0: musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby, tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam i oczywiście tu moja pozytywna też telefon monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używamy.
1: Pierwsze dni szkoły to przede wszystkim powrót do regularnego rytmu, snu, posiłków i porannych pobudek. Eksperci radzą, by wprowadzać go stopniowo, bez dokładania dziecku stresu już na starcie. A na koniec przenosimy się za ocean. Na Times Square w Nowym Jorku doszło do spektakularnego zabójstwa. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, czyli jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych.
2: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy, nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje. Zabiję was, powtarzała. Informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski. W północnych regionach mogą im towarzyszyć burze. Temperatura maksymalna z dwójką z przodu. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: Połączył się z nami pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Czy ta dyskusja wokół Macieja Berka i o Macieju Berku, kandydacie do Trybunału Konstytucyjnego, to jest także rozmowa na temat wizerunku?
5: Myślę, że tak, bo przecież chodzi głównie o to, żeby tutaj koalicja rządząca w kontekście sprawowania władzy i sprawczości swojej wypadała jak najlepiej, a z drugiej strony PiS i generalnie partie opozycyjne będą chciały podważyć, myślę, że nawet każdą kandydaturę, którą przedstawi partia rządząca, chyba że to będzie kandydatura partii opozycyjnych.
4: Czyli opozycja, mówiąc w skrócie, będzie chciała nam przedstawiać Macieja Berka jako polityka, z kolei politycy koalicyjni będą mówić o nim jako o prawniku, urzędniku. Zresztą mieliśmy tę próbkę tych wypowiedzi w relacji Sylwii Białek.
5: Tak, oczywiście. Tutaj koalicja rządząca będzie też chciała zwrócić uwagę na doświadczenie takie pracy merytorycznej w przestrzeni publicznej kandydata, a jak wiadomo, PiS z racji położenia opozycyjnego będzie starał się każdy, nawet i ten dobry argument obalić i szukać, myślę, że tak naprawdę dziury w całym, tak? Bo powołując się na małe 2,5-letnie czy 2-letnie doświadczenie radcowskie, jako to niewystarczające. Ale tak mówiąc kolokwialnie, przecież to głównie chodzi o doświadczenie pracy tutaj na usługach państwowych, tych urzędniczych, bo też w tym kontekście jest ta kandydatura.
4: No tak, ale często pojawia się również ten argument, już pomijając te kwestie doświadczenia 10-letniego, którego wymaga ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, żeby kandydat właśnie takim doświadczeniem się wykazał. No to jeszcze jest ten, który mówi o Macieju Berku jako o polityku prawej ręce premiera urzędującego, który wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałby się przeprowadzić do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
5: Zawsze ta polemika będzie towarzyszyć, partie rządzące będą

0: oskarżać siebie nawzajem za jakieś te polityczne relacje. No, prawda jest taka, że nie da się odpolitycznić, niezależnie od tego, jakby na to patrzeć, nie da się odpolitycznić zupełnie tych najważniejszych stanowisk, czy tych, które wydawałoby się, aby były takie apolityczne. Żeby to miało miejsce, to obywatele musieliby wybierać, tak jak w Stanach Zjednoczonych, sędziów Sądu Najwyższego, jeśli się nie mylę. W tych wyborach bezpośrednich, to wtedy moglibyśmy mówić o tej niezależności.
1: A w tej chwili upolitycznienie, upartyjnienie tych instytucji i sędziów Trybunału Konstytucyjnego również staje się faktem?
0: No, trudno jest wykluczyć tą okoliczność z tego względu, że no, to nie obywatele, których to powinno być w interesie, wybierają sędziów konstytucyjnych, tylko robi to przestrzeń polityczna. No tak ten ustrój został skonstruowany i on działa przecież przez lata, więc w tej chwili no to jest taka polemika, przepychanie się jedynie na oskarżenia, tak z jednej, jak i z drugiej strony, bo przecież kiedy rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości, te same oskarżenia padały pod kątem Prawa i Sprawiedliwości i teraz te same oskarżenia padają pod kątem Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Więc tak naprawdę uważam, że to są takie problemy stwarzane pod kątem, no też bym powiedział nawet PR-owym, aby odwrócić uwagę od tych najistotniejszych spraw, które nas dotyczą, a bardziej przekierowanie naszej uwagi na sprawy, które bezpośredni sposób my nie mamy wpływu. Mm-hmm.
1: No i jeszcze pytanie o to, jak to wpływa na wizerunek znowu premiera Donalda Tuska, który no, między innymi po tej ostatniej wypowiedzi na kampus Polska Przyszłości w Olsztynie, no, jawi się jako człowiek bezkompromisowy, który jest zdeterminowany i gotowy nawet za cenę naruszenia, bo nie chcę powiedzieć złamania zasad praworządności, chce uporządkować i uzdrowić w swoim mniemaniu sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Czy wyborcy premiera Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej i szerzej całej obecnej koalicji rządzącej są w stanie te argumenty premiera zaakceptować, zrozumieć?
0: Proszę panią, wyborcy generalnie mają bardzo krótką pamięć i gdybyśmy się mieli odnieść też do podobnych wydarzeń, które miały miejsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tej koalicji prawicowej poprzez 8 lat, gdzie dyskutowano bardzo często na temat wyboru sędziów, upolitycznieniu ich i tak dalej, to no, taka sama sytuacja ma teraz miejsce. I tak naprawdę to uważam, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą stać po stronie Donalda Tuska z tego względu, że sytuacja medialnie jest tak wykreowana, że stanowisko prezesa Rady Ministrów, będące jednoznaczne, transparentne, jest jedynym tym właściwym. Natomiast podobne rzeczy miały miejsce przed kilkoma laty, więc myślę, że tutaj wyborca Koalicji Obywatelskiej nie będzie się zastanawiał, czy decyzje tego typu są słuszne, czy postawa premiera jest słuszna albo niesłuszna, czy jest właściwa, czy jest niewłaściwa. Nie, po prostu ta grupa wyborców będzie przyjmować je jako najlepsze rozwiązanie. I tutaj polemiki na ten temat nie będzie.
1: A jak pan to rozpatruje w kontekście tej logiki wyborczej, która staje się nam coraz bliższa, jak tylko zbliża się również termin rozpoczęcia kampanii wyborczej i termin wyborów w ogóle tych przyszłorocznych. Na ile premier właśnie mówiąc i robiąc to, co mówi o Trybunale Konstytucyjnym Macieju Berku i na podstawie tego, jakie podejmuje w tej sprawie decyzje, to jak on nam się pozycjonuje w roli lidera partii, która będzie walczyła o utrzymanie władzy?
0: No, myślę, że na początku to trzeba wspomnieć o tym, że nieformalnie możemy faktycznie już potraktować ten czas jako wyścig już do urn wyborczych. Chociaż, bo ta aktywność polityków w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych, generalnie w mediach jest coraz większa i to wiadomo, widać, że to

0: wszystko idzie w kierunku wyborów. Natomiast tutaj podnoszenie tego typu spraw czy dyskusje z jednej strony mają też przekierować naszą uwagę od tych bardziej kontrowersyjnych, chociażby sprawy zonda krypto, w której być może uwikłani są politycy z różnych opcji politycznych, chodzą, funkcjonują w przestrzeni publicznej i medialnej takie domniemania, więc jedna strona oczekuje komisji śledczej, druga strona przed tą komisją się broni. I omawianie takich w gruncie rzeczy drugorzędnych albo trzeciorzędnych spraw dotyczących funkcjonowania rządu, funkcjonowania państwa, no jest takim no typowym odwróceniem uwagi od tych istotnych rzeczy. A ponieważ w kampanii podejmuje się bardzo wiele tematów, szczególnie tych, które mają dotyczyć no niby obywateli, ale zawsze podnoszone są w tych okolicznościach najbardziej może kontrowersyjnych dla polityków podczas ich aktywności i działalności stricte politycznej. Więc też obecność pana Donalda Tuska na kampusie jest kontekstem i PR-owym, no i jest też politycznym, a takie przepychanki na temat personaliów, na temat ustanawiania sędziów, to nie są problemy statystycznego Polaka i interesują się tym media, interesują się tym pewne grupy polityczne po to tylko, no, żeby wybrzmiewały w przestrzeni publicznej te konteksty i te sprawy, które dla nich są atrakcyjne medialnie i te, których no, oni po prostu chcą.
1: Wywołał pan, panie Bartoszu, temat zonda krypto, afery zonda krypto. Tak ona jest już nazywana w tej przestrzeni medialnej. Bardzo wiele w niej jest wątków. Czy ten wątek związany z wizerunkiem polskich olimpijczyków i związany ze szczegółami umowy, którą Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u, który usłyszał zarzuty i jest w areszcie, zawarł z giełdą kryptowalut, jest tą sprawą, która może poruszyć opinię publiczną?
0: No, myślę, że tak. No, ja generalnie jestem zdania, że tego typu umowy nie powinny być podpisywane, szczególnie jeżeli no, generalnie kryptowaluty są tworem dosyć świeżym, a powinny być tutaj państwowe instytucje czy jakieś instytucje takiego pożytku publicznego, dobra naszego wspólnego, kompletnie niezwiązane z wątpliwymi instytucjami, chociażby biznesowymi, czy działającymi na rynku, na wolnym rynku, niezależnie czy to są kontrakty jakieś biznesowe w kontekście sponsoringu, czy promocji i reklamy. Kryptowaluty raczej są czymś nowym i dla bardzo wielu ludzi dobrą okazją do zarabiania pieniędzy, ale też dla innych świetną okazją do manipulacji, malwersacji finansowych, czego zresztą też jesteśmy świadkami. Dlatego tutaj sprawa ta uważam, że powinna być rozwiązana transparentnie i powinno się o niej mówić rzetelnie. Niezależnie od tego, jak wielu polityków inwestowało pieniądze, czy też w ogóle miało wpływ na to, jak przepływały te środki, jak wyglądały te relacje między biznesem a polityką. Aczkolwiek obawiam się tego, że ze względu na zbliżające się wybory temat może być dla bardzo wielu stron bardzo kontrowersyjny i bardzo pociągający nawet na dno. Stąd tak właściwie u jednych, jak i drugich szczątkowe docierają do nas opinie czy wypowiedzi polityków, którzy raczej starają się postępować ostrożnie.
1: No dzisiaj mamy, panie Bartoszu, wypowiedź najnowszą Jarosława Kaczyńskiego, szefa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który dość długo milczał w sprawie zonda krypto. Dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości im proponuje powołanie apolitycznej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę zonda krypto, to no, pewnie trochę w opozycji do działań prokuratury z jednej strony i do propozycji Mateusza Morawieckiego, który chce powołania komisji śledczej w tej sprawie.
0: Tak, natomiast

0: Myślę, że stanowisko pana Jarosława Kaczyńskiego jest podyktowane słabnącym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości i koniecznością poprawy wizerunku polityków na prawicy, których nazwiska bardzo często pojawiają się właśnie w tej aferze. Mateusz Morawiecki, chcąc, no, oczekując jakiejś transparentności też w tej sprawie, można nawet powiedzieć, że żąda powołania komisji śledczej. No ale kiedy pan Kaczyński mówi o takim apolitycznym jakimś tworem, który miałby się zająć tą sprawą, no to pytanie, kto miałby być w tej komisji, jacy ludzie, z jakiego nadania, z jakich środowisk, skoro politycy między sobą otwarcie mówią, że prokuratorzy potrafią być upolitycznieni, że sędziowie są upolitycznieni, więc gdzie szukać sprawiedliwego rozwiązania tej sprawy? No, wie pani co, całkiem niedawno, myślę, że wielu Polaków jeszcze pamięta sprawę z... Polacy inwestowali złoto, tak?
1: Ambergold.
0: Ambergold, właśnie, przepraszam najmocniej. Która tak do końca niby została wyjaśniona, ale jeszcze pozostało wiele wątków niewyjaśnionych. Jak to naprawdę było z tym udziałem polskich polityków w tej aferze? I czy ta sprawa nie będzie podobna? Tego nie wiem. Na prawicy i też tutaj w Koalicji Obywatelskiej trwa też spór na temat jakby naświetlenia całej tej sprawy, całej tej sytuacji i naprawdę bardzo trudno będzie dociec prawdy. Tak uważam, niezależnie od tego, czy udałoby się jakąś niezależną komisję powołać, w co nie wierzę. Raczej spodziewam się, że jeżeli powstanie jakaś komisja, no to raczej to będzie kolejny polityczny proces pokazowy.
1: Ale to jest taka próba przez Jarosława Kaczyńskiego odsunięcia właśnie tego skojarzenia i odklejenia afery Zonda Krypto od PiS-u?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo gdyby faktycznie pan prezes był pewny swoich współpracowników i pewny, że prawica tak naprawdę ma czyste sumienie, to myślę, że bez problemu zgodziłby się na tą komisję śledczą. Natomiast mogłoby to też wywołać...
1: Ale
0: taki
1: musiałby
0: efekt...
1: wtedy przyznać rację Mateuszowi Morawieckiemu, który bardzo niedawno pokłócił się, to może złe sformułowanie, no ale popadł w spór z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Tak, tak, to prawda. Natomiast no, też na to nie może sobie pozwolić Jarosław Kaczyński, bo cały czas to środowisko no, musi zachować to przekonanie, że prezes jest tylko jeden i nasza prawda jest bardziej właściwa od jakiejkolwiek innej, tak? Czy tam nasza racja jest lepsza od jakiejkolwiek innej, a ten rozpad polityczny i odejście pana Morawieckiego od współpracy ścisłej z panem Jarosławem Kaczyńskim, no ewidentnie pokazuje to, że nie ma tej zgody wewnątrz i nie ma pomysłu też na najbliższe wybory i mimo tego, że w tą aktywność teraz zaangażował się pan Nawrocki, który właśnie w tej juracie stara się jakoś przyciągnąć się młody elektorat, tak w Prawie i Sprawiedliwości nastała tak ogromna stagnacja, że partia no nie dość, że faktycznie zaczyna mieć problemy właśnie tego typu jak Zonda Krypto, tak wizerunkowo bardzo, bardzo mocno traci, bo nie ma nic konkretnie do zaproponowania ani młodym ludziom, a szczególnie młodym ludziom na dorobku.
1: Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku, był z nami.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Państwu. Bardzo dziękuję,
1: dnia.
0: Pani redaktor. Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pan Michał Stela, defense24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Skarżysku Kamiennej, w fabryce, która produkuje elementy do dronów. Tam pożar. Wiemy już o tym, że...

0: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie tego, co tam się wydarzyło. Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Brzmi to bardzo, bardzo poważnie.
1: Tak, no i chyba nie ma co się dziwić, że po pierwsze taki kierunek śledztwa, ale też to, co się wydarzyło, powiedzmy sobie szczerze, wskazuje.

0: most, on jest dość mocno zahaszczony. Tam jest dużo pustostanów z jednej i z drugiej strony. Są niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne. No więc to pewnie temu bezpieczeństwu nie sprzyja.
1: Wiceszef MSWiA, pan Czesław Mroczek, mówi o tym, że po tym, co się wydarzyło, będą wydawane, formułowane rekomendacje, będzie lepsza ochrona takich obiektów. Jak to wygląda teraz, a jak powinno wyglądać, skoro dochodzi do takich incydentów niebezpiecznych i skoro mówimy o sformułowaniu nowych zasad, które będą obowiązywały w takich miejscach?
0: To jest tak, że kiedyś te zakłady powstawały tam, gdzie po prostu były działki. Te tereny nie były jakoś super odseparowane i to widzimy chociażby też w Warszawie. Na przykładzie innych firm są takie lokalizacje, które naprawdę są dobrze zabezpieczone. Natomiast tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie, pani redaktor. Jeżeli ktoś chce się bardziej zabezpieczyć, no to może.
1: Czyli to zależy tylko i wyłącznie od właściciela tych fabryk?
0: Od właściciela, to też pamiętajmy, nie była najważniejsza fabryka tej firmy, która absolutnie, jeżeli chodzi o produkcję dronów, jest jednym z liderów już teraz w Europie. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I to nie tam są strzeżone te największe tajemnice, od których zależy jakby niepodległość państwa polskiego, tak? Bo mamy takie technologie, które dostarcza WB Electronics, unikalne w skali Europy. Więc to pewnie też jest część odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak to wyglądało. Inna sprawa, że samo miasto, w którym ta fabryka się znajduje, jest jednym z najważniejszych generalnie, jeżeli chodzi o przemysł obronny w Polsce, bo tam są bardzo w bliskiej odległości, dosłownie kilkuset metrów, inne zakłady. No pytanie, czy nie dałoby się tego zabezpieczyć lepiej? No, należałoby to zabezpieczyć lepiej.
1: Czy to są takie fabryki, takie zakłady? To są obiekty uznawane za obiekty strategicznie ważne dla bezpieczeństwa?
0: Tak, oczywiście na czas mobilizacji i tak dalej, tam są zupełnie inne procedury. Natomiast jeżeli zadałaby pani pytanie, czy są takie procedury, które mówią, ile ma mieć wysokości, powiedzmy, płot, ile ma być tego drutu, takiego z żyletkami, czyli tej koncentriny, nie ma tego. Więc...
1: A każdy może tam wejść na teren takiego obiektu?
0: No tutaj przeskoczył i wszedł, więc najwyraźniej takie przypadki się zdarzają. I oczywiście to też się zdarza chociażby na lotniskach, ale pytanie... Czy jest wiedza na ten temat, czy nie ma wiedzy na ten temat? Mamy zakłady w centrum Warszawy, gdzie też tak naprawdę wystarczyłoby przeskoczyć przez bardzo wysoki płot i koncentrinę, ale są to na przykład zakłady, które też mają systemy radioelektroniczne, które pokazują, że ktoś przeskoczył. Więc jakby
1: monitoring pewnie też?
0: Monitoring, ale przede wszystkim takie specjalne czujki, powiedzmy, które bardziej kojarzymy z terenów lotniskowych, które od razu alarmują, że ktoś się tam gdzieś znajduje.
1: No mnie to się kojarzy z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Bo tam też najpierw płot, który się okazało, można było przeskoczyć albo podkopać, a potem pojawiły się te bardziej zaawansowane systemy.
0: No ta rozbudowa trwa. Tak naprawdę dzięki temu, że ten płot powstał, to można go było rozbudować, więc to jest pierwsza strona tego medalu. Natomiast też się uczymy i niewątpliwie te dzisiaj zabezpieczenia są na dużo lepszym poziomie. To też jest tak, że być może należałoby zmienić prawo. Mamy świetne systemy, chociażby specjalne światłowodowe sejsmografy. To jest w ogóle małe urządzenie, które może pani włożyć do większej damskiej torebki. Może dużej torebki, ale tam się może znaleźć. I ono jest w stanie powiedzieć, czy ktoś się zbliża do tego ogrodzenia. Ba, nie wchodząc w szczegóły, niektórzy operatorzy telefonii komórkowej, kładąc światłowody, są w stanie powiedzieć, czy ktoś się im do światłowodów zbliża. Jakby czasy się zmieniły, ale jeżeli pewne poziomy zabezpieczeń nie są wymagane, no to nie ma co się dziwić, że później dochodzi do tego typu przypadków. I tak jest nieźle u nas, mówiąc wprost, w skali europejskiej.
1: Czy takie miejsca, gdzie produkuje się broń, uzbrojenie, powinny być uznawane jako infrastruktura krytyczna?
0: Ona jest w jakimś stopniu infrastrukturą krytyczną. Tam są pewne zaszeregowania monowskie. Natomiast czy za tym idzie jakiś obowiązek faktycznie odgrodzenia tych zakładów, stworzenia stref buforowych? No tego nie ma. MON jako MON zmienił bardzo dużo przepisów, żeby łatwiej było budować i na przykład, żeby jakiś motyl, który żeruje na danym terytorium, nie zablokował, czytaj, ekolodzy opłacani przez inne koncerny zbrojeniowe, żeby nam nie zablokowali rozwoju firmy i to się udało zrobić te kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu. Natomiast tutaj pyta pani o procedury cywilne. Mhm. I mamy tak naprawdę dwie rzeczywistości. Tą wojskową, która zmienia oblicze

0: chociażby baz wojskowych, tego, co można budować, czego nie trzeba zgłaszać do wójta, który normalnie musiałby się zgodzić na wymianę drzwi w jednostce. Mhm. Z tego się pozbyliśmy, ale mam takie poczucie, że te procedury cywilne generalnie słabo działają. Jak jest powódź, pomaga wojsko. Jak trzeba na granicę, to pomaga wojsko. Jak trzeba na drugą granicę, pomaga wojsko. Jak trzeba chronić kolej, pomaga wojsko.
1: Jak się coś dzieje, to wojsko.
0: A to nie powinno zajmować się wojsko. To nie są procedury wojskowe. Mhm. No i tam, gdzie przydałyby się te procedury cywilne, no to dobrze. Ewidentnie to nie działa.
1: No to rozumiem, że ta zapowiedź wiceszefa MSWiA do tego prowadzi, tylko znowu kwestia czasu i tempa tych zmian, wprowadzenia tempa tych zmian. No jesteśmy u progu realizacji programu SAFE. No i tak jak z tych zapowiedzi wynika rządzących, no to będziemy mieć wysyp takich fabryk, które będą zajmowały się produkcją uzbrojenia nie tylko dla polskich żołnierzy. Czy zdążymy z tymi regulacjami, o których mówimy, bo ryzyko jest ogromne.
0: Na pewno jeżeli chodzi o Kaszuby, będą nowe zakłady produkcyjne i generalnie Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, czyli powiedzmy Pomorze, Pomorze Zachodnie, tam będą fabryki, ale łatwiej je będzie odseparować. Mhm. Natomiast to, co teraz jest produkowane, to musi bardzo szybko być wyprodukowane, więc to jednak będą zlecenia dla firm, które już są. I to jest największy problem. Nie to, gdzie teraz buduje się nowe zakłady, które da się pięknie odseparować, tylko żeby te starsze były odseparowane, tak?
1: Warunków.
0: I zresztą są miejsca, gdzie policjanci, w ogóle pytanie, czy to jest ich zadanie, bo to jest obciążanie policji. I tu bym nad tym bardzo mocno dyskutował, ale są miejsca, gdzie zakłady zbrojeniowe są bardzo mocno pilnowane przez policję. Mhm. To chyba też nie o to chodzi. Natomiast to też nie jest tak, że wszędzie to nie działa. I też na szczęście jakby straty tego zakładu nie są duże.
1: Wczoraj rozmawiałam z ministrem, z rzecznikiem ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych i on ostrzega przed tym, żeby mówiąc o tej sprawie i podobnych, mhm. no zachować szczególną ostrożność, żeby nie siać dezinformacji, żeby no, nie być źródłem jakichś fejków, ale z drugiej strony też, żeby informować o tym odpowiedzialnie, no nie zdradzając jakichś szczegółów, tajemnic, które mogłyby się stać jakąś pożywką dla tych, którzy nas słuchają, a słuchają nas nie tylko życzliwi. Tak, jak to jasne. Robić właśnie w odpowiedzialny, dobry, mądry sposób.
0: No powiedzmy wprost, mamy wojnę podjazdową, która się toczy pod stołem. I zawsze to, co dzieje się pod stołem, z jednej strony jest najciekawsze, z drugiej strony najbardziej mrozi krew w żyłach. I nic z tym nie zrobimy. Tak jest od wielu miesięcy. Mamy falę podpaleń, która była w Polsce. Dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości, że stały za tym obce służby. Mamy teraz podpalenie zakładu produkcyjnego. Wiemy o przygotowywanych atakach na różne obiekty energetyczne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyspokojenie sytuacji, gdybym miał powiedzieć coś optymistycznego, to jednak ostatnie niezapowiedziane ćwiczenia NATO w Polsce i na Morzu Bałtyckim dużo dały. Mhm. I wizyta szefa CIA, bo to mniej więcej, one oficjalnie oczywiście, przynajmniej te ćwiczenia były zapowiadane i planowe i zupełnie nic się nie stało, ale to mniej więcej tak, jak ja bym się z panią redaktorem mówił rok temu na spotkanie i teraz przekonywał widzów, że wiedzieliśmy, że się o tej 13 z groszami spotkamy. Tyle w tym prawdy by było. Więc generalnie najbliższe miesiące, o tym też rozmawiałem z pułkownikiem Korowajem, który jeżeli chodzi o te kwestie kontrwywiadowcze, wywiadowcze jest bardzo mocno zorientowany. Jego teza jest podtrzymana, że będziemy mieli prowokacje na Bałtyku. To jest najbardziej prawdopodobny mhm. obszar, ponieważ on nie bezpośrednio uderza w Polskę, a może uderzyć w kraje nadbałtyckie. Więc to nie byłoby pokazanie takiego dużego... To nie spowodowałoby dużej awantury z Amerykanami, tak? Polska jest ostatnim dużym krajem na wschodniej flance NATO, który leży w odpowiedzialności, w strefie odpowiedzialności amerykańskiej. Czyli to jeszcze nie byłoby powiedzenie Amerykanom, no mamy was w taki, a nie inny sposób, tak? Mhm. Was traktujemy tak naprawdę i
1: widzimy,
0: to wam gramy
1: robicie.
0: Na nosie. Dokładnie. No i pytanie, co się we wrześniu, w październiku wydarzy. Mamy wybory do Dumy Państwowej.
1: Tak, panie redaktorze, oddajmy głos na chwilę premierowi Donaldowi Tuskowi, bo on dzisiaj uczestniczył w tych uroczystościach, to też znamienne, 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier był na Westerplatte i przypomniał o trwającej wojnie w Ukrainie i o ostatnich prowokacjach ze strony Rosji.
2: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Polska jest ofiarą wielu prowokacji.

0: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu, kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może tak, że wszyscy, bez wyjątku, wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
1: To jest, te słowa są skierowane, panie redaktorze, do nas, do naszych sojuszników, do naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, czy do Rosji? To jest sygnał taki, znowu, ten, który też szef CIA miał moskiewskim i rosyjskim służbom przekazywać. Widzimy, co robicie? Przestańcie.
2: To jest konstatacja pewnej rzeczywistości, w której jesteśmy, bo faktycznie ta liczba ataków i tego, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim w Królewcu, wzrosła w ostatnim czasie. Tam bardzo wyraźnie Rosjanie rozbudowali swoje bazy. Nie mają tam może żołnierzy, nie mają tam być może za wielu systemów, ale też przebazowali niektóre systemy w ostatnich miesiącach. Kaliningrad, Królewiec, jak to woli, do prowadzenia w czasie wojny pewnie przestanie istnieć. Tak mówią o tym analitycy, że po prostu Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli będzie musiał tam wjechać, to tam wjedzie. Ale do działań podprogowych, hybrydowych, do właśnie grania nam na nosie jest idealny. I tak naprawdę bardzo duże siły teraz Rosja może wiązać właśnie próbując z Kaliningradu czy Królewca, czy destabilizować sytuację bliżej naszej granicy, czy bardziej jednak to jest wymierzone w Litwę w tym momencie. Więc to będą niespokojne tygodnie.
1: Dlaczego właśnie teraz? Czy to jest związane z terminem tych wyborów, o których pan wspomniał, czy z sytuacją na froncie wojny z Ukrainą?
2: No, prawda jest taka, że te informacje, które do nas trafiają, to głównie ukraińska propaganda. Ukraina ma prawo oczywiście prowadzić swoje działania informacyjne.
1: No ale my chyba też nie tylko na podstawie informacji, które stamtąd dochodzą, budujemy swoją wiedzę na temat tego, co
2: jakby wiemy, że wszystkie magazyny, prawda, w Rosji są teraz bombardowane, jeżeli chodzi o takie kluczowe, jedno z przedsiębiorstw. Natomiast bardzo niewiele się mówi o tym, że na Ukrainie przestało istnieć 90% w ogóle magazynów takich zaopatrzeniowych. Ta wojna w tym momencie zmierza w kierunku przewagi Federacji Rosyjskiej. Nie mają może Starlinków, Starlinki mają Ukraińcy, co jasne, ale satelity Razwiest zostały wystrzelone w dwóch partiach. Już się okazuje, że na przykład Rosjanie, biorąc pod uwagę niezwykłą ułomność tych satelitów komunikacyjnych, internetowych, przekazujących internet, już są prawdopodobnie w stanie mieć dwa stabilne okna takie komunikacyjne po godzinie rano i po godzinie 15 godzin później. Do końca roku może być tak, że to urośnie do 4 godzin. To znaczy Rosja jest wielkim kolosem, który się może chwiać i on jest niestety przyzwyczajony do tego, że się tak chwieje. Właściwie przy każdej kolejnej rewolucji. Ludzie mieszkający w blokach gdzieniegdzie bez wody, w wychodkach i po prostu ten kraj tak funkcjonuje. Więc teraz ta wojna zmierza w takim kierunku, że chociaż Rosja nie zyskuje terytorium, no bo to jest bezsprzeczne, to jest taka wojna na wyniszczenie, taki koniec pierwszej wojny światowej z naszej historii, gdybyśmy to mieli do czegoś przyrównać. I teraz pytanie, kto ma większe zasoby? Jeżeli ma być mobilizacja w Rosji, to ona pewnie będzie po wyborach do Dumy. Ale pamiętajmy też, że chociaż w tym momencie Rosjanie niespecjalnie mają pomysł, co zrobić z czołgami, to w magazynach mają od 1000 do 1500 gotowych czołgów. One są znowu ułomne, bo tam brakuje pewnych systemów i pewnie Ukraińcy byliby w stanie sobie z częścią z nich poradzić, bo to udowodnili. Ale pytanie, co jeżeli nagle na froncie w jednym miejscu na przełamanie pojawi się 1500 czołgów?
1: No ale musi ktoś być, kto usiądzie za sterami takiej maszyny.
2: To są proste konstrukcje i tu jest tylko kwestia ewentualnie mobilizacji. Dlatego mówi
1: bardziej
2: się o tym.
1: Bardziej łapanki pewnie niż mobilizacji.
2: Tak, ale też pamiętajmy, że ta Rosja z Moskwy czy Petersburga, te elity, żyją sobie w miarę wygodnie. Przecież tam te łapanki to tak naprawdę jest mniejszość. Zabiera się do wojska tych ludzi z najbiedniejszych regionów, najdalej od Moskwy i od Petersburga, gdzie ludzie mają najmniej do powiedzenia i gdzie wciąż ta perspektywa pensji tak to nazwijmy, albo nawet nagrody w postaci maszynki do mielenia mięsa, chociaż to w ogóle brzmi przerażająco, dla

0: matek poległych żołnierzy rosyjskich. To jest coś atrakcyjnego, to jest inny świat i nie możemy przyrównać do tego naszych wartości.
1: No i bo naszych standardów zachodnich. Mhm.
0: Jeżeli nagrodą za śmierć syna jest maszynka do mielenia mięsa i to wielu wciąż wystarcza, to jest wielki kolos, który w tej skali jest groźny i o tym musimy pamiętać. A standardy życia i też standardy służby tych żołnierzy nie liczą się. Inna sprawa, że to Rosja jest w stanie rotować żołnierzy, żeby odpoczywali. Ukraińcy bardzo w niewielkim zakresie. Są za duże braki na froncie.
1: Panie redaktorze, wspomniał premier Donald Tusk o tym, co wydarzyło się na lotnisku w Lipsku. Być może my już o tym zapomnieliśmy, ale tam były drony uzbrojone i naprawdę niewiele brakowało, żeby doszło do tragedii. Niemiecka prasa pisze o tym, że działania Rosji, które się przejawiają właśnie w ten sposób, już wykraczają znacznie poza ramy tej wojny hybrydowej, o której rozmawiamy od jakiegoś czasu, właściwie od wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rzeczywiście możemy być u progu wojny prawdziwej?
0: U progu wojny prawdziwej my, jako Polska, nie. Pytanie oczywiście, co z Litwą, Łotwą, mniej z Estonią, bo ona jest w strefie odpowiedzialności jednak bardziej od strony Finlandii. Na pewno, jeżeli są jakieś działania hybrydowe, to od miesięcy one tak naprawdę są skierowane, jeżeli chodzi o opinię publiczną, przeciwko Litwinom i tej świadomości, że Litwa nie ma czym się obronić, ma płaski teren. Tak naprawdę dywizja czołgów, gdyby miała przejechać z Białorusi na Kaliningrad, to pewnie nawet żołnierze mogliby się nie zorientować, że są w innym kraju. Tam jest płasko. I to na pewno, jak to mówią wojskowi, teren nie broni Litwy. Nas broni. Mówimy dużo o przesmyku suwalskim, więc tu jest nie najgorzej, bo tam są pagórki, łatwiej to bronić. Dla nas największym zagrożeniem jest albo rajd wodny na Elbląg, albo rajd na Warszawę. To są dwa takie scenariusze, gdzie mamy, gdzie najmniej nas broni teren. Ale czy wojna w najbliższych miesiącach, która miałaby uderzyć w Polskę, no to mielibyśmy już jakby czwartą wojnę światową. To wtedy już świata nie ma, tak? Nie szedłbym tak daleko.
1: No skoro Niemcy tak piszą, to i skoro to ten incydent wydarzył się w Niemczech, w Lipsku, to myślę sobie, że z jednej strony no to budzi nasz niepokój, że Rosjanie tak sobie śmiało poczynają w krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego na zachodzie, a z drugiej strony może to i dobrze, że nie tylko Polska, nie tylko wschodnia flanka, ale także takie kraje jak Niemcy czy w zeszłym roku Dania stają się obiektem takich działań rosyjskich, bo to pokazuje, że ta wojna to nie jest tylko tutaj blisko przy naszej granicy, ale sięga również znacznie głębiej właśnie i w terytorium Unii Europejskiej i w terytorium NATO.
0: W tych nieoficjalnych rozmowach wojskowi mówią, że o ironio, niestety, to pomaga w mobilizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest kuriozum, sytuacja, w której to my jesteśmy najlepiej zbrojącym się krajem w Europie i generalnie poza Amerykanami w Sojuszu Północnoatlantyckim. A i tak mamy ogromne braki, to teraz pytanie, gdzie są nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy? Oni w wielu zakresach wciąż są na etapie planowania. Można wiele powiedzieć dobrego, złego o kontraktach, które były podpisywane od ministra Błaszczaka, tak, i przez ministra Kosiniaka. Ale to są lata podpisywanych kontraktów i sprzętu, który przychodzi. Gdybyśmy dzisiaj zaczynali, tak jak nasi zachodni partnerzy, albo 4-5 miesięcy temu, to gdzie byśmy byli? Bo wtedy to moglibyśmy być w bardzo niewesołej sytuacji. Więc świetnie, że się budzą Niemcy i to w ogóle w dość ciekawy sposób. Generalnie Bundeswehr nie jest najmocniejszą armią, ale też powiedzmy sobie wprost, nie musi być pod wieloma względami, bo ma bufor w postaci Polski. No bądźmy szczerzy. Ale jeżeli chodzi o to, jakie systemy w tym momencie antybalistyczne próbują kupić, próbują połączyć, próbują wynegocjować, to się robi ciekawa historia. Też Niemcy próbują zakupić od Amerykanów wersję systemu Patriot, który my mamy. Jak na razie bez powodzenia, ale rozmawiają od bardzo wielu miesięcy na ten temat, bo w tej konfiguracji tylko Polacy i Amerykanie mają, mają ten system. Ale, i to jest wersja najnowocześniejsza na świecie, niewątpliwie tyle, że mamy tego za mało, po prostu. Dobrze będzie za 2, 3, 4 lata. Ale pojawiają się informacje, przesłuchy o tym, że Niemcy byliby gotowi zapłacić za własne bomby jądrowe albo za większą swobodę w wykorzystaniu brytyjskich i byliby w stanie zapłacić gigantyczne pieniądze. I to pokazuje też znak czasów. No.

0: latach, bo otwiera nam się jeszcze jeden wątek tej rozmowy, czyli taktyczna broń jądrowa, która znowu się pojawia w tych rozmowach na temat ewentualnej eskalacji wojny w Ukrainie i że Rosja mogłaby po taką broń taktyczną sięgnąć. No i pytanie o odpowiedź na to i obecność głowic nuklearnych, nuclear sharing na wschodniej flance.
1: No i tak, to są bardzo ważne pytania. I teraz pani redaktor, problem jest podstawowy. Jednak ta wojna jest skalowalna i jakby to nie brzmiało abstrakcyjnie, to jak działają Rosjanie w komunikacji jednak kryzysowej z Amerykanami, bo przecież te kanały są utrzymywane.
0: No, wizyta szefa CIA w Moskwie, prawda?
1: Tak.
0: Michał Stela, Defense 24.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A teraz z nami połączony pan Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023. Dzień dobry, panie Radosławie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Już po pierwszym dzwonku, już po inauguracji nowego roku szkolnego?
3: Już po pierwszym dzwonku, już po spotkaniu z uczniami. Czeka mnie jeszcze dzisiaj spotkanie z rodzicami podczas zebrania, tak żeby od razu wszystkie te elementy triady szkolnej uruchomić. Bardzo się cieszę, że zaczynamy.
0: Więcej obaw czy więcej nadziei na to, że to będzie dobry rok? Bo jest rewolucyjny, dużo zmian.
3: Ostatnie lata w ogóle są chyba bardzo rewolucyjne, więc ja jako nauczyciel z tym dużym stażem, 30-letnim, podchodzę do tego jak w żarcie, czyli po prostu robię swoje i staram się nie wychodzić z roli, bo tak naprawdę wiele z tych rzeczy, które są proponowane, realizujemy na co dzień. W tej chwili jest to bardziej ustrukturalizowane, więc jakoś sobie z tym poradzimy.
0: Nie ubolewa pan, że te kolejne lata są właśnie rewolucyjne, a nie ewolucyjne i że to wszystko przebiega w takiej atmosferze właśnie nagłych zmian?
3: No, troszkę ubolewam, ale ponieważ my nauczyciele jesteśmy traktowani w taki sposób, w jaki jesteśmy, no tutaj nie ma co narzekać, ale szkoła zawsze była elementem polityki państwa i dobrze, no bo przecież szkoła ma przygotować przyszłych obywateli. Natomiast szkoda, że w ostatnim okresie polityka państwa oznacza kolejne ekipy, które się zmieniają i wrzucają nowe pomysły. To jest rzecz, która na pewno prowadzi do pewnej selekcji nauczycieli. Mamy coraz większy problem z brakiem młodych nauczycieli. Średnie wieku nauczycieli to około 50 lat. A to pokazuje, że no, na pewno nie jest dobrze, jeżeli tych zmian jest tak dużo, są tak nagłe, często procedowane w czasie wakacji, wdrażane 1 września, co samo w sobie powoduje, że no jest trudno, ale jesteśmy nauczycielami, robimy swoje, będziemy nadal robić, będziemy wierzyć w to, że jednak dojdzie do jakichś zmian i kiedyś ktoś w końcu zacznie traktować edukację z odpowiednim priorytetem i że będzie ona przygotowana na wiele, wiele lat. Też sami staramy się organizować to w różny sposób, więc to jest taka nadzieja, to jest taki optymizm, trochę przez łzy, ale inaczej się nie da, tak? Jeżeli wszyscy odejdą od tablicy, jeżeli wszyscy odejdą od nauczania, no to w szkole nie zostanie nikogo, kto mógłby to robić, więc no jeszcze trochę tak to jest. To średnie wieku powoduje, że ludzie z kultury misji jeszcze wciąż są, walczą, robią swoje i starają
0: i
3: się o to,
0: żeby niejedno widzieli pewnie i no niejednego doświadczyli.
3: Ale dokładnie trochę tak to jest, więc te wszystkie zmiany, na większość z tych zmian patrzę z pewnym pobłażaniem i jednoczesną świadomością, że za chwileczkę przyjdzie ktoś nowy, znowu to zmieni, więc po prostu pozostaje robić swoje, dać uczniom sporą dawkę okazji do tego, żeby uczyli się. Szkoła jest w końcu takim miejscem, w którym tworzy się okazję do edukacji. Nauczyciele tworzą te okazje, uczniowie się uczą ze wsparciem rodziców i nie tylko. To trzeba robić.
0: To teraz konkretnie zacznijmy od tych zmian, które pana dotyczą bezpośrednio, bo jest pan nauczycielem edukacji zdrowotnej.
3: Tak jest.
0: A w tym roku szkolnym tę edukację zdrowotną, ten przedmiot również spotkała zmiana. Wyłączenie modułu dotyczącego edukacji seksualnej, ale poza tym przedmiot stał się obowiązkowy. Co to dla pana oznacza w takiej codziennej praktyce zawodowej?
3: No, na pewno oznacza to, że więcej osób ze mną będzie musiało tego przedmiotu uczyć. Na szczęście indeks kwalifikacji pojawił się też w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku. Zatem dyrektorzy mogli sobie spokojnie pozmieniać w siatkach nauczania, kto komu, co i

0: gdzie. Zmienia to tyle, że przedmiot będzie oceniany, w związku z czym wszyscy uczniowie pójdą zdobywać oceny. Moduł edukacji seksualnej to w szkole podstawowej jest, zdaje się, na niektórych poziomach 1 godzina, w liceum 3 godziny, więc tak naprawdę martwić się to będziemy dopiero w przyszłym semestrze. W tym semestrze ruszamy z podstawą i będziemy robić to, co robiliśmy w zeszłym roku. Bo już w zeszłym roku większość, znaczy część, znaczna część uczniów brała udział w edukacji zdrowotnej, także no, z nadzieją i z wiarą, choć tak jak mówię, jest to dobry przedmiot, ważny przedmiot i szkoda, że ten rok został zmarnowany.
1: A ta edukacja seksualna wyłączona w tym roku z całego programu, to jest pana zdaniem dobry pomysł, żeby trochę oswoić, no głównie rodziców pewnie, no bo to oni mieli przede wszystkim obawy dotyczące tej kwestii. Czy jednak krok do tyłu wykonany niepotrzebnie, bo albo wszystko, albo nic?
0: Znaczy, ja myślę sobie, że trudno jest o tym dyskutować, dlatego że to była decyzja polityczna i z tego mamy świadomość. Natomiast muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, w którym ten moduł funkcjonował, odpowiednio przedstawiony rodzicom, pokazane, czego będziemy uczyć, co tam się znajdzie, naprawdę rozwiewał wszelkie obawy i wątpliwości. Powodował, że rodzice zgadzali się na realizację również tego modułu i nie było tu żadnych specjalnych zaskoczeń. Także myślę sobie, że odpowiednio który zaprezentuje rodzicom w czasie spotkania z rodzicami, co tam będzie, o czym będzie mowa. Nie powinno to sprawić nikomu kłopotu, a też dobrze przedstawione, dobrze wyjaśnione, bez politycznych wsadek program będzie na pewno takim elementem, który rozwieje obawy tych, którzy jeszcze je mają.
1: A czy to samo może dotyczyć tego zakazu używania w szkołach telefonów komórkowych?
0: No, ja muszę powiedzieć, że w mojej aktualnej szkole zakaz telefonów istnieje już od jakiegoś czasu, ale został wprowadzony tak, jak chyba powinny być wprowadzone tego typu zakazy, to znaczy został najpierw przedyskutowany z uczniami, nauczycielami, rodzicami, zostały przedstawione wartości takiego zakazu oraz to, co będzie się z tym wiązało i kiedy środowisko zostało o tym dobrze poinformowane, kiedy mogło przedyskutować wszelkie za i przeciw, okazało się, że sami rodzice byli za tym, żeby taki zakaz wprowadzić. Dzisiaj już od kilku lat uczniowie na terenie szkoły nie korzystają z telefonów, nie korzystają z nich także w czasie wycieczek, również tych dłuższych. I rzeczywiście jest widoczna zmiana w zachowaniu i w budowaniu relacji, w budowaniu więzi, i we współpracy w grupie. To wszystko procentuje i przynosi efekt.
1: Kiedy rozmawiam z ekspertami od higieny cyfrowej na temat właśnie tego zakazu, to oni zwracają uwagę, że sam zakaz nie uczy i że sam zakaz nie wystarczy i że wprowadzając takie ograniczenie trzeba tym młodym ludziom zaproponować coś w zamian, coś równie atrakcyjnego.
0: Na przykład otwarte boisko, otwarty kosz, otwarty dziedziniec, sprzęt sportowy. To wszystko u nas funkcjonuje i młodzi ludzie naprawdę mają bardzo ciekawe pomysły na to, jak ciekawie, aktywnie, ale też twórczo spędzić ten czas. I to robią. To oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień. To oczywiście wymaga czasu, bo my tak sobie rozmawiamy, jakby dało się jednym zakazem ciach sprawę załatwić i od razu zmienić. Wiadomo, że wszyscy muszą się w tej sytuacji nowych rzeczy nauczyć. Wiadomo, że będą potrzebne nowe dyżury nauczycieli, będą potrzebne nowe wydatki związane ze sprzętem i z innymi rzeczami, ale tak jak mówię, to jest kwestia procesu. Dyrektorzy już od dłuższego czasu głowili się nad tym, co z tym zrobić. Rady pedagogiczne też pracowały, więc myślę sobie, że większość placówek zdecydowanie będzie przygotowana, a reszta będzie powoli wypracowywała swój model, bo znowu każda szkoła jest inna i w każdej szkole to będzie trochę inaczej wyglądało.
1: No i to także wymaga współpracy, dużej współpracy i zrozumienia ze strony rodziców.
0: O, to jest podstawa. Rodzice, jeżeli będą tym drugim środowiskiem, które będzie również kontrolowało czas spędzony w telefonie i będzie też tym elementem wspierającym, to z całą pewnością łatwiej będzie uczniom sobie z tym poradzić, bo naprawdę nie jest problemem sam zakaz, problemem jest właśnie to, o czym mówimy, czyli zagospodarowanie, znalezienie czegoś w zamian, czegoś, co będzie może niekoniecznie zawsze równie atrakcyjne, ale na tyle atrakcyjne, żeby można było wykorzystać Polsce ten czas zupełnie inaczej, a trzeba pamiętać, że do tej pory było tak, że uczniowie korzystali z telefonów głównie poza szkołą i ten czas wynosił od 3 do 5 godzin dziennie, więc no całkiem sporo.
1: No i ten czas spędzony w telefonie, jak to się mówi, często prowadził do uzależnienia i to jest ten problem, o którym rozmawiamy i pewnie to nie chodzi o sam telefon, tylko o to, co w tym telefonie jest przeszkodą.

0: oglądane i o media społecznościowe, albo tak jak niektórzy chcą je nazywać, antyspołecznościowe, bo samo korzystanie z internetu w telefonie nie zawsze musi oznaczać właśnie same złe konsekwencje.
1: No, oczywiście, że tak, bo przeszukiwanie informacji, korzystanie z nich jest jak najbardziej słuszne. Trzeba pamiętać jedynie jednak, że telefon jest jedynie narzędzie i to, o czym pani mówi, rodzi też bardzo wiele niepokojów i zagrożeń, bo właściwie dzisiaj nie ma takiej platformy, w której młodzi ludzie, korzystając z tego, co tam jest, skrolując, przewijając, nie natkną się czy na elementy związane z przemocą, czy z pornografią, czy z innymi rzeczami, których nie chcielibyśmy młodym ludziom strzelać w sieci. No, ale dzisiaj tak to wygląda, w związku z czym na pewno podniosą skuteczność wszystkich działań podejmowanych w tym kierunku, żeby młodzi ludzie umieli wykorzystać z narzędzi. Szkoły też mają specjalne zajęcia, w czasie których pokazuje się i uczy się młodych ludzi, jak korzystać z telefonu, jak korzystać z urządzeń ekranowych, dlaczego warto zachować higienę cyfrową, co i jak się mierzyć w ogóle z tym wszystkim, co jest w środku. Nie mówiąc już o badaniu treści, o wyciąganiu konsekwencji, umiejętności selekcji informacji itd., itd. No bo szkoła jest tym miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, a wiedza jest niezbędna do tego, żeby umieć sobie poradzić z zalewem informacji, jakie płynie z sieci.
0: Informacji i dezinformacji.
1: No, zwłaszcza w ostatnim okresie rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że właściwie głównie dezinformacji, a nawet sztuczna inteligencja, czyli tak naprawdę sieć neuronowa, o czym jest karmiona, bardzo często wprowadza w błąd, a też halucynacje AI, to co jest tworzone, wskazuje na to, że najczęściej te wszystkie treści zawierają jakiś element błędu, więc no, próbujemy. Rodzice są bardzo ważnym elementem tej edukacji związanej z higieną cyfrową. No i bez nich rzeczywiście będzie ciężko, bo właściwie większość rzeczy, z którymi młody człowiek przychodzi do szkoły, wynosi najpierw z domu. A do 7-8-letnich dzieci już ze smartfonem w ręku nie jest dzisiaj widokiem niecodziennym.
0: Myślę sobie, że zawsze niełatwo było być uczniem, no bo to jest zawsze wyzwanie rozwojowe, ale bycie uczniem, uczennicą w XXI wieku to jest naprawdę duże wyzwanie i zastanawiam się też, na ile kompas jutra, czyli ta reforma wprowadzona również w tym roku, jest takim kompasem, który kierunek tego rozwoju i uczniom, nauczycielom i rodzicom skutecznie będzie wskazywał.
1: Ja myślę sobie, że wiele z założeń kompasu jutra jest słuszne. Znaczy, z całą pewnością nie jest to coś, co można byłoby jednoznacznie wyrzucić do kosza i powiedzieć, że z tym się nic nie da zrobić. To nieprawda. Natomiast tempo wprowadzenia kompasu jutra, brak przygotowań tak naprawdę, które dałyby szansę wszystkim nauczycielom, dyrektorom i również rodzicom przygotować się do wprowadzenia tego narzędzia, to niestety powoduje, że ma on bardzo wiele wad. Założenie kompasu jutra jest takie, że uczniowie będą wychodzić ze szkoły z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami, z wiedzą łączoną z praktyką, tylko na to wszystko jest potrzebny czas, a tego akurat polska szkoła ostatnio ma bardzo mało. I też zmiany, które są wprowadzane, są w bardzo krótkich odstępach czasu. W związku z czym no, obawiam się, że mimo że założenia są ciekawe, wartościowe i słuszne, to niestety brak czasu na ich odpowiednie przygotowanie i przygotowanie nauczycieli, kadry, infrastruktury i wszystkiego będą powodowały, że wiele z tych zapisów pozostanie jedynie na papierze. A szkoda, bo tak jak mówię, wiele z tych założeń jest naprawdę słusznych i wartościowych.
0: Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023 był z nami.
1: To pięknie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wojna hybrydowa Rosji z NATO ma na celu zniechęcenie sojuszu do pomocy wojskowej Ukrainie, uważa dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas dr Paulina Piasecka. Ekspertka mówiła w Polskim Radiu 24, że ostatnie wydarzenia, w tym podpalenia w Skarżysku Kamiennej i Lublinie, mają osłabić zdolności obronne NATO.
1: Mówimy o potencjalnym osłabieniu pomocy Ukrainie ze względu na przerwanie produkcji. Mówimy o osłabieniu chęci do udzielania pomocy Ukrainie i potencjalnym wywarciu wpływu na wybory, których całkiem sporo oczekuje się w Europie w przyszłym roku.
0: W niedzielę w Lublinie w ogniu stanęła hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. W Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w zakładzie grupy WB, która produkuje części do dronów. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy do marca przyszłego roku. MSWiA tłumaczy tę decyzję wciąż używanym szlakiem migracyjnym przez kraje bałtyckie i Białoruś. Z najnowszych danych resortu wynika, że dotychczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą objęły ponad 4 miliony osób, a 2 tysiącom odmówiono wjazdu do Polski. Tymczasem kontrole na wspomnianych granicach wprowadzono w lipcu ubiegłego roku. Tymczasowe kontrole oczywiście. A teraz Gdańsk. Przed pomnikiem na Placu Obrońców Poczty Polskiej uroczyście uczczono pamięć jej bohaterskich obrońców. Spotkali się tam przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, a także rodziny poległych pocztowców oraz kombatanci. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomniała o bohaterstwie obrońców Poczty Polskiej i powiedziała, że ich poświęcenie to współczesne zobowiązanie do dbania o pokój.
2: To najdzielniej broniona przed wrogiem polska placówka pocztowa w dziejach. To jeden z pierwszych aktów oporu wobec Hitlera w trakcie II wojny światowej. Heroiczny czyn pocztowców stał się jednym z ważniejszych gdańskich mitów.
0: 1 września 1939 roku gdańscy pocztowcy przez prawie 15 godzin stawiali zbrojny opór przeważającym siłom niemieckim. Kilka tygodni później Niemcy skazali obrońców na karę śmierci i rozstrzelali.
3: To są aktualności jedynki.
0: Unijna misja wojskowa szkolenia ukraińskich żołnierzy prawdopodobnie zostanie przedłużona o 2 lata. Budżet operacji, w której Polska odgrywa kluczową rolę, ma zostać podwojony. W ten sposób potwierdziły się nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej.
4: Unijna misja ma być przedłużona do jesieni 2028 roku, a jej budżet ma wynieść 900 milionów euro. Wprawdzie to tylko wstępne ustalenia i teraz zajmą się tym jeszcze eksperci do spraw bezpieczeństwa, a później muszą jeszcze formalnie zatwierdzić unijne kraje, ale wstępna zgoda już jest. Potwierdził to w rozmowie ze mną wiceminister obrony Paweł Zalewski. Samą misję nazwał sukcesem.
5: 94 tysiące żołnierzy przeszkolonych głównie w Polsce i w Niemczech, 24 brygady ukraińskie, no to naprawdę to jest duża sprawa.
4: Wiceszef MON dodał, że Polska zaprosiła też unijne kraje do dalszego obsadzania stanowisk w jednym z dowództw tej misji, które mieści się w Polsce, w Żeganiu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec Hiszpania. Wczoraj wieczorem kilkaset osób protestowało w Ceucie przeciwko obecności kilku tysięcy migrantów, którzy pozostali w enklawie po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Manifestacje w całym kraju zapowiedziano na dziś, czyli w Dzień Ceuty. Problemy z migrantami w tym mieście spowodowały kryzys polityczny w całej Hiszpanii. W Ceucie wciąż przebywa kilka tysięcy migrantów. Rząd zapewnia, że chce jak najszybciej zawrócić ich do Maroka, ale przypomina o konieczności poszanowania prawa międzynarodowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami kolejny ciepły, ale w niektórych regionach deszczowy dzień. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 25 stopni, a popada na północy i południowym wschodzie.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu czas na ekspertów i komentatorów, a jako pierwszy Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, to znaczy portal XYZ, a nie że publicysta XYZ. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Mieliśmy, zaczniemy od tej wypowiedzi, bo wypowiedzi dwóch, bo mieliśmy od rana obchody na Westerplatte, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent mówił o reparacjach, o tym, jak one są ważne, że reparacje od Niemiec mogłyby uchronić Polskę od zagranicznych pożyczek branych na uzbrojenie. To oczywiście o programie SAFE. A premier z kolei chyba bardziej aktualnie nawiązywał do podobieństw pomiędzy 1939 rokiem a 2026, pomiędzy Niemcami Adolfa Hitlera a Rosją Władimira Putina. To dobre miejsce na taki rozdźwięk, bo to taki wręcz kampanijny rozdźwięk, bym powiedział.
2: No, pytanie retoryczne. Oczywiście, że to nie jest dobre miejsce. Ja uważam, że Polska trwoni swój ogromny kapitał. Kapitał historyczny, kapitał moralny właśnie tymi kłótniami. Mieliśmy wcześniej do czynienia z podobną historią przy okazji 15 sierpnia i no, wielkiej defilady, gdzie również doszło do wzajemnych uszczypliwości, ale to za mało powiedziane, do takiego rozdźwięku właściwie, kiedy prezydent i premier zarzucają sobie nawzajem no właśnie brak patriotyzmu, można powiedzieć. I oczywiście ja tutaj nie stawiam, nie jestem symetrystą, nie stawiam znaku równości. Przemówienie premiera uważam za właściwe. Choć oczywiście też nie mówię, że jego cała postawa jest pozbawiona konfrontacyjnej postawy wobec prezydenta, ale on zresztą to powiedział, że nie będzie ciotuleńką, więc to cytat oczywiście. Więc jak najbardziej trudno tu mówić o jakimś zaskoczeniu. Natomiast to wracanie do reparacji wojennych robi się już nudne i jest, przypomnijmy, kompletnie pozbawione sensu. Polska nie ma prawa do reparacji wojennych i to stwierdzali również przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości z panią Anną Fotygą włącznie. To służy wyłącznie biciu piany. Natomiast antagonizowanie Polski z Niemcami w sytuacji, kiedy po pierwsze mamy wojnę na wschodzie, po drugie mamy ogromnie wysokie poparcie AfD na zachodzie, jest po prostu nieodpowiedzialne i głupie.
1: To ja się podzielę osobistą refleksją, jeśli mogę, bo ja mam od 2022 roku poczucie jakiejś jałowości treści, które pojawiają się przy obchodach rocznic historycznych, szczególnie tych związanych z II wojną światową. Prezydent dzisiaj mówił o Niemczech jako o naszym jakimś rywalu tutaj politycznym, kiedy tak na dobrą sprawę, no cała sytuacja geopolityczna wskazuje, że to jest nasz najbliższy partner, tak na dobrą sprawę, także w konflikcie z Rosją. Jest jakieś duże dla mnie nieporozumienie w tym pustosłowiu, które pada ze strony polityków, w konfrontacji z tym, jak bardzo nie starają się oni wyciągnąć lekcji z tej historii. To znaczy mówienie o bombowcach niemieckich, które atakują polskie miasta 87 lat temu, przy niezauważaniu rosyjskich bombowców, które atakują ukraińskie miasta, jest jakimś głębokim historycznym paradoksem i nieporozumieniem.
2: Panie redaktorze, oczywiście ja jeszcze powiem jedną rzecz, pewnie też niepopularną. Otóż w Polsce prawica sączy narrację, że Niemcy nie rozliczyły się z II wojną światową moralnie, że tam, że nie mają świadomości tego, co zrobiły w czasie II wojny światowej, że tamtejsza polityka historyczna w zasadzie służy takiemu negowaniu zbrodni Niemiec na narodzie polskim i na innych narodach. Jest to po prostu nieprawda. Byłem ostatnio w Berlinie i odwiedziłem pierwszy raz coś, co kiedyś nazywaliśmy Centrum Przeciwko Wypędzeniom. To taka instytucja.
1: Erika Steinbach
2: jeszcze za tym stała, która oczywiście już się tak nie nazywa. Ja w tej chwili nie powtórzę nazwy. To nazywa się dziś zupełnie inaczej. Polska podnosiła ogromne larum, że to będzie gloryfikacja Niemców w czasie II wojny światowej. Znajduje się tam wystawa,

0: zarówno stała, jak i czasowa, którą moglibyśmy spokojnie i z dumą pokazać w każdym polskim muzeum, gdzie honorowani są polscy przesiedleńcy w czasie po II wojnie światowej, gdzie jest wyraźnie powiedziane, kto odpowiada, czyli że Niemcy odpowiadają za to, co się wydarzyło i w czasie II wojny światowej, i po niej. Wiemy też wszyscy, że na przykład w Berlinie znajdują się te kostki pamięci brukowe, gdzie po prostu przypomina się, dzieje imiennie często mieszkańców przedwojennych żydowskich, głównie tych kamienic czy tych ulic, gdzie te kostki się znajdują. Niemcy, nie jest prawdą, że Niemcy nie rozliczają się ze swoją przeszłością, że się nie rozliczyli. Natomiast my traktujemy, bo to trochę też dotyczy Ukraińców, że my możemy narzucać wszystkim narrację historyczną, bo mamy jakąś uprzywilejowaną pozycję. Tyle, że tego nikt nie uznaje. Jedyną szansą na jakieś rozsądne wyjście do przodu też z tych różnych zaszłości historycznych jest dialog, a to, co uprawia Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki, temu nie służy. Tutaj ja bym powiedział też świeża sprawa, order Orła Białego dla pana Wyszkowskiego, dla Krzysztofa Wyszkowskiego. To brzmi również jak prowokacja, polityka historyczna służąca wyłącznie dzieleniu, prowokowaniu, obrażaniu, naprawdę jest zaprzeczeniem samej siebie.
1: Ja bym poszedł, to znowu ja wroszę niepopularną opinię i przejdziemy już na te wątki czysto takie polityczne, bieżące. Znaczy dwie myśli mam. Pierwsza jest taka, że akurat Niemcy są narodem ewenementem w historii świata, z przyznaniem się do własnych zbrodni, z poczuciem odpowiedzialności, a często wręcz nawet wstydu. Wiadomo, że nie u wszystkich Niemców, to nie ma też co generalizować, ale zdecydowana polityka państwa niemieckiego jest taka, by przyznawać się do zbrodni, by przepraszać za te zbrodnie i by upamiętniać ofiary zbrodni niemieckich. Ale też mam poczucie, że no, Prawo i Sprawiedliwość tak łatwo, czy też w ogóle prawica szerzej, tak łatwo wystawia Niemcy jako tę postać do bicia, bo Niemcy się nie odwiną, mówiąc bardzo kolokwialnie. Nie ma już takiej postawy silnej wobec Rosjan, czy wobec krytyki, czy domagania się na przykład od Rosji reparacji albo upamiętnienia polskich ofiar. No bo taka taktyka słabi wobec silnych, a silni wobec słabych.
0: No, w zasadzie się zgadzam. Tylko, że wie pan... historia uczy, że brak dialogu i... Bo ja uważam, że to jest pewnego rodzaju poniżanie Niemiec. To znaczy, oczywiście ja tu nie mówię o kontekście II wojny światowej, tylko poniżanie współczesnych Niemców. Porównywanie ich do Hitlera, to co robi czasem też Jarosław Kaczyński, to jest naprawdę polityka na krótką metę. Znaczy nie do Hitlera, tylko do państwa hitlerowskiego, bo takie wypowiedzi były. To jest na krótką metę i to tak naprawdę spowoduje, no, że ten poniżany, ale jednak bardzo silny partner w pewnym momencie może się odwinąć. No, i to nie jest dobre.
1: I to też nie jest niewyobrażalna perspektywa. Wystarczy sobie uzmysłowić, co by oznaczało dojście AfD do władzy w Niemczech i jaki stosunek na przykład AfD ma do granicy na Odrzeinysie Łużyckiej.
0: A to chociażby. Nie jest już wyłącznie teoria, bo wiemy, że w jednym z landów niemieckich AfD prawdopodobnie będzie rządzić.
1: Pytanie, co wtedy prawica będzie mówiła o Niemczech i do czego to prowadzi, to właśnie lata 30. uczą w najlepszej okazałości taka rywalizacja na nacjonalizm. Dobrze, zostawmy kwestie historyczne, kwestie bieżące. Mateusz Morawiecki proponuje komisję śledczą, która zbada wątki zonda krypto. Były premier krzyczy, niech pokaże się, kto naprawdę chce wyjaśnić tę sprawę. Premier Jarosław Kaczyński, były premier, dziś ma przedstawić propozycję Prawa i Sprawiedliwości na wyjaśnienie afery zonda krypto. Pytanie, czy to chodzi o wyjaśnianie, czy o zaciemnianie spraw?
0: No, jest w Polsce takie powiedzenie łapaj złodzieja. Ja uważam, że wysiłki prawicy, czy to tej powiedzmy Kaczyńskiej czy Morawieckiej, zmierzające do tego, żeby z afery Zonda Krypto zrobić aferę Donalda Tuska, to jest jednak już taka ekwilibrystyka i takie sięganie, jak to się mówi, tam prawą

0: ręką do lewego ucha, tak. Czy jakoś tak się mówi, że to się po prostu nie może powieść, no bo cóż, koń jaki jest, każdy widzi.
1: Ale to jest tak, że rzeczywiście ta afera z Zonda Krypto, ona jest jakimś zagrożeniem, pytam pod kątem wyborczym, sondażowym, dla polityków prawicy, czy wyborcy prawicy po prostu machną na to ręką, jak na kolejną aferę?
0: Ja myślę, że jest zagrożeniem. Najnowsze sondaże pokazują wprawdzie, że zdecydowaną przewagę mają partie prawicowe w przyszłym Sejmie, ale pokazują też bardzo niską frekwencję wyborczą. To oznacza, że wprawdzie pewnie przepływów z prawicy do lewicy czy centrum, no wiemy o czym, z obozu do obozu w polskiej rzeczywistości nie ma i to jest zresztą fenomen już bardzo stary. Profesor Grabowska, politolożka, badała to. Okazuje się, że od czasu właściwie zapisania się do pierwszej Solidarności, czyli od 80 roku, w Polsce właściwie nie było przepływów z jednego obozu, czyli wtedy komunistycznego i solidarnościowego, prawda? I to się utrzymało. Oczywiście ten obóz się w 2005 roku zmienił, znaczy ten podział się zmienił z podziału postkomunistycznego na podział postsolidarnościowy, ale ta polaryzacja się utrzymuje. Można by powiedzieć, że trochę mamy tak jak w Stanach Zjednoczonych, są rodziny republikańskie, rodziny demokratyczne, z ojca na syna te poglądy się przekazuje i w Polsce jest trochę podobnie. Oczywiście oczywiście no, specyfika jest taka, że ten podział się zmienił w 2005 roku, ale dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby wyborca PiSu zagłosował na Koalicję Obywatelską lub odwrotnie. Natomiast to, czym politycy mogą grać, to jest mobilizacja wyborcza. To znaczy, kto zostanie w domu, a kto pójdzie do urn. I niewątpliwie takie osłabianie moralne swoich zwolenników, swojego elektoratu ma znaczenie. Ta afera, w przeciwieństwie do wielu innych, jest aferą, którą jakoś można zrozumieć łatwo. To znaczy wiadomo, że tam ludzie stracili pieniądze, że politycy nie stracili ich czasami, bo wielu polityków, w tym, no ja go nazywam jednak politykiem, czyli pana prezesa Piesiewicza, że on na przykład umiał siebie obronić wbrew temu, co mówił, że jest tam kłamstwo, że jest tam zwykły lobbying. Więc to jest afera wyobrażalna. Jeszcze jak do tego dojdzie słowo kryptowaluty, które budzi duże emocje, tak po prostu, takie społeczne. Wielu ludzi nie za bardzo wie, co to znaczy, ale jednak to budzi jakiś niepokój, czasami jakąś ekscytację, to słowo. W związku z czym to jest afera, która społecznie może jakieś skutki dla elektoratów przynieść. Tak jak mówię, to nie będzie tak, że nagle 10% elektoratu PiSu przejdzie i zacznie głosować na koalicję. Oczywiście, że nie. Ale myślę, że ta afera ma jakiś potencjał i widać zresztą, że to politycy czują. Po pierwsze, czuć krew, że tak powiem, po stronie Koalicji Obywatelskiej. Widać, że oni poczuli, że to może być jakieś polityczne złoto. Z drugiej strony widać też wyraźne zaniepokojenie i czasem nerwowe ruchy po drugiej stronie. Więc wchodzimy, że tak powiem, w sezon jesienny i tak naprawdę w kampanię wyborczą. W sezon kampanii wyborczej, no jednak z dużym jakimś takim potencjałem, może nie jakichś wielkich przetasowań sondażowych, ale jakichś jednak zmian.
1: Tak się też zastanawiam, bo następuje próba zlepienia tej afery z afery Zonda Krypto z Donaldem Tuskiem. To moim zdaniem dosyć odważna operacja, no ale prezes Kaczyński, politycy PiSu mówią, że to jest afera Zonda Krypto, afera Donalda Tuska, bo Donald Tusk wystąpił kiedyś w podkoszulku, na którym było logo Zonda Krypto i że promował. To w ogóle jest przekonujące dla kogoś, także pytam pod kątem odbiorców telewizji Republika, którzy już w ogóle mogą mieć wodę z mózgu zrobioną, bo najpierw przez lata słyszeli, że Zonda Krypto to jest uczciwy przedsiębiorca, w którego warto inwestować, a teraz, że to była próba wtopienia pana Sakiewicza, której to próbie pan Sakiewicz tutaj się nie poddał.
0: Niestety wyborca tożsamościowi, niestety lub stety, oczywiście zależy, kto na to patrzy, wyborcy tożsamościowi, czyli tacy, którzy

0: nie tylko popierają daną partię, ale się z nią utożsamiają, to właściwie są nie tyle wyborcy, ile wyznawcy. W związku z czym oczywiście duża część tego elektoratu, to tak nawiasem mówiąc, dotyczy wszystkich elektoratów, również drugiej strony, choć może troszkę inaczej to wygląda, ale mówimy tu w tym kontekście o elektoracie prawicowym, że tam odporność na argumenty jest dosyć duża. W związku z czym, tak jak mówię, ja nie sądzę, że tutaj nastąpi jakiś konflikt wewnętrzny, z którego zrodzi się jakieś odejście masowe od Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast rzeczywiście to, co uważam i o co politycy grają, to jest mobilizujemy swoich, demobilizujemy innych. I ta afera taki potencjał ma. Natomiast oczywiście nie ma potencjału przewrócenia sceny politycznej. Tak jak jednak miała afera Rywina, która właściwie formację postkomunistyczną rozwaliła. I to, jak widzimy, no trwałe dzisiaj partia, która wtedy rządziła, dzisiaj ledwo przekracza próg wyborczy. Chociaż wydaje się, że chyba przekracza. Ale to już jest jedynie cień dawnej formacji. No takie coś nie przewiduję, że się teraz wydarzy i w ogóle nie wiem, no kiedyś być może coś takiego nastąpi, ale wyraźnie widzimy, że ten podział jest tak silny i na dwa obozy mniej więcej równe, zwłaszcza, że i to też jest taki efekt, że osłabianie PiSu nie powoduje wzmocnienia Koalicji Obywatelskiej, tylko wzmocnienia obu konfederacji.
1: To jeszcze na koniec o rządzie chwilę, rządzie w kontekście także Karola Nawrockiego. Co pakiet ustaw przypłynie do prezydenta, to jest jakieś weto, czasem mniej, czasem bardziej zrozumiałe. Myślę, że chyba czasem nie ma już co wchodzić w argumentację tych wet, bo one są po prostu wetami dla zasady, tak? To znaczy, ja to tak interpretuję, że chodzi o to, żeby pokazać, że ten rząd nic nie może, więc nie warto w ogóle głosować na tych ludzi w przyszłorocznych wyborach.
0: To jedno, ale drugie, ja uważam, że prezydent jednak próbuje zmienić praktykę ustrojową, zmienić trochę ustrój i próbuje budować taki sami prezydencki ustrój, w związku z czym chciałby być konsultowany, chciałby być włączony w proces legislacyjny, żeby z nim uzgadniać to wszystko, co rząd przyjmuje. Dla rządu jest to oczywiście nie do przyjęcia, więc nie przypuszczam, że to się kiedyś stanie. No, w zasadzie konstytucja mu na to pozwala. No, my też nie możemy zapominać, że dość silne weto prezydenckie no, ma swoje konsekwencje. My tak się przyjęło, że prezydenci w zasadzie co do zasady nie wetowali ustaw, ale w gruncie rzeczy konstytucja nie mówi, kiedy prezydent może zawetować, a kiedy nie może zawetować ustawy. Więc właściwie mamy wadliwie skonstruowaną konstytucję. Tak uważam. I prezydent z tego korzysta. Gra na instrumentach, którymi dysponuje. Jak z tego wyjść? No, ja muszę powiedzieć, że akurat studiowałem politologię wtedy, kiedy ta konstytucja była przyjmowana i twórcy tej konstytucji nam tłumaczyli, jako studentom wtedy młodym, że ta konstytucja jest tak uszyta, żeby skłonić polityków do współpracy. No, okazuje się, że to nie wypaliło.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta, portal XYZ, pamięta swój pierwszy szkolny dzwonek?
0: Tak.
1: To tak żywe wspomnienie?
0: Pamiętam trochę ekscytację, a trochę przestraszenie. Dzisiaj życzę wszystkim uczniom, żeby było więcej ekscytacji.
1: Ja pamiętam, jak wszystkich nas ustawiono przed wejściem do szkoły i jednej z par pierwszych wręczono taki wielki złoty klucz i nożyce do przecięcia wstęgi. I wtedy rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Pozdrawiam moją szkołę podstawową. Numer 189.
0: Moja już nie istnieje.
1: Moją zdekomunizowali, bo jej patronką była Wanda Zieleńczyk, więc już nie ma patrona.
0: A ja pozdrawiam Mikołaja Kopernika.
1: Jego osobiście czy szkołę?
0: Szkoła miała takie imię.
1: Marcin Dzierżanowski. Dziękuję raz jeszcze, redaktorze. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Doktor Joanna Dobkowska, ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Jest jakiś dobry sposób na to odpępowienie rodzica od dziecka, nie dziecka od rodzica. Najczęściej myślę o pierwszych dniach, godzinach w szkole czy w przedszkolu.
4: Ja myślę, że dzieci robią to najlepiej. Trzeba
3: Prawda?
4: tylko dać im taką możliwość, tak? A one nam pomachają i znikną za szkolnymi drzwiami. Także nie obawiałabym się
3: I nie
4: o ich...
3: bombardować jakimś lękiem, tęsknotą, prawda?

i łzami najczęściej. No nic, w każdym razie trudne to chwile dla jednych i drugich. Oby państwo i dzieciaki przeszły ten pierwszy raz łagodnie. Pani doktor, charakter zintegrowany w klasie, w klasach 1-3, choć nowa podstawa programowa do klasy czwartej. O co chodzi? W jaki sposób

0: i każdego dnia roku szkolnego wracali do szkoły właśnie z taką radością, o jakiej słyszeliśmy przed chwilą, i żeby nie była to radość tylko z tego, że spotykamy się po wakacjach, ale z tego, że szkoła jest miejscem do doświadczania, eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi na te pytania, które każdy młody człowiek, każde dziecko stawia sobie, obserwując rzeczywistość. I to jest właśnie ta integracja. Integracja wokół problemów, integracja wokół pytań, integracja międzyprzedmiotowa, bo przecież świat nie jest podzielony na dyscypliny, na przedmioty. Świat jest całością i tak chcemy go oglądać również w szkole.
1: Czyli uczeń ma nie tylko wiedzieć, ale wiedzieć także, mieć pełną świadomość, co z tą wiedzą zrobić. Ale chciałabym panią o konkrety zapytać, znaczy co się zmieni, bo mamy do czynienia z edukacją zintegrowaną nie od dziś. Słyszymy o rozwoju fundamentalnych kompetencji językowych, matematycznych, cyfrowych, ruchowych, poznawczych, nie wiem jeszcze jakiego przymiotnika użyć. Co ma się zmienić faktycznie?
0: To pojęcie kompetencji jest tutaj bardzo ważne, bo kompetencje łączą w sobie wiedzę, umiejętności i postawy. I do tej pory jednak, mimo tego, że rzeczywiście słyszeliśmy od wielu lat o takich postulatach związanych z integracją międzyprzedmiotową, to w praktyce wciąż ta nauka w klasach 1-3 często była podzielona na przedmioty nazywane na tym etapie edukacjami i brakowało właśnie takiego wspólnego spojrzenia na świat i szukania tego, co dla uczniów, dla dzieci w tym wieku jest bliskie, wartościowe. Teraz ma się to zmienić. Jest to związane między innymi z tym, aby w większym stopniu niż dotychczas odchodzić właśnie od tego podziału na przedmioty, pracować projektowo, angażować uczniów nie tylko w zdobywanie wiedzy, czyli tylko tej jednej trzeciej, która składa się na kompetencje, ale angażować ich także do wspólnego zdobywania umiejętności i kształtowania postaw, a to się dzieje tylko w interakcjach. Oczywiście możemy doskonalić pewne umiejętności, na przykład kaligraficzne, samodzielnie, ale tu myślimy nie tylko o takich umiejętnościach, ale o umiejętnościach współpracy zespołowej, umiejętnościach komunikacyjnych, czyli takich, które są uważane za umiejętności już dziś bardzo ważne, nie tylko w szkole, nie tylko w życiu i na rynku pracy, ale po prostu generalnie takie, które wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, technologii będą decydować wciąż jeszcze o przewadze człowieka, ale o tych umiejętnościach miękkich, właśnie o komunikacji, tworzeniu relacji, podtrzymywaniu relacji, mówimy także w kontekście przyszłości. Przyszłości, co do której niewiele możemy przewidzieć, ale wiemy na pewno, że te kompetencje będą dzisiejszym 7-latkom, 8-latkom potrzebne za 20, 30 czy 40 lat.
1: Bo rynek pracy za 20, 30 lat będzie zupełnie inny, potrzeby tego rynku będą inne. Możliwości dziś dzieci, kiedyś młodych ludzi będą też zupełnie inne. Będziemy w zupełnie innym świecie.
0: Zdecydowanie tak i wszystko, co możemy powiedzieć o tej przyszłości, to to, że nie potrafimy jej dzisiaj przewidzieć. Gdyby ktoś 10 lat temu zapytał, jak będzie wyglądał 2026 rok, to pewnie nikt z nas nie zgadłby, w którą stronę pójdą te zmiany, co się wydarzy, a przecież te ostatnie 5-6 lat to są ogromne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i dlatego musimy pamiętać o tym, że oprócz takich umiejętności narzędziowych, praktycznych, jak właśnie zapis liter, czy dodawanie i odejmowanie, musimy wyposażać uczniów także w te narzędzia, które pozwolą im w tym zmieniającym się świecie trwać i odnosić sukcesy.
1: Wie pani, z osobistego doświadczenia ostatnich tygodni utkwiła mi w pamięci pewna sytuacja w kolejce na wyższą uczelnię. Młodzież czekająca z dokumentami, w informacji dotyczącej dokumentów jak nic napisane świadectwo maturalne plus kserokopia i nie wiem, 9 osób na 10 nie potrafiło

0: odróżnić kserokopię od odpisu świadectwa. I zrobiło się ogromne zamieszanie w kolejce tej do biurek osób, które przyjmowały dokumenty, bo trzeba było zrobić kserokopię. A to nie to samo? No to gdzie te kompetencje? Ktoś, ja podałam taki przykład, do którego się teraz uśmiecham, bo oczywiście znalazło się rozwiązanie, ale jak czytam o tym, że uczeń ma się uczyć rozpoznawania swoich potrzeb i możliwości, kierowania sobą, samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, komunikowania się, radzenia sobie z problemami, podejmowania decyzji, bo takie słowa znajduję w opisach nowej podstawy programowej i planu na edukację młodego człowieka, to myślę sobie, że do tego jest potrzebny przewodnik. Takim przewodnikiem ma być nauczyciel, ale bardzo często ten sam, który zmaga się z podstawami programowymi od wielu, wielu lat. I żeby to wszystko zaczęło działać, to przewodnik musi być tą osobą, czyli nauczyciel, która te zmiany wprowadzi w życie. Wielkie wyzwanie dla nauczycieli.
1: Dziękuję tutaj za tę definicję nowej roli nauczyciela, bo właśnie dokładnie o to nam chodzi. Nauczyciel z takiego właściwie można powiedzieć przekaźnika wiedzy, przepraszam tu za takie przedmiotowe określenie, ale takiego transmitera jedynego, którym był w XIX wieku i była to zupełnie oczywista i naturalna funkcja, dzisiaj rzeczywiście staje się raczej organizatorem doświadczeń, przewodnikiem, konsultantem, świetnym przykładem takich procesów, które pozwalają nauczycielowi wejść w taką rolę, jest właśnie uczenie się kooperacyjne, czyli zespołowe, w trakcie którego to uczniowie w grupach rozwiązują zadania, problemy, odpowiadają na pytania, wykonują jakieś prace czy przeprowadzają doświadczenia. Natomiast nauczyciel czuwa tylko nad przebiegiem i interweniuje jedynie wtedy, kiedy ta jego pomoc jest potrzebna, ale nie żeby podać rozwiązanie, tylko raczej żeby pokierować uczniów w odpowiednią stronę albo pozwolić im przeanalizować błąd, który popełnili.
0: No tak, ale pani doktor, żeby to zaczęło działać, ja powtórzę to raz jeszcze, to nauczyciel musi być do tego przygotowany, musi zrozumieć tę zmianę. Ja wiem, że jest grono takich, którzy mają, dla których ta zmiana jest wyzwaniem, bardzo się cieszą, bo pozwala im to na większą swobodę, prawda, podejmowania decyzji, lepszą współpracę czy kontakt z młodym człowiekiem, ale jest grupa takich, którzy też potrzebują wsparcia. Ktoś pomógł nauczycielom w przejściu tej zmiany, mieli szansę się tego nauczyć, poznać to od podstaw, jak to wyglądało. Czy to jest znowu kolejny obowiązek na nauczyciela, przewodnika, z którym musi poradzić sobie sam?
1: Tutaj dotykamy ogromnego i trudnego tematu nauczycieli. Może najpierw powiem tylko, że jest wielu świetnych nauczycieli, którzy czytając szczegółowe zapisy w podstawie programowej mówili nam, a jestem członkiem zespołu, który pracował nad podstawą edukacji wczesnoszkolnej, mówili nam, świetnie, to jest właśnie to, co my robimy od wielu lat i to wreszcie zostało napisane. I kiedy po szkoleniach podchodzą nauczyciele i mówią o tym, to ja wiem, że to jest dobry kierunek, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. Takie poczucie autonomii, poczucie wolności to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń nauczycielskich, jakie można przeżyć. Natomiast problemy, przed którymi dzisiaj stajemy, to nie jest to, że mamy jakąś grupę niechętnych, czy przestraszonych, czy niedostatecznie wykształconych nauczycieli, tylko to, w jakiej kondycji znajduje się dzisiaj zawód nauczyciela, jak nauczyciele są traktowani i także jak bardzo dzisiaj w szkole są obciążeni. I o ile zmiany programowe idą w bardzo dobrym kierunku i nie mam wątpliwości, że to jest właśnie ta droga, która daje możliwość efektywnej pracy i nauczycielowi, i uczniom, to jeśli chodzi o sytuację w szkołach, to mam pełną świadomość, że bez natychmiastowych zmian ta reforma po prostu w praktyce może nie wejść w życie. Na przykład dlatego, że w badaniach, które prowadziliśmy w ostatnich latach, w badaniach, które dotyczyły między innymi obciążeń nauczycieli, jasno wskazywaliśmy, analizując

0: wyniki tych badań, wysyłając także rekomendacje do ministerstwa, że aby zamierzenia reformy mogły się powieść, potrzeba dodatkowych rąk do pracy. Nauczyciel, który jest obciążony, polonista, który ma 5 klas, czy fizyk, który łączy pracę w kilku szkołach, żeby nazbierać godziny etatowe, nie zaangażują się w takie działania, bo po prostu nie mają takiej możliwości. I nie jest to tylko niechęć czy jakiś sprzeciw wewnętrzny wobec zmian, ale są to po prostu względy praktyczne. Dlatego właśnie ten postulat zatrudnienia dodatkowych osób do wsparcia w trakcie tygodnia projektowego, w trakcie wycieczek, bo nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że zarówno na etapie edukacji wczesnoszkolnej, jak i później zachęcamy nauczycieli do organizowania części zajęć w otoczeniu szkoły. To nie znaczy gdzieś podczas dalekich wyjazdów czy wycieczek, ale po prostu w otoczeniu szkoły. Ale do tego wszystkiego potrzebne jest fizyczne wsparcie i mam taką świadomość, że jeśli ono nie nadejdzie, to może to wyglądać bardzo różnie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej na etapie edukacji wczesnoszkolnej te zmiany, o których mówimy w związku z reformą Kompas Jutra, nie muszą następować w taki rewolucyjny sposób. Tłumaczymy nauczycielom w trakcie szkoleń, które pewnie jeszcze, w których jeszcze nie każdy nauczyciel miał szansę uczestniczyć, ale staramy się, aby ich było jak najwięcej, że nawet jeśli wprowadzą do swojej pracy 1, 2 zmiany, 3 zmiany, będą testować nowe rozwiązania, to jakby wciąż będą realizować założenia reformy. Czyli tutaj nie chodzi o to, żebym od jutra uczyła zupełnie inaczej, ale żeby krok po kroku starać się zrozumieć, czemu te zmiany mają służyć, a nauczyciel, który tego doświadczył, to bardzo szybko może sam zauważyć, że to go nie przeciąża, a czasem wręcz odciąża.
1: No to trzymamy kciuki, bo idea znakomita. Coś tak krótko na koniec, jeśli można. Widzi pani jakieś zagrożenie? Nie wiem, zostało nam dosłownie 20 sekund. Nie wiem, czy nie zostawić tego pytania na inną rozmowę.
0: Mogę tylko powiedzieć szybko, że konieczne są bardzo duże i pilne zmiany w organizacji pracy nauczyciela, w ich warunkach pracy, w ich wynagrodzeniach i myślę, że jest to najważniejsza praca domowa na 2 września, którą ministerstwo musi jednak odrobić.
1: Będziemy sprawdzać, co się w tej sprawie dzieje. Dziękuję pani za rozmowę. Dr Joanna Dobkowska, ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami dr Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy my wszystko wiemy o wrześniu 1939 roku? Czy sprawa pamięci historycznej, faktów jest zamknięta?
3: W żadnym wypadku. Każda tak złożona sytuacja historyczna jak kampania Polska 1939 roku pozostawia bardzo mnóstwo rzeczy, które trzeba odczytać, trzeba przebadać, których jeszcze nie odkryto, co więcej, których jeszcze nigdy nie uda nam się odkryć. No a co do pamięci historycznej, no to bywa ona wybiórcza, bywa ona czasami błędna, bywa ona kształtowana celowo w błędny sposób, więc tu też dla historyków, dla edukatorów historycznych jest ogromne pole do popisu.
1: Czy Westerplatte, Wieluni i inne miejsca te zaatakowane w pierwszych godzinach wojny są szczególnie ważne dlatego, żebyśmy zrozumieli charakter niemieckiej agresji? One nam wszystko o tej agresji od początku mówią?
3: Oczywiście te miejsca, w których uwidocznił się ten nowy charakter wojny, ten rasistowski aspekt kampanii niemieckich, tak zwanych nadludzi, jak najbardziej w istotny sposób pokazują różnice pomiędzy działaniami niemieckimi na wschodzie w tych pierwszych agresjach, a działaniami na zachodzie, co bardzo często nie jest rozumiane w ogólnej światowej pamięci historii, gdzie ta wojna na wyniszczenie zaczynać się ma dopiero w 1941 roku. Tymczasem miejsca takie jak Wieluń, zbombardowany przecież bez żadnego powodu, ze złamaniem praw, czy też na przykład Szymankowo, gdzie

0: polscy kolejarze, którzy zablokowali niemiecki pociąg pancerny, zostali po prostu wymordowani przez Niemców. To jest oczywiście na linii wiodącej do Mostu Tczewskiego. Pokazują, że to nie miała być już ta sama wojna i to będzie w zupełnie inny sposób była prowadzona, że tutaj całą stanowczością starano się wyniszczać od samego początku podbity naród, natomiast no już później przez kampanię przeciwko elitom, przeciwko inteligencji, miejsca takie jak Piaśnica, Szpęgawsk, czy też później przecież Palmiry pokazują, że tu chodziło o coś innego niż na Zachodzie.
1: Nie wiem, czy to jest element pamięci historycznej, ale chciałabym pana zapytać o może nieco inny aspekt tego, co się wydarzyło. Przy współpracy z Instytutem Pileckiego w Polskim Radiu powstaje audioserial Sala 600 Świadkowie Norymbergi. Jedną z bohaterek tego serialu jest Seweryna Szmaglewska, jedyna Polka, która zeznawała w procesie norymberskim w historycznej sali 600. Ja słuchałam jej wspomnień i ona po tym, jak złożyła zeznania, wyszła na ulicę tego miasta i nie mogła się nadziwić, że to ci sami ludzie, że mija tych samych ludzi, którzy jeszcze chwilę, to oczywiście była symbolika, tak? Którzy jeszcze chwilę wcześniej mieli w sobie tyle okrucieństwa, tyle zła. Czy historia też zajmuje się tym aspektem? Skąd w ludziach wzięło się tyle zła?
0: No to jest oczywiście temat interdyscyplinarny, no bo jeszcze dochodzi do rzeczy psychologia społeczna, tego typu badania. Cóż, no potencjał ludzi do zła bywa zagadką, bywa czasami zaskakujący, że ludzie, którzy żyli obok siebie, nagle zaczynają się mordować. To w wielu wojnach domowych, ale przecież i w zjawiskach takich jak rzeź wołyńska, jak Jedwabne, jak przecież to, co się tu działo w Gdańsku, kiedy no przecież doszło do pacyfikacji ludności polskiej, mniejszości polskiej, ale dochodziło też do różnych oczywiście zjawisk. No, jedni zapamiętali przecież to, że kiedy prowadzono elity polskie do Wiktoria Szule tu na terenie Gdańska, to zapamiętali miejscowych Niemców, zwykłych Niemców, którzy ich lżyli, opluwali, obrzucali nieczystościami. Inni z kolei zapamiętali swoich niemieckich sąsiadów, którzy wówczas zaczęli im pomagać. Na przykład, cóż, po aresztowaniu męża wspierali pozostawioną w domu kobietę z dziećmi, prawda? Takie rzeczy też się działy. Natomiast no, z całą pewnością dochodzi do takich eskalacji przemocy i dlaczego one się odbywają, z jakiego powodu bywają niekiedy tak drastyczne i może to, że zanikają i wydaje się, że się nic nie stało, tak jak w przypadku tychże wspomnień, to jest, no cóż, może jakaś zagadka natury ludzkiej.
1: Zdecydowanie tak. A czy cały czas w naszej powszechnej pamięci czy przekazie, nie wiem jak dokładnie to określić, są mity albo jakieś uproszczenia, z którymi państwo, historycy, wciąż musicie walczyć?
0: To znaczy walczyć to może jest za duże słowo.
1: Prostować.
0: Staramy się pokazać, prostować, to prawda. No chyba największym, najsilniej utrwalonym w polskiej pamięci mitem jest chyba to, że jakoby Zachód, Wielka Brytania i Francja dysponowały jakoś miażdżącą przewagą nad Niemcami, z której w ogóle nie skorzystały we wrześniu 1939 roku, no to badania historyków dowodzą jasno, że nie odpowiada prawdzie. Niestety agresor szybciej zaczął się zbroić, szybciej przygotowywać, trwała też mobilizacja i nigdy nie było takiej sytuacji, o której zeznawał generał Jodl w Norymberdze, starając się oczywiście wybielić własne zbrodnie, że 100 francuskich dywizji czekało bezczynnie i nic nie zrobiło, a wtedy można było przerwać, zakończyć tą wojnę, prawda? To jest bardzo silnie w nas tkwi, że ta pomoc z Zachodu nie nadeszła. No i ona oczywiście była przez wiele lat PRL-u podsycana, żeby pokazać, że tak właściwie jedynym naszym przyjacielem rzekomo miał być Związek Radziecki. Ta fałszywa historia Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, jaka była jedyna obowiązująca w cenzurowanej sytuacji PRL-u, jednym z jej elementów właśnie było podkreślanie tego aspektu bezczynności i zdrady aliantów zachodnich. Myślę, że w kontekście września 1939 roku kampanii polskiej ten mit jest zdecydowanie najsilniejszy, najtrwalszy i bywa powielany i dzisiaj, bo służy nadal temu, żeby oddzielić Polskę od Zachodu i na przykład podkopywać wiarę w nasze sojusze, które teraz są podstawą naszego bezpieczeństwa, oczywiście w NATO przede wszystkim.
1: Dostęp do prawdy jest bezcenny, prawda?

0: Do źródeł, do wiedzy. To jest coś absolutnie bezcennego, tylko warto przypomnieć, pan jest historykiem, więc nie mam śmiałości zadać panu tego pytania, ale ja o tym, co się wydarzyło 17 września, dowiedziałam się w latach 80. i to jeszcze z gazetek wydawanych w takim młodzieżowym podziemiu. Wcześniej nie było o tym mowy, nie miałam też pewnie i wielu moich rówieśników opcji w ogóle dostępu do takiej wiedzy.
1: Tak.
0: No to jednak tak, może się odważę zapytać, kiedy pan się dowiedział.
1: Kiedy ja się dowiedziałem.
0: Tak.
1: To znaczy, wie pani, atlas historyczny, który miałem wówczas jeszcze, byłem stosunkowo zainteresowany historią, od kiedy nauczyłem się czytać, co do dziś mnie prześladuje. Natomiast atlas historyczny taki do szkół podstawowych pokazywał takie strzałki niebieskie, które mówią o agresji niemieckiej. I takie zielone strzałki, które mówią o wkroczeniu wojsk radzieckich i tyle. Natomiast kiedy przeczytałem to babci, no to też były lata 80. wtedy, też się dowiedziałem, co to było za wkroczenie i jaka to była pomoc, prawda? Więc prawdy wówczas można było się dowiedzieć w warunkach cenzury tylko i wyłącznie od osób, które wiedziały, jak to wyglądało naprawdę, lub też, tak jak pani mówi, z podziemnych publikacji. W tej chwili sytuacja jest może trochę inna, bo jest ogromna ilość informacji dostępnych, natomiast problemem jest jej selekcja. No i tu jest przy tak silnym zainteresowaniu, czy też emocjonowaniu się historią w Polsce, tu sięgnę po książkę Traumaland, że w Polsce jakoś historia wzbudza z oczywistych może przyczyn tak potworne emocje. Bardzo łatwo też oszerzenie się różnego rodzaju narracji, które pewne rzeczy wyolbrzymiają, na przykład takie twierdzenia, które mówią, że Związek Radziecki był wielokrotnie bardziej zbrodniczy od III Rzeszy i należało z III Rzeszą iść na Moskwę, prawda? To jest takie przekonanie, które u nas pokutuje bardzo często i które wybiera dżumę nad cholerę, prawda, żeby wziąć ten przykład z oficera Armii Krajowej, który kiedyś powiedział, że to wybór między Sowietami a Niemcami tak między dżumą a cholerą, prawda? Tego typu rzeczy. Selekcja informacji, patrzenie co, który przekaz jest wiarygodny, a który służy tylko emocjonalnemu podburzaniu, podbechtywaniu i w tym samym zjednywaniu sobie poparcia, to jest może najważniejsza rzecz, jaką należy uczyć, zwłaszcza młodych ludzi, no ponieważ żyjemy przecież w warunkach wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko nam, a historia jest jednym z jej elementów po prostu. W tym wypadku chodzi oczywiście o stosunki polsko-ukraińskie.
0: Mamy tak bogate i tak trudne doświadczenie historyczne, że właściwie czymś oczywistym powinno być to, że się na nich uczymy i z nich korzystamy. Pan się uśmiecha. Wiem,
1: tak,
0: dlaczego.
1: Uśmiecham się. Powiem w ten sposób, że kiedy pierwszy raz oprowadzałem tu po wystawie Muzeum II Wojny Światowej, kiedy jeszcze po projekcie, że tak powiem, oprowadzałem zwiedzających, to zawsze mówiłem, że ta historia kolejnych agresji Hitlera, kolejnego łamania, rozmontowywania traktatu wersalskiego przez Hitlera w Europie pokazuje nam ten pogardzany appeasement i że coś takiego nigdy się nie powtórzy. A potem przecież obserwując media mogłem zauważyć po pierwsze agresję Rosji na Ukrainę, czyli zajęcie Krymu, a później podpisanie nowej umowy o rurociąg Nord Stream, prawda? Mhm. Czyli mogłem zobaczyć powtarzanie się appeasementu. Mimo że ta lekcja historii, że ugłaskiwanie agresora tylko zwiększa jego apetyt, powinna była być oczywista, prawda? A okazało się, że nie ma tej nauki, że ponownie ugłaskiwano agresora i można tylko mieć nadzieję, że tym razem został mu położony efektywna blokada i że kresem jego agresji będzie ta zbrodnia, którą uprawia od 4 ponad lat w Ukrainie.
0: Panie doktorze, jestem ciekawa pana refleksji wobec tego, co się dzieje także za naszą zachodnią granicą, Saksonia-Anhalt, tam za parę dni dosłownie wybory i może się okazać, że już ten kordon przeciwko współpracy z AfD w Niemczech przestanie obowiązywać, bo ta partia może samodzielnie pójść do władzy, partia, która kwestionuje granice na Odrze i Nysie i to jest jedna strona tego medalu, a druga to, co się wydarzyło dziś rano i dzieje się od wielu miesięcy, jeśli nie lat, między prawą stroną naszej sceny politycznej i dziś na przykład koalicją rządzącą. I nawet tam na Westerplatte.

0: padają słowa, które pokazują światu, jak się różnimy.
1: Ja powiem w ten sposób, nie chcę się wypowiadać na temat bieżącej polityki, czy to polskiej, czy zagranicznej, natomiast no, politycy sięgają po najróżniejsze narzędzia, żeby się odróżnić od innych i wzbudzić emocje. To jest taki mechanizm, który w przypadku jednych stron jest, ugrupowań dotyczy historii, w innych ugrupowań dotyczy czegoś innego, na przykład tożsamości płciowej, a może dotyczyć, i to jest dopiero przerażające dla społeczeństwa, na przykład kwestii szczepionek, prawda? Niestety w warunkach takiego przepływu informacji, kiedy tradycyjne media są w odwrocie, a rządzą przerażająco szkodliwe w mojej ocenie amerykańskie i chińskie media społecznościowe, przebija się przekaz jak najbardziej radykalny, co prowadzi do przeraźliwego rozchwiania emocjonalnego. Tak to spostrzegam. Więc natomiast, tak jak powiem, na tym skończę, bo w żadnym wypadku nie jest moją rolą ani moją kompetencją komentować bieżące spory polityczne.
0: Nie, nie chodziło mi o komentarz polityczny, tylko o konsekwencje dla naszej pamięci i teraźniejszości, tej podszytej historią właśnie.
1: Ja powiem pani w ten sposób, że to dotyczy, tak jak powiedziałem, każdego zagadnienia, ponieważ dzisiaj niestety, żeby się przebić, trzeba powiedzieć coś radykalnego, co wzbudzi jak największe emocje, bo wtedy algorytmy mediów społecznościowych to wybijają i pozwalają ludziom się tym emocjonować.
0: Często słyszymy, że młodzi Niemcy mają dość tej historycznej pamięci i obarczania ich odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło przed tyloma laty. Jest jakiś sposób na to, żeby opowiadać o historii nie tylko młodym Niemcom, ale także nam, żebyśmy czuli na sobie też, żeby młodzi ludzie czuli na sobie coś w rodzaju odpowiedzialności za przyszłość? Ja wiem, to wielkie słowa, ale myślę dziś niezwykle ważne.
1: To prawda. Zarówno jak my jako muzeum poprzez programy, na przykład przez naszą Młodzieżową Radę, czy też program Młode Muzeum, nasi edukatorzy, jak i poprzez współpracę międzynarodową, na przykład w Fundacji LRS, staramy się docierać do młodych ludzi i znaleźć sposoby, żeby w tym rozchwianym emocjonalnie świecie znaleźć nowe metody opowiadania. Uczymy się też tego, żeby w jaki sposób trafiać do młodych ludzi, jakie przykłady wyciągać. No, tu można sięgnąć choćby po najprostszy, prawda? W sytuacji, kiedy znaczna część młodzieży wykazuje chęć ucieczki przed wojną i deklaruje, że w razie wojny nie zgłosi się, tu można dawać przykład na przykład tych młodych Polaków, którzy studiując za granicą w 1939 roku, czy przebywając za granicą, przedzierali się przez Europę, żeby jeszcze zdążyć do Polski, prawda, walczyć. Byli tacy, którzy byli dziećmi polskich imigrantów, a mimo to zgłaszali się do polskich sił zbrojnych, żeby walczyć za kraj, którego nie widzieli. Ale to trzeba pokazywać przykłady ludzi podobnych, młodych i bardzo specyficznie dbać o kierowanie. I też myślę, że trzeba młodych ludzi traktować jako partnerów. Nie dawać im jakichś haseł, za którymi mogliby podążać bezrefleksyjnie, ale dawać im do myślenia, dawać im przykłady, dawać im możliwości wyboru, oceny własnej. Ja często powtarzam, że nawet jeśli chcemy najsłuszniejszą prawdę przekazać i mamy 100% potwierdzonych faktów historycznych, to nie wystarczy tego zadeklarować. Tak w skrócie powiem, mieć rację to też sztuka.
0: A bywa pan świadkiem albo uczestnikiem takich rozmów z młodymi ludźmi, którzy mówią, no jedni mówią tak, wróciłbym z zagranicy, przedarłbym się przez te granice, a inni mówią, to nie moja sprawa?
1: Czasami słyszę takie rzeczy. Niekiedy uczestniczę w zajęciach z młodymi ludźmi, ja mam na myśli tu nastolatków, bo częściej ze studentami to już jest jednak troszeczkę wyższa jakby grupa wiekowa, o innych może ocenach, ale ja bardzo często, wie pani, takie deklaracje, to moja babcia powtarza często, że krowa, która dużo ryczy, to mało mleka daje. I po prostu trzeba oczywiście w jakiś sposób deklarować swoje zachowanie, ale dopiero jak przyjdzie to do czego, będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jesteśmy na tyle skłonni, na tyle wierni swoim deklaracjom, swoim ideałom, żeby je spełnić. No i cóż, no zawsze też powtarzam, że mam ogromną nadzieję, że nigdy ta próba przed młodymi ludźmi nie stanie, prawda? Że nigdy oni przed nią nie zostaną.

0: mocno postawieni, no bo to by oznaczało, że ta wojna informacyjna, wojna dezinformacyjna właściwie, której jesteśmy poddawani od lat, z dużą niestety skutecznością, nigdy nie zamieni się w wojnę kinetyczną, w wojnę, w której zamiast botów, zamiast fałszywych informacji, sfałszowanych filmów, niepokojących treści czy fałszywych oskarżeń pod adresem na przykład żyjących w Polsce Ukraińców, nie zmieni się w wojnę, w której lecą już prawdziwe pociski manewrujące, drony i wojsko.
1: A gdyby pan miał coś w rodzaju mocy, wdrukowania w naszą pamięć czegoś istotnego o wrześniu i o tym, co było potem, wrześniu 1939 roku, co chciałby pan nam zostawić w głowach?
0: O ma, to teraz pani postawiła mnie przed rzeczywiście trudnym pytaniem. No chyba mimo wszystko historia ostatnich kilku lat uczy to, co powiedział minister Beck, że pokój za wszelką cenę to jest błąd. I jeszcze może jedno powiem, że to jest absolutna i całkowita nieprawda, fałsz i przerażająca naiwność wielu środowisk na Zachodzie i niestety też i w Polsce, że przyczyną wojen jest zbrojenie się, posiadanie wojska i kupowanie czołgów i posiadanie wojsk silnie uzbrojonej armii. Wręcz przeciwnie. Historia uczy, że to brak silnej siły po stronie państw demokratycznych, po stronie państw rządnych pokoju, pragnących pokoju, jest przyczyną tego, że agresorom idzie tak dobrze. I że cóż, no nazizm nie został pokonany pięknymi deklaracjami, pacyfizmem, tylko został pokonany przytłaczającą przewagą militarną i gospodarczą.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mam nadzieję, że pan mi wybaczy to ostatnie pytanie. Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: obciąża Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie resortów spraw zagranicznych i wewnętrznych poinformowali o zamknięciu dwóch rosyjskich placówek oraz o podjęciu innych środków w odpowiedzi na hybrydowe ataki Kremla.
1: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie, wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji, punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Polskie władze wyraziły solidarność z Niemcami. Premier Donald Tusk zapewnił w mediach społecznościowych, że Polska nie da się zastraszyć. Zapowiedział też dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełną koordynację działań państw NATO przeciwko rosyjskiemu agresorowi. W najbliższej przyszłości nie będzie kolejnego strajku, informuje rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. Nauczyciele protestowali w poniedziałek przed kancelarią premiera. Domagali się powiązania wynagrodzeń z przeciętną płacą w gospodarce. Chodzi o obywatelski projekt ZNP, godne płace i wysoki prestiż nauczycieli, który od ponad 2 lat czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Jeżeli rządzący nie wywiążą się ze swoich obietnic, nauczyciele zareagują, zapewnia Magdalena Kaszulanis.
2: Przygotowujemy się do kolejnych etapów tego protestu związanego z niespełnionymi obietnicami rządu, ale na razie w kalendarzu najbliższych tygodni nie ma wśród nich strajku.
0: Manifestacja pod kancelarią premiera była pierwszym działaniem w ramach protestu ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W aktualnościach pozostajemy w temacie edukacji. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego oznacza inwestycje w bezpieczeństwo. 65 tysięcy kasków ochronnych kupionych przez Ministerstwo Infrastruktury trafiło do uczniów 4 klas szkół podstawowych, którzy zdobyli karty rowerowe. To elementy działań promujących bezpieczeństwo dzieci na drogach, ale też przypomnienie o przepisowym obowiązku jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
3: 1 września jako inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych. To jest zwrócenie uwagi także na te nowe przepisy,
0: które weszły w życie w czerwcu i zobowiązały osoby w wieku do 16 lat do nakładania kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
4: To są aktualności jedynki.
0: Zamiast 8 kilometrów tylko 3. Na drodze do Morskiego Oka rozpoczął się pilotaż skróconej trasy kursowania konnych wozów. Fiakrzy zabierają turystów spod kas parku na Palenice Białczańskiej tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
5: Konie zatrzymują się na placu tuż za wodospadami. Turyści najstrąbszy odcinek trasy muszą pokonać na piechotę.
6: To znaczy my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo dla nas to jest wielka atrakcja.
7: Bardziej nam będzie służyło.
8: Czyli spacer.
7: Na zdrowie, tak? Czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
9: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
5: Rozwiązanie i ruch na trasie obserwują zarówno fiakrzy, jak i pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Liczymy na to też, że turyści będą nam zgłaszać swoje uwagi. Na pewno fiakrzy będą nam zgłaszać swoje uwagi. Pracownicy terenowi również. Wszyscy jesteśmy nastawieni na to, że będziemy obserwować sytuację.
5: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN. Docelowo turystów od wodogrzmotów Mickiewicza aż do Włosienicy, tuż przed schroniskiem nad Morskim Okiem, mają zabierać elektryczne busy. Te pojawią się pod Tatrami w przyszłym roku. Zakopany Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie w sobotę rozpocznie nowy sezon artystyczny. Koncert Weź Głęboki Oddech będzie zarazem pierwszym występem Bassema Akikiego w roli dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta zespołu.
11: Dworak, Sibelius i współczesna muzyka Agaty Zubel. Bassem Akiki mówi, że taki program ma pokazać, czym ma być orkiestra pod jego kierownictwem.
12: Żeby pokazać trochę tradycji, pokazać także nowoczesne rzeczy i nowe pomysły i nowa muzyka, a też to, co jest pomiędzy i ten most, który jest.
11: Koncert mistrzyni zespołu, czyli pierwsze skrzypce. Sylwia Mierzejewska mówi, że muzycy cieszą się z wyboru nowego szefa.
13: Nie dość, że świetny technicznie dyrygent, klarownie wszystko jest w stanie pokazać, to jeszcze bardzo dobry muzyk.
11: A dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra podkreśla, że Bassem Akiki dostał od zespołu

0: pełne poparcie.
1: To jest raczej dla nas pewne spełnienie marzenia, żeby właśnie Basem z nami pracował.
2: A tym tematem zajął się Jan Olencki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Przelotnie popada dziś na północy i południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 25 na południu i wschodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: Połączył się z nami pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Czy ta dyskusja wokół Macieja Berka i o Macieju Berku, kandydacie do Trybunału Konstytucyjnego, to jest także rozmowa na temat wizerunku?
5: Myślę, że tak, bo przecież chodzi głównie o to, żeby tutaj koalicja rządząca w kontekście sprawowania władzy i sprawczości swojej wypadała jak najlepiej, a z drugiej strony PiS i generalnie partie opozycyjne będą chciały podważyć, myślę, że nawet każdą kandydaturę, którą przedstawi partia rządząca, chyba że to będzie kandydatura partii opozycyjnych.
4: Czyli opozycja, mówiąc w skrócie, będzie chciała nam przedstawiać Macieja Berka jako polityka, z kolei politycy koalicyjni będą mówić o nim jako o prawniku, urzędniku. Zresztą mieliśmy tę próbkę tych wypowiedzi w relacji Sylwii Białek.
5: Tak, oczywiście. Tutaj koalicja rządząca będzie też chciała zwrócić uwagę na doświadczenie takie pracy merytorycznej w przestrzeni publicznej kandydata, a jak wiadomo, PiS z racji położenia opozycyjnego będzie starał się każdy, nawet i ten dobry argument obalić i szukać, myślę, że tak naprawdę dziury w całym, tak? Bo powołując się na małe 2,5-letnie czy 2-letnie doświadczenie radcowskie, jako to niewystarczające. Ale tak mówiąc kolokwialnie, przecież to głównie chodzi o doświadczenie pracy tutaj na usługach państwowych, tych urzędniczych, bo też w tym kontekście jest ta kandydatura.
4: No tak, ale często pojawia się również ten argument, już pomijając te kwestie doświadczenia 10-letniego, którego wymaga ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, żeby kandydat właśnie takim doświadczeniem się wykazał. To jeszcze jest ten, który mówi o Macieju Berku jako o polityku prawej ręce premiera urzędującego, który wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałby się przeprowadzić do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
5: Znaczy, zawsze ta polemika będzie towarzyszyć, partie rządzące będą oskarżać siebie nawzajem za jakieś te polityczne relacje. Prawda jest taka, że nie da się odpolitycznić, niezależnie od tego, jakby na to patrzeć, nie da się odpolitycznić zupełnie tych najważniejszych stanowisk, czy tych, które wydawałoby się, aby były takie apolityczne. Żeby to miało miejsce, to obywatele musieliby wybierać, tak jak w Stanach Zjednoczonych, sędziów Sądu Najwyższego, jeśli się nie mylę, w tych wyborach bezpośrednich, to wtedy moglibyśmy mówić o tej niezależności.
4: A w tej chwili upolitycznienie, upartyjnienie tych instytucji i sędziów Trybunału Konstytucyjnego również staje się faktem?
5: Trudno jest wykluczyć tą okoliczność z tego względu, że to nie obywatele, których to powinno być w interesie, wybierają sędziów konstytucyjnych, tylko robi to przestrzeń polityczna. Tak ten ustrój został skonstruowany i on działa przecież przez lata, więc w tej chwili to jest taka polemika, przepychanie się jedynie na oskarżenia, tak z jednej, jak i z drugiej strony, bo przecież kiedy rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości, te same oskarżenia padały pod kątem Prawa i Sprawiedliwości i teraz te same oskarżenia padają.

0: pod kątem Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Więc tak naprawdę uważam, że to są takie problemy stwarzane pod kątem, no też bym powiedział nawet PR-owym, aby odwrócić uwagę od tych najistotniejszych spraw, które nas dotyczą, a bardziej przekierowanie naszej uwagi na sprawy, które bezpośredni sposób my nie mamy wpływu. Mm-hmm.
1: No i jeszcze pytanie o to, jak to wpływa na wizerunek znowu premiera Donalda Tuska, który no, między innymi po tej ostatniej wypowiedzi na kampus Polska Przyszłości w Olsztynie no, jawi się jako człowiek bezkompromisowy, który jest zdeterminowany i gotowy nawet za cenę naruszenia, bo nie chcę powiedzieć złamania zasad praworządności, chce uporządkować i uzdrowić w swoim mniemaniu sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Czy wyborcy premiera Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej i szerzej całej obecnej koalicji rządzącej są w stanie te argumenty premiera zaakceptować, zrozumieć?
0: Proszę panią, wyborcy generalnie mają bardzo krótką pamięć i gdybyśmy się mieli odnieść też do podobnych wydarzeń, które miały miejsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tej koalicji prawicowej poprzez 8 lat, gdzie dyskutowano bardzo często na temat wyboru sędziów, upolitycznieniu ich i tak dalej, to no, taka sama sytuacja ma teraz miejsce. I tak naprawdę to uważam, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą stać po stronie Donalda Tuska z tego względu, że sytuacja medialnie jest tak wykreowana, że stanowisko prezesa Rady Ministrów, będące jednoznaczne, transparentne, jest jedynym tym właściwym. Natomiast podobne rzeczy miały miejsce przed kilkoma laty, więc myślę, że tutaj wyborca Koalicji Obywatelskiej nie będzie się zastanawiał, czy decyzje tego typu są słuszne, czy postawa premiera jest słuszna albo niesłuszna, czy jest właściwa, czy jest niewłaściwa. Nie, po prostu ta grupa wyborców będzie przyjmować je jako najlepsze rozwiązanie. I tutaj polemiki na ten temat nie będzie.
1: A jak pan to rozpatruje w kontekście tej logiki wyborczej, która staje się nam coraz bliższa, jak tylko zbliża się również termin rozpoczęcia kampanii wyborczej i termin wyborów w ogóle tych przyszłorocznych. Na ile premier właśnie mówiąc i robiąc to, co mówi o Trybunale Konstytucyjnym Macieju Berku i na podstawie tego, jakie podejmuje w tej sprawie decyzje, to jak on nam się pozycjonuje w roli lidera partii, która no, będzie walczyła o utrzymanie władzy?
0: No, myślę, że na początku to trzeba wspomnieć o tym, że nieformalnie możemy faktycznie już potraktować ten czas jako wyścig już do urn wyborczych. Chociaż, bo ta aktywność polityków w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych, generalnie w mediach jest coraz większa i to wiadomo, widać, że to wszystko idzie w kierunku wyborów. Natomiast tutaj podnoszenie tego typu spraw czy dyskusje z jednej strony mają też przekierować naszą uwagę od tych bardziej kontrowersyjnych, chociażby sprawy Zonda Krypto, w której być może uwikłani są politycy z różnych opcji politycznych, funkcjonują w przestrzeni publicznej i medialnej takie domniemania, więc jedna strona oczekuje komisji śledczej, druga strona przed tą komisją się broni i omawianie takich w gruncie rzeczy drugorzędnych albo trzeciorzędnych spraw dotyczących funkcjonowania rządu, funkcjonowania państwa, no jest takim no typowym odwróceniem uwagi od tych istotnych rzeczy. A ponieważ w kampanii podejmuje się bardzo wiele tematów, szczególnie tych, które mają dotyczyć no niby obywateli, ale zawsze podnoszone są w tych okolicznościach najbardziej może kontrowersyjnych dla polityków podczas ich aktywności i działalności stricte politycznej. Więc też obecność pana Donalda Tuska na kampusie jest kontekstem i PR-owym, no i jest też politycznym, a takie przepychanki na temat

0: personaliów na temat ustanawiania sędziów. To nie są problemy statystycznego Polaka i interesują się tym media, interesują się tym pewne grupy polityczne po to tylko, no, żeby wybrzmiewały w przestrzeni publicznej te konteksty i te sprawy, które dla nich są atrakcyjne medialnie i te, których no, oni po prostu chcą.
1: Wywołał pan, panie Bartoszu, temat Zonda Krypto, afery Zonda Krypto. Tak ona jest już nazywana w tej przestrzeni medialnej. Bardzo wiele w niej jest wątków. Czy ten wątek związany z wizerunkiem polskich olimpijczyków i związany ze szczegółami umowy, którą Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u, który usłyszał zarzuty i jest w areszcie, zawarł z giełdą kryptowalut, jest tą sprawą, która może poruszyć opinię publiczną?
0: No, myślę, że tak. No, ja generalnie jestem zdania, że tego typu umowy nie powinny być podpisywane, szczególnie jeżeli no, generalnie kryptowaluty są tworem dosyć świeżym, a powinny być tutaj państwowe instytucje czy jakieś instytucje takiego pożytku publicznego, dobra naszego wspólnego, kompletnie niezwiązane z wątpliwymi instytucjami, chociażby biznesowymi, czy działającymi na rynku, na wolnym rynku, niezależnie czy to są kontrakty jakieś biznesowe w kontekście sponsoringu, czy promocji i reklamy. Kryptowaluty raczej są czymś nowym i dla bardzo wielu ludzi dobrą okazją do zarabiania pieniędzy, ale też dla innych świetną okazją do manipulacji, malwersacji finansowych, czego zresztą też jesteśmy świadkami. Dlatego tutaj sprawa ta uważam, że powinna być rozwiązana transparentnie i powinno się o niej mówić rzetelnie. Niezależnie od tego, jak wielu polityków inwestowało pieniądze, czy też w ogóle miało wpływ na to, jak przepływały te środki, jak wyglądały te relacje między biznesem a polityką. Aczkolwiek obawiam się tego, że ze względu na zbliżające się wybory temat może być dla bardzo wielu stron bardzo kontrowersyjny i bardzo pociągający nawet na dno. Stąd tak właściwie u jednych, jak i drugich szczątkowe docierają do nas opinie czy wypowiedzi polityków, którzy raczej starają się postępować ostrożnie.
1: No dzisiaj mamy, panie Bartoszu, wypowiedź najnowszą Jarosława Kaczyńskiego, szefa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który dość długo milczał w sprawie Zonda Krypto. Dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości im proponuje powołanie politycznej komisji zaufania publicznego, która miała aby wyjaśnić aferę Zonda Krypto, to no, pewnie trochę w opozycji do działań prokuratury z jednej strony i do propozycji Mateusza Morawieckiego, który chce powołania komisji śledczej w tej sprawie.
0: Tak, natomiast myślę, że stanowisko pana Jarosława Kaczyńskiego jest podyktowane słabnącym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości i koniecznością poprawy wizerunku polityków na prawicy, których nazwiska bardzo często pojawiają się właśnie w tej aferze. Mateusz Morawiecki, chcąc, no, oczekując jakiejś transparentności też w tej sprawie, można nawet powiedzieć, że żąda powołania komisji śledczej. No ale kiedy pan Kaczyński mówi o takim apolitycznym jakimś tworem, który miałby się zająć tą sprawą, no to pytanie, kto miałby być w tej komisji, jacy ludzie, z jakiego nadania, z jakich środowisk, skoro politycy między sobą otwarcie mówią, że prokuratorzy potrafią być upolitycznieni, że sędziowie są upolitycznieni, więc gdzie szukać sprawiedliwego rozwiązania tej sprawy? No, wie pani co, całkiem niedawno, myślę, że wielu Polaków jeszcze pamięta sprawę z... Polacy inwestowali złoto, tak?
1: Ambergold.
0: Ambergold, właśnie, przepraszam najmocniej. Która tak do końca niby została wyjaśniona, ale jeszcze pozostało wiele wątków niewyjaśnionych. Jak to naprawdę było z tym udziałem polskich polityków w tej aferze i czy ta sprawa nie będzie podobna?

0: Tego nie wiem. Na prawicy i też tutaj w Koalicji Obywatelskiej trwa też spór na temat jakby naświetlenia całej tej sprawy, całej tej sytuacji i naprawdę bardzo trudno będzie dociec prawdy. Tak uważam, niezależnie od tego, czy udałoby się jakąś niezależną komisję powołać, w co nie wierzę. Raczej spodziewam się, że jeżeli powstanie jakaś komisja, no to raczej to będzie kolejny polityczny proces pokazowy.
1: Ale to jest taka próba przez Jarosława Kaczyńskiego odsunięcia właśnie tego skojarzenia i odklejenia afery Zonda Krypto od PiS-u?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo gdyby faktycznie pan prezes był pewny swoich współpracowników i pewny, że prawica tak naprawdę ma czyste sumienie, to myślę, że bez problemu zgodziłby się na tą komisję śledczą. Natomiast mogłoby to też wywołać
1: taki efekt. Ale musiałby wtedy przyznać rację Mateuszowi Morawieckiemu, który bardzo niedawno pokłócił się, to może złe sformułowanie, ale popadł w spór z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Tak, tak, to prawda. Natomiast też na to nie może sobie pozwolić Jarosław Kaczyński, bo cały czas to środowisko musi zachować to przekonanie, że prezes jest tylko jeden i nasza prawda jest bardziej właściwa od jakiejkolwiek innej, tak? Czy tam nasza racja jest lepsza od jakiejkolwiek innej, a ten rozpad polityczny i odejście pana Morawieckiego od współpracy ścisłej z panem Jarosławem Kaczyńskim ewidentnie pokazuje to, że nie ma tej zgody wewnątrz i nie ma pomysłu też na najbliższe wybory. I mimo tego, że w tą aktywność teraz zaangażował się pan Nawrocki, który właśnie w tej juracie stara się jakoś przyciągnąć się młody elektorat, tak w Prawie i Sprawiedliwości nastała tak ogromna stagnacja, że partia nie dość, że faktycznie zaczyna mieć problemy właśnie tego typu jak Zonda Krypto, tak wizerunkowo bardzo, bardzo mocno traci, bo nie ma nic konkretnie do zaproponowania ani młodym ludziom, a szczególnie młodym ludziom na dorobku.
1: Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku, był z nami.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Państwu.
1: Dobrego
0: bardzo dziękuję,
1: dnia.
0: Pani redaktor. Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pan Michał Stela, defense24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Skarżysku Kamiennej, w fabryce, która produkuje elementy do dronów. Tam pożar. Wiemy już o tym, że prokuratura krajowa wszczęła śledztwo w sprawie tego, co tam się wydarzyło. Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Brzmi to bardzo, bardzo poważnie.
3: Tak, no i chyba nie ma co się dziwić, że po pierwsze taki kierunek śledztwa, ale też to, co się wydarzyło, powiedzmy sobie szczerze, w skali Europy w ostatnich tygodniach nie jest niczym nowym. Estonia, Bułgaria, Włochy, Czechy. To jest taki początek długiej listy. I to jest tak, że niektóre zakłady tego samego producenta są bardzo mocno strzeżone przez policję. Natomiast ten, no właśnie, dało się przeskoczyć, wejść najwyraźniej.
1: Zamaskowany człowiek tam podobno podłożył jakiś łatwopalny ładunek. No coś, co
3: tak,
1: spowodowało ten pożar.
3: I tak te straty mogły być dużo większe, bo tu pracownicy szybko zareagowali, ale jeżeli zastanowimy się, gdzie jest ten zakład, mówiąc prost, on jest dość mocno zahaszczony, tam jest dużo pustostanów z jednej i z drugiej strony. Są niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne. No więc to pewnie temu bezpieczeństwu nie sprzyja.
1: Wiceszef MSWiA, pan Czesław Mroczek, mówi o tym, że po tym, co się wydarzyło, będą wydawane, formułowane rekomendacje, będzie lepsza ochrona takich obiektów. Jak to wygląda teraz, a jak powinno wyglądać, skoro dochodzi do takich incydentów niebezpiecznych i skoro mówimy o sformułowaniu nowych zasad, które będą obowiązywały w takich miejscach?
3: To jest tak, że kiedyś te zakłady

0: Powstawały tam, gdzie po prostu były działki. Te tereny nie były jakoś super odseparowane i to widzimy chociażby też w Warszawie. Na przykładzie innych firm są takie lokalizacje, które naprawdę są dobrze zabezpieczone. Natomiast tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie, pani redaktor. Mhm. Jeżeli ktoś chce się bardziej zabezpieczyć, no to może.
1: Czyli to zależy tylko i wyłącznie od właściciela.

0: Tam są bardzo w bliskiej odległości, dosłownie kilkuset metrów, inne zakłady. No pytanie, czy nie dałoby się tego zabezpieczyć lepiej? No, należałoby to zabezpieczyć lepiej.
1: Czy to są takie fabryki, takie zakłady? To są obiekty uznawane za obiekty strategicznie ważne dla bezpieczeństwa?
0: Tak, oczywiście na czas mobilizacji i tak dalej, tam są zupełnie inne procedury. Natomiast jeżeli zadałaby pani pytanie, czy są takie procedury, które mówią, ile ma mieć wysokości, powiedzmy, płot, ile ma być tego drutu, takiego z żyletkami, czyli tej koncentriny, nie ma tego. Więc...
1: A każdy może tam wejść na teren takiego obiektu?
0: No tutaj przeskoczył i wszedł, więc najwyraźniej takie przypadki się zdarzają. I oczywiście to też się zdarza chociażby na lotniskach, ale pytanie... Czy jest wiedza na ten temat, czy nie ma wiedzy na ten temat? Mamy zakłady w centrum Warszawy, gdzie też tak naprawdę wystarczyłoby przeskoczyć przez bardzo wysoki płot i koncentrinę, ale są to na przykład zakłady, które też mają systemy radioelektroniczne, które pokazują, że ktoś przeskoczył. Więc jakby
1: monitoring pewnie też?
0: Monitoring, ale przede wszystkim takie specjalne czujki, powiedzmy, które bardziej kojarzymy z terenów lotniskowych, które od razu alarmują, że ktoś się tam gdzieś znajduje.
1: No mnie to się kojarzy z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Bo tam też najpierw płot, który się okazało, można było przeskoczyć albo podkopać, a potem pojawiły się te bardziej zaawansowane systemy.
0: No ta rozbudowa trwa. Tak naprawdę dzięki temu, że ten płot powstał, to można go było rozbudować, więc to jest pierwsza strona tego medalu. Natomiast też się uczymy i niewątpliwie te dzisiaj zabezpieczenia są na dużo lepszym poziomie. To też jest tak, że być może należałoby zmienić prawo. Mamy świetne systemy, chociażby specjalne światłowodowe sejsmografy. To jest w ogóle małe urządzenie, które może pani włożyć do większej damskiej torebki. Może dużej torebki, ale tam się może znaleźć. I ono jest w stanie powiedzieć, czy ktoś się zbliża do tego ogrodzenia. Ba, nie wchodząc w szczegóły, niektórzy operatorzy telefonii komórkowej, kładąc światłowody, są w stanie powiedzieć, czy ktoś się im do światłowodów zbliża. Jakby czasy się zmieniły, ale jeżeli pewne poziomy zabezpieczeń nie są wymagane, no to nie ma co się dziwić, że później dochodzi do tego typu przypadków. I tak jest nieźle u nas, mówiąc wprost, w skali europejskiej.
1: Czy takie miejsca, gdzie produkuje się broń, uzbrojenie, powinny być uznawane jako infrastruktura krytyczna?
0: Ona jest w jakimś stopniu infrastrukturą krytyczną. Tam są pewne zaszeregowania MON-owskie. Natomiast czy za tym idzie jakiś obowiązek faktycznie odgrodzenia tych zakładów, stworzenia stref buforowych? No tego nie ma. MON jako MON zmienił bardzo dużo przepisów, żeby łatwiej było budować i na przykład, żeby jakiś motyl, który żeruje na danym terytorium, nie zablokował, czytaj ekolodzy opłacani przez inne koncerny zbrojeniowe, żeby nam nie zablokowali rozwoju firmy i to się udało zrobić te kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu. Natomiast tutaj pyta pani o procedury cywilne. I mamy tak naprawdę dwie rzeczywistości. Tą wojskową, która zmienia oblicze chociażby baz wojskowych, tego co można budować, czego nie trzeba zgłaszać do wójta, który normalnie musiałby się zgodzić na wymianę drzwi w jednostce. Z tego się pozbyliśmy, ale mam takie poczucie, że te procedury cywilne generalnie słabo działają. Jak jest powódź, pomaga wojsko. Jak trzeba na granicę,
1: to
0: pomaga
1: wojsko.
0: Jak trzeba na drugą granicę, pomaga wojsko. Jak trzeba chronić kolej, pomaga wojsko.
1: Jak się coś dzieje, to wojsko.
0: A to nie powinno zajmować się wojsko. To nie są procedury wojskowe. No i tam, gdzie przydałyby się te procedury cywilne, no to dobrze. Ewidentnie to nie działa.
1: No to rozumiem, że ta zapowiedź wiceszefa MSWiA do tego prowadzi. Tylko znowu kwestia czasu i tempa tych zmian, wprowadzenia tempa tych zmian. No jesteśmy u progu realizacji programu SAFE. No i tak jak z tych zapowiedzi wynika rządzących, no to będziemy mieć wysyp takich fabryk, które będą zajmowały się produkcją uzbrojenia nie tylko dla polskich żołnierzy. Czy zdążymy z tymi regulacjami, o których mówimy, bo ryzyko jest ogromne?
0: Na pewno jeżeli chodzi o Kaszuby, będą nowe zakłady produkcyjne i generalnie Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, czyli powiedzmy Pomorze Zachodnie, tam będą fabryki, ale łatwiej je będzie odseparować. Natomiast to, co teraz jest produkowane, to musi bardzo szybko być wyprodukowane, więc to jednak będą zlecenia dla firm, które już są. I to jest największy problem. Nie to, gdzie teraz buduje się nowe zakłady, które da się pięknie odseparować, tylko żeby te starsze były odseparowane, tak?
1: Warunków.
0: I zresztą są miejsca, gdzie policjanci, w ogóle pytanie, czy to jest ich zadanie, bo

0: To jest obciążanie policji i tu bym nad tym bardzo mocno dyskutował, ale są miejsca, gdzie zakłady zbrojeniowe są bardzo mocno pilnowane przez policję. Mhm. To chyba też nie o to chodzi. Natomiast to też nie jest tak, że wszędzie to nie działa i też na szczęście jakby straty tego zakładu nie są duże.
1: Wczoraj rozmawiałam z ministrem, z rzecznikiem ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych i on ostrzega przed tym, żeby mówiąc o tej sprawie i podobnych, no zachować szczególną ostrożność, żeby nie siać dezinformacji, żeby no, nie być źródłem jakichś fejków, ale z drugiej strony też, żeby informować o tym odpowiedzialnie, no nie zdradzając jakichś szczegółów, tajemnic, które mogłyby się stać jakąś pożywką dla tych, którzy nas słuchają, a słuchają nas nie tylko życzliwi. Tak, jak to robić właśnie w odpowiedzialny, dobry, mądry sposób.
0: No powiedzmy wprost, mamy wojnę podjazdową, która się toczy pod stołem. I zawsze to, co dzieje się pod stołem, z jednej strony jest najciekawsze, z drugiej strony najbardziej mrozi krew w żyłach. I nic z tym nie zrobimy. Tak jest od wielu miesięcy. Mamy falę podpaleń, która była w Polsce. Dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości, że stały za tym obce służby. Mamy teraz podpalenie zakładu produkcyjnego. Wiemy o przygotowywanych atakach na różne obiekty energetyczne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyspokojenie sytuacji, gdybym miał powiedzieć coś optymistycznego, to jednak ostatnie niezapowiedziane ćwiczenia NATO w Polsce i na Morzu Bałtyckim dużo dały. Mhm. I wizyta szefa CIA, bo to mniej więcej, one oficjalnie oczywiście, przynajmniej te ćwiczenia były zapowiadane i planowe i zupełnie nic się nie stało, ale to mniej więcej tak, jak ja bym się z panią redaktorem mówił rok temu na spotkanie i teraz przekonywał widzów, że wiedzieliśmy, że się o tej 13 z groszami spotkamy. Tyle w tym prawdy by było. Więc generalnie najbliższe miesiące, o tym też rozmawiałem z pułkownikiem Korowajem, który, jeżeli chodzi o te kwestie kontrwywiadowcze, wywiadowcze, jest bardzo mocno zorientowany. Jego teza jest podtrzymana, że będziemy mieli prowokacje na Bałtyku. To jest najbardziej prawdopodobny obszar, ponieważ on nie bezpośrednio uderza w Polskę, a może uderzyć w kraje nadbałtyckie, więc to nie byłoby pokazanie takiego dużego, to nie spowodowałoby dużej awantury z Amerykanami, tak? Polska jest ostatnim dużym krajem na wschodniej flance NATO, który leży w odpowiedzialności, w strefie odpowiedzialności amerykańskiej. Czyli to jeszcze nie byłoby powiedzenie Amerykanom, no mamy was w taki, a nie inny sposób, tak? Was traktujemy tak naprawdę i
1: widzimy,
0: to wam gramy na
1: nosie.
0: Dokładnie. No i pytanie, co się we wrześniu, w październiku wydarzy. Mamy wybory do Dumy Państwowej.
1: Tak, panie redaktorze, oddajmy głos na chwilę premierowi Donaldowi Tuskowi, bo on dzisiaj uczestniczył w tych uroczystościach, to też znamienne, 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier był na Westerplatte i przypomniał o trwającej wojnie w Ukrainie i o ostatnich prowokacjach ze strony Rosji.
2: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu, kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może tak, że wszyscy, bez wyjątku, wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
1: To jest, te słowa są skierowane, panie redaktorze, do nas, do naszych sojuszników, do naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, czy do Rosji? To jest sygnał taki, znowu, ten, który też szef CIA miał moskiewskim i rosyjskim służbom przekazywać. Widzimy, co robicie? Przestańcie.
0: To jest konstatacja pewnej rzeczywistości, w której jesteśmy, bo faktycznie ta liczba ataków i tego, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim w Królewcu, wzrosła w ostatnim czasie. Tam bardzo wyraźnie Rosjanie rozbudowali swoje bazy. Nie mają tam może żołnierzy, nie mają tam być może za wielu systemów, ale też przebazowali niektóre systemy w ostatnich miesiącach. Kaliningrad, Królewiec, jak kto woli, do prowadzenia w czasie wojny pewnie przestanie istnieć. Tak mówią o tym analitycy, że po prostu Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli będzie musiał tam wjechać, to tam wjedzie. Ale do działań podprogowych, hybrydowych, do właśnie grania nam na nosie jest idealny. I tak naprawdę bardzo duże siły teraz Rosja może wiązać właśnie...

0: próbując z Kaliningradu czy Królewca, czy destabilizować sytuację bliżej naszej granicy, czy bardziej jednak to jest wymierzone w Litwę w tym momencie. Mhm. Więc to będą niespokojne tygodnie.
1: Dlaczego właśnie teraz? Czy to jest związane z terminem tych wyborów, o których pan wspomniał, tak, czy z sytuacją na froncie wojny z Ukrainą?
0: No, prawda jest taka, że te informacje, które do nas trafiają, to głównie ukraińska propaganda. Ukraina ma prawo oczywiście prowadzić swoje działania informacyjne.
1: No ale my chyba też nie tylko na podstawie informacji, które stamtąd dochodzą, budujemy no, swoją
0: tak,
1: wiedzę
0: ale
1: na temat tego,
0: no,
1: co
0: jakby wiemy, że wszystkie magazyny, prawda, w Rosji są teraz bombardowane, jeżeli chodzi o takie kluczowe jedno z przedsiębiorstw. Natomiast bardzo niewiele się mówi o tym, że na Ukrainie przestało istnieć 90% w ogóle magazynów takich zaopatrzeniowych. Ta wojna w tym momencie zmierza w kierunku przewagi Federacji Rosyjskiej. Nie mają może Starlinków, Starlinki mają Ukraińcy, co jasne, ale satelity Razwiezd zostały wystrzelone w dwóch partiach. Już się okazuje, że na przykład Rosjanie, biorąc pod uwagę niezwykłą ułomność tych satelitów komunikacyjnych, internetowych, przekazujących internet, już są prawdopodobnie w stanie mieć dwa stabilne okna takie komunikacyjne po godzinie rano i po godzinie 15 godzin później. Do końca roku może być tak, że to urośnie do 4 godzin. To znaczy Rosja jest wielkim kolosem, który się może chwiać i on jest niestety przyzwyczajony do tego, że się tak chwieje. Właściwie przy każdej kolejnej rewolucji. Ludzie mieszkający w blokach gdzieniegdzie bez wody, w wychodkach i po prostu ten kraj tak funkcjonuje. Więc teraz ta wojna zmierza w takim kierunku, że chociaż Rosja nie zyskuje terytorium, no bo to jest bezsprzeczne, to jest taka wojna na wyniszczenie, taki koniec pierwszej wojny światowej z naszej historii, gdybyśmy to mieli do czegoś przyrównać. I teraz pytanie, kto ma większe zasoby? Jeżeli ma być mobilizacja w Rosji, to ona pewnie będzie po wyborach do Dumy. Ale pamiętajmy też, że chociaż w tym momencie Rosjanie niespecjalnie mają pomysł, co zrobić z czołgami, to w magazynach mają od 1000 do 1500 gotowych czołgów. One są znowu ułomne, bo tam brakuje pewnych systemów i pewnie Ukraińcy byliby w stanie sobie z częścią z nich poradzić, bo to udowodnili. Ale pytanie, co jeżeli nagle na froncie w jednym miejscu na przełamanie pojawi się 1500 czołgów?
1: No ale musi ktoś być, kto usiądzie za sterami takiej maszyny.
0: To są proste konstrukcje i tu jest tylko kwestia ewentualnie mobilizacji. Dlatego mówi
1: bardziej
0: się o tym.
1: Bardziej łapanki pewnie niż mobilizacja.
0: Tak, ale też pamiętajmy, że ta Moskwa, Rosja z Moskwy czy Petersburga, te elity, żyją sobie w miarę wygodnie. Przecież tam te łapanki to tak naprawdę jest mniejszość. Zabiera się do wojska tych ludzi z najbiedniejszych regionów, najdalej od Moskwy i od Petersburga, gdzie ludzie mają najmniej do powiedzenia i gdzie wciąż ta perspektywa pensji, tak to nazwijmy, albo nawet nagrody w postaci maszynki do mielenia mięsa, chociaż to w ogóle brzmi przerażająco, dla matek poległych żołnierzy rosyjskich. To jest coś atrakcyjnego, to jest inny świat i nie możemy przyrównać do tego naszych wartości.
1: No i bo naszych standardów zachodnich.
0: Jeżeli nagrodą za śmierć syna jest maszynka do mielenia mięsa i to wielu wciąż wystarcza, to jest wielki kolos, który w tej skali jest groźny i o tym musimy pamiętać. A standardy życia i też standardy służby tych żołnierzy nie liczą się. Inna sprawa, że to Rosja jest w stanie rotować żołnierzy, żeby odpoczywali. Ukraińcy bardzo w niewielkim zakresie. Są za duże braki na froncie.
1: Panie redaktorze, wspomniał premier Donald Tusk o tym, co wydarzyło się na lotnisku w Lipsku. Być może my już o tym zapomnieliśmy, ale tam były drony uzbrojone i naprawdę niewiele brakowało, żeby doszło do tragedii. Niemiecka prasa pisze o tym, że działania Rosji, które się przejawiają właśnie w ten sposób, już wykraczają znacznie poza ramy tej wojny hybrydowej, o której rozmawiamy od jakiegoś czasu, właściwie od wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rzeczywiście możemy być u progu wojny prawdziwej?
0: u progu wojny prawdziwej my, jako Polska, nie. Pytanie oczywiście, co z Litwą, Łotwą, mniej z Estonią, bo ona jest w strefie odpowiedzialności jednak bardziej od strony Finlandii. Na pewno, jeżeli są jakieś działania hybrydowe, to od miesięcy one tak naprawdę są skierowane, jeżeli chodzi o opinię publiczną, przeciwko Litwinom i tej świadomości, że Litwa nie ma czym się obronić, ma płaski teren, tak naprawdę dywizja czołgów.

0: gdyby miała przejechać z Białorusi na Kaliningrad, to pewnie nawet żołnierze mogliby się nie zorientować, że są w innym kraju. Tam jest płasko. I to na pewno, jak to mówią wojskowi, teren nie broni Litwy. Nas broni. Mówimy dużo o przesmyku suwalskim, więc tu jest nie najgorzej, bo tam są pagórki, łatwiej to bronić. Dla nas największym zagrożeniem jest albo rajd wodny na Elbląg, albo rajd na Warszawę. To są dwa takie scenariusze, gdzie mamy, gdzie najmniej nas broni teren. Ale czy wojna w najbliższych miesiącach, która miałaby uderzyć w Polskę, no to mielibyśmy już jakby czwartą wojnę światową. To wtedy już świata nie ma, tak? Nie szedłbym tak daleko.
1: No skoro Niemcy tak piszą, to i skoro to ten incydent wydarzył się w Niemczech, w Lipsku, to myślę sobie, że z jednej strony no to budzi nasz niepokój, że Rosjanie tak sobie śmiało poczynają w krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego na zachodzie, a z drugiej strony może to i dobrze, że nie tylko Polska, nie tylko wschodnia flanka, ale także takie kraje jak Niemcy, czy w zeszłym roku Dania, stają się obiektem takich działań rosyjskich, bo to pokazuje, że ta wojna to nie jest tylko tutaj blisko przy naszej granicy, ale sięga również znacznie głębiej właśnie i w terytorium Unii Europejskiej, i w terytorium NATO.
0: W tych nieoficjalnych rozmowach wojskowi mówią, że o ironio, niestety, to pomaga w mobilizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest kuriozum, sytuacja, w której to my jesteśmy najlepiej zbrojącym się krajem w Europie i generalnie poza Amerykanami w Sojuszu Północnoatlantyckim. A i tak mamy ogromne braki, to teraz pytanie, gdzie są nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy? Oni w wielu zakresach wciąż są na etapie planowania. Można wiele powiedzieć dobrego, złego o kontraktach, które były podpisywane od ministra Błaszczaka, tak, i przez ministra Kosiniaka. Ale to są lata podpisywanych kontraktów i sprzętu, który przychodzi. Gdybyśmy dzisiaj zaczynali, tak jak nasi zachodni partnerzy, albo 4-5 miesięcy temu, to gdzie byśmy byli? Bo wtedy to moglibyśmy być w bardzo niewesołej sytuacji. Więc świetnie, że się budzą Niemcy i to w ogóle w dość ciekawy sposób. Generalnie Bundeswehr nie jest najmocniejszą armią, ale też powiedzmy sobie wprost, nie musi być pod wieloma względami, bo ma bufor w postaci Polski, no bądźmy szczerzy. Ale jeżeli chodzi o to, jakie systemy w tym momencie antybalistyczne próbują kupić, próbują połączyć, próbują wynegocjować, to to się robi ciekawa historia. Też Niemcy próbują zakupić od Amerykanów wersję systemu Patriot, który my mamy. Jak na razie bez powodzenia, ale rozmawiają od bardzo wielu miesięcy na ten temat, bo w tej konfiguracji tylko Polacy i Amerykanie mają, mają ten system. Ale, i to jest wersja najnowocześniejsza na świecie, niewątpliwie tyle, że mamy tego za mało po prostu. Dobrze będzie za 2, 3, 4 lata. Ale pojawiają się informacje, przesłuchy o tym, że Niemcy byliby gotowi zapłacić za własne bomby jądrowe albo za większą swobodę w wykorzystaniu brytyjskich i byliby w stanie zapłacić gigantyczne pieniądze. I to pokazuje też znak czasów.
1: No tak, bo otwiera nam się jeszcze jeden wątek tej rozmowy, czyli taktyczna broń jądrowa, która znowu się pojawia w tych rozmowach na temat ewentualnej eskalacji wojny w Ukrainie i że Rosja mogłaby po taką broń taktyczną sięgnąć. No i pytanie, odpowiedź na to i obecność głowic nuklearnych, nuclear sharing na wschodniej flance.
0: No i tak, to są bardzo ważne pytania. I teraz pani redaktor, problem jest podstawowy. Jednak ta wojna jest skalowalna i jakby to nie brzmiało abstrakcyjnie, to jak działają Rosjanie w komunikacji jednak kryzysowej z Amerykanami, bo przecież te kanały są utrzymywane.
1: No, wizyta szefa CIA w Moskwie, prawda?
0: Tak.
1: Michał Stela, Defense 24. Tak, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A teraz z nami połączony pan Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023. Dzień dobry, panie Radosławie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Już po pierwszym dzwonku, już po inauguracji nowego roku szkolnego?
3: Już po pierwszym dzwonku, już po spotkaniu z uczniami. Czeka mnie jeszcze dzisiaj spotkanie z rodzicami podczas zebrania, tak żeby od razu wszystkie te elementy triady szkolnej uruchomić. Bardzo się cieszę, że zaczynamy.
1: Więcej obaw czy więcej nadziei na to, że to będzie dobry rok? Bo jest rewolucyjny, dużo zmian.
3: Ostatnie lata w ogóle.

0: które są chyba bardzo rewolucyjne, więc ja jako nauczyciel z tym dużym stażem, 30-letnim, podchodzę do tego jak w żarcie, czyli po prostu robię swoje i staram się nie wychodzić z roli, bo tak naprawdę wiele z tych rzeczy, które są proponowane, realizujemy na co dzień. W tej chwili jest to bardziej ustrukturalizowane, więc jakoś sobie z tym poradzimy.
1: Nie ubolewa pan, że te kolejne lata są właśnie rewolucyjne, a nie ewolucyjne i że to wszystko przebiega w takiej atmosferze właśnie nagłych zmian?
0: No, troszkę ubolewam, ale ponieważ my nauczyciele jesteśmy traktowani w taki sposób, w jaki jesteśmy, no tutaj nie ma co narzekać, ale szkoła zawsze była elementem polityki państwa i dobrze, no bo przecież szkoła ma przygotować przyszłych obywateli. Natomiast szkoda, że w ostatnim okresie polityka państwa oznacza kolejne ekipy, które się zmieniają i wrzucają nowe pomysły. To jest rzecz, która na pewno prowadzi do pewnej selekcji nauczycieli. Mamy coraz większy problem z brakiem młodych nauczycieli. Średnie wieku nauczycieli to około 50 lat. A to pokazuje, że no, na pewno nie jest dobrze, jeżeli tych zmian jest tak dużo, są tak nagłe, często procedowane w czasie wakacji, wdrażane 1 września. To samo w sobie powoduje, że no jest trudno, ale... Jesteśmy nauczycielami, robimy swoje, będziemy nadal robić, będziemy wierzyć w to, że jednak dojdzie do jakichś zmian i kiedyś ktoś w końcu zacznie traktować edukację z odpowiednim priorytetem i że będzie ona przygotowana na wiele, wiele lat. Też sami staramy się organizować to w różny sposób, więc... To jest taka nadzieja, to jest taki optymizm, trochę przez łzy, ale inaczej się nie da, tak? Jeżeli wszyscy odejdą od tablicy, jeżeli wszyscy odejdą od nauczania, no to w szkole nie zostanie nikogo, kto mógłby to robić, więc no jeszcze trochę tak to jest. To średnie wieku powoduje, że ludzie z kultury misji jeszcze wciąż są, walczą, robią swoje i starają
1: i
0: się o to,
1: żeby uczniowie...
0: też
1: już niejedno widzieli pewnie i no niejednego doświadczyli.
0: Ale dokładnie trochę tak to jest, więc te wszystkie zmiany, na większość z tych zmian patrzę z pewnym pobłażaniem i jednoczesną świadomością, że za chwileczkę przyjdzie ktoś nowy, znowu to zmieni, więc po prostu pozostaje robić swoje, dać uczniom sporą dawkę okazji do tego, żeby uczyli się. Szkoła jest w końcu takim miejscem, w którym tworzy się okazję do edukacji. Nauczyciele tworzą tę okazję, uczniowie się uczą ze wsparciem rodziców i nie tylko. To trzeba robić.
1: To teraz konkretnie zacznijmy od tych zmian, które pana dotyczą bezpośrednio, bo jest pan nauczycielem edukacji zdrowotnej.
0: Tak jest.
1: A w tym roku szkolnym tę edukację zdrowotną, ten przedmiot również spotkała zmiana, wyłączenie modułu dotyczącego edukacji seksualnej, ale poza tym przedmiot stał się obowiązkowy. Co to dla pana oznacza w takiej codziennej praktyce zawodowej?
0: No, na pewno oznacza to, że więcej osób ze mną będzie musiało tego przedmiotu uczyć. Na szczęście indeks kwalifikacji pojawił się też w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku. Zatem dyrektorzy mogli sobie spokojnie pozmieniać w siatkach nauczania, kto komu co i gdzie. Zmienia to tyle, że przedmiot będzie oceniany, w związku z czym wszyscy uczniowie pójdą zdobywać oceny. Moduł edukacji seksualnej to w szkole podstawowej jest, zdaje się, na niektórych poziomach 1 godzina, w liceum 3 godziny, więc tak naprawdę martwić się to będziemy dopiero w przyszłym semestrze. W tym semestrze ruszamy z podstawą i będziemy robić to, co robiliśmy w zeszłym roku. Bo już w zeszłym roku znaczna część uczniów brała udział w edukacji zdrowotnej, także no, z nadzieją i z wiarą, choć tak jak mówię, jest to dobry przedmiot, ważny przedmiot i szkoda, że ten rok został zmarnowany.
1: A ta edukacja seksualna wyłączona w tym roku z całego programu to jest pana zdaniem dobry pomysł, żeby trochę oswoić, no głównie rodziców pewnie, no bo to oni mieli przede wszystkim obawy dotyczące tej kwestii. Czy jednak krok do tyłu wykonany niepotrzebnie, bo albo wszystko, albo nic?
0: Znaczy, ja myślę sobie, że trudno jest o tym dyskutować, dlatego że to była decyzja polityczna i tego mamy świadomość. Natomiast muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, w którym ten moduł funkcjonował, odpowiednio przedstawiony rodzicom, pokazane, czego będziemy uczyć, co tam się znajdzie, naprawdę rozwiewał wszelkie obawy i wątpliwości. Powodował, że rodzice zgadzali się na realizację również tego modułu i nie było tu żadnych specjalnych zaskoczeń. Także myślę sobie, że odpowiednio który zaprezentuje rodzicom w czasie spotkania z rodzicami, co tam będzie, o czym będzie mowa. Nie.

0: Nie powinno to sprawić nikomu kłopotu, a też dobrze przedstawione, dobrze wyjaśnione, bez politycznych wsadek program będzie na pewno takim elementem, który rozwieje obawy tych, którzy jeszcze je mają.
1: A czy to samo może dotyczyć tego zakazu używania w szkołach telefonów komórkowych?
0: No, ja muszę powiedzieć, że w mojej aktualnej szkole zakaz telefonów istnieje już od jakiegoś czasu, ale został wprowadzony tak, jak chyba powinny być wprowadzone tego typu zakazy, to znaczy został najpierw przedyskutowany z uczniami, nauczycielami, rodzicami. Zostały przedstawione wartości takiego zakazu oraz to, co będzie się z tym wiązało. I kiedy środowisko zostało o tym dobrze poinformowane, kiedy mogło przedyskutować wszelkie za i przeciw, okazało się, że sami rodzice byli za tym, żeby taki zakaz wprowadzić. Dzisiaj już od kilku lat uczniowie na terenie szkoły nie korzystają z telefonów, nie korzystają z nich także w czasie wycieczek, również tych dłuższych. I rzeczywiście jest widoczna zmiana w zachowaniu i w budowaniu relacji, w budowaniu więzi, we współpracy w grupie. To wszystko procentuje i przynosi efekt.
1: Kiedy rozmawiam z ekspertami od higieny cyfrowej na temat właśnie tego zakazu, to oni zwracają uwagę, że sam zakaz nie uczy i że sam zakaz nie wystarczy i że wprowadzając takie ograniczenie trzeba tym młodym ludziom zaproponować coś w zamian, coś równie atrakcyjnego.
0: Na przykład otwarte boisko, otwarty kosz, otwarty dziedziniec, sprzęt sportowy. To wszystko u nas funkcjonuje i młodzi ludzie naprawdę mają bardzo ciekawe pomysły na to, jak ciekawie, aktywnie, ale też twórczo spędzić ten czas. I to robią. To oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień. To oczywiście wymaga czasu, bo my tak sobie rozmawiamy, jakby dało się jednym zakazem ciach sprawę załatwić i od razu zmienić. Wiadomo, że wszyscy muszą się w tej sytuacji nowych rzeczy nauczyć. Wiadomo, że będą potrzebne nowe dyżury nauczycieli, będą potrzebne nowe wydatki związane ze sprzętem i z innymi rzeczami, ale tak jak mówię, to jest kwestia procesu. Dyrektorzy już od dłuższego czasu głowili się nad tym, co z tym zrobić. Rady pedagogiczne też pracowały, więc myślę sobie, że większość placówek zdecydowanie będzie przygotowana, a reszta będzie powoli wypracowywała swój model, bo znowu każda szkoła jest inna i w każdej szkole to będzie trochę inaczej wyglądało.
1: No i to także wymaga współpracy, dużej współpracy i zrozumienia ze strony rodziców.
0: O, to jest podstawa. Rodzice, jeżeli będą tym drugim środowiskiem, które będzie również kontrolowało czas spędzony w telefonie i będzie też tym elementem wspierającym, to z całą pewnością łatwiej będzie uczniom sobie z tym poradzić. Bo naprawdę nie jest problemem sam zakaz, problemem jest właśnie to, o czym mówimy, czyli zagospodarowanie, znalezienie czegoś w zamian, czegoś, co będzie może niekoniecznie zawsze równie atrakcyjne, ale na tyle atrakcyjne, żeby można było wykorzystać ten czas zupełnie inaczej. A trzeba pamiętać, że do tej pory było tak, że uczniowie korzystali z telefonów głównie poza szkołą i ten czas wynosił od 3 do 5 godzin dziennie, więc no całkiem sporo.
1: No i ten czas spędzony w telefonie, jak to się mówi, często prowadził do uzależnienia i to jest ten problem, o którym rozmawiamy i pewnie to nie chodzi o sam telefon, tylko o to, co w tym telefonie jest przeglądane i o media społecznościowe albo tak jak niektórzy chcą je nazywać antyspołecznościowe, bo samo korzystanie z internetu w telefonie nie zawsze musi oznaczać no, właśnie same złe konsekwencje.
0: No, oczywiście, że tak, bo przeszukiwanie informacji, korzystanie z nich jest jak najbardziej słuszne. Trzeba pamiętać jedynie jednak, że telefon jest jedynie narzędziem i to, o czym pani mówi, rodzi też bardzo wiele niepokojów i zagrożeń, bo właściwie dzisiaj nie ma takiej platformy, w której młodzi ludzie, korzystając z tego, co tam jest, skrolując, przewijając, nie natkną się czy na elementy związane z przemocą, czy z pornografią, czy z innymi rzeczami, których nie chcielibyśmy młodym ludziom strzelać w sieci, ale dzisiaj tak to wygląda, w związku z czym na pewno podniosą skuteczność wszystkich działań podejmowanych w tym kierunku, żeby młodzi ludzie umieli wykorzystać z narzędzi. Szkoły też mają specjalne zajęcia, w czasie których pokazuje się i uczy się młodych ludzi, jak korzystać z telefonu, jak korzystać z urządzeń ekranowych, dlaczego warto zachować higienę cyfrową, co i jak się mierzyć w ogóle z tym wszystkim, co jest w środku. Nie mówiąc już o badaniu treści, o wyciąganiu konsekwencji, umiejętności selekcji informacji itd., itd. No bo szkoła jest tym miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, a wiedza jest niezbędna do tego, żeby umieć sobie poradzić z zalewem informacji, jakie płynie z sieci.
1: Informacji i dezinformacji.
0: No, zwłaszcza

0: tak. No, w ostatnim okresie rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że właściwie głównie dezinformacji, a nawet sztuczna inteligencja, czyli tak naprawdę sieć neuronowa, o czym jest karmiona, bardzo często wprowadza w błąd, a też halucynacje AI, to co jest tworzone, wskazuje na to, że najczęściej te wszystkie treści zawierają jakiś element błędu, więc no, próbujemy. Rodzice są bardzo ważnym elementem tej edukacji związanej z higieną cyfrową. No i bez nich rzeczywiście będzie ciężko, bo właściwie większość rzeczy, z którymi młody człowiek przychodzi do szkoły, wynosi najpierw z domu. A do 7-8-letnich dzieci już ze smartfonem w ręku nie jest dzisiaj widokiem niecodziennym.
1: Myślę sobie, że zawsze niełatwo było być uczniem, no bo to jest zawsze wyzwanie rozwojowe, ale bycie uczniem, uczennicą w XXI wieku to jest naprawdę duże wyzwanie i zastanawiam się też, na ile kompas jutra, czyli ta reforma wprowadzona również w tym roku, jest takim kompasem, który kierunek tego rozwoju i uczniom, nauczycielom i rodzicom skutecznie będzie wskazywał.
0: Ja myślę sobie, że wiele z założeń kompasu jutra jest słuszne. Znaczy, z całą pewnością nie jest to coś, co można byłoby jednoznacznie wyrzucić do kosza i powiedzieć, że z tym się nic nie da zrobić. To nieprawda. Natomiast tempo wprowadzenia kompasu jutra, brak przygotowań tak naprawdę, które dałyby szansę wszystkim, nauczycielom, dyrektorom i również rodzicom, przygotować się do wprowadzenia tego narzędzia, no niestety powoduje, że mam bardzo wiele wad. Założenie kompasu jutra jest takie, że uczniowie będą wychodzić ze szkoły z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami, z wiedzą łączoną z praktyką, tylko na to wszystko jest potrzebny czas, a tego akurat polska szkoła ostatnio ma bardzo mało. I też zmiany, które są wprowadzane, są w bardzo krótkich odstępach czasu. W związku z czym no, obawiam się, że mimo że założenia są ciekawe, wartościowe i słuszne, to niestety brak czasu na ich odpowiednie przygotowanie i przygotowanie nauczycieli, kadry, infrastruktury i wszystkiego będą powodowały, że wiele z tych zapisów pozostanie jedynie na papierze. A szkoda, bo tak jak mówię, wiele z tych założeń jest naprawdę słusznych i wartościowych.
1: Radosław Potrat, pedagog, nauczyciel roku 2023 był z nami.
0: To pięknie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał, rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Posłowie wracają do obrad. Dziś rozpocznie się pierwsze od parlamentarnych wakacji trzytygodniowe posiedzenie Sejmu. W rozkładzie jazdy m.in. senacki projekt nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Posłowie wybiorą też sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Senacki projekt zawiera zmiany, które od lat postulowała Państwowa Komisja Wyborcza. Zmienia on m.in. kryteria powołania przez PKW członka Okręgowej Komisji Wyborczej, zmniejsza obwody głosowania, zmienia liczbę urzędujących komisarzy wyborczych oraz procedury ich powołania. Izba rozpocznie też pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Chodzi o doprecyzowanie pojęcia usługi hotelarskiej. Ma nią być krótkotrwała usługa trwająca nie dłużej niż 30 dni. Pojęcie to jest tożsame z pojęciem najmu krótkoterminowego. Odbędzie się też drugie czytanie trzech projektów ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o propozycje przygotowane przez prezydenta, rząd oraz posłów. Podczas tego posiedzenia podjęta zostanie trzecia próba odrzucenia.

0: rzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Obecność Polski na szczycie G20 to wynik wzrostu gospodarczego, przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Oprócz niego na spotkaniu na Sky reprezentuje prezes Narodowego Banku Polskiego. W tym roku Polska bierze udział w szczycie jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak państwa członkowskie. Członkowie G20 docenili rozwój gospodarczy Polski, mówił w TVP Info Andrzej Domański.
2: Tutaj w Asheville właśnie prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Tutaj nasz sukces gospodarczy Polski budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
1: Minister finansów na szczycie poprowadzi sesję dotyczącą wzrostu gospodarczego. G20 to coroczny szczyt 19 państw oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Spotykają się na nim ministrowie finansów i przywódcy krajów. Członkowie szczytu wspólnie ustalają cele globalnej polityki gospodarczej. A teraz ważna informacja dla kierowców. Chodzi o zmianę organizacji ruchu z powodu wymiany nawierzchni na pasie autostrady A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. W okolicy węzła Klucz pod Szczecinem ruch będzie odbywał się jednym pasem jednej jezdni. Ponad kilometrowy odcinek autostrady zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy jadący od strony granicy z Niemcami nie będą mieć możliwości zjazdu w kierunku Gorzowa, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
3: Także kierowcy będą musieli pojechać dalej i zawrócić na węźle Podjuchy i z tej już jezdni w kierunku Kołbaskowa zjechać na węźle Klucz na Gorzów, także będzie wprowadzony taki objazd.
1: Wymiana i wzmocnienie nawierzchni autostrady powinno zająć drogowcom 3 tygodnie.
4: To są aktualności jedynki.
1: Mniej tłuszczu, ograniczenie soli i obowiązkowo posiłki strączkowe. Od tego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych w całej Polsce obowiązują nowe zasady żywieniowe. Rząd zapewnia, że będzie lepiej i zdrowiej. Podobnego zdania jest dietetyk Karolina Szczygieł z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
5: Ma być zdrowiej i lepiej, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe i żeby lepiej jadły. Ma być na pewno mniej cukru, mniej tłuszczu i mniej soli, czyli jakby to jedzenie, które będzie podawane dzieciom, ma być po prostu mniej przetworzone. No i taki jest trend żywieniowy, jakby ogólnoświatowy, tak? To znaczy mamy wszyscy, nie tylko dzieci, ale i dorośli, jeść mniej przetworzone jedzenie, stąd też konieczność tych zmian na poziomie szkoły, przedszkola, żłobka, placówek oświatowych.
1: Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że nadwaga i otyłość występują u 1/3 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Nowe zasady żywieniowe mają pomóc w walce z tymi zjawiskami. Na koniec Łotwa i zakaz importu wielu towarów z Rosji i Białorusi. W życie weszły nowe przepisy mające przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo państwa.
6: Zakaz obejmuje m.in. książki, gazety, a także odzież, zabawki, gry i sprzęt sportowy. Nie dotyczy jednak towarów przywożonych na Łotwę z innych państw Unii Europejskiej. Oznacza to na przykład, że produkt rosyjskiego lub białoruskiego pochodzenia może zostać sprowadzony na Łotwę z Litwy. Dozwolony pozostaje również tranzyt takich towarów przez terytorium Łotwy do innych państw Unii. Poprawki umożliwiające wprowadzenie nowych przepisów łotewski parlament przyjął pod koniec lipca. Władze w Rydze tłumaczyły, że mają one służyć ochronie interesów państwa, zmniejszeniu dochodów Rosji i Białorusi z eksportu, a także zahamowaniu napływu rosyjskich materiałów propagandowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu lokalnie możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski, mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19-20 stopni na północy, około 22 w centrum i do 25 na południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Świat w powiększeniu. Xi Jinping i Władimir Putin deklarują dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa i wspólną pracę nad wielobiegunowym porządkiem świata. Narendra Modi zaś apeluje o zakończenie wojny na Ukrainie. Tak było podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku w

0: W Kirgistanie, gdzie obok przywódców Chin, Rosji i Indii obecni byli także m.in. prezydenci Iranu czy Turcji. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś będziemy mówić o tym, co spotkanie w takim właśnie gronie oznacza dla przyszłości świata zachodniego i wojny na Ukrainie, a także bezpieczeństwa Europy. A państwa i moim gościem jest Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, znawca Chin.
1: Witam panią, witam państwa.
0: To zanim o Ukrainie, zanim o tych konkretnych liniach relacji, przede wszystkim Pekin-Moskwa, chciałam zapytać szerzej o Szanghajską Organizację Współpracy i o Chiny. Po co Pekinowi ta organizacja, jakie są jej kluczowe cele, które w ramach właśnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy Chiny chcą osiągnąć?
1: No myślę przede wszystkim, że ta organizacja służy Pekinowi do tworzenia infrastruktury nowego ładu światowego i zasadniczo można powiedzieć, że tu nie wydarzyło się nic innego niż to, co działo się w ostatnich dwóch dekadach, chociaż Szanghajska Organizacja Współpracy nie jest jedynym takim formatem konstruującym zręby czy infrastrukturę tego nowego porządku globalnego i tu były kwestie infrastrukturalne, budowa nowych połączeń kolejowych, o tym dużo dyskutowano, kwestie handlowe, bo na przykład kraje uczestniczące w pracach Szanghajskiej Organizacji Współpracy przechodzą na rozliczenia z pominięciem dolara czy pominięciem systemu SWIFT. O tym także rozmawiano, o wzmacnianiu relacji handlowych pomiędzy krajami członkowskimi, no i o zwalczaniu, tak jak zawsze, bo to jest business as usual w przypadku Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zwalczanie tak zwanych trzech izmów, czyli ekstremizmu, separatyzmu i terroryzmu. No i wszystkie te kraje jakby realizują swoją agendę w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy i mam wrażenie, że Pekinowi to idzie o tyle łatwiej, o ile no, w trudnej sytuacji znajduje się Rosja i teraz Iran. Bowiem te kraje, widząc jaka jest sytuacja Iranu, no obawiają się sankcji, a obawiając się sankcji przyspieszają współpracę w ramach takich formatów jak BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy i to ułatwia moim zdaniem Pekinowi no, takie osłabianie tej hegemonii amerykańskiej, czego też bardzo chętna jest Rosja. Stąd mamy bardzo często te sformułowania o tym wielobiegunowym ładzie. Takie sformułowanie również znalazło się w deklaracji po tym szczycie. I to się dzieje jakby głównie za sprawą Rosji i Iranu. Te kraje zostały tutaj no wypchnięte do konfliktów zbrojnych, chociaż akurat no, w przypadku Iranu tutaj wielu komentatorów zastanawia się, czy ten ruch Donalda Trumpa był słuszny i czy nie ułatwił właśnie Pekinowi tej gry i używania tego instrumentu, jakim jest Szanghajska Organizacja Współpracy do tworzenia zrębów nowego ładu globalnego.
0: O tym też mówił Xi Jinping, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją i z innymi stronami, aby wzmocnić siły prowadzące reformę globalnego zarządzania, budowę sprawiedliwego i uporządkowanego świata wielobiegunowego. Tak powiedział Xi Jinping podczas spotkania na marginesie szczytu. Ale też może zauważmy, że to jest organizacja, która zrzesza 10 członków, ale tak się zastanawiam, na ile łatwa jest ta współpraca w takim gronie, bo między niektórymi członkami, jak chociażby Indiami i Pakistanem, czy Indiami i Chinami, ta współpraca może wcale nie być łatwa. Jak to się układa według pana?
1: No, tutaj akurat w sukurs nam idzie dosyć dobre określenie stosowane często, czyli tak zwanego cenie sprzeczności. Akurat w tej kulturze czy cywilizacji Azji Wschodniej nie ma takiego problemu z godzeniem, wydawałoby się, sprzecznych postaw, czyli współpracy w osłabianiu hegemonii amerykańskiej jednobiegunowego ładu i rywalizacji wewnątrz, pomiędzy tymi krajami również. Więc również są przecież i napięcia między Chinami a Rosją, które dają o sobie znać w ostatnich miesiącach. Chińczycy nie są zadowoleni z tego, że Korea Północna została jakby wyciągnięta z chińskiej strefy wpływów. To był kraj, który znajdował się wyłącznie w strefie wpływów Chin, ale ostatnio podpisał pakt wojskowy, w zasadzie można powiedzieć, z Federacją Rosyjską i Chiny przestały być wyłącznym jakby patronem Korei Północnej. Mówimy dużo o tym wsparciu chińskim dla Rosji na Ukrainie.

0: Ukrainie, ale przecież także, jeżeli spojrzymy na drony ukraińskie, które zadają takie straty Rosjanom, to tam również jest około 30 czy 70% komponentów chińskich, więc Chińczycy grają swoją grę i kształtują ten ład międzynarodowy taki, jaki dla nich byłby korzystny, a korzystny byłby taki, w którym wojują wszystkie strony, ale wojują daleko od Chin, a Chiny nie są zaangażowane, a same mówią, że są tutaj za dialogiem i nie są stroną tego konfliktu. Więc te relacje są bardzo złożone. My mamy taką tendencję, trochę mam wrażenie w Polsce, do patrzenia takiego bardzo blokowego, że to są czasy zimnej wojny i tworzą się dwa bloki, ale ta organizacja szanghajska współpracy, tam również mamy też napięte bardzo relacje między Indiami a Chinami. Mhm. One są łagodzone, tam doszło do takiego symbolicznego uścisku dłoni Modiego i Xi Jinpinga. Niektórzy też twierdzą, że Trump za mocno nacisnął na Indię i w ten sposób spowodował to, że największa demokracja świata, jaką są Indie, bo tego nikt nie kwestionuje, że Indie są krajem demokratycznym, no znalazła się w szanghajskiej organizacji współpracy, jest tam bardzo aktywna. Ale też Indie są w tej szanghajskiej organizacji współpracy po to, żeby powstrzymywać Chiny, bo tworzenie tej infrastruktury nowego globalnego ładu, przechodzenie na rozliczenia w lokalnych walutach, tworzenie korytarzy transportowych. O to też zabiega Erdogan na przykład, który mówi, że trzeba zdynamizować ten korytarz środkowy przez Morze Kaspijskie, którym zainteresowana jest Turcja. To wszystko sprawia, że w dłuższej perspektywie no, przewagę będą osiągać Chiny. Nie Rosja, tylko Chiny, bo Chiny mają tu większe zasoby, są krajem znacznie bogatszym, dysponującym olbrzymimi zasobami, nie tylko wielką populacją, ale też technologiami. Mowa również o sztucznej inteligencji. No zakładam, że będzie to sztuczna inteligencja chińska, no bo nikt inny jej nie ma, nie mają jej Rosjanie, więc wszyscy będą przyjmować, wchodzić w ekosystem finansowy, infrastrukturalny, handlowy, technologiczny Chin. Moim zdaniem Indie są tam też po to, żeby w jakiś sposób to blokować. Tu dużo inicjatyw też indyjskich. Dialog cywilizacyjny, który ma być kontynuowany w Indiach, odbyła się jego pierwsza edycja. Tu Modi wychodzi też z takimi inicjatywami i dużo właśnie w tym jego języku jest takiej pokojowej retoryki, takiej łagodności, więc no, zaapelował tutaj o pokój również na Ukrainie. Nie wiem, czy Putin tego posłucha, ale tutaj Modi nawiązuje do takiej tradycji myślenia indyjskiego właśnie pokojowego i wiele z tych krajów właśnie próbuje realizować tą swoją agendę. Bardzo zaskoczyły mnie oświadczenia Aleksandra Łukaszenki, który bardzo w taki sposób nawet agresywny, powiedziałbym, zaatakował Szanghajską Organizację Współpracy, mówiąc o tym, że tu są potrzebne konkretne działania, bo inaczej ta organizacja jego zdaniem zamieni się w Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli w taki klub dyskusyjny, który będzie się spotykał po to, żeby sobie porozmawiać o zwalczaniu trzech izmów, czy o ładzie światowym, czy o konflikcie na Ukrainie, czy konflikcie na Bliskim Wschodzie, a nie będzie rozwiązywał problemów. A zdaniem Łukaszenki, bo przypominam, że to jest jednak kraj sąsiadujący z Polską, jedyny kraj europejski, który jest pełnoprawnym i stałym członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. No zdaniem Łukaszenki dzisiaj sytuacja na świecie dojrzała do tego, żeby żaden konflikt światowy nie można go było rozwiązać bez konsultacji z tą dziesiątką państw. Bo przypomnijmy, że oprócz Rosji, Chin, Indii, Pakistanu i Iranu, co ciekawe, tam są również państwa Azji Centralnej i Białoruś.
1: Oczywiście, że tak. To jeszcze zapytam w takim razie, ponieważ oczywiście w tej dziesiątce, o której mówimy, kluczowe są tutaj i dominujące są Chiny. Z jakim przekazem według pana Xi Jinping, który po Kirgistanie już poleciał do Egiptu, oczywiście tamten kontekst bliskowschodni na pewno będzie dominował. Z jakim przekazem on po tych spotkaniach pojedzie na spotkanie z Donaldem Trumpem?
0: No, wydaje mi się, że to, w co grają Chiny, to starają się przedstawiać siebie jako kraj rozumny i przewidywalny, czym też nie wiadomo, czy akurat Donald Trump nie przykłada do tego ręki i im w tym nie pomaga. Mieliśmy ostatnio, kilka tygodni temu, badania Pew Center, waszyngtońskiego think tanku, pracowni badań społecznych i tam wygląda na to, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone budzą pewien niepokój, na przykład także w Europie. Europejczycy nie są zadowoleni ze wzrostu znaczenia Chin, ale jeszcze bardziej nieufnie podchodzą do Stanów Zjednoczonych. A jeżeli mówimy o krajach globalnego południa, takich jak Egipt, To tutaj dla mnie nie

0: Nie ulega wątpliwości, że Chiny przyjadą z propozycjami biznesów, budowy infrastruktury, współpracy w energetyce, w budowie dróg pewnie i będą mówić o wielobiegunowym ładzie, o dialogu, o dyplomacji. No i na tle tej całej zawieruchy i tej awantury w ocieśninę Ormus i Bliski Wschód, no będą się prezentowało jako siła pokojowa. I o ile w Europie do tego podchodzimy często z dystansem, to myślę, że w krajach globalnego południa, takich jak Egipt, to podejście jest inne i trafia tam na bardzo podatny grunt, więc Chińczycy spokojnie punktują, mam wrażenie, tą politykę Trumpa i Szanghajska Organizacja Współpracy, o której tutaj rozmawiamy, jest tego dobrym przykładem.
1: Bardzo ciekawe zapowiada się więc spotkanie Xi Jinping, Donald Trump. Będziemy się mu przyglądać, a wcześniej, tak jak powiedziałam, po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy przywódca Chin poleciał na rozmowy do Egiptu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, znawca Chin, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękujemy.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. W dzisiejszym spotkaniu połączymy się z gościem, który opowie m.in. o nietoperzach. Za nami noc nietoperza, ale wiele atrakcji związanych właśnie z tym ssakiem nadal się odbywa. Jak mają się nietoperze? No i czym zajmuje się Towarzystwo Salamandra? O tym właśnie teraz. A na łączach gość dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra nie zajmuje się chyba salamandrami.
4: Pośrednio także. Generalnie nasza organizacja zajmuje się wszelkimi zwierzętami, roślinami, siedliskami chronionymi, rzadkimi, które wymagają albo naszej biernej, albo naszej czynnej ochrony i pomocy. Nietoperzami zajmujemy się już od 33 lat. Jest to jedno z pierwszych naszych dużych przedsięwzięć, które jest stale kontynuowane, ale zajmujemy się również przywracaniem polskiej przyrodzie susa moręgowanego. Jesteśmy jedną z organizacji, chyba jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy się też zajmować ochroną najbardziej zagrożonego ssaka polskiej fauny, czyli chomika europejskiego. Chronimy żółwia błotnego, kulika wielkiego i wielu innych gatunków. Współtworzyliśmy sieć Natura 2000. Zajmujemy się sprawami związanymi z handlem zagrożonymi gatunkami zwierząt. Oczywiście nie handlujemy nimi, tylko staramy się po pierwsze edukować, po drugie zwalczać i wspierać zwalczanie nielegalnego handlu takimi gatunkami. Edukacją przyrodniczą, ja myślę, że naprawdę większość polskich fotografików przyrody na jakimś etapie swojej kariery uczestniczyła w naszych ogólnopolskich konkursach fotografii przyrodniczej. Organizujemy konkursy wiedzy przyrodniczej dla szkół. Nasz magazyn przyrodniczy, który niestety w tej chwili musieliśmy zawiesić w formie drukowanej, no przez ponad 30 lat był oceniany jako jedno z najlepszych przyrodniczych czasopism popularno-naukowych. Także no, działań, które prowadzimy, naprawdę sporo jest.
3: No i widać, że jest potrzeba na takie działania. Czy to są działania ciągłe, czy to są takie akcje, że na przykład teraz skupiamy się na chomikach, albo skupiamy się na nietoperzach, albo na innym problemie?
4: Mało jest takich zagadnień przyrodniczych, które za pomocą jednej akcji da się osiągnąć jakiś taki wymierny efekt. Oczywiście czasami też jest akcja jakaś ratunkowa, ale generalnie my staramy się realizować takie przedsięwzięcia długofalowe, które mogą przynieść konkretny efekt. Czyli specjalizujemy się na przykład w ochronie gatunków z tych, co już mówiłem, może nie tych najbardziej charyzmatycznych, które często wcale nie są najbardziej zagrożone, tylko właśnie w takich, które są niedostrzegane, niedoceniane, a wymagają wieloletnich działań ochronnych. Na przykład popielica, to jest taki naddrzewny gryzoń, który w Polsce południowej, w niektórych częściach Polski wschodniej jest dosyć liczny, ale praktycznie niemal zupełnie wymarł w Polsce zachodniej i północno-zachodniej. No i

0: i od wielu, wielu lat stopniowo przywracamy go na kolejnych stanowiskach. W tej chwili już po kilku sukcesach w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej i w zachodniopomorskim. W tej chwili realizujemy takie przedsięwzięcie związane z przywracaniem właśnie Popielicy i Orzecznicy w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wkrótce zapewne w Wolińskim Parku Narodowym takie działania się rozpoczną. No to są wszystko przedsięwzięcia naprawdę trwające no, co najmniej 11 lat, a wiele projektów mamy takie, które rozpoczęliśmy gdzieś tam w latach 90. ubiegłego wieku i kontynuujemy i rozwijamy.
1: No i nawet pojawiają się tam gatunki, o których my, ludzie, nie zawsze wiemy, że istnieją, tak jak ten, tak, o którym pan opowiedział, czy chomik europejski. Wydaje nam się, że chomik to jest ten, który mieszka u nas często w domu jako pierwsze zwierzę. Dzieciaki rodziców namawiają na to, żeby mieć chomika, a tymczasem też są chomiki, które żyją na wolności, ale no też tak, nie każdy wie, prawda?
0: Chomiki domowe to
1: jest zupełnie inny chomik.
0: Gatunek, to są najczęściej chomiki syryjskie albo jeszcze inne. Chomik europejski zupełnie nie nadaje się do hodowli. Jest to najbardziej kolorowy ssak Europy, wielkości mniej więcej świnki morskiej i rzeczywiście o dziwo mało ludzi wie, że taka mała mikropanda na polskich polach występuje.
1: I trudno ją zaobserwować, jego, tego chomika?
0: Jak się wie, gdzie go szukać i trochę cierpliwości się ma, to jak najbardziej można go zauważyć. Nie jest to zwierzę szczególnie lękliwe. Jak spotka na swojej drodze człowieka, to niekoniecznie ucieka. Potrafi groźnie straszyć, wydając, nadymając się, skacząc dosyć wysoko i wydając bardzo groźne dźwięki. W związku z tym tak, chomika zobaczyć można.
1: Podobnie jak nietoperza, tego też można zobaczyć nie tylko po zmroku. Jesteśmy tuż po nocy nietoperzy. Jak te ssaki mają się w Polsce? Czy nietoperze radzą sobie dobrze cały czas? Czy jest jakiś problem, jeśli chodzi o ich obecność?
0: Większość z nich cały czas radzi sobie źle. To znaczy, po pierwsze, warto sobie zdawać sprawę, że nie można mówić o nietoperzach generalnie. W Polsce, w zależności od tego, jak potraktujemy karlika płowego, czy jako gatunek, czy jako podgatunek, mamy 27 lub 28 różnych gatunków nietoperzy. Każdy ma inne zwyczaje, zupełnie inny status również, jeśli chodzi o jego zagrożenie. Są takie, które są stosunkowo liczne i już wydobyły się z największego zagrożenia, za chwilkę powiem, przez to spowodowanego. A są takie, którego w skali roku przy dosyć intensywnych poszukiwaniach spotyka się w całej Polsce kilkanaście osobników. Prawdopodobnie jest oczywiście więcej, no, bo one robią wszystko, co tylko mogą, żeby nie zostać zauważone, w przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej chomika, ale i tak są to zwierzęta wówczas bardzo nieliczne. Dlaczego one są w ogóle takie zagrożone? Przede wszystkim od końca 70. ale już wcześniej stosowano bardzo szkodliwe, toksyczne środki owadobójcze. Wszystkie żyjące w Polsce nietoperze żywią się latającymi po zmroku owadami. Zjadając podtrute owady, same ulegały zatruciu i ginęły. Warto sobie zdawać sprawę, że nietoperze rodzą w roku raz jedno, czasami tak jak nam zdarza się mieć dwoje młodych, czyli bliźnięta. Ale przeciętnie, jak dobrze pójdzie, odchowają jedno młode w roku. To nie są takie gryzonie, że jak mamy parkę na wiosnę, to jesienią możemy mieć setki. Tutaj raczej ich dynamika rozrodu przypomina orły, czyli jedno młode w roku. Taki karlik żyje przeciętnie 4-5 lat, czyli jest w stanie w swoim życiu wychować, jak dobrze pójdzie, 4 młode. Co drugie to jest samica, tylko one rodzą. W związku z tym odbudowanie populacji po tym, jak została wytruta przez nas, przez ludzi, trwa dziesięciolecia. Niektóre gatunki, właśnie te, u których nieco częściej spotyka się bliźnięta, ale to nie jest jedyny powód, właśnie odbudowują powoli populacje swoje i coraz częściej możemy je spotkać. Oczywiście nie tylko trucie było powodem, dla którego nietoperze w Polsce, nie tylko w Polsce faktycznie, w znacznej części Europy znacząco zmniejszyły swoje liczebności. Jeden z powodów, dla których na przykład na takiej nocy duży ginie, to jest brak siedlisk.

Nietoperze kiedyś występowały albo w dziuplach dużych drzew, albo na przykład na niezagospodarowanych strychach. Właśnie nocki duże potrzebują strychy obszerne takich pomieszczeń jak kościoły, szkoły. Kiedyś było ich wbród. Oczywiście w tej chwili nadal strychów jest kościelnych.

0: 9 stopni Celsjusza, no i też zagospodarowywane na różne obiekty albo niszczejące. Te obiekty no, spowodują, że tych schronień jest coraz mniej. Stąd tak ważne jest, żeby zachowywać te, które ciągle istnieją, a w miarę możliwości również tworzyć nowe.
1: Dlatego uruchomiliście Państwo program Dom Przyjazny Nietoperzom. No niecały rok temu taki program się pojawił. Na czym on polega?
0: Jednym z problemów nietoperzy jest nasz negatywny, nasz ludzi, a właściwie konkretnie ludzi z naszej strefy kulturowej, tutaj Europa, Ameryka Północna, negatywny stosunek do nietoperzy, który wynika z naturalnego psychologicznego zjawiska, że boimy się tego, czego nie znamy. W przeciwieństwie na przykład do Azji czy Australii, gdzie nietoperze wiszą za dnia, są takie nietoperze nawet duże owocożerne, które wiszą za dnia na drzewach, są powszechnie widoczne i tam nietoperze w ogóle nie budzą strachu ludzie z tamtej strefy kulturowej są często zdziwieni. Co mają ci Europejczycy z tymi nietoperzami, że w każdym horrorze muszą się pojawić jakieś przedziwne mutanty nietoperzowe, które nie wiadomo po co rzucają się na ludzi albo inne jakieś dziwne rzeczy robią. Nietoperze są tak samo groźne jak wróble, motyle czy inne powszechnie przez nas widziane na co dzień zwierzęta, które w ogóle przechodzimy koło nich nie widząc ich, a w momencie gdy wleci do domu nietoperz, no to często budzi przerażenie. Tylko działania edukacyjne, intensywne są w stanie przełamywać te stereotypy i między innymi temu służy ten projekt. Nietoperze, niektóre gatunki w ogóle nie występują nigdzie indziej w Polsce niż w budynkach, w większości budynkach mieszkalnych. Tylko, że tak jak powiedziałem, robią wszystko, co tylko możliwe, żeby nie być zauważone, czyli wylatują po zmroku, wracają przed świtem, za dnia śpią gdzieś tam wciśnięte w głębokie szczeliny. A najbardziej może wskazać na ich obecność jest to, że nagle do tej pory na przykład nie mogliśmy wieczorami siedzieć przy naszym ogródku, bo nas zawsze cięły komary, bo niedaleko są jakieś stawy, a nagle komary wieczorami zniknęły. No bo prawdopodobnie pojawiła się w pobliżu albo wręcz w naszym domu kolonia karlików. Kolonie karlików rzadko kiedy liczą sobie mniej niż 100, w tej chwili najczęściej gdzieś około 300 samic. Każda samica zjada każdej nocy około 2000 owadów wielkości komara latających po zmroku, najczęściej właśnie komarów. No to rzeczywiście tych komarów każdej nocy setki tysięcy w okolicy ginie, no i ich liczebność od razu maleje.
1: Czyli powinniśmy być wdzięczni nietoperzom i raczej darzyć się sympatią.
0: Tak, oczywiście zdarza się, że obecność nietoperzy powoduje pewne uciążliwości. Taka kolonia, jeżeli ma wylot na przykład nad tarasem, na którym mamy zwyczaj wieczorem siedzieć, jeść kolację, pić kakałko, no i nie chcemy mieć tych wiktuałów w małej czarnej posypce, czyli w głanie nietoperzowym, no to zaczyna się drobny problem, ale te problemy naprawdę można rozwiązać, niekoniecznie wykurzając czy zabijając nietoperza, co niestety też się zdarza, co jest oczywiście przestępstwem, ale czasami wystarczy półeczka mała albo przesunięcie, otworzenie innego otworu i zaproponowanie tym nietoperzom, żeby wylatywały sobie gdzieś w narożniku domu nad trawnikiem, a niekoniecznie nad naszym tarasem. Trudno uwierzyć, że w XXI wieku, to już ponad ćwierć tego wieku mamy za sobą, ciągle ludzie w Polsce wierzą, że nietoperze wplątują się we włosy.
1: No i skąd ta historia?
0: Jak nad krową przelecą, mleko jej zabiorą, że urok rzucą, że się na nas, jak wejdziemy do pokoju, a lata ten nietoperz, to się na nas rzucą. Przeciętny człowiek jest 10 tysięcy razy większy od nietoperza. Czy my byśmy się rzucili na stworzenie wielkości kilkunastu wielorybów? A taka mniej więcej jest proporcja między nami właśnie, a nietoperzami. No nie, nie miałoby to żadnego sensu. Tak samo nie ma sensu, żeby się nietoperze na nas rzucały. Ale ciągle te takie mity pokutują, my musimy je zwalczać. Tu niestety czasami się przyczyniają do tego przedstawiciele państw, pani fachu. Dziękuję za możliwość tutaj sprostowania tych mitów. Mianowicie pojawiają się ciągle informacje sensacyjne. Wścieklizna, proszę państwa, dziecko umarło z powodu tego, że obudziło się z nietoperzem na twarzy, tylko brak informacji, że to było w Amerykach, bo tylko tam, w Amerykach występuje ta klasyczna wścieklizna, która występuje u psów, ludzi, na którą 60 tysięcy ludzi co roku umiera, występuje u nietoperzy. Nigdzie na żadnych innych kontynentach nie występuje, a tam się takie informacje w mediach pojawiały dlatego, bo tam na przykład w takiej Kanadzie to bardzo, bardzo rzadko jakiś nietoperz z wścieklizną się pojawi.

0: jak już się pojawił, no to jest sensacja, ale kanadyjska. U nas w Europie nietoperzy, owszem, występują ich choroby, w tym nawet 7 gatunków europejskiej wścieklizny nietoperzowej, która praktycznie nie przenosi się nawet na inne gatunki nietoperzy, nie mówiąc o innych ssakach. W całej Europie od pół wieku znanych jest 6 przypadków, że się ludzie zarazili wścieklizną nietoperzową. Głównie to byli badacze nietoperzy. A wystarczy zachować elementarny, zdrowy rozsądek i żadnych dzikich zwierząt, które znajdziemy, zwłaszcza zachowujące się nienormalnie, na przykład nietoperze leżące na ziemi, nie chwytamy gołymi dłońmi. Jak będziemy tę metodę stosować, nie będziemy gołymi dłońmi chwytać nietoperza, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Najgorsze, co nietoperz może na nas zrobić, to może na nas nasyczyć. Może to albo zignorować, albo można nasyczyć na niego, na przykład uwalniając go skądś, bez znaczenia, którą się opcję wybierze. Obie są równie bezpieczne dla nietoperza i dla nas.
1: Czy nietoperz nas nie zaatakuje? Te mity, które właśnie, o których pan wspomniał, czyli wplątywanie we włosy, czy to, że krowa nie będzie dawała mleka, skąd one się wzięły?
0: Nie do końca wiadomo. Różne są teorie. Na przykład, jeżeli chodzi o wplątywanie się we włosy, to jedna z teorii mówi, że po prostu rozpowszechniano to po to, żeby się dziewczęta po nocy same nie włóczyły.
1: Czyli takie trochę straszenie, jak nas straszono czarną wołgą, która porwie dzieci, albo połknięcie pestki gwarantuje, że w brzuchu wyrośnie drzewo. To mniej więcej tyle ma prawdy wplątywanie się nietoperzy we włosy.
0: Dokładnie tak. Absolutnie tego nie robią, bo nie ma żadnego biologicznego powodu do tego, żeby to robiły.
1: Wspomniał pan, że mamy w Polsce 27 albo 28 gatunków nietoperzy. Pewnie niektóre z nich mają się lepiej, a inne są w mniejszości, trudniej im się żyje. Chociaż my kojarzymy w zasadzie takiego jednego nietoperza. No po prostu czarny i wisi głową w dół. Czym one się od siebie różnią?
0: Na 27 lub 8 gatunków nietoperzy tylko jeden z tych żyjących w Polsce jest rzeczywiście prawie cały czarny. To jest mopek. Bardzo fajny nietoperz, uszy wyrastają mu ze środka nosa, w związku z tym wygląda tak, jakby miał oczy w środku uszu. Jest to bardzo rzadki, chroniony, tworzy się dla niego obszary Natura 2000. W budynkach niezbyt często występuje leśny gatunek w spękaniach kory drzew. A różnią się wszystkim wielkością, kolorami, kształtem uszu, zwyczajami, dźwiękami, które wydają, piśniami godowymi. Niektóre gatunki są do siebie naprawdę bardzo podobne. Na przykład karliki po zdjęciach bardzo trudno rozpoznać. Różnią się użyłkowaniem skrzydeł, właśnie melodią pieśni godowej. I takimi niektóre gatunki się różnią szczegółami typu guski na zębach, czy wykrzywienie takiego fałdku skóry na uchu, a niektóre naprawdę znacząco. Gacki, na przykład mam dwa gatunki gacków, mają uszy wielkości 3/4 długości ciała. Trudno pomylić się z czymś innym, jeszcze ewentualnie z nockiem Bechsteina, który też ma to stosunkowo długie uszy, ale nie aż tak. Podkowce, mamy dwa gatunki też podkowców, głównie najliczniejszy podkowiec malutki, owijają się skrzydłami, gdy wiszą gdzieś u powały strychu. Większość nietoperzy w ogóle nie wisi właśnie tak luzem u powały strychu, tylko na przykład wciskają się najchętniej w szczeliny. To najliczniejsze w Polsce karliki właśnie to robią, to tak zwane gatunki szczelinowe. Jak sobie, proszę Państwa, wyobrażacie największego polskiego nietoperza? Wielkości gołębia? Nie. Największy polski nietoperz ma mniej więcej tuł wielkości polca wskazującego i środkowego razem wzięty. Ja proszę spojrzeć na swoją dłoń. Dwa palce razem złożone to jest tułów już takiej samej nazwy wielkich nietoperzy. Borowiec wielki, borowiec olbrzymi, nocek duży. To są te największe. Najmniejsze karliki to jest mniej więcej połowa damskiego małego palca. To są najliczniejsze nietoperze. Jak one rozwiną skrzydła, które mają długie kończyny przednie, plus ta błona lotna jest rozciągnięta na kończyniach tylnych, na ogonie, to w locie wydaje się, jakby to był prawie wielkości wróbla. Ale tak naprawdę to centrum dowodzenia, czyli sam nietoperz per se, no to jest właśnie połowa małego palca. Z tego główka, no to jest mniejsze od paznokcia. Z tego mózg, no to łebek od szpilki. I w tym łebku od szpilki, proszę sobie wyobrazić, i te informacje, ile informacji musi się zmieścić, skoro on jest w stanie, taki karmik, lecieć z Estonii do Wielkiej Brytanii albo do Hiszpanii na zimowanie, bo ona akurat odlatuje do ciepłych krajów, do cieplejszych na zimę, i następnie wrócić na wiosnę na swój strych, lecąc nocą po nieznanym terenie. I to wszystko jeszcze długo, długo nasza miniaturyzacja naszych komputerów będzie musiała postępować, zanim dojdziemy do tej miniaturyzacji, która występuje u nietoperzy. Precyzja echolokacji nietoperzy. Grubość włosa jest dla nich w ogóle bez problemu do wykrycia. życia. Nasze echosondy wzorowane na nietoperzach już są w

0: stanie wykrywać na dnie morza przedmioty wielkości 10 cm. Czyli jeszcze dużo nam brakuje do precyzji echosond nietoperzy. Nietoperze również wiele, staram się od nich nauczyć wiele na temat długowieczności. One praktycznie nie starzeją się i uczymy się tego, jak to się dzieje, że ich organizmy się prawie nie starzeją. One potrafią hibernować. Pół roku mogą spędzać w temperaturze kilku stopni Celsjusza, czego my ciągle nie umiemy, a jakbyśmy chcieli podróżować w kosmosie, to by się taka umiejętność nam przydała. Wielu rzeczy się od nietoperzy jeszcze możemy nauczyć.
1: Doktor Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Nie bójmy się nietoperzy. Pozwólmy im spokojnie zwisać.
1: Tak jest. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samozdrowie.
1: W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Tylmińska i witam dzisiejszego gościa, Państwa i mojego. Jest z nami Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że w naszych szkołach zmiany, zmiany, zmiany. Dzieci radośnie wybiegły dziś ze szkoły. Żartuję, bo pewnie część radośnie, a część z nosem na kwintę. Jutro znowu do tej szkoły wbiegną, a tutaj zmiany. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem, Ministerstwa Zdrowia, ministra zdrowia. I to są zmiany dotyczące tego, co można zjeść w stołówce i co można kupić w sklepiku albo w automacie, które bo to przecież te urządzenia zagościły już w naszych szkołach. Co się takiego dzieje, że potrzebne było aż rozporządzenie, nowe rozporządzenie ministra zdrowia? Czy polskie dzieci rzeczywiście odżywiają się na tyle źle, że państwo musi zacząć ingerować w to, co pojawia się w szkolnych stołówkach czy w sklepikach?
4: Pani redaktor, zmiany, zmiany, zmiany. Zmiany oby na lepsze. Dlaczego? Dlatego, że od września na talerzach faktycznie w stołówkach pojawi się zdecydowanie więcej warzyw, więcej owoców, rośliny strączkowe, ale przede wszystkim też produkty pełnoziarniste. Będzie też absolutnie nieograniczony dostęp do wody jako tego podstawowego napoju dla dzieci. To, co jest chyba też zmianą na dobre, nie chyba, a na pewno, to to, że będziemy ograniczali cukier, że będziemy ograniczali smażone potrawy i żywność wysoko przetworzoną. Pani redaktor, związane to jest przede wszystkim ze zdrowiem populacyjnym. Ja bym te zmiany odbierała raczej w kontekście inwestycji w zdrowie młodych Polaków i w zdrowie dorosłych Polaków. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy zdrowe posiłki podawać dzieciom, to z tych zdrowych dzieci wyrosną nam zdrowi dorośli. To jest jakby konsekwencja tych wszystkich wyborów. Dlaczego taki duży nacisk na to, aby te posiłki były zdrowe, aby zacząć w końcu tą chyba ogólnopolską dyskusję też o zdrowych posiłkach, która przełoży nam się na stan zdrowia. Szanowni Państwo, mamy trzy główne przyczyny zgonów w Polsce. Pierwszą przyczyną są to choroby układu krążenia. Choroby układu krążenia mają to do siebie, że mają kilka ważnych czynników ryzyka. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, a jest to czynnik absolutnie modyfikowalny, to nadwaga i otyłość. Kolejne to oczywiście aktywność fizyczna, niska w tym wypadku, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu, ale tutaj przede wszystkim mówimy o tej diecie, o zapobieganiu nadwadze i otyłości.
1: I niestety, proszę Państwa, warto tutaj wspomnieć badania Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że nasze dzieci, nasze nastolatki niestety przodują, jeśli chodzi o nadwagę i chorobę otyłościową w Europie. No tak się po prostu składa i rozumiem, że to nowe rozporządzenie i ten sposób wprowadzenia zdrowej diety do polskich szkół, no to jest właśnie próba edukacji i nauczenia innego sposobu odżywiania.
4: Zdecydowanie tak. Ja jeszcze tutaj podeprę się kilkoma statystykami, gdzie mówimy na przykład przez pryzmat siedmiolatków. W przypadku siedmiolatków ponad 27% dzieci ma problem z nadmierną masą ciała. I biorąc pod uwagę

0: wiek, który nam rośnie, to im starsze dziecko, tym większy problem z nadmierną masą ciała, więc absolutnie tak. To, o czym mówi pani redaktor, to jest jakby próba pogodzenia, bo my idziemy tutaj dwutorowo. Jeden obszar to jest wprowadzony standard żywieniowy w szkołach, gdzie eliminujemy produkty wysoko przetworzone i cukier i kładziemy duży nacisk właśnie na warzywa, na owoce, na produkty pełnoziarniste i rośliny strączkowe, a drugi jakby obszar pracy szkoły, bo też musimy patrzeć na szkołę jako na instytucję publiczną, która w ramach zadań ma również promocję i ochronę zdrowia. I tutaj jest niewątpliwie edukacja zdrowotna. Bardzo ważnym elementem jest edukacja zdrowotna, która oprócz tego, że pokaże dzieciom, jak ważne jest zdrowie, odżywianie, ale też nauczy wybierać te zdrowe produkty. Ja myślę, że szkoła tutaj też podejdzie i podchodzi, bo wracamy do zajęć praktyczno-technicznych w szkołach, wprowadzamy edukację zdrowotną jako przedmiot obowiązkowy i tutaj też będzie bawienie się, w cudzysłowie, bawienie się jedzeniem. Co to znaczy? To znaczy, bo my to wiemy ze swoich lat, wiemy też
1: no
0: z pracy
1: właśnie,
0: ze szkołami.
1: No właśnie, kiedyś na ZPT robiło się sałatkę.
0: Robiło się sałatkę. Teraz tą sałatkę robi się w przedszkolu, teraz tą sałatkę robi się w młodszych klasach szkoły podstawowej, gdzie dzieci współuczestniczą w tym procesie, oczywiście we współpracy z nauczycielem, przygotowują tą sałatkę, niejednokrotnie kroją nożami jednorazowymi, żeby się nie uszkodzić, nie zranić. Natomiast dzieci współuczestniczą w przygotowywaniu tych posiłków i to, co jest istotnym aspektem tego przygotowywania posiłków, to to, że kiedy je przygotują, one chcą je spróbować. I to jest tak ważny element tej takiej szeroko pojętej edukacji, ale tego szerokiego podejścia systemowego, myślę, w tej chwili.
1: Ale są emocje, bo ja już zresztą widziałam kilka takich rozemocjonowanych filmików gdzieś w mediach społecznościowych, bo najwięcej emocji wzbudza chyba obowiązkowo raz w tygodniu obiad bez produktów odzwierzęcych, oparty na roślinach strączkowych, których my właściwie nie jemy, bo my przestaliśmy jeść soczewice, ciecierzyce, fasole. Dlaczego zdecydowaliście się państwo właśnie na taki obowiązek? Przypomnę, że żyjemy jednak w kraju, gdzie można zostawić ziemniaczki, ale trzeba zjeść mięsko.
0: I tak, do tej pory to pokutowało i pokutuje, myślę, chyba do dzisiaj w wielu rodzinach, że owszem, ziemniaczki można zostawić, natomiast mięsko jest najważniejsze. Tylko pytanie, jak przygotowywane jest to mięsko? Bo jeżeli mówimy o mięsie smażonym, wysoko przetworzonym, to nie jest to zdrowe dla dzieci. Natomiast my chcemy tutaj też absolutnie promować tym standardem 2 dni mięsne, tak zwane mięsne, gdzie mówimy o mięsie świeżym, o produktach świeżych. Natomiast to, o czym mówi też pani redaktor, o roślinach strączkowych, to ja powiem tak, no nie ma chyba lepszego źródła białka, lepszego białka pochodzenia roślinnego, czy minerałów, jak właśnie rośliny strączkowe. I chcemy też, przywracając jakby do łask rośliny strączkowe, chcemy wprowadzić tą taką różnorodność na talerzu. Bo z jednej strony możemy powiedzieć, no dobrze, 2 dni mięsa, więc ograniczamy białko. Nie, my właśnie białko wprowadzamy, ale wprowadzamy białko roślinne dzięki roślinom strączkowym.
1: Ta edukacja na pewno się przyda, bo w tych filmikach pełnych grozy, które ja już gdzieś widziałam w mediach społecznościowych, no pojawia się taki argument, że oto na siłę resort zdrowia chce zrobić z dzieci wegetarian i że to jest takie niezgodne z tym naszym klasycznym polskim jadłospisem, bo tak, przypomnę i pani minister też o tym mówiła, myśmy zapomnieli w ogóle o roślinach strączkowych. Mam nadzieję, że one wrócą do łask. Mówię to jako roślinożerca, fasola, soczewica, ciecierzyca, fantastyczne źródła białka, ale sporo emocji budzi też sama nazwa diety, dieta planetarna. Rodzic może zapytać, dlaczego Ministerstwo Zdrowia zajmuje się planetą zamiast zdrowym żywieniem dzieci. O co chodzi w tej diecie planetarnej?
0: Dieta planetarna ma też na celu zminimalizowanie strat żywności, bo to jest jakby głównym przesłaniem, czyli to, że tak naprawdę biorąc pod uwagę planetę jako całość, nie marnujemy zasobów tej planety. Wytworu ludzkiej pracy zresztą, tak na dobrą sprawę. I tutaj też poprzez tą różnorodność, poprzez to, że dzieci będą edukowane w zakresie zdrowego odżywiania, to, że te posiłki mają być kolorowe i zachęcające do spożywania, to też spodziewamy się tego, że będzie mało

0: strat, jeśli chodzi o odpad. I to wszystko ze sobą współgra, bo w przypadku, kiedy dzieci będą zachęcone do tego jedzenia i poznają te smaki, myślę, dobre smaki, bo ja też jak pani redaktor jestem ogromnym zwolennikiem roślin strączkowych, to są bardzo dobre smaki, tylko trzeba je poznać. I ten pierwszy miesiąc to będzie taki miesiąc, myślę, oswajania się i dzieci, i pracowników stołówki. Dlaczego? Dlatego, że na pewno pracownicy stołówki będą obserwowali preferencje żywieniowe. To będzie takie żywe ćwiczenie na żywym organizmie, czyli dzieci dostaną posiłki. Myślę, że też posiłki, znaczy nie myślę, te posiłki powinny być wprowadzane w oparciu o jadłospisy ubiegłoroczne, bo doskonale pracownicy stołówek wiedzą, jakie są preferencje żywieniowe dzieci, więc to powinno być wprowadzane stopniowo, nie nachalnie, ale mimo wszystko z zachowaniem tego standardu. I też należy obserwować dzieci, czy one spożywają te posiłki, w jaki sposób, czy dużo zostaje na talerzach, ale też myślę rozmowy z samymi dziećmi tutaj dużo dadzą i myślę, że ten miesiąc pierwszy będzie kluczowy, ale po to, żeby się wszyscy nawzajem oswoili siebie.
1: Miesiąc kluczowy, ale co zrobicie, jeżeli za 4 tygodnie nie pojawią się głosy, że dzieci tego nie jedzą, zdrowe obiady lądują w koszu. Już teraz pojawiają się takie głosy pracowników szkół i stołówek, że dzieci tego nie polubią. Już tak na wszelki wypadek. Dzieci tego nie jedzą. Rozumiem, że wszyscy teraz się po prostu oswajamy.
0: Tak, wszyscy się oswajamy. Ja też nie chciałabym iść w takim kierunku, że będziemy wyrażali zdanie za dzieci. To nie chodzi o to, że dzieci nie polubią, bo my nie wiemy, co tak naprawdę te dzieci nam przekażą za miesiąc. Przede wszystkim ja też uważam, że dzieci jedzą oczami. Jeżeli ten posiłek będzie atrakcyjnie podany i dzieci będą widziały i będą jadły go grupowo, to myślę, że to będzie duży sukces, ale też mówię, ale poobserwujmy dzieci i dajmy dzieciom szansę zwyczajnie.
1: Nowe przepisy mówią też o rybie, minimum raz w tygodniu. Zupach, dwóch zupach na wywarach warzywnych, no świeżym mięsie, o którym już pani minister mówiła, ograniczeniu smażenia, większej ilości warzyw, produktów pełnoziarnistych. To wszystko brzmi bardzo dobrze, ale czy państwo policzyliście, czy to nie zwiększy kosztów przygotowania obiadu, bo pewnie niektórzy rodzice się zaczynają obawiać, że będą więcej płacić.
0: Znaczy, chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę wysokość opłaty ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. To po pierwsze. Natomiast w przypadku tak zwanego wsadu do kotła, bo tutaj też możemy mówić o tak zwanym wsadzie do kotła, to przede wszystkim cena końcowa tak naprawdę jest wypadkową kilku elementów. I tutaj mówimy o samym produkcie. Mówimy też o liczbie wydawanych posiłków, bo wiemy, że im większa liczba wydawanych posiłków, tym tańszy staje się ten posiłek. Ale też mówimy o organizacji samej kuchni, czyli to, czy jest to kuchnia, która jest kuchnią własną szkoły, czy są to usługi cateringowe. Tak, bo to jest ta różnica. Natomiast tutaj może być różnica. Natomiast tak naprawdę nam też zależy na sezonowości i lokalności tych produktów, bo zupełnie inaczej kształtują się ceny chociażby, nie wiem, no ogórków czy warzyw w sezonie zimowym, zupełnie inaczej w sezonie letnim. Więc my tutaj kształtując ten standard i przygotowując standard, oparliśmy się o dużą sezonowość i lokalność produktów właśnie po to, żeby te ceny nie wzrastały. I szacunki są takie, że przygotowanie pełnowartościowego roślinnego posiłku jest w żywieniu zbiorowym o 15-30% tańsze aniżeli posiłku z mięsem.
1: I rozumiem, że szkoły miały sporo czasu, żeby się do tego przygotować.
0: Rozporządzenie zostało podpisane pod koniec lutego, w drugiej połowie lutego. Szkoły miały ponad pół roku na to, żeby się przygotować. Oczywiście wcześniej trwały też konsultacje i przygotowywanie samego rozporządzenia we współpracy z instytucjami, które mają za zadanie jakby nadzorować i monitorować rozwój dzieci w Polsce, czyli na przykład z Instytutem Matki i Dziecka, z ekspertami odżywienia w przypadku właśnie rozwijającego się młodego organizmu. My to komunikowaliśmy od wielu miesięcy. Rozporządzenie, tak jak mówiłam, w drugiej połowie lutego, więc szkoły miały bardzo dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Ale jest jeszcze jedna chyba dosyć ciekawa rzecz, ponieważ mamy Narodowy

0: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej i tam wchodząc na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej można skorzystać z gotowych, przygotowanych wcześniej jadłospisów. Więc tak naprawdę tutaj mamy już
1: bardzo dużo
0: podpowiedzi. I nie dalej jak dzisiaj zerkałam nawet na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Są naprawdę świetne jadłospisy.
2: Ale muszę zapytać, bo są też dzieci, które no, w ogóle nie jedzą mięsa, więc nie zjedzą ani tych posiłków mięsnych, ani tych z rybą. Co wtedy? W dniu, w którym szkoła podaje mięso albo rybę, dziecko ma dostać alternatywę roślinną. Czy to oznacza, że każda stołówka musi być przygotowana na takie dwa jadłospisy?
0: Tak, tylko proszę też zauważyć, że to nie jest tak, że jeżeli mamy na przykład makaron z sosem mięsnym, że załatwimy sprawę wyrzucając mięso z tego dania. Nie, ale jeżeli część dzieci dostanie makaron z sosem mięsnym, a część dzieci ta, która je produkty pochodzenia roślinnego, dostanie na przykład brokuły czy makaron z sosem brokułowym, to właśnie spełniliśmy ten element.
2: Sklepik, bo to też się zmienia. Sklepiki szkolne miały już jedną, przeżywały już jedną rewolucję. Ja pamiętam 2015 rok, tak zwany Lex Drożdżówka, czy tam Lex Pączek, kiedy usiłowano ze szkolnych sklepików wyrzucić rzeczy bardzo niezdrowe. Batoniki, ociekające lukrem ciastka. To rozporządzenie zmienia też sytuację dotyczącą sklepików. Co od jutra zniknie ze szkolnego sklepiku? Czego dziecko już tam nie kupi?
0: No przede wszystkim tego, o czym mówiła pani redaktor. Generalnie nastawienie jest takie, że zarówno w sklepikach, jak i w automatach będą sałatki, będą warzywa, będą owoce, będą soki naturalne, będzie woda dostępna bez ograniczeń, ale też na przykład, tak dla przykładu, to co pani redaktor mówiła, że znikną chipsy, bo my zawsze mówimy, chipsy są w automatach, chipsy znikną. W zamian za to pojawią się na przykład suszone owoce. W sklepach widzimy suszone jabłka pokrojone, liofilizowane truskawki i to w zamian za to.
2: Ale ciekawy paradoks, bo szkoła nie może, czy sklepik, czy w automacie dziecko nie może kupić części produktów, ale rodzic może włożyć je po prostu do plecaka. Przepisy nie obejmują przecież jedzenia przynoszonego z domu. Czy nie przeceniamy trochę możliwości regulowania dziecięcej diety rozporządzeniem?
0: Znaczy, my tutaj absolutnie nie ingerujemy też w rolę rodzica. Tutaj absolutnie rodzic ma dowolność. Natomiast chciałabym jeszcze raz podkreślić, że szkoła jako placówka oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest również kształtowanie zdrowotności dziecka, musi być spójna w swoim przekazie. Więc oprócz tego, że naucza o zdrowym odżywianiu, chociażby w ramach tej edukacji zdrowotnej już wspomniano kilkukrotnie, ale też pokazuje to zdrowe odżywianie bezpośrednio na talerzu, więc też chodzi o spójność tego przekazu.
2: Znaczy nie możemy uczyć o zdrowym żywieniu, a jednocześnie pozwalać, żeby na końcu korytarza można było kupić niezdrową żywność. No ale dziecko może wyjść na przerwie czy po lekcjach do sklepiku obok i kupić sobie chipsy, słodki napój, batony. Czy my nie przenosimy tego problemu po prostu kilkadziesiąt metrów dalej?
0: I takie sytuacje mogą się zdarzać. My bierzemy pod uwagę to ryzyko, natomiast nie wyeliminujemy wszystkich tych ryzyk, ale jeszcze raz powtarzam, szkoła musi być spójna w przekazie i trzymamy się tego, że w instytucjach publicznych chcemy promować i chcemy wzmacniać zdrowotność całego społeczeństwa.
2: Kto tego będzie pilnował? Czy rodzic, który zauważy, że w szkole jednak no nie wygląda to tak jak zgodnie z rozporządzeniem, może gdzieś zapukać i powiedzieć, proszę sprawdzić, czy na pewno to, co moje dziecko dostaje w szkole, jest zgodne z tymi zasadami zdrowego żywienia?
0: Rodzic zawsze może zapukać i tutaj absolutnie taką osobą, która nadzoruje czy organizuje to żywienie w szkołach, jest dyrektor szkoły. Więc rodzic może to zgłosić poprzez wychowawcę do dyrektora szkoły, ale może też sam udać się do dyrektora szkoły i zgłosić te swoje wątpliwości. Natomiast na końcu jeszcze stoi zawsze Państwowa Inspekcja Sanitarna, ale powtarzam, że pierwsze drzwi to jest dyrektor szkoły.
2: To za chwilę to się przekonamy, jak to funkcjonuje w praktyce. Pamiętam ten i wracam ciągle do tej sytuacji sprzed ponad 10 lat, kiedy faktycznie doszło do zamykania się szkolnych sklepików. One po prostu nie udźwignęły tego, bo dzieci ustawiały się tam w kolejce po rzeczy słodkie. Wtedy te drożdżówki przysłowiowe zostały eksmitowane.

0: czy ciastka, czy nie będzie w tej chwili takich skarg, że oto po działaniach resortu zdrowia szkolne sklepiki upadają, a dzieci biedne i wiotkie chodzą głodne.
1: Znaczy, ja powiem tak, spożywając cukier, te dzieci w dalszym ciągu będą chodziły głodne, bo nie dostarczą sobie pełnowartościowego posiłku. Natomiast ta oferta ma i ta oferta jest na tyle szeroka, biorąc pod uwagę właśnie suszone owoce, biorąc pod uwagę sałatki, kanapki, biorąc pod uwagę, nie wiem, no, nasiona bez dodatku soli i cukru, ale też soki, przeciery, jest na tyle szeroka, że uczeń powinien wybrać sobie coś z tej oferty i z drugiej strony sprzedawcy powinni zadbać o to, aby ta oferta była na tyle atrakcyjna, a przy okazji powinna być też opłacana dla sprzedawcy, tak naprawdę.
0: Gościem audycji Samozdrowie była wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Serdecznie pani minister dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor.
0: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To akty dywersji, mówi szef MSWiA. Chodzi o niedawne incydenty w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. Znów wrze na Bliskim Wschodzie i kolejna wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ponad setka filmów i światowe gwiazdy. W Wenecji rozpoczyna się słynny międzynarodowy festiwal filmowy. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Służby mówią wprost. To akty sabotażu. Dzień po dniu podpalenia obiektów związanych z produkcją obronną w Polsce. W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zaś zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski.
2: Śledztwo trwa, ale już można mówić, że była to dywersja, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński o podpaleniu zakładu w Skarżysku Kamiennej.
3: Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
2: Straty dla grupy WB produkującej drony są, ale wiemy, że mogły być większe.
4: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu.
2: Mówił Polskiemu Radiu rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk.
4: Czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego i wywieźć.
2: Na razie śledczy nie chcą mówić o związku tego pożaru z podpaleniem hali magazynowej w Lublinie. Szef MSWiA podkreśla, że takie ataki w Europie w ostatnim czasie się nasiliły i musimy być na nie przygotowani. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii to będzie jeden z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem w Irlandii. Wczoraj niemieckie władze ogłosiły, że za uzbrojonym dronem wykrytym w sierpniu na lotnisku w Lipsku stała Rosja. Kolejna fala działań wojennych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W ataku na irańskie miasto Kuchestak zginęły 4 osoby, w tym dziecko, a kilkadziesiąt zostało

0: rannych po tym, jak jedna z rakiet uderzyła w dom, w którym odbywało się wesele. W odwecie Iran zaatakował amerykańskie bazy w regionie. Wymiana ciosów między Waszyngtonem a Teheranem zapowiada się na dłuższą eskalację. Najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Mojtaba Khamenei, w pisemnym oświadczeniu zapowiedział, że irańska armia ma dla USA, i tu cytat, niezapomniane lekcje. Donald Trump, który obecne ataki tłumaczy zemstą za poniedziałkowy atak odwetowy na bazy w Jordanii, oświadczył, i tu kolejny cytat, jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie uderzony ponownie, tym razem o wiele mocniej i z większą siłą. W informacjach teraz Gdańsk, gdzie uroczyście uczczono pamięć bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, którzy stanęli do walki pierwszego dnia II wojny światowej. Przed pomnikiem na placu obrońców Poczty Polskiej spotkali się przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, rodziny poległych pocztowców, kombatanci oraz gdańska młodzież. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreślała heroizm obrońców placówki i przypomniała, że ich poświęcenie jest współczesnym zobowiązaniem do dbania o pokój.
1: Heroiczny czyn pocztowców stał się jednym z ważniejszych gdańskich mitów. Mówił wiele o miłości do ojczyzny i gotowości oddania za nią życia. Zróbmy jednak wszystko, aby taka ofiara nigdy nie była potrzebna.
0: W imieniu rodzin pocztowców głos zabrał Bogdan Radys, który zwrócił się z przesłaniem do młodzieży.
2: Kochajcie Polskę, uczcie się dla niej i dla niej pracujcie. Poniesie w przyszłość wartości, za które tak wielu z nas oddało życie.
0: Uroczystości przed pomnikiem zakończyły się wspólną modlitwą ekumeniczną przedstawicieli różnych religii i wyznań oraz złożeniem wieńców. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra to nowości, które przyniósł niemal 5 milionom uczniów nowy rok szkolny. Kluczową zmianą jest Kompas Jutra, czyli reforma programów nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, podkreśla wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, bo u nas wydawnictwa przygotowują podręczniki. Przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
0: Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo. W tym roku obejmie pierwszą i czwartą klasę, a w przyszłym kolejne roczniki. Czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Dziś na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy.
4: Festiwal otworzy Ink Danego Boyla, film o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Złote lwy za całokształt twórczości odbiorą George Clooney i Ellen Burstyn. W oficjalnej selekcji pokazanych zostanie 88 nowych filmów pełnometrażowych, a o prestiżowego Złotego Lwa w konkursie głównym powalczy 21 produkcji. Wenecki festiwal to także ważne premiery i tematy, które wykraczają poza kino. W tegorocznym programie pojawią się m.in. filmy dotyczące wojny w Gazie i sytuacji rosyjskich dziennikarzy na emigracji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa z przelotnymi opadami deszczu w wielu regionach. Rano pada na północy i tam również możliwe będą burze. Zagrzmieć może też na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum do 25 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: Klima.
0: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 19 do 20 warto ograniczyć zużycie prądu. Kolejny dzień na niskim poziomie utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach, a w większości województw występują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry. To już środa. Jesteśmy na półmetku tego tygodnia. Drugi dzień września 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się, jak widzę po drugiej stronie szyby, niezwykle uśmiechnięci i roześmiani. Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Adam Waliszewski oraz Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Wszyscy jesteśmy z Państwem do godziny 9.

0: 9. Niektórzy nawet będą z Państwem nieco dłużej. I zapraszamy na nasz poranny program w 245 dniu roku. Będą z nami goście oczywiście. Po 7.07 Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Po 8.07 Aleksandra Leo z Klubu Parlamentarnego Centrum. A po 8.30 komentarz Jonasza Jasnorzewskiego z Wirtualnej Polski. A przed godziną 9.00 porozmawiamy jeszcze o sabotażu rosyjskich służb w Polsce i w Niemczech. Zresztą o tym zaraz jeszcze w przeglądzie prasy. Doktor Piotr Robakowski będzie z nami. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog i prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Słońce wzeszło 20 minut temu o 5.48, a zajdzie w Warszawie o 19.22. Dzień potrwa nieco ponad 13,5 godziny, a imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Czesław, Eliza, Jakub, Juliana, Stefan i Wilhelma. Wszystkiego najlepszego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Babam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 2 września, ale 405 lat temu rozpoczęła się bitwa pod Chocimiem. O tym, co przyczyniło się do polskiego zwycięstwa, mówi profesor Henryk Wisner.
10: Uważa się, że siły tureckie wielokrotnie przekraczały polskie, z tym, że sprzyjał nam klimat, zima nadchodząca, do których to warunków Turcy nie byli przygotowani. Sprzyjało nam kiepskie dowodzenie młodego sułtana Osmana II.
9: Starcie między armią pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza a wojskami tureckimi trwało do 9 października. 360 lat temu wybuchł wielki pożar Londynu, który przyczynił się do wygaśnięcia trwającej w mieście od kwietnia poprzedniego roku wielkiej zarazy. Pożar pod wpływem wiatru wkrótce zmienił się w burzę ogniową, którą ugaszono dopiero 6 września, ale zdążyła zniszczyć 2/3 powierzchni miasta. W roku 1914 urodziła się pisarka Stefania Grodzieńska. Za teksty stworzone na radiową antenę otrzymała najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Radio – diamentowy mikrofon.
11: Jako rzecz bardzo mi się to podoba i to jest chyba pierwszy diament w moim życiu. Naprawdę to było dla mnie takie wielkie przeżycie, jak się dowiedziałam o tym, to wciąż mi się zdawało, że może to jest o czym innym, a może zaproszenie, a kto inny dostaje. Więc naprawdę byłam zupełnie uderzona tym w najwspanialszy sposób.
9: Była pierwszą spikerką Polskiego Radia w Lublinie. 93 lata temu został otwarty kolejowy tunel średnicowy w Warszawie. Poprowadzony został pod centrum miasta, na trasie warszawskiej linii średnicowej łączącej 3 główne dworce – wschodni, centralny i zachodni. Długość tunelu, liczona od stacji Powiśle do stacji Śródmieście, wynosi 1175 metrów. 85 lat kończy dziś aktor i satyryk Stefan Friedman. Dużą popularność wśród radiowych słuchaczy przyniosły mu wspólne występy z Jonaszem Koftą w cyklach Fachowcy oraz Dialogi na cztery nogi.
12: Otrzymałem 2 odkrytki.
13: Co?
12: 2 odkrytki.
13: Ale co ci przysłała?
12: To też mówię, 2 odkrytki.
13: Nie bądź taki tajemniczy, Jim. Powiedz, co ci krytka przysłała w liczbie 2. Bo domyślam się, że to Krystynę nazywasz w zdrobieniu krytką i od niej otrzymałeś te 2, tak?
12: Nie.
13: To też ciekaw jestem niezmiernie, co?
12: Ja otrzymałem 2 pocztówki.
13: Odkrytki.
12: No właśnie, odkrytki.
9: Współtworzył również audycję Syp w programie pierwszym Polskiego Radia. Tego dnia, lecz w roku 1973 zmarł pisarz John Ronald Reuel Tolkien. Międzynarodową sławę zyskał jako autor powieści Hobbit, Silmarillion oraz trylogii Władca Pierścieni.
14: Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie Mordor, gdzie zaległy cień.
9: Pracował przy powstaniu największego słownika języka angielskiego Oxford English Dictionary. 2 września w roku 1978 urodziła się wokalistka Tatiana Okupnik. Była wokalistką grupy Blue Cafe, z którą między innymi reprezentowała Polskę w finale konkursu piosenki Eurowizji.

Wystąpiła także jako support przed koncertem zespołu The Rolling Stones na warszawskim Służewcu. W roku 1980 Stare Miasto

0: To w Warszawie znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Początki Starego Miasta sięgają XIII wieku, a podczas Powstania Warszawskiego zabudowania w tym miejscu zostały prawie całkowicie zniszczone.
1: W 1945 roku na Starówce tak naprawdę były same gruzy i ruiny. Trudno było przejść niedawnymi uliczkami. Trzeba było szybko działać, aby to Stare Miasto znowu zachwycało i 22 lipca 1953 roku zakończył się ten pierwszy etap odbudowy Starego Miasta, czyli oddano do użytku rynek Starego Miasta z kamienicami wokół rynku, a także uliczki, które do rynku Starego Miasta prowadzą.
0: Mówiła Agnieszka Trepkowska z Muzeum Warszawy. 5 lat temu prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy na części terytorium Polski w pobliżu granicy z Białorusią. Jak przekazywaliśmy na naszej antenie...
2: Stan wyjątkowy ma obowiązywać w pasie o szerokości 3 km od granicy. Obejmie on łącznie 183 miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie.
0: Powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego były przygraniczne ćwiczenia wojsk rosyjsko-białoruskich o kryptonimie Zapad. Dziś 5. rocznica śmierci Mikisa Theodorakisa. Był kompozytorem, politykiem i działaczem na rzecz ochrony praw człowieka i pokoju. Sławę przyniosło mu skomponowanie muzyki do filmu Greg Zorba.
3: Kalendarium historyczne.
4: Blanka Pietrzak przedstawiła kalendarium historyczne, a informacje zebrał i przygotował Szczepan Pawłosek.
3: Przegląd prasy.
4: Obiecałem Państwu, że zaczniemy od ataków dywersji. I od tego właśnie zaczynamy. Dziennik Gazeta Prawna i trzecia oraz pierwsza strona tego dziennika. Część tropów prowadzi do Rosji. Politycy ostrzegają przed rosnącym zagrożeniem. Tymczasem proces uszczelniania ochrony infrastruktury krytycznej dopiero się rozpoczął. Tak pisze Wojciech Kubik o 2 dniach tajemniczych ataków na Polskę. To przypominamy, zaczęło się od 30 sierpnia od pożaru w zakładach w Lublinie produkujących komponenty do śmigłowców dla PZL. El Świdnik. Straty 20 milionów złotych. Prokuratura nie wyklucza podpalenia. Kilkanaście godzin później kolejny pożar. Skarżysko Kamienna, WB Electronics. Spółka jest znana z produkcji dronów bojowych dla polskiej i ukraińskiej armii. Tajemnicze pożary, pisze dziennik Gazeta Prawna, to nie wszystkie poniedziałkowe incydenty. Przed południem rosyjski samolot zwiadowczy IU-20 pojawił się 30 kilometrów od Łeby. Jak poinformował wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Moskwa, tu cytat, testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Koniec cytatu. Na drugim krańcu Polski, w okolicach Tarnobrzegu, śmigłowiec uszkodził linię energetyczną, zaś w jednostce wojskowej w Elblągu doszło do fałszywego alarmu bombowego. W pierwszym przypadku pilot wraz z maszyną zniknął z miejsca zdarzenia, a w drugim zatrzymano 2 Polaków. No i oczywiście ta kumulacja niebezpiecznych wydarzeń zmusza do postawienia pytań o ochronę ważnych obiektów produkujących na potrzeby wojska i ochronę infrastruktury krytycznej. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej i w naszych porannych rozmowach z gośćmi także. Wątki polityczne przed nami. Kolegium Humanum pogrąża piątkę. Prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu w aferze Kolegium Humanum objęły 4 posłów i 1 europarlamentarzystę, tak pisze Izabela Kacprzak. Wśród nich Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. Do prokuratury krajowej trafiły wnioski o uchylenie immunitetów 5 polityków, w tym Szymona Hołowni i Michała Kobosko. Skierował je prokurator śląskiego zamiejscowego wydziału Departamentu Przestępczości Zorganizowanej. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że dotyczy ten wniosek także posła Koalicji Obywatelskiej, byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka z Agrounii oraz byłej wojewody podkarpackiej, obecnie posłanki Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej kandydatki na prezydentkę Rzeszowa, pani Ewy Leniart. Więcej przypomnienia o tym, jak można było zdobywać fikcyjne dyplomy na tej fikcyjnej chyba uczelni i o tym, czy posłowie i politycy rzeczywiście z takich koneksji i benefitów korzystali. O tym na trzeciej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. To jeszcze jeden wątek. Zonda Krypto, Michał Szułdrzyński. przypomina, że Sławomir Cenckiewicz, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przestrzegał przed związkami prawicy z Zonda Krypto. Szułdrzyński w swoim felietonie pisze, że kolacja na Ibizie, warty fortunę zegarek, plany ucieczki do Emiratów, sponsorowanie prawicowych imprez. Dlaczego kopiowanie związków MAGA ze światem kryptowalut odbija się?

0: siedzi szczkawką na polskiej prawicy. Klub Parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego chce mieć swojego wicemarszałka Sejmu. Wczoraj wieczorem członkowie tego klubu mieli się spotkać, by zdecydować o swoim kandydacie. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej najprawdopodobniej tym kandydatem będzie Marcin Horała. Rozwój Plus walczy o podmiotowość w polskiej polityce. Tak sprawę komentował w Polskim Radiu 24 profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiał Jeremiah Mrożek.
1: Czy Rozwój Plus powinien mieć takie stanowisko wicemarszałka? No i co z poparciem dla Marcina Ociepy? Przecież nie tak dawno pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że będzie poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Co pan na to?
2: No to być może się panowie tutaj nie dogadali. To znaczy prezes Morawiecki z prezesem Kaczyńskim, to raczej na pewno się nie dogadali, może prezes Kaczyński był na urlopie, takie są słuchy krążą, że był na urlopie i może dlatego. To znaczy, no, wydaje się, że po prostu Rozwój Plus walczy trochę o podmiotowość, o to, żeby też się wyróżnić, żeby gdzieś tam zaistnieć, prawda? I też oczywiście na tej niwie sejmowej. No jakby tak patrzeć na to wszystko jakby formalnie, właściwie zwyczajowo, bo tutaj raczej mówimy o zwyczajach, bo tak no, sam regulamin Sejmu to mówi o liczbie wicemarszałków, że ich może by tam jest przedział, prawda, ilu ich tam ma być, natomiast można tę liczbę jeszcze zwiększyć czy zmniejszyć i to zależy od po prostu Sejmu. Tak, decydujący głos i tak ma marszałek i marszałek ma tę funkcję konstytucyjną, więc jakby tutaj to prezydium jest no, takim ciałem do współprowadzenia obrad raczej, prawda? Tutaj decyzje z kolei takie no, opiniodawcze no, podejmuje konwent seniorów, czyli wicemarszałkowie, marszałek i przewodniczący klubów, ale jest to stanowisko też prestiżowe po prostu wicemarszałek Sejmu. No i teraz ten klub Morawieckiego, no to się zrobił w tej sytuacji trzecim klubem co do wielkości, prawda?
1: No, no to wypadałoby mieć wicemarszałka.
2: No właśnie, no więc wypadałoby mieć tego wicemarszałka. Z drugiej strony zawsze jest tak, że dba się o to, żeby koalicja rządząca miała większość w prezydium, prawda? Czyli no, czasami się tym mniejszym klubom nie daje. Czyli trzeba by było wybierając kandydata Rozwoju Plus, no trzeba by było któryś odebrać komuś z mniejszych klubów, tak? A jeszcze do tego kluby koalicyjne się też porozpadały. Mówię tu o klubie Polski 2050, który się rozpadł na dwa kluby, tak? I tutaj w ogóle, znaczy nie, no jest jeden wicemarszałek, przepraszam, jest nim Szymon Hołownia, ale ten drugi klub Unia Centrum w ogóle nie ma marszałka znowu, więc albo powiększamy to, żeby zachować tę równowagę jeszcze o dwóch i dajemy wtedy i Morawieckiemu i Unii Centrum, albo na przykład nie będzie miała Unia Centrum, prawda, tego klubu, no także to już jest koniec kadencji w sumie, ale te rozmowy są takie bardziej, powiedziałbym, o prestiż. Jeżeli teraz Morawiecki czy ten klub mówi, że nie poprze pana Ociepy, co wcześniej deklarował, no to znaczy, że tam też się zaostrzyła sytuacja, jeszcze pomimo tego, że tego nie widzimy tak na co dzień, bo już ta fala takiego wzajemnego oskarżania się, to przecież mieliśmy, nie wiem ile to chyba było miesiąc temu. Natomiast tego już nie widzimy, tak, no, chociaż oni tam się powstrzypują w tych wypowiedziach publicznych, no i prawdopodobnie się nie porozumieją. Oczywiście z niekorzyścią dla obydwu pewnie klubów, bo może być tak, że status quo zostanie zachowane i po prostu skład prezydium pozostanie do końca kadencji taki, jaki jest. Tak też może oczywiście się zdarzyć, bo to zależy od większości koalicyjnej.
1: Panie profesorze, a gdyby jednak koalicja, rozumiem pan marszałek, ale jakby też za zgodą koalicji jednak poszli na tego wicemarszałka dla Rozwój Plus, no to może to byłby jakiś taka gałązka oliwna, może jakiś taki gest, że chodźcie z nami, dogadamy się, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, wie pan. No, taka chęć współpracy i pokazania, że no w sile, że tak powiem, w grupie raźniej, no i może to będzie jakiś taki...
2: No ja bym nawet, to wie pan, jak już tak patrzę na to troszeczkę oczywiście z humorem, ale troszeczkę cynicznie, to bym to przehandlował za poparcie w odrzuceniu weta prezydenta.

0: Na przykład.
1: Teraz podobno się zanosi na to, że będzie odrzucane to weto w sprawie kryptowalut. No to dlaczego nie? No to można tu grać, prawda, w te gry parlamentarne i to przehandlować. To znaczy my wam powołamy tego wicemarszałka. PiS no do tej pory nie chciał, bo mówił, że tylko Elżbieta Witek. No w związku z tym można się na to powołać. No i a wy zagłosujecie w tym głosowaniu, jakby odrzucając to weto prezydenckie. Tak też pewnie by można było zrobić. Chociaż oczywiście mówię dlatego pół żartem, no, że wydaje się, że dzisiaj ta atmosfera, czy te relacje pomiędzy tymi posłami, tymi klubami, mówię o klubie, nawet klubach prawicowych, w tym też klubie Rozwój Plus z koalicją rządzącą są raczej napięte, prawda? No i nie spodziewałbym się, że tutaj ta gałązka oliwna tam zostanie podana i że a druga strona, że ją przyjmie jakoś i to będzie wstęp do jakichś przyszłych rozmów. Oczywiście, co będzie po przyszłych wyborach, to jest następna sprawa, ale na dzisiaj to raczej no tutaj mamy ze wszystkich stron tę taką dominującą narrację, raczej wrogą, tak, czy wrogość prezentowaną wręcz gdzieś tam w mediach społecznościowych, zarzekanie się, że my nigdy z wami, jedni z drugimi, prawda, niczego nie poprzemy. Co druga strona zaproponuje.
0: Nie, trochę chyba już też i pan i ja już trochę jakby obserwujemy tę politykę i wiemy, że czasami nawet zdarzają się takie koalicje jak z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Może to nie trwa zbyt długo, ale zdarzają się oczywiście, że tak.
1: Wszystko jest możliwe, tak.
0: Panie profesorze, Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Koalicja Obywatelska czy generalnie koalicja rządząca mówi nawet wprost, że Zonda Krypto to jest afera Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS z kolei zapowiedział specjalną naradę w sprawie Zonda Krypto i spotkania posła Michała Moskala z Przemysławem Kralem. Można również usłyszeć ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że taki wyjazd na Ibizę to nie jest przekroczenie uprawnień posła i Michał Moskal miał prawo spotkać się z Przemysławem Kralem na Ibizie, jeżeli miał na to ochotę. Dlaczego Koalicja Obywatelska, pańskim zdaniem, nie przyklasnęła temu pomysłowi powołania komisji śledczej? Przecież od tego tak naprawdę zaczęły się rządy koalicji. Od powołania wielu komisji śledczych. No a tutaj wydawałoby się materiał sam, że tak powiem, się układa.
1: No właśnie, no ja myślę, że dlatego, że te komisje śledcze ostatnie mają coraz mniejsze sukcesy. No ja w ogóle też już tego jako politolog jestem zwolennikiem powołania komisji śledczych. Dlaczego? Dlatego, że one pozwalają wyświetlić właśnie obywatelom też mechanizmy funkcjonowania państwa, funkcjonowania różnych instytucji w państwie. I te pierwsze komisje śledcze w Polsce miały bardzo duży sens, prawda? I wiele wyjaśniły. I nawet jak tam nie skończyły się konkluzjami przegłosowanymi jakimiś, no to miały taki walor, że właśnie to wyświetlały. Im dalej w las, im dalej w te lata i w te komisje, tym mniej one po prostu miały, że tak powiem, sensu. Bardziej skupiały się na tym widowisku, które tam to w telewizji było, niż na ustaleniach merytorycznych, prawda? Gdzieś tam często pracowały pod z góry przyjętą tezę i tak dalej, i tak dalej. No dlaczego też? Dlatego, że posłowie zobaczyli, że te pierwsze komisje to stworzyły takie gwiazdy polityczne, tak? Jan Rokita, Zbigniew Ziobro, prawda, jeszcze kiedyś. To oni na tych komisjach się, że tak powiem, brzydko wylansowali, prawda? To,
0: no tak, no, ale w nowej ramówce Sejmu się nie znaleźli.
1: No tak, w Sejmie już w tej chwili ich nie ma. No to z różnych powodów oczywiście obu tych panów. Już to może zostawmy, ale rzeczywiście to była taka trochę trampolina do sukcesu, prawda? Mogła być trampolina do sukcesu politycznego. Niektórzy się tam w ogóle nie sprawdzili, ale niektórzy się właśnie sprawdzili. No ale teraz te komisje, one się tak zdewaluowały trochę. One mają mniejszą skuteczność. Gdzieś tam i przedsiadkowie są trochę lepiej przygotowani i ci posłowie pytający trochę czasami mniej, prawda, nie są tacy dociekliwi, może też nie mają czasu w dzisiejszym świecie na analizę wielu dokumentów, wielu stron dokumentacji, którą by musieli zrobić. Może to dlatego, że nie było spektakularnych jakichś rezultatów prac tych komisji śledczych ostatnich, powołanych właśnie za czasów obecnej koalicji rządzącej. Prawdopodobnie więcej w tych sprawach zrobiła i ustaliła prokuratura, prawda, niż same te komisje. No,

Poza tym to będzie długo trwało. Nie wiadomo, czy ta komisja uda się skończyć jej działalność do wyborów, czyli jaka będzie konkluzja. No, jest ryzyko jakiegoś niepowodzenia takiej komisji, w tym sensie, że no może czasami jakiś świadek, a zdarzali się tacy, jakby przykryć całą komisję, to znaczy tak odpowiadać na pytania lub też po prostu.

0: misji, co znowu media będą czekać na jakieś potknięcia i członków komisji, i świadków, a może ktoś się tu potknie właśnie z koalicji rządzącej, no to może to by było ryzyko powoływania tej komisji. Więc prawdopodobnie no, wolą pozostawić to w rękach właśnie prokuratury, ujawniania jakichś tam kolejnych spraw, też trochę dziennikarzy, no bo też dziennikarze tutaj różne rzeczy ujawniają, badają, też dysponują różnymi informacjami, właśnie niż powoływać tę komisję, czyli stosować to klasyczne narzędzie parlamentarne.
1: Z profesorem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Jarema Jamrożek. A za minutę 6:30 Rafał Boguta i informacje.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Pożary w Lublinie i Skarżysku Kamiennej to dwa oddzielne zdarzenia i nie są prawdopodobnie ze sobą powiązane, ocenia szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura zajmuje się obiema sprawami, przekazał minister.
4: Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
3: Jak ustaliło Polskie Radio, prokuratura zabezpieczyła serwer monitoringu po pożarze zakładu JFG Composites w Lublinie. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Zapaliła się hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Z kolei w Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w zakładzie grupy WB, która produkuje części do dronów. Teraz Tarnobrzeg, gdzie policja ustala dane pilota śmigłowca, który uszkodził linię energetyczną w mieście. Na razie wiadomo, że maszyna marki Robinson jest zarejestrowana we Włoszech. Dlatego mundurowi proszą o kontakt osoby, które mogą mieć informacje w tej sprawie, mówi Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji.
5: Policjanci zwracają się do osób, które mają informację dotyczącą śmigłowca, jego pilota lub właściciela maszyny o kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu. Każda informacja może przyczynić się do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz osób z nim związanych może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
3: Policja przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady. Czynności prowadzone są m.in. w kierunku nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Mniej mięsa, tłuszczu i cukru, więcej warzyw, owoców i roślin strączkowych. To zmiany w szkolnych stołówkach. Bo jak wynika z badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, strączków na dziecięcych talerzach brakuje, mówi lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
6: Szkoła, przedszkole, to żywienie zbiorowe ma też wspierać kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych. A nasiona roślin strączkowych są i cennym źródłem białka, i cennym źródłem błonnika, wielu innych także, czy to składników mineralnych czy witamin.
3: Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu dania mięsne. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać do picia wodę. Na koniec jeszcze wiadomość, która nie ucieszy kierowców. Będą utrudnienia na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Rusza wymiana nawierzchni na pasie w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Ponad kilometrowy odcinek autostrady zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy jadący od strony granicy z Niemcami nie będą mieć możliwości zjazdu w kierunku Gorzowa, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
7: Także kierowcy będą musieli pojechać dalej i zawrócić na węźle Podjuchy i z tej już jezdni w kierunku Kołbaskowa zjechać na węźle Klucz na Gorzów, także będzie wprowadzony.

0: prowadzony taki objazd.
1: Zaraz po zakończeniu tych prac drogowcy przeniosą się na ekspresową trójkę w okolice Klinisk. Wymiana nawierzchni na tym odcinku planowana jest na październik.

0: Muszę się przyznać, że kiedy jechałem do pracy, to pierwszy raz w tym sezonie pomyślałem, że żałuję, że nie wziąłem kurtki. Tylko 6,8 stopnia. O 6 termometry wskazywały w Kielcach. Najcieplej było w Łebie, tam 16,5 stopnia. W ciągu dnia temperatura w kraju nie przekroczy 25 stopni i kolejny dzień z rzędu. Najcieplejszym regionem jest Podkarpacie. W centrum od 21 do 22 stopni, na południu 23, a nad Bałtykiem 20-21. Wszędzie pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Tomaszowi Kowalczykowi też było zimno rano?
1: Tak, kurtka się przydała, ale...
0: A wziąłeś?
1: Wziąłem.
0: Okej, to ja muszę zajrzeć do szafy.
1: To jest na wszelki wypadek.
0: Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa. Dzień dobry, Tomku, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No to przenosimy się w świat sportu właśnie.
1: Przenosimy się. Przenosimy się tam, gdzie potrzebne są kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe, a także parasolki mogą się przydać, bo rywalizacja na kortach zewnętrznych US Open nieposiadających zadaszenia została przerwana, przełożona na środę czasu w Polsce. No i przez większość dnia w Nowym Jorku, trzeba przyznać, grzmiało, padało, rywalizacja opóźniała się o kilka godzin, ale późnym wieczorem ponownie była niemożliwa do przeprowadzenia. Z tego powodu z kortu przedwcześnie zeszły rozgrywające swoje spotkania Magdalinet i Magdalena Fręch. Spotkania obu tenisistek mają być dokończone w nocy z środy na czwartek, a wszystkie szczegóły ma Jan Pachlowski, który opowie nam teraz, co tam się w Stanach działo z tym deszczem.
0: Cześć, Janku.
2: Witam. Przede wszystkim podkreślę, że w pół do pierwszej, nawet już 35 minut po północy w Nowym Jorku, a cały czas grają. Dlaczego grają? Bo dwa korty są zadaszone i tam rywalizacja może odbywać się bez przeszkód. Teraz pojedynek na Arthur Ashe Stadium, zresztą największym korcie na świecie, Niemiec Zwieriew, to jest jedynka, gra z Włochem Sonego. I ciekawie, 6-4, pierwszy set dla Niemca, potem 6-3 dla Sonego, kolejne wygrane przez Sonego 7-6 i teraz jest 4-4. Długo to spotkanie może jeszcze potrwać, chociaż też może być tutaj niespodzianka i jedynka pożegna się z turniejem US Open. Zobaczymy. To dzieje się teraz, a co działo się w ostatnich godzinach? Rzeczywiście we wtorek to deszcz rozdawał karty w rywalizacji zaplanowanej, podkreślamy, na tych kortach zewnętrznych nieposiadających zadaszenia. Mecze normalnie odbywały się na tych głównych właśnie obiektach US Open, dysponujących zamykanym dachem. Ze względu na aurę, mecze Magdaleny Fręch i Magdalenet opóźniły się najpierw o kilka godzin. One rozpoczęły się, to była około godziny 21 na wschodnim brzeżu, w Polsce około godziny 3 nad ranem. Niestety podczas ich rozgrywania deszcz ponownie dał znać o sobie i obie rywalizacje zostały przeniesione na dzisiaj. Fręch zeszła z kortu przy stanie 4-4. W rywalizacji z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Magdalinet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones 4-6, po czym obie tenisistki również musiały opuścić kort. Na szczęście te prognozy pogody na środową rywalizację są optymistyczne. Aura na przykład to nie będzie miała tutaj znaczenia w przypadku Huberta Hurkacza, który w drugiej rundzie na głównym zadaszonym obiekcie imienia Artura Esza zmierzy się z jednym z faworytów gospodarza Stevenem Uzenką, Benem Sheltonem. Hubert Hurkacz nigdy w Nowym Jorku nie awansował do trzeciej rundy. Czy przełamie tą passę, tą bardzo niechlubną dla siebie passę i pokona faworyta? Bardzo na to liczymy. Drugi z naszych reprezentantów, który zagra w środę, Kamil Majszak, zmierzy się z wyżej notowanym reprezentantem Monako, Valentinem Wascherotem. Czekamy też na mecz Iggy Świątek, bo najpierw w poniedziałek mówiono, że on będzie w środę, ostatecznie w czwartek z Nadią Podorską, ale najpierw skupmy się na czterech naszych reprezentantach, którzy będą grali w środę, czyli przypominamy, to jest dokończenie meczu w pierwszej rundy Magdy Fręch i Magdy Linet.

0: a potem na korcie Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
1: O czym opowiadał Jan Pachlowski. Pięknie dziękujemy, Janku, i zmieniamy temat na futbol. Legia Warszawa, Zagłębie Lubin oraz Wisła Kraków już na pierwszej rundzie, czyli na 1/32 finału, zakończyły zmagania w piłkarskim Pucharze Polski. W najciekawiej zapowiadającym się starciu drużyn z Ekstraklasy warszawianie ulegli w Lublinie Motorowi aż 0-3. Zagłębie sensacyjnie odpadło po porażce 2-3 z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg, a krakowska Wisła pożegnała się z rozgrywkami pokonana 2-1 przez pierwszoligowca Odrę Opole. Piłkarze trzecioligowej Kluczewi Stargard też byli bliscy sprawienia niespodzianki w meczu z pierwszoligową Pogonią Siedlce. Stargardzianie po bardzo emocjonującym meczu przegrali ostatecznie po dogrywce 2-3, a obrońca Kluczewi Filip Balcewicz był ostatecznie rozczarowany tym końcowym wynikiem.
2: No niestety taka jest piłka nożna. Tak naprawdę sekundy decydują o tym, czy się mecz wygrywa, czy się go przegrywa. No i dzisiaj niestety no, my ten mecz przegraliśmy, choć uważam, że pokazaliśmy się super.
1: Kapitan Pogoni Ernest Dzięcioł docenił postawę trzecioligowca.
3: Trudny mecz tutaj gospodarze, no postawili nam się. Trzeba też wspomnieć o tym, że, no, że my trochę pomagaliśmy przy tych bramkach. Może to brak koncentracji, może po prostu ich jakieś tam dobre zachowania. Myślę, że trochę tego, ale kończy się szczęśliwie dla nas.
1: Dziś następna porcja spotkań, między innymi przed nami spotkanie Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Enzo Fernandez jest bliski przejścia z Chelsea Londyn do Manchesteru City. Ma kosztować 125 milionów funtów. Taką informację przekazuje serwis Associated Press, a brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, podpisał 3-letni kontrakt z Barceloną. Ta nie pozyskała ostatecznie Juliana Alvareza z Atletico Madryt, którego transfer został zablokowany. I jeszcze jedna informacja. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego spotkanie planowane jest na 8 dzień września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego cały czas nie przyznaje się do winy.
4: I ten temat także powróci już za 20 nieco ponad minut w rozmowie z Kazimierzem Smolińskim z Prawa i Sprawiedliwości. A z nami był Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej.
1: Dziękuję pięknie.
4: Dzięki i do usłyszenia
1: za godzinę. Do usłyszenia.
4: O 6.41 w poranku podsumowujemy wczorajsze obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na początek Wieluń, syreny alarmowe, 12 uderzeń dzwonu Pamięć i Przestroga, wspomnienie ofiar i rozmowa o współczesnych zagrożeniach. Uroczystości obserwował reporter Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
5: Najpierw ciszę w centrum Wielunia przerwały syreny alarmowe. Chwilę później dzwon Pamięć i Przestroga. Dzwon uderzył 12 razy. Powstał specjalnie dla Wielunia i ma przypominać o ofiarach bombardowania, ale przede wszystkim być przestrogą przed kolejną wojną. 87 lat wcześniej mieszkańcy miasta usłyszeli niemieckie samoloty. Bomby spadały na domy, ulice, miejsca kultu i szpital. Wieluń nie był twierdzą, przypomniał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel wojny.
5: Pierwszy nalot na miasto rozpoczął się przed godziną 5, kolejny tuż po 6. Miasto zostało zaatakowane jeszcze co najmniej raz. W centrum zniszczonych zostało około 70% zabudowy. Atak wpisywał się w doktrynę wojny błyskawicznej. Uderzenie w przygraniczne miasto miało wywołać panikę i skierować tysiące uciekających ludzi na drogi prowadzące w głąb Polski. Podczas obchodów historia była też punktem wyjścia do rozmowy o współczesnym bezpieczeństwie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że sabotaż, prowokacje i działania dywersyjne znów są realnym zagrożeniem w Europie. Powiedział, że doświadczenie 1939 roku pokazuje, jak ważne są dziś skuteczne sojusze.
7: Jesteśmy dziś członkami NATO, jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Niemcy są dzisiaj jednymi z naszych najważniejszych partnerów.

0: liderów właśnie w ramach tych organizacji. W ostatnim czasie było coś wyjątkowo symbolicznego, kiedy mogliśmy zobaczyć wojska, które razem z polskimi wojskami inżynieryjnymi budowały Tarczę Wschód na granicy z Rosją. Jaka to symbolika jest w tym wielkim wydarzeniu? Ramię w ramię polski żołnierz z niemieckim żołnierzem po tak wielu latach od wybuchu II wojny światowej, to jest symbol prawdziwego pojednania, przełomu i tego, że dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy krajem silnym, jesteśmy krajem o jednej z największych armii w NATO. Ale prawdziwy sojusz oznacza też tę jedną prawdziwą maksymę. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Klucze do bezpieczeństwa są w Polsce.
1: Do wojny trwającej za polską granicą odniósł się również Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu mówił, że Polska sama doświadczyła w 1939 roku samotności wobec agresora i dlatego nie powinna dziś zostawiać samej Ukrainy.
2: W 1939 roku Polska pozostała praktycznie sama. Są dziś tacy, którzy podpowiadają, zostawmy samą Ukrainę. Wykorzystajmy jej trudną sytuację, by coś wymusić. Historia ich osądzi. Polska jest po właściwej stronie. Po stronie dobra, po stronie ofiar. Pomaga sąsiadowi i chroni siebie. Nie zejdziemy z tej drogi.
1: W Wieluniu był również premier Donald Tusk. Po uroczystościach rocznicowych na Westerplatte wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w zespole szkół nr 1. Do uczniów mówił, że pamięć o wojnie nie powinna służyć straszeniu kolejnych pokoleń, ale pomagać im zrozumieć, do czego prowadzą agresja, nienawiść i pogarda.
3: Chodzi o to, żeby wszędzie na świecie, tak jak jest tutaj w Wieluniu, pamiętać o tym, co do tej wojny doprowadziło, jak straszliwym nieszczęściem jest wojna, jak wielkim zadaniem każdego pokolenia jest wojny uniknąć, agresji, nienawiści, pogardy. A jeśli już takie nieszczęście spada na nas, to w jaki sposób odbudować własną godność, własne poczucie człowieczeństwa, swoje miasta, swoje domy po takim nieszczęściu.
1: Wieluń przez cały 1 września wracał do wydarzeń sprzed 87 lat. Poranne uroczystości, miejsca pamięci i kolejne wydarzenia rocznicowe przypominały przede wszystkim o cywilnych ofiarach miasta, które znalazło się wśród pierwszych celów niemieckiego ataku na Polskę.
4: To była relacja Mateusza Czmiela z Wielunia, a teraz przenosimy się na Westerplatte. Dźwięk syren alarmowych i huk wystrzałów punktualnie o 4:45 obudziły Gdańsk, otwierając właśnie państwowe obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. U stóp pomnika obrońców Wybrzeża pamięć żołnierzy Wojska Polskiego uczcili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojsko oraz mieszkańcy. Wydarzenia na gdańskim półwyspie śledził nasz reporter Piotr Durys.
5: W mroku poranka, dokładniej w minucie, w której 87 lat temu pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień w stronę polskiej placówki, na Westerplatte rozległ się przeszywający dźwięk syren, a w niebo wystrzelono flary. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu biało-czerwonej flagi na maszt głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu przypomniał o hekatombie polskiego narodu i milionach ofiar, domagając się sprawiedliwości dziejowej oraz uregulowania kwestii niemieckich reparacji.
6: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje.
5: Z kolei premier Donald Tusk przestrzegał przed powtarzaniem błędów polityki ustępstw i samotnością, jakiej we wrześniu 1939 roku doświadczyła Polska. Szef rządu podkreślał, że współczesna lekcja Westerplatte to bezwzględna konieczność wspierania walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.
3: Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach.
5: O potrzebie jedności ponad politycznymi podziałami w obliczu zagrożeń ze wschodu mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i

0: jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte. Ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu.
1: Pamięć bohaterskich żołnierzy majora Henryka Słucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego, którzy bronili placówki przez 7 dni, uczczono apelem pamięci oraz salutem armatnim.
2: Salut armatni!
1: Poranną uroczystości na Westerplatte zamknęło złożenie zniczy i wieńców pod pomnikiem.
3: Z Gdańska relacjonował Piotr Durys. Zmieniamy temat. Polskie zakłady produkujące komponenty do budowy dronów na celowników w celowniku obcej agentury. Służby i prokuratura poszukują sprawcy pożaru w zakładach WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako podpalenie o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Śledczy próbują również ustalić przyczyny pożaru w Lublinie, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęła hala produkcyjna JFG Composites. O szczegółach Michał Makowski.
4: Skarżysko Kamienną i Lublin dzieli ponad 150 kilometrów. Czy zatem pożary dwóch dużych zakładów produkcyjnych może coś łączyć? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ma co do tego wątpliwości.
5: Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
4: Grupa WB Electronics produkuje m.in. drony rozpoznawcze FlyEye oraz drony kamikadze Warmate, wykorzystywane na Ukrainie do niszczenia rosyjskich dział przeciwlotniczych czy radarów. Zamaskowany sprawca wtargnął na teren zakładów grupy WB w Skarżysku Kamiennej, rozlał benzynę z butelek w pomieszczeniu magazynowym, a następnie ją podpalił. Na szczęście pożar udało się szybko opanować. Spłonęło tylko jedno pomieszczenie, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk.
6: Nasze działania zostały wszystkie podjęte optymalnie, to znaczy od chwili zauważenia samego incydentu pożaru, reakcji naszego pracownika, reakcji Państwowej Straży Pożarnej.
4: Niemniej wyrządzone straty również z powodu przestojów produkcji przekraczają 15 milionów złotych. Zakłady wznowiły normalną pracę, a policja, ABW i prokuratura poszukują sprawcy celowego podpalenia.
7: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu. Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.
4: Powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Po groźnym incydencie WB Electronics analizuje wzmocnienie systemów bezpieczeństwa w swoich zakładach.
6: Cały czas staramy się coś optymalizować, coś ulepszać. Bardzo silno zwracamy uwagę na bezpieczeństwo naszych pracowników, żeby to było miejsce, w którym oni mogą wykonywać swoje normalne działania bez jakiegokolwiek poczucia zagrożenia.
4: Tymczasem lubelska prokuratura próbuje wyjaśnić przyczyny pożaru hali produkcyjnej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Spółka JFG Composites dostarcza kompozytowe elementy obudowy do silników lotniczych dla PZL Świdnik. Na razie żadna możliwa hipoteza nie została wykluczona.
8: Wśród analizowanych hipotez procesowych badane są m.in. te dotyczące celowego podpalenia,
4: mówi prokurator Marcin Kozak.
8: Powstania pożaru w wyniku awarii technicznej, zaprószenia ognia.
4: Jak ustaliłem, prokuratura zabezpieczyła serwer monitoringu z hali produkcyjnej, potencjalnie kluczowy dowód w sprawie. Jednak dopiero badania wykonane przez specjalistów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykażą, czy uda się go wykorzystać.
9: Nie będę ukrywał, że ten serwer znajdował się we wnętrzu tej hali, a ta hala płonęła, a dodatkowo jeszcze strażacy użyli dużej ilości środków gaśniczych, w szczególności wody, tak więc najpierw musimy sprawdzić, czy w ogóle te serwery nadają się do badań.
4: Straty w lubelskich zakładach oszacowano na 5 milionów euro.
3: Informacje zebrał Michał Makowski. Rząd poprawi projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zmian zażądał premier Donald Tusk, który kilka tygodni temu powiedział, że trzeba umożliwić samorządom i lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. Szczegóły Sylwia Białek.
10: Projekt ustawy dotyczy

0: dotyczące najmu krótkoterminowego rząd przyjął w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad ustawą o ponowne przeanalizowanie przepisów.
1: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego.
0: Premier mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki, inne ministra funduszy i polityki regionalnej. Poszliście po linii najmniejszego oporu, czyli przyjęcia europejskich przepisów, tylko tego, co jest niezbędne. Tak mówił szef rządu do swoich ministrów. Przygotowana autopoprawka zakłada, że do projektu nowelizacji wrócą uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazu najmu krótkoterminowego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Już tylko 6 minut pozostało do godziny 7, a z nami Wojciech Stobba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. Dzień dobry Wojtku, ahoj.
3: Dzień dobry, ahoj.
2: Dawno cię nie było w poranku, co u ciebie słychać?
3: No to prawda, wszystko w porządku, dziękuję. Rok szkolny się zaczął, więc jest co robić poza
2: jest
3: pracą.
2: Jest co robić, bo rozmawiamy oczywiście z perspektywy czeskiej o Grupie Wyszehradzkiej, bo jak wczoraj, na wczorajsze rozmowy na Słowacji podsumowywał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Grupa Wyszehradzka wróciła. Sikorski wyraził przekonanie o powrocie do koordynacji działań w ramach formatu, ale tylko w tych kwestiach, gdzie interesy państw naszego regionu są zbieżne. To powiedz, w czym jesteśmy zbieżni, wspólni i jaka atmosfera panowała w trakcie tego spotkania?
3: Jeśli będziemy polegać na tej relacji wicepremiera Sikorskiego, no to przede wszystkim zbieżne są kwestie związane z przyszłym budżetem Unii Europejskiej. Tutaj kraje V4 są za utrzymaniem silnej polityki spójności i za wsparciem dla rolników. Te kwestie pojawiały się już zresztą podczas niedawnych wizyt przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy w Bratysławie i w Pradze. Dodam, że podróż do Warszawy Costa ma wciąż przed sobą, no bo właśnie w Bratysławie i Pradze o tych sprawach rozmawiał z premierami. Natomiast wczoraj w gronie ministrów spraw zagranicznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier była też mowa o dążeniach do rozszerzenia Unii Europejskiej. Słowacja, która od lipca Grupie Wyszehradzkiej przewodzi, za wspólny interes uznaje również walkę z nielegalną migracją. Generalnie możemy stwierdzić, że ta atmosfera rozmów w gronie V4 jest dobra, że oczyściła się po zmianie władzy na Węgrzech, co zresztą w swojej wypowiedzi Radosław Sikorski podkreślił.
4: V4 jest z powrotem. Węgry wróciły z dalekiej podróży ku autorytaryzmowi na ścieżkę współpracy europejskiej. Dzięki temu możemy znowu sobie ufać i znowu różne rzeczy ustalać. To bardzo ważne, żeby zbliżać stanowiska, bo wspólnie znaczymy więcej. Tak jak Skandynawowie różne rzeczy ustalają, tak jak Benelux różne rzeczy ustala, tak i my ustalamy te sprawy, co do których się zgadzamy. Oczywiście nie wszystko.
3: Rozmawiając o tym wczorajszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Tomaszowie koło Bratysławy, no trzeba dodać, że to spotkanie odbyło się w takiej formule V4+, i ten plus oznacza zawsze państwo spoza naszego regionu. Tutaj sprawująca roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Słowacja ma taką właśnie ambicję, żeby podkreślić znaczenie V4, zwiększyć widoczność tego formatu nie tylko w skali europejskiej, ale również globalnej. No i stąd wczoraj obecność ministra spraw zagranicznych Japonii. On dołączył do rozmów w ich drugiej części jako przedstawiciel jednego z najważniejszych partnerów azjatyckich Grupy Wyszehradzkiej, czy w zasadzie całej Unii Europejskiej. No i te rozmowy w poszerzonym już gronie dotyczyły współpracy gospodarczej, współpracy w sektorze obronnym, również nowych technologii, AI, współpracy w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego, czy współpracy w dziedzinie infrastruktury. Ponownie mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
4: Sprawy bezpieczeństwa były tutaj bardzo ważne. Japonia jest ważnym inwestorem i też znajduje się w niebezpiecznej części świata. Więc to była dobra, żywa, strategiczna dyskusja.
3: Prezydencja, przewodnictwo Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej ma także pewien lokalny polityczny, ma pewne lokalne polityczne znaczenie, o czym pewnie będzie jeszcze okazja powiedzieć, bo w przyszłym roku wybory parlamentarne na Słowacji. Ale trzeba dodać, że ten format przyspiesza po takim długim okresie stagnacji. Już w przyszłym tygodniu, konkretnie w czwartek, będziemy mieli spotkanie premierów. To też na Słowacji. Z kolei w listopadzie, z tego co mi wiadomo, na Słowacji spotkają się prezydenci w formacie V4.
2: Wojciech Stopa.

0: Jak zwykle miło cię było słyszeć. Nasz korespondent, korespondent Polskiego Radia w Czechach, a także na Słowacji. Jak jest tylko możliwość. Dzięki wielkie, Wojtku, do usłyszenia.
1: Bardzo miło, dziękuję i pozdrawiam.
0: 7:02, za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich nasz pierwszy polityczny gość, Kazimierz Smoliński z PiSu.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Musimy być przygotowani na więcej. Szef MSWiA nie mam wątpliwości po ostatnich aktach sabotażu. Po incydencie z uzbrojonym dronem w Lipsku Niemcy zapowiadają zaostrzenie działań wobec Moskwy. Jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości na zonda krypto. Prezes Kaczyński chce powołania komisji do spraw wyjaśnienia afery. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jego zdaniem podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
2: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Przypomnijmy, że w niedzielę doszło też do pożaru w Lublinie. Tam zapaliła się hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Zamykanie rosyjskich instytucji w Niemczech oraz zaostrzenia działań wobec Rosjan także na Bałtyku. Taką reakcję zapowiada rząd w Berlinie po zgromadzeniu dowodów na odpowiedzialność Kremla za uzbrojony dron w Lipsku. Na początku sierpnia na tamtejszym lotnisku mogło dojść do eksplozji. Teraz wiadomo, kto stał za nieudaną ostatecznie próbą sabotażu. O szczegółach Adam Górczewski.
3: Rosyjskich śladów według szefa MSW Niemiec jest dużo. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. Wyliczał Aleksander Dobrindt. Minister spraw wewnętrznych przypomniał, że ataki w Niemczech na zlecenie Rosjan są notowane od 4 lat, ale pierwszy raz dron załadowano ładunkami wybuchowymi. Stąd konieczność ostrej reakcji, którą przedstawił szef niemieckiej dyplomacji. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Wyliczał Johann Wadeful. Szef resortu spraw zagranicznych zapowiedział też kolejne sankcje, w tym wobec floty cieni na Bałtyku, ustalane obecnie z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii to będzie jeden z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem. Polska zabiega, by sankcje na Rosjan oraz firmy, organizacje i instytucje z Rosji były przedłużane o rok, a nie jak do tej pory o 6 miesięcy. Takie są ustalenia naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej.

0: I na ten temat będą dziś rozmawiać ambasadorowie unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Przed Unią decyzja o kolejnym przedłużeniu sankcji indywidualnych, które wygasają za 13 dni. Z informacji Beaty Płomeckiej wynika też, że kolejne osoby i organizacje mają być objęte sankcjami. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy dotyczący powołania komisji zaufania publicznego do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował na konferencji, że miałaby ona składać się z ekspertów. Wyjaśnił też, jakie uprawnienia miałby mieć ten zespół.
1: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwania, także korzystania z pomocy organów ścigania, wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne. I w końcu w możliwym zakresie doprowadzenie do tego, by te osoby, które poniosły straty, uzyskiwały odszkodowania.
0: Wcześniej powołanie Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Zonda Krypto zapowiadał Rozwój Plus. Przypomnijmy, poseł PiS Michał Moskal miał spotkać się z Przemysławem Kralem na Ibizie. Po tej wizycie wraz z ówczesnym posłem PiS Januszem Kowalskim złożył 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Dodajmy, że zaraz po informacjach naszym pierwszym politycznym gościem będzie poseł PiS Kazimierz Smoliński. Reforma Kompas jutra wchodzi do szkół. Nowa podstawa programowa ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Obowiązkowym przedmiotem stała się edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Co o zmianach sądzą rodzice? O to w szkole na poznańskiej Wildzie, pytał Maciej Szefer.
2: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
3: Powiem, że dobrze, bo może się ukrócić troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
4: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem?
3: A, damy radę jakoś, poukłada się.
5: Okej, mówię, jak najbardziej dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać, jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
0: Nowy rok szkolny rozpoczęło prawie 5 milionów uczniów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami, głównie na północy. Pada też gdzieniegdzie na południu i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry. Środa, drugi dzień września 2026 roku i punktualnie 7:06 na zegarach. Cieszymy się, że wybrali Państwo Polskie Radio 24 i nasz wspólny poranek. Przed nami 245 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:48, a zajdzie o 19:22. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Czesław, Eliza, Jakub, Juliana, Stefan oraz Wilhelma. Przesyłamy Państwu najlepsze życzenia.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości w naszym studiu. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Zaczniemy od aktów sabotażu, do których dochodzi i w Polsce, i w Niemczech. W ostatnich godzinach to co najmniej kilka incydentów, w tym dwa pożary w fabrykach produkujących na potrzeby wojska. To na terenie Polski. No i pytanie, jak reagować na tę eskalację ze strony Władimira Putina? Czy to zaplanowana eskalacja?
9: No, myślę, że zaplanowane. No jeszcze dowodów, że tak powiem, stuprocentowych chyba służby nie mają. Jakie było źródło tych, że tak powiem, domniemanych dywersji czy sabotaży. No ale wszystko wskazuje na to, że to jest element wojny hybrydowej, która już od, no, powiedzmy, kilku lat w Europie, a w Polsce szczególnie ma miejsce, więc no, tutaj zadanie dla służb, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, żeby szybko to wyjaśniły, no i zadanie dla państwa polskiego, żeby no, chronić szczególnie nasz przemysł obronny, tak, no nie mamy tutaj w tym zakresie, nie jesteśmy jakimś potentatem na świecie, ale no, każdy zakład, czy to będzie cywilny, czy wojskowy, wymaga ochrony, a szczególnie te, które produkują broni, to jeszcze najnowocześniejsze, jak drony, no to trzeba bardzo chronić, tak? Bo tu niewątpliwie Rosjanie no, będą chcieli robić wszystko, żeby, że tak powiem, destabilizować no, sytuację w

0: Europie.
1: Mam w pamięci także słowa premiera, który mówił, że najbliższe 7-8 miesięcy będzie decydujące, jak rozumiem, jeśli chodzi też o przyszłość tej eskalacji ze strony Rosji. Pan też tak uważa?
0: No nie mam tej wiedzy, którą ma premier. No trochę mam pretensje do premiera, że za często mówi o tym, że jest właśnie nadchodzi teraz jakiś taki przełom i tak dalej. No to chyba nie będzie jakiejś takiej jednej, tak się spodziewam, takiego przełomu właśnie, że to będzie powoli eskalować, jak z tą, obyśmy nie dali się zaskoczyć, jak to przysłowiowa żaba, także jesteśmy, że tak powiem, lekko gotowani, tylko żebyśmy byli przygotowani w każdej chwili na te działania, tak? No to tutaj nie ma wątpliwości, my wspieramy w tym zakresie rząd, natomiast no, jako opozycja oczywiście nie mamy tej wiedzy, którą ma rząd, tak? No, rząd jasne. Też nie powinien za często się, że tak powiem, no, uzewnętrzniać ze swoją wiedzą.
1: Tylko czytam, że pytanie, czy możemy nadal biernie patrzeć na to, na te prowokacje ze strony Rosji. Czytam, że Niemcy po sierpniowym incydencie z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku zdecydowały o zamknięciu konsulatu rosyjskiego w Bonn, a także rosyjskiego domu, które miało siedzibę w centrum Berlina. Czy my powinniśmy także podejmować akcje na tym poziomie dyplomatycznym?
0: No, jeżeli byłaby taka sama sytuacja, jaka tam miała, że rzeczywiście wykazano, że to były drony uzbrojone, bo wcześniej u nas jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, że mamy stuprocentową pewność, nawet w tym przewodowie, tak? No to też była kwestia, czy on specjalnie wpadł ale
1: rakieta,
0: ten dron.
1: Rakieta, która naruszyła ostatnio polską przestrzeń powietrzną, była rosyjska.
0: Tak, była rosyjska, tak? No oczywiście, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No to jest już kwestia rządu, tak? My nie mamy wpływu na to, jak rząd zareaguje. Popieramy reakcję, zawsze byliśmy przeciwko Rosji, co do tego nie ulega wątpliwości. Więc jeżeli rząd chciałby zareagować, to no, ja uważam, że powinniśmy to popierać. Jeżeli rząd ma taką wiedzę jak rząd niemiecki, no to powinien podobnie zareagować, tak? No nie wiem, czy mamy jakiś dom rosyjski w Polsce. Chyba nie mamy.
1: Mamy to Centrum Kultury Rosyjskiej,
0: no, Centrum Kultury.
1: Przy Belwederskiej.
0: No to proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu, żeby to zamknąć. Oczywiście musimy się liczyć z reakcją Rosji, która to samo zrobi, że tak powiem, u siebie. No Niemcy mają trochę inną sytuację, bo nie mają tylu swoich obywateli, którzy zginęli na terenie Związku Radzieckiego, tak, czy Rosji Sowieckiej. Nasze tam groby są w wielu miejscach, więc ta reakcja wobec nas może być bardziej dokuczliwa.
1: I już teraz polskie groby na Białorusi były profanowane, więc takie działania też trzeba brać pod uwagę. Jasne, zmieniamy temat. Ja przypominam, że Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Porozmawiamy o Zonda Krypto, bo w tym tygodniu i głosowanie prezydenckiego weta do trzeciej wersji ustawy o kryptowalutach i pomysły powołania dwóch komisji. Wy jako Prawo i Sprawiedliwość chcecie coś, co prezes wczoraj nazwał, prezes Kaczyński, Komisją Zaufania Publicznego. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy mówią Komisja Śledcza.
0: No idziemy trochę szerzej. Chcemy większą komisję niezłożoną z polityków. 15 osób z różnych dziedzin i prawnicy, cyberbezpieczeństwo i giełda i tak dalej, ekonomiści, żeby no w związku z tym, że państwo, naszym zdaniem państwo polskie nie najlepiej sobie z tym radzi, delikatnie mówiąc, no to uważamy, że należy przejąć to, że tak powiem, w tą bardziej taką społeczną wersję i tych 15 członków powinno zostać powołanych i wyjaśnić tą sprawę, tak? Nie ma świętych krów, jeżeli ktoś jest po naszej stronie jakikolwiek podejrzany, trzeba to wyjaśnić, dlaczego pan premier w grudniu, tak, w zeszłym roku było tajne posiedzenie, a jeszcze kilkadziesiąt dni wcześniej był szczyt dotyczący cyberbezpieczeństwa, The Hack Summit, w którym brali udział ministrowie i brał udział prezes Kral i Zonda Krypto było sponsorem tego. No, jak mogli nie wiedzieć, tak? Minister Gawkowski mówi, że nie wiedział, że Zonda Krypto jest sponsorem tego przedsięwzięcia, które właśnie mówi o cyberbezpieczeństwie, a Kral tam występował nie tylko jako panelista, ale także był sponsorem. Więc coś tutaj służby zawiodły.
1: A jakie konsekwencje na poziomie partyjnym będzie ponosił Michał Moskal za jego wizytę na Ibizie i rozmowy z szefem Zonda Krypto, z Przemysławem Kralem?
0: No to nie tylko jako polityk, ale jako prawnik mogę powiedzieć, że wizyta na Ibizie nie jest przestępstwem, tak?
1: No, nie no, ale przecież sam Mariusz Błaszczak mówił wczoraj, że to był błąd, a w stanowisku partii Prawa i Sprawiedliwości

0: rzeczywistości. Była mowa o tym, że Michał Moskal poleciał na Ibizę bez wiedzy i pozwolenia partii.
1: No, też tak zakładam, że pojechał bez wiedzy i pozwolenia partii. Ja z panem Kralem z Zonda Krypto czy z kryptowalutą nie mam nic wspólnego, ani nie oszczędzam w tym zakresie, ani nigdy się nie spotkałem i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Natomiast no, dlaczego to zrobił poseł Moskal, tego nie wiem, no ale równie dobrze możemy się zapytać, dlaczego Roman Giertych, który brał udział w posiedzeniu zamkniętym Sejmu, no chyba tak, chyba brał udział, jest obrońcą Krala, tak, a jego kolega jest oskarżycielem, bo no chyba jest i Żurek i...
0: Okej, dobrze, ale uporządkuję.
1: Więc to też pytania każdej strony politycznej mogą
0: jabłka,
1: dotyczyć.
0: Trzeba porównywać jabłka do jabłek, a gruszki do gruszek, no jednak...
1: Nie bronię posła Moskala, natomiast samego faktu, że był i rozmawiał, no nie mam, ja uważam, że nie ma jeszcze podstaw, żeby go wyrzucać z partii albo coś takiego robić, tak? Jeżeli komisja czy państwo polskie...
0: A trwa jakieś wewnętrzne dochodzenie w partii, czy te poprawki, które zgłosił Michał Moskal jako poprawki Prawa i Sprawiedliwości do ustawy o kryptowalutach były efektem jego wizyty na jej Ibizie? Prowadzicie jakieś dochodzenie w partii w tej sprawie?
1: Nie wiem. Nie jestem we władzach partii, więc nie wiem, zdaje się, że rzecznik dyscyplinarny... No,
0: czyli nic chyba się nie stało tak na dobrą sprawę, tak?
1: Nie, ja nie mówię, że nic się nie stało, tak? Tylko od tego, czy się coś stało, do tego, czy można komuś zarzuty stawiać, to jeszcze jest daleka droga, tak? No, to służby przede wszystkim powinny działać. No, powinny przekazać partii, naszemu prezesowi informację, tak? Ta wizyta miała takie i takie skutki.
0: Służby to chyba łatwiej jest, gdyby prezes Jarosław Kaczyński wezwał Michała Moskala i kazał mu wyjaśnić, czy była korelacja między tymi rzeczami.
1: No, ale panie redaktorze, to pan uważa, że rozmowa, jeżeli w cudzysłowie mówimy, tak? Było tam jakieś nieprawidłowości. To rozmowa takie rzeczy wyjaśni? No od tego są służby, tak? Które powinny natychmiast taką wiedzę przekazać. Powinien być pan poseł przesłuchiwany. No Giertycha nie przesłuchujemy, a pan redaktor by chciał, żeby przesłuchiwać posła Moskala.
0: Ale nie
1: tak?
0: przez prokuraturę, tylko mówię wewnętrzne organy partii. Pytam o odpowiedzialność na poziomie partyjnym.
1: To rzecznik jeszcze... powiedział, z tego co pamiętam, że nie widzi tu przesłanek do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
0: Okej. Okay. To jeszcze bym chciał, bo ja odbieram to jako sprzeczność, ale może nie mam racji. Jak to jest, że prezes Jarosław Kaczyński mówi, że w ogóle nie powinno być kryptowalut w Polsce, a kiedy jest ustawa, która w jakiś sposób, nie wiem, wystarczający czy zbyt daleko idący, reguluje ten rynek kryptowalut, to głosujecie przeciwko tej ustawie albo za utrzymaniem weta?
1: To jest różnica między indywidualnym stanowiskiem prezesa a stanowiskiem partii, tak? No, z całym szacunkiem pan prezes sam osobiście nie decyduje o tym, co się dzieje.
0: Ale z inicjatywą kompletnego zakazania kryptowalut. Był projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, natomiast co innego, to nie przeszło. I wiadomo, że w tej sytuacji politycznej to nie przejdzie. Ja też nie jestem zwolennikiem kryptowalut. Natomiast jeżeli chcemy to regulować, no to dlaczego państwo polskie reguluje to bardziej, niż to wymaga Unia Europejska, tak? Rozporządzenie MiCA, które obowiązuje w wielu, wielu krajach, no jest mniej restrykcyjne niż polskie
0: ale
1: przepisy.
0: Jeśli jesteście za tym, żeby zakazać rynku kryptowalut, to jak możecie być przeciwko temu, żeby go uregulować, nawet jeśli te regulacje miałyby być zbyt daleko idące. Przecież to jest nielogiczne.
1: Ja nie widzę tutaj sprzeczności, bo jeżeli już mamy to regulować, to regulujmy tak, jak to wymaga Unia Europejska, a nie dalej. No ale po co dalej?
0: Ale niezgoda na te rządowe regulacje prowadzi do braku regulacji w ogóle.
1: Ale to nie tylko sprzeciw wobec tego rozwiązania był ze strony Zonda Krypto, ale generalnie cały rynek dotyczący kryptowalut tam w Polsce jest, tak? No, jeżeli wejdą te przepisy, które proponuje rząd, to tego rynku nie będzie. On będzie, przeniesie się za granicę.
0: W Polsce już nie ma.
1: Ale przenosi się za granicę, więc nie, to jest ze szkodą dla... Ten rynek istnieje na świecie, tak? Dlaczego on nie ma funkcjonować w Polsce? No, on będzie funkcjonował i funkcjonuje. W tej chwili funkcjonują polskie firmy za granicą. Polskie firmy funkcjonują za granicą, tak? No jeżeli mają funkcjonować, to niech funkcjonują w Polsce.
0: Składacie projekt ustawy, żeby zakazać rynku kryptowalut w Polsce, po czym chwilę później mówi pan, no to niech istnieje ten rynek. Ja już nie rozumiem.
1: No ale to, że my to chcemy jako opozycja, okay, to nie znaczy, że to nie może funkcjonować. No jeżeli rząd to dopuszcza, to niech to funkcjonuje, tak? No jak, no, jak będziemy rządzić, to możemy zdecydować o tym, że tego rynku nie będzie. No.
0: Jak będziecie rządzić, to możecie zdecydować, że tego rynku nie będzie.
1: Tak. Ale nie rządzimy, no wobec tego rządzi
0: ale jak rządzi koalicja obywatelska, to nie zgadzacie się na to, żeby ten rynek uregulować.
1: Zgadzamy się na regulacje.
0: Tylko niezbyt daleko.

0: idące.
1: Nie takie, które są, wykraczają poza to, czego Unia wymaga. No.
0: Okej. Okay.
1: Tylko tyle.
0: Okej, okay, dobrze.
1: To i tu popieramy pana prezydenta.
0: Ja zostawiam ocenie słuchaczy, czy oni,
1: tak
0: czy
1: jest,
0: oni rozumieją.
1: Proszę bardzo.
0: To chciałem pana zapytać jeszcze o Polski Komitet Olimpijski, a właściwie o pana Radosława Piesiewicza. Wczoraj dziennikarze ujawnili umowę sponsorską pomiędzy Zonda Krypto właśnie a Radosławem Piesiewiczem. Tam jest mowa m.in. o sprzedaży wizerunku olimpijczyków, tych byłych i obecnych olimpijczyków. Czy pana nie dziwi, że Radosław Piesiewicz z aresztu jeszcze nie wysłał swojej rezygnacji z funkcji?
1: No mogę powiedzieć, że dziwi, tak? No, jeżeli te zarzuty są
0: prawidłowe... Może pan tu wszystko
1: powiedzieć,
0: panie pośle.
1: Że, jeżeli zarzuty są prawidłowe, no to ocenia Piesiewicz, tak? No, skoro nie składa rezygnacji, zakładam, że uważa, że zarzuty są bezpodstawne, tak? Rzeczywiście jest dziwne, że no, w tej chwili już jest chyba kilkadziesiąt tysięcy osób poszkodowanych. No, tysiące się zgłaszają ze strony poszkodowanych jako Zonda Krypto, więc moim zdaniem powinien złożyć tą rezygnację. No, ja się pytam, dlaczego Roman Giertych cały czas, no to pytanie będę stawiał, tak? Dlaczego Donald Tusk pozwala, żeby poseł bronił osoby, która według premiera reprezentuje interesy rosyjskie, tak? Bo premier kilkakrotnie mówił, tak? To są interesy rosyjskie. W Zonda Krypto, w kryptowalutach są interesy rosyjskie. No jego bliski współpracownik, prawnik rodziny, tak? Wiceprzewodniczący klubu i tak dalej. No teraz broni tego domniemanego przestępcy. No to proszę mi to wyjaśnić.
0: Ale ja się z panem zgadzam, że konflikt ról i interesów w przypadku Romana Giertycha jest oczywisty, ale to jest jeden z najmniejszych elementów problemów z Zonda Krypto, tak na dobrą sprawę.
1: No, nie mówię, że najważniejszy, tak, no ale jest. Moim zdaniem jest, tak. No.
0: Dobrze.
1: Jako prawnik też mam wątpliwości, czy to jest zgodne z zasadami etyki. Nawet chyba na X-ie zadałem takie pytanie prezesowi Rossettiemu, żeby się zastanowić, czy to jest zgodne z zasadami etyki adwokackiej.
0: No to na koniec wątek prawniczy związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaje się, że premier przekonał pozostałych koalicjantów. Będzie poparcie dla kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent powinien przyjąć od niego ślubowanie w pańskiej ocenie?
1: Jeżeli bierzemy te standardy, o których obecna koalicja mówiła przez wiele lat, że polityk nie może być członkiem Trybunału Konstytucyjnego, no to ta zasada jest łamana przez obecną koalicję, tak? I polityka bardzo zaangażowanego, no przecież to prawa ręka Donalda Tuska, tak? No, że tak powiem, nadpremier nad pozostałymi ministrami, tak go przedstawiał Donald Tusk. Więc uważam, że taka osoba nie powinna być. Jeszcze jest chyba nowy wątek, czy on spełnia wymogi, bo wczoraj wpłynęło pismo do Komisji Sprawiedliwości kwestionujące, czy on spełnia wymogi formalne, bo tam zdaje się, że 10 lat trzeba mieć
0: stażu,
1: tak, no to będzie wyjaśniane, mam nadzieję, że spełnia, no bo to w ogóle byłby skandal, że składa się kandydat, bierze się kandydaturę, która nie spełnia wymogów, ale załóżmy, że spełnia te wymogi. Myślę, że pan prezydent będzie miał uzasadnione podstawy do tego, żeby ewentualnie tego ślubowania nie przyjąć, ale nie chcę tu w imieniu pana prezydenta się wypowiadać. Pan prezydent ostatnio też była mowa, że nie przyjmie ślubowania od poprzedniego kandydata, przyjął to ślubowanie.
0: No po ponad miesiącu.
1: No ale akurat konstytucja, ani żadne przepisy nie wskazują, w jakim terminie powinien przyjąć. Jak nie przyjął, to, jak nie przyjął, to byście państwo mieli pretensje. Jak przyjął, to mówić, a dlaczego po miesiącu? No przyjął, tak? To jest chyba najważniejsze, no.
0: Czworo sędziów nadal czeka na przysięgę przed Trybunałem.
1: Jak czeka? No już nie czeka. Przecież złożyli przyrzeczenie wobec prezydenta w parlamencie. Więc
0: jak rozumiem,
1: to
0: w tych
1: jest skandal,
0: równoległych rzeczywistościach prezydent nadal analizuje te kandydatury, tak? Bo nie odmówił im ślubowania.
1: Nie odmówił. No z tego wynika, że nadal...
0: Też, to prezydent też czeka.
1: Ma prawo, tak? Moim zdaniem ma prawo konstytucja. Nie, a moim, czy teraz już może inaczej, bo jeżeli oni złożyli... To ich dyskwalifikuje.
0: Wie pan, panie pośle, mam takie jedno pytanie na koniec. Czy to jest poważne wszystko? Tak na dobrą sprawę.
1: No trochę, że tak powiem, rzeczywiście słuchacze mogą odnieść takie wrażenie, że zaczyna się to robić niepoważne. No ale to nie myśmy blokowali przez kilka lat kandydatury kolejne. Przecież gdyby te kolejne kandydatury do Trybunału były zgłaszane, tak? Też bylibyśmy w innej rzeczywistości. No, blokowano przez 4 lata.
0: O których kandydaturach pan teraz mówi?
1: No te, które nie zostały przyjęte przez prezydenta. Tak? To dlaczego koalicja nie zgłaszała na wolne etaty?
0: Ja nie będę tu rzecznikiem
1: koalicji. Ja reprezentowałem kandydatów często zgłaszanych przez klub.

0: parlamentarny, tak? Myśmy zgłaszali. Dlaczego koalicja tego nie robiła? No,
1: no ale to też, odpowiadając pańskim językiem, nie ma obowiązku, prawda? Był kandydat
0: zgłoszony.
1: Moim
0: zdaniem jest obowiązek, wynikający z regulaminu Sejmu, że 30 dni przed upływem kadencji...
1: Największy klub ma obowiązek zgłosić kandydata?
0: Sejm, wszyscy kluby powinny zgłaszać kandydata.
1: No ale wy zgłaszaliście kandydata, on nie znajdował akceptacji Sejmu.
0: No ale przecież to jest też pan...
1: Oczywiście, że kpię. Bo tak na dobrą sprawę myślę, że z perspektywy wielu osób, wielu naszych słuchaczy, od 11 lat toczy się spór w sumie kilkudziesięciu osób w Warszawie o to, kto będzie rządził i kto będzie w Trybunale Konstytucyjnym. Że tak na dobrą sprawę ten spór naprawdę w niewielkim stopniu dotyka ogół społeczeństwa.
0: No dotyka, bo orzeczenia Trybunału, które dotyczą obywateli, nie są publikowane. To jest kolejny zarzut.
1: Trybunał nie ma żadnego autorytetu.
0: Kolejny zarzut. To nie chodzi o autorytet. Chodzi o to, że rząd ma obowiązek publikować i te orzeczenia dotyczą praw obywateli. Tak? One uderzają w prawa obywateli. One nie są wprowadzane w życie.
1: Najgorsze jest to, że w tej rozmowie nie znajdziemy puenty ani wniosku na przyszłość.
0: No, pewnie nie, ale to jest też nauczka, że jeżeli już są jakieś przepisy, to je respektujmy, tak? Ja uważam, że po naszej stronie myśmy je respektowali.
1: No nie, no panie, gdzie, panie pośle? No przecież Beata Szydło nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
0: Przez dwa miesiące uchwałą opublikowała później.
1: Opublikowała, bo Komisja Europejska jej kazała opublikować, pani premier Szydło.
0: No to dlaczego teraz Komisja nie każe publikować rządowi tu od kilku
1: sejmową,
0: lat?
1: Sejmową uchwałą unieważniliście wybór sędziów
0: od
1: w 15
0: roku. Od trzech lat niepublikowane są...
1: Nie dojdziemy do konkluzji. No. Bardzo serdecznie
0: publikowane są wyroki.
1: Panu dziękuję.
0: Panie redaktorze.
1: Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości był państwa i naszym gościem w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Dziennik Gazeta Prawna przestrzega. Wojny i pogoda dyktują ceny zbóż, co w konsekwencji może doprowadzić do podwyżki cen żywności. Intensywne ataki na statki i infrastrukturę portową w rejonie Morza Czarnego sparaliżowały transport zbóż. Jaki jest skutek? Wzrost cen pszenicy na globalnych rynkach o 21% w sierpniu do najwyższego poziomu od ponad 3 lat. Także ceny innych surowców rolnych rosną. Trend ten napędzają niekorzystne warunki pogodowe. Naukowcy oceniają, że zjawisko El Niño, które negatywnie wpływa na zbiory między innymi w Indiach i w Australii, będzie w tym roku to zjawisko wyjątkowo intensywne. W Europie, także w Polsce, ploną szkodzą susze. Z kolei atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran doprowadził do wzrostu cen paliw i nawozów, windując koszty produkcji rolnej na całym świecie. Ekonomiści ostrzegają, że spadające dotychczas ceny żywności w Polsce mogą w najbliższych miesiącach zacząć rosnąć, podbijając inflację do poziomu około 4% na przełomie roku. To tak dla udowodnienia, jak bardzo świat, cały świat, to system naczyń połączonych, którego konsekwencje w koniec końców odczuwamy we własnych portfelach. To jeszcze na koniec wątki zagraniczne z Gazety Wyborczej. Rosja na szczycie G20. Szczyt G20 odbył się w Karolinie Północnej w dniach 29 sierpnia, 1 września i ku zaskoczeniu europejskich przywódców na zaproszenie Stanów Zjednoczonych pojawił się tam przedstawiciel Rosji. Ministerstwo Finansów Rosji poinformowało, że dotyczyły spotkania współpracy finansowej w ramach G20. Strona amerykańska twierdzi, że tematem spotkania był plan pokojowy Donalda Trumpa. Na znaczenie znak Solidarności. Europejscy przedstawiciele w G20 opuścili obrady w momencie, w którym pojawili się tam przedstawiciele Rosji. Więcej na ten temat na 8 stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej piórem Anny Wyrwik. A 2 minuty pozostały.

0: do godziny 7.30. Już teraz w imieniu Rafała Boguty zapraszam Państwa na najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach. Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?

0: europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Zbliża się 7.30, Rafał Boguta zapraszam. Wojna hybrydowa Rosji z NATO ma na celu zniechęcenie sojuszu do pomocy wojskowej Ukrainie oraz osłabienie zdolności obronnych samego NATO, ocenia szefowa Centrum Badań nad Terroryzmem z Uniwersytetu Civitas dr Paulina Piasecka. W Polskim Radiu 24 w ten sposób skomentowała podpalenia, które ostatnio miały miejsce w Skarżysku Kamiennej i Lublinie.
7: Mówimy o potencjalnym osłabieniu pomocy Ukrainie ze względu na przerwanie produkcji. Mówimy o osłabieniu chęci do udzielania pomocy Ukrainie i potencjalnym wywarciu wpływu na wybory, których całkiem sporo oczekuje się w Europie w przyszłym roku. Jeżeli rzeczywiście ta skala sabotaży, zwłaszcza w obszarze infrastruktury obronnej bądź też produkcji obronnej, to jeśli Rosja jest zdecydowana na eskalowanie tego konfliktu, mogą również osłabić zdolności obronne państw europejskich.
6: W niedzielę w Lublinie zapaliła się hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Prokuratura nie wyklucza celowego podpalenia. Z kolei w Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w zakładzie grupy WB produkującej części do dronów. Śledztwo prokuratury krajowej dotyczy celowego podpalenia na zlecenie obcego wywiadu. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
8: Pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
6: Jednocześnie ekspert dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw. Te czynniki mogą wpłynąć na ceny towarów i usług. Obawa i radość towarzyszyły Dominikowi Hołujowi w powrocie do szkoły. 7 miesięcy temu nastolatek w wypadku kolejowym stracił nogi i część dłoni. 1 września miał dla niego symboliczny wymiar, oznaczał powrót do normalnego życia. Budynek szkoły dostosowano do jego potrzeb, zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne, by zapewnić Dominikowi komfort i możliwość samodzielnego poruszania się.
9: Aktualnie czuję się dobrze. Był taki troszkę mały stres, ale wszystko udało się. Cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
6: Niewykluczone, że jeszcze we wrześniu Dominik otrzyma protezę i zacznie naukę chodzenia.

0: Kolejny deszczowy i pochmurny dzień przed nami z temperaturą maksymalną 24 stopni. Tyle wskażą termometry na Podkarpaciu. Nawet 25 może być. W centrum 21-22 stopnie. Najchłodniej na północy, tam 20-21 stopni. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej wrócił do nas, więc czas na sport.
1: A w nim od futbolu zaczniemy tym razem, bo w piłkarskim Pucharze Polski niespodzianka goniła wczoraj niespodziankę, a największa miała miejsce w Lublinie, gdzie Motor w meczu pierwszej rundy pokonał Legię Warszawa 3-0. Po raz pierwszy od 45 lat przed własną publicznością Motor wygrał z Legią. Strzelanie rozpoczął Karol Czubak, który cieszył się, że drużyna rehabilituje się za słabszą serię w Ekstraklasie.
2: Chcieliśmy wynagrodzić i sobie, i kibicom ten, wydaje mi się, najgorszy mecz w tym sezonie.

0: jaki zagraliśmy i udało nam się, to takie zwycięstwa na pewno nas napędzają i wiedziałem, że prędzej czy później ta drużyna musi tak grać i tak wygrywać, bo widzę, jak trenujemy, jak to wygląda na treningach. W pełni zasłużone zwycięstwo i mam nadzieję, że to początek jakiejś fajnej serii.
1: Marek Papszun, trener Legii, był mocno rozczarowany.
2: Widać, zespół dzisiaj nie jest jeszcze na takim poziomie, żeby takie mecze wygrywać. Oczywiście specyfika tego meczu była jak każdego innego, bo popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy.
1: Z rozgrywek odpadły też inne zespoły ekstraklasowe. Zagłębie Lubin, które przegrało z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2-3, a także Wisła Kraków po porażce z pierwszoligową Odrą Opole 1-2. Dawid Szulczek przejął obowiązki pierwszego trenera piłkarskiego Rakowa Częstochowa. Szulczek od 2013 roku pracuje w seniorskiej piłce. Od 2021 roku do 2024 prowadził ekstraklasową Wartę Poznań, później Ruch Chorzów. Tymczasowy szkoleniowiec pierwszej ekipy zastąpił zwolnionego w poniedziałek Dawida Kroczka. Legia Warszawa poinformowała, że od 1 września patronem zespołu szkół mistrzostwa sportowego tego klubu został Jacek Magiera. Zmarły nagle w kwietniu trener i były piłkarz. Magiera był związany z Legią przez 20 lat, najpierw jako zawodnik, potem jako szkoleniowiec i wychowawca młodzieży w piłkarskiej akademii. W czwartek w treningowym ośrodku Legia Training Center w Książenicach zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca trenera Jacka Magierę. Rywalizacja na tenisowych kortach zewnętrznych US Open, które nie posiadają zadaszenia, została przerwana i przesunięta na noc środowo-czwartkową. Przez większość dnia w Nowym Jorku grzmiało, padało. Rywalizacja opóźniała się o kilka godzin. Późnym wieczorem ponownie nie można było rozegrać spotkań. Z tego powodu przerwano mecze naszych tenisistek. Magda Linet, której przeciwniczką jest Brytyjka Francesca Jones, przegrała pierwszego seta 4-6. Magdalena Fręch remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz w pierwszym secie 4-4. Rywalizacja zostanie dokończona. Niemki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy Siatkarek. W rozegranym w Stambule meczu 1/8 finału pokonały Belgijki 3-2. W ćwierćfinale niemiecki zespół zmierzy się z Turcją, która pokonała z kolei Azerbejdżan. Grę w ćwierćfinale zapewniły sobie dzień wcześniej Polki, które wygrały z Portugalią 3-0. W czwartkowym ćwierćfinale rywalkami biało-czerwonych będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. W innych ćwierćfinałach Serbia zagra z Grecją, a Włochy ze Szwecją. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego spotkanie planowane jest na 8 dzień września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Więcej szczegółów zna Rafał Bała.
3: Działania opozycji wobec urzędującego prezesa PKOL Radosława Piesiewicza nabierają tempa. Kilka dni temu został on zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w Katowicach, a następnie osadzony w areszcie na 3 miesiące. W tej sytuacji zastępujący go wiceprezes Mieczysław Nowicki poinformował członków prezydium zarządu PKOL o zwołaniu posiedzenia tego gremium na 8 września. Tymczasem kilka osób działających w prezydium chce, by tego samego dnia odbyło się posiedzenie zarządu. Taki wniosek został dziś wysłany do Mieczysława Nowickiego. Jeden z inicjatorów tej akcji, wiceprezes PKOL Adam Konopka, wyjaśnia, skąd tak intensywne i dynamiczne działania.
4: Mnie interesuje zaraz po tym prezydium zarząd. Prezydium nie ma żadnych kompetencji, no to jest jakieś ciało, które coś tam może. Tam jest kilka rozwiązań prawnych, wszystkie doprowadzają do pożądanego efektu. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj się zainteresowali prawnikami, no tylko patrzyliśmy na te wszystkie warianty, a jego areszt to zmiana zakłócająca. Tak?
3: Oprócz Konopki z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu wystąpili też Marian Kmita, Adam Korol, a także wchodzący w skład prezydium Leszek Blanik. Poparli go także inni członkowie tego gremium, w tym wiceprezes Henryk Olszewski, Paweł Szabelewski i Rafał Grotowski. Pod wnioskiem brak podpisów Andrzeja Suprona, Cezarego Kuleszy, Teresy Słukniewicz-Klajber, Grzegorza Kotowicza i oczywiście samego Mieczysława Nowickiego. Zarząd ma kompetencje do odwołania prezesa PKOL. A wszystkiemu z perspektywy czterokrotnego mistrza olimpijskiego spoza grona ścisłych władz komitetu przygląda się Robert Korzeniowski. Nie ma wątpliwości, że uda się przeforsować zmiany. Jednak nie oczekuje natychmiastowego efektu, jeśli chodzi o poprawę wizerunku i kondycji tej prestiżowej instytucji.
5: W tym wypadku będzie na pewno prowadzony głęboki audyt czy ratowanie tego, co jest, ale nie liczyłbym na to, że przez 2, 4 czy nawet 8 miesięcy, że odbudujemy tutaj sprawne funkcjonowanie PKOL. PKOL-u i jego wizerunek. Teraz jest czas na dyskusję, na refleksję.

0: i przede wszystkim na konstruktywne działanie i wyciszenie też emocji negatywnych.
1: Czy to się wszystko uda? Przekonamy się najwcześniej za kilka miesięcy, a zgodnie z harmonogramem wybory nowego prezesa PKOL-u planowane są na przełom marca i kwietnia przyszłego roku.
2: Spotkanie prezydium być może poszerzone o wspomniane posiedzenie zarządu 8 września. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wybrany w kwietniu 2023 roku.
3: Tomasz Kowalczyk. Dobrego dnia, Tomku. Do usłyszenia.
2: Dobrego dnia.
3: Siódma 39. Utonięcia, wypadki, zgony i alkohol za kierownicą. Komenda Główna Policji podsumowała tegoroczne wakacje. Choć według statystyk w wielu przypadkach jest lepiej niż w ubiegłym roku, to wciąż wiele należy poprawić. A o szczegółach teraz Krzysztof Kuczyński.
4: Wiele trzeba poprawić, przede wszystkim będąc nad wodą. Wciąż wiele osób, w tym głównie mężczyźni, często między innymi przez brawurę traci życie na skutek utonięcia, mówi rzecznik komendanta głównego policji Andrzej Fijołek.
5: W tym sezonie to jest liczba 118 ofiar, o 4 ofiary mniej względem ubiegłego roku. Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. No tutaj mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się albo udowodnienia czegoś sobie i ta statystyka, można powiedzieć, się nie zmienia, jeżeli chodzi o ubiegłe lata. Utonęło także 9 kobiet oraz 6 dzieci.
4: Lepsze dane odnotowujemy na polskich drogach. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP powiedział, że nie tylko tegoroczne wakacje, ale ogólnie ten rok wśród kierowców jest bezpieczniejszy.
6: W tym roku, nie tylko podczas wakacji, ale od początku roku mamy o 342 zdarzenia drogowe w postaci wypadków mniej. Jest to liczba 13 406 zdarzeń. 114 ofiar mniej od początku roku to 959 ofiar mniej niż w roku 2025. Natomiast też chciałem tutaj zaznaczyć, że ta liczba 293 punktów to nie jest 293 ofiary śmiertelne. Tych ofiar śmiertelnych było 312. W niektórych wypadkach mamy do czynienia po prostu z większą liczbą ofiar niż jedna. I to też jest znacznie lepsza liczba, nawet niż te punkty, bo mówimy tutaj o 377 ofiarach w roku 2025 podczas okresu wakacyjnego i o 312 w tegoroczne wakacje.
4: Z danych policji wynika również, że w te wakacje zmniejszyła się liczba osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości.
6: To, co zawsze też odniskuje uwagę i działania policjantów ruchu drogowego, no to oczywiście kierowcy pod działaniem alkoholu. Mówię pod działaniem alkoholu, bo mówimy o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ich też było mniej o 433, ale to dalej liczba 20 262, także bardzo duża.
4: Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 autokarów, 34 pojazdy nie dostały zgody na podróż. Nie było sytuacji, w której kierowca autokaru był nietrzeźwy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Policja przypomina także, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do 4 września potrwa wzmożona obecność funkcjonariuszy przy szkołach. Będzie można ich zauważyć m.in. przy przejściach dla pieszych, gdzie ryzyko niebezpieczeństwa jest wysokie. 7.42 na zegarach. Z nami Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
7: Dzień dobry.
3: Chciałem, żebyśmy na początek podsumowali, do ilu aktów dywersji w ostatnich dniach i godzinach doszło na terenie Niemiec i jakie miały one charakter?
7: No to jest właśnie bardzo skomplikowane pytanie, bo tu sytuacja się... Znaczy, pytanie może jest proste, ale moja odpowiedź nie będzie taka prosta, dlatego że biorąc pod uwagę ostatnie 24 godziny, to takich aktów można naliczyć w tej chwili chyba 3. Nie wiadomo jeszcze, które z nich są sabotażem, a które nie. No 2 pewnie są sabotażem. Oczywiście najgłośniejszy jest ten, dla którego wczoraj się umawialiśmy na tę dzisiejszą poranną rozmowę, czyli atak przy polskiej granicy na stację, pod stację transformatorową, gdzie własnoręcznie zbudowaną bombą zaatakowana została właśnie taka stacja, co miało doprowadzić do blackoutu w okolicy właśnie południowej granicy z południową częścią województwa lubuskiego, ale ten atak nie przyniósł takiego efektu, jakiego spodziewali się ci, którzy odpalili ten własnoręcznie skonstruowany ładunek. Natomiast no, przez chwilę tam prąd nie płynął do kilku odbiorców. Jeden z bloków w elektrowni został wyłączony, ale inne bloki przejęły dostarczanie prądu i one dalej bez problemu się pojawią. Natomiast są uszkodzenia i jest ustalenie, co tam się stało. Ale O czym jeszcze nie mówiliśmy, bo to się w nocy okazało, wieczorem wczoraj doszło na drugim końcu Niemiec, koło Kolonii, do bardzo podobnego ataku również na

0: infrastrukturę energetyczną, także na podobną stację. Tam również mieszkańcy nie ucierpieli i prąd dostają, ale też jest to ustalone, kto mógł to zrobić. Oczywiście w obecnej sytuacji podejrzenia płyną w stronę Rosji, natomiast skala i miejsce tych uszkodzeń wskazuje na to, że równie podejrzanymi mogą być lewicowi ekstremiści, którzy właśnie na infrastrukturę energetyczną w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach, przepraszam, czasami uderzają. Ale dzisiaj rano doszło jeszcze do jednego. Przed chwilą właśnie zeszła informacja, że na dworcu w Augsburgu na południu Niemiec wybuchła bomba w przejściu podziemnym. Kilka osób jest rannych i tam no, też będę czekał na ustalenie, co tam się stało, dlatego że no wiadomo, że to, co ostatnio dzieje się w Niemczech, jest najczęściej przypisywane Rosji i najczęściej okazuje się, że właśnie te ślady, które na miejscu są zabezpieczone, w stronę Rosji prowadzą.
1: To jeszcze tylko przypomnę ten incydent, który miał miejsce na lotnisku w Lipsku. Tam szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział wprost, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku. Powiedz, jaka jest reakcja niemieckiej klasy politycznej i niemieckiego społeczeństwa na to zaostrzenie się działań ze strony rosyjskiej i jaka odpowiedź wchodzi w grę na tym poziomie, jak rozumiem, dyplomatycznym?
0: No to może zacznę właśnie od tego, co wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych powiedzieli, czyli no, posłuchajmy krótko, jak argumentowali, dlaczego to Rosja jest odpowiedzialna za atak dronowy w Lipsku i jaka jest reakcja właśnie niemieckiego rządu.
2: Zabezpieczyliśmy ślady przestępstwa, takie jak konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników, które znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie.
3: Z 18 września
2: zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Zwiększymy presję na rosyjską flotę cieni.
0: Czyli Niemcy chcą ostro działać przeciwko temu, co robi Rosja na ich terenie. A reakcja jest taka, że większość popiera i zewnętrzni partnerzy zagraniczni, tacy jak Polska, jak NATO, jak Francja, jak Wielka Brytania, a wewnątrz Niemiec też nawet partie opozycyjne niektóre popierają, tacy jak Zieloni, ale AfD, które właśnie szykuje się do zwycięstwa w landach w niektórych wyborach, twierdzi, że to jest podwójne standardy i że Rosję bez żadnych dowodów się tutaj karze, a na Ukrainę się nie reaguje nawet w przypadku ataku na rurociąg Nord Stream, w związku z czym nie wszyscy są z tego zadowoleni. Skrajna prawica mówi, że to nie jest dobry pomysł, żeby tak ostro reagować względem Rosji.
1: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzięki Adamie za zebranie tych wszystkich informacji.
0: Dziękuję bardzo.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Justyna Golonko w naszym studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Co słychać?
5: A u mnie wszystko dobrze.
1: A co w gospodarce? Spogra,
5: a też całkiem nieźle. To zaraz powiem dokładnie, co się będzie działo. Już opowiadam, już
1: tak?
5: Dżingielek poszedł.
1: Tak,
5: no ja widzisz, jakaś zamyślona o poranku. Już lecę. Zaczynamy od czego? Od G20 oczywiście, no bo tutaj duże wydarzenie. Mamy obecność Polski na szczycie G20 i to jest wynik naszego wzrostu gospodarczego. Aha. To, o czym my mówimy tutaj na antenie, ale o tym też przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Ja przypomnę, szef resortu i prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentują nasz kraj na spotkaniu. W tym roku Polska uczestniczy w szczycie jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak państwa członkowskie. Minister Andrzej Domański powiedział w TVP Info, że członkowie G20 docenili rozwój gospodarczy Polski.
6: Tutaj w Asheville właśnie prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Tutaj nasz sukces gospodarczy Polski budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
5: Minister finansów na szczycie poprowadził sesję dotyczącą wzrostu gospodarczego. Jak powiedział, za sukcesem Polski stoją deregulacja, cyfryzacja i współpraca z przedsiębiorcami, między innymi oczywiście. Ja przypomnę, że G20 to coroczny szczyt 19 państw oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Spotykają się na nie ministrowie finansów i przywódcy krajów. Członkowie szczytu wspólnie ustalają cele globalnej polityki gospodarczej. Było globalnie, a teraz lokalnie.

0: krajowo, bo zajrzymy do naszych magazynów gazu i tu mamy bardzo dobrą informację, bo okazuje się, że polskie magazyny gazu przygotowane są do zimy i zapełnione są w 94%. Tak mówi prezes Gazsystemu Sławomir Hinc.
1: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni. Gaz Poland Storage prowadzi projekty inwestycyjne, analizuje rozbudowę magazynów, przede wszystkim kluczowe z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania rynku usług magazynowych, usług magazynowania gazu ziemnego, są kawernowe magazyny, są podziemne magazyny w kawernach. To jest główny kierunek prac związanych z realizacją przyszłych inwestycji.
0: To jeszcze uściślimy, nasze magazyny gazu są zapełnione dużo wyżej niż ta średnia unijna, która wynosi obecnie nieco ponad 60%. Ja przypomnę, u nas 94%. Saldo. Od września specustawa mieszkaniowa, znana jako Lex Developer, przestała obowiązywać. Dzięki niej inwestorzy mogli omijać plany zagospodarowania i budować osiedla tam, gdzie zwykły inwestor nawet nie mógł sobie pomarzyć o takie pozwolenie na budowę. Rozwiązanie miało być lekarstwem na kryzys mieszkaniowy i stworzyć tysiące nowych mieszkań. Przeciwnicy ustawy od początku mówili o tym, że doprowadzi ona do chaosu budowlanego w miastach. Z punktu widzenia deweloperów, specustawa mieszkaniowa pozwalała ominąć długotrwały proces uchwalania lub zmiany planów miejscowych, które zwykle trwały kilka lat. Skala inwestycji, które zostały w tym czasie uruchomione dzięki właśnie tej specustawie, jest naprawdę znacząca. O tym mówi Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim Związku Firm Deweloperskich.
2: To była na pewno ustawa przełomowa. I chodzi o te ostatnie lata. Na pewno ponad 100 tysięcy mieszkań będzie mogło powstać w tych uchwałach, które zostały wydane. Chociaż to nie są jeszcze ostateczne dane, ponieważ to, że specustawa wygasła, nie znaczy, że wszystkie uchwały zostały już wydane. Dla porównania skali, tak jest, to kilkadziesiąt tysięcy wybudowanych mieszkań, to jest liczba budów, które my jako deweloperzy realizujemy w jeden rok. Czyli tak naprawdę dzięki tej specustawie byliśmy w stanie dołożyć w praktyce te dodatkowe 12 miesięcy. To było wygodne narzędzie w sytuacji, w której zarówno inwestor, jak i miasto zgadzały się, że dana przestrzeń wymaga rewitalizacji albo jest dobrym miejscem do tego, żeby takie osiedle mieszkaniowe powstało.
0: No ale ocena tej specustawy jest skrajnie różna. Ja przypomnę, że ona działała 8 lat. Jak mówi Robert Migas z Miasto jest Nasze, ona była szkodliwa i doprowadziła do chaotycznej zabudowy w miastach. I jak podkreśla, to bardzo dobrze, że specustawa mieszkaniowa przestała obowiązywać.
3: Rozumiemy intencje, że po prostu w tym deficycie mieszkaniowym chciano przyspieszyć procedurę. Niemniej psuło ono dość dobrze zaprojektowane plany miejscowe. Tak to miasto było projektowane, że ci planiści starali się mieszkania rzeczywiście lokować tam w planach, gdzie mieszkańcy mieliby wszędzie blisko, gdzie nie byłoby uciążliwości w postaci hałasu, w postaci właśnie dużych dróg czy ciężarówek. I teraz efekt mamy taki, że właśnie ten Lex Developer pozwalał w bardzo szybki sposób omijać te plany miejscowe i wprowadzać mieszkaniówkę na terenach poprzemysłowych i tam, gdzie właśnie w planie miejscowym miały być biura. Tu się trochę napsuje, nawet dobrymi projektami, jak się to tak trochę tu napsuje, no to cały obraz jest negatywne.
0: Teraz specustawę mieszkaniową zastąpi nowe narzędzie, zintegrowane plany inwestycyjne. W zamyśle ten nowy mechanizm ma łączyć elastyczność specustawy z większą partycypacją społeczną i lepszym dopasowaniem inwestycji do potrzeb lokalnych społeczności. Teraz o wyżywieniu w szkołach powiemy, bo w naszych szkołach takiego powszechnego, w pełni darmowego wyżywienia dla wszystkich uczniów nie ma, ale działają programy celowe, unijne oraz systemy wsparcia socjalnego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już od 10 lat prowadzi program dla szkół i on ma zmienić nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży. Chodzi o to, żeby zachęcić je do jedzenia warzyw i owoców. No i on ma dwie części, warzywa i owoce w szkole i mleko w szkole. Budżet tego programu na ten rok szkolny jest rekordowy, on wynosi ponad 243 miliony złotych i dzieci dostają porcje owoców i warzyw. No i to są jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, słodkie papryki, pomidorki, kalarepki, ale też i mleko, i maślanki, i jogurty, i kefiry naturalne. O tym mówi Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4: ponad 90% dzieci z klas 1-5, bo dla tych dzieci jest program dedykowany, korzysta z naszego programu. To jest ponad 1 000 000

0: 800 tysięcy uczniów, którzy otrzymują porcję produktów mlecznych albo porcje owoców czy też warzyw do spożycia w szkole. Ten program ewoluował, kiedyś obejmował również dzieci ze klas starszych, ale najłatwiej jest prowadzić ten program wśród dzieci klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. One są chętne, otwarte.
1: No i tak, w każdym semestrze dzieci dostają 20 porcji owoców i warzyw i 20 porcji mleka i przetworów mlecznych. Wszystkie mają być naturalne, bez dodatków. No i taki system działa w wielu krajach Unii, ale są też takie kraje, gdzie wszyscy uczniowie bez względu na dochód rodziców otrzymują codziennie bezpłatne, pełnowartościowe, gorące obiad. Tak jest w Estonii, Szwecji czy Finlandii. Tam jest w ogóle zapisane to w ustawie, że taki bezpłatny posiłek dla dzieci w szkołach musi być. O tym, jak to działa generalnie w Unii, mówi Monika Stromkie z Łomaniec, dietetyczka kliniczna.
2: W innych krajach, jak chociażby w Niemczech czy Francji, jest to warunkowane dochodem rodziców. Natomiast pamiętajmy, że tutaj nie chodzi tylko właśnie o to takie zapewnienie ciepłego posiłku darmowego i to, czy państwo spełnia ten element, czy nie, bo to wszystko tak naprawdę rozchodzi się właśnie o to budowanie nawyków żywieniowych, kiedy wszyscy idą na stołówkę. Wtedy to kształtuje ten zdrowy nawyk, że w ciągu dnia trzeba znaleźć czas i na naukę, i na sport, na przerwę, ale także na posiłek.
1: A wracając do tych darmowych obiadów, bo to też ważne, u nas darmowe obiady w szkole mogą otrzymać dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ja to sprawdziłam, jak to wygląda. W programie Posiłek w szkole i w domu prawo do bezpłatnych obiadów przysługuje przy dochodzie nieprzekraczającym 1646 zł netto na osobę w rodzinie, ale to wszystko warto dokładnie sprawdzić w swojej gminie. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Tak mówią ekonomiści. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
3: To jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
1: I spójrzmy jeszcze na koniec na nastroje w polskim przemyśle. One się pogorszyły, ale jednocześnie menedżerowie z branży przemysłowej z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość. O tym mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
4: Głównym powodem tego pogorszenia nastroju w polskim przemyśle w sierpniu był spadek nowych zamówień, który z kolei doprowadził do zmniejszenia produkcji, a także nastąpiło pogorszenie, czy spadek poziomu zatrudnienia. I to były te główne trzy przyczyny. Prognozy na kolejny rok są dobre, wręcz się poprawiły. Przedsiębiorcy liczą na poprawę warunków, na większe zamówienia, zwłaszcza na rynku krajowym i myślę, że jest to uzasadnione, ponieważ ostatnie dane GUS pokazały, że jesteśmy w rozkręcającym się na szeroką skalę cyklu inwestycyjnym, a więc ten popyt rzeczywiście z gospodarki powinien płynąć.
1: Firmy mówią też o tym, że chcą nadrobić zaległości i rozszerzyć asortyment produktów.

0: Barbara.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita.

0: Vita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Seria rosyjskich aktów sabotażu w Europie, w tym w Polsce. O tym będą rozmawiać unijni szefowie dyplomacji. Posłowie wracają do swoich ław. Przed nami pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Więcej warzyw i owoców, a do picia woda. Nowy rok szkolny z prozdrowotnymi zmianami w stołówkach. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Dzień po dniu podpalenia obiektów związanych z obronną produkcją w Polsce. W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów, a w Lublinie zapłonęły magazyny firmy zajmującej się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby mówią wprost, to akty sabotażu. W ocenie porannego gościa Polskiego Radia 24 Kazimierza Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości to element wojny hybrydowej.
2: Tutaj zadanie dla służb, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, żeby szybko to wyjaśniły. No i zadanie dla państwa polskiego, żeby chronić szczególnie nasz przemysł obronny. Każdy zakład, czy to będzie cywilny, czy wojskowy, wymaga ochrony. A szczególnie te, które produkują broni, to jeszcze najnowocześniejsze, jak drony, no to trzeba bardzo chronić, tak? Bo tu niewątpliwie Rosjanie będą chcieli robić wszystko, żeby, że tak powiem, destabilizować sytuację w Europie.
1: Ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii to jeden z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem. Wczoraj niemieckie władze ogłosiły, że za uzbrojonym dronem wykrytym w sierpniu na lotnisku w Lipsku stała Rosja. Przed nami pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Sejmu. Posłowie m.in. podejmą trzecią próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Potrzeba do tego większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. A w piątkowym bloku głosowań zaplanowano wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatury są dwie. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek oraz rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski. Początek posiedzenia Sejmu o godzinie 11, a godzinę później, w samo południe, zbierze się rząd, który ma poprawić ustawę o najmie krótkoterminowym. Zmian zażądał premier, który kilka tygodni temu powiedział, że trzeba umożliwić samorządom i lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne po wypadku na autostradzie A1. Wczoraj przed południem na wysokości Mykanowa w okolicach Częstochowy kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Według nieoficjalnych informacji nie było śladów hamowania. Policja nie potwierdza tych doniesień. Informacje w tej sprawie zebrała Jolanta Turkowska.
3: Zginęli pracownicy firmy remontującej autostradę. Kierowca ciężarówki został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Na ustalenia w sprawie tragicznego wypadku czeka m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tam 3 godziny z tego co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski.
3: Według eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego najważniejsze jest zbadanie, czy miejsce robót było odpowiednio oznakowane i jak zachowywał się kierowca. Inspektor wyjaśnia, jak bezpiecznie prowadzić auto w miejscu, gdzie trwają roboty drogowe.
5: Musimy zmniejszyć prędkość, zazwyczaj te miejsca są z ograniczeniem prędkości, więc dostosować się do tych ograniczeń prędkości, ale też zwracać uwagę na innych kierujących.
3: Okoliczności wypadku pod Mykanowem wyjaśniają służby. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Więcej warzyw i owoców, mniej mięsa, woda jako podstawowy napój. To najważniejsze zmiany, które od nowego roku szkolnego obowiązują w stołówkach szkolnych. Nowe standardy żywienia to inwestycja w zdrowie dzieci. Zależy

0: Zależy nam na tym, żeby dieta dziecka była pełnowartościowa i zróżnicowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Dzieci dostaną dostęp do białka nie tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego, stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
0: Zdrowsza dieta dzieci dziś to mniejsze ryzyko otyłości i chorób cywilizacyjnych w przyszłości. Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu oraz żywności wysoko przetworzonej o niskiej wartości odżywczej. Na koniec jeszcze Narodowy Skarb Francji, który na niemal rok opuścił kraj i trafił do Wielkiej Brytanii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zainauguruje dziś w Londynie wystawę, na której prezentowana jest tkanina z Bayeux. To średniowieczne arcydzieło wpisane na listę pamięci świata UNESCO.
2: XI-wieczne płótno przedstawiające podbój Anglii przez księcia Wilhelma Zdobywcę było transportowane tylko dwa razy w historii. Za czasów Napoleona oraz podczas hitlerowskiej okupacji. Teraz 70-metrowa tkanina po raz pierwszy opuściła Francję. W londyńskim British Museum wystawiono ją na płasko, a nie jak dotąd w pozycji wiszącej, co ma umożliwić zwiedzającym nowe spojrzenie na to średniowieczne dzieło. Z okazji otwarcia wystawy brytyjski premier Andy Burnham przyjmie w londyńskim muzeum francuskiego prezydenta. To właśnie Emmanuel Macron ogłosił w ubiegłym roku decyzję o wypożyczeniu tkaniny Brytyjczykom, jako gest przyjaźni między oboma narodami. Decyzja ta wywołała jednak ostry sprzeciw części środowisk konserwatorskich, które obawiały się, że delikatne płótno może nie przetrwać transportu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Powrót tkaniny do macierzystego muzeum w normandzkim Bayeux jest planowany na jesień przyszłego roku po zakończeniu remontu placówki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, głównie na północy. Zagrzmieć może również na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 23 na południu i 25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Ósma 7 na zegarach. Dziś środa, drugi dzień września 2026 roku. Witamy się z Państwem ponownie i zapraszamy na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 245 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.48, a zajdzie o 19.22. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Czesław, Eliza, Jakub, Juliana, Stefan i Wilhelma. Przepraszam Państwa najmocniej. Składamy Państwu oczywiście najlepsze życzenia. Zapowiem jeszcze gości, którzy będą z nami po 8.30. Będzie Jonasz Jasnorzewski z Wirtualnej Polski, a przed godziną 9 dr Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog i prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego. A skoro już Państwu gości przedstawiłem, to możemy zacząć drugą polityczną rozmowę poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Pani posłanka Aleksandra Leo, Klub Parlamentarny Centrum. Dzień dobry pani posłanko.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Pani posłanko, zaczniemy od aktów dywersji, do których dochodzi na terytorium Polski, ale także na terytorium Niemiec. To co najmniej dwa podpalenia w Polsce, fabryk związanych z przemysłem obronnym. I jak pani interpretuje te wydarzenia? Czy to jest ta eskalacja zapowiadana także przez premiera działań po stronie rosyjskiej? I czy mamy jakieś możliwości odpowiedzi na te prowokacje, na ten sabotaż?
6: Lublin, Skarżysko-Kamienna to teraz dwie lokalizacje, gdzie do takich aktów najprawdopodobniej doszło. Służby badają sytuację, ale wiemy o zatrzymanych osobach. To nie są Polacy, którzy najprawdopodobniej są właśnie związani z tymi aktami. Takich historii, takich aktów będzie coraz więcej. To są właśnie te prowokacje, które funduje nam niestety Rosja. O tym opowiadał pan premier i to jest właśnie ten czas, szczególnie przed wyborami również w 27.

0: 2027 roku, gdzie sytuację w naszym kraju Rosja będzie próbowała destabilizować na różne sposoby, za pomocą właśnie takich aktów podpaleń, ale też za pomocą dezinformacji, fake newsów. Już widać, że jest wzmożona aktywność na portalach społecznościowych, kont, które się przekształcają właśnie w konta, na które szerzą dezinformacje. Czy możemy temu jakoś zapobiegać? Oczywiście, że tak. No przede wszystkim ta odporność społeczna nas, obywateli, żeby sprawdzać źródła, żeby nie wierzyć we wszystko, co się czyta, żeby nie ulegać właśnie temu, że coś nam się wyświetli w internecie, a potem my to powielamy czy przekazujemy dalej. No i oczywiście tutaj kwestia związana z wojskiem, służbami, policją. Takie historie, takie sytuacje pokazują, jak bardzo potrzebne były chociażby pieniądze z programu SAFE, niestety zawetowanego przez prezydenta, no ale programu, dzięki któremu udało się inną drogą, ale te pieniądze dla armii czy chociażby służb przekazać, bo to właśnie służby, wojsko, straż graniczna, policja działa na co dzień, my tego nie widzimy, ale tak jest. I codziennie dba o nasze bezpieczeństwo.
1: Tak, oczywiście, no, znamy tylko te sabotaże, które niestety się powiodły, a prawdziwej skali też udaremnionych zamachów czy aktów dywersji też dobrze i zrozumiałych względów nie znamy. Czy na tym poziomie dyplomatycznym jeszcze można coś zrobić, trzeba coś zrobić? Niemcy między innymi zamknęły kolejną placówkę w Rosji. Rozumiem, że my też już mamy ograniczone pole manewru.
0: Mamy ograniczone, ale tutaj obserwując działania ministra spraw zagranicznych, ale też naszego rządu, mam wrażenie, że reagujemy na bieżąco. Tak jak powiedziałam, no to musi być dyplomacja, to musi być działanie służb, policji, straży granicznej, ale to musi być też działanie nas, obywateli.
1: Tak.
0: Jeśli będziemy działać wszyscy razem, to jest szansa, że to ryzyko będzie zmniejszone i będziemy mogli wcześniej wykrywać takie sytuacje i być bardziej odporni.
1: To zachowanie szczególnej czujności jest wyjątkowo ważne. Pani posłanko, zmienimy temat. O kryptoaktywach porozmawiamy i na początek pytanie, co z prezydenckim wetem do kryptoaktywów? Czy pani zdaniem uda się je odrzucić, czy zostanie podtrzymane przez sejmową tę kwalifikowaną większość?
0: Obawiam się, że zostanie podtrzymane, tak jak poprzednie próby w Sejmie, które się po prostu nie powiodły. Co prawda teraz no, trochę zmieniła się, może nie matematyka sejmowa, ale no, ten rozkład sił sejmowy ze względu na to, że powstał Klub Parlamentarny Rozwój Plus, ale nie sądzę, żeby tutaj rozłamowcy z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko panu prezydentowi, ponieważ no, słyszymy już wypowiedzi chociażby byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który twierdzi, że nie mają sobie nic do zarzucenia i dlatego proponuje stworzenie komisji śledczej. Zresztą tu ta komunikacja, narracja prawej strony sceny politycznej kompletnie się rozjeżdża. Mateusz Morawiecki mówi, stwórzmy komisję śledczą do spraw zbadania, przepraszam, afery.
1: Proszę na spokojnie sobie odprząknąć, pewnie, że tak.
0: Z kolei, dziękuję, z kolei. Prezes Kaczyński mówi nie, komisja śledcza nie jest potrzebna. Potrzebujemy komisji złożonej z ekspertów do wyjaśnienia tej sprawy. I tak dobrze, że mamy tutaj dwie różne osoby i dwa różne punkty widzenia, bo mamy na przykład polityka pana Karskiego, który zdanie zmienia no, z prędkością światła. I podczas wywiadu z WP.pl mówi komisja jest potrzebna, ale już podejrzał państwa w Polskim Radiu mówi komisja nie jest potrzebna. Nie wiem, może nie doczytał partyjnego przekazu. Także...
1: Ale jeśli chodzi...
0: Wracając do pana pytania, wydaje mi się, że jednak tego weta nie uda się odrzucić.
1: A jeśli chodzi o przyszłość, o to co dalej, co z regulacją tego rynku kryptoaktywów, bo to głosowanie i też to, o czym pani przed chwilą powiedziała, te pomysły komisji śledczej, komisji zaufania publicznego, aż sobie musiałem wynotować, no to jest jakiś taniec tak na dobrą sprawę polityczny, a nie realne działanie. Ale co z regulacją tego rynku? Czy rząd będzie, czy wy jako koalicja rządząca będziecie składać po raz czwarty projekt, czy na razie ta kwestia pozostanie nieuregulowana?
0: Ja uważam, że powinniśmy, ponieważ w kontekście tego, co się teraz dzieje, praktycznie nie ma dnia, żeby No, światła dziennego nie ujrzała kolejna odsłona.

0: tej afery. Wczoraj dowiedzieliśmy się o umowie, która została zawarta bez zgody i bez wiedzy członków zarządu PKOL-u, która de facto sprzedała, mówimy tu o chyba 1122 osoby, olimpijczycy, którzy zostali sprzedani, ich twarze, wizerunek, sylwetki, wszystko bez ich zgody i bez ich wiedzy. To są kolejne działania pana Piesiewicza, który notabene powinien podać się do dymisji, to po prostu natychmiastowo, które uderzają tym razem w polskich olimpijczyków, no ale ta afera jest bardzo rozwojowa. I po pierwsze, no tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo się gubią. Gubią się w tej narracji. Ich narracja jest kłamliwa. Zresztą też jest bardzo, bardzo niespójna tak naprawdę. Wracając do tego, czy to powinno być uregulowane. Oczywiście drakońskie kary, które były przewidziane w tej ustawie, która już w zasadzie kilku ustawach, trzech ustawach, które wyszły z Sejmu, zdecydowanie bardziej no, wprowadziłyby jednak kontrolę państwa nad tym, co się działo na rynku kryptowalut, a konkretnie z giełdą Zonda Krypto. No, pan Piesiewicz na przykład, który przecież po Monako sprawił, że Zonda Krypto stała się sponsorem olimpijczyków i PKOL-u. Na budynku zawisło logo PKOL-u. Już wtedy było wiadomo, że giełda Zonda Krypto nie składa odpowiednich sprawozdań finansowych. Już wtedy coraz więcej mrocznych historii, bo znamy je od 20 od marca 2022 roku, kiedy to zaginął pierwszy prezes Zonda Krypto, pan Suszka.
1: Suszek,
0: tak. Także tych mrocznych historii już wtedy było wiadome, a mimo to pan Piesiewicz no, postanowił podpisać umowę z giełdą. Te regulacje są niezbędne, przede wszystkim dlatego, żeby Polki mogli spokojnie inwestować w kryptowaluty. Teraz bez tej regulacji po prostu jest to niemożliwe.
1: Wyczerpaliśmy temat Zonda Krypto. Uprzedziła pani w swojej wypowiedzi kilka moich pytań, w tym także o przyszłość Radosława Piesiewicza. To przechodzimy do kolejnego wątku. Czy premier Donald Tusk przekonał was, Klub Parlamentarny Centrum, do kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
0: My w klubie, ta dyskusja jeszcze nas czeka. Dzisiaj rano mamy pierwsze posiedzenie klubu, ale pewnie będziemy na nim głównie omawiać no, rzeczy związane z tym dzisiejszym rozpoczynającym się posiedzeniem Sejmu. W najbliższy czwartek mamy kolejne i będziemy mieli również spotkanie z panem ministrem Berkiem, który chciałby się spotkać z naszym klubem. Takiej dyskusji jeszcze nie mieliśmy ze względu na przerwę wakacyjną, na to, że posłowie byli na urlopach. Mamy już swoje zdanie, no, ale no
1: to zamieniamy się w słuch.
0: Jeszcze
1: to zamieniamy, pani posłanko, bo ja rozumiem, jak będzie wyglądać harmonogram, no ale jakaś decyzja na pewno już kiełkuje w klubie parlamentarnym centrum, bo premier mówi z dużą pewnością o tym, że dojdzie do wyboru Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, tak jakby to już było przesądzone.
0: No, u nas w klubie przesądzone nie jest, bo tak jak powiedziałam, ta dyskusja jeszcze jest przed nami, dlatego ja jeszcze nie będę wypowiadać się w imieniu kolegów i koleżanek, bo takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Jedno jest pewne, co do kompetencji pana ministra Berka, nikt u nas w klubie parlamentarnym tutaj nie ma najmniejszych zastrzeżeń czy wątpliwości.
1: A co do celu, dlaczego to minister Berek ma akurat mieć tę moc, żeby przywrócić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego?
0: I to jest właśnie ta kwestia, o której chcieliśmy porozmawiać. To pytanie chcieliśmy zadać panu ministrowi. Mam nadzieję, że odpowie na to pytanie i rozwieje nasze wątpliwości, jeśli takie się pojawią.
1: Pani posłanko, to jeszcze jeden wątek związany właśnie z rozpoczynającym się posiedzeniem Sejmu i nowym sezonem politycznym. Marszałek Szymon Hołownia mówi, że do końca września daje sobie czas na przekonanie Klubu Polski 2050 do tego, by poparła jego kandydaturę na szefa klubu. I kiełkuje chyba, to już po raz drugi mówię, że kiełkuje, ale kiełkuje jakiś pomysł, jak rozumiem, połączenia ponownego Polski 2050 i Klubu Parlamentarnego Centrum pod zwierzchnictwem Szymona Hołowni?
0: Może kiełkuje w Polsce 2050, na pewno nie kiełkuje w klubie parlamentarnym Centrum. Nie bierzemy na razie takiej ewentualności pod uwagę.

0: Natomiast tak, takie rozmowy były prowadzone, takie propozycje na razie jeszcze bardzo wstępne były nam składane. Natomiast no, nasi posłowie, też trudno nam się dziwić, w momencie kiedy w lutym odchodziliśmy w naszym kierunku, padły bardzo ostre i nieprzyjemne słowa, również z ust pana marszałka, więc trudno nam się dziwić, że do takich pomysłów jesteśmy teraz bardzo sceptycznie nastawieni, tym bardziej, no, że usłyszeliśmy wtedy, że jesteśmy rozłamowcami, zdrajcami i dużo jeszcze wiele innych, no raczej niekoniecznie miłych i sympatycznych rzeczy, które chciałoby się usłyszeć.
1: A będzie wam jako klubowi parlamentarnemu Centrum przeszkadzać Szymon Hołownia w potencjalnej roli wicepremiera w rządzie? I czy jest taka potrzeba, żeby Hołownia wchodził do rządu?
0: No, ja panu premierowi tutaj rządu meblować nie chcę i zostawiam to jemu. Z tego co wiem, takie propozycje padały już wcześniej i marszałek Hołownia się na nie nie zdecydował. Padały wielokrotnie, więc nie wiem, co teraz miałoby się zmienić i dlaczego teraz marszałek miałby się zdecydować i jednak tą funkcję wicepremiera przyjąć. Ja akurat tutaj nie widzę przeciwwskazań, tylko zastanawiające jest, no, skąd ta ciągła zmiana zdania.
1: Ja krążę wokół tego, bo to jest ciekawe. Szymon Hołownia chyba chce, żeby historia zatoczyła koło, żeby do tej przyszłorocznej kampanii parlamentarnej iść w takim składzie, jak do tej kampanii w roku 2023. Szymon Hołownia mówi o 3-4 blokach, czyli jak rozumiem Koalicja Obywatelska, Lewica ewentualnie oddzielnie Razem i Trzecia Droga.
0: Trzecia Droga to jest projekt, który sprawdził się w 2023 roku, ale potem się wyczerpał. W takim samym formacie, gdybyśmy mieli iść w 2027 roku, to się w ten sposób się nie sprawdzi. Na pewno nie będzie takim sukcesem, jak było w 2023 roku, kiedy udało nam się wprowadzić 60 kilku parlamentarzystów do Sejmu, kiedy udało nam się mieć ponad 14% w wyborach. Wtedy połączenie tej najstarszej partii z tą najnowszą, gdzie bardzo ważną rolę odgrywał jednak ten efekt świeżości, teraz tego efektu nie ma, tego na pewno nie uda się już powtórzyć, więc to na pewno nie mógłby być taki pomysł jeden do jednego. Ja nie wiem, jaki jest na to pomysł, znaczy jaki marszałek Hołownia ma na to pomysł. Chętnie posłuchamy i jakoś się do tego odniesiemy.
1: To ostatnie pytanie z wątków politycznych, bo jeszcze zaraz prywata będzie. To co z wami, co z Unią Centrum, co z Klubem Parlamentarnym Centrum? Jak chcecie wystartować, czy ubiegać się o reelekcję? W jakim formacie?
0: Takie decyzje też jeszcze przed nami. Oczywiście już każda partia polityczna powinna zakładać swój samodzielny start, ale właśnie 2023 rok pokazuje, że koalicje takie jak na przykład Trzecia Droga sprawdziły się i odniosły sukces, więc my jesteśmy otwarci i oczywiście bierzemy też taką ewentualność pod uwagę. Teraz na razie skupiamy się na posiedzeniu Sejmu, na powrocie do prac parlamentarnych po przerwie. W jakim składzie pójdziemy, z kim, jeszcze nie wiadomo. No, mamy jeszcze rok, to jest w polityce tak naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo jeszcze innych kwestii może się wydarzyć. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No, takich rzeczy jak pandemia czy wojna na Ukrainie. No, wojna na Ukrainie bardziej, ale nie byliśmy w stanie do końca przewidzieć, więc jest wiele kwestii, na które nie mamy wpływu. No, zmienia się teraz trochę układ w parlamencie ze względu na powstanie klubu Rozwój Plus i myślę, że w związku z tym będzie też takie nowe rozdanie w Sejmie.
1: To na koniec prywata, bo przypomnę naszym słuchaczom, że mogą państwo nas nie tylko słuchać, ale oglądać i na żywo, i później w archiwaliach na YouTubie Polskiego Radia 24. Jest pani taką wielbicielką planszówek?
0: Tak, bardzo lubię z dziećmi grać. Widać tutaj za moimi plecami, ale to jest tylko niewielki promil gier, które mamy w domu.
1: Ulubiona planszówka?
0: O, to jest trudne pytanie. Przez ostatnie miesiące najwięcej graliśmy w Scrabble z moją 90-kilkuletnią babcią, która praktycznie do swoich ostatnich dni uwielbiała tę grę, więc chyba teraz Scrabble to jest taka gra, która najczęściej graliśmy i najbardziej lubię, ale tak naprawdę jest wiele. Taka gra z mojego dzieciństwa, którą potrafiłam grać wiele, wiele, w zasadzie kilkanaście praktycznie godzin dziennie, to jest Magia i Miecz. I bardzo się cieszę, że ta gra wróciła, udało mi się ją kupić i teraz gramy z moimi starszymi.

0: starszymi dziećmi w Magii Miecz. Też uwielbiam.
1: Rzeczywiście z profesjonalistką w tym zakresie rozmawiamy. Aleksandra Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum. Dziękuję pani posłanko za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia. Już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. Przegląd portali.
1: Zaczynamy od portalu Polskiego Radia 24, a tam kwestie międzynarodowe i doniesienia Beaty Płomeckiej, korespondentki Polskiego Radia w Brukseli. Polska chce zmiany unijnych zasad sankcji wobec Rosji. Jak ustaliła właśnie Beata Płomecka, restrykcje miałyby być przedłużane na rok, a nie jak do tej pory na co pół roku. Na ten temat dzisiaj rozmawiać będą ambasadorowie unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Przed Unią decyzja o kolejnym przedłużeniu sankcji indywidualnych, które wygasają za 2 tygodnie. A z informacji naszej brukselskiej korespondentki wynika, że kolejne osoby i organizacje mają być objęte sankcjami. I które osoby, jakie organizacje, o tym wszystkim przeczytają państwo na naszym portalu, portalu Polskiego Radia 24. Mówiłem państwu i cytowałem w przeglądzie prasy, ale to po godzinie 6, że w Tarnobrzegu doszło do incydentu. Mężczyzna, który leciał śmigłowcem, zerwał linię wysokiego napięcia właśnie w okolicach Tarnobrzegu i teraz, jak możemy przeczytać między innymi na portalu Onet, sam ten mężczyzna zgłosił się na policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. O zdarzeniu policję powiadomili świadkowie. Maszyna, którą był lekki cywilny śmigłowiec, miała wylądować po tym, jak zerwała linię wysokiego napięcia przy zakładach chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Pilot wyszedł, ocenił uszkodzenia i odleciał. Od tego momentu służby go poszukiwały. Mężczyzna to 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Prokuratura będzie, policja będzie w tej sprawie prowadziła dalsze czynności i sprawdzała, bo to oczywiście istniało podejrzenie, że wpisuje się w ten szerszy trend rosyjskich prowokacji na terenie Polski. Pozostaje nam czekać na, oświadczenie i na ustalenia policji. To jeszcze zaglądamy na portal Wirtualnej Polski, a tam mowa o Ministerstwie Kultury, które zapłaciło 8 tysięcy złotych za badanie opinii o swojej flagowej ustawie o wsparciu dla artystów. Wyników nie opublikowało, udostępniło je dopiero po wniosku Wirtualnej Polski. Powód jest czytelny, bo dopłaty do składek dla twórców popiera tylko 22% Polaków, przeciw jest 58%. Mimo to resort Marty Cienkowskiej nie wycofuje projektu, a na jego promocję wydał już ponad 60 tysięcy złotych. Tak mówi Paweł Buczkowski. Tak pisze Paweł Buczkowski w Wirtualnej Polsce. No ja tylko przypomnę, że, sam pomysł na prezentację tego, programu nie był zbyt trafiony. O rozwiązaniach można oczywiście dyskutować. Za 2 minuty informacje 8.30 i Rafał Boguta.
2: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

0: Medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Poranny wybuch na dworcu w Augsburgu na południu Niemiec. Dwie osoby ucierpiały. Trwa tam policyjna akcja. Do eksplozji doszło w przejściu dla podróżnych. Tamtejsza policja wskazuje, że jest za wcześnie na wskazywanie podejrzanych. Pilot śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję w Tarnowie. To 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Mężczyzna zostanie przesłuchany. Trwa także ustalanie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Przypomnijmy, doszło do niego w poniedziałek w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Maszyna zerwała linię energetyczną, która nie była pod napięciem. Nikt nie ucierpiał. Wczoraj funkcjonariusze ustalili, że śmigłowiec Robinson, który brał udział w zdarzeniu, jest zarejestrowany we Włoszech. Nawet 1000 sportowców mogła dotyczyć kwestia wykorzystania wizerunku olimpijczyków przez kryptogiełdę Zonda Krypto, która podpisała umowę sponsorską z Polskim Komitetem Olimpijskim. Przekazał nam to wiceprezes PKO i Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. Do zapisów umowy dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24. Wynika z nich, że PKO sprzedał wizerunek obecnych i byłych olimpijczyków. Sponsor i agencje reklamowe działające na jego zlecenie mogli wykorzystywać zdjęcia ich twarzy i głosy oraz przetwarzać je w dowolny sposób. Odpowiedzialność finansową za ewentualne roszczenia wziął na siebie PKO. Zapisy umowy wydają się niewybaczalne, powiedział Adam Konopka.
2: To, co znalazło się w przestrzeni publicznej, jest dostatecznie przerażające, no bo zaoferowaliśmy wizerunek zawodników bez ich wiedzy. Adaś Korol do mnie zadzwonił, bo ja nie wiedziałem, ile to jest osób. Spekuluję, Adam miał to policzone, chyba 1250 osób w sumie. Nie wiem, czy pewnie niektóre nazwiska się dublują, bo były wielokrotnie na igrzyskach, ale to rozmawiamy o takiej ilości ludzi.
1: PKO chce odwołania Radosława Piesiewicza. Mogłoby do tego dojść 8 września. Wtedy odbędzie się posiedzenie prezydium zarządu komitetu. Część członków liczy na to, że jeszcze tego samego dnia uda się zorganizować posiedzenie całego zarządu, a następnie odwołać prezesa. Radosław Piesiewicz został aresztowany w czwartek w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Koniec z telefonami w szkołach. W nowym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych nie mogą już korzystać ze swoich smartfonów ani w czasie lekcji, ani na przerwach. Co myślą o zmianach sami zainteresowani?
3: Mega słabo, no bo powinno być tak, że każdy powinien używać telefonu.
4: No dawno mieliśmy zabronione, już nie mogliśmy w ogóle wiedzieć, że telefonów miały być w szafkach. No nic nowego, u nas nic nowego.
5: My nie korzystaliśmy za dużo, więc nie zmienia nam za dużo różnicy.
1: Szkoły muszą przystosować się do nowych rozporządzeń do końca października.

0: Od 20 stopni nad Bałtykiem, 21-22 w centrum, 23-24 stopnie na południu, a nawet 25 stopni na Podkarpaciu. Wszędzie pochmurno i deszczowo. Ósma 33.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Jonasz Jasnorzewski w naszym studiu, dziennikarz Wirtualnej Polski. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry we własnej osobie, tak.
0: Dawno się nie widzieliśmy, tak dawno jest. Się nie słyszeliśmy. Wakacje się udały?
2: Bardzo. Wspaniale.
0: W Polsce czy za granicą?
2: I tu, i tu.
0: No dobrze, to porozmawiamy o zagranicy najpierw, bo docierają do nas także najświeższe informacje z Niemiec. W Augsburgu doszło do eksplozji na dworcu kolejowym. W środę w nocy dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Eksplodował nieznany przedmiot. No i jak rozumiem, wszyscy się obawiamy, że to jest już kolejny incydent, który wpisuje się w tę rosyjską eskalację w Europie. Czy Europa ma jakieś sposoby, też pytam o Polskę, żeby odpowiedzieć Rosji, żeby nie przyglądać się biernie, jak Rosja sabotuje europejskie fabryki zbrojeniowe czy infrastrukturę krytyczną?
3: Myślę, że nawet gdyby miała, to nie sądzę, żeby chciała takie metody stosować. No, tego się nie da uniknąć, tego, co się dzieje. Po pierwsze, chyba nie mamy jeszcze potwierdzenia, że to jest
0: związane
3: z Rosją, więc trzeba poczekać. No, ale dużo jest tych wydarzeń ostatnio, czy pożar w fabryce dronów w Polsce. No, jakiś czas temu mieliśmy też akcje dywersyjne na torach kolejowych, więc pewnie to wszystko się wpisuje w jakąś działalność rosyjską.

0: No i widać wzmożenie tej działalności, to
1: i
0: bez
1: widać wzmożenie i to jest chyba to, przed czym od jakiegoś czasu słyszymy ostrzeżenia, że to się będzie nasilać. No pewnie wszystkich takich aktów dywersji nie da się zastopować zawczasu. Pewnie będzie do niektórych, do części z nich dochodzić, w tym takich tragicznych, jak tego typu, jak na dworcu w Augsburgu. No pytanie, czy jest sens, bo jedno pytanie to są możliwości, czy da się podobne rzeczy robić na terenie Rosji? No pewnie się da, bo Ukraińcy pokazują, że się da, że da się wlecieć tam dronami, że da się Rosjanom uprzykrzyć życie. Czy to Rosjan powstrzymuje przed czymkolwiek? Daje im do myślenia? No nie. W żaden sposób. Więc pytanie, czy jest sens też marnować siły i też dawać Rosjanom, chociaż Rosjan i tak Putin nie potrzebuje żadnego argumentu i tak sobie każdy wymyśli na własny użytek, ale czy jest sens jeszcze mu dawać do ręki argument na wewnętrzny użytek, że proszę bardzo, jesteśmy atakowani przez NATO, więc to, co my robimy, to się po prostu bronimy.
0: Ja tylko rzeczywiście dałeś zastrzeżenie, to ja je powtórzę, że nie mamy potwierdzenia żadnego, że ta eksplozja na dworcu kolejowym w Augsburgu była związana z działalnością rosyjską. Policja niemiecka nadal to ustala. Aczkolwiek mieliśmy i ładunki wybuchowe w pobliżu elektrowni w Niemczech i incydent na lotnisku w Lipsku. Tutaj władze niemieckie mają podejrzenia, że to rzeczywiście w Lipsku to na pewno, że to byli, Rosjanie. Czy możemy z tego wywodzić jakiś taki wniosek o być może niewystarczającym wsparciu dla służb kontrwywiadowczych w Polsce, jeśli dochodzi, bo jak spojrzymy na ostatnie miesiące, mamy też dwa zabójstwa prawdopodobnie poczynione na zlecenie Rosjan. Mieliśmy ten sabotaż na torach kolejowych na Lubelszczyźnie. Maj mieliśmy podpalenie hali przy ulicy Marywilskiej. No jakby tak zliczyć, to w ciągu ostatnich 2-3 lat tych akcji sabotażu w Polsce było wiele.
1: Jest wiele, tylko żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, czy służby działają dobrze, czy nie, musielibyśmy wiedzieć, ile w tym czasie udało się udaremnić służbom takich prób. No udało się na pewno złapać ostatnio kolejnego zamachowca, zanim zdaje się on dokonał tego aktu. Potem służby się tłumaczą. Tomasz Siemoniak mówi, że z tym zabójstwem w Białej Podlaskiej było tak, że temu opozycjoniście rosyjskiemu podobno polskie służby proponowały ochronę, ale on nie chciał. Tym samym no, utrudnił trochę ochronę. Nie, żebym bronił polskie służby. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiem, i chyba służby nie dzielą się takimi informacjami, ile udało się udaremnić. Wtedy moglibyśmy porównać. No bo, tak jak mówiłem, nie da się przed każdym takim działaniem, przed każdym takim atakiem uchronić. Pytanie oczywiście jest o skalę, jaki odsetek do planowanych działań jest udaremnionych, a jaki dochodzi do skutku.
0: Szczególnie, że służby chwalą się tylko tymi, mam wrażenie, najbardziej spektakularnymi akcjami czy udaremnieniami.
1: Tak.
0: Jeszcze pamiętam, jak w 22 roku były rozbijane siatki szpiegowskie, które tutaj w Polsce działały.
1: Albo chwalą się post factum, jak już dochodzi do takiego zdarzenia, tak jak na Marywilskiej, czy z tymi torami kolejowymi, no to potem się chwalą, chociaż tam z tymi torami to chyba ci sprawcy, już nie pamiętam dokładnie, chyba uciekli na Białoruś, więc nie udało się tam nikogo zatrzymać, no ale ewentualnie służby, żeby pokazać, że nie są takie całkowicie bezbronne, to informują, że wiedzą, kto to zrobił i ścigają. No już z jakim skutkiem, to jest inna kwestia.
0: To tu chyba możemy tylko zakończyć ten wątek, przynajmniej postawić wielokropek w tym wątku z apelem o czujność do wszystkich obywateli.
1: Tak. Ale no, musimy się niestety liczyć z tym, że tego typu historie będą się powtarzać także w Polsce.
0: Zonda Krypto i sejmowe działania wokół Zonda Krypto. W tym tygodniu głosowanie prezydenckiego weta do trzeciej już ustawy o kryptoaktywach. Pomysły na dwie komisje. Komisja Śledcza Mateusza Morawieckiego, pomysł Mateusza Morawieckiego i pomysł PiSu, czyli Komisja Zaufania Publicznego. No i co, wiele musi się zmienić, żeby nie zmieniło się nic?
1: Ja myślę, że nic się nie zmieni, kompletnie nic się nie zmieni, że scenariusz jest do przewidzenia, to znaczy Sejmowi moim zdaniem nie uda się odrzucić prezydenckiego weta, bo gdyby nawet, znaczy po pierwsze chyba nawet, nie wiem, z głosami chyba posłów Mateusza Morawieckiego to i tak chyba będzie jeszcze za mało, ale nawet gdyby wystarczyło, no to nikt tego nie zrobi, bo przecież Mateusz Morawiecki, który oczywiście bardzo chętnie by w zondę krypto i w rozliczanie Zondy Krypto wszedł, bo to jest afera, która jeśli kogoś politycznie dotyka i komuś może zagrozić, to Jackowi Sasinowi, największemu przyjacielowi Mateusza Morawieckiego w cudzysłowie, no może oprócz Zbigniewa Ziobry, więc bardzo chętnie myślę Mateusz Ziobro, ale zrobiłem tu hybrydę. Mateusz Morawiecki by,

0: Jacka Sasina tutaj porozliczał. Natomiast no, z drugiej strony gra o ten sam elektorat, też nie zależy mu na konfliktowaniu się z prezydentem, bo pewnie w tym ośrodku upatruje jakiejś przyszłości politycznej i jakichś sojuszy, więc nie będzie się prezydentowi Nawrockiemu narażał. To po pierwsze, więc weto, sprawa weta, myślę, jest przesądzona. Sprawa Komisji Śledczej chyba też, bo nawet politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że szkoda chyba wydawać pieniądze na kolejną komisję. Niech działa prokuratura, tym bardziej, że no przecież pan Kral i pan, nie wiem, czy pan szef był aktualny jeszcze PKOL-u, jest jednoliterkowe ma nazwisko, czy pełne?
1: Już pełne.
0: No to pan Piesiewicz dopiero od niedawna są w rękach prokuratury, więc no pewnie też rządzący będą chcieli dać popracować prokuraturze w tej sprawie. Pomysł Jarosława Kaczyńskiego, no on wymagałby oczywiście ustawy, no bo taka komisja musiałaby mieć specjalne uprawnienia, żeby móc powoływać, przesłuchiwać świadków. Wiemy, jakie było zamieszanie wokół komisji do spraw warszawskiej reprywatyzacji.
1: Komisji weryfikacyjnej,
0: gdzie były duże wątpliwości, czy to nie jest wchodzenie w kompetencje wymiaru sprawiedliwości, czy mimo ustawy ta komisja ma prawo przesłuchiwać, nakładać kary porządkowe. Na to na pewno się nikt nie zgodzi. Zresztą no, nie miałoby to chyba też większego sensu, więc myślę, że wszystko zostanie po staremu.
1: Ja tylko państwu przypomnę, że ta komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji, ona nadal istnieje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mimo upływu tych wszystkich lat. Ale tak się zastanawiam nad wpływem tej afery i tej całej historii, bo rozmawiamy już o niej drugi tydzień. Ona jest bardzo rozwojowa, ma nowe odcinki, jest bardzo zmyślnie rozplanowana, także jeśli chodzi
0: tak,
1: o
0: do wyboru. I myślę, że do wyborów będzie się ciągnąć.
1: No tylko pytanie, bo mam wrażenie, że przecież problem kryptoaktywów dotyczy jakiegoś promila społeczeństwa inwestujących. Część z tych inwestujących, która straciła środki w zonda krypto, w ogóle nie chce się przyznać, że tam inwestowała, nie zgłasza się do prokuratury. Więc skąd taka nadzieja, szczególnie w politykach koalicji rządzącej, że to rzeczywiście mogłoby osłabić wyniki prawicy, czy tej konfederackiej, która także ma bliskie związki i miała z zonda krypto, czy tej prawicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości?
0: Myślę, że stąd, że to jest sprawa, w której ewentualnie, że inaczej, że jeżeli gdzieś będzie dało się kogoś z PiS-u rozliczyć i faktycznie jakieś twarde zarzuty postawić, to właśnie w tej sprawie. Bo ona jest stosunkowo chyba prosta, duże pieniądze też robią wrażenie, a podobnie bo Amber Gold, które... No to, tam też przecież jakiś promil społeczeństwa te pieniądze inwestował, no a jednak, że dało się w jakiś sposób powiązać, czy dało, no, PiS-owi wtedy udawało się jakoś wciągać w to, czy Donalda Tuska,
1: czy jego syna głównie,
0: więc w to szedł, więc PiS w to szedł. Myślę, że podobny zamysł będzie tutaj. Jeśli ktoś w koalicji rządzącej liczy, że ta sprawa zmiecie PiS z powierzchni ziemi, to absolutnie to się nie wydarzy. Znaczy, mogłoby się wydarzyć pod jednym warunkiem. Gdyby pojawiły się nagrania, na których w jakiś taki jasny, czytelny sposób o jakichś przestępczych wręcz działaniach rozmawia ktoś z zonda krypto, nie wiem, z Jackiem Sasinem, z Mateuszem Morawieckim, z Jarosławem Kaczyńskim, z Karolem Nawrockim, z topowymi politykami czy Prawa i Sprawiedliwości, czy obozu prawicy, no, jak obozu prezydenckiego. Jeśli to będzie, jeśli nawet wypłyną jakieś pojedyncze nagrania i się okaże, że, no nie wiem, strzelam, że tam pan Michał Moskal coś ma za uszami, czy Janusz Kowalski już ma coś za uszami, to po prostu tych ludzi się zrzuci z sań. I zresztą Janusz Kowalski już został z sań zrzucony, więc ta afera na pewno PiS-u nie zatopi i też nie sądzę, żeby się jakoś bardzo przyczyniła do spadku poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast na pewno będzie przedstawiana jako ogromny sukces w rozliczeniach PiS-u i w pokazywaniu przed wyborami, jaką PiS był, jest i będzie złodziejską partią przez Koalicję Obywatelską.
1: To ja tylko przypomnę, że jak to jest z tym zrzucaniem sań, to tak jak przy aferze z Kowrem i ze sprzedażą działki pod CPK, Robert Telus został
0: zawieszony
1: i jest tak, już dawno tak, temu tak, przywrócony, tak, mimo tak, tego, tak, że żadnych konsekwencji tak. za to nie poniósł. To jeszcze porozmawiajmy chwilę o Macieju Berku w Trybunale Konstytucyjnym. Głosowanie w tym tygodniu. Koalicjanci hamletyzują, czy tam poprą, czy nie poprą, że jeszcze będą się namawiać, dyskutować, przepytywać ministra Berka, ale mam wrażenie, jak słucham premiera, że on jest pewien, jest przekonany, że do tego wyboru dojdzie.
0: Myślę, że dojdzie do tego wyboru. Lewica chyba, no, najgłośniej oczywiście protestuje Anna Maria

0: Żukowska, ale Włodzimierz Czarzasty, który mimo wszystko jest chyba ważniejszą postacią w Lewicy niż Anna Maria Żukowska, chociaż to ona jest szefową klubu parlamentarnego, jednak myślę, że zasugeruje, żeby pana Berka poprzeć, więc tak, myślę, że pan Maciej Berek zostanie wybrany.
1: I co się wydarzy dalej?
0: To pytanie, czy prezydent, czy postanowi tutaj do gry wejść prezydent i użyć jakiegoś kolejnego argumentu, tak jak w przypadku tamtej czwórki sędziów, żeby nie odbierać ślubowania od Macieja Berka. Jeżeli nie, to pewnie dojdzie do jakiejś próby takiego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, czy przejęcia, trochę odbetonowania, czyli pewnie pozbawienia Bogdana Święczkowskiego funkcji prezesa Trybunału, wprowadzenia...
1: Tylko siłą, jak rozumiem, tak? No bo inaczej się nie da.
0: Inaczej się nie da. No pewnie być może zostanie, czy część sędziów zostaje jeszcze z poprzedniego nadania, którzy też Święczkowskiego nie darzą wielką atencją, zostanie przekonana do tego, żeby poprzeć odwołanie prezesa. No, natomiast tak, no będzie to tak czy inaczej jakiś rodzaj siłowego odwołania, siłowego działania. No i pytanie, no bo też trudno mi sobie wyobrazić, że na coś takiego milcząco zgodzi się prezydent.
1: No właśnie, tak się coraz częściej zastanawiam, bo już niemal wiedzą powszechną jest, choć nadal nieoficjalną, że to naprawdę Maciej Berek chciał iść do Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówi wielu publicystów, wiele doniesień. Z naszych rozmów też to wynika. Natomiast może w tym planie Donalda Tuska jest jakiś pomysł, to znaczy być może specjalnie jest wystawiony Maciej Berek po to, żeby prezydent nie odebrał od niego przysięgi. To znaczy może w tym jest jakiś element szachów 5D.
0: No dobrze, no i co dalej w takim razie?
1: No w dalszym kroku.
0: Ale co, żeby wyłączyć w ogóle Trybunał? To Trybunał już w zasadzie jest wyłączony, bo przez to, że ci sędziowie nie mogą pracować, nie da się zgromadzenia ogólnego zwołać, nie da się uchwalić budżetu, więc nie ma pieniędzy dla Trybunału na przyszły rok. Więc
1: no jeżeli... tak, tylko że sytuacja, w której... Teraz rozmawiamy nieco akademicko. Sytuacja, w której rzeczywiście udaje się wprowadzić Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, postawić zarzuty Bogdanowi Święczkowskiemu, odebrać mu immunitet, no to przecież tak na dobrą sprawę ta walka o Trybunał wcale się nie skończy, tylko przejdzie na kolejną stronę.
0: Tak, ale jeśli jest, moim zdaniem, jeżeli jest to jakiś element szachów 5D, o których mówisz, to raczej już takich wybiegających w przyszłość, co będzie za półtora roku. Gdyby Koalicja Obywatelska straciła władzę, no to trzeba albo ten Trybunał przejąć na te czasy, które nadejdą, albo go co najmniej sparaliżować i wyłączyć, żeby go po prostu, chociaż no, jak już jeśli stracą władzę, to brak Trybunału niewiele Koalicji Obywatelskiej daje.
1: Chodzi mi tylko, żebyśmy już znaleźli puentę, chodzi mi o to, że i tak czy siak jesteśmy w takiej sytuacji, w której przyjmijmy, upraszczam, dla połowy społeczeństwa Trybunał Konstytucyjny zawsze będzie niefunkcjonujący, nielegalny. Jak tak, nie dla jednej, to
0: tak,
1: dla drugiej
0: ale to
1: strony.
0: Tego, ale no to tego już nie zmienimy. I teraz ja rozumiem emocje Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Rządzącej, która uważa, że czasami no, w cudzysłowie okupantów trzeba usunąć siłą i metodami pozademokratycznymi po to, żeby przywrócić praworządność. Natomiast mam obawy, czy to służy temu, żeby przywrócić praworządność, czy po prostu nie chodzi o przejęcie, że wtedy ten Trybunał będzie działał dokładnie tak samo jak Trybunał za czasów PiS-u, no tylko, że arybur, no tylko, że będzie orzekał, że wszystko, co robi PiS, jest niekonstytucyjne.
1: Intelektualne zagrywki prowadziliśmy razem z Jonaszem Jasnorzewskim, dziennikarzem Wirtualnej Polski.
0: Tak.
1: Dzięki, Jonaszu, za wizytę.
0: Dziękuję
1: w studiu.
0: Bardzo.
1: Miłego dnia i do
0: miłego
1: usłyszenia.
0: Dnia.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Dnia.
1: 8:49 na zegarach, a my ponownie w poranku łączymy się z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Powiedz, co więcej na ten moment wiemy o eksplozji na dworcu kolejowym w Augsburgu.
3: Augsburg, czyli miasto niedaleko Monachium, miasto w Bawarii na południu Niemiec. Tam doszło do wybuchu około 5 rano w przejściu podziemnym dworca kolejowego tamtejszego. Doszło do wybuchu, który, no właśnie, ranił dwie osoby. To nie są uszkodzenia dotyczące samych tego ładunku wybuchowego, ale jak to określa policja w swoim komunikacie, trauma akustyczna, czyli z powodu tego, że znajdowali się bardzo blisko tego czegoś, co wybuchło.

0: puchło, bo na razie nie wiadomo, co to jest i to jest główny teraz cel ustalenia policjantów. Te dwie osoby znajdowały się bardzo blisko właśnie tego miejsca, tego w tym przejściu podziemnym. Według lokalnych mediów to jest 18-latek i 17-latka, czyli dwoje młodych ludzi. I ten teren jest zamknięty, kilka ulic wokół dworca jest w tej chwili zamkniętych, dlatego że policja nie ma pojęcia tak naprawdę w tej chwili, co się stało, a jeżeli ma, to jeszcze nie dzieli się tą wiedzą. Natomiast trzeba to ustalić. Jest to coś niebezpiecznego i kolejnego w ostatnich dniach, nieprzewidywalnego, co trzeba wyjątkowo dogłębnie wyjaśnić. To wpływa też na ruch tam w okolicy, dlatego że został ograniczony ruch właśnie kolejowy i ten ogólnokrajowy, jak i lokalny. No ale w tej chwili wszystkie siły są tam skupione na tym, żeby wyjaśnić, co tam się stało. Zostały wysłane specjalne jednostki, także saperskie, do tego, żeby ustalać, co to za materiał wybuchł, bo właśnie tego ciągle nie wiadomo, ale minęły dopiero 3,5 godziny od momentu tego wybuchu.
1: To jeszcze, Adamie, czytam na stronach Deutsche Welle, że policja prowadzi także śledztwo w sprawie przerw w zasilaniu w mieście Barkheim w zachodnich Niemczech, niedaleko Kolonii. Czy na ten temat wiemy coś więcej?
0: Tam jest ta podobna sytuacja do tego, co stało się przy granicy z Polską, o czym wczoraj dużo informowaliśmy na antenie naszego radia, i tam również doszło do jakiegoś zaatakowania stacji transformatorowej i to wpłynęło, podobnie jak tutaj przy granicy z Polską, w Jęczwalde w elektrowni został wyłączony jeden z bloków, tak samo tam w okolicach Kolonii w elektrowni zauważono efekty tego, że została uszkodzona stacja, natomiast ludzie mają dostawy prądu i dostawy prądu nie zostały przerwane, co oznacza, że ci, którzy to zrobili, prawdopodobnie nie osiągnęli swojego celu, ale właśnie nie wiadomo, kim są ci, którzy atakowali. Ktoś własnoręcznie zbudowaną bronią zaatakował dwie stacje transformatorowe na dwóch końcach Niemiec i tu też jest wyjaśniane, czy to są dwie te tezy, czy to jest hipotezy właściwie w tej chwili, czy to działali Rosjanie, czy to działała lewicowa ekstrema, dlatego że no nie wiadomo w tej chwili jeszcze, co to się stało. Tam również minęło dopiero kilka czy kilkanaście godzin od obu tych wydarzeń.
1: Z tymi wszystkimi aktualnościami z Niemiec Adam Górczewski, nasz korespondent za zachodnią granicą. Adam Górczewski z pewnością będzie do Państwa wracać z kolejnymi doniesieniami. Dzięki wielkie, Adamie.
0: Dobrego dnia.
2: Komentarz.
1: Pozostajemy w tym samym temacie i teraz pytamy eksperta, doktora Piotra Robakowskiego, eksperta do spraw bezpieczeństwa, politologa i prawnika z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu.
1: A pytamy pana w głównej mierze, dlaczego obserwujemy akurat teraz i czy naprawdę natężenie tych działań prowokacyjnych, dywersyjnych ze strony Rosji?
3: Myślę, że dużo też słyszymy o tym, jak to Rosja jest przyparta do muru, jak planowane są dodatkowe jakieś ciosy w te elementy energetyczne, szczególnie te elementy infrastruktury krytycznej rosyjskiej. I dlatego też może to skutkować takim nasileniem incydentów, które może trudno też powiązać, ale weźmy pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z działaniami takimi poniżej progu wojny, czyli takimi hybrydowymi, które mogą różne osoby, które w jakiś sposób już są w Europie, czy normalnie funkcjonują nawet w tej Europie, dostają po prostu polecenia takie, żeby zrealizować pewne czynności, pewne akty sabotażu, do których może nawet się przygotowywali latami. I właśnie teraz przy tym nasileniu, czy takim podbramkowej sytuacji w Rosji, mogą one się wydarzać właśnie po to, żeby nie tylko nawet destabilizować tej Europę, bo one może nie będą miały tak dużego wpływu na tą infrastrukturę krytyczną, na te elementy, ale na pewno będą wywierały duży wpływ w opinii publicznej, na pewno będą potęgowały ten strach tak naprawdę.
1: Właśnie, bo chciałem też pana zapytać o to, jaki jest cel Rosji. Czy to jest rzeczywiście, chociaż poniekąd już pan odpowiedział, ale czy to jest rzeczywiście próba pewnego zakłócenia działalności różnych obszarów w różnych państwach europejskich? Czy to jest próba zniechęcenia Europejczyków do wsparcia dla Ukrainy? Czy próba zastraszenia, właściwie w podobnym celu, zastraszenia europejskich narodów? Czy wszystko jednocześnie?
3: Ja myślę, że to może być przede wszystkim wszystko jednocześnie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, że To takie akty sabotażu są wymierzone w tą infrastrukturę krytyczną, która podlega pewnej ochronie, podlega w jakiś sposób, no, jest też monitorowana przez służby i stosunkowo trudno jest doprowadzić do takiego sabotażu,

0: żeby on miał istotny wpływ tak naprawdę na działanie w ogóle na przykład systemu energetycznego. Ten system energetyczny też jest chroniony, ale na pewno wywołuje to dość dużą panikę, strach tak naprawdę, co będzie następne. Dlatego możemy tu mówić właśnie o takim głównym celu, jaki tutaj przyświeca, to jest to działanie behawioralne właśnie po to, żeby w jakiś sposób wywrzeć pewne na opinii publicznej poczucie pewnego strachu, chęć na przykład też naciskania na decydentów w jakiś sposób. Także to jest takie główne działanie. Mam nadzieję, że nawet jeśli takie incydenty powstają, to one jednak nie są w stanie w jakiś znaczący sposób oddziaływać na te elementy infrastruktury krytycznej.
1: Panie doktorze, to krótko w takim razie dopytam, bo czy Europa musi pozostać bierna wobec tych ataków rosyjskich? Ja pamiętam, że były i takie koncepcje, żeby jednak odpowiadać w jakiś sposób podobną dywersją na terenie Rosji.
0: Myślę, że ta dywersja na pewno by nie powstrzymała tych ataków, a wręcz je jeszcze bardziej nasiliła. Tak naprawdę jedynym takim możliwym elementem obrony przed takimi atakami jest zbudowanie tej świadomości i tak odpornego systemu bezpieczeństwa, gdzie takie ataki nie będą miały sensu. Weźmy pod uwagę, że każdy taka osoba czy grupa, która zamierza przeprowadzić taki sabotaż, za każdym razem będzie kalkulowała, na ile, jaki będzie miało to wpływ, jaki będzie miał wydźwięk. Także te obiekty są często dużo wcześniej rozpoznawane, dużo wcześniej tak naprawdę są brane pod uwagę wszystkie czynniki. Także na pewno akcje odwetowe tutaj nie pomogą, a jedynie intensyfikacja w działaniu służb, ale też obywateli, którzy też pomagają w tym, żeby identyfikować takie zagrożenia.
1: Doktor Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog i prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ślemy pozdrowienia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu za wspólny poranek, który wydawali Rafał Warcyński, Anna Pałdyna, realizował Adam Waliszewski, Roch Kowalski. Miłego dnia.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizdą w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wybuch na dworcu w niemieckim Augsburgu. Dwie osoby lekko ucierpiały. Jest reakcja NATO na pożar w fabryce w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Pierwszy raz po wakacjach zbiera się Sejm. Posłowie zagłosują w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Nad ranem doszło do wybuchu na dworcu w niemieckim Augsburgu. Dwie osoby ucierpiały. Trwa tam policyjna akcja.
2: Policja przekazała, że lekko ranne zostały dwie osoby, które znajdowały się najbliżej miejsca eksplozji. Ich obrażenia to trauma akustyczna. Sam ładunek wybuchowy według pierwszych ustaleń nikogo nie trafił. Do eksplozji doszło w przejściu dla podróżnych. W kolejowym budynku w Augsburgu na południu Niemiec wypadły szyby z okien. Zabezpieczane są ślady tego, co zostało z rozerwanego pakunku. Policja przekazała, że jest za wcześnie na wskazywanie podejrzanych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Dodajmy jeszcze, że wczoraj w Niemczech dwukrotnie zaatakowano urządzenia energetyczne. Do ataków doszło w Brandenburgii, graniczącej z Polską, oraz niedaleko Kolonii, na drugim końcu kraju. Śledczy twierdzą, że ustalając sprawców i motyw, tu cytat, działają we wszystkich kierunkach. Jest reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura Krajowa podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak przekazał, że zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie. Komentarz Sojuszu Północnoatlantyckiego otrzymała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
3: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi obywateli Sojuszu. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Dodajmy, że po ostatnich rosyjskich aktach sabotażu na terenie Unii dziś w Wicklow pod Dublinem mają o tym rozmawiać szefowie dyplomacji państw wspólnoty. Podczas rozpoczynającego się przed południem posiedzenia Sejmu posłowie będą głosować m.in. nad prezydenckim wetem do ustawy dotyczącej kryptowalut. Na regulację zgadza się Prawo i Sprawiedliwość, ale tylko w zakresie proponowanym przez Unię. Tak poseł tego ugrupowania Kazimierz Smoliński komentował dotychczasowy sprzeciw PiS w tej sprawie. Poranny gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że proponowane przez rząd rozwiązania wykraczają poza regulacje proponowane przez Brukselę.
4: Jeżeli już mamy to regulować, to regulujmy tak, jak to wymaga Unia Europejska, a nie dalej. Jeżeli wejdą te przepisy, które proponuje rząd, to tego rynku nie będzie. Przenosi się za granicę. Rynek istnieje na świecie, tak? Dlaczego on nie ma funkcjonować w Polsce?
1: Kolejnego podtrzymania weta obawia się Aleksandra Leo z Klubu Parlamentarnego Centrum. Posłanka mówiła o tym na naszej antenie.
5: Co prawda teraz trochę zmieniła się, może nie matematyka sejmowa, ale no to rozkład sił sejmowy ze względu na to, że powstał Klub Parlamentarny Rozwój Plus, ale nie sądzę, żeby tutaj rozłamowcy z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko panu prezydentowi.
1: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ustawa o najmie krótkoterminowym ma poparcie wszystkich partii koalicji rządzącej, przekazał Jan Szyszko z Polski 2050. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej wyraził nadzieję w radiowej Jedynce, że autopoprawka do tej ustawy zostanie przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.
6: Ważne jest to, że ta ustawa zgodnie z duchem, który przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz prosiła, czy namawiała do niego publicznie, zgodnie z duchem, o który apelowaliśmy w negocjacjach z Ministerstwem Sportu, ta ustawa wejdzie w życie.
1: Chodzi oczywiście o posiedzenie rządu. Zmian w ustawie o najmie krótkoterminowym zażądał premier, który kilka tygodni temu powiedział, że trzeba umożliwić samorządom i lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Przygotowana autopoprawka zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. Mniej mięsa, tłuszczu i cukru, więcej warzyw, owoców i roślin strączkowych. To zmiany w szkolnych stołówkach. Bo jak wynika z badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, strączków na dziecięcych talerzach brakuje, mówi lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycznego.

0: ceny stylu życia.
1: Szkoła, przedszkole, to żywienie zbiorowe ma też wspierać kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych, a nasiona roślin strączkowych są i cennym źródłem białka, i cennym źródłem błonnika, wielu innych także, czy to składników mineralnych, czy witamin.
0: Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu dania mięsne. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać do picia wodę.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Tam możliwe również burze. Pada także gdzieniegdzie w centrum i na Lubelszczyźnie. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
2: Klima.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a około 37% energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Między 19 a 20 warto ograniczyć zużycie prądu. Kolejny dzień na niskim poziomie utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Jedynie w części województwa lubuskiego oraz na południowym wschodzie kraju jest średnie, a w większości województw występują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
2: Klimat. Reklama.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 9.
2: Komentarz.
9: A już teraz naszym gościem jest pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej IBRIS. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: No i chyba tradycyjnie, przeważnie tak się dzieje podczas rozmowy z naszym gościem. Zaczynamy od sondaży, tym bardziej, że najnowszy sondaż dla Onetu to jest sondaż sporządzony właśnie przez pracownię IBRIS. Patrząc na wyniki, no właściwie można powiedzieć, że wszyscy po części mogą się czuć zadowoleni i rozczarowani jednocześnie. Bo na pierwszym miejscu tu zaskoczenia nie będzie, ale bez żadnych kłopotów, z dużą przewagą nad drugą na liście partii. Koalicja Obywatelska, ponad 27% badanych oddałoby głos na tę partię. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, niecałych 20%, więc ta różnica jest całkiem spora. Ale jeżeli na podstawie tego sondażu zaczniemy konstruować potencjalny skład Sejmu, no to okaże się, że więcej powodów do zadowolenia ma druga strona, czyli partie prawicowe, bo to one miałyby większość.
10: Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, kto miałby się cieszyć tak naprawdę z tego sondażu.
9: Czyli przepraszam, sami przegrani?
10: Wydaje się, że jeżeli podzielimy sobie scenę polityczną na pół albo na dwie części, co będzie bardziej uczciwe, czyli na dzisiejszą opozycję prawicową i tę centrolewicową część, która dzisiaj tworzy koalicję rządzącą, to każda z tych stron ma sporo zmartwień, jeżeli popatrzy na ten sondaż. Bo o ile ugrupowania koalicji rządzącej pewnie drapią się w głowę i zastanawiają, co tu zrobić, żeby jakoś tą większość spróbować utrzymać, i tej ścieżki specjalnie nie widać. Co więcej, tej ścieżki

0: nie widać nie tylko i wyłącznie w tym jednym sondażu, ale praktycznie we wszystkich sondażach od ponad roku, więc ta sytuacja w jakimś stopniu jest stabilna. To z kolei druga strona, czyli ta prawicowa część opozycji, w zasadzie większość opozycji, bo jest tam oczywiście też partia Razem, która prawicą nie jest, no ale to jest raczej drobny kawałek polskiej sceny politycznej. To wracając do ich zmartwień, to brak wyraźnego lidera, czyli potrzeba w następnym parlamencie targowania się. Co więcej, nawet już dzisiaj to widzimy. Wystarczy wspomnieć wczorajszą propozycję Przemysława Czarnka o podniesieniu tego dodatku na wyprawkę szkolną z 300 do 800 zł i odpowiedź Mentzena: chyba nie w koalicji z nami. To jest tylko i wyłącznie przedsmak tego, co prawicę czeka i jak trudne będą zarówno negocjacje o podziale ministerstw, jeżeli oczywiście to prawica będzie miała większość w następnym parlamencie, a już nie mówiąc w ogóle o postulatach programowych, gdzie mamy Konfederację, która jednak mimo wszystko jest bardzo liberalna gospodarczo, no i socjalny PiS, nie wspominając już o pozostałych ugrupowaniach.
1: No ale to w takim razie, skoro mówimy o prawicy, to jeszcze jedna partia, właściwie jedna formacja, Rozwój Plus, 6%, czyli tuż nad progiem wyborczym, to jest dobry wynik, czy jednak pewne rozczarowanie, jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego i jego zwolenników?
0: Wydaje się, że no chyba oczekiwania były trochę większe niż wynik 6% w tym sondażu, czy 4%, czy 5% w innych. Jest to wynik dosyć bliski progu wyborczego z jednej strony. Z drugiej strony ten sondaż, o którym dzisiaj rozmawiamy, i cała seria ostatnich sondaży, to są tak zwane sondaże wakacyjne. One nie są oczywiście robione w żaden specjalny sposób, a bardziej istotny jest moment, w którym zostały przeprowadzone. No bo wakacje są dosyć szczególnym czasem, gdzie dostępność respondentów jest inna niż przez pozostałe miesiące, no może poza świętami, Bożego Narodzenia i przerwą noworoczną, kiedy ci respondenci z poszczególnych, z bardzo istotnych grup są niedostępni. Znaczy, to nie jest tak, że w całym społeczeństwie ludzie mniej chcą odpowiadać, tylko pewne grupy wyborców, na przykład wyborców Konfederacji możemy widzieć mniej, wyborców Koalicji Obywatelskiej możemy widzieć mniej, centrowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych, którzy są potencjalnie w zakresie oddziaływania Rozwoju Plus, możemy widzieć mniej. Widzimy także, czy obserwujemy także dużo niższą deklarowaną frekwencję niż w tych sondażach, które pojawiają się w trakcie reszty roku. W związku z czym ja bym z taką ostateczną oceną tego nastroju w Rozwoju Plus poczekał jednak mimo wszystko do października, kiedy te wysiłki, które dzisiaj podejmuje Rozwój Plus, a jest to no, ugrupowanie, no, nazwijmy to w ten sposób, bo partią jeszcze nie są, jest bardzo aktywna i programowo, i medialnie, więc ta ocena ostateczna, czy to wyjście, czy ten rozłam był sukcesem, czy nie, no, jest jeszcze taka uczciwa odpowiedź, jest dopiero przed nami.
1: No ale to w takim razie pytanie, czy jednak w Prawie i Sprawiedliwości, mimo tych zastrzeżeń, o których pan mówi, tych wakacyjnych wyników, tych letnich wyników, no jednak dosyć uważnie wpatrują się w te sondaże, no bo jeżeli wsłuchamy się w słowa prezesa Kaczyńskiego, które miały paść podczas takiego wewnętrznego spotkania w Prawie i Sprawiedliwości, a dotyczyły właśnie Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus, no to tam padły podobno dosyć takie zdecydowane deklaracje dotyczące tego, że nie ma mowy o wspólnych listach, ba, padło nawet słowo, miało paść słowo zdrajcy wobec tych, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony no, trudno sobie jak gdyby nie wytłumaczyć tych emocji ze strony prezesa Kaczyńskiego. Z drugiej strony no, to jest jednak no, przynajmniej formalnie odcinanie się od potencjalnego koalicjanta, z którym można by było, nie takie sztuki polska polityka przecież obserwowała, no, można by było zdobyć dużo lepszy wynik.
0: To ja myślę, że to są tutaj dwie rzeczy. To znaczy, pierwsza, że to jest kwestia tych deklaracji w sprawie współpracy i przyszłej koalicji, a druga rzecz, no to kwestia tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość może patrzeć, analizować sondaże i jakie wnioski z nich wyciągać. Więc najpierw łatwiejsza sprawa, czyli koalicyjne deklaracje. Znaczy, polityka przed wyborami to jest polityka przed wyborami, a polityka po wyborach to jest polityka po wyborach. Czyli dzisiejsze deklaracje już

0: po głosowaniu mogą nie mieć specjalnego znaczenia, co akurat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości już widzieliśmy wielokrotnie. Przypomnę na przykład deklarację, że Antoni Macierewicz, 2015 rok, nie będzie absolutnie żadnym ministrem obrony narodowej, będzie nim Jarosław Gowin. No i jak się skończyło, to wszyscy pamiętamy. Więc te zapowiedzi przedwyborcze to jest taka informacja do elektoratu, która ma zarysować jakąś linię. Natomiast potem, jak już ten głos zostanie oddany, no to wtedy wchodzi pragmatyka wyborcza i trzeba będzie wytłumaczyć wyborcy, że niby mówiliśmy, no ale wiecie, inaczej się nie da, bo przyjdzie Tusk.
1: Tak, ale,
0: nie da
1: ale
0: się
1: to
0: Tuska
1: przepraszam, bo pan mówi jednak o tych o tej publicystyce politycznej przed wyborami i po wyborach. Tak. Ja bym na razie tą powyborczą już pozostawił, natomiast chciałbym się jednak zająć tą sytuacją przed wyborami, no bo pojawiały się takie scenariusze mówiące o tym, że obie partie, no mimo, że w tej chwili są podzielone, wrogie sobie, tam padają bardzo różne sformułowania, być może przed samymi wyborami nie będą miały za bardzo wyboru, no i będą musiały jakoś ze sobą współpracować. Na ile te słowa, które padły, pokazują, że ta współpraca na jakimkolwiek poziomie no, raczej jest wykluczona przed wyborami?
0: Dzisiaj jest wykluczona. Dzisiaj jest wykluczona dlatego, że trwa przeciąganie struktur, czyli nie tylko i wyłącznie samych posłów czy senatorów, bo myślę, że ten etap już się zakończył, tylko działaczy w powiatach, w miejscowościach różnych, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie rywalizować o członków partii, o tych, którzy potem w kampanii będą pracować. Więc dzisiaj ta linia podziału została bardzo ostro wyrysowana i jej celem jest z jednej strony dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymanie jak największej grupy ludzi i takich struktur terenowych po swojej stronie i oddanie tego jak najmniej pola do gry rozwojowi plus. Natomiast ta współpraca, czy ona jest możliwa, to wszystko będzie zależało trochę od sondaży. Dzisiaj widać, że Prawo i Sprawiedliwość mając w różnych sondażach około 20%, absolutnie nie jest w tym miejscu, w którym jeszcze kilka miesięcy temu planowało być. Bo przypomnę plan, który został zarysowany przez Prawo i Sprawiedliwość na początku tego roku. Do wakacji miał zostać osiągnięty poziom 30%, czyli mniej więcej tego poziomu, który osiągnął Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, po to, żeby w drugiej połowie roku i na początku kampanii podnieść te notowania do poziomu, które Prawo i Sprawiedliwość miało w wyborach w 2023 roku, czyli mniej więcej 35%, po to, żeby w samej kampanii spróbować sięgnąć po ten wynik bliski 40%. No, zamiast 30 wyświetla się 20 i o 35 czy o 40 nawet nie ma co myśleć. To na pewno jest bardzo frustrujące z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo i konsekwencje tych konkretnych liczb są dla Prawa i Sprawiedliwości doniosłe. Utraciło Prawo i Sprawiedliwość rolę niekwestionowanego lidera polskiej prawicy. I to, o czym rozmawialiśmy trochę na początku tej rozmowy, czyli to kwestie tych ciężkich negocjacji, które czekają Prawo i Sprawiedliwość. I to wcale nie z pozycji kogoś, kto jest absolutnym dominatorem, tylko jest takim primus inter pares i pierwszy pośród równych. To jest konsekwencja tych dzisiejszych wyników sondażowych i konsekwencja potem dla po pierwsze kampanii wyborczej, a potem układania jakiejś większości. I z punktu widzenia polityków to jest ogromny problem. Oczywiście mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, natomiast dla tych ugrupowań, które dotychczas były no, takimi junior partnerami, albo w ogóle nie istniały na polskiej scenie politycznej. Czyli z jednej strony Konfederacja, która zawsze dotychczas była ugrupowaniem wyraźnie słabszym. Dzisiaj może jeszcze nie dogania Prawa i Sprawiedliwość, ale ten dystans jest naprawdę niewielki. A z drugiej strony Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, partia, która właściwie nie istniała, czy ugrupowanie, które nie istniało, a dzisiaj melduje się w sondażach na poziomie 8-10%, no to jest absolutna zmiana. Może nie przewrót kopernikański w polskiej polityce, ale właściwie rewolucja.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mogło się wydawać, że ten najnowszy sondaż, no, który ukazał się już po wakacjach, przynajmniej formalnie, bo już mamy drugi dzień września, być może będzie sondażem, który w jakiś sposób będzie oddawał to, co dzieje się w tej chwili, chociażby wokół afery Zonda Krypto, ale patrząc na te wyniki, można odnieść wrażenie, że to jest rzeczywiście

0: wielka afera, bardzo wiele różnych komentarzy polityków. No widać, że wśród polityków ona wywołuje wielkie emocje, a wśród wyborców?
1: Możemy to odnieść do afery ze Szpitalem Południowym, która miała zmienić oblicze z polskiej sceny politycznej.
0: No, miała się już nie odkleić od rządzących do wyborów parlamentarnych. Takie opinie
1: dokładnie
0: się pojawiały.
1: Tak. Przy czym na dobrą sprawę w tej takiej swojej podstawowej formie przetrwała zaledwie kilka dni. No i potem rozpoczęła się ewolucja, dochodziły nowe wątki, ale które właściwie zupełnie zmieniły ten jej początkowy obraz. Jak będzie to się rozgrywało z aferą Zonda Skrypta? No to pewnie w dużej mierze zależy od tego, jaka będzie dynamika, albo jak politycy będą chcieli tą sprawę rozgrywać. Jeżeli wyciągną lekcję z afery o szpitalu dotyczącej Szpitala Południowego, to być może te akcenty i napięcie zostanie tak rozłożone, żeby ta afera dłużej przyciągała uwagę opinii publicznej. No ale to by oznaczało, że ujawnienie kolejnych publikacji musi odbywać w zaplanowanej sekwencji, która uwzględnia tak budowanie napięcia, czy zgodnie z zasadą Hitchcocka, że na początku trzęsienie ziemi, a potem emocje będą tylko rosły. I takie zaplanowanie tej afery z pewnością będzie z punktu widzenia dzisiaj obozu rządzącego korzystne, no i szalenie niekorzystne z punktu widzenia nie opozycji, tylko Prawa i Sprawiedliwości.
0: A dlaczego to przepraszam, opozycji... to muszę dopytać, dlaczego tylko Prawa i Sprawiedliwości? Bo to nawet widać, na przykład w tych ruchach możemy teraz wrócić do Rozwoju Plus. Rozwój Plus proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, co natychmiast spotyka się z krytyką Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarny przecież no, w bardzo zdecydowany sposób od tej inicjatywy się odciął, skrytykował ją. Jednocześnie prawie w tym samym czasie, albo tuż po tej propozycji pada kontrpropozycja ze strony PiS-u. PiS z kolei chce stworzenia komisji zaufania publicznego, w której zasiadaliby nie politycy, a 15 apolitycznych ekspertów, którzy mieliby te sprawy rozwikłać. Ale przecież w tym wszystkim jest chociażby poseł Wippler i Konfederacja.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje się, że najpierw prześledźmy to, co się dzieje między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. No ja mam wrażenie, że Rozwój Plus przeprowadził rachunek sumienia swoich członków, czy jego członkowie przeprowadzili rachunek sumienia i z tego rachunku wyszło, że właściwie ich związki z Zonda Krypto są na tyle, albo nie istnieją, albo są na tyle małe, że można spokojnie sobie pozwolić ten temat eksploatować, jednocześnie wiedząc, że główny konkurent, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o elektorat, no tego sumienia tak zupełnie czystego nie ma. W związku z czym jest tutaj odsłonięta flanka, którą Rozwój Plus może zaatakować. Natomiast ta propozycja właśnie już nie komisji śledczej, tylko komisji no właściwie niedookreślonej, tak? Jest próbą rozmydlenia tego pomysłu w taki sposób, żeby on był jak najmniej szkodliwy dla Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie akurat partia Jarosława Kaczyńskiego jest w defensywie. I ten spór między Rozwojem Plus i PiS-em trochę osłania Konfederację. Zresztą Konfederacja jako ugrupowanie dotychczas nie ponoszące odpowiedzialności za rządzenie bądź współrządzenie, postrzegane jako antyelitarne, antyestablishmentowe. Ten wizerunek jest swoistą szczepionką na jakieś zarzuty skierowane pod adresem tej partii.
0: To idąc dalej w takim razie... Sejm dziś wznawia swoje posiedzenie, czy wznawia swoją działalność po wakacyjnej przerwie. Jednym z tematów będzie między innymi ustawa o kryptowalutach, próba odrzucenia prezydenckiego weta. Czym to się głosowanie nad kolejne podejście do tej ustawy, czym to się skończy i czemu to tak naprawdę ma służyć, skoro wiemy, jaki będzie finał tej historii?
1: Właściwie wiemy, jaki będzie finał tej historii. W historii mówimy oczywiście o głosowaniu. To znaczy, że jednak mimo wszystko dzisiaj układ polityczny prowadzi do takiego oto wniosku, że odrzucenie weta prezydenta, czyli założenie, że po prawej stronie będzie ktoś, kto się wyłamie, no jest takie dość naiwne, wydaje się. Chociażby dlatego, że prezydent jest dzisiaj punktem odniesienia dla całej prawicy i jej najmocniejszym atutem. W związku z tym podważanie jego decyzji o odrzuceniu ustawy raczej nie wchodzi w grę. Natomiast samo głosowanie, czy sama decyzja o tym, żeby tę decyzję spróbować podważyć, ma oczywiście

0: rzeczywiście sens polityczny podbijania tej sprawy, a jednocześnie możliwości pokazania, kto nie chce w Polsce rozwiązania sprawy kryptowalut. Nawet nie samej afery, tylko w ogóle uregulowania rynku. Inaczej rzecz biorąc, koalicja dzisiejsza rządząca chce pokazać, że tymi, którzy nie chcą, którzy działają w interesie tego, cudzysłów, szemranego rynku, to jest właśnie prawica. Proszę bardzo, proszę państwa, to są ci, którzy podnieśli rękę za tym, żeby nie regulować w Polsce rynku. Więc to taka zagrywka polityczna mieszcząca się dzisiaj w ramach całej tej sekwencji związanej z aferą Zonda Krypto.
1: Czyli cały temat tak naprawdę w tej chwili stał się jedynie polityczną batalią, polityczną wojną o to, kto jest winien, nic więcej?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też patrząc na to, w jaki sposób politykę się prowadzi, to dzisiaj tematem, jeśli tematem jest Zonda Krypto, to oznacza, że inicjatywę ma koalicja rządząca, która tę inicjatywę przez wakacje próbowała bardzo odzyskać, ale niestety jej nie miała, czy niestety oczywiście dla siebie. I to powoduje, że dla opozycji, i to mówię opozycji w całości, narzucenie dzisiaj jakiegoś tematu, który by na przykład był niewygodny dla rządzących, jest trudne. I jest dzisiaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i w pewnym sensie też i Konfederacja raczej w defensywie. Oni bronią się przed zarzutami, które są im stawiane. Z punktu widzenia, w związku z tym jakby takiej pragmatyki politycznej, to jest sytuacja, która jest korzystna dla Donalda Tuska, dla Włodzimierza Czarzastego i dla pozostałych liderów partii tworzących koalicję rządzącą.
1: No i można by było powiedzieć, że w tej sytuacji można politycznie korzystać oczywiście z tego zasobu. No gdyby nie to, że spoglądając na to, co dzieje się po tej stronie sceny politycznej, widać, że koalicja rządowa cały czas ma swoje własne wewnętrzne problemy. Tym problemem chociażby jest kwestia głosowania w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o pana Macieja Bereka. I wiemy o tym, że nie jest wcale tak, że już jest kwestią przesądzoną, że to jest kandydat całej koalicji rządowej, bo cały czas nie wiadomo, jak zachowa się Polska 2050. Do tego dochodzi jeszcze kwestia Szymona Hołowni, który chce wrócić do rządu. Najprawdopodobniej kosztem pani Pełczyńskiej Nałęcz. No, są pożary, które jak widać cały czas są do ugaszenia.
0: No nie wszystkie z tych rzeczy myślę, że należy traktować jako pewien problem, bo powrót Szymona, czy wejście właściwie Szymona Hołowni do rządu, no, nawet kosztem Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz, jest raczej kaszeniem pożaru niż znieceniem ognia. Bo te spory, które prowadziła Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, będąc w rządzie, jednocześnie będąc jego dosyć zaangażowaną krytyczką, nie pomagały w jakimś stopniu wizerunkowi spójności koalicji.
1: No ale koalicja rządowa nie ma aż takiego zasobu szabel, żeby sobie móc w ten sposób traktować część z nich.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony, jeżeli Szymon Hołownia jest w stanie zapewnić pewną spójność głosowania, czy w Polsce 2050, w tym klubie, który dzisiaj jest, plus jeszcze dodatkowo w jakiś sposób doprowadzić do jakiejś formy ponownego zjednoczenia z tym klubem Centrum, tak, czyli z secesjonistami z Polski 2050, to będzie tylko i wyłącznie zaleta. Pamiętajmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest parlamentarzystką, nie jest posłanką. W związku z czym jej odsunięcie niekoniecznie musi oznaczać problemów w klubie i w problemów z zapleczem parlamentarnym.
1: No, to będziemy w takim razie bardzo uważnie obserwować tę grę. Pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej Ibris. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia.

0: cierpia, mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Policja

0: nowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego, a w Skarżysku Kamiennej pożar wybuchł w zakładzie grupy WB, produkującej części do dronów. Musimy być przygotowani na hybrydowe ataki Rosji, mówiła Polskiemu Radiu 24 Aleksandra Leo.
1: To są właśnie te prowokacje, które funduje nam niestety Rosja. O tym opowiadał pan premier i to jest właśnie ten czas, szczególnie przed wyborami również w 27 roku, gdzie sytuację w naszym kraju Rosja będzie próbowała destabilizować na różne sposoby, za pomocą właśnie takich aktów podpaleń, ale też za pomocą dezinformacji, fake newsów.
0: Prokuratura bada oba zdarzenia. Jest śledztwo w sprawie tragedii na A1 w Mykanowie. Tam kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników. Cztery osoby zginęły na miejscu, a kilka w stanie ciężkim zostało przewiezionych do szpitala. Prokuratura zbada miejsce i przyczyny wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca w trakcie wypadku był trzeźwy, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Sabina Chyra-Giereś.
2: Od kierowcy została również pobrana krew do dalszych badań. W tego typu wypadkach drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest to obligatoryjne, ponieważ musimy mieć pewność, że ten mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu, nie tylko był trzeźwy, ale również nie znajdował się pod wpływem żadnych substancji odurzających.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będą przeprowadzane z nim dalsze czynności procesowe. Młodzi kierowcy muszą przygotować się na zmianę przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób, taki bym powiedział, rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
0: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od jutra dwuletni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 10:00 i zapraszam na nie w imieniu Bartosza Teodorowicza. Ja dziękuję Państwu za kolejny wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut godzina 10:00.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: A w naszym studiu idealnie naprzeciw mnie pani dr Magdalena Baran. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Redaktorka prowadząca Liberta, a także Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
7: Wszystko się zgadza.
5: Tak, ale rozmawiać będziemy o trochę dalszych miejscach, czy też bardziej odległych miejscach. Chodzi oczywiście o to, co dzieje się głównie wokół Iranu. No i znów mamy eskalację tego konfliktu. Właściwie można by było się zastanowić, czy powinniśmy być jeszcze zaskoczeni, czy też zdziwieni, bo jak ktoś podliczył, właśnie mija mniej więcej pół roku od początku tego konfliktu, a przypomnijmy, to wszystko miało się skończyć po 4-5 tygodniach. Takie były zapowiedzi.
7: No zapowiedzi rzeczywiście były ciekawe, że tak powiem. Może kilka kwestii. Rzeczywiście my na antenie już tutaj ileś razy rozmawialiśmy o Iranie, odkąd ta wojna się rozpoczęła i ta sytuacja jest absolutnym rollercoasterem. Ale to, co dzieje się w tej chwili, to są tak naprawdę pierwsza mocna eskalacja od prawie miesiąca, bo ostatnie takie poważne bombardowania to był jednak 29 lipca. Później rozpoczęło się to bardzo, zresztą doprowadzone do końca, jak twierdzą Amerykanie, rozminowywanie cieśniny Ormus. No ale tak naprawdę na przełomie tych naszych miesięcy, bo to się dzieje z piątek, sobota, niedziela, mamy nową falę bombardowań, mamy oskarżenia, tam się zaczęło od tego, że Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o to, że no, musiały zbombardować bazę na wyspie Lark ze względu na to, no, że według Stanów Zjednoczonych Iran znowu przygotowywał się do wysłania min morskich, dokładnie w te miejsca, w które wcześniej miały zostać rozminowane.
5: To Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę w Jordanii, więc Donald Trump zapowiada teraz, że to też spotka się z odpowiednią reakcją.

0: Donald Trump już nam zapowiedział kilka rzeczy, ale wracając do początku, rzeczywiście no, był ten moment, kiedy ta wojna się rozpętała, kiedy najpierw Izrael, potem Stany Zjednoczone, kiedy zaczęły się te odpowiedzi. Ale dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, myśmy nigdy nie wiedzieli tak naprawdę do końca, jakie są cele tej wojny, bo była mowa o zmianie reżimu, była mowa o tym, że czyli odsunięcia ajatollahów od władzy, co jak wiemy się nie udało. Tam zginęło ponad 180 przedstawicieli tej najwyższej hierarchii irańskiej, a to państwo przetrwało. Oni się pozbierali i to państwo dalej funkcjonuje. Wiadomo, kwestie bezpieczeństwa oczywiście Izraela, czyli kwestie przede wszystkim powiązane z Hamasem, z Hezbollahem i ze wspieraniem przez Iran różnych organizacji terrorystycznych, czy wreszcie kwestie broni jądrowej. To były te pierwsze rzeczy, ale tak naprawdę my nigdy nie wiedzieliśmy, jaka jest za tym, czy jest za tym jakakolwiek strategia wojenna. I tu je nie widzimy.
1: Ale pojawiały się takie być może nieliczne, być może ciszej brzmiące głosy mówiące o tym, że być może nie szukamy tam, gdzie trzeba, że prawda jest o wiele prostsza. To znaczy Izrael po prostu chciał po raz kolejny maksymalnie osłabić Iran, na ile to się tylko uda, po to, aby Iran znów przez jakiś czas nie był dla niego zagrożeniem. Wciągnął w to Stany Zjednoczone i rzeczywiście Stany Zjednoczone konkretnego pomysłu, konkretnego planu nie miały, ale realizowały tak naprawdę myśl czy też zamysł Izraela. Tylko, że to
0: jeżeli byśmy szli tą ścieżką, to mieliśmy tę informację, że rzeczywiście pojawili się tam przedstawiciele rządu izraelskiego niedługo przed tymi atakami, przekonując Trumpa właśnie do tego, że to jest sprawa do załatwienia w kilka tygodni, że reżim padnie i tak naprawdę załatwi się, brzydko mówiąc, ubije się kilka ptaków przy pomocy jednego kamienia.
1: Czyli szybka, łatwa, lekka wojna, która przyniesie triumf, no i być może jeszcze poprawi notowania prezydenta Trumpa.
0: No tylko, jak wiemy, no, prezydent Trump przez tą wojnę jest jeszcze w większych kłopotach niż był, bo może zacznijmy od tego, nikt nie spodziewał się takiej odporności Iranu. My bardzo dużo mówimy o budowaniu odporności społecznej, o odporności państwa wielopoziomowej. Nikt nie spodziewał się, że ten Iran tyle przetrwa. Myślę, że Stany Zjednoczone się nie spodziewały. Stany Zjednoczone, które... I tu można powiedzieć, nie wyciągnęły pewnych wniosków zarówno z wojny w Iraku, jak i z wojny w Afganistanie. Przede wszystkim tego, że jeżeli rozpoczyna się wojnę, trzeba mieć z tyłu głowy strategię wyjścia. Trzeba mieć z tyłu głowy również to, że możemy tę wojnę wygrać, ale możemy mieć też kłopot z wygraniem tej wojny. No i w tej chwili Trumpa, no, notowania Trumpa szorują po dnie. Wybory połówkowe... tak naprawdę za moment. W związku z tym Trump będzie w bardzo poważnych kłopotach, bo tutaj no, coraz większe szanse jednak mają demokraci, a to de facto może mu nie tylko sparaliżować władzę. Ja bardzo bym chciała oczywiście, żeby ta większość była taką większością pozwalającą na skuteczny impeachment, ale no, tutaj zobaczymy, nie będziemy wróżyć.
1: To do tego, jeżeli pani pozwoli jeszcze, mam nadzieję, że zdążymy powrócić, ale to jeszcze jedna kwestia właśnie, jeżeli chodzi o te założenia Amerykanów, to jaki Amerykanie mieli plan, czy też nie mieli planu i czy byli przygotowani na tę wojnę, bo być może Amerykanie nie musieli mieć planu wyjścia, bo zakładali, że to będzie po prostu kolejne podobne uderzenie, jak kilka innych, które przecież obserwowaliśmy w przeszłości. Wtedy dochodziło do ataków amerykańskich, czy izraelskich, czy amerykańsko-izraelskich. Niszczono pewne cele. No i wszystko powracało do normy. Ale tym razem to się potoczyło inaczej.
0: Znaczy scenariusz wyjścia z wojny, scenariusz zakończenia wojny trzeba mieć zawsze. Ja się tą wojną od lat zajmuję 20 zawodowo. Zawsze musi być scenariusz, kilka rozważanych scenariuszy. No bo dobra, mamy sytuację, oboliliśmy ajatollahów. I co? No to była sytuacja, obaliliśmy Sadama i co? Obaliliśmy talibów i co? No i talibowie wrócili. Więc jeżeli mówi się o scenariuszu, to nie mówi się o scenariuszu tak o, co tu nagle zrobimy, tylko o scenariuszu długofalowym. My o tym mówimy, o tak zwanym better state of peace, o lepszym stanie pokoju, o tym, jak zabezpieczyć dany kraj, dane miejsce. Jeżeli gdzieś, to już poszlibyśmy nawet w dokumenty międzynarodowe, jeżeli decydujemy się na legalne wkroczenie, tu nie mówimy o wojnie sprawiedliwej, legalnym wkroczeniu, legalnej interwencji i takich rzeczach, tylko o rozpętaniu wojny. Ale musimy mieć pomysł na to, co zrobić, jeżeli nawet założyliśmy jakieś cele. No i co, jeżeli te nasze cele zostaną zrealizowane? I to nie może być tak, że my zostawiamy puste miejsce i powiemy, jakoś sobie tam poradzą. Nawet, jak popatrzymy na Strefę Gazy, był pomysł Oczywiście to nie działa, ale przynajmniej był pomysł w tym porozumieniu pokojowym, w tym zawieszeniu broni, które tam się pojawiło, że będzie konkretna rada złożona z konkretnych osób.

0: już nie mówię o Radzie Pokoju Trumpa, tylko o tych, którzy mieli zawiadować Strefą Gazy, również powiązanych z autonomią palestyńską. Tutaj no, nie było pomysłu, no bo co, przetransportujemy, teleportujemy syna ostatniego szacha, który no, był promowany w pewnym momencie przez Stany Zjednoczone jako taka możliwa postać. Iran nie jest krajem, który ma tak bardzo mocną, że tak powiem, mocno skonstruowaną i jednolitą opozycję wewnętrzną.
1: No, pytanie też, jaka jest pamięć dotycząca rządów szacha wciąż?
0: Ta pamięć jest bardzo różna. Ja akurat miałam to szczęście, że miałam irańskie studentki na anglojęzycznych studiach, na których też uczę. I ja mówię, że dopiero tutaj jak przyjechały, to były dwie dziewczyny, i dopiero tutaj jak przyjechały, to zrozumiały to, o czym opowiadały im ich babcie, które pamiętały czasy szacha, które pamiętały czasy wolności w Iranie i które pamiętały, że w ogóle coś takiego jak wolność, jak możliwość kształcenia się, jak możliwość wypowiadania się, jak możliwość posiadania własnych poglądów, czy te wszystkie wolności, którymi my się cieszymy, były w tym kraju możliwe. No mówią, to tak naprawdę my się możemy uczyć, my możemy iść przez ulicę i nic się nam nie dzieje, nic nam nie grozi. Możemy być sobą, możemy się śmiać. Dla nich to było coś tak niesamowitego i mówią, że one się cieszą, że ich rodzice jednak zdecydowali się w pewnym momencie na wyjazd i na to, żeby im zapewnić przyszłość. Natomiast no, tu mamy, tu wracając do naszej wojny, mamy gigantyczny problem Trumpa, bo Trump też, no, pojawiły się te takie, to ustami sekretarza skarbu Scotta Bassetta, te z jednej strony groźby dotyczące całkowitego zniszczenia gospodarek, które, prawda, nie, które będą współpracowały z Iranem, bo miałyby się pojawić kolejne sankcje wobec Iranu. No dobrze, fantastycznie, tylko Iran nauczył się przez te wszystkie lata żyć z sankcjami. Tych sankcji, jak się policzy, było ponad 2200. I to życie w Iranie, z naszego punktu widzenia, pewnie byśmy powiedzieli, nie jest życiem jakimś dobrym, bogatym, ale ci ludzie jednak nauczyli się w tym reżimie z jednej strony, ale również w tym rygorze nałożonym przez sankcje funkcjonować. Więc jak teraz się mówi o kolejnych sankcjach, no to czy Iran na to jakoś specjalnie zareaguje? A z drugiej strony, jeżeli takim krajem, który w dalszym ciągu współpracuje z Iranem, są Chiny. No i mowa o tym, że Stany Zjednoczone miałyby nałożyć jakieś sankcje również na chińskie banki. No tylko gdybyśmy się popatrzyli, to popatrzymy dalej, kto współpracuje z chińskimi bankami. I nagle ten wachlarz krajów, na które Stany Zjednoczone musiałyby nakładać sankcje, jest ogromny. Tam są Turcje, tam jest Turcja, tam są Indie, tam są również kraje europejskie.
1: Dobrze, to w takim razie zostawmy te rozważania, bo kolejny element, który się w tej układance, tej najświeższej układance pojawił, to jest wypowiedź prezydenta Iranu, który podczas spotkania szczytu szanghajskiego powiedział, że Iran jest gotów powrócić do rozmów, powrócić do jakiegoś porozumienia, ale jeśli podobny krok wykona, czy też podobny krok zadeklaruje Waszyngton, to jest jakieś wyciągnięcie ręki, takie prawdziwe wyciągnięcie ręki, czy to jest znów gra pozorów?
0: Czy oczywiście Iran w tym momencie, prezydent Iranu, wygłaszając takie słowa, no jest w lepszej pozycji, prawda? Bo my tutaj jednak chcemy. Jeżeli trwało zawieszenie broni przez miesiąc, no to dlaczego by nie? Ale pamiętajmy też, że to zawieszenie broni i te warunki, o których tam się mówiło, były warunkami bardzo korzystnymi dla Iranu. Bo to były warunki, gdzie nie do końca, znaczy mówiono, że w dalszej fazie negocjacji będziemy rozmawiać o programie nuklearnym. Natomiast tam były, i Iran tego chce, i opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz. A przypomnijmy, że to jest 20% światowej ropy przepływa jednak przez cieśninę Ormuz. I gdzieś na początku sierpnia była ta informacja, że w ogóle Oman wspólnie z Iranem wyznaczyły nowe współrzędne geograficzne do przepływania przez cieśninę. Więc oni są do tego przygotowani. Ale były też reparacje wojenne dla Iranu, które no, tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto miałby wypłacić. Było cofnięcie większości sankcji. Więc w tym zawieszeniu broni i potencjalnych negocjacjach Iran był de facto na wygranej pozycji i miał możliwość odbudowywania się. A z drugiej strony mrzonki o tym, które też się pojawiają u Trumpa, że on tam wkroczy z armią. I tu można tylko westchnąć.
1: No to skoro mamy armię i mamy amerykańskie wojsko, to na ile kolejnym problemem dla Donalda

0: Donalda Trumpa. Jest to, o czym się pisze, czy też mówi w ostatnich dniach. No, nie chcę mówić, że to jest bunt, ale coraz większe tarcia z amerykańską generalicją. Zresztą ostatnio mieliśmy przecież dosyć poważną, ważną dymisję jednego z urzędników amerykańskich, właśnie odpowiadających za kwestie wojskowe, kwestie amerykańskiej armii. No, widać, że tam się rzeczywiście coś dzieje.
1: No jeżeli wasz, jeżeli, no mamy, mamy ten moment, kiedy może nie posuńmy, posuńmy się tak daleko, kiedy widzimy, że nasz głównodowodzący traci kontakt z rzeczywistością. A u Trumpa, już abstrahując od tego, co opowiadają różni domorośli psychologowie, jak to wygląda, bo diagnozowanie na odległość to nie jest dobry pomysł, ale kiedy widzimy, że ktoś, kto odpowiada za wojnę, się miota, no to armia nigdy nie będzie posłuszna w taki sposób i armia też będzie miała te, powiedzmy, takie rozkazy, które będą nie do wykonania. Przecież mieliśmy moment, kiedy nawet Trump podobno już rozważał użycie dużo cięższej broni w Iranie.
0: No, mówiło
1: się o broni jądrowej, tak. Co skutecznie generałowie, co skutecznie szefowie sztabu mu jednak odradzili, czy wręcz zablokowali. Tutaj różne wersje, różne spekulacje na ten temat chodziły. Natomiast też to, że Trump mówi, no mamy 50 tysięcy żołnierzy, którzy operują na Bliskim Wschodzie, ale Trump chyba i znowu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ten Iran wygląda i że akcja lądowa w Iranie to nie jest dobry pomysł i to nie jest coś, co jest tak naprawdę wykonalne. Jeżeli mamy kraj, który, jeśli dobrze pamiętam, 70% składa się z gór, 76%, przez które trzeba przejść, tak naprawdę to jest nierealne z militarnego punktu widzenia. Tam oczywiście pewnie gdyby się zastanawiać kiedyś nad różnymi akcjami dywersyjnymi, które zresztą zostały przeprowadzone, bo inaczej by ci ajatollahowie nie zostali tak przetrzebieni. Natomiast akcja militarna w takim sensie jak wejście do chociażby Iraku czy wojna w Afganistanie, no tutaj z militarnego punktu widzenia jest absurdem.
0: Ale to jeszcze jedna konsekwencja właściwie tych dwóch rzeczy, o których pani teraz wspomniała. No bo z jednej strony te słowa, które były być może niedopowiedziane o możliwości użycia broni jądrowej, bo tam były takie sformułowania mówiące o unicestwieniu, zdaje się, Iranu, plus oczywiście ta potencjalna ofensywa lądowa wojsk lądowych na Iran, no to się też spotyka z coraz większym oporem po stronie tych ich najbardziej zatwardziałych republikanów, tych, którzy w dużej mierze do tej pory byli podporą Donalda Trumpa. No bo jeżeli na przykład spojrzymy na to, co w ostatnim czasie mówił Jeremy Clarkson, no przecież jeden z piewców Donalda Trumpa, w tej chwili kompletnie po drugiej stronie barykady, no to on w tej chwili nawołuje do impeachmentu Donalda Trumpa, między innymi właśnie za te słowa dotyczące broni jądrowej.
1: Jak myślimy o broni jądrowej, to jakby dwa aspekty. Jak myślimy o broni jądrowej, to naprawdę myślimy o broni ostatecznej, o broni, która nas prowadzi do III wojny światowej, do broni, której użycie zawsze, wszędzie i przez wszystkich będzie potępiane. Jeżeli mówimy o zakończeniu programu nuklearnego w jakimś kraju, to użycie tego rodzaju broni byłoby przekroczeniem chyba już absolutnie każdej granicy. To jest jedna sprawa. Pamiętajmy, że Donald Trump wygrywał wybory, obiecując, że wycofa Stany Zjednoczone ze wszystkich wojen.
0: I zakończy te wojny.
1: Znaczy, tam przede wszystkim było zakończy wojnę. On mówi przede wszystkim o wycofaniu amerykańskich żołnierzy, o powrocie amerykańskich żołnierzy do domu, o tym, że Stany zajmą się sobą, a nie angażowaniem się w sprawy świata. Nawet to odsuwanie się, prawda, od NATO, przejście do NATO 3.0, do tych różnych pomysłów, które mamy, też gdzieś o tym miało świadczyć. Natomiast Donald Trump angażuje Stany Zjednoczone w kolejne wojny i Amerykanie zaczynają płacić cenę tych wojen. To zaczyna być widoczne i to zaczyna być widoczne również dla zwykłych obywateli. Wiemy też, w jaki sposób wojna rozpętana przez de facto Donalda Trumpa wpływa, popatrzmy na stacje benzynowe, nawet na nasze portfele.
0: No ale można powiedzieć, że nasze portfele być może Amerykanów nie interesują. Oni mają trochę inne ceny.
1: Oni mają troszeczkę inne ceny, oni mają, powiedzmy swoją, mają też wenezuelską, prawda, ropę. No, chociaż z tym to różnie, tam różnie bywa. Natomiast to była ta obietnica, a w momencie, kiedy jeszcze do Amerykanów i do tych kongresmenów również dociera po

0: poziom rozbrojenia Stanów Zjednoczonych, jeżeli mówimy o tym, że Stany Zjednoczone wystrzelały się z około 2/3 rakiet Patriot oraz z prawie wszystkich rakiet Ziemia-Ziemia, to mamy bezzębnego tygrysa.
1: No dobrze, ale Donald Trump odpowiada, że wcale tak nie jest, że te zasoby nie zostały naruszone, że demokraci ze czasów Joe Bidena dużo więcej broni przekazali Ukrainie niż Amerykanie teraz zużyli na Iran.
0: No tylko czy my ufamy Donaldowi Trumpowi?
1: No, pytanie, czy ufają mu jego wyborcy? Wciąż.
0: Biorąc pod uwagę, że te ostatnie notowania to jest około 30%, to ewidentnie jednak nie ufają mu wyborcy, bo notowania Trumpa, tak jak powiedziałam wcześniej, szorują po dnie. I naprawdę partia republikańska też się już w tym coraz bardziej nie tylko orientuje, ale widzi, że to będzie miało przełożenie na ich interesy, na ich pomysł na rządzenie krajem, ale być może też na kolejną prezydenturę, no bo o tej kolejnej prezydenturze trzeba będzie myśleć. Ci kandydaci ze strony republikańskiej pojawiają się bardzo różni, pewnie kiedyś będziemy o tym rozmawiać. Natomiast no mamy prezydenta, który tak naprawdę kompromituje prezydenturę, a republikanie to jest jednak poważna partia.
1: No to w takim razie jeszcze jeden wątek dotyczący Donalda Trumpa, ale już teraz nie Iranu, choć z drugiej strony patrząc na tę układankę, pytanie, czy ten wątek irański też nie ma tam jakiegoś znaczenia. Chciałem zapytać o to, co w najbliższym czasie może stać się na linii Kreml-Biały Dom. Mieliśmy całkiem niedawno dosyć taką zaskakującą, tajemniczą wizytę szefa CIA w Moskwie. No, są takie informacje mówiące o tym, że podobno Putin w ostatniej chwili wykreślił z kalendarza spotkanie z szefem CIA, nie był zainteresowany tym spotkaniem i tym, z czym szef CIA przyjechał. Możemy odgadnąć, że zapewne jednak te słowa zostały wypowiedziane do któregoś z urzędników Kremla i zapewne dotarły do Putina. Co o tym sądzić? Jak to odbierać? Jak to czytać?
0: Taka wizyta, podobna wizyta miała przecież miejsce przed wybuchem wojny w Ukrainie. To było w listopadzie, kiedy wtedy ostrzegano Putina, Stany Zjednoczone ostrzegały Putina przed atakiem na Ukrainę. W tym momencie mówi się, że to jest jednak to ostrzeżenie Putina przed atakiem na kraje NATO, przede wszystkim na kraje bałtyckie, przed różnymi prowokacjami. A tych prowokacji, no ostatnie godziny, wybuch na dworcu w Augsburgu, niedawno Lipsk, kolejne prowokacje rosyjskie, domniemanie rosyjskie lub, kiedy już mamy potwierdzone, rosyjskie w Niemczech, na Łotwie, na Litwie, w Estonii, w Polsce również, no, świadczymy o tym, że cały czas ta nasza szeroko rozumiana odporność, nasza umiejętność reakcji jest testowana. I jest też na pewno testowane przez Rosję to, w jaki sposób kraje natowskie będą reagowały. Czy widać to powiedzmy, wspólnotę, którą zapewnia i wspólną ochronę, wspólne reagowanie. To widzimy, bo to są, to nawet jak patrzymy na to, czyje myśliwce zostają poderwane. Natomiast jest to na pewno sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych. Dla Putina, dla Rosji patrzymy wam na ręce. No tylko na te ręce to patrzą od dawna. A Putin przecież mówi na konferencji, że wczoraj, że przecież on chce zakończyć tę wojnę.
1: Nie, no od samego początku doskonale to wiemy, że Rosja chce tę wojnę zakończyć. Tak naprawdę to nie jest przecież wojna, tylko operacja bezpieczeństwa,
0: tak specjalna.
1: Na ile rzeczywiście tematem tych rozmów były sprawy europejskie, no i te prowokacje ze strony Rosji, no a na ile to, co jednak chyba głównie było komentowane, czy też jakoś tam uwydatniane przez publicystów, przez światowe media, to znaczy jednak wątek wojny na Ukrainie, że to właśnie z tym przekazem do Moskwy miał pojechać szef CIA i nakłaniać Rosjan do tego, aby jak najszybciej jednak zawarli jakieś porozumienie.
0: Znaczy tam się mówiło, że być może, bardzo nie lubię spekulować, ale że być może były to też rozmowy o tym, że w końcu należałoby doprowadzić do tego spotkania trójstronnego, prawda? Do spotkania Zelenskiego, Putina i Trumpa lub któregoś z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. No pewnie każdej ze stron zależałoby na tym, żeby to byli jak najwyżsi przedstawiciele. A pytanie, na ile przede wszystkim Rosja jest w stanie cofnąć się z jakichkolwiek swoich, no bo oni tutaj
1: Rosja
0: przyszli.
1: Czy Putin?
0: Putin. Jednak Putin, bo Putin zaczynał tą wojnę z bardzo konkretnymi celami. To jak mówiliśmy o celach wojny, to było osłabienie Ukrainy, to było wymiana tak naprawdę rządu ukraińskiego na rząd prorosyjski, to było pod

0: porządkowanie sobie części Ukrainy, być może okrojenie całej tej wschodniej części i pozostawienie jakiegoś takiego marionetkowego rządu w zachodniej części Ukrainy. I Putin te cele chciałby bardzo konsekwentnie realizować, to mu się nie udaje. No, mówimy, zresztą Donald Tusk o tym niedawno mówił, ale gdziekolwiek byśmy ucha nie przyłożyli, słychać, że te najbliższe miesiące znowu będą miesiącami bardzo, bardzo trudnymi. Szczególnie, że no, znowu jesteśmy na linii Słowiańsk-Krematorsk, która dla Rosjan jest bardzo kusząca, bo to jest potencjalnie otwarcie drzwi na całą Ukrainę.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo znów, zapewne w polityce nie ma przypadków, ale po tym nie do końca, po tej nie do końca udanej wyprawie szefa CIA do Moskwy, pytanie, czy niejako w kontrze albo w odpowiedzi doradcy rosyjskiego prezydenta Uszakow uchylił rąbka tajemnicy i powiedział, że planowane jest spotkanie Putina, Trumpa i Xi Jinpinga w listopadzie podczas szczytu APEC. Jak znów, zapytam tak samo, jak odczytywać ten przeciek, czy też tę wypowiedź? No bo to nie są zbiegi okoliczności, jeżeli chodzi o czas.
0: Znaczy ja się zawsze w tych sytuacjach zastanawiam na przykład, czyje to są plany i czy Xi Jinping o tym wie.
1: Aha, no tak, to potraktujmy to jako wystarczający komentarz.
0: No bo teraz mówimy, planujemy, no chcemy, żeby się wydarzyło, ale czy się wydarzy?
1: Ale komunikat w świat poszedł, bez wątpienia. Doktor Magdalena Baran, redaktor prowadząca Liberté, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie osoby ranne w wybuchu na dworcu w Niemczech to kolejny incydent u naszych zachodnich sąsiadów. Sejm wraca do pracy po wakacjach. Posłowie zdecydują o wyborze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Andy Burnham po raz pierwszy przemawiał jako premier w Izbie Gmin. Szef brytyjskiego rządu odpowiadał na pytania posłów. Minęła 10:00. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Niemiecka policja odnalazła podejrzany przedmiot na dworcu w Augsburgu. Nad ranem na terenie obiektu doszło do eksplozji, w której ucierpiały dwie osoby. Wybuch nastąpił w przejściu dla podróżnych. Na terenie obiektu trwają działania śledczych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w Niemczech. Wczoraj dwukrotnie zaatakowano urządzenia energetyczne.

0: Brandenburgi sprawcy użyli wczoraj własnoręcznie skonstruowanych materiałów przypominających fajerwerki i uszkodzili stację transformatorową. Według policji we wtorek rano doszło do przynajmniej jednego wybuchu. Szef MSW graniczącego z Polską Landu zaprzeczył eksplozji, ale potwierdził czasowe wyłączenie jednego z bloków elektrowni węglowej Jęczwalde. Prąd jednak jest dostarczany. Po południu dźwięk wybuchów na trafostacji zgłosili mieszkańcy Berkheim niedaleko Kolonii w Nadrenii Północnej Westfalii. Negatywnie wpłynęło to na pracę elektrowni węglowej w Niederaußem, ale odbiorcy nie zostali pozbawieni zasilania. Śledczy twierdzą, że ustalając sprawców i motyw, działają we wszystkich kierunkach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Ataki na terenie Niemiec oraz akty dywersji w Polsce wpisują się w rosyjską strategię, mówił na naszej antenie dr Piotr Robakowski. Ekspert do spraw bezpieczeństwa przypomniał, że w sprawie podpalenia fabryki podzespołów do dronów w Skarżysku Kamiennej trwa prokuratorskie śledztwo. Tego typu akty będą się nasilać, przestrzegał dr Piotr Robakowski.
2: Dużo jest tych wydarzeń ostatnio, czy pożar w fabryce dronów w Polsce. No jakiś czas temu mieliśmy też akcje dywersyjne na torach kolejowych, więc pewnie to wszystko się wpisuje w jakąś działalność rosyjską. To i widać wzmożenie i to jest chyba to, przed czym jakiegoś czasu słyszymy ostrzeżenia, że to się będzie nasilać. No pewnie wszystkich takich aktów dywersji nie da się zastopować zawczasu. Pewnie będzie do części z nich dochodzić, w tym takich tragicznych, jak tego typu jak na dworcu w Augsburgu.
1: Tymczasem Unia Europejska zapowiedziała kolejne sankcje na Rosję. Mają one objąć 1600 osób, firm oraz instytucji powiązanych z Kremlem. Na ten temat będą dziś rozmawiać w pobliżu Dublina w Irlandii ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Sejm zdecyduje na bieżącym posiedzeniu w sprawie wyboru Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturze niedawnego ministra sprzeciwia się opozycja. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych, mówi poseł tej formacji Kazimierz Smoliński.
3: Jeżeli bierzemy te standardy, o których obecna koalicja mówiła przez wiele lat, że polityk nie może być członkiem Trybunału Konstytucyjnego, no to ta zasada jest łamana przez obecną koalicję.
1: Klub Parlamentarny Centrum chce spotkać się z Maciejem Berkiem przed sejmowym głosowaniem. Kandydat wyraził gotowość do rozmów. Mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Centrum Aleksandra Leo.
4: Dzisiaj rano mamy pierwsze posiedzenia klubu, w najbliższy czwartek mamy kolejne i będziemy mieli również spotkanie z panem ministrem Berkiem, który chciałby się spotkać z naszym klubem. Jedno jest pewne, co do kompetencji pana ministra Berka, nikt u nas w klubie parlamentarnym tutaj nie ma najmniejszych zastrzeżeń czy wątpliwości.
1: Sejm zdecyduje o wyborze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piątek. Oprócz Macieja Berka o stanowisko w Trybunale ubiega się rekomendowany przez PiS Artur Kotowski. Spokojny, dobrze przygotowany i odporny na ataki opozycji. Tak media oceniły pierwsze wystąpienie nowego premiera Wielkiej Brytanii w Izbie Gmin. Andy Burnham odpowiadał na pytania posłów przez niemal 3 godziny.
5: Dziennik The Times pisze o udanym, stylowym początku i chwali Burnhama za opanowanie oraz bezpośrednie odpowiedzi. Zastrzega jednak, że za nowym stylem komunikacji kryją się dobrze już znane pomysły Partii Pracy. Telewizja Sky News również pozytywnie ocenia wystąpienie premiera, ale wytyka mu brak jasnych deklaracji w sprawie podatków, finansowania obronności oraz nowych inwestycji na Morzu Północnym. Z kolei dziennik The Telegraph wylicza potknięcia Burnhama i ostrzega, że kosztowne zapowiedzi premiera mogą szybko zderzyć się z rosnącym zadłużeniem kraju i reakcją rynków finansowych. Inaczej akcenty rozkłada The Guardian. Gazeta podkreśla, że Burnham przedstawił wyrazistą wizję zmian. Większą rolę państwa, silniejszą kontrolę publiczną nad wodą, energią i transportem oraz przekazanie dodatkowych uprawnień regionom. Financial Times ocenia, że wystąpienie wyraźnie zarysowało linię politycznego sporu. Burnham stawia na aktywne państwo, a opozycja ostrzega przed wyższymi podatkami i wydatkami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Świeżo upieczeni kierowcy muszą się mieć na baczności. Od jutra wchodzi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy tworzą 2-letni okres próbny. W trakcie jego trwania kierowca może stracić prawo jazdy po przekroczeniu limitu 20 punktów. Obowiązuje także zerowa tolerancja dla alkoholu. Przepisy dotyczą wszystkich nowych kierowców niezależnie od wieku, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
1: Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków na drogach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Środa przywitała nas pogodnym niebem na przeważającym obszarze kraju, ale z biegiem godzin parasole mogą się przydać m.in. na północy i południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Prawie 9 minut po godzinie 10.
4: Komentarz.
7: A już teraz na naszej antenie pan Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: No i panie redaktorze, przed nami tematy dotyczące polskiej polityki. Jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od zonda krypto i kryptowalut, ponieważ no, znów pojawiły się dosyć ciekawe wypowiedzi, ciekawe propozycje dotyczące tego, czy też tych tematów. Przypomnijmy, że dopiero co Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus zaproponował stworzenie specjalnej komisji sejmowej, która by się zajmowała aferą zonda krypto. To zostało z jednej strony skrytykowane przez przedstawicieli obecnej władzy, ale z drugiej strony, co ciekawe, no suchej nitki na tym pomyśle nie pozostawili również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. No i niejako w kontrze, czy też w kontrpropozycji padła inna propozycja. Mówił o tym Jarosław Kaczyński, który zaproponował utworzenie Komisji Zaufania Publicznego, która miałaby się składać z 15 apolitycznych ekspertów.
9: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
7: Jakie szanse mają te propozycje pana zdaniem? Zarówno ta zgłoszona przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jak i przez prezesa Kaczyńskiego.
8: No, słuchacze tego nie widzą, ale słuchając wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, ja się dosyć mocno uśmiechnąłem, żeby nie powiedzieć roześmiałem wręcz, bo to jest jakaś absurdalna propozycja. To jest próba stworzenia ciała, które nie ma żadnego zakorzenienia ani fundamentu w polskim systemie prawnym i do którego odpowiedniki już istnieją. Nie wiem, jak pan prezes sobie wyobraża jakąś komisję zaufania publicznego, kto by miał wybierać jej członków, na jakiej podstawie ona miałaby korzystać z policja, jak rozumiem, żeby na przykład

0: doprowadzić świadka. No to są jakieś fantasmagorie kompletne, dosyć moim zdaniem rozpaczliwa próba skontrowania tego pomysłu pana Mateusza Morawieckiego, który w teorii miałby większe szanse. Natomiast tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy koalicja, która taką komisję może powołać, bo dysponuje większością, uzna, że ma w tym interes. Sprawa Zonda Krypto jest o tyle niebezpieczna, że tam wygląda na to, że w jakiś sposób w zasadzie wszystkie strony korzystały z hojności tej firmy, więc jest to ryzykowne dla obu stron tego sporu politycznego. Natomiast ja odbieram ofertę, bo tak to trochę nazywam z przekonaniem, że to jest oferta. Ofertę pana Mateusza Morawieckiego skierowaną do koalicji rządzącej jako mającą wypełnić dwa cele. Pierwszy cel to pokazanie kogoś z Rozwoju Plus jako ofensywnego członka takiej komisji i tym samym odcięcie się od PiSu. Być może byłby to sam pan Morawiecki, może ktoś inny, ale musiałby to być ktoś z rozpoznawalną twarzą. I drugi element, i pewnie tutaj też jest punkt sporny właśnie z Prawem i Sprawiedliwością, to moim zdaniem, ale jest to tylko, zaznaczam, moja publicystyczna hipoteza, chęć współdziałania w oskarżaniu PiS o tę sprawę z członkami koalicji, politykami koalicji, po to, żeby samemu od siebie odsunąć ewentualne skutki powiązania afery Zonda Krypto ze środowiskiem pana Mateusza Morawieckiego. Inaczej mówiąc, pan Morawiecki właśnie taką ofertę kieruje do rządzących. Zobaczcie, ja jestem gotów z wami współdziałać, razem uderzymy w PiS, ale moje środowisko w tej sprawie zostawcie w spokoju.
1: Ale wyobraża pan sobie, znów, to jest teoria, tak jak pan zaznaczył, wyobraża pan sobie sytuację głosowania w Sejmie nad powołaniem takiej komisji, gdzie wspólnie, razem głosuje obecna koalicja rządowa. No, zakładam, że wtedy jako, zapewne jako całość, plus Mateusz Morawiecki w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości i jak się spodziewam również chyba przy no, takim chyba chłodnym potraktowaniu tego pomysłu przez Konfederację. Możemy sobie taki scenariusz wyobrazić?
0: Ja jak najbardziej sobie taki scenariusz wyobrażam. Oczywiście nie jest powiedziane, że udałoby się łatwo doprowadzić do dyscypliny w całym klubie Rozwoju Plus, ale myślę, że większość mogłaby zagłosować za. No jeżeli sam pan Mateusz Morawiecki przyjmuje tu bardzo wyraźny kurs konfrontacyjny wobec PiS i stara się odsunąć od siebie te jakiekolwiek podejrzenia o to, że on i jego ludzie mogli mieć coś z tym wspólnego, no to moim zdaniem wspólne głosowanie za taką komisją absolutnie mieści się w tym scenariuszu. Zresztą to jest też ciekawe, bo może warto to umieścić w szerszym kontekście. Dopiero co w internecie krążyło krótkie nagranie ze spotkania pana Mateusza Morawieckiego z klubami Gazety Polskiej, gdzie on wprost o porażkę w wyborach 2023 roku oskarżył KPO, ale KPO nie w sensie takim, że on je przyjął, no przecież on był tym premierem, który zaakceptował KPO, tylko oskarżał pana Zbigniewa Ziobrę i pośrednio również tych, którzy go chronili, a więc także cały pisowski układ. Więc to jest tak część szerszych działań, szerszej strategii pana Morawieckiego.
1: Ale ja rozumiem jak gdyby te rywalizacje pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Prawem i Sprawiedliwością. No, w momencie, kiedy wychodzi się z PiS-u, no to trzeba się od tego PiS-u jakoś odróżnić i pokazać, że potencjalnym wyborcom, że jest się no, partią, która bardziej zasługuje na ich zaufanie. Ale czym innym jest walka, czy też ten wyścig z PiS-em, no, a czym innym jest jednak głosowanie ręka w rękę z Donaldem Tuskiem. A tak trochę by to w oczach wyborców prawicowych wyglądało.
0: Nie mam wątpliwości, że takie głosowanie by mogło się odbyć. No skoro pan Morawiecki sam zgłasza taki pomysł, no to przecież trudno, żeby potem, gdyby ten pomysł doszedł do głosowania oczywiście, żeby zagłosował przeciwko niemu.
1: No chyba, przepraszam, chyba, że zgłasza ten pomysł, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że ten pomysł nie ma szans na realizację.
0: A tak, ale na razie rozmawiamy o tym, co by zrobił, teoretycznie, gdyby ten pomysł się znalazł tak, w Sejmie. Więc ja jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić argumentację pana Morawieckiego, który będzie mówił o tym, że no to jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić, ludzie stracili swoje oszczędności, my będziemy działać w tej komisji niezależnie, dajemy gwarancję, że nie będziemy próbowali ochronić Prawa i Sprawiedliwości, więc bez problemu można wymyślić narrację, która będzie taka powiedzmy neutralna w cudzysłowie, a która uzasadniłaby takie wspólne głosowanie.
1: No to idąc dalej, mamy te oskarżenia o właściwie zarzuty dotyczące przegranych wyborów.

0: wypowiedziane przez Mateusza Morawieckiego. Mamy niedawne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, gdy mówił o zdradzie w szeregach PiS-u. Mówił o tym, że dla przedstawicieli Rozwoju Plus na pewno nie będzie miejsca na wspólnych, no nie na wspólnych, ale potencjalnie wspólnych listach wyborczych, że taki scenariusz jest niemożliwy. Myśli pan, że rzeczywiście to pęknięcie, które obserwujemy, ono już jest tak wielkie, to jest tak wielka wyrwa, że no nawet taki polityczny racjonalizm nie będzie w stanie tej wyrwy, no, przynajmniej zasypać, ja już nie mówię, że skleić, czy też połączyć te ugrupowania za jakiś czas razem?
1: No, mieliśmy tego typu sytuacji w polityce w przeszłości dużo. No, przecież w 2011 roku nastąpił rozłam Prawa i Sprawiedliwości, odeszła grupa pana Zbigniewa Ziobry, a potem przed wyborami 2015 roku znów te dwa ugrupowania, bo wtedy były to jeszcze dwa oddzielne ugrupowania, startowały razem. Natomiast nie jest powiedziane, że tak się tutaj stanie. Po pierwsze będzie to kwestia kalkulacji politycznej, czy to się opłaca, a po drugie to będzie kwestia autentycznych napięć i animozji pomiędzy ludźmi, bo to też ma absolutnie wbrew pozorom znaczenie w polityce.
0: I to tu akurat widać to dosyć wyraźnie.
1: Tak, tutaj widać to bardzo wyraźnie. Pamiętajmy, że historia tych sporów, animozji i wzajemnych bardzo ostrych momentami oskarżeń sięga wiele, wiele lat wstecz. Co najmniej momentu, kiedy pan Mateusz Morawiecki został premierem, czyli końca 2016 roku. Więc co najmniej te dwie sprawy tutaj będą decydowały. I jeszcze trzecia sprawa to jest czas, który pozostał do wyborów, bo kiedy powoływałem się na przykład secesji pana Zbigniewa Ziobry, to był to rok 2011. Do wyborów w 2015 minęły 4 lata. To był czas na uspokojenie nastrojów. Tutaj tego czasu jest znacznie mniej, ale jeżeli polityczna konieczność, jak to politycy lubią mówić, się pojawi, no to być może takie przymierze też jest możliwe. Tylko tu trzeba pamiętać o jednym detalu, bardzo ważnym. Jeżeli jedna partia bierze przedstawicieli drugiej partii na swoje listy, to wtedy nie mamy do czynienia formalnie z koalicją. I wtedy dysponentem całości subwencji jest ta partia, która jest, że tak powiem, właścicielem list. Inaczej to wygląda, kiedy mamy formalną koalicję, kiedy następuje podział subwencji, no bo startują dwie lub więcej partii, formalnie rzecz biorąc. Czyli dla tej mniejszej partii ten pierwszy wariant jest po prostu bardzo niekorzystny, bo tam niezależnie od podpisanych porozumień, a zwykle takie się podpisuje, no może dojść z tymi pieniędzmi potem do różnych sytuacji, niekoniecznie odpowiadających temu mniejszemu partnerowi.
0: No, ale mamy gwarancję, że dzięki takiej koalicji dostaniemy się do Sejmu. A to akurat też może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy Rozwój Plus w ostatnim sondażu notuje 6%. To jest ponad progiem, no ale wiemy, że 6% to nie jest zapas, który pozwala spokojnie myśleć o wyborach.
1: Panie redaktorze, mamy gwarancję lub też nie, bo przecież jeszcze musiałaby się rozegrać walka o miejsca na listach, a doskonale wiadomo, że to jest w naszym systemie wyborczym sprawa kluczowa, więc byłyby pewnie próby, gdyby doszło do takiego porozumienia, takiego ustawienia w ramach tego porozumienia ludzi z partii pana Morawieckiego, żeby jak najmniej ich dostało się do Sejmu, i to może być kamień niezgody i takie wstępne uzgodnienia, w których nie dojdzie do porozumienia, mogą być powodem, dla których tego porozumienia w ogóle nie będzie.
0: No dobrze, to w takim razie, czy będziemy niedługo świadkami kolejnego pęknięcia albo kolejnego konfliktu? Myślę tu z kolei o wicemarszałku, no bo swojego wicemarszałka chce mieć Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, pan Marcin Ociepa jest skazywany jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, ale swojego wicemarszałka, nie kryje to chyba w tej chwili już nikt, chce mieć również Rozwój Plus i tu wskazuje się na Marcina Horałę z kolei.
1: Rzeczywiście, gdyby trzymać się obyczaju sejmowego, no to oba te kluby, bo są to kluby przecież, powinny mieć swoich wicemarszałków. Natomiast jak to się rozegra? No może tutaj być próba zagrania na nosie panu Jarosławowi Kaczyńskiemu i można by wtedy wyobrazić sobie taką argumentację, że skoro PiS kandydata na wicemarszałka nie wysuwał, no bo przypomnę, że to była kwestia niezaakceptowania pani Elżbiety Witek na początku tej kadencji, a potem PiS zrezygnował z tego, mówiąc, skoro nie pani Witek, to nikt. No to koalicja może powiedzieć, no nie chcieliście, to dlaczego mamy teraz się zgadzać na waszego innego kandydata? Ale Rozwój Plus to inna sytuacja, więc też jestem bardzo ciekaw, jak to się rozegra.
0: No to w takim razie jeszcze jedno głosowanie. Tym tematem też zajmować się będzie Sejm. Myślę o Trybunale Konstytucyjnym.

0: jest nowy kandydat, nowe wskazanie ze strony koalicji rządowej. Pytanie, jak to głosowanie może wyglądać? No bo wiemy o tym, że wobec kandydatury pana Bereka no, była, nie chcę powiedzieć, pewna opozycja, jeżeli chodzi o Polskę 2050, no, ale tam pojawiały się takie głosy, że to niekoniecznie jest kandydat, na którego chcielibyśmy zagłosować.
1: Rzeczywiście, a trzeba przypomnieć, że zgodnie z wymogami prawa, w tym wypadku tu regulamin Sejmu decyduje, na kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi zagłosować większość bezwzględna. Czyli głosujących za musi być więcej niż w sumie wstrzymujących się i głosujących przeciw. I to jest bardzo ciekawa regulacja w tym wypadku, no bo trzeba pamiętać, że w takim układzie ci, którzy się wstrzymają od głosu, de facto głosują przeciwko takiej kandydaturze. Więc sam jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w obliczu bardzo mocnej krytyki, która przecież popłynęła ze środowisk generalnie sprzyjających koalicji rządzącej. I jeszcze trzeba chyba do tego dorzucić te wypowiedzi pana premiera, które padły na kampusie Polska Przyszłości, a które też na wielu osobach, i nie mówię tutaj o komentatorach czy politykach opozycji, ale generalnie one zrobiły złe wrażenie. Ja czytałem trochę komentarzy, bynajmniej nie przez zwolenników PiS, jak sądzę, wpisywanych w internecie pod tymi słowami, gdzie pan premier zupełnie wprost użył takiego sformułowania, że musimy mieć w Trybunale Konstytucyjnym naszych ludzi. Dla wielu osób idealistycznie nastawionych, które uważają, że Prawo i Sprawiedliwość popsuło te instytucje, że zawłaszczyło sobie wymiar sprawiedliwości, takie wprost brutalne stawianie sprawy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć swoich ludzi, oni mieli swoich, to teraz my chcemy mieć swoich, no przekracza jednak pewną granicę. Ja myślę, że to jest dla wielu osób rodzaj szoku. No i też w związku z tym ciekaw jestem, jak tutaj zareagują posłowie koalicji, bo to, że oczywiście posłowie KO zagłosują za, to nie, raczej nie mam wątpliwości. No ale pozostałe ugrupowania, które są w koalicji, Lewica, no pewnie za, chociaż czy wszyscy, też nie wiem. PSL, Polska 2050, no Nie wiem. Zastanawiam się, z tamtych stron na razie panuje w tej sprawie raczej taka, powiedziałbym, pełna wyczekiwania cisza.
0: No ale tej ciszy na pewno nie ma po stronie Polski 2050 i teraz mówię o tej Polsce 2050 z czasów, kiedy jeszcze była jednością, no bo w tej chwili mamy dwa ugrupowania, które dosyć skutecznie się zwalczają. No i nagle w tym wszystkim pojawia się jeszcze jeden wątek i pytanie, na ile on może mieć wpływ na to głosowanie właśnie na pana Macieja Berka, to znaczy Szymon Hołownia, który ewidentnie chce wrócić do wielkiej polityki i no, nie kryje swoich ambicji powrotu na przykład do wejścia do rządu.
1: No pytanie, po co
0: czyim kosztem, przepraszam.
1: Czyim kosztem też, ale pytanie, po co właściwie, jaką on stanowiłby wartość dodaną dla pana premiera?
0: To ja zacytuję. To będzie cytat z pamięci, więc nie będzie dokładny. Te słowa chyba padły dziś, jeżeli dobrze zauważyłem, na antenie TVN24, tak mi się wydaje. Moje doświadczenie może się przydać przed wyborami.
1: To mówi pan Szymon Hołownia.
0: Tak, Szymon Hołownia.
1: Tak, natomiast pytanie, jak to widzi pan premier? Chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że pan premier na zasadzie, powiedziałbym, dorzucenia kolejnego elementu jakiegoś chaosu, odciągania uwagi, mógłby rzeczywiście pana Szymona Hołownię do rządu wziąć, ale tylko po to, bo moim zdaniem dzisiaj pan Szymon Hołownia sam w sobie nie wnosi żadnej wartości dodanej. To, co pan zacytował przed chwilą, jego własna opinia na swój temat, no to jest taka dosyć marna i sztampowa autoreklama. Zresztą doświadczenie
0: to przepraszam, ale to myślę o pewnym,
1: tak dosyć krótkie.
0: Tak, ale myślę o pewnym scenariuszu, który być może byłby atrakcyjny dla koalicji rządowej, to znaczy powracający do tej wielkiej, no do średniej polityki Szymon Hołownia, który pojawia się w rządzie, no być może jest tym politykiem, który jest w stanie ponownie skleić Polskę 2050, bo przypomnijmy, że pani Pełczyńska-Nałęcz, ona jest przecież poza parlamentem, a to ma znaczenie.
1: Ma znaczenie, natomiast trudno mi sobie to wyobrazić. Tam były rzeczywiście głosy w tej Polsce 2050, która pozostała Polską 2050, że najlepiej by było, gdyby nadal szefem był pan Hołownia. Pamiętam takie rozmowy z politykami Polski 2050.

0: 50. Sam taki wywiad przeprowadzałem zresztą z panem wiceministrem Gramatyką, który mówił, ja to najchętniej bym właśnie widział nadal pana Szymona Hołownię, no ale skoro on postanowił ustąpić, no to mamy panią Katarzynę Pełczyńską-Namość, to już oczywiście wiele miesięcy temu. Natomiast właśnie, no to było wiele miesięcy temu i sytuacja od tego czasu się jakoś uleżała, ustabilizowała. Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić pana Szymona Hołownię jako rozjemcę pomiędzy tymi dwoma bardzo w tej chwili jednak skonfliktowanymi, faktycznie głównie na poziomie liderek, ugrupowaniami. Więc ja jestem generalnie sceptyczny, natomiast znając metody działania pana premiera Tuska, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na zasadzie dorzucenia dodatkowego elementu komplikacji, chaosu, tego, żeby media się skupiły na panu Hołowni, to tak, to mogłoby być uzasadnienie, ale tylko to, nie jakaś wymierna korzyść, na przykład w wartości dodanej w sondażach.
1: Pan Łukasz Warzecha, publicysta, do rzeczy, bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję, pięknego dnia wszystkim.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: 12 lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarzy i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Mija 10.30, Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Głównym celem aktów sabotażu jest wywołanie strachu w społeczeństwie, mówi nam ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Rano doszło do wybuchu na dworcu w niemieckim Augsburgu. Wczoraj w Niemczech dwukrotnie zaatakowano urządzenie energetyczne w Brandenburgii graniczącej z Polską oraz niedaleko Kolonii.
17: Takie akty sabotażu są wymierzone w tę infrastrukturę krytyczną, która jest też monitorowana przez służbę i stosunkowo trudno jest doprowadzić takiego sabotażu, żeby on miał istotny wpływ tak naprawdę na działanie w ogóle na przykład systemu energetycznego, ale na pewno wywołuje to dość dużą panikę, strach.
16: Mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski. Także w Polsce w ostatnim czasie doszło do dwóch aktów dywersji. W Lublinie paliła się hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Z kolei w Skarżysku Kamiennej wybuchł pożar w zakładzie grupy WB, która produkuje części do dronów. Za pół godziny pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie.

posiedzenie Sejmu. W porządku obrad m.in. głosowanie nad prezydenckim wetem do ustawy dotyczącej kryptowalut. Ale jak mówiła w Polskim Radiu 24 Aleksandra Leo z klubu parlamentarnego,

0: informowała agencja DPA. I już teraz łączymy się z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adamie, czy wiemy już coś więcej na temat tego wybuchu, bo trudno nie łączyć go z kilkoma incydentami, które w ostatnim czasie wydarzyły się właśnie w Niemczech.
1: A tak jak przed chwilą w serwisie usłyszeliśmy, to celem najczęściej w takich sytuacjach jest sianie strachu i niepewności. I właśnie ta niepewność na razie towarzyszy ustalaniu tego, co stało się w Augsburgu, dlatego że do tego wybuchu doszło po godzinie trzeciej i początkowo właśnie była mowa o tych dwóch osobach rannych i o tym, że pękły tam szyby, prawdopodobnie u jubilera, który akurat w przejściu podziemnym, gdzie doszło do tego wybuchu, ma swoją siedzibę. Natomiast ten dworzec działał, tam została ograniczona tylko część tego działania. Natomiast teraz, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, zamknięty jest cały dworzec w Augsburgu i kilka okolicznych ulic, dlatego że policjanci sprawdzający ten teren znaleźli kolejny podejrzany ładunek, który budzi kolejne pytania. No, to jest oczywiście za wcześnie, żeby móc przekazać, kto stoi za tym, co stało się po trzecie nad ranem, kto stoi za tym, co teraz przed chwilą znaleziono i czy te dwie rzeczy łączą się ze sobą. Na pewno sytuacja jest tam poważna w tej chwili, tak jak powiedziałem. Zamkniętych jest kilka ulic wokół dworca, ruch pociągów został wstrzymany, także ten ruch, który obok się odbywa, autobusowy, także jest wyraźnie ograniczony, czyli to odczuwają mieszkańcy. Natomiast wszyscy mieszkańcy Niemiec odczuwają to, że to jest kolejne w ostatnim czasie właśnie takie wydarzenie, które, no, które sprawia, że nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego, ale próbuje siać strach.
0: A czy są jakieś nieoficjalne informacje albo jakieś doniesienia, które sugerowałyby, z czym mamy do czynienia?
1: Nie, właśnie w tak przypadku tego, co dzieje się w tej chwili w Augsburgu, jak i wczorajszych dwóch ataków na stację, trafostację, czyli na obiekty infrastruktury energetycznej, nie ma takich wskazań, które można by wiązać z Rosją, bo to jest coś, co oczywiście kojarzy się, że jeżeli w ostatnim czasie dochodzi do czegoś na terenie Niemiec, do takich prób sabotażu, to najczęściej te podejrzenia idą w tą stronę. Wczoraj zresztą ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych ogłosili, że nakładają na Rosję wyraźne sankcje, ponieważ stwierdzili, że to, co miesiąc temu stało się na lotnisku w Lipsku, to było właśnie, czyli dron z ładunkami wybuchowymi został wysłany właśnie przez Rosję i nie ma wątpliwości. Natomiast tutaj na razie jest powściągliwość i nie ma takiego automatycznego, nawet nieoficjalnego przypisywania tego Rosji. Więc na razie trzeba to wyjaśnić. Oczywiście jest ona wśród podejrzanych, ale jak to powiedziała przed chwilą komunikat policji, śledztwo idzie w każdym możliwym kierunku, bo najpierw trzeba znaleźć jakieś dowody, a potem będą stawiane właśnie te podejrzenia i wskazywani potencjalni sprawcy.
0: No i oczywiście do tego tematu będziemy powracać. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz. A naszym gościem już teraz jest pan Wojciech Łuczak, analityk do spraw obronności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja nie ukrywam, że gdy dowiedziałem się, że będzie pan gościem na naszej antenie, to myślałem o tym, iż rozpoczniemy jednak od tych wydarzeń, które w ostatnim czasie, właściwie w ostatnich godzinach wydarzyły się w Polsce. Pojawił się Augsburg, no i nie sposób jednak od tego zdarzenia nie rozpocząć naszej rozmowy. Jak mogliśmy usłyszeć, na razie nie ma żadnych oficjalnych komunikatów, oficjalnych informacji, no ale powtórzę to samo, co powiedziałem w rozmowie z Adamem Górczewskim. Trudno nawet podświadomie jakoś tych wydarzeń, które obserwujemy w Niemczech, ze sobą nie sklejać.
2: Ale rzeczywiście, że tak. Ja mam swoją teorię na ten temat, dlatego że szykuje nam się naprawdę decydujący koniec roku. Mamy wybory w Izraelu, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych Rosja będzie musiała coś zrobić. Najprawdopodobniej zintensyfikuje naloty i ataki rakietowe, zwłaszcza pociskami balistycznymi, wobec których w tej chwili Ukraińcy są praktycznie bezbronni, bo mają puste magazyny pocisków przeciwlotniczych i trzeba z tym coś zrobić. Zresztą zwracam uwagę, że za chwilę podacie Państwo informację o posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Europy i tam będą na ten temat kierownicy polityki zagranicznej również dyskutować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest przypadek, że tak się dzieje w Niemczech, ponieważ w statystyce tego typu niewyjaśnionych przypadków, które w imaginacji przypisujemy wywiadowi rosyjskiemu, Niemcy prowadzą. Jest najwięcej zanotowanych takich zdarzeń. My oczywiście jesteśmy polocentryczni. Zwracamy uwagę na pożary naszych magazynów,

0: przypomnę ataki na Skarżysko, na magazyn firmy WB, która notabene produkuje na Ukrainie dwa typy dronów. Jeden, który się fenomenalnie sprawdza w warunkach ukraińskich, który jest ością w oczach Rosjan, to jest FlyEye. To jest motoszybowiec, który jest produkowany i w Ożarowie, i w Polsce, ale i na Ukrainie. I drugi bezzałogowiec atakujący to jest Warmate. Wcale się nie dziwię, że na celowniku znalazło się WB w Skarżysku, ale i również przypomnę, że magazyn z kluczowymi komponentami do wirników śmigłowców produkowanych w Świdniku. Wcale się nie dziwię, natomiast z racji swojej polocentryczności nie zauważymy, że to Niemcy stają się głównym celem. W statystyce dominują Niemcy. Na drugim miejscu takich właśnie zdarzeń dziwnych, które się przypisuje Rosjanom. Na drugim miejscu jest Norwegia, Finlandia, a my jesteśmy dopiero na kolejnym miejscu. Dlaczego Niemcy? No, to jest bardzo ważne i ciekawe pytanie. Dlatego, że im bardziej, no ja bym powiedział i zaryzykowałbym taką tezę, że w Niemczech ruchy skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe są bardzo łatwe do werbowania za pomocą internetu. Dzisiaj już nie dochodzi do werbowania agentów czy dywersantów osobiście, natomiast dzieje się to za pomocą internetu i płaci im się bitcoinami. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast tych, którzy są oburzeni albo zbuntowani wobec stanu rzeczy, politycznego stanu rzeczy w Niemczech, wywiad rosyjski szuka na prawo i na lewo. I to w ekstremalnych tych kierunkach. I w rezultacie, jeśli dojdzie do śledztwa i się wykryje takiego człowieka, który coś zrobił niedobrego na podstawie wysłanych mu instrukcji, no to wina z reguły ląduje po stronie lewicowej lub ultraprawicowej i w ten sposób mniej więcej się to dzieje w Niemczech. Natomiast zwracam uwagę, że rośnie presja polityczna na tradycyjne partie i zyskuje na sile Alternative für Deutschland, więc łatwiej jest w podzielonym społeczeństwie, to jest też również jakby uwaga pod adresem Polski i polskich polityków. W skrajnie podzielonym społeczeństwie bardzo łatwo tym wszystkim manipulować. A ja mam taką teorię, że rozpoczęła się teraz na dużą skalę od września, kiedy dzieci już są poza miejscami wakacyjnymi, rozpoczęła się kampania zmiękczania opinii publicznej Europy w tym najbardziej miękkim miejscu, jakim są na pewno Niemcy, dlatego że część społeczeństwa niemieckiego, zwłaszcza wschodnich landów, uważa, że powiem szczerze i otwarcie, głęboko zrusyfikowana i uważa, że zerwanie ze współpracą z Rosją było potężnym błędem politycznym, który odbija się na gospodarce niemieckiej. Oczywiście tego rodzaju rozumowanie jest jak najbardziej na rękę Rosjanom i to starają się podsycać w ten sposób, że jesteśmy w skrajnie niebezpiecznej sytuacji, ponieważ rząd wspiera nieodpowiedzialnie Ukraińców. I tego typu działania rosyjskie mają nie tylko zresztą w Niemczech, w Polsce, także mamy z nimi do czynienia, będą miały na celu zastraszenie społeczeństwa i spowodowanie zniecierpliwienia i niechęci wobec wsparcia Ukrainy.
1: Po części pan już sam podjął ten wątek, bo chciałem na chwilę pozostawić Niemcy i właśnie powrócić do Polski. No bo mamy chociażby to zdarzenie w zakładach w Skarżysku Kamiennej, WB Electronics, czyli firma, która jest dosyć ważnym przedstawicielem polskiej zbrojeniówki, prywatnej zbrojeniówki. Tak jak pan powiedział, tak, produkuje również na potrzeby ukraińskiej armii. Na ile w takim razie to, co wydarzyło się w Skarżysku Kamiennej? Ja wiem, że nie ma żadnych oficjalnych komunikatów. Nie ma na razie żadnych oficjalnych informacji.
0: Przepraszam, że panu przerwę. I bardzo dobrze, bo im mniej się na ten temat podaje publicznie, tym wróg albo potencjalny przeciwnik, albo ci, którzy organizują kolejne tego typu niekorzystne dla nas delikatnie

0: rzecz biorąc, historię, są pozostawieni w mgle niepewności. Mm-hmm. A precyzyjne informacje tak naprawdę są przez nich analizowane i błyskawicznie wprowadzane do planów działania. Także ale... im mniej wiemy, i teraz jeszcze raz panu przerwę.
1: Proszę bardzo.
0: Ja zakładałbym, postawiłbym na stole jakieś pieniądze za to, że to są to, co, o czym się dowiadujemy, to jest tak naprawdę mniej więcej połowa zdarzeń, które zostały udaremnione. Im więcej takich udaremnionych i tych zdarzeń, o których nie wiemy, tym lepiej dla pracy naszych służb specjalnych.
2: No ale to jednak wracając do Skarżyska Kamiennej, no tego nie sposób było już nie ujawnić, skoro doszło do pożaru, tak. Doszło do zdarzenia. Wiemy, że to na pewno nie był przypadek, ponieważ kamery monitoringu zarejestrowały zamaskowanego mężczyznę, który wszedł na teren zakładu, miał mieć butelkę z jakimś łatwopalnym płynem, wywołał pożar. No i oczywiście konsekwencje tego znamy. No i zastanawiam się, czy tu pana zdaniem... Bo znów, wiem, nie ma takich oficjalnych wskazań, no ale trudno znów podświadomie jednak nie zwrócić się w stronę Moskwy. Czy w tym przypadku bardziej chodzi o podobny wątek jak w Niemczech? To znaczy sianie chaosu, sianie niepewności, sianie pewnego takiego niepokoju w społeczeństwie, no bo takie wypadki zawsze wzbudzają niepokój. Czy to był jednak bardzo starannie wybrany cel? No bo mówimy z drugiej strony jednak o fabryce zbrojeniowej. To nie jest cel cywilny.
0: Jedno i drugie. Mhm. Jedno i drugie. Ponieważ przede wszystkim poszło to w publiczność polską, i ludzie częściowo zaczynają się bać, że ktoś im czegoś nie wrzuci przez okno w postaci zapalającej butelki, bo pewnie tak się stało w tym przypadku, nie wiemy dokładnie. Natomiast jest to również komunikat dla rządzących. Wiemy, gdzie będziecie produkować na masową skalę bezzałogowce lub ich części lub głowice do tych bezzałogowców i możemy uderzyć w każdej sytuacji, podczas kiedy wy tracicie czujność. Dlatego moja rada i moja diagnoza jest następująca. Służby specjalne i jeszcze raz służby specjalne. Ja wiem, że w Polsce mamy pewnego rodzaju zapadkę intelektualną, która wiąże się z tym, jak działała bezpieka w dawnych czasach, jak działała w czasach stalinowskich, potem innych. I tak naprawdę ludzie mają na mocy tej zapadki wstręt wobec współpracy ze służbami specjalnymi. Niestety sytuacja wymaga w tej chwili, niestety dla tej zapadki, sytuacja wymaga w tej chwili tego, abyśmy byli czujni i abyśmy byli związani z tymi służbami, a one powinny być coraz silniejsze, ponieważ pokazujemy armię na paradach, pokazujemy nowy sprzęt, ale tak naprawdę ta wojna już się toczy i prowadzą ją na pierwszej linii siły specjalne. Tych, których nie widzimy, to są agenci, oficerowie i analitycy służb specjalnych, bo każdy taki przypadek powinien i musi być obiektem wzmożonej analizy. Taktyka, sposób działania, to wszystko służy eliminacji następnych tego typu przypadków. Niestety, mam radę dla nas wszystkich, bądźmy czujni. Ja chcę powiedzieć, może to nie jest na miejscu, ale wczoraj akurat stałem się świadkiem tego, jak ludzie reagują na niebezpieczeństwo pożaru wywołanego w wielkim ponad 30-piętrowym wysokościowcu biurowym w Warszawie. Nie wszyscy byli przekonani o tym, że należy wyjść, że należy szybko opuścić miejsce pracy bez względu na to, bo strażacy się pojawili i trzeba było z 30 któregoś piętra schodzić schodami w dół, co dla wszystkich nie jest specjalnie przyjemne, ale większość jednak zareagowała spontanicznie i szybko, ale część została, mówiąc, że może spłonąć. No, ja myślę, że powinniśmy sobie zdać sprawę, że czasy spokoju i czasy pieczenia kiełbasek beztroskich w weekendy powoli niestety mijają. i będziemy musieli być coraz bardziej czujni wobec niezwykłych sytuacji w metrze.

0: autobusach, w pociągach, na dworcach, nie wiem, choćby na ulicy również, bo ten człowiek w Skarżysku jakoś się poruszał. Ja tam byłem wielokrotnie w tym miejscu, o którym pan mówił, o Skarżysku. No powiem tak, no być może, że zaspaliśmy, zaspała ochrona, zaspały służby, ale bo czujemy się w miarę bezpiecznie, ale ten czas już należy niestety do przeszłości. Toczy się wojna i na pierwszej linii są nasze służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, wywiad wojskowy. Za chwilę w przyszłym tygodniu, we wtorek, rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, na który ja też się wybieram, ale sądzę, że już w tej chwili nasze służby powinny zachować czujność, bo cokolwiek, co by się tam zdarzyło, miałoby no, gigantyczne skutki.
1: Ale to w takim razie jeszcze dwie kwestie, bo nie ukrywam, że chciałbym nawiązać do tego, o czym pan powiedział, czyli no pewnej takiej swobody, z jaką traktujemy jednak ten temat bezpieczeństwa, niefrasobliwości, no bo jeżeli mamy alarm pożarowy i to w 30-piętrowym budynku i nie wszyscy uważają, że należy się ewakuować i należy się dostosować do tych komunikatów, które przekazują strażacy, to zastanawiam się, co jeszcze się musi wydarzyć, żebyśmy jednak no, do pewnych myśli, czy też do pewnego odbioru rzeczywistości dorośli, czy też dojrzeli. No bo mamy tuż za naszą granicą, to już nie jest jakieś afrykańskie odległe państwo, to nawet nie jest jakieś odległe azjatyckie państwo, to nie jest drugi kraniec Europy, to jest państwo za naszą granicą, gdzie od 4 lat trwa wojna. Mamy różnego rodzaju zdarzenia, które dzieją się regularnie nad naszym niebem. Mamy te dziwne wydarzenia, prowokacje w Niemczech, na Litwie, również w Polsce. I cały czas uważamy, że to jest gdzieś daleko i że to nie my?
0: Tak, niestety jestem przekonany, że to przeświadczenie panuje w naszym społeczeństwie i jest to przeświadczenie absolutnie fałszywe. Zwrócę na to uwagę, że nieświadomy może odpoczywając nad Bałtykiem tysiące, jeśli nie miliony Polaków i naszych gości byli świadkami niezwykłego spektaklu, nie zdając sobie może sprawy z tego, co się dzieje, bo latało nad głowami mnóstwo samolotów, wszyscy moi znajomi o tym mówili, pytali mi się, co się dzieje. Teraz możemy trochę więcej powiedzieć, ponieważ przed wizytą dyrektora CIA w Moskwie doszło do pokazu siły. Mianowicie w powietrzu było kilkaset samolotów różnych państw NATO i według przecieków, ja nie wiem, czy tak było, ale według przecieków w ważnych obiektach wojskowych strefy kaliningradzkiej, czyli Królewcu, jak my mówimy w Polsce i jak powinno się moim zdaniem tę strefę określać, a nie mianem jednego z bolszewickich herosów, doszło do blackoutu, no zgasło. Radary, stacje, łączność wojskowa została zgaszona. To była taka mała lekcja pokory.
1: No to można powiedzieć odwrócenie roli.
0: Tak, i czy ona dała skutek? Nie wiem, ale to, co się dzieje, co się stało następnie w Polsce i w Niemczech się dzieje, może było odwetem za to, co się stało. I może to uświadomi naszej polskiej publiczności, że rzeczywiście jesteśmy na linii frontu, czy sobie tego życzymy, czy nie. Moim zdaniem szef CIA ujawnił pewne karty, nawet ryzykując odkrycie swoich źródeł informacji o pewnych przygotowaniach i o tym, że to staje się niebezpieczne dla świata, dla spoistości Europy. A ta lekcja z okolic Kaliningradu, nie wiem, czy doszło do całkowitego blackoutu, ale najprawdopodobniej oślepienia newralgicznej struktury łączności i rozpoznania elektronicznego, daje to zrozumienie, że w przypadku bardziej agresywnych kroków, no już bardziej kinetycznych, no to idzie to również szybkiej odpowiedzi. To nie jest tak, że NATO śpi i że usnęło, tylko że działa, ale my tego nie widzimy. Natomiast jeszcze raz chciałbym Państwu, którzy nas słuchają, uświadomić, że toczy się wojna. Na razie jest to wojna służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu i wojskowego, i cywilnego.

0: tego, a w grę wchodzą elementy naszej infrastruktury, nie tylko krytycznej, ale i codziennej, takie jak wodociągi. Przypomnę, że usiłowano jeszcze nie tak dawno sparaliżować stację uzdatniania wody, przejąć kontrolę nad elektrowniami i sparaliżować nasz system energetyczny. To już nie są żarty. To jest coś, z czym mamy do czynienia praktycznie. Nie mieliśmy do czynienia na co dzień w Izraelu, gdzie doszło to w autentycznej kilkumiesięcznej wojny w cyberprzestrzeni pomiędzy Irańczykami a Izraelem. Chcę przypomnieć, że Irańczycy próbowali zdestabilizować newralgiczny dla Izraela system ocalania morskiej wody, a Izraelczycy odpowiedzieli kompletnym paraliżem wszystkich urządzeń sterowania w poncie Bandar Abbas. Tak się to dzieje, tylko że my wchodzimy dopiero w tę świadomość, abyśmy byli bardziej czujni.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, którą też pan wywołał. Chciałem dopytać jeszcze o wizytę szefa CIA w Moskwie. Tak. Pojawiają się bardzo różne komentarze. Z jednej strony nie brakuje takich komentarzy mówiących o tym, że ta wizyta zakończyła się fiaskiem i być może jeszcze bardziej utwierdziła Putina w chęci kolejnych prowokacji i kolejnych działań, ale bardzo ciekawą wypowiedź mogliśmy usłyszeć, choć też dosyć taką tajemniczą. Mogliśmy usłyszeć z ust prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy, który powiedział tak. Dzięki wizycie dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie zrealizowane zostały wyznaczone cele. Oczywiście dodał, że nie może powiedzieć, o jakie konkretne cele chodzi, bo to jest tajemnicą, ale dodał, spotkanie spełniło wyznaczone cele, a jego celem było złagodzenie napięć w regionie. To o takie napięcia chodzi?
0: Ja chcę tylko przypomnieć, że to było tak, że C-17 transportowy, w którym na pokładzie, którego zainstalowano kapsułę specjalną do łączności, to znaczy, że w czasie rozmów Radcliffe'a w Moskwie kontaktowano się nie tylko z Waszyngtonem, z Langley, ale i z siedzibą CIA, ale i z sojusznikami, między innymi z Żałeńskim najprawdopodobniej, to spotkanie tak naprawdę było wyłożeniem kart. Wiemy o tym, co chcecie zrobić i uważajcie, ponieważ jesteśmy tego świadomi i my mamy też środki przeciwdziałania, które możemy zastosować. No, nadto, jak sądzę, mówiono również i o czerwonej linii. Jeśli chcecie zaatakować i sparaliżować Ukrainę do końca roku, to jeśli przekroczycie pewną czerwoną linię, a tą czerwoną linią, moim zdaniem, byłby atak taktyczną głowicą nuklearną na Kijów, to już będzie nasza odpowiedź będzie gwałtowna i tak naprawdę dla was paraliżująca. Natomiast tak mi się wydaje, oczywiście jest to moja supozycja na podstawie tego, co przeczytałem. Natomiast pewnie i o Iranie dyskutowano. Natomiast pan mówił, że nie wzbudziło to specjalne. Rosja gra zawsze w grę pozorów. Na pewno Rosja, jestem w stanie położyć to na stole, na pewno Rosja zaczęła szukać źródeł precyzyjnej informacji, bo Radcliffe zablefował, wstawiając na stole bardzo precyzyjne informacje, które nie mogły wyjść z sieci obserwacji elektronicznej czy też nasłuchu elektronicznego, ale od osobowych źródeł informacji, tak się mówi w przypadku wywiadu, co oznacza, że w tej chwili cała Moskwa i wszystkie służby moskiewskie są przede wszystkim zajęte
1: szukaniem przecieku.
0: To pierwsze, a po drugie ustalanie strat. Inaczej, co wiedzą, a czego nie wiedzą. To wzbudziło najprawdopodobniej ogromny alarm. Natomiast Rosja, inaczej, otoczenie Putina zdaje się tak wyglądać, że jest przekonane, że Stany Zjednoczone się wystrzelały z amunicji zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i przez pomoc dla Ukrainy. I tak naprawdę znajdują, i w tej chwili, jeśli Chińczycy zrobią cokolwiek niedobrego, w okolicach Tajwanu, to tak naprawdę nastąpi totalny głód amunicji, amunicji przeciwlotniczej.
1: To niestety musimy się już zatrzymać. Pan Wojciech Łuczak, analityk do spraw obronności. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje. Zapraszamy do czytania. Weekend kulturalny w najbliższy piątek po 21. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie elektrownie są bezpieczne, zapewnia minister energii po serii incydentów w Niemczech. Celem były obiekty energetyczne. Sejm spróbuje odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. W południe zbierze się także rząd. Rosjanie znów zaatakowali Kijów i Odessę. Są informacje o ofiarach. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Polskie elektrownie są bezpieczne, zapewnia minister energii. Miłosz Motyka zebrał głos po atakach na obiekty energetyczne w Niemczech. Szef resortu podkreślił, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej stoi na najwyższym poziomie.
2: Kilkanaście miesięcy temu powołaliśmy w Ministerstwie Energii zespół do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, energetycznej, ale taki, który nie dotyczy tylko i wyłącznie spółek podległych pełnomocnikowi rządu, czyli spółek przesyłowych do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, ale także zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli tych, którzy zajmują się jednostkami wytwórczymi, grup energetycznych, służb policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Taki zespół został formalnie powołany.
1: Wczoraj nieznani sprawcy uszkodzili stację transformatorową w Brandenburgii przy granicy z Polską. Po południu dźwięk wybuchów na trafostacji zgłosili mieszkańcy Bergheim niedaleko Kolonii w Nadrenii Północnej Westfalii. Tymczasem dziś nad ranem doszło do wybuchu na terenie dworca w Augsburgu w Bawarii. Ucierpiały w nim dwie osoby. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień wynika, że wybuchł ręczny granat. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do spraw ustawy o kryptowalutach. Sejm wrócił do pracy po wakacjach. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił przed rozpoczęciem obrad, że wejście w życie ustawy jest szczególnie ważne dla osób, które straciły oszczędności na giełdzie Zonda Krypto.
3: To jest, proszę Państwa, tak naprawdę sprawa, którą bym ujął w ten sposób. Od morderstwa do prezydenckiego weta. Bo wszystko w tej opowieści tak naprawdę można zamieścić. Czyli to jest przekazywanie środków posłom, przekazywanie środków na imprezy, zarówno jeżeli chodzi o kampanię prezydencką pana prezydenta Karola Nawrockiego, jak i imprezy partyjne Prawa i Sprawiedliwości.
1: Marszałek Sejmu poinformował także o odrzuceniu trzech prezydenckich projektów ustaw. Chodzi o projekty tzw. Safe Zero, przywrócenia prawa do sądu oraz taniego prądu. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie rządu. Ministrowie spróbują poprawić ustawę o najmie krótkoterminowym. Zmian domagał się premier Donald Tusk.
4: Projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego rząd przyjął w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad ustawą o ponowne przeanalizowanie przepisów.
5: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego.
4: Premier mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki, inne ministra funduszy i

0: polityki regionalnej. Poszliście po linii najmniejszego oporu, czyli przyjęcia europejskich przepisów, tylko tego, co jest niezbędne. Tak mówił szef rządu do swoich ministrów. Przygotowana autopoprawka zakłada, że do projektu nowelizacji wrócą uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazu najmu krótkoterminowego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Kijów i Odessa znów pod rosyjskim ostrzałem. W nocy Kreml wystrzelił drony m.in. na budynki mieszkalne. Są doniesienia o ofiarach.
2: W nocy alarmy bombowe ogłaszane były w ukraińskiej stolicy wielokrotnie. Słychać też było eksplozje. Rosjanie atakowali miasto za pomocą dronów odrzutowych. Rano po kolejnym ataku wybuchł pożar w dzielnicy Hołosijewo. W Odessie rosyjski dron uderzył w 24-piętrowy blok mieszkalny. Rannych zostało co najmniej 8 cywilów, w tym dziecko. Miasto nad Morzem Czarnym jest atakowane coraz częściej, ostatnio także za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Według danych ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy do ataków użyli 2 rakiet balistycznych, ale też niemal 200 dronów, z czego połowa to szybkie i trudne do strącenia odrzutowe bezzałogowce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To zmiana, która ma ułatwić rolnikom załatwianie spraw urzędowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Ministerstwem Rolnictwa uruchomiły portal Rolnika. Aplikacja ma zebrać wszystkie sprawy urzędowe, wnioski i płatności w jednym miejscu. Program będzie działać całą dobę, mówi prezes agencji Wojciech Legawiec.
3: Zapadła decyzja o budowie portalu Rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki m-obywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy, bo to krążenie między tymi różnymi podmiotami, systemami, no jest czasochłonne i nieefektywne.
1: Koszt wdrożenia programu wyniósł 160 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. W przyszłości funkcjonalność aplikacji ma zostać rozszerzona o wirtualnego asystenta. W domyśle twórców rolnik ma z nim rozmawiać z poziomu kabiny ciągnika.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niebo nad Polską w większości jest bezchmurne, ale z biegiem godzin opady mogą wystąpić m.in. na północy i południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
11: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
10: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4: Po reklamie. Autopromocja.
12: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
4: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 8 minut po godzinie 11.

0: Stan dnia.
1: A w stanie dnia najpierw o tym, iż rząd ma się dziś zająć autopoprawką do ustawy o najmie krótkoterminowym. Tempo tych prac jest błyskawiczne, bo już wieczorem przepisami mają zająć się z kolei posłowie. W pracach nad ustawą spierały się do tej pory dwie wizje: resortu sportu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Poprawienia ustawy zażądał premier Donald Tusk, który stwierdził, że przyjęte w lipcu przepisy w niewystarczający sposób chronią interesy samorządów oraz lokatorów. Czy pod tą ustawą podpisze się już cała koalicja? To jest pytanie, które kierujemy do Sylwii Białek. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Rzeczywiście prace nad ustawą przebiegały w bardzo burzliwej atmosferze, co zresztą potwierdza wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Ustawa została przyjęta przez rząd w połowie lipca, ale już dwa tygodnie później premier Donald Tusk poprosił ministrów, czy nawet zażądał, by jeszcze raz przyjrzeli się przyjętym przepisom i sprawdzili, czy interesy lokatorów, samorządów, wspólnot są dostatecznie chronione. Ten okres współpracy na linii ministerstwo sportu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiceminister sportu Ireneusz Raś wspomina tak.
3: Nie chcę wracać do historii, kto co mówił i kto dalej mówi. Z pewnymi rzeczami ja osobiście mogę powiedzieć, że się nie zgadzam, jeżeli chodzi o styl uprawiania polityki przez jedną z pani minister, i to mówię wprost, uczciwie. No ale taki urok mają niektóre osoby, ale po prostu z tym stylem się nie zgadzam.
2: Inne stanowisko prezentował resort sportu, inne ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Premier Donald Tusk zarzucił swoim ministrom kilka tygodni temu, że poszli po linii najmniejszego oporu, czyli przyjęli, zaakceptowali europejskie przepisy, tylko to, co jest niezbędne. Poprawiona ustawa o najmie krótkoterminowym ma już poparcie wszystkich partii koalicji rządzącej. Tak zapewniał na antenie Polskiego Radia Jan Szyszko z Polski 2050.
4: Ważne jest to, że ta ustawa zgodnie z duchem, który przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz poprosiła, czy namawiała do niego publicznie, zgodnie z duchem, o który apelowaliśmy w negocjacjach z Ministerstwem Sportu, ta ustawa wejdzie w życie.
2: Tempo prac nad ustawą rzeczywiście jest teraz błyskawiczne. Na tej ostatniej prostej w południe zbiera się rząd, a już wieczorem nad przepisami pochylą się posłowie, o czym poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Jesteśmy w kontakcie z rządem, tak jak jesteśmy z klubami parlamentarnymi i z Senatem. Czasami bywamy też w sprawach legislacyjnych w kontakcie z Kancelarią Prezydenta. Tak planujemy. Zostanie autopoprawka przyjęta. Wczoraj byliśmy informowani jako Prezydium Sejmu. Ja automatycznie tę poprawkę wprowadzę do procedowania.
2: Ale że to tempo prac na ostatniej prostej jest tak błyskawiczne, wynika to z faktu, że Unia Europejska dała czas państwom członkowskim do maja na przyjęcie rozwiązań, które regulują rynek najmu krótkoterminowego. Czyli tak naprawdę jesteśmy już po czasie. Wiceminister sportu Ireneusz Raś wyraził zatem nadzieję, że prace parlamentarne przebiegną sprawnie, a pod ustawą podpis złoży na koniec prezydent.
3: Premier chciał w jakiś sposób uzyskać zgodę wszystkich stron koalicji i podjął taką decyzję, żeby ta autopoprawka się pojawiła i żeby była dyskutowana i żeby jak najszybciej tą kwestię najmu krótkoterminowego, tak jak myśmy chcieli, wprowadzić do Sejmu. Mam nadzieję, że prezydent ją podpisze, bo my naprawdę już jesteśmy spóźnieni od maja z rejestrem tych obiektów. No to się stało, że trzeba szukać pewnej zgody politycznej.
2: Autopoprawka zakłada, że gminy, wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazywać najmu krótkoterminowego. Rząd zatem wróci do rozwiązań, które w wyniku poprzedniej poprawki zaproponowanej przez resort sportu zostały z projektu wykreślone. Ireneusz Raś twierdził wówczas, że poprawka wykreślająca możliwość wprowadzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego została przyjęta, ponieważ takie rozwiązanie nie jest konieczne. Jak wówczas mówił, przewidziane w przyjętym projekcie ustawy rozwiązania zapewniały wystarczające uprawnienia mieszkańcom i samorządom, a obecnie obecny projekt autopoprawki przygotowany przez resort sportu przywraca wykreślone rozwiązania.
1: O czym informowała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz.
1: A już teraz pan Kazimierz Krupa, ekonomista, Kancelaria Drawbridge. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No i będzie o ekonomii, będzie o polskiej ekonomii przede wszystkim. Jeżeli pan pozwoli, chciałbym na początek zestawić różne tytuły prasowe dotyczące tego, co dzieje się z polską ekonomią i z polską gospodarką. Proszę bardzo. Polska w centrum uwagi na szczycie

0: G20, potem polski PKB przebił 4 biliony złotych, wreszcie rosną wszystkie silniki gospodarki, potem inwestycje wreszcie wystrzeliły, polska gospodarka jest nie do zdarcia i kolejny, jeżeli pan pozwoli, już trochę inaczej brzmiący, gorzej tylko w Brazylii i RPA, polski przemysł po ciemnej stronie światowej gospodarki i co się dzieje z cenami, inflacja negatywnie zaskakuje przed wrześniową decyzją RPP. I szczerze mówiąc, jako ktoś niewprawiony w ekonomię i w gospodarkę, to przy takich tytułach można się mocno zagubić. To jest dobrze, czy jest źle? A to są, przepraszam, cytaty naprawdę z ostatnich godzin, z wczoraj, maksymalnie z poniedziałku.
1: No rzeczywiście, piękne pan zestawienie zrobił. No to jest, ja nawet... Nie wiedząc, skąd te tytuły pochodzą, potrafię wskazać, skąd pochodzą, chociaż ich nie czytałem. Oczywiście no, to jest, tak jak ja to zawsze mówię, świata nie ma, świat jest sumą wrażeń ludzi. A tutaj, tutaj świata nie ma i rzeczywistości nie ma, tylko jest, są polityczne oczekiwania. Więc rządzący będą uprawiali trochę propagandę sukcesu, a opozycja będzie uprawiała propagandę klęski. Ale obiektywnie rzecz biorąc, no naprawdę trzeba bardzo dużo złej woli, by powiedzieć, że w polskiej gospodarce dzieje się źle. I to można by każde z tych twierdzeń, które tam są na te złe, na przykład ich rosnąca inflacja, no wszędzie rośnie inflacja, bo ropa jest po 95 dolarów, a nie po 70 czy 60, 60 kilka, więc odrobinę ta inflacja rośnie. Natomiast trzeba zawsze brać benchmark, no i u nas rośnie jednakowoż mniej niż gdzie indziej. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, no to możemy dyskutować, czy on jest dostateczny, czy nie, ale jeżeli znowu weźmiemy benchmark, no to jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie i no i na świecie też w czubie się lokujemy. Więc generalnie rzecz biorąc, naprawdę trzeba dużo złej woli, by powiedzieć, że w polskiej gospodarce dzieje się źle. No, dzieje się dobrze, a momentami nawet bardzo dobrze.
0: No to w takim razie teraz bardziej konkretnie. PKB Polski w drugim kwartale 2026 roku był o 3,9% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ja wiem, że to są tylko cyfry, to są tylko procenty, ale to jest wskaźnik co nieco, ale jednak lepszy od tego, którego się spodziewano. No ocieramy się już o 4% wzrostu PKB, a to jest rzeczywiście bardzo przyzwoity wynik. Skąd takie przyspieszenie, no i skąd ten wynik lepszy od zakładanego?
1: No więc właśnie, podstawowa sprawa, że on jest nawet lepszy od zakładanego, czyli przy pewnym optymizmie, tak jak mówiliśmy, rządzących, ale on jest lepszy od prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli krótko mówiąc jest naprawdę bardzo dobry. Skąd to się wzięło? No przede wszystkim uruchomienie inwestycji, czyli KPO, czyli pieniądze unijne, krótko mówiąc, pieniądze unijne, które wpłynęły i wpłynęły bardzo istotnie na poziom inwestycji, ponieważ no, rząd zaczął inwestować i w transformację energetyczną, i w infrastrukturę, i w najróżniejsze te dziedziny, które od niego przede wszystkim zależą. I druga sprawa to jest wpływ zbrojenia, pożyczek zbrojeniowych, czyli SAFE, które również zaczyna już wpływać. To jeszcze w niewielkim stopniu, bo to świeża sprawa, ale to jest pożyczka, to jest program, ja mówię, najlepszy program od bardzo, bardzo wielu lat, wokół którego rozegrała się ta dziwna, przedziwna dyskusja i chocholi taniec, jak to zadłużamy społeczeństwo na lata. No ja myślę, że każdy przedsiębiorca w Polsce z największą przyjemnością i ochotą wziąłby taką pożyczkę, ponieważ to nie jest pożyczka na zbrojenia, czyli na koszt, że pójdziemy, kupimy sobie taką rakietę, a wyprodukowanie pożyczki z wyprodukowania ma Korea czy Stany Zjednoczone, tylko to jest zainwestowanie w polską gospodarkę, gdzie będzie ten produkt dodany.
0: Ale to jeżeli pan pozwoli, to chciałbym przerwać, bo ja teraz nie mówię o głosach opozycji, o głosach tych, no, tej politycznej krytyki, ale nawet wśród ekonomistów, wśród specjalistów od przemysłu zbrojeniowego, od spraw obronnych, pojawiły się takie głosy lekkiego niepokoju, że to są oczywiście potężne pieniądze na bardzo dobrych zasadach, no ale pytanie brzmi, czy jak na możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego, to jednak nie są pieniądze być może nawet paradoksalnie nazbyt duże, bo w pewnym momencie może się okazać, że my tych pieniędzy nie będziemy w stanie spożytkować, tak jak pan mówi, czyli rozwijać przemysł,

0: inwestować w to, żeby ten przemysł był coraz bardziej wydajny, coraz bardziej nowoczesny i że może się pojawić taka pokusa, żeby w ostatniej chwili te pieniądze, których nie udało się właśnie w ten sposób wydać czy też zrealizować, no żeby właśnie sięgnąć po nie, no i trochę wydać je jak takie zakupy w supermarkecie, czy być może na szybko dokupić kilka rakiet, kilka samolotów, być może jakiś czołg.
1: Jako państwowiec uważam, że każde euro wpompowane w polską gospodarkę jest bardzo dobrze, ale dotknął pan rzeczywiście bardzo istotnej rzeczy. Dwie główne składowe w naszych wydatkach to jest zdrowie i właśnie zbrojenia. I to są dwie dziedziny, w których najłatwiej, jak to się kolokwialnie mówi, przepalić pieniądze, bo nie jesteśmy w stanie ani w jednej, ani w drugiej dziedzinie zmierzyć takiej prostej efektywności. Bo to jest takie i w jednej, i w drugiej dziedzinie, czyli i w zdrowiu, a przede wszystkim właśnie w zbrojeniach, to jest takie płacenie za gotowość. No bo my nie wiemy, jak obyśmy się nie przekonali, bo przekonuje się o tym dopiero na placu boju, w wojnie. Czy są to efektywne te zakupy, prawda? Kiedyś mówiło się, kupujmy Abramsy, kiedyś. Jeszcze bardzo, bardzo niedawno, czy kupujmy samoloty, teraz się okazało, że współczesny teatr wojny to są drony i rakiety przede wszystkim, a przede wszystkim drony w ogóle, które ogniwają. O tych dronach się kilka lat temu mówiło jako o takiej zabawce dla dzieci, które sobie na łące puszczały, a teraz te dzieci już trochę podrosły i mogą być operatorem drona, który będzie bardzo skutecznie działał na froncie, który jest kilkaset kilometrów stąd. Więc my nie do końca jesteśmy w stanie zbadać efektywność tego. W związku z tym dlatego pozwoliłem sobie na tą uwagę, że bardzo łatwo jest kolokwialnie przepalić te pieniądze. Podobnie w służbie zdrowia. Pamiętamy, nie wiem, uwidoczniła to bardzo mocno pandemia, kiedy powstały szpitale, w które zainwestowano po kilkaset milionów złotych, gdzie nie został przyjęty ani jeden pacjent. I czyli to był czysty koszt, nie było z tego żadnego pożytku. Może i dobrze, bo znowu tam by byli chorzy na ten COVID, a wiadomo, co się działo z chorymi na COVID i jaka była liczba zgonów ponadwymiarowych. Ale nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować, no i tylko pozostaje nam nadzieja, że to jest robione efektywnie, poprawnie i według najlepszych standardów.
0: No to w takim razie jeszcze jeden tytuł chciałbym dorzucić po tej stronie tych mniej optymistycznych, to znaczy tytuł dotyczący budżetu na rok 2027. Ja wiem, że mamy w tej chwili wrzesień, no ale już bardzo na poważnie przecież o tych budżetach przyszłorocznych się myśli. To tylko sam lit. Ekspert ocenia budżet na 2027 rok, to jest Money.pl, równia pochyła, z której bardzo ciężko zawrócić.
1: No niestety to jest prawda. Trudno się z tym nie zgodzić, jako że to jest taki budżet kontynuacji, ale budżet kontynuacji w tym niestety niedobrym tego słowa znaczeniu. Dwa słowa o ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa jest najważniejszą ustrojową ustawą, bo prezydent nie może zawetować, bo jej brak jest podstawą do rozwiązania parlamentu, ale tak naprawdę to nadajemy jej zdecydowanie zbyt duże znaczenie. Ona raczej mówi o intencjach, chociaż jest zapisywana do groszy po przecinku, co mnie zawsze śmieszyło, to jest coś takiego jak planowanie budżetu domowego. No, wiadomo, że jeżeli się sytuacja zmieni, to przełożymy z kieszeni do kieszeni czy z konta na konto i pokryjemy zupełnie inne i nowelizacje budżetu to wskazują. Natomiast jedno jest niezmienne. No, nie trzeba naprawdę być wybitnym ekonomistą, by wiedzieć, że irlandzkie podatki i szwedzkie wydatki, czyli duża opieka społeczna i versus niskie podatki jak w Irlandii, no nie zepnie się. Czyli mamy albo za niskie podatki, albo za duże wydatki socjalne i społeczne. I najróżniejsze nie tylko, to również na te zbrojenia, na tę służbę zdrowia. Albo tu mamy za mało, albo tu mamy za dużo. Niech sobie każdy odpowie. Natomiast nie ma prób, nawet prób Mówił pan na początku tę wspaniałą informację, że mamy prawie 4% wzrostu PKB. Przy takim wzroście PKB my już powinniśmy mieć teoretycznie zrównoważony budżet. Nie mówię o wypracowywaniu nadwyżki, ale już zrównoważony. Tymczasem w tym budżecie jest zapisane te

0: sam deficyt, jak praktycznie jak w roku ubiegłym, czyli co? Czyli zwiększamy zadłużenie, czyli bardzo szybko zwiększamy zadłużenie. Co przy rosnących rentownościach, a to już jest ponad 6% dziesięciolatki, no zwiększa obciążenie budżetu państwa spłatą odsetek. Jeżeli ten dług byłby udomowiony, czyli krótko mówiąc, że Polacy mieliby jego taką zdecydowaną większość, pół biedy, no bo to wtedy jest, zostaje w kraju. Natomiast jeżeli to są pożyczki zagraniczne i trzeba transferować te pieniądze, no to po prostu nam z tego wypracowanej nadwyżki ubywa. Więc no niestety jest to budżet kontynuacji szybkiego zadłużania kraju, ale to są konsekwencje tych albo zbyt małych podatków, albo zbyt dużych wydatków socjalnych. Niech sobie każdy wybierze, co jest za małe, a co jest za duże.
1: No to w takim razie być może paradoksalnie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, dla budżetu i dla rządzących nie jest najgorszą informacją ta informacja mówiąca o tym, że inflacja jest trochę powyżej no, tych zakładanych limitów.
0: Znaczy ono nie jest powyżej zakładanych limitów, ona się będzie utrzymywała i nie sądzę, żeby Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. W Stanach o tym zaczynają coraz głośniej mówić, ale podjął pan rzeczywiście bardzo ważny temat, bo inflacja to jest cichy zabójca jak rak kości dla każdej gospodarki, dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Natomiast rosnąca inflacja, duża inflacja jest dobrodziejstwem rządu, bo rzeczywiście podatki się i stąd tak, no PiS chwali się w tej końcówce, czy wtedy, kiedy ta inflacja była tam pod 19%, że takie były dobre wskaźniki. No jak jest wysoka inflacja, to dochody budżetu państwa szybko rosną, tylko że to chyba nie o to nam chodzi, a raczej nie chyba, na pewno nie o to nam chodzi, żeby była wysoka inflacja. Inflacja musi być pod kontrolą i musi znajdować się nie po to bardzo pracowicie Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej ustalały cel inflacyjny, czyli 2,5% minus, plus minus 1 punkt procentowy, żeby inflacja była 19 i poprawiała, poprawiała wskaźniki, puste wskaźniki, natomiast istotnie pogarszała warunki życia. Inflacja musi być pod kontrolą.
1: To na koniec poprosiłbym jeszcze o krótki komentarz do tego tematu, od którego rozpocząłem, właściwie od tego tytułu, od którego rozpocząłem, czyli Polska na G20. Co to oznacza dla polskiej ekonomii i polskiej gospodarki? Bo ja wiem, że sama obecność w grupie G20 to no, ona nie daje konkretnych pieniędzy. Natomiast dużo pojawiło się komentarzy mówiących o tym, że no, obecność, sama obecność Polski w G20 to jest jednak bardzo takie mocne wzmocnienie polskiego soft power, a to z kolei bardzo już konkretnie potrafi się przekładać na przykład na zachodnie inwestycje.
0: No, bo pan rację, to soft power oczywiście jest bardzo ważne i powinniśmy nad tym pracować. Tyle tylko, że z tą naszą obecnością w G20 to trochę jest inaczej.
1: Ja wiem, nie ma RPA, tak.
0: Tak, no Trump nie lubi RPA, to wyrzucił RPA i my weszliśmy. Tam jeszcze tak naprawdę w tej kolejce przed nami są i Hiszpanie, i Holendrzy. I my oczywiście jesteśmy na tym G20, bardzo fajnie. Minister Domański pochwalił się właśnie z bardzo wysokim wzrostem, stabilną gospodarką, transformacją energetyczną, paroma innymi rzeczami. Prezes Glapiński, bo to jest ten format ministrów finansów plus ten akurat pod koniec sierpnia się odbywający i prezesów narodowych banków. Prezes Glapiński pochwalił się, że ma już 700 ton złota, co się spotkało z takim wow. No i tyle, ale skończy się z końcem roku prezydencja Stanów Zjednoczonych w G20, będą Brytyjczycy i my znowu wylecimy z tego G20 i wróci RPA w oczywisty sposób, bo nie ma powodu, bo to tylko dziwna decyzja prezydenta Trumpa. Czyli to jest ważne, że byliśmy tam, bo do tej pory no, przemawialiśmy na G20 ustami przedstawiciela Unii Europejskiej, no a wbrew temu, co mówią niektórzy politycy i część polskiego społeczeństwa, Polska nie jest najważniejszą gospodarką Europy. W związku z tym może mówił o innych rzeczach niż te, na którym nam zależy, ale nie przywiązywałbym do tego takiej przeogromnej wagi. Jesteśmy taką gospodarką, jaką jesteśmy, stabilną, dobrą, mamy dobrą

0: opinię, bardzo dobrą opinię, ale myślę, że ważniejsze od G20, i to mnie strasznie dziwi, że to się odbiło takim małym echem w Polsce, jest to, że Standard & Poor's zaliczył Polskę, polski rynek kapitałowy, przeniósł go z emerging market, z rynków rozwijających się, do rynków rozwiniętych. I to ma kolosalne znaczenie nie tylko dla polskiego rynku kapitałowego, ale również dla całej gospodarki, ponieważ niektóre fundusze mają wręcz zapisane w statutach. Nie inwestujemy na emerging markets. Niezależnie od tego, nie będą się przyglądali, że Polska to jest no taki emerging market, ale już tak naprawdę to nie, to już jest rynek rozwinięty. Bo w statucie mają zapisane, na rynkach rozwijających się nie inwestujemy. A tu, my awansując do tego grona rynków rozwiniętych, otwieramy pole na wszelkie inwestycje. I to jest moim zdaniem, mimo że przeszło bez echa, ważniejsze zjawisko niż to, czy, że Trump swoją fanaberią zaprosił nas do G20.
1: To tej uwagi o tym, że ten wątek, ta informacja była pomijana, tego nie biorę do siebie, ponieważ jestem tego absolutnie pewien. Ta informacja z komentarzem na antenie Polskiego Radia 24 pojawiła się w stosownym momencie, kiedy tylko ta decyzja została podjęta.
0: Jesteście rozsądnymi dziennikarzami rozumiejącymi rzeczywistość. Niestety nie o wszystkich to da się powiedzieć.
1: Kazimierz Krupa, ekonomista, kancelaria Drawbridge. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Punktualnie 11.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Policja całkowicie zamknęła dworzec w niemieckim Augsburgu. Po nocnym wybuchu, w którym ucierpiały dwie osoby, znaleziono tam nad ranem kolejny podejrzany pakunek. Jest on teraz sprawdzany. Policja wciąż przeczesuje teren kolejowego budynku. Wczoraj nieznani sprawcy uszkodzili stację transformatorową przy granicy z Polską. Po wakacyjnej przerwie na pierwszym posiedzeniu zebrał się Sejm. Po raz kolejny posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Jeśli weto nie zostanie odrzucone i będzie działało, prezydent Nawrocki będzie się musiał poważnie zastanowić, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Rozmawiamy o złym procedowaniu i prawdopodobnie za pieniądze zgłaszanych poprawkach. Rozmawiamy o wielkim przestępstwie. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, to moim zdaniem w pewnej chwili pan prezydent Nawrocki naprawdę będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
3: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta w piątek. Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego na Lubelszczyźnie otrzymali alerty RCB dotyczące ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych. Testy są konieczne, bo podczas ostatnich ćwiczeń nie wszystkie syreny zadziałały, tłumaczy starosta tomaszowski Henryk Karwan.
5: W tym systemie wcześniej było 26 syren. Dodatkowo 4 syreny zostały wybudowane, zamontowane, ale wcześniej nie były w systemie. Wnioskowaliśmy poprzez zarządzanie wojewody o to, by skierować alert RCB na konkretny dzień, kiedy będą te 4 dodatkowe syreny wyposażane w te systemy alarmowe.
3: Nowe syreny pojawiły się w gminach Jarczów, Lubycza Królewska, Bełżec oraz w samym Tomaszowie Lubelskim. Starostwo powiatowe i służby apelują, by zachować spokój. Pilot śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję w Tarnowie. Do zdarzenia doszło przedwczoraj niedaleko zakładów chemicznych. Na policję zgłosił się 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, poinformowała Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji.
6: Z mężczyzną wykonujemy czynności i ustalamy przebieg i okoliczności zdarzenia.
3: Policja ustaliła, że śmigłowiec Robinson, który brał udział w zdarzeniu, jest zarejestrowany we Włoszech. 16 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Region, w którym doszło do tragedii, jest znany z miejsc do nurkowania, górskich szlaków i walorów przyrodniczych. Wypadki drogowe w Egipcie zdarzają się nadzwyczaj często.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut 12.
2: Stan dnia.
1: A W stanie dnia zaczynamy od Sejmu. Przypomnę, że dziś rozpoczęło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. O niektórych punktach

0: tych najbardziej nośnych, najbardziej medialnych już wspomnieliśmy. Mariusz Pieśniewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś właśnie zajmuje się tematem Sejmu. Co w Sejmie będzie się działo dziś i w najbliższych dniach? No i które z tych punktów, tych zadań, przed którymi stoją posłowie i posłanki, wzbudzają największe emocje?
1: No to widać, że organizacyjnie jest

0: Odrzucenie trzeciego prezydenckiego weta nastąpi najprawdopodobniej w piątek.
1: W sprawie weta dotyczącego kryptowalut, ja przypomnę, rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, rozmawiamy o potencjalnym morderstwie, rozmawiamy o łapownictwie, rozmawiamy o tym, jak wiele ludzi mówi, nieprzypadkowym głosowaniu zgłaszania wet pana prezydenta, rozmawiamy o grubych pieniądzach, o łapówach, rozmawiamy o złym procedowaniu i prawdopodobnie za pieniądze zgłaszanych poprawkach.
0: I tych zarzutów jest jeszcze więcej, o których mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasta. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej także podkreślają związki prawicy z rynkiem kryptowalut. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk pytany przeze mnie, czy uda się przy trzecim podejściu w końcu odrzucić prezydenckie weto, również mówi o winie prezydenta, a nie o możliwości przegłosowania odrzucenia tego weta.
2: Całą odpowiedzialność polityczną bierze na siebie prezydent Nawrocki. Rozumiem, że on też chciałby zostać prezydentem w przyszłości. No nie wiem, jak ktoś, kto został oszukany przez złodziei i oszustów, chciałby na takiego prezydenta zagłosować.
3: Ale mówisz przecież... tak, jakbyście już przegrali to głosowanie.
2: A dlaczego? No a ile było wet? A ile było ustaw? No to przecież my to wszystko widzieliśmy. No ktoś za to bierze odpowiedzialność. I odpowiedzialność jest ewidentnie po stronie prezydenta.
0: A co na to, prawica na pewno nie będzie głosować z koalicją rządową, wszystko na to wskazuje, ale ciekawe jest też wyjaśnienie takiej decyzji, bo jest nieco inne niż przy poprzednich wetach do tych ustaw regulujących rynek kryptowalut. Przemysław Czarnek z PiS, pytany przeze mnie, próbuje zrzucić winę na kontakty z rynkiem kryptowalut na przeciwników politycznych.
4: Nie będziemy głosować nigdy za ustawami, które zostały napisane pod dyktando pana Krala. Już wiemy, że pan Kral był również, ludzie pana Krala byli zapraszani na zespół parlamentarny do spraw kryptowalut i to we wrześniu 25 roku, żeby dyskutować o przepisach, które znalazły się w tej ustawie. Już wiemy, że pan Kral był za tą ustawą i dlatego weto prezydenta było nie po jego myśli. Więc no jak pan myśli, będziemy za Kralem?
0: Wszystko na to wskazuje, że karty już są rozdane, chociaż temat kryptowalut będzie wciąż jednym z czołowych politycznych tematów w trakcie tego posiedzenia. A w Sejmie są też zmiany organizacyjne, bo wiemy, że mamy nowy klub Rozwój Plus po tym, jak grupa posłów pod przywództwem Mateusza Morawieckiego odłączyła się od Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza zmiany nie tylko na mapie posłów na sali posiedzeń, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że zmiany te muszą być spokojne.
1: Powstał klub, trzeci co do wielkości, 41-osobowy klub. W związku z tym w sposób spokojny będziemy musieli dostosować funkcjonowanie Sejmu do tych zmian. Nowy parytet w limicie miejsc podstawowych w komisjach, dużych, średnich i małych.
0: No ale chyba większość dziennikarzy zastanawia się, jak będzie wyglądać układ w prezydium Sejmu, kto będzie wicemarszałkiem i czy będzie właśnie to miejsce dla przedstawiciela tego nowego klubu Rozwój Plus. Na razie o tydzień odłożono właśnie te decyzje o zmianach w prezydium Sejmu, chociaż Włodzimierz Czarzasty mówił wprost, że nie chciałby zwiększenia liczby marszałków. Na tym posiedzeniu Sejm zajmie się także wyborem na jedno z miejsc w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o kandydatury Macieja Berka i Artura Kotowskiego. Wiemy, że największe polityczne komentarze budzi nazwisko Berka, któremu zarzuca się epizod w kancelarii premiera. Sam kandydat spotyka się z poszczególnymi klubami, przekonuje do swojej kandydatury, ale nie chciał na razie dzielić się z mediami efektami tych rozmów.
5: Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za te relacje.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: Jak mogliśmy usłyszeć, zmiany w Sejmie, ale zmiany również w polskich szkołach. Od dziś, chyba możemy tak powiedzieć, rusza, nie od dziś, od wczoraj, 1 września był wczoraj, ale dziś pierwsze prawdziwe lekcje. Więc dziś tak naprawdę rusza reforma Kompas Jutra, która dotyczy szkół i przedszkoli. W naszym studiu pani Elżbieta Strzemieczna, Instytut Badań Edukacyjnych.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Co tak naprawdę, no, od dziś, od wczoraj w polskich szkołach i w polskich przedszkolach się zmienia, czy też zmieni?
7: Formalnie zmieniają się podstawy programowe w przedszkolu, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie czwartej szkoły podstawowej. Faktycznie chcielibyśmy, żeby zmieniło się trochę podejście do szkoły i zmienił się sposób patrzenia na naukę. Na naukę, która powinna być w większym stopniu praktyczna, która w większym stopniu powinna zostawać w głowach młodych ludzi. Czyli zależy nam na tym, żeby uczniowie nie tylko poznawali fakty i umieli je odtwarzać, ale też je dobrze rozumieli, umieli je łączyć, przetwarzać i wykorzystywać w swoim życiu i też widzieli, jak bardzo

0: Bardzo ta wiedza, która jest im w szkole przekazywana, jest im przydatna w życiu codziennym i będzie im przydatna w przyszłości. Także wraz ze zmianą tych podstaw, co jest formalne, chcielibyśmy, żeby zmieniło się trochę też podejście do nauczania, sposoby nauczania i relacje w szkole.
1: I jeżeli słyszę taki przekaz, to oczywiście w 100% jestem za, ale po chwili mój entuzjazm co nieco, żeby nie było, co nieco tylko gaśnie, bo od razu zastanawiam się, na ile ta dobrze brzmiąca teoria będzie się pokrywać z praktyką i z tym na przykład, jak do tych zmian przygotowane są polskie szkoły i jak do tych zmian są przygotowani na przykład nauczyciele, bo to nie jest nic nowego. Bardzo często przy okazji tego typu reform, zmian, korekt, i to trwa właściwie od lat, nauczyciele mówią dokładnie to samo. To nie było z nami konsultowane, albo to było zbyt skromnie z nami konsultowane, nie dostaliśmy żadnych wytycznych, jesteśmy zaskakiwani, tak naprawdę do 1 września sami do końca nie wiemy, z czym się będziemy mierzyć.
0: Myślę, że w tym przypadku ciężko powiedzieć, że nie było konsultowane, bo od samego początku, odkąd dostaliśmy prośbę i propozycję od Ministerstwa Edukacji Narodowej, żebyśmy w Instytucie Badań Edukacyjnych, Państwowym Instytucie Badawczym przygotowali założenia do zmian w systemie edukacji, zaczęliśmy je konsultować właśnie z nauczycielami. Zaczęliśmy od analizy wyników badań, ale od rozmów, od ankiet, od kwestionariuszy, od spotkań osobistych i konsultacyjnych, po to, żeby jak najlepiej zrozumieć i uznać i wprowadzić w życie to, o czym mówią nauczyciele, to, z czym się borykają, znaleźć rozwiązania ich problemów. Oczywiście nie na wszystkie się udało znaleźć rozwiązania, bo to też nie wszystko zależy od kwestii merytorycznych w szkole. Ale na pewno ta reforma z nauczycielami była od samego początku dyskutowana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to jest też to, że bardzo zależało nam na tym, żeby te zmiany nie wchodziły wszystkie naraz. Tak, żeby nauczyciele mogli krok po kroku wchodzić w ten kompas jutra, zapoznawać się z tymi rozwiązaniami i wdrażać je w swoje życie nie nagle, nie z dnia na dzień, nie właśnie w momencie wybicia tego pierwszego dzwonka, tylko stopniowo poznawać nowe rozwiązania, stopniowo się w nie wdrażać. Stąd też te podstawy nowe wchodzą teraz tylko w przedszkolu, w klasie pierwszej i czwartej. Kolejne klasy będą dołączać później. W przyszłym roku w pierwsza klasa szkoły ponadpodstawowej spotka się z nowymi podstawami, więc zależało nam na tej systematyczności i też systematycznie razem z Ośrodkiem Rozwijania Edukacji, Rozwoju Edukacji przygotowujemy materiały wdrożeniowe, poradniki, coraz więcej szkoleń jest na rynku po to, żeby nauczycieli jak najlepiej do tego przygotować, jak najlepiej wesprzeć ich w tej pracy. Większość nauczycieli albo część nauczycieli już pracuje tymi metodami, o których my mówimy w reformie. Dla części nauczycieli to jest tylko potwierdzenie ich dotychczasowej praktyki. Dla części oczywiście będą jakieś zmiany. No, zmiany są formalne, tak jak mówiłam, w podstawie programowej. Zmieniły się podręczniki. Za kilka lat na pewno zmieni się egzamin, to znaczy też stopniowo przygotowujemy, pracujemy nad tym, żeby przygotować nowe założenia zarówno do egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego, ale nie wszystko naraz i nie znienacka.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, już teraz bardzo, bardzo konkretnie. Jeżeli chodzi o przyrodę, biologię, geografię, tu też mamy pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć zamieszanie, bo to by było takie negatywne nastawienie, ale mamy zmianę polegającą na tym, że w tych pierwszych klasach, gdzie do tej pory była geografia i biologia, zamiast tych dwóch przedmiotów w jakiejś mierze powraca, no chyba tak, ta idea, żeby to był jeden wspólny przedmiot, czyli przyroda. Na ile w takim razie ten wspólny przedmiot, no on wymusza również to, co się na tych lekcjach, które wcześniej były lekcjami biologii i geografii oddzielnie, co się na tych lekcjach zmieni?
0: Tak, to prawda. W klasach od 4, czyli w 4, 5 i w 6 teraz proponujemy, i tak zostało to zapisane w rozporządzeniu, przedmiot przyroda, który łączy w sobie dotychczasowe treści z biologii, geografii, ale też chemii i fizyki. W związku z czym niektóre treści, które uczniowie poznawali dopiero w 7 czy w 8 klasie na chemii czy na fizyce, poznają trochę wcześniej, ale w ramach tego zintegrowanego przedmiotu przyroda. Oczywiście jest to pewne wyzwanie dla nauczycieli. W tej chwili uprawnienia do nauczania przedmiotu przyroda mają wszyscy nauczyciele, którzy do tej pory uczyli przedmiotu przyroda w 4 klasie, albo biologii, geografii, chemii i fizyki. Ale tak jak powiem.
1: Ale to przepraszam, nie jestem nauczycielem, ale myślę sobie, że jednak nauczyciel, który do tej pory specjalizował się, to jest dobre określenie, specjalizował się w chemii, który teraz będzie musiał uczyć również geografii i biologii, czy to jest rzeczywiście do końca szczęśliwe rozwiązanie?
0: To jest rozwiązanie podyktowane bardzo wieloma czynnikami. Jednym z nich jest też demografia i to, że mamy coraz mniej uczniów w szkole, a chcielibyśmy utrzymać etaty nauczycieli. Z drugiej strony robiliśmy też analizy i bardzo duża grupa nauczycieli uczących tych przedmiotów przyrodniczych i tak ma uprawnienia do przynajmniej dwóch z nich. Niewielu jest takich specjalistów w podstawówce.

0: którzy uczą tylko jednego przedmiotu. Tak z praktyki. A druga rzecz, w tym momencie to obowiązuje tylko w czwartej klasie, w której i tak była przyroda, więc na razie dla czwartej klasy niewiele się zmienia. Więc jeszcze jest chwila też, żeby tą wiedzę sobie rozszerzyć. No zagadnienia na poziomie klasy czwartej, piątej i szóstej z tych przedmiotów przyrodniczych, one nie są tak skomplikowane, żeby nauczyciel biologii nie był w stanie omówić też tych kwestii chemicznych i fizycznych, bo one przecież przejawiały się zawsze w jego dziedzinie. Staraliśmy się tak przygotować podstawę, żeby ona była właśnie holistyczna i pokazywała te same zagadnienia z różnych perspektyw. Pokazywała uczniom, że nie wiem, woda, świat, góry, to są zagadnienia, które mają swoje odzwierciedlenie i o których możemy mówić z perspektywy biologii, chemii, fizyki i geografii.
1: I przepraszam, i po tym jak będziemy wkuwać już tablicę Mendelejewa, to bardziej będziemy ją rozumieć dzięki
0: tak,
1: temu?
0: Na taką mamy nadzieję, tak.
1: Na ile to... To jest rzeczywiście ułatwienie dla uczniów. No ile to jest rzeczywiście być może no, taka szersza perspektywa, jeżeli chodzi o zrozumienie tych pewnych zjawisk, o których uczymy się w szkole. Ale na ile jednak to jest zabranie... Ja wiem, że uczniowie tego bardzo nie lubią. Ja też tego nie lubiłem jako uczeń, ale teraz z perspektywy rodzica moja optyka troszeczkę się zmieniła. Że to jest jednak być może nazbyt dalekie ułatwianie uczniom edukacji. Że jednak takie czasami wkuwanie tych formułek, ono jednak potrafiło zostać na całe życie.
0: Nigdy w żadnym miejscu nie znajdziemy zapisu, że uczenie na pamięć jest złe. Wręcz przeciwnie, to jest jedyna opcja uczenia. To znaczy nasz mózg tak działa, że
1: tabliczki mnożenia trzeba się nauczyć i koniec.
0: Musimy się nauczyć na pamięć, bo pamięć posiada, w sensie to jest jedyne, co posiadamy, nasze narzędzie, tak? To, na czym nam zależy, żeby więcej rzeczy z tej pamięci roboczej zostawało w tej pamięci długotrwałej i żeby przez ich powtarzanie i powracanie do nich i ich odtwarzanie, no właśnie ta wiedza była bardziej ugruntowana. Jak spojrzymy na system edukacyjny w innych krajach, to naprawdę w zdecydowanej większości te przedmioty przyrodnicze na tym etapie edukacji są połączone w jeden. Więc chodzi nam o to, żeby zainteresować młodego człowieka światem przyrodniczym, w ogóle tym, co go otacza, pokazać mu, jak to jest różnorodne, ciekawe, interesujące i stopniowo wprowadzać język poszczególnych dziedzin naukowych. Jesteśmy przekonani, że to będzie ułatwienie, a nie utrudnienie, bo gdybyśmy mieli chociaż cień wątpliwości, to naprawdę nie proponowalibyśmy takiego rozwiązania.
1: No dobrze, to ja zapytam o jeszcze jeden przedmiot. Bardzo
0: często...
1: Mam
0: nadzieję, że ZPT-y.
1: A skąd pani wiedziała? A to szkoda, że to zdradziliśmy, bo chciałem jeszcze zrobić taki wstęp, że przedmiot, który bardzo często jest przez rodziców, przez uczniów i bywało, że przez szkoły był traktowany po macoszemu. Ale przedmiot rzeczywiście chyba, który zasługuje na dużo więcej uwagi i powagi. No, tym bardziej, że patrząc na to, jak ten świat w ostatnich, no już nawet nie dziesięcioleciach, ale w ostatnich latach, jak on strasznie przyspieszył, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście nawet takie najbardziej banalne czynności, oczywiste dla tych wcześniejszych pokoleń, no, czy one jednak nie powinny wrócić, nawet jeżeli to będzie tylko krótka lekcja raz w tygodniu.
0: Dwa razy w tygodniu.
1: No, dwa razy w tygodniu, przepraszam.
0: Albo prawdopodobnie raz w tygodniu, ale po dwie godziny, więc to nie aż taka krótka lekcja. Tak, zdecydowanie z tego właśnie wyszliśmy z założenia, że powinny takie treści i umiejętności przede wszystkim wrócić, bo dzisiaj wiele osób narzeka i też w przestrzeni publicznej słyszymy, jak to młodzi ludzie są niezaradni, nie potrafią najprostszych czynności wykonać sami, przyszyć sobie guzika. No więc my mówimy, jeżeli tak jest, to
1: no ale po co mam to robić,
0: to,
1: skoro na bazarku mam panie krawcowe, które mi to zrobią za 5 zł, czy tam nawet za 2 zł?
0: Też na zajęciach praktyczno-technicznych jest mowa o recyklingu, o przetwarzaniu, o tym, jak, co się dzieje, jak nadmiernie konsumujemy na przykład tekstylia.
1: No dobrze, a będzie na przykład o tym, jak zmienić żarówkę? Mówię zupełnie poważnie.
0: Ja mówię zupełnie poważnie, że tak.
1: To czego jeszcze będziemy mogli się dowiedzieć? Bo z jednej strony mnie się ten kierunek jak najbardziej podoba, ale z drugiej strony znów, żeby jednak nie było tak jednomyślnie... Czy to się sprawdzi? No bo skoro dziś wszystko tak naprawdę mamy podane na tacy, ba, bardzo często jest tak, że te czynności, które kiedyś wykonywaliśmy, bo one były proste, w tej chwili są obudowane takimi problemami. No, kiedyś wymiana żarówki w samochodzie to była czynność absolutnie banalna, nawet dla kogoś, kto, nie wiem, od tygodnia prowadził samochód. Dziś, jeżeli chcemy wymienić malutką żaróweczkę, to nikt tego nie robi osobiście, tylko zaprowadzimy samochód do warsztatu, ponieważ inaczej się po prostu nie da.
0: Zgadza się. Ten przedmiot ma taki charakter, no, po pierwsze techniczny i praktyczny, jak sama nazwa wskazuje. Po drugie, on jest z założenia projektowy, to znaczy tak jest opisana podstawa i do tego zachęcamy nauczycieli, żeby razem z uczniami prowadzić ten proces wytwarzania rzeczy od początku do końca, to znaczy od projektu. Więc są różne metody przekazywane dotyczące projektowania. Potem wytwarzanie, dobór materiałów, obliczanie zapotrzebowania na te materiały, budżetu jakiejś inwestycji, nawet jeżeli to jest karmnik ten przysłowiowy, aż po właśnie to, co robimy z rzeczami, które wytworzyliśmy. I to myślenie projektowe, myślenie

0: od początku do końca. Ono może dotyczyć przyszycia tak samo guzika, jak i potem spraw bardziej technicznych. To jest z jednej strony przygotowanie dla tych uczniów, którzy potem myślą o edukacji technicznej w technikum czy w szkole branżowej, ale z drugiej strony takie właśnie czynności codziennego życia, które potrzebne są nam wszystkim.
1: Mhm. A także świadomość tego, ile pracy wymaga na przykład stworzenie jednego przedmiotu?
0: Tak, bardzo ważna rzecz. I bardzo ważne też, na czym nam zależało, żeby uczniowie wytwarzając te rzeczy własnymi rękami mieli to poczucie sprawczości i też doceniania i szacunku dla wytworów innych ludzi.
1: To jeżeli pani pozwoli, ja niestety z pewnym niepokojem spoglądam na zegar, który nad panią wisi. Chciałbym porozmawiać o jeszcze jednej kwestii, jeszcze jednym przedmiocie, wychowanie fizyczne, WF, bo tu pytanie brzmi, czy tak naprawdę jest jeszcze ratunek. Mam przed sobą badania z takiego raportu Sportowe Talenty. To były badania prowadzone na przestrzeni różnych lat, no i są porównania jak gdyby różnych pokoleń. Skok w dale. Współczesne dzieci skaczą o 20 cm bliżej niż ich rówieśnicy z 1999 roku. Czyli można powiedzieć ich rodzice, tak? 20 cm. I to jest szokujące tym bardziej, że jeżeli tak spojrzymy, to mam takie wrażenie, że te kolejne pokolenia, one jednak są coraz wyższe, prawda? Więc teoretycznie te odległości, te dłuższe nogi powinny sprawić, że te odległości powinny być dłuższe, a nie krótsze. Proszę bardzo, tendencja jest odwrotna. Bieg wytrzymałościowy, dramat i tragedia. Męczymy się, znaczy dzieciaki w tej chwili męczą się nieporównywalnie szybciej niż ich rówieśnicy z lat 80. czy 90. 15-procentowy spadek ogólnej sprawności fizycznej młodzieży na przestrzeni ostatnich lat. I czy to można odkręcić? No tak zapytam.
0: Trzeba zrobić wszystko w tym kierunku, żeby tak się wydarzyło. To znaczy, jeżeli mamy tak wyraźne dane, my je oczywiście też znamy.
1: A to jest tylko jakiś urywek tak, z różnych innych badań dotyczących właśnie naszej sprawności.
0: Tak, każde badanie sprawności pokazują, że dzisiejsza młodzież no, tą sprawność ma mniej rozwiniętą niż mieliśmy my, czy nasi rodzice, czy dziadkowie te kilkadziesiąt lat temu. I to jest najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić. To znaczy nie możemy pozwolić, żeby to się pogłębiało. Stąd na przykład w dokumencie, który przygotowaliśmy, zanim jeszcze zaproponowaliśmy podstawy programowe, też na zlecenie MEN-u, czyli profilu absolwenta i absolwentki Polskiej Szkoły i Przedszkola, w tych kompetencjach fundamentalnych, które tam zawarliśmy, dołożyliśmy też kompetencje ruchowe. Jako właśnie te, które, o których trochę zapomnieliśmy przez ostatnie lata, które przez rozwój technologii trochę leżą gdzieś na półce obok smartfona, chociaż smartfon częściej
1: czy nie leży, tak.
0: Właśnie, częściej nie leży niż te kompetencje ruchowe. Stąd też ta nowa podstawa do WF-u i w ogóle myślenie o tym, że rozwój fizyczny jest tak samo ważny jak rozwój intelektualny. I jeżeli chcemy mieć zdrowe pokolenie, sprawne intelektualnie, to musimy zadbać o to, żeby one było też sprawnie fizyczne. To jest też związane z ich dobrostanem, to jest związane potem... Mamy też badania, które pokazują, że no w zdrowym ciele i uczniowie są szczęśliwsi troszeczkę i lepiej sobie radzą ze stresem. No, a teraz właśnie ta technologia powoduje tym bardziej, że są niechętnie do tego ruchu, no więc musimy włożyć tak, wszystko,
1: moja,
0: co możemy,
1: moja
0: żeby
1: wątpliwość.
0: To się
1: zmieniło. Znaczy, przy pełnym poparciu dla tego typu działań moja wątpliwość jest naprawdę potężna, bo myślę sobie tak, nieważne jak te lekcje będą dobrze przemyślane, dobrze zaplanowane, nieważne jak profesjonalni będą nauczyciele WF-u, nieważne tak naprawdę, przepraszam, to jest ważne, oczywiście, czy to będzie jedna lekcja tygodniowo, dwie, czy trzy, czy cztery, to wszystko ma znaczenie, ale myślę sobie o tym, że przecież dzisiejsze dzieciaki tak naprawdę mają takie warunki, jakich nie miały żadne poprzednie pokolenia. Większość szkół to jednak są już hale, albo przynajmniej halki sportowe. To są boiska, które są zbudowane i to dobrze wyglądające boiska, które towarzyszą szkołom. To już nie jest sklepisko, czy to nie jest plac wylany asfaltem, a tak się przecież grało. No i mimo tych różnych narzędzi, różnych możliwości, no ewidentnie widać, że to nie jest atrakcyjne.
0: No tu jest bardzo ważna i potrzebna współpraca szkoły z rodziną, to znaczy ten wzorzec uprawiania sportu, czy chociaż aktywności fizycznej też musi wychodzić od rodziny, bo inaczej niewiele się uda. To na czym zależało autorom podstawy do WF-u, to to, żeby te zajęcia były na tyle atrakcyjne i ciekawe, żeby w ogóle zachęcające do aktywności sportowej, o może tak, żeby uczniowie chcieli na nie chodzić, nie rezygnowali z tych zajęć i żeby wyrabiać od jak najmłodszych lat, to jest też widoczne w podstawie programowej do przedszkola, żeby od najmłodszych lat wyrabiać nawyk ruchu i aktywności fizycznej.
1: No, i wiem, i takie rzeczy się dzieją w wielu szkołach, są na przykład, nie wiem, rowerowe tygodnie, rowerowe miesiące, no nie do końca rowerowe, można też przyjechać na wrotkach, na hulajnodze, ale chodzi o to, żeby nie przyjeżdżać samochodem, żeby się w inny sposób poruszać i to są bardzo fajne akcje, nawet widać czasami jak mijam szkołę.

0: kiedy te akcje, znaczy inaczej, gdy mijam szkoły, to widać, że te akcje trwają, bo szkoły są po prostu oplecione wręcz właśnie hulajnogami czy też rowerami. Tylko, no znów, czy to wszystko wystarczy?
1: Nie wiem, ale trzeba się starać, jak mówiła noblistka.
0: Jakie zmiany w takim razie, w najbliższym czasie, kolejne zmiany będą czekać jeszcze polskie szkoły i polskie przedszkola? Co jeszcze przed nami?
1: W tym roku też jako obligatoryjny proponujemy tydzień projektowy. Od przyszłego roku on już będzie obowiązkowy w klasie 4. i 5. Nowe podstawy programowe w przyszłym roku pojawią się nie tylko w 4., ale też w 5. klasie, nie tylko w 1., ale też w 2. klasie szkoły podstawowej i w 1. klasie szkoły ponadpodstawowej. Już teraz mamy nowe podręczniki w tej klasie 1. i 4. W przyszłym roku w kolejnych klasach będą też te nowe podręczniki. No i tak jak mówiłam, pracujemy razem z Centralną Komisją Egzaminacyjną nad rozwiązaniami dotyczącymi egzaminów.
0: Jak to się będzie zmieniać, jeżeli chodzi o same egzaminy? Bo tu znów możemy usłyszeć...
1: Stopniowo.
0: Pojawiają się takie wątpliwości. Ja wiem, że to jest... Znaczy, każdy pomysł zawsze wzbudza różne reakcje i to jest naturalne. Ale na przykład, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasistów, czy on tak naprawdę jest potrzebny?
1: Bardzo.
0: Długie pytanie, krótka odpowiedź.
1: Lubię konkrety.
0: Tu się raczej nie możemy spodziewać jakichś rewolucyjnych zmian. Znaczy to będą zmiany dotyczące tego, że ten egzamin być może będzie inaczej wyglądał,
1: ponieważ
0: ale sam sens zostaje.
1: Ponieważ mamy nowe podstawy, ponieważ te podstawy mają trochę gdzie indziej położone akcenty, no to automatycznie muszą być trochę inaczej zadawane pytania, trochę w innej formie. Mamy nadzieję, że też trochę inaczej oceniane. No i pewnie też będziemy zapraszać nowe technologie do tych egzaminów w większym stopniu niż dzisiaj. Natomiast sam fakt, że one będą, no to nie podlega raczej wątpliwości.
0: A gdy, ja wiem, że teraz idziemy bardzo, bardzo, bardzo daleko od tego naszego pierwotnego wątku, ale gdy słyszę na przykład pani tego typu uwagi, że biorąc pod uwagę to, jak w tej chwili wyglądają studia, jak wielu wykładowców akademickich ubolewa nad spadkiem jakości studentów, którzy trafiają na polskie uczelnie, pojawiają się takie postulaty, żeby ten system egzaminów kompletnie przebudować, żeby być może powrócić do tych rozwiązań sprzed wielu, wielu lat, czyli matura na koniec szkoły średniej i potem na przykład egzamin na studia. Wcześniejsze egzaminy w tym momencie nie wydają się już potrzebne.
1: Mhm. No analiz systemów zagranicznych i też naszej polskiej praktyki wiemy, że to, że u nas matura jednocześnie jest przepustką na studia, jest takim elementem, który wyrównuje szanse. To znaczy...
0: No, to ma znaczenie.
1: To ma znaczenie. Mieszkańcy dużych aglomeracji tego nie dostrzegają, bo mamy kilka uczelni w jednym mieście i mamy duży wybór.
0: Oczywiście.
1: Możemy sobie pochodzić na egzaminy do kilku szkół, jeżeli potrzebujemy. Dla osób z mniejszych miejscowości sam dojazd na egzamin do jakiejś uczelni mógł być już wyzwaniem. W tym momencie to wyzwanie mamy ograniczone. Mamy jeden taki sam dla wszystkich egzamin, więc on się w tym kontekście, to się sprawdza.
0: No i proszę bardzo, na koniec mamy konkretną odpowiedź. Elżbieta Strzemieczna, Instytut Badań Edukacyjnych. Bardzo
1: polecamy
0: dziękuję.
1: Się z konkretnymi odpowiedziami na temat edukacji. Dziękuję pięknie.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Seria incydentów w Niemczech. Po wybuchach w pobliżu obiektów energetycznych w Brandenburgii i Kolonii doszło do eksplozji na dworcu w Augsburgu. O tym, kto może za tym stać i na jakim etapie jest śledztwo, opowie nasz korespondent. Posłowie po wakacjach wracają do pracy. Na posiedzeniu zbiera się także rząd. Powiemy o wiodących tematach. Co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? To jedno z głównych pytań w sprawie afery Zonda Krypto. Na ile możliwe jest odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach, to sprawdzała nasza reporterka.
0: Suma wydarzeń.
1: Czy granat był źródłem porannego wybuchu na dworcu w niemieckim Augsburgu? To sprawdzają tamtejsze służby. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby. Tym razem wersja o rosyjskiej dywersji nie jest wiodąca, choć ten wątek jest obecny w przypadku uzbrojonego drona, który przed miesiącem został zauważony na lotnisku w Lipsku. Według zgromadzonych dowodów odpowiedzialność za to ponosi Kreml. Pod kątem dywersji badane są także dwa ataki na urządzenia energetyczne w Brandenburgii graniczącej z Polską oraz na drugim końcu Niemiec, niedaleko Kolonii. Sytuację naszych zachodnich sąsiadów śledzi nasz korespondent Adam Górczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie są najnowsze informacje na temat wybuchu w Augsburgu i jak Niemcy reagują na niedawne akty dywersji?
2: Przed chwilą z Augsburga popłynęła pozytywna pierwsza informacja od dawna. To znaczy, że sytuacja była taka, że ten prawdopodobnie granat, o którym wspomniałeś, który wybuchł w nocy, on rzeczywiście lekko ranił, uszkodził słuch dwóch osób, które tam były w pobliżu tego granatu prawdopodobnie. Jeszcze raz powiem prawdopodobnie, bo nie jest to jeszcze na 100% potwierdzone. Natomiast nad ranem znaleziono drugi podejrzany pakunek na dworcu i dworzec został zamknięty. Natomiast mówię o tej pozytywnej informacji, dlatego że pół godziny temu został odblokowany już ten dworzec. Policja twierdzi, że nie ma zagrożenia dla ludzi, którzy tam się znajdują. Powoli ruch wraca, ale powoli, bo są jednak pewnego rodzaju utrudnienia nie tylko w ruchu kolejowym, ale także tam w okolicy. Natomiast tu jest taka kumulacja tych informacji w ciągu ostatnich godzin, że rzeczywiście wczoraj mieliśmy dwa ataki na infrastrukturę energetyczną i to, co stało się blisko polskiej granicy, 12 kilometrów od niej jest stacja Trafo, która właśnie została zaatakowana. I też przed chwilą zeszła informacja z Brandenburgii z kolei, że ta sprawa jest wyjaśniana także pod kątem możliwego ataku terrorystycznego. Tam są też inne zarzuty uszkodzenia infrastruktury, uszkodzenia narzędzi pracy i ataku zagrażającego otoczeniu. Natomiast dodane zostało także podejrzenie tego, że mogło tutaj chodzić o akt terroru. Lokalne władze twierdzą, że zostały tam użyte, mimo że to są własnej roboty narzędzia, to jednak wymagające dużej wiedzy, dużego know-how, co wskazuje na to, że być może stała za tym Rosja, a być może stali za tym lewicowi ekstremiści, ale ci ostatni, którzy najczęściej przyznają się do zamachów, na razie nie zgłosili się do głosu. I krótko odpowiem na pytanie, jak Niemcy reagują. Celem takich ataków oczywiście jest sianie niepewności, sianie poczucia zagrożenia i Niemcy bardzo różnie na to rzeczywiście do tego się odnoszą. Teraz najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić, kto za tym wszystkim stał, bo jeśli jest to kolejny przypadek z użyciem spowodowanym działaniem Rosji, no to wtedy te działania na poziomie państwowym będą na pewno wzmagane, bo wczoraj została ogłoszona dość długa lista sankcji nałożonych właśnie na Rosję. W związku z tym, że ten dron w Lipsku, który miesiąc temu rozpoczął tą taką serię niepewnych wydarzeń, stwarzających, dających poczucie zagrożenia, to na pewno było dzieło Rosjan. Teraz

0: Wyjaśniane jeszcze wczorajsze zamachy na ataki na infrastrukturę energetyczną i dzisiejsze na dworcu w Augsburgu także mają swoje źródło na Kremlu.
1: Wiele pytań bez odpowiedzi to po aktach dywersji i wybuchu w Augsburgu. Sytuację w Niemczech śledzi dla nas nasz korespondent Adam Kurczewski. Dziękujemy. Temat rosyjskich działań obecny jest także w Polsce. Polskie elektrownie są bezpieczne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Polityk odniósł się do wczorajszych wydarzeń w Niemczech. Przypomnijmy, sprawcy uszkodzili stację transformatorową w Brandenburgii, graniczącej z Polską, oraz niedaleko Kolonii w nadrenni północnej Westfalii. Sprawą zajęła się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy polskie elektrownie są odpowiednio chronione?
2: No, minister Miłosz Motyka zapewnia, że tak. Jak powiedział, system obrony polskiej ochrony, polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie. Poinformował, że kilkanaście miesięcy temu w resorcie energii powołano zespół do spraw ochrony właśnie tej infrastruktury.
3: Mamy bardzo dobry monitoring. Tutaj polskie sieci elektroenergetyczne zakupują specjalne do tego oprogramowanie i osprzętowanie. Mamy do tego także większe środki na cyberbezpieczeństwo. Te ataki są odpierane. Mamy siatki antydronowe, mamy coraz lepsze systemy dotyczące ściągania także tych urządzeń, więc na wszystkich tych polach Polska jest coraz lepiej do tego przygotowana. Analizujemy to, co się stało w Niemczech. Tutaj potrzeba jest na pewno więcej informacji ze strony służb.
2: Stan zabezpieczenia naszej infrastruktury krytycznej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie posłanki Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom różnego rodzaju ataki będą się nasilać.
4: No, w naszej ocenie to oczywiście nie jest wystarczająca ochrona, o czym zresztą mówił przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak. Natomiast też przykład innych krajów pokazuje, że takie skomasowanie tych ataków może być kłopotem dla każdego kraju. Trzeba uważać i trzeba się nastawić chyba na niezbyt łagodną jesień.
2: Kilka dni temu doszło też do pożaru w Skarżysku Kamiennej w zakładzie produkującym części do dronów. I jak mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk, polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich ataków sabotażu. Jego zdaniem Rosja stoi praktycznie za każdym aktem dywersji czy sabotażu w naszym kraju.
5: Dla nich wydać kilka tysięcy euro czy kilka tysięcy dolarów na wynajęcie kogoś, kto czasami nawet nie wie, po co jest wynajęty, żeby dokonać podpalenia, to jest kropla w morzu tego, co normalnie trzeba było wydać na operację zbrojną. I to jest raczej przejaw słabości Rosji niż jej siły, ale musimy się z tym liczyć i budować odporność państwa. I to nie jest tak, że to zniknie. To znaczy sabotaże, być może zamachy, również zamachy na najważniejsze osoby w państwie, na ludzi, którzy zajmują się przemysłem zbrojeniowym, albo różnego rodzaju ataki hybrydowe będą zdarzały się w Europie aż do czasu, kiedy sprawa z Rosją definitywnie się nie zakończy.
2: Sprawą pożaru zajmuje się krakowski oddział prokuratury krajowej. Śledczy badają, czy sprawca działał na zlecenie obcego wywiadu i dopuścił się przestępstwa o charakterze terrorystycznym przeciwko Polsce. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty to co najmniej 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy grozi nawet dożywocie.
1: Polityczne komentarze zebrała dla nas Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej reaguje NATO. Komentarz Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej sprawie otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
6: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi obywateli Sojuszu. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Rosja szuka odwetu, dlatego mamy do czynienia z nasileniem incydentów, których nie zawsze da się ze sobą powiązać, tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24 dr Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Gdańskiego.
7: Weźmy pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z działaniami takimi poniżej progu wojny, czyli takimi hybrydowymi, które mogą różne osoby, które w jakiś sposób już są w Europie, czy normalnie funkcjonują nawet w tej Europie, dostają po prostu polecenia takie, żeby zrealizować pewne czynności, pewne akty sabotażu, do których może nawet się przygotowywali latami. I właśnie teraz przy tym nasileniu, czy takim podbramkowej sytuacji w Rosji, mogą one się wydarzać właśnie po to, żeby nie tylko nawet destabilizować tej Europę, bo one może nie będą miały tak dużego wpływu na tą infrastrukturę krytyczną, na te elementy, ale na pewno będą wywierały duży wpływ w opinii publicznej, na pewno będą potęgowały ten strach tak naprawdę.
1: Tłumaczył w

0: rozmowie z nami dr Piotr Robakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej na temat incydentów w kraju i w Europie oraz możliwych powiązaniach z rosyjską dywersją można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Błyskawiczne tempo prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Za chwilę zbiera się rząd, który przyjmie autopoprawkę do projektu. Wieczorem nad poprawioną ustawą pochylą się posłowie. Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska. Polska miała czas na ich wdrożenie do 20 maja. Ministrowie poprawią przyjętą w lipcu przez rząd ustawę, bo zdaniem premiera Donalda Tuska w niewystarczający sposób chroniła interesy wspólnot i mieszkańców. Tym tematem zajmuje się Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy pod zmienioną ustawą podpisują się wszyscy koalicjanci?
1: No, trzeba przyznać, że bardzo burzliwe były prace nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie w wersji zaproponowanej przez resort sportu i turystyki w połowie lipca, ale już dwa tygodnie później premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, zwrócił się do swoich ministrów, do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów. Mówił wówczas, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy. Chodzi o to, by brany był pod uwagę przede wszystkim interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach. I przyjęta przez rząd w lipcu ustawa, zdaniem premiera, tego warunku nie spełniała.
2: Tego efektu nie mamy, nie oszukujmy się. W związku z tym będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania. I jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego, mamy trochę czasu, bo Sejm się zajmie tym we wrześniu, żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów, dajemy narzędzia samorządowi, żeby mógł logicznie zarządzać tego typu zasobami, i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar.
1: Tak mówił premier pod koniec lipca. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki w trakcie prac nad projektem, a inne ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceminister sportu Ireneusz Raś, pytany dziś o współpracę w tym zakresie, nie gryzł się w język.
3: Nie chcę wracać do historii, kto co mówił i kto dalej mówi. Z pewnymi rzeczami ja osobiście mogę powiedzieć, że się nie zgadzam, jeżeli chodzi o styl uprawiania polityki przez jedną z pani minister, i to mówię wprost, uczciwie. No ale taki urok mają niektóre osoby, ale po prostu z tym stylem się nie zgadzam.
1: No ale dziś Jan Szyszko z Polski 2050, współpracownik Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, mówił dziś w Polskim Radiu, że poprawiona ustawa o najmie krótkoterminowym ma poparcie wszystkich partii koalicji rządzącej.
4: Ważne jest to, że ta ustawa, zgodnie z duchem, który przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz prosiła czy namawiała do niego publicznie, zgodnie z duchem, o który apelowaliśmy w negocjacjach z Ministerstwem Sportu, ta ustawa wejdzie w życie.
1: Gminy, wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazywać najmu krótkoterminowego. To przewiduje autopoprawka, którą przyjmą dziś posłowie i wcześniej ministrowie. Rząd zatem wróci do rozwiązań, które w wyniku poprzedniej poprawki zaproponowanej przez resort sportu zostały z projektu wykreślone. Ireneusz Raś mówił wcześniej, że poprawka wykreślająca możliwość wprowadzania stref wolnych od najmu krótkoterminowego została przyjęta, ponieważ takie rozwiązanie nie jest konieczne. Jak zauważał, przewidziane w przyjętym projekcie ustawy rozwiązania zapewniały wystarczające uprawnienia mieszkańcom i samorządom, ale obecny projekt autopoprawki, przygotowany zresztą przez resort sportu, przywraca wykreślone rozwiązania. O ile do tej pory prace nad ustawą toczyły się wolno, to na ostatniej prostej nabrały przyspieszenia, bo już dziś wieczorem ustawa, która tak naprawdę dopiero zostanie poprawiona, zostanie przyjęta, bo posiedzenie rządu jeszcze się nie rozpoczęło, a już wieczorem tą ustawą poprawioną zajmą się posłowie, o czym mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Jesteśmy w kontakcie z rządem, tak jak jesteśmy z klubami parlamentarnymi i z Senatem. Czasami bywamy też w sprawach legislacyjnych w kontakcie z Kancelarią Prezydenta. Tak planujemy. Zostanie autopoprawka przyjęta. Wczoraj byliśmy informowani jako Prezydium Sejmu. Ja automatycznie tę poprawkę wprowadzę do procedowania.
1: Koalicja rządząca ma nadzieję, że prace parlamentarne będą przebiegać bardzo szybko, będą przebiegać sprawnie i że na koniec podpis pod ustawą złoży prezydent Karol Nawrocki.
0: Najpierw rząd, a potem Sejm. To dzisiejszy plan prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Jej losy, a także rozpoczynające się posiedzenie rządu, śledzić będzie Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sejm wrócił do pracy po

0: wakacyjnej przerwie. Wśród tematów, którymi zajmą się posłowie, nie zabraknie kryptowalut. Po doniesieniach o możliwych powiązaniach polityków prawicy z szefem firmy Zonda Krypto, premier zapowiedział ponowną próbę odrzucenia weta prezydenta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. W tle pojawiają się także pytania o przyszłość Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jego szefa, który został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Na Wiejskiej jest Agata Król. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Temat już rozgrzewa ławy sejmowe. Co zatem mówią politycy o aferze, która zatacza coraz szersze kręgi?
1: Posiedzenie Sejmu zaczęło się dziś od wzajemnych oskarżeń, a właściwie od wytykania, kto bardziej winny jest sytuacji, w której firma Zonda Krypto była w stanie rozwinąć swoją działalność na taką skalę, że tysiące ludzi straciło w sumie około 350 milionów złotych. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, z mównicy sejmowej skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację i prezydenta Karola Nawrockiego. W obronie poprzez atak stanął Michał Wawer z Konfederacji.
2: Co łączy aferę Skoków, aferę Getin Banku i kryptoaferę? Udział aferzystów z PiS-u i prawicy. Co lub kto powodowało, że tak uporczywie, z uporem maniaka, blokowaliście nadzór KNF-u nad wrażliwymi instytucjami poruszającymi się na rynku finansowym? Wytłumaczcie się z tego.
3: Z prokuratury do mediów co chwilę wyciekają informacje o kolejnych fundacjach, kolejnych politykach, którzy otrzymywali pieniądze z Zonda Krypto. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, obywatele powinni wiedzieć, którzy posłowie mają takie powiązania. To ma efekt oczyszczający dla polskiej polityki. I ten efekt oczyszczający, szanowni państwo, nie powinien się ograniczać wyłącznie do opozycji. Ten efekt oczyszczający powinien objąć również obóz rządzący. Obóz rządzący, który nie jest tu bynajmniej krystaliczny, tylko po prostu jest omijany wyciekami z prokuratury.
1: Formalnego do prokuratora generalnego o ujawnienie wszystkich transferów finansowych z Zonda Krypto do polityków, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, tak aby jasne było, kto miał jakie kontakty z Przemysławem Kralem. Wcześniej jednak przed Sejmem kolejna próba. Marszałek Włodzimierz Czarzasty potwierdził przed rozpoczęciem posiedzenia, że po raz trzeci pod głosowanie zostanie poddane odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów i skomentował ostatnie wydarzenia w tym obszarze.
4: Trzy weta prezydenckie w tej sprawie to jest, proszę państwa, tak naprawdę sprawa, którą bym ujął w ten sposób. Od morderstwa do prezydenckiego weta. Bo wszystko w tej opowieści tak naprawdę można zamieścić. Czyli to jest przekazywanie środków posłom, przekazywanie środków na imprezy, zarówno jeżeli chodzi o kampanię prezydencką pana prezydenta Karola Nawrockiego, jak i imprezy partyjne Prawa i Sprawiedliwości, przekazywanie łapówek, zegarki, zorganizowana przestępczość wokół tej sprawy, wpływanie na ustawę w trakcie procesu legislacyjnego.
1: W sprawie afery Zonda Krypto trwa śledztwo prokuratorskie, są pierwsze zatrzymania. Zatrzymanym jest szef PKO Radosław Piesiewicz i pytanie wciąż aktualne, co z jego prezesurą w komitecie? Większość członków PKO dąży do jego odwołania. Wiceminister sportu Ireneusz Raś wyraził nadzieję, że nie będzie blokowania zmian podczas przyszłotygodniowego posiedzenia prezydium, a politycy PSL wezwali Piesiewicza do podania się do dymisji i uruchomili licznik wstydu na stronie licznikpiesiewicza.pl.
0: Pytania o przyszłość szefa PKOL i weto do ustawy o kryptowalutach. O wątkach związanych z aferą Zonda Krypto mówiła Agata Król. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w magazynie pozostajemy w Sejmie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty odpowiada na zarzuty prezydenta. Karol Nawrocki krytykował parlament za blokowanie większości jego inicjatyw ustawodawczych. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że prezydent musiał zostać wprowadzony w błąd.
4: Cztery projekty zostały rozpatrzone, panie prezydencie, nie jeden projekt. Jeden został kierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, 9 jest w komisjach, 3 są buble prawnie skierowane pod obrady, 1 projekt jest bezprzedmiotowy, 3 projekty zapowiedział rząd i grupy posłów, będą kierowane projekty pana prezydenta dalej w momencie, kiedy te projekty innych podmiotów spłyną, i 2 projekty są w konsultacjach i opiniowaniu.
0: Jak dodawał marszałek Czarzasty, Sejm nie będzie procedował 3 projektów ustaw przygotowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o propozycje dotyczące tzw. Safe Zero, przywrócenia prawa do sądu oraz taniego prądu.
5: Suma wydarzeń.
0: Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie A1. W miejscowości Mykanów kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników.

0: 4 osoby zginęły na miejscu, a kilka w stanie ciężkim zostało przewiezionych do szpitala. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nadkomisarz Sabina Chyra-Gieroś, powiedziała, że prokuratura dokładnie zbada miejsce i przyczyny wypadku.
1: Kierujący został zatrzymany. W sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo, które teraz dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Śledczy będą ustalali m.in. przebieg samego zdarzenia, jak również i to, w jaki sposób prowadzone były w tym miejscu roboty drogowe i jak były oznakowane.
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca w trakcie wypadku był trzeźwy.
1: Od kierowcy została również pobrana krew do dalszych badań. W tego typu wypadkach drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest to obligatoryjne, ponieważ musimy mieć pewność, że ten mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu, nie tylko był trzeźwy, ale również nie znajdował się pod wpływem żadnych substancji odurzających.
0: Prawdopodobnie dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Unia Europejska planuje objąć sankcjami kolejnych 1600 osób, firm oraz instytucji Rosji. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w Wicklow na południe od Dublina przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych 27. Prace trwają. Właściwie zaczęliśmy od mniejszej liczby wpisów, ale państwa członkowskie zgłosiły ich jeszcze więcej. Widząc hybrydowe ataki w całej Europie, myślę, że to również sygnał ostrzegawczy dla krajów, które nie były w tej kwestii tak stanowcze, że jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, wszyscy musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nowe sankcje mają być wymierzone przede wszystkim w przemysł zbrojeniowy. Obecnie na czarnej unijnej liście jest prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Pomimo prowadzenia wojny na Ukrainie, Rosja od kilku lat potajemnie pomaga Iranowi w pracach nad naddźwiękowymi pociskami manewrującymi. Tak wynika ze śledztwa dziennikarzy Financial Times. Według gazety tajny program rozpoczął się w 2023 roku i był kontynuowany także w czasie wojny Iranu z USA i Izraelem. Pociski mogłyby zagrozić amerykańskim lotniskowcom i innym okrętom na Bliskim Wschodzie, o czym z Londynu donosi Anna Rączkowska.
3: Dziennikarze Financial Times oparli swoje ustalenia na rosyjskiej korespondencji, dokumentacji podróży oraz analizie patentów wojskowych. W projekcie uczestniczą doświadczeni specjaliści rosyjskiego przemysłu rakietowego. Pomagają Iranowi rozwijać silnik strumieniowy, dzięki któremu pocisk może lecieć z prędkością kilkukrotnie większą od prędkości dźwięku. Jak ustalił Financial Times, rosyjscy inżynierowie analizowali dane z irańskiego testu w locie. Sprawdzali m.in. układ paliwowy, stabilność spalania, wlot powietrza i dyszę silnika. Planowano również wysłanie do Iranu delegacji około 20 ekspertów. Iran zbudował i przetestował taki napęd, nie ma jednak dowodów, że wspierany przez Rosję pocisk został wprowadzony do służby. Zdaniem ekspertów zdobycie tej technologii dałoby Teheranowi broń znacznie trudniejszą do wykrycia i przechwycenia. Mogłaby ona zagrozić amerykańskim okrętom operującym w Zatoce Perskiej. Z dokumentów wynika, że współpraca była kontynuowana jeszcze w 2026 roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Nepalczycy opłakują swoich zmarłych. W opinii wielu ubiegłotygodniowa powódź błyskawiczna to największa pod względem skali zniszczeń katastrofa, która w ostatnich latach spotkała kraj na dachu świata. Tydzień po kataklizmie liczba zabitych przekroczyła 1000. Około 4000 osób uznaje się za zaginione i wciąż nie ma dających nadzieję informacji o losie ponad 900 zaginionych pracowników nepalskich hydroelektrowni. Z Katmandu specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
4: Choć szok po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, nie minął, Nepalczycy wchodzą w czas żałoby po stracie tysięcy osób. Miejscowość Chitwan znajduje się w dolnej części doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł. Tu tragedia trwa od tygodnia i będzie trwać nie wiadomo jak długo. Nurt rzeki to właśnie tutaj, na brzeg, codziennie wyrzuca ciała. Do tej pory ponad 200. Jestem tu, aby wziąć udział w ceremonii, ponieważ straciliśmy tak wiele rodzin w naszym Nepalu. Jestem Nepalką i moja obecność to wyraz szacunku i wdzięczności dla ofiar. Mówi mieszkanka Chitwan. Powódź nie znała granic, nie oszczędzała ani bogatych, ani biednych. Kataklizm zrównał do mianownika śmierci, narodowości, kultury, religię. W Nepalu mamy wszelkie kultury i wyznania. Hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo czy islam. To nie ma znaczenia. Jesteśmy tu dla ludzi. Tu człowieka stawiamy na pierwszym miejscu i przyszliśmy, aby uczcić pamięć ofiar i się pomodlić. Mówi członek społeczności muzułmańskiej Abdul Karim. Nepalczycy

0: Wszyscy pogrążają się w żałobie, choć kataklizm nie ogarnął przecież całego kraju, to w każdym jego zakątku można znaleźć jego ślady, ból bliskich ofiar, także niepewność jutra, bo przecież od tygodnia władze powtarzają: ta katastrofa może tu jeszcze nie raz zajrzeć ludziom w oczy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: W Polskim Radiu 24 wracamy do tematów krajowych. Rano pobudka i droga do szkoły z plecakiem w ręku. Dzieci i młodzież rozpoczęły pierwsze w tym roku szkolne lekcje. Wśród nich jest obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do wyboru rodziców i dorosłych uczniów pozostaje tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Zdaniem wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Bykowskiego istota tych zajęć nie budzi kontrowersji i jest zgodna z oczekiwaniami młodzieży.
2: Pani minister bardzo wyraźnie powiedziała, że zależy jej na tym, żeby szkoła nie była częścią konfliktu politycznego czy pewnych relacji politycznych, które w kraju są. W związku z tym ten komponent, który mógł budzić pewne niepokoje u części społeczeństwa, został wyjęty jako zupełnie osobny przedmiot. I przypomnijmy o tym, że tutaj decydują rodzice, a dyrektor szkoły musi zorganizować spotkanie i przedstawić program tej edukacji seksualnej.
1: Zgodnie z reformą Kompas jutra w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie stopniowo wprowadzana nowa podstawa programowa. Ma ona porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. O wdrażaniu reformy mówi Magdalena Katarzyńska-Radomska z zespołu szkół nr 18 w Poznaniu.
3: Były przygotowania przed zakończeniem roku szkolnego. Wszyscy odbyliśmy szkolenia z nowej podstawy programowej w klasach pierwszych i czwartych. Zainteresowani byliśmy żywo też przedszkolami, bo mamy teraz już dwa. No i oczywiście podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
1: Od wczoraj w szkołach obowiązuje także zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Na tym jednak nie koniec zmian. Mniej słodyczy, ale więcej produktów bezglutenowych, bez laktozy oraz wzbogaconych napojów roślinnych. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia sprawi, że uczniowie będą mogli zauważyć zmiany asortymentu w szkolnych sklepikach. Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkołach zostanie uszczegółowiona, powiedziała Polskiemu Radiu Karolina Centkowska z organizacji Roślinnie Jemy.
4: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki będą poddawane tej weryfikacji.
1: Prozdrowotne zmiany mają być też zauważalne w szkolnych stołówkach. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu będzie oparty na przykład na strączkach fasoli, soczewicy lub ciecierzycy, bez dodatku produktów od zwierzęcych. Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu obiad z daniem mięsnym, przygotowanym ze świeżego mięsa bez wykorzystania produktów przetworzonych. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę do picia.
5: Suma wydarzeń.
1: Na koniec wracamy do tematów aktów dywersji w Polsce i Europie. Do ostatnich zdarzeń odniósł się podczas rozpoczęcia posiedzenia rządu premier Donald Tusk.
6: Jak państwo już wiecie, doszło do bardzo niepokojących incydentów, zdarzeń w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w Polsce, także w Niemczech. Jest to kontynuacja działań eskalacyjnych ze strony Rosji w całym regionie. To nie są niestety pierwsze przypadki i z całą pewnością, co gorsza, nie są to ostatnie tego typu zdarzenia. Jestem w stałym kontakcie z przywódcami państw naszego regionu i wszyscy zdają sobie sprawę, że tak jak to powiedziałem wczoraj na Westerplatte, najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne, nie tylko jeśli chodzi o zdarzenia na froncie i w ogóle całą wojnę rosyjsko-ukraińską, ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji. Jeśli chodzi o pożary w dwóch zakładach, w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej, to w przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia. Chcę jeszcze raz podkreślić i znowu z tego miejsca apeluję tu do wszystkich parlamentarzystów i do pana prezydenta Nawrockiego w sprawie

0: kryptowalut i weta. W piątek mamy szansę podjąć decyzję, dzięki której ustawa, która reguluje rynek kryptowalut, wejdzie w życie. Ta szansa jest realna, zależy od waszego głosowania i także, jak sądzę, od stanowiska prezydenta. Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. To weto, blokowanie tej ustawy, to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To byłoby pół biedy. Państwo to jest bardzo skomplikowany mechanizm. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa, ponieważ przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia, pamiętacie państwo cały ten cykl zdarzeń, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Z oczywistych względów, bo właśnie brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. I dlatego Rosja korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć. Dlatego jeszcze raz zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów. To jest oczywiście tylko wycinek tego ponurego krajobrazu działań rosyjskich, ale naprawdę istotny. Chcę wam wszystkim przypomnieć, że wtedy, kiedy decydowaliśmy o kształcie tej ustawy, w czasie konsultacji nad tą ustawą, zwrócono się także o opinię do służb specjalnych na temat tej ustawy. I w czasie tych konsultacji ta opinia służb była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić sposób te mechanizmy finansowania także aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Także tu nikt nie miał wątpliwości, że wetując i blokując tę ustawę, utrudnia pracę naszym służbom, a ułatwia pracę dywersantom i Rosji, która planuje tego typu akcje przeciwko Polsce. Także bardzo jeszcze raz proszę, tu już nie ma o czym dyskutować. To tutaj wszystko już jest czarno-białe. I kwestia Piesiewiczów i podejrzanych fundacji, lobbingu jest bardzo bulwersująca, ale naprawdę drugorzędna w kontekście tego, co dotyczy bezpieczeństwa naszego państwa.
1: To był premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, a na zegarze już za 28 minut, godzina 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasz magazyn gospodarczy, na przegląd najważniejszych i najciekawszych oczywiście wydarzeń z gospodarki. A my dziś powiemy więcej o najmie krótkoterminowym, bo i rząd, i Sejm będzie się dziś tym właśnie tematem zajmował. Powiemy o zmianach w przepisach, ale też o gorącym czasie w ogóle na rynku najmu, ale też i o rosnącej akcji kredytowej. To wszystko za kilka minut, ale najpierw serwis gospodarczy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Polskie elektrownie są bezpieczne, tak zapewnił dziś minister energii. Miłosz Motyka mówił o tym po atakach na urządzenia energetyczne w Niemczech. Szef resortu podkreślił, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie.
3: Kilkanaście miesięcy temu powołaliśmy w Ministerstwie Energii zespół do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, energetycznej, ale taki, który nie dotyczy tylko i wyłącznie spółek podległych pełnomocnikowi rządu, czyli spółek przesyłowych do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, ale także zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli tych, którzy zajmują się jednostkami wytwórczymi, grup energetycznych, służb policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Taki zespół został formalnie powołany.
1: Czyli jest bezpiecznie. Ja przypomnę, że wczoraj sprawcy uszkodzili stację transformatorową w Brandenburgii graniczącej z Polską. Według policji we wtorek rano doszło do przynajmniej jednego wybuchu.

A teraz sprawdzimy, jak wygląda o tej porze roku nasze magazyny gazu, jak wyglądają właśnie. No i mamy bardzo dobre informacje, bo te polskie magazyny gazu przygotowane są i to mocno do zimy i zapełnienie sięga 94%, tak powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hi.

0: które 62 osoby, część osób oczywiście posłuchała próśb i poleceń dodawanych przez policjantów zarówno z zespołu antykonfliktowego, jak i też przez dowódcę tej interwencji. Natomiast część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak wspomniałem. Na teraz mam informację o 62 osobach. Te osoby, które w czynny i bierny sposób utrudniały wykonanie wyroku sądu, będą wobec tych osób skierowane wnioski o ukaranie, bo tego rodzaju bierny opór jest także wykroczeniem.
1: Panie Andrzeju, czy możesz pan odnieść do zachowania policji, która utrudniała wykonywanie dziennikarzom takiej funkcji kontrolnej? Ostatni akord sprzed kilkunastu minut, kiedy chcieliśmy filmować wyprowadzanie do karetki osób poszkodowanych podczas działań policji, byliśmy odpychani przez policjantów zarówno tarczami, jak i przy użyciu siły fizycznej.
0: Tak, ja rozmawiałem, rozmawiałem tutaj z dowódcą tej interwencji ze względu na bardzo małą przestrzeń, w której cała ta sytuacja się działa, ze względu na bardzo dużą liczbę państwa jako dziennikarzy, osób protestujących, sporą liczbę funkcjonariuszy działających, dowodzący tymi działaniami uznał, że potrzebna jest określona przestrzeń do skutecznego działania policjantów. Stąd też byliście państwo wcześniej informowani i były wobec was...
1: Czy policja nie wolałaby, żeby... Panie Andrzeju, czy policja nie wolałaby, żeby media mogły patrzeć policji na ręce?
0: Zostaliście państwo poinstruowani, że możecie filmować, fotografować, relacjonować na żywo te działania w takim miejscu, w którym to nie utrudnia działań policyjnych.
1: Ale jednocześnie zapewnia policji takie poczucie, że nikt im nie patrzy na ręce.
0: Wszyscy policjanci, którzy dzisiaj brali udział w interwencji, są wyposażeni w kamerki nasobne. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały tutaj jakieś zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
2: I to był rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak. Będziemy do tej sprawy wracać w Polskim Radiu 24.
3: Stan dnia.
2: A teraz nasi zachodni sąsiedzi, bo dworzec w niemieckim Augsburgu, zamknięty przez kilka godzin po nocnym wybuchu z dwoma poszkodowanymi, został otwarty. Po ostatnim uszkodzeniu infrastruktury energetycznej niedaleko granicy z Polską, śledczy sprawdzają, czy nie doszło do aktu terroru. I teraz z nami korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Kurczewski. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
2: Czy jakieś ustalenia niemieckiej policji są znane?
4: Dzieje się w różnych częściach Niemiec rzeczywiście. To, co od nocnych godzin, bo po trzeciej doszło do eksplozji, do wybuchu w przejściu podziemnym w pobliżu dworca właśnie kolejowego w Augsburgu. To jest Bawaria, to jest Augsburg, leży niedaleko Monachium. I tam ucierpiały dwie osoby, które przechodziły. To jest 17-latka i o rok starszy mężczyzna. Oboje są obywatelami Ukrainy. Oni przeżyli tak zwaną traumę akustyczną, czyli nie ucierpieli od uderzenia, od odłamków granatu, który tam wybuchł, tylko od fali dźwiękowej, która się pojawia właśnie w tym przejściu podziemnym. I od tego czasu jest wyjaśniane, co tam się stało. I w czasie tych wyjaśnień znaleziono kolejny podejrzany opakunek. Na 3 godziny został zamknięty dworzec. W tej chwili, tak jak powiedziałaś, został już otwarty i powoli przywracany jest ruch, przede wszystkim kolejowy, ale nadal okoliczne ulice są pełne policjantów, ruch jest ograniczony, dlatego że no, trzeba wyjaśnić, co tam się stało. Na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, granat wybuchł po 3 w nocy, potem znaleziono coś podejrzanego. Dworzec został ewakuowany, teraz jest przywrócony, ale nie wiemy, co policja znalazła, czy to było coś rzeczywiście groźnego, tylko zostało już zneutralizowanego. I wczoraj, o tej samej mniej więcej porze, no troszkę później, ale też o poranku, żyliśmy tym, co stało się niedaleko polskiej granicy, czyli stacja energetyczna, przekaźnikowa, która została zaatakowana, ostrzelana czymś na kształt fajerwerków, jak to powiedział szef MSW Brandenburgii. Przy czym to nie były takie fajerwerki, jakie można kupić w sklepie, tylko domowej roboty, chociaż domowej w tym przypadku uznało też profesjonalnej, dlatego że sprawcy wykazali się dużą znajomością tematu. Tak to określają policjanci i tak to mówi właśnie minister z Brandenburgii. I dzisiaj policja, która od doby wyjaśnia tę sprawę, stwierdziła, że jest podejrzenie, że to był akt terrorystyczny.

0: akt terroru i w tym pod tym kątem właśnie prowadzone jest w tej chwili śledztwo. Tam jest oczywiście również są inne podejrzenia, czyli uszkodzenia mienia, zniszczenia narzędzi pracy, jak to jest określane zgodnie z niemieckim prawem, ale w obu tych przypadkach, czyli i w tym, co stało się dzisiaj w Augsburgu i tym, co działo się wczoraj przy granicy z Polską, a także w trzecim miejscu, bo jeszcze przy granicy na drugim końcu Niemiec w okolicach Kolonii także została uszkodzona stacja transformatorowa, w podobny sposób została zaatakowana. Wszystkie te trzy wydarzenia na razie pozostają bez podejrzanych. Na razie nie ma tropów prowadzących do kogokolwiek. Czy są podejrzenia dotyczące oczywiście Rosji, jak w takich przypadkach w ostatnich miesiącach, ale są także podejrzenia, że przynajmniej w tych dwóch energetycznych elementach mogli działać lewicowi ekstremiści, którzy także takie rzeczy co jakiś czas popełniają. Czyli w tej chwili podstawowe pytanie, co się stało, co tak naprawdę zostało użyte, jakie materiały i kto za tym stoi, bo to frapuje wszystkich mieszkańców Niemiec.
1: Adam Kurczewski, dziękuję Ci bardzo za te szczegóły.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A z nami dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Niemieckie władze nie mają wątpliwości. Szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Aleksander Dobrindt informuje, że za sierpniowy incydent, przepraszam, z dronem, z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. Teraz czytam, że szefowa Komisji Europejskiej informuje o tym BBC. Ursula von der Leyen mówi o wzroście rosyjskiej presji właśnie przez tego typu akty. Panie doktorze, zaczęło się? To znaczy zapowiadana przez polityków, przez dyplomatów, przez wojskowych rosyjska akcja przeciwko Europie ma miejsce?
2: Znaczy, ja myślę, że on ma miejsce już od początku tej pełnoskalowej wojny. To były różne incydenty o różnej skali. Rosja testuje, jak reagują poszczególne państwa. Wiemy, że Niemcy zareagowali bardzo, bardzo stanowczo, bo te kroki dyplomatyczne, na które zdecydowała się Republika Federalnych Niemiec, między innymi zamknięcie domu rosyjskiego w Berlinie, czy też zmuszenie do opuszczenia Niemiec przez kilku dyplomatów rosyjskich, to wszystko pokazuje, że Niemcy nie mają zamiaru tolerować tego typu incydentów, ale Rosjanie też pokazują, i to tak samo jak było w przypadku ataku na Polskę, w sensie tymi dronami, pamiętamy ten słynny atak, że oni testują z jednej strony nasze systemy reagowania, ale też pokazują, że mogą realnie nam w każdym momencie praktycznie zagrozić, jeżeli będziemy kontynuowali wspieranie Ukrainy, bo to, co powiedział ostatnio Donald Tusk, ta wojna wchodzi w taki etap, że obie strony chcą przychylić szale tej wojny na swoją stronę, bo przyciąganie jej dłużej po prostu będzie katastrofą i dla Ukrainy, i dla Rosji. Pojawiły się te pogłoski, że ponoć Władimir Putin powiedział, że jeżeli dojdzie do jakiegoś tam zakończenia tej wojny, to jego powieszą. Czyli on ma tego świadomość, że tu nie chodzi tylko o to, jak ta wojna będzie przebiegała, ale tu się toczy też walka o los Putina, o los jego otoczenia, o to, jak będzie Rosja wyglądała w przyszłości. I porażka z Ukrainą była nie do wytłumaczenia dla społeczeństwa rosyjskiego.
1: To znaczy porażka z Ukrainą, ale o sukcesie też nie ma mowy na razie, chyba że on ma jakiś własny rodzaj narracji i to, co się dzieje, przedstawia jako, no nie wiem, zwycięstwo albo przynajmniej drogę ku zwycięstwu.
2: Na razie myślę, że będziemy obserwowali eskalację i to jest chyba najbardziej niepokojące. Ta najbliższa zima dla Ukrainy będzie chyba najcięższa od początku tej pełnoskalowej wojny. Tu już Rosjanie zapowiedzieli, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Mamy praktycznie na 90% pewną mobilizację w najbliższych tygodniach. Rosja być może.
1: Ale dopiero po wyborach, jak rozumiem, tak? Bo słyszymy, że Putin planuje tę mobilizację po wyborach i w grę wchodzi ogromna liczba żołnierzy. Wobec ilu oni, jaką liczbą żołnierzy w tej chwili mniej więcej dysponują, czy to wiadomo?
2: No mniej więcej około miliona żołnierzy jest na froncie, aktywnie walczących, może nawet trochę ponad milion. Natomiast oni planują powołać około pół miliona. Tylko dzisiaj, zauważmy, Władimir Putin, znaczy wczoraj dokładnie, Władimir Putin stwierdził, że te informacje o mobilizacji są co po prostu nieprawda, że to jest dezinformacja wrogów Rosji, więc być może to będzie taka cicha, jak do tej pory, mobilizacja, ale

0: jednak o wiele bardziej intensywna, o wiele bardziej zmożona niż to miało miejsce do tej pory. Z drugiej strony prezydent Zełenski zapowiedział, że on ma zamiar eskalować ataki rosyjskie, ataki na cele rosyjskie, na Federację Rosyjską dronami i też ostrzegł firmy, które, te firmy lotnicze, które utrzymują kontakty lotnicze, połączenia lotnicze z Federacją Rosyjską, że w najbliższych tygodniach no, to będzie bardzo niebezpieczne. Spadł kurs wyraźnie Aeroflotu i tutaj widzimy, że no, obie strony próbują jakoś eskalować, chcąc doprowadzić do zakończenia tej wojny. Pojawiły się pogłoski na przykład, które tutaj są efektem działalności ukraińskiego wywiadu, że Rosjanie planują kolejny atak na Kijów na przykład. Więc mamy do czynienia z taką grą informacyjną z jednej strony, ale też ewidentną próbą szybkiego zakończenia tej wojny, bo koszty, jakie ponosi i Rosja, i Ukraina są po prostu ogromne i tak naprawdę chyba to nie chodzi o to, czy Ukraina i Rosja jest w stanie kontynuować tę wojnę, bo jest oczywiście, tylko społeczeństwa obu państw są po prostu zmęczone i liczą, że ta wojna się skończy szybko.
1: A czy cokolwiek wiemy, albo możemy się domyślać o sytuacji samego Władimira Putina w jego własnym otoczeniu? Mnie to zastanawia, bo obietnice obietnicami, ale koszty rosną i jak ludzie skupieni wokół niego zaczynają liczyć własne pieniądze, to tworzy to sytuację realnego zagrożenia dla niego. To znaczy on może tego nie przeżyć.
0: No to prawda. Są te teraz informacje na temat tego, że te największe firmy rosyjskie, oligarchowie składają się na wojnę. To jest taka niby dobrowolna donacja, ale wiemy, że w Rosji takich rzeczy nie ma jak dobrowolna donacja. Po prostu to jest taki haracz ściągany od oligarchów, aby oni no, dofinansowali armię w tym trudnym momencie. Ale zauważmy jeszcze inne ciekawe rzeczy. Na przykład ostatnie wypowiedzi premiera Indii, prezydenta Kazachstanu, gdzie wprost nawołują Rosję do zakończenia wojny. Takiej sytuacji nie było od początku tej pełnoskalowej fazy wojny Rosji przeciwko Ukrainie. I to pokazuje, że nie tylko społeczeństwo rosyjskie, czy to otoczenie prezydenta Putina jest zmęczone, ale też sojusznicy. Oni też ponoszą koszty tej wojny. Oni ponoszą koszty sankcji pośrednio. Myślę, że z Chinami jest podobnie, bo Chiny na początku tej nowej fazy wojny dostrzegały swoją szansę w tym, że osłabienie Zachodu, osłabienie Rosji będzie tworzyło miejsce dla Chin, ale dzisiaj ta sytuacja jest na tyle niestabilna, bo przecież pojawiały się nawet groźby użycia broni jądrowej przeciwko Ukrainie, broni taktycznej. Rosjanie testują swoją triadę strategiczną, straszą atakiem nie tylko na Ukrainę, ale też ewentualnie na państwa NATO. Tutaj były te groźby przede wszystkim pod adresem Wielkiej Brytanii. Więc widzimy, że tutaj no, to się coraz bardziej układa tak niekorzystnie nie tylko dla samej Rosji, ale tak naprawdę jest to zagrożenie w skali globalnej. No i Putinowi też coraz trudniej uzasadnić, jaki jest sens kontynuowania tej wojny, jaki jest sens mobilizowania ludzi do walki przeciwko Ukrainie.
1: No tak, ale chiński plan zysków i strat, ten związany z Ukrainą, nie przewidywał, zdaje się, Bliskiego Wschodu.
0: To prawda, oczywiście. No, i tutaj ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest też bardzo no, nieprzewidywalna. Nie wiem, jak to się potoczy. Póki co ona przypomina trochę właśnie sytuację tej agresji Rosji na Ukrainę, bo Amerykanie nie są w stanie zmusić Iranu do uległości, a Iran też nie chce przyjąć warunków amerykańskich. A te warunki, które stawia Iran, są po prostu nie do przyjęcia dla samego Iranu.
1: No dobrze, ale od miesięcy, jeśli nie od lat, mówimy, że tak naprawdę losy wojny w Ukrainie, o losach wojny mogą zdecydować Chiny, także poprzez swoje wsparcie dla Rosji albo brak tego wsparcia. Dalej tak jest?
0: Ja myślę, że tak, częściowo tak, ale tutaj wiele będzie zależało od tego, jak potoczy się najbliższe tygodnie, jak ta wojna będzie wyglądała w najbliższych tygodniach, z tego względu, że czy miesiącach może bardziej, bo jeżeli te plany Rosji, mobilizacji i rzucenia tych nowych sił na front ukraiński skończą się porażką, jeżeli te plany eskalacji agresji Rosji przeciwko Ukrainie no nie przyniosą jakichś efektów, to ja myślę, że wtedy będziemy obserwowali taką realną próbę zakończenia wojny. I to jest jak gdyby ten scenariusz, który myślę, że on jest realny. bo w takich eskalacjach, jeżeli nie uda

0: się przełamać drugiej strony, często jest chęć jednak pewnego odprężenia. I ja myślę, że tutaj no, ta najbliższa zima, ona będzie kluczowa. Czy Ukraina będzie w stanie ją przetrwać? I też chyba te incydenty w Niemczech pokazują, moim zdaniem, że tak naprawdę realnym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa Europie jest przede wszystkim wspieranie Ukrainy, bo sankcje no, nie przynoszą takich realnych rezultatów. Rosja jest w stanie obchodzić te sankcje, znajduje partnerów, którzy pomagają obchodzić te sankcje, a tylko tak naprawdę presja, którą wywiera Ukraina na Rosję, jest w tym momencie realnie w stanie zmusić Putina do ustępstw.
1: Co jeszcze możemy zrobić, pyta Kaja Kallas. To między innymi po tym, jak niemieckie władze ogłosiły, że nie mają wątpliwości, że to, co się wydarzyło na lotnisku w Lipsku, to robota rosyjska, mówiąc najprościej. W związku z tym Unia Europejska planuje objąć sankcjami kolejnych 1600 osób, firm, instytucji rosyjskich. Chodzi o czarną listę, między innymi z zakazem wjazdu do Unii i o zablokowanie aktywów. Przypomnijmy, co mówiła szefowa unijnej dyplomacji. Prace trwają. Właściwie zaczęliśmy od mniejszej liczby wpisów, ale państwa członkowskie zgłosiły ich jeszcze więcej. Widząc hybrydowe ataki w całej Europie, myślę, że to również sygnał ostrzegawczy dla krajów, które nie były w tej kwestii tak stanowcze, że jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, wszyscy musimy zwiększyć nasze wysiłki. No to właściwie można by powtórzyć za Kają Kallas to pytanie, co my jeszcze możemy zrobić i jak skuteczne są sankcje, kolejne pakiety, kolejne ograniczenia. Ja wiem, że to w jakimś zakresie działa, ale czy jest skuteczne?
0: Myślę też, że tutaj konieczna jest solidarność i pokazanie, że w przypadku eskalowania przez Rosję przygrożenia poszczególnym państwom europejskim, będziemy stali razem. I ta wypowiedź między innymi byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka ostatnia o tym, że w przypadku ataku na Estonię czy Łotwę, no my będziemy bronili swojego terytorium, jest moim zdaniem nieodpowiedzialna, bo ona przypomina mi tę wypowiedź słynną Joe Bidena o tym, że Amerykanie nie wyślą żołnierzy swoich na Ukrainę jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, bo to jest...
1: A panie doktorze, takie... dobrze, zatrzymajmy się. To jest wypowiedź nieodpowiedzialna czy wroga?
0: No
1: wobec
0: zdaniem,
1: nas samych.
0: Znaczy ona jest nieodpowiedzialna, bo jeżeli my jesteśmy w sojuszu, który gwarantuje taką solidarną pomoc w sytuacji ataku, jeżeli nasza doktryna wojenna bazuje na solidarności, to też musimy liczyć się z tym, że od nas też tej solidarności będą oczekiwali inni. I to jest, to tak działa. To nie można brać tylko i jak gdyby ignorować to, że inni mają też swoje potrzeby. Tym bardziej, że właśnie Rosja liczy na to, że Sojusz Północnoatlantycki, że Unia Europejska nie będzie siłą, która będzie w stanie realnie powstrzymać tę presję rosyjską i w konsekwencji zmusi poszczególne państwa unijne do ustępstw, a te ustępstwa to jest przede wszystkim powstrzymanie wsparcia Ukrainy, bo bez wsparcia Ukrainy ona sama nie jest w stanie kontynuować wojny, nie jest w stanie funkcjonować.
1: A może powinniśmy mówić wprost, że Rosja liczy na to, że ważni politycy na przykład w Polsce będą wygłaszali takie opinie, że to jest po ich myśli?
0: Znaczy ja rozumiem, że to jest temat trudny dla nas, tak? Bo mówienie o tym, gdzie wyślemy żołnierzy w sytuacji wybuchu wojny jest no, tematem bardzo niepopularnym politycznie, ale przypomnijmy sobie jedną rzecz. No, 39 rok, obchodziliśmy wczoraj rocznicę wybuchu I wojny światowej. Polska też czekała na pomoc sojuszników i liczyła, że oni szybko nas wesprą w walce z Niemcami. I tak jest z każdym sojusznikiem. On liczy, że te gwarancje, które są, one nie są na papierze. Więc Rosja oczywiście jest realnym zagrożeniem. To pokazują chociażby te incydenty z dronami, ataki cybernetyczne i inne tego typu działania. To nie jest jakaś wirtualna, wydumana zagrożenie. To są realne scenariusze eskalowania agresji Rosji przeciwko Polsce i przeciwko NATO i Unii Europejskiej. I tylko solidarność, szczególnie tych państw na wschodniej flance NATO, jest w stanie nas ochronić przed tego typu działaniami.
1: No tak, bo może warto sobie wyobrazić teraz, po słowach pana ministra Błaszczaka, może powinniśmy sobie wyobrazić sytuację, w której to we wrześniu ubiegłego roku albo niedawno, kiedy wleciała rosyjska rakieta na nasze terytorium, nikt by nam nie pomógł, żadne sojusznicze myśliwce i musielibyśmy sobie radzić sami. To tak na koniec, krótko jeszcze poproszę o to już nie mamy.

0: czasu. Dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Za chwilę wyjaśni się, dlaczego nie mamy już czasu.
1: Stan dnia.
0: Bo wiemy o kolejnych działaniach w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały 3 osoby. Mają miejsce przeszukania w PKOL-u i w siedzibie UOKiK-u. A z nami prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Dzień dobry pani prokurator.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Kogo zatrzymano?
2: 3 osoby.
0: Kogo?
2: Nie ujawniamy takich informacji.
0: Czy to są osoby związane z panem Piesiewiczem?
2: Nie ujawniamy takich informacji.
0: To co, może nam, to co może nam pani powiedzieć, w jakim celu mają miejsce przeszukania PKOL-u i UOKiK-u?
2: Związane są oczywiście z prowadzonym postępowaniem w sprawie giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto. Dzisiaj zostały zatrzymane 3 osoby na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, czyli jednostki prokuratury, w którym to postępowanie jest prowadzone. W związku z zatrzymaniem tych osób są przeprowadzone również czynności przeszukania w miejscach zamieszkania, bo tamte osoby zostały zatrzymane, ale także prokurator zdecydował o tym, aby dokonać w dniu dzisiejszym również przeszukań w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ w ocenie prokuratora mogą w tych miejscach znajdować się dowody, a szczególnie dokumentacja istotne dla tego postępowania.
0: Pani prokurator, a sam pan Piesiewicz współpracuje z prokuraturą?
2: Nie ujawniamy takich informacji.
0: No to na tę chwilę chyba wszystko. Dziękuję pani bardzo za informację. Prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego z nami w Polskim Radiu 24.
2: Dziękuję, do widzenia.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
4: Za każdy dzień!
5: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby weszły do siedzib PKOL i UOKiK. Są też kolejne zatrzymania w sprawie zonda krypto. Pożary fabryk w Skarżysku Kamiennej i Lublinie to element wojny hybrydowej, uważa nasz ekspert. Dramatyczna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja przełamała opór protestujących. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie afery zonda krypto. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o działaniach śledczych wobec trzech osób. W toku prowadzonych działań zabezpieczono także luksusowe auta, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Osoby zostały zatrzymane w miejscu ich zamieszkania. W tych miejscach też zamieszkania, jak również pomieszczeniach gospodarczych, przyległych, prowadzone są wciąż czynności przeszukania. W ramach tej czynności mają być uzyskane dowody, które mogą być istotne dla sprawy, ale także mienie, które...

0: podlega zabezpieczeniu na poczet przyszłego zabezpieczenia majątkowego.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli także do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa tam zabezpieczanie dokumentacji. Podobne działania odbywają się w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tymczasem premier apeluje do prezydenta o zmianę zdania w sprawie kryptowalut. W piątek Sejm po raz trzeci spróbuje odrzucić weto Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska ustawa utrudniłaby działanie rosyjskim sabotażystom.
2: Premier powiedział, że rynek kryptowalut bez nadzoru jest wykorzystywany między innymi przez zleceniodawców aktów sabotażu. W ten sposób Rosja opłaca terrorystów, bo jak mówił szef rządu, bez ustawy na tym rynku można bez ograniczeń buszować. Dlatego Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, zdanie zmieni.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
2: Premier powiedział, że w przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, do aktu sabotażu. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji, chodzi o produkcję elementów do budowy obiektów latających, nie można tego wykluczyć. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: To element wojny hybrydowej prowadzonej przez służby rosyjskie. Tak ekspert do spraw obronności Wojciech Łuczak skomentował pożary w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i Lublinie. Polskie służby specjalne od dłuższego czasu są na pierwszej linii frontu, walcząc z próbami ataków na infrastrukturę, mówił gość Polskiego Radia 24.
4: Toczy się wojna i na pierwszej linii są nasze służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, wywiad wojskowy. Za chwilę w przyszłym tygodniu, we wtorek, rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Sądzę, że już w tej chwili nasze służby powinny zachować czujność, bo cokolwiek, co by się tam zdarzyło, miałoby gigantyczne skutki.
1: Fabryka w Skarżysku Kamiennej produkuje podzespoły do dronów. Z kolei w Lublinie są produkowane komponenty na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby badają okoliczności obu zdarzeń. Policja przełamała opór protestujących przeciwko eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Teren należący do kurii kupił deweloper, który wystąpił o interwencję komornika. Nie obyło się bez działań służb. Konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego, bo dwie osoby wymagały pomocy medycznej. O szczegółach mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Część osób oczywiście posłuchała próśb i poleceń dodawanych przez policjantów. Natomiast część osób, która tych poleceń i tych próśb nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak wspomniałem. Na teraz mam informację o 62 osobach.
1: Lokatorka ostatecznie dobrowolnie opuściła budynek. Łącznie z działek na osiedlu maltańskim ma być wyeksmitowanych około 100 rodzin. Tydzień po katastrofalnej powodzi w Nepalu wciąż jest nadzieja na odnalezienie ocalałych. Według władz w tunelach zniszczonych elektrowni wodnych mogą być ludzie. Według ostatnich szacunków w 6 tunelach zniszczonych elektrowni wodnych może przebywać ponad 900 robotników.
6: Przedstawiciel nepalskiego urzędu energetycznego w wywiadzie dla Reutera poinformował, że w tunelach wciąż mogą być żywi ludzie. Jego zdaniem jest duża szansa, że kilkudziesięciu pracowników elektrowni wodnych zostanie odnalezionych żywych. Chodzi głównie o komory elektrowni wodnej Rasłagodi. Amsu Kiran Shahi, członek zarządu nepalskiego urzędu energetycznego, szacuje, że w tunelu jest tam 46 robotników. Zdjęcia akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tunelach pokazują skalę problemów tej operacji. W tunelach szerokich na kilka metrów ratownicy brną przez masę mułu, głęboką co najmniej po kolana. To niebezpieczne, ale nie jest największym problemem. Do tuneli w trakcie powodzi wpłynęły też potężne bloki skalne, które teraz blokują dotarcie do ocalałych. Trzeba je bardzo delikatnie wysadzać małymi ładunkami, tak aby nie naruszyć konstrukcji tuneli. Akcję utrudnia też pogoda. W nocy w jednym z tuneli poziom wody podniósł się aż o 1,5 metra.
1: O czym z Katmandu mówił Tomasz Sajewicz.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na niebie w wielu miejscach kraju pojawia się coraz więcej chmur, które przyniosą deszcz. Po południu i wieczorem opady mogą wystąpić m.in. na północy i południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku.
7: Reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu złapiesz.

0: łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia. Już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 14.08, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Propozycja Kaczyńskiego w sprawie zonda krypto. Jest dzisiaj w Polsce sprawa, którą trzeba wyjaśnić, tak mówi w nagraniu pan prezes. Są propozycje, żeby powołać komisję śledczą Sejmu, ale przecież wiedzieliśmy i widzieliśmy, jak to działało. Przedstawiciele opozycji byli wyrzucani z sali, zabierano im głos. No to pan prezes ma propozycję innej komisji, takiej społecznej. Chcemy tylko ekspertów, chcemy daleko idących uprawnień, szczególnie jeśli chodzi o wyzwanie i przesłuchanie świadków, ale chcemy także, żeby ta komisja mogła kierować różnego rodzaju sprawy, których sama nie może załatwić, do prokuratury i jednocześnie, żeby mogła zerknąć na to, co prokuratura robi albo czego nie robi i informować o tym opinię publiczną. W tym nagraniu, które także na Polskie Radio 24.pl, pan Jarosław Kaczyński przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie absolutnie nie ma się czego bać.
4: Dnia.
6: A tymczasem informacja o kolejnych osobach zatrzymanych w aferze Zonda Krypto i przeszukaniach w PKOL-u i UOKiK-u. Trwają czynności prokuratury w tej sprawie. A w Sejmie pod głosowanie zostanie poddane weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. To w piątek. Ale dziś temat był w sali plenarnej gorący i była tam Agata Król. Agato, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jakie komentarze słyszysz? Robi się coraz ciekawiej.
7: No właśnie, okazuje się, że gorąco było nie tylko na sali plenarnej, ale teraz korytarze sejmowe rozgrzewa ten najnowszy temat, te najnowsze informacje związane ze śledztwem prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że trwają przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te działania realizuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli podobnie jak w przypadku zeszłotygodniowych działań, w których zaangażowany był prezes PKOL Radosław przypomnij mi, bo zapomniałam właśnie Piesiewicz. Cały czas mówiliśmy P ostatnio tak, i tak się ugryzłam teraz Piesiewicz w język, żeby nie powiedzieć za dużo. Także to samo biuro, ta sama gałąź policyjna realizuje te zadania, bo oni właśnie realizują zadania na zlecenie tej krakowskiej gałęzi prokuratury krajowej, która tą sprawę bada. To, co teraz się dzieje, to przede wszystkim zabezpieczenie dokumentacji w siedzibach obu instytucji. Są też kolejne zatrzymania, tak powiedziałaś. To są trzy osoby, ale na tym etapie nie podano informacji dotyczących ich tożsamości ani powodów zatrzymania. Oni zostaną doprowadzeni właśnie do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. No więcej informacji na pewno dowiemy się niebawem, ale to,

0: Co wiadomo już teraz, bo też minister takie informacje przekazał, to to, że w toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. No a posiedzenie Sejmu, które dziś, przypomnę, jest pierwszym posiedzeniem po wakacjach, zaczęło się od wzajemnych oskarżeń, a właściwie od wytykania, kto jest bardziej winny tej sytuacji, o której właściwie mówimy już od wielu tygodni, ale od tygodnia z większą intensywnością. Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówił z mównicy sejmowej, właściwie to krytykował i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederację, i prezydenta Karola Nawrockiego, a z kolei obóz rządzący krytykował Michał Wawer z Konfederacji. Posłuchajmy.
1: Co łączy aferę Skoków, aferę GetInBanku i kryptoaferę? Udział aferzystów z PiS-u i prawicy. Co lub kto powodowało, że tak uporczywie, z uporem maniaka, blokowaliście nadzór KNF-u nad wrażliwymi instytucjami poruszającymi się na rynku finansowym? Wytłumaczcie się z tego.
2: Z prokuratury do mediów co chwilę wyciekają informacje o kolejnych fundacjach, kolejnych politykach, którzy otrzymywali pieniądze z zonda krypto. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, obywatele powinni wiedzieć, którzy posłowie mają takie powiązania. To ma efekt oczyszczający dla polskiej polityki. I ten efekt oczyszczający, szanowni państwo, nie powinien się ograniczać wyłącznie do opozycji. Ten efekt oczyszczający powinien objąć również obóz rządzący. Obóz rządzący, który nie jest tu bynajmniej krystaliczny, tylko po prostu jest omijany wyciekami z prokuratury.
0: No i Konfederacja zapowiedziała złożenie wniosku formalnego do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, o ujawnienie wszystkich transferów finansowych z zonda krypto do polityków, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, tak aby było jasne, kto miał jakie kontakty z Przemysławem Kralem. Mam wątpliwości, czy ten wniosek ma szansę na sukces, ale z drugiej strony faktycznie obserwując te przecieki z prokuratury i te doniesienia medialne, które pojawiają się tuż po zatrzymaniach, chociażby tym zatrzymaniu sprzed tygodnia, faktycznie te informacje nie są optymistyczne, wręcz bym powiedziała, że są przerażające, biorąc pod uwagę skalę. No ale zanim ten wniosek będzie procedowany, czy w ogóle dotrze do Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury generalnej, Sejm podejmie kolejną próbę głosowania prezydenckiego weta. Marszałek Włodzimierz Czarzasty dzisiaj przed rozpoczęciem posiedzenia potwierdził, że po raz trzeci ten wniosek będzie głosowany. To głosowanie, tak jak powiedziałaś, odbędzie się w piątek. No i Włodzimierz Czarzasty też nie omieszkał tutaj pozostawić swój komentarz do tej sprawy.
3: Trzy weta prezydenckie w tej sprawie to jest, proszę państwa, tak naprawdę sprawa, którą bym ujął w ten sposób. Od morderstwa do prezydenckiego weta. Bo wszystko w tej opowieści tak naprawdę można zamieścić. Czyli to jest przekazywanie środków posłom, przekazywanie środków na imprezy, zarówno jeżeli chodzi o kampanię prezydencką pana prezydenta Karola Nawrockiego, jak i imprezy partyjne Prawa i Sprawiedliwości. Przekazywanie łapówek, zegarki, zorganizowana przestępczość wokół tej sprawy, wpływanie na ustawę w trakcie procesu legislacyjnego.
0: No i też to, co działo się w Polskim Komitecie Olimpijskim, a przypomnę, że pierwszym zatrzymanym w tej sprawie właśnie był szef PKO Radosław Piesiewicz. I pytanie wciąż aktualne, co z jego prezesurą w komitecie. Większość członków PKO dąży do jego odwołania. Wiceminister sportu wyraził nadzieję, że nie będzie blokowania zmian podczas przyszłotygodniowego posiedzenia prezydium. Ono ma się odbyć we wtorek, a politycy PSL wezwali Piesiewicza do podania się do dymisji i uruchomili licznik wstydu na stronie licznikpiesiewicza.pl.
4: I Agata Król zebrała dla państwa te informacje. Dziękuję ci bardzo.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: A z nami Adam Korol, wiceprezes PKOL-u, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, mistrz olimpijski z Pekinu, czterokrotny mistrz świata. Dzień dobry, panie Adamie.
6: Dzień dobry.
4: Był pan świadkiem tych przeszukań, o których dziś poinformowała prokuratura w siedzibie PKOL-u?
6: Nie, oczywiście nie byłem, też dowiedziałem się z doniesień medialnych dosłownie też przed chwilą, bo takie wiadomości przed chwilą się ukazały.
4: A miał pan informację, dostał pan informację, to była jakaś poważna akcja, czy to odbyło się po cichu, czy zostawiamy ten temat?
6: Nie, ale jesteśmy, tutaj dyskutujemy akurat na forum prezydium, tak. o którym gdzieś tam była mowa przed chwilą i pan sekretarz Marek Paus powiedział, że rzeczywiście funkcjonariusze policji

0: przyszli po dokumenty związane z aferą Zonda Krypto, ale mówi, że wszystko odbywa się w sposób bardzo spokojny.
1: A jak weszli do gabinetu prezesa? Bo on podobno zainstalował system, który jakiś biometryczny, który tylko jemu pozwala wejść do środka.
0: Ja jestem przekonany, że tego nie wiem, bo od bardzo długiego czasu nie miałem możliwości rozmawiać z prezesem w jego gabinecie, więc te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, to jest też dla mnie jakaś nowość. Nie wiem, gdzie są trzymane dokumenty dotyczące tej umowy, ale prawdopodobne jest to, że dokumenty są poza gabinetem, ale jeżeli są nawet w gabinecie, to myślę, że oprócz prezesa Piesiewicza dostęp do tego ma chociażby sekretarz Marek Paus. A jeżeli nie ma, no to są oczywiście metody bardziej takie skuteczne, czy bardziej mocne do tego, żeby takowy gabinet otworzyć.
1: Panie Adamie, ja pamiętam Igrzyska Olimpijskie, na których zdobył pan z kolegami medal olimpijski złoty w czwórce.
0: Ja też bardzo dobrze pamiętam.
1: Bo chciałam o tę umowę zapytać, która też ujrzała światło dzienne dzięki dziennikarzom Wirtualnej Polski i TVN24. Brał pan kiedyś pod uwagę, że pana wizerunek pana kolegów będzie wykorzystany do przedsięwzięć jakiejkolwiek, już jakbyśmy odłożyli na bok Zonda Krypto, tak?
0: Tak.
1: Ale jakiejś innej firmy na działania te wstecz i te w przyszłości poświęcone budowie, nie wiem, przedsięwzięć, o których pan nie ma pojęcia i nie wiadomo, czy są skazane na powodzenie, czy też nie. I jeszcze nikt by pana nie zapytał o zdanie.
0: Nie wyobrażam sobie tej sytuacji i powiem pani szczerze, że jak wczoraj czytałem, bo również z doniesień medialnych dowiedziałem się, że jestem w gronie tych osób, których dotyka ta umowa, bo moje ostatnie igrzyska, w których brałem udział, to jest Londyn 2012, a pan Piesiewicz sprzedał wizerunki wszystkich olimpijczyków od właśnie tych igrzysk, czyli wizerunek, ja państwu powiem, 1122 polskich olimpijczyków został sprzedany bez ich zgody, bez żadnego uzgadniania, bez mówienia im niczego. To w tym gronie mamy 59 medalistów olimpijskich, 15 złotych medalistów olimpijskich. Ja powiem tylko o kilku takich nazwiskach, no, których wszyscy znamy. Każdy Polak odmieni je przez każde przypadki. Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, Iga Świątek, Tomek Majewski, czy na to wspaniałe...
1: Robert Korzeniowski,
0: Robert Korzeniowski, Robert, tak. Nie, Robert Korzeniowski trochę... Wcześniej skończył. Natalia Madaj-Smolińska, czy Magda Fularczyk-Kozłowska, no to są nasze wspaniałe wioślarki, które zdobyły złoty medal w Rio. I wielu, wielu innych. Wizerunki tych osób zostały sprzedane. No to jest sytuacja, która nie miała miejsca chyba nigdy w historii. Co więcej, prawo do wizerunku miała nie tylko firma Zonda Krypto, tylko jakieś spółki z nią
1: powiązane.
0: Powiązane, tak? I co jeszcze więcej, po wygaśnięciu umowy z Zonda Krypto, dalej te firmy mogły używać wizerunku tych naszych wspaniałych sportowców. Ja jeszcze raz powtórzę, 1122 osoby i to jest naprawdę top of the top naszych sportowców. To jest elita, to są najlepsi polscy sportowcy, bo na igrzyskach tylko tacy jadą.
1: No nie tylko Adam Korol, ale też Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Konrad Wasilewski, czyli czwórka podwójna mężczyzn, złoci medaliści z tych igrzysk. Tak, to się nie mieści w głowie. Zastanawiam się, ciekawa jestem, czy pan też, co jeszcze ujrzy światło dzienne. No ale na to poczekamy, także dzięki wnikliwej pracy dziennikarzy. Coś pan wie o spotkaniu, które miałoby się odbyć 8 września, na którym miałby zostać odwołany pan prezes?
0: Panie redaktor, 8 września na pewno nie odwołamy pana prezesa. Dosłownie wczoraj dowiedzieliśmy się, że zgodnie z artykułem 50 naszego statutu pan prezes przekazał pełnomocnictwa do sprawowania funkcji.

0: funkcji podczas jego nieobecności. Raczej chodziło o krótką nieobecność, czyli wyjazd, choroba panu Mieczysławowi Nowickiemu, który jest i członkiem zarządu, wiceprezesem oczywiście Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a też jest prezesem bardzo szanowanej przez wszystkich instytucji, czyli Towarzystwa Olimpijczyków Polski. Skierowaliśmy do pana prezesa Nowickiego z inicjatywy Mariana Kmity, Adama Konopki czy Leszka Brownika i moim pismo z prośbą o, w zasadzie z żądaniem zwołania w trybie pilnym zarządu, bo zwołanie prezydium nic nie da. Naprawdę, prezydium nie jest żadnym organem decyzyjnym. Prezydium nie podejmuje żadnych uchwał. Najważniejszy jest zarząd. I takowej decyzji oczekujemy od pana Mieczysława Nowickiego. No, pan Mieczysław Nowicki oczywiście wyznaczył termin zarządu na 2 tygodnie i powiedział, że tam będziemy dyskutować o przyszłym terminie zarządu. Nie, my mówimy nie, nie zgadzamy się na to, bo już na to nie ma czasu. Po prostu trzeba ten zarząd zwołać i muszą członkowie PKO-u wypowiedzieć się na temat tej sytuacji, tej dramatycznej sytuacji, w której jesteśmy. To jest taka gra na czas. Naprawdę możemy to zrobić i ponawiam prośbę do pana Mieczysława Nowickiego, jeżeli nas słucha. Mieczysławie, zwołaj zarząd i daj się wypowiedzieć członkom naszego stowarzyszenia. Niech oni zadecydują o tym, co dalej.
1: Prób było już bardzo wiele. My możemy odnieść wrażenie, że większość przedstawicieli związków i organizacji jest przeciwko i samemu prezesowi i ma dość tej sytuacji. Czy pan wie, kto powiedział, że przecież prezes kocha zegarki i jest przerażony tym, że szef komitetu został zatrzymany w taki sposób, a nie inny?
0: Pan, kto to powiedział?
1: Pan Andrzej Supron. Na przykład.
0: No właśnie, pan Andrzej Supron od bardzo dawna wspiera.
1: Również ogromnie utytułowany sportowiec, prawda? I zastanawiam się, wielu jest takich, którzy dalej stoją za Radosławem Piesiewiczem murem.
0: Nie wiem, czy jest wielu, ale są osoby, które stoją dalej za prezesem Piesiewiczem. Też nie mogę oczywiście tego faktu zrozumieć. No ale tak jest. Nie jesteśmy wszyscy jednomyślni w naszych poglądach. Jedni wierzą, że pan prezes jest niewinny, że to jest sprawa polityczna. Drudzy to po prostu nie wierzą. Ale ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że pewnie z 2 albo 3 miesiące temu złożyliśmy złożyliśmy 82 podpisy na 106 organizacji, które tworzą Polski Komitet Olimpijski i wezwaliśmy prezesa do wyznaczenia daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z jednym punktem. Odwołanie prezesa Piesiewicza z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do tej pory nic się nie zadziało. Pan prezes tej daty nie wyznaczył. I gwarantuję państwu, że jeżeli zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to my taką datę wyznaczymy i odwołamy pana prezesa z jego funkcji.
1: Ja wiem, że te dokumenty zostały poddane analizie prawnej, tak? Wyście chcieli się upewnić, że na przykład aresztowanie pana prezesa to jest sytuacja, w której jest niezdolny do wykonywania czynności, a co skutkowałoby jego odwołaniem? Jest już ta opinia? Taka,
0: nie mam
1: takiej... Nie było potem wątpliwości.
0: Najwyższą władzą w Polskim Komitecie Olimpijskim oczywiście jest walne zgromadzenie i my oddamy tą sprawę pod głosowanie naszych członków, bo to te 106 organizacji tworzy Polski Komitet Olimpijski, a przypomnę, 82 organizacje powiedziały nie chcemy pana prezesa. I to niech oni zadecydują. To, o czym pani wspomniała, ta niezdolność do pełnienia funkcji, uruchamia artykuł 21 naszego statutu, czyli wybór jednego z wiceprezesów, którzy do końca kadencji będą sprawowali funkcję prezesa. I takie działania powinny nastąpić na zebraniu zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jeżeli będzie zebrane, jeżeli będzie zwołane.

0: Ja mówię, jeżeli będzie, ale jestem przekonany, że będzie. Jeżeli pan Mieczysław Nowicki tego nie zrobi, to zrobimy to sami.
1: Podobno jest lista nazwisk, kto miałby pełnić obowiązki szefa PKOL-u. Kto to mógłby być?
0: No to jest, to są jedni z wiceprezesów. Ja nie chcę teraz mówić o personaliach, bo o tym też oczywiście będą decydowali członkowie zarządu, a przypomnę, że zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego liczy 61 osób, więc to oni zadecydują. Oczywiście kilka nazwisk jest od razu wykluczone, chociażby wspomniany pan Andrzej Supron, który jest wiceprezesem. Myślę, że takowej reprezentacji, takowej większości nie zbierze. Pierwsze i najważniejsze, co powiedziałem, zarząd musi się odbyć w przyszłym tygodniu i zrobimy wszystko, żeby ten zarząd w tym czasie się odbył. I tam będziemy podejmowali decyzje. Jeszcze raz powtórzę, nie ma na co czekać. Środowisko, myślę, nasze czeka, aż ta decyzja zapadnie o dacie i godzinie naszego zebrania, bo grana czas nikomu naprawdę nie służy. Zastanawiam się, czy te opóźnienia mają jakieś drugie dno.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Adam Korol, wiceprezes PKOL-u i niezwykle utytułowany sportowiec, żywo zainteresowany tymi zmianami, jak sądzę. Dziękuję
0: bardzo
1: panu
0: dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę. Bardzo.

0: też Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
11: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 14.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Kolejne trzy osoby zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto zostaną doprowadzone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Teraz funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą działania w innych miejscach, informowała w Polskim Radiu 24 rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
13: Prokurator zdecydował o tym, aby dokonać w dniu dzisiejszym również przeszukań w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ w ocenie prokuratora mogą w tych miejscach znajdować się dowody, a szczególnie dokumentacja istotne dla tego postępowania.
12: Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto prowadzone jest od

0: kwietnia przez katowicką prokuraturę regionalną. Toczy się ono pod kątem oszustw znacznej wartości, a także prania brudnych pieniędzy. W czwartek w związku ze sprawą został zatrzymany szef PKOL Radosław Piesiewicz. Trwają poszukiwania zaginionego użytkownika skutera wodnego na Zatoce Puckiej. Wczoraj wieczorem Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o zaginięciu dwóch mężczyzn, którzy wypłynęli skuterem wodnym na zatoce i nie wrócili przed zapadnięciem zmroku. Po kilkunastu godzinach odnaleźliśmy jednego z poszukiwanych, poinformował szef centrum Sebastian Kluska.
1: Ta osoba została podjęta na pokład śmigłowca, przetransportowana w stanie ogólnym, dobrym, przytomna, wyziębiona do szpitala. Z informacji przekazanych od tej osoby odnalezionej wynika, że jego kolega postanowił około godziny 3 nad ranem popłynąć na brzeg i poprosić kogokolwiek o pomoc.
0: W akcji poszukiwawczo-ratowniczej biorą udział Morski Oddział Straży Granicznej, Policja oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Nie tylko zakaz używania telefonów przez uczniów w szkołach. Zmian będzie więcej. W stołówkach szkolnych ma być więcej warzyw, owoców i ryb, a mniej mięsa. Celem jest zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jak przedszkola i szkoły realizują zalecenia, to będą sprawdzali kontrolerzy sanepidu. Kontrole będą rutynowe, tak jak do tej pory, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Kontrole prowadzone w szkołach, w szkolnych stołówkach czy w szkolnych sklepikach będą odbywały się normalnie, zgodnie z harmonogramem, czyli dokładnie tak jak odbywały się w latach poprzednich. Nie są przewidziane żadne dodatkowe działania. Oczywiście podczas tych kontroli zawsze będą brane pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy.
0: W ubiegłym roku sanepid przeprowadził w szkolnych stołówkach w całym kraju ponad 16 tysięcy kontroli i ponad 1000 w sklepikach. Kolejne informacje punktualnie o 15. Przedstawi je Ewelina Kamińska. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 14.33. Małgorzata Żuchowska, jesteśmy z Państwem zgodnie z obietnicą. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o 3 nowych zatrzymaniach w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Służby przeszukują siedzibę PKOL-u i UOKiK-u i zabezpieczają majątek. Komentarze w tej sprawie zbiera dla Państwa Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co usłyszałaś?
5: Tomasz Trela z Lewicy spodziewa się kolejnych zatrzymań. Jak mówi, sprawa jest rozwojowa, szczególnie po informacjach, że prezes zonda krypto Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą.
6: On teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał, pokazywał screeny, pokazywał rozmowy i to wszystko ujawniał. I jeżeli prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy, brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje. Kogo zatrzymano, co znaleziono, słyszę, że są jakieś drogocenne przedmioty, bardzo drogie samochody, duża ilość gotówki, no to pewnie zaraz się dowiemy, kogo to dotyczy.
5: Za aferą zonda krypto stoi obecna koalicja rządząca, przekonuje Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że ten polityk od lat powiązany jest towarzysko biznesowo z Radosławem Piesiewiczem. Według nieoficjalnych informacji to właśnie Jacek Sasin miał wspierać kandydaturę Piesiewicza w strukturach sportowych. Najpierw w koszykówce, a potem przy wyborze na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś Jacek Sasin twierdzi, że nie zna środowiska sportowego i nikomu nie rekomendował kandydatury Radosława Piesiewicza. A pytany o trwające przeszukania oraz czy obawia się wiedzy prezesa zonda krypto, Jacek Sasin odpowiada, że powinni się tego obawiać obecnie rządzący.
7: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas w Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji. No.
5: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski wraca z kolei do sprawy kosztownego zegarka dla prezesa PKOL-u od Przemysława Krala za załatwienie sprawy zonda krypto w UOKiK-u. Dziś dowiadujemy się o przeszukaniach zarówno w urzędzie, jak i w Komitecie Olimpijskim, zaznacza. Dodaje, że trzeba wszystko szczegółowo sprawdzić.
8: Czy ta kontrola, którą urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzili, przebiegała normalnie? Czy były jakieś ustalenia, a później zapomniano je uwzględnić na przykład w raporcie końcowym, czy nie? Na te wszystkie pytania musi znaleźć odpowiedzi prokuratura. To, co wiemy, to to, że pan Kral chciał wykorzystać

0: pana Pisiewicza, żeby za pomocą jego kontaktów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem UOKiK-u wpłynąć, skręcić kontrolę, którą robił UOKiK w Zonda Krypto.
1: Policja i CBA zatrzymały 3 osoby w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak informuje prokuratura,

0: pachnisz w ogóle.
1: No, jest takie stare powiedzenie, które kiedyś funkcjonowało wśród dziennikarzy. Nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, byle nazwiska nie przekręcali. Więc...
0: Prawda? A ja się zastanawiam pani opinii, jak pani słyszy, że kolejni mówią w ogóle nie wyciągani przed szereg, w ogóle przez nikogo nie pytani, mówią nie, my nie mamy z tym nic wspólnego.
1: No cóż, to zawsze jest tak, że ci, którzy mogą się czegoś spodziewać, na wszelki wypadek z punktu oczyszczają się z zarzutów. Ja nie mówię, że to są ludzie, którzy są winni, prawda? Ale na przykład mogą się spodziewać, że zostaną powiązani z jakąś sprawą i na wszelki wypadek tutaj robią takie wyprzedzające dementi. Takiego przygotowania gruntu pod ewentualne medialne oskarżenia widziałam wiele, nie tylko wśród polityków.
0: Tak, bo to jest przygotowanie gruntu, jakbyśmy tego łagodnie nie próbowały określić, ale jak pan prezes Jarosław Kaczyński, ja wspominałam o tym chwilę temu, mówi, Prawo i Sprawiedliwość nie ma się czego obawiać. To tak jest rzeczywiście. No choćby wywołany przez Małgorzatę Naukowicz, były szef aktywów państwowych, pan minister Sasin. No, który był promotorem, nie da się tego inaczej określić, kariery Radosława Piesiewicza. Rzeczywiście jest tak, że PiS się nie ma czego obawiać? Mogą spać spokojnie?
1: Znaczy, panie redaktor, no są trzy elementy, nie tylko przecież jest kwestia pana Sasina, tak? Którego związki z panem Piesiewiczem są powszechnie znane. Nieoficjalne informacje z czasów rządów PiS-u, z czasów rządów Mateusza Morawieckiego ogłosiły, że pan Sasin ostro lobbował za kandydaturą pana Piesiewicza na szefa PKO-u. Dziś mówi, że nie zna człowieka, prawda? No to można powiedzieć dobra pamięć, ale krótka. Ale to być może o niczym nie świadczy, prawda? To wcale nie znaczy, że pan Piesiewicz przychodził do pana Sasina i mówił, tutaj trzeba takie fajne przepisy dotyczące kryptowalut zorganizować, bo tutaj mnie pan prezes Kral naciska. Absolutnie tego nie twierdzę.
0: No, ale... Pani redaktor, mogło być również tak, że po prostu pan Jacek Sasin głęboko wierzył w talent młodego, sportowego działacza, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: I po prostu uchylał mu wszystkie możliwe drzwi, bo człowiek robił dobrą robotę w związku koszykówki i tak dalej. No tak też mogło być.
1: A potem w PKO-lu. Oczywiście,
0: w PKO-lu.
1: Mogło tak być i takie są wyjaśnienia pana Sasina i na razie nie mamy podstaw do tego, żeby je tak na poważnie kwestionować. Natomiast, ale to nie jest przecież jedyna sprawa. To jest wycieczka pana Moskala na Ibizę do pana Krala. Pan Moskal, jak wiadomo, był bliskim bardzo współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Nie wykluczam, że Jarosław Kaczyński nie miał o tym pojęcia, bo pan o tej wyprawie, bo pan Moskal po prostu zbierał pieniądze na jakąś tam swoją imprezę organizowaną przez swoją fundację i jakby z tego tytułu, przynajmniej tak nam teraz tłumaczy, spotkał się z panem Kralem. Nie musiał o tym informować szefów partii, choć jednak jak się robiło jakąś taką dużą imprezę, nawet organizowaną przez własną fundację, to jednak partia powinna o tym wiedzieć, więc nie wiem, zostawiam tutaj znak zapytania.
0: Co więcej, pan Moskal powinien informować Sejm o tego typu wydatkach, podróżach i to nie jest jego dobra wola, tylko jego obowiązek służbowy.
1: To znaczy, a jeżeli on był prywatnie, to Sejmu nie musiał informować, ale partię na pewno tak, bo człowiek partyjny jest przez 24 godziny na dobę w Sejmie, pracuje, chociaż mandat też sprawuje się na okrągło, oczywiście. No ale posłowie, jak wiadomo, jeżdżą sobie na różne prywatne wczasy i nie muszą o tym informować marszałka Sejmu, jeżeli nie zawalają roboty parlamentarnej, tak? Przyjeżdżają na głosowania, pracują w komisjach i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, jak rozumiem, po prostu tego nie było, bo gdyby było, to musiałby się usprawiedliwić przed marszałkiem, o ile mnie pamięć nie myli, marszałek Zgorzelski się zajmuje tymi sprawami i musiałby podać, dlaczego go w danym dniu w Sejmie na głosowaniach nie było.
0: Ale a posłowie mają NZ-ki?
1: To znaczy?
0: Mają urlopy na żądanie?
1: Nie ma urlopów na żądanie.
0: Ale pani redaktor,
1: ale jeśli... Zbigniew Ziobro, bo pani redaktor, tak. Pani mi nie daje dojść do tego kluczowego zarzutu. Kluczowym zarzutem jest jednak Zbigniew Ziobro. Nie wystąpił do tej pory z PiS-u, wziął pieniądze od pana Krala, tłumaczył, że dlatego, że jego środowisko było szykanowane. No ludzie kochani, no to
0: ale
1: to
0: on
1: jest
0: użył
1: po prostu...
0: gdzieś

0: w jednej z wypowiedzi użył też określenia, że potrzebował pieniędzy,
1: no
0: bo był w pewnym kryzysie służbowym, tak? Zawodowym, no, że tak,
1: tak
0: powiem.
1: Bo jest szykanowany przez obecną władzę. Później to wyjaśniał, jest szykanowany przez obecną władzę, polują na niego, zabrali mu pieniądze. No zabrali, no nie wykonuje swoich obowiązków parlamentarnych. To pełne prawo miał marszałek Zgorzelski zabrać mu te pieniądze. No bo jednak my, jako podatnicy, płacimy za pracę pana Ziobry, a nie za to, że tam się przechadza po Manhattanie i wszystkim śmieje się w nos, czy gdzie on tam jest w tych Stanach Zjednoczonych.
0: No nie wiem, ale pracuje reportersko.
1: To no jest jeśli... najcięższy tak. zarzut pod adresem tak. PiS-u. Więc tak. to są naprawdę takie rzeczy, które obciążają Prawo i Sprawiedliwość. Nie mówię, że obciążają na przykład prezesa Kaczyńskiego, nie? Bo jak do tej pory żadnych tutaj linków, związków nie ma. Ale formację jako taką, formacja bierze odpowiedzialność za swoich członków i za to, co oni robią, niestety. A oni ciągle... są jej członkami i pan Sasin, i pan Moskal, i pan Ziobro.
0: I nic nie wskazuje na to, żeby na przykład pan Ziobro stracił swoją funkcję w strukturach Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak
0: dalej
1: jest
0: wiceprezesem, prawda?
1: Otóż to. Nic nie słyszałam, żeby ktokolwiek przymierzał się do tego, żeby go z tej funkcji usunąć. Przeciwnie, Jarosław Kaczyński tutaj sufluje taką samą narrację, że on jest poszkodowany, że jest ścigany, że na pewno by go, jakby tylko się pojawił w Polsce, to by trafił do aresztu, a tam być może by tego nie przeżył, bo jest ciężko chory, więc trzeba go chronić i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety pieniądze pana Krala wzięte od pana Krala obciążają PiS.
0: Ma pani jakieś informacje? Ja wiem, że to bardzo świeże. Kto został tym razem zatrzymany? Trzy
1: niestety
0: osoby?
1: Niestety nie.
0: Pani
1: nie,
0: prokurator niestety... Anna Adamiak twardo stała przy tajemnicy służbowej, pytana przez nas, także no nic, pewnie się w miarę szybko dowiemy, ale...
1: No tak, ale nie bez powodu sąd zanonimizował te osoby, prawda? Są podane tylko ich inicjały. Pierwsza imienia nazwiska, pierwsza litera nazwiska i pierwsza litera imienia, no to znaczy, że oni sami też nie chcą, żeby ich nazwiska były znane publiczności, bo gdyby na przykład się zgodzili na upublicznienie, to wtedy nie byłyby zanonimizowane. Mm-hmm. Zatem jeżeli się czegoś dowiemy w jakiś sposób, to tylko w pewnym sensie pokątnie.
0: Jasne. Wspomniała pani o panu pośle Moskalu, a ja się zastanawiam nad rzeczywistymi konsekwencjami zamieszania wokół zonda krypto, bo pan poseł Moskal stał, zdaje się, za piątką dla zwierząt, tak?
1: Tak.
0: To były te rozwiązania, które właściwie, no...
1: Ogrzebały poparcie dla PiS-u.
0: Dokładnie, tak.
1: Tak.
0: Ja chciałam użyć delikatniejszego określenia, ale pani mnie tutaj wyręczyła. I potem miał bardzo dobry wynik wyborczy. Naprawdę dobry. Czyli
1: no tak,
0: drugiemu w ogóle nie przeszkadza. Czyli co? Działamy sobie, popełniamy błędy, robimy rzeczy wątpliwe, ale nie wiem, wyborców mamy tak ugruntowanych i przekonanych w głębokim dysonansie poznawczym, że to oni są winni, a nie on. No i
1: panie redaktor,
0: do clou, tak?
1: Zacznijmy od tego, że ani piątka dla zwierząt, ani ta słynna ustawa futerkowa, czyli dotycząca likwidacji ferm futerkowych, za którą lobbował pan Moskal, to nie były naganne rozwiązania. One może były naganne z punktu widzenia części elektoratu PiS-u, ale ja na przykład bardzo bym się ucieszyła, gdyby fermy norek zostały w Polsce zlikwidowane i lisów zresztą też i gdyby ustawa wtedy ta łańcuchowa, ta z piątki dla zwierząt została wdrożona i psów nie wolno by było trzymać na łańcuchach, prawda, w gospodarstwach, w obejściach. Ja wiem, że rolnicy mają swoje racje, ale dla mnie z punktu widzenia osoby miastowej, która jeżeli ma kota albo psa, to trzyma go w domu na kanapie, a nie w budzie na łańcuchu. To jest trudne do zaakceptowania, prawda, że te zwierzęta na tych łańcuchach są. Natomiast to, że wyborcy PiS-u go mimo wszystko za tym zagłosowali, no to proszę państwa, proszę pamiętać o tym, że po pierwsze, pan Moskal nie był wtedy posłem, kiedy ta ustawa była głosowana. Nie mógł przyjść ktoś z opozycji, wyciągnąć jego głosowania i powiedzieć, proszę bardzo, ludzie, to on głosował za tym, żebyście nie mogli trzymać swoich

0: psów na łańcuchach, tylko musieli budować dla nich boksy, takie jak pan mówił, pan prezydent, większe niż tam M2 w Warszawie. Tak, taki argument padł, też kuriozalny. W związku z tym nie było łatwo połączyć te kropki. Oczywiście wszyscy my pisaliśmy o tym, że to pan Moskal namówił prezesa Kaczyńskiego. Może i namówił, ale trzeba też pamiętać o tym, że pan prezes sam jest wrażliwy na los zwierząt i jeżeli dał się namówić, to znaczy dlatego, że chciał. I myślę, że do części wyborców Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie dotarło to, że pan Moskal był twórcą czy pomysłodawcą tych przepisów. I dlatego nie mieli żadnych oporów, żeby zagłosować na młodego człowieka, który znajdował się na ich ulubionej liście Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pani redaktor, to co w takim razie pani zdaniem w tej sprawie ma największą siłę rażenia? Zegarek, pieniądze, salonik VIP na lotnisku dla pana Piesiewicza, a może powoływanie się na wpływ w UOKiK-u, choć nie wiem, czy do końca wszyscy rozumiemy, o co w tej sprawie chodzi. Co to może być takiego?
0: Co to może być takiego?
1: Więc to wszystko
0: zależy od tego, czy mówimy o społecznym oddziaływaniu, czy o politycznym.
1: O społecznym.
0: No bo jeżeli o społecznym, to z całą pewnością pieniądze, drogie zegarki, robią na ludziach wrażenie. I jeżeli przy okazji się dowiadujemy, że to jest po prostu element korupcji za coś tam, powoływanie się na wpływy, już wiemy od czasów pana posła Andrzeja Pęczaka, że to są rzeczy, które kończą się potem w kryminale, bo pan Pęczak się przesiedział chyba ze 2 lata, może i ze 2,5 za powoływanie się na wpływy. Zatem tutaj już wszyscy wiedzą, że to jest rzecz naganna, nie wolno powoływać się na wpływy, bo wtedy chodzi o to, żeby przeszły jakieś przepisy czy jakieś regulacje, które są korzystne dla danej osoby, a nie korzystne dla większości społeczeństwa.
1: A w tym przypadku chodziło o jakąś kontrolę w Zonda Krypto przez UOKiK.
0: Tak,
1: i przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że takiej obietnicy wcale nie trzeba zrealizować, żeby za to odpowiedzieć. Wystarczy ją złożyć.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Powołanie się na wpływy, tak.
0: Oczywiście, dokładnie ma pani rację, że samo powoływanie się na wpływy jest naganne i można za to pójść do kryminału. I właśnie to, moim zdaniem, plus ten zegarek. Oczywiście może nie wszyscy wiedzą, co to jest za zegarek Patek Filip, ale wystarczy kwota, jaką trzeba by zapłacić za taki zegarek, gdyby go kupić na rynku, to wystarczająco działa na wyobraźnię.
1: I nie przekonuje pani to, że pan Piesiewicz powiedział, że oddawał w ratach, a przenosił przez granicę po 10 tysięcy, bo 10 tysięcy 2 złote już nie wolno?
0: Tak, nie,
1: tak?
0: Nie,
1: nie, nie przekonuje
0: nie,
1: pani.
0: Nie przekonuje mnie. Wiem, że 10 2 to nie wolno. Nie przekonuje mnie to. Naprawdę uważam, że to są baśnie w tej chwili tworzone na potrzeby obrony. Pan Piesiewicz ma do tego prawo, bo wiadomo, może się bronić wszelkimi metodami przed tym, żeby nie trafić do więzienia za łapówki, ale jest tak bardzo mało wiarygodny w tym, że naprawdę ciężko by było tutaj w to uwierzyć, choć nie wykluczam, że jak przyjdzie do jakiegoś procesu i rozstrzygająca miałaby być właśnie ta kwestia, to sąd uzna to za poszlakę, a nie za dowód. No bo rzeczywiście mogłoby tak być, prawda? A to, że my nie jesteśmy przekonani takim tłumaczeniem, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ale mam nadzieję, że to nie kwestia, w jaki sposób pan Piesiewicz oddawał pieniądze, tylko kwestia powoływania się na wpływy będzie kluczowa i to będzie ten element rozstrzygający, jeżeli są na to dowody, że rzeczywiście się powoływał na wpływy i ograniczy kontrolę UOKiK-u. To jest absolutnie naganna sprawa.
1: Są jeszcze... proszę.
0: A jeżeli chodzi o właśnie najmniej moim zdaniem nośne będzie połączenie całej tej sprawy z politykami, bo nawet jeżeli Sasin, pan Jacek Sasin był promotorem pana Piesiewicza, no to przecież nie, bardzo wątpię, żeby go namawiał do przyjmowania łapówek, a nawet jeżeli go przyjmował, jeżeli go namawiał, to chyba robił to w taki sposób, że nie ma śladów, no nie wiem.
1: Tak, to już naprawdę, poza tym, tak jak mówię, no mógł głęboko wierzyć w jego kompetencje.

0: i otworzyć przed młodym człowiekiem po prostu wrota i tyle.
1: Tak jest. No tak, tak mogło być i niestety tutaj uważam, że oddziaływanie jest słabe. Oczywiście na metodą skojarzeń.
0: Musimy kończyć.
1: Jacek Sasin zna Piesiewicza. Piesiewicz wziął łapówkę od Zonda Krypto. Znaczy to, że PiS popierał łapownictwo Piesiewicza i w ogóle popierał Zonda Krypto. No, ale takich skojarzeń to my sobie możemy dowolnie tworzyć takie skojarzenia i one niczym nie przesądzają. I są słabe, jeżeli chodzi o akceptację przez wyborców.
0: Dziękuję pani bardzo za komentarz. Eliza Olczyk, współautorka podcastu. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Niedyskretnie o politykach. Dziękuję pani bardzo.
1: Prawda jest o tym mówić, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w tej sprawie nie jest potrzebna Sejmowa Komisja Śledcza, tylko dokładne wyjaśnienie sprawy przez służby. Tak kilka chwil temu mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To politycy Prawa i Sprawiedliwości, także Konfederacji i prezydent z uporem godnym lepszej sprawy blokują uregulowanie tego rynku w Polsce. Były trzy próby, trzy ustawy, które wszystkie były blokowane przez prezydenta czy przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, także przy użyciem, no powiedziałbym, wściekłych argumentów. Dzisiaj mówił o tym premier. Uregulowanie tego rynku to nie jest tylko utrudnienie jakimś tam ludziom powiązanym z Prawa i Sprawiedliwości, utrudnienie zdobywania jakichś tam brudnego środków finansowych. Mówią o tym służby od lat. W przypadkach związanych na przykład z sabotażem, aktami terrorystycznymi czy dywersji najczęściej rozlicza się to przy pomocy kryptowalut. I blokowanie tych rozwiązań z dużą determinacją, co robi pan prezydent, jest blokowaniem także kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa. To po pierwsze. Po drugie, no trudno porównywać odwiedzenie młodych piłkarzy w szatni, którzy dają koszulkę, z uczestniczeniem w dedykowanej konferencji, gdzie głównym organizatorem jest Zonda Krypto i TV Republika. Obie formacje mniej wprost lub bardziej wprost powiązane z Prawem i Sprawiedliwości do przekazania koszulkę przez młodych zawodników. To jest oczywiście, więc w tym przypadku tak, uważam, że pan prezydent co najmniej dopuścił się manipulacji. Co do pana pytania o komisję śledczą, czy o jakąś specjalną komisję ekspercką. Chyba w tej sprawie jest wszystko jasne i mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości będą tym razem rozsądnie głosować. Przy poprzednim głosowaniu już pan prezes Kaczyński rozumiał, że to jest sprawa, która nie ułatwia życia Prawu i Sprawiedliwości i zdecydował się nie wziąć udziału w głosowaniu. No, trudno być sędzią we w swojej sprawie. No co, Wippler ma być w tej komisji śledczej? Moskal ma być w tej komisji śledczej? No to przecież oni raczej mają zeznawać przed jakąkolwiek komisją śledczą. Dlatego w tej sprawie nie jest potrzebna komisja śledcza, bo trudno, żeby posłowie czy ludzie, którzy są bezpośrednio zamieszani w ten proceder, Ziobro finansowany przez ludzi związanych z Kralem, Wippler finansowany przez ludzi związanych z Kralem, Moskal, który jeździ na zaproszenie czy na wezwanie Krala na Ibizę, żeby tacy ludzie uczestniczyli w komisji śledczej. Oni mają stanąć przed prokuraturą i się wytłumaczyć. No, trudno, żeby byli sędziami we własnej sprawie.
0: I to mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike,

0: Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W najbliższą sobotę w TDI. Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach żyje się nam najlepiej. Pod uwagę wzięto dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Jako jedyne otrzymało maksymalną notę 100 na 100 punktów. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Występuje tylko na norweskim wybrzeżu. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jaremaja Mrożek. Zapraszam.
8: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i senatoria w PRL-u. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gorąco w sprawie afery Zonda Krypto. Trzy kolejne osoby zatrzymane. Służby weszły też do PKOL-u i UOKiK-u. Rosjanin i Łotysz pochodzenia rosyjskiego podejrzani o sabotaż na lotnisku w Lipsku. Tak donoszą niemieckie media. Więcej praw w rękach mieszkańców. Rząd zaostrza zasady w sprawie najmu krótkoterminowego. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszamy. Zabezpieczono zegarki, biżuterię i samochody. Trwają też przeszukania w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych. Służby zatrzymały trzy kolejne osoby w sprawie afery Zonda Krypto. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że wszyscy zatrzymani zostaną doprowadzeni niedługo do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Równolegle funkcjonariusze, realizując postanowienia Wydziału Zamiejscowego, weszli dziś do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów. A sprawa Zonda Krypto pojawiła się też na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk skrytykował z mównicy sejmowej Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację oraz prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Co łączy aferę Skoków, aferę Getin Banku i kryptoaferę? Udział aferzystów z PiS-u i prawicy. Co lub kto powodowało, że tak uporczywie, z uporem maniaka, blokowaliście nadzór KNF-u?
3: Z prokuratury do mediów co chwilę wyciekają informacje o kolejnych fundacjach, kolejnych politykach, którzy otrzymywali pieniądze z Zonda Krypto. I bardzo dobrze obywatele powinni wiedzieć, którzy posłowie mają takie powiązania. Ten efekt oczyszczający powinien objąć również obóz rządzący. Obóz rządzący, który nie jest tu bynajmniej krystaliczny, tylko po prostu jest omijany wyciekami z prokuratury.
1: Odpowiadał szefowi klubu PSL Michał Wawer z Konfederacji. Przypomnijmy, że prokuratura przekazała, że w sprawie

0: afery Zonda Krypto zatrzymano dziś 3 osoby. Trwają też przeszukania w UOKiK-u i PKOL-u, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Polskiego Radia 24. Więcej z pewnością dowiemy się ze specjalnej konferencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, która powinna rozpocząć się za kilka minut. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Tak donoszą niemieckie media. Chodzi o sytuację sprzed miesiąca, gdy służby wykryły uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał w obliczu doniesień z Niemiec, że zagrożenie ze strony Rosji ciągle rośnie, a sojusz pozostaje czujny. Podobnych przykładów ataków hybrydowych w Europie jest wiele, mówił Mark Rutte, który rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zagrożenia ze strony Rosji są oczywiste i pracujemy w NATO bez wytchnienia, aby zapewnić gotowość do ochrony naszych obywateli. Jeśli Rosja sądzi, że to zagrożenie nas podzieli lub że zniechęci nas do wspierania Ukrainy, to jest w błędzie. Nasza jedność jest niezachwiana, a nasze poparcie dla Ukrainy jest jednoznaczne. Przewodnicząca komisji zapowiedziała z kolei, że rosnąć będzie też presja na Rosję poprzez unijne sankcje, aby ta zaprzestała ataków hybrydowych w Europie oraz zakończyła bombardowanie Ukrainy. Będą ostrzejsze zasady w sprawie najmu krótkoterminowego. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy. Rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka poinformował, że nowe przepisy mają dać gminom większe uprawnienia.
1: Po pierwsze, danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
0: Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego w wersji zaproponowanej przez resort sportu i turystyki w połowie lipca. 2 tygodnie później premier zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów. Czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Dzięki niemu dofinansowany zostanie krótki urlop we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. W ciągu 20 minut od rozpoczęcia generowania czeków została rozdysponowana cała pula 7 tysięcy bonów. W puli czeków dla osób powyżej 18 roku życia vouchery rozeszły się w 30 sekund, mówił prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
2: Rozmawialiśmy wcześniej z województwami, które już miały wcześniej takie programy, nazywały się bonami turystycznymi i oni nam przekazywali swoje informacje, mówili, że w ciągu 3-4 minut tak naprawdę rozchodziła im się cała pula.
0: I to się sprawdziło. Czek to 300 zł dofinansowania noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w rządowym programie, który obejmuje Warmii i Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Umiarkowane zachmurzenie niemal w całym kraju, do tego przelotny deszcz. Pada i będzie padać głównie na północy i południowym wschodzie, a na Lubelszczyźnie możliwe też lokalne burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 stopni w centrum, do 24 na południowym wschodzie.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Trzebnicy na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany. 57% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na niskim poziomie. Jedynie na zachodzie Wielkopolski jest ono średnie.
3: Klimat. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Przyszła nagle. Odbieraj.

0: dając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: 12 lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarze i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15.08, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Czekamy na konferencję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o Zonda Krypto. Co do tego nie ma wątpliwości. Wcześniej pan minister na swoim X-ie napisał tak. Kolejne działania w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle funkcjonariusze policji także, przepraszam Państwa, bo coś tutaj uciekło. A, jest. Równolegle funkcjonariusze policji zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. Pan minister wtedy napisał, to było dosłownie godzinę temu, więcej informacji wkrótce, no to czekamy na tę konferencję. Będziemy Państwa informować o jej treści. Wcześniej rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 z rzeczniczką prokuratury, panią Anną Adamiak. Nie chciała zdradzić, o kogo chodzi, nie chciała zdradzić jakichś szczegółów informacji, bo oczywiście są objęte postępowaniem. No ale na pewno sytuacja jest rozwojowa. Ja dodam tylko, że dziś w Sejmie politycznie było w tej sprawie bardzo, bardzo gorąco. A jeszcze pełnomocnik pana Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, pan poseł, także Roman Giertych, pytał niedawno na swoim X-ie, koledzy pisowcy, lubicie nagrania? No tego etapu afery Zonda Krypto jeszcze nie doczekaliśmy, ale jak sądzę, nie tylko będziemy mogli o tej sprawie poczytać, ale także usłyszeć.
1: Stan dnia.
3: W teorii o zdrowym odżywianiu wiemy coraz więcej. W praktyce okazuje się, że co trzeci posiłek jemy już poza domową kuchnią, poza domem. Z opublikowanego raportu agencji badawczej Minds and Roses wyłania się obraz społeczeństwa rozdartego między chęcią dbania o zdrowie, a codziennym brakiem czasu. Szczegóły raportu zna nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jak często to, co chcielibyśmy jeść, różni się od tego, co rzeczywiście jemy?
4: Choć ponad 1/3 Polaków uważa, że odżywia się zdrowiej niż statystyczny Polak, to zderzenie naszych przekonań z codziennością bywa bezlitosne. Ponad 60% badanych uznaje prawidłową dietę za jeden z kluczowych filarów zdrowia, deklarując chęć sięgania po warzywa czy ograniczenie cukru. Jednak gdy przychodzi do praktyki, co trzecia osoba przyznaje, że w biegu sięga po to, co ma akurat pod ręką. O wyraźnym dysonansie między deklaracjami a gabinetową rzeczywistością mówi profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Przeciętny Kowalski odżywia się dobrze, tak bynajmniej myśli o sobie. Gorzej czasami jest właśnie z tą wykonalnością. Bardzo często jest taki dysonans między tą właśnie deklaracją, że jemy warzywa i owoce, a jednak do gabinetów dietetycznych przychodzą osoby z nadwagą bądź też otyłe, więc widać, że coś tutaj jednak nie do końca gra.
4: Raport pokazuje, że zmiana stylu życia nie wynika z chwilowej mody, lecz z rosnącego tempa codzienności. Polacy są coraz bardziej zapracowani, a samodzielne gotowanie staje się czynnością, na którą zwyczajnie brakuje godzin. Ponad połowa ankietowanych przyznaje, że stanęłaby w kuchni.

0: kuchni i gotowała częściej, gdyby miała na to czas. Współautor badania, ekonomista Jacek Grzeszak z Might and Roses, zwraca uwagę na rosnącą lukę między wiedzą a jej praktycznym zastosowaniem.
1: Rysuje się nam obraz ludzi dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem, problemy z utrzymaniem pewnych diet, zdrowymi nawykami, takimi zdrowymi decyzjami na co dzień.
0: Tę lukę coraz wyraźniej wypełniają dania gotowe, po które przynajmniej okazjonalnie sięga już niemal 80% Polaków. Różnice widać przede wszystkim pokoleniowo. Najmłodsi dorośli z generacji Z przygotowują w domu zaledwie 35% swoich posiłków, podczas gdy seniorzy ponad 60%. Jednocześnie w sklepach wciąż gubimy się z informacjami na opakowaniach. Choć aż 93% z nas deklaruje czytanie etykiet, to zaledwie co szósta robi to regularnie, a zrozumienie składu nastręcza sporych trudności. Na pilną potrzebę praktycznej edukacji konsumenckiej zwraca uwagę profesor Joanna Bajerska.
2: Alarmujące chociażby jest właściwie to, że większość Polaków uważa, że czyta etykiety czy informacje zawarte na opakowaniach, ale też nie do końca może potrafi zrozumieć ich treść. Musimy edukować społeczeństwo właściwie w odniesieniu do takich prostych informacji, które są zawarte, żeby Polak potrafił je w odpowiedni sposób zinterpretować.
0: A sytuacji nie ułatwia fakt, że ponad 60% Polaków nie potrafi wskazać żadnego rzetelnego autorytetu w dziedzinie żywienia, czerpiąc wiedzę głównie z mediów społecznościowych.
3: Piotr Durys, dziękuję Ci bardzo.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Od 1 września tego roku, czyli od pierwszego dnia nowego roku szkolnego w szkołach obowiązują nowe zasady tak zwanego żywienia zbiorowego. Posiłki roślinne, alternatywa bez mięsa, zupy i woda, cykl dekadowy, czyli zalecenia planowania jadłospisu w cyklu 10-dniowym dla lepszego bilansowania wartości odżywczych. Mniej cukrów, więcej warzyw. Co młodzi ludzie na to? Co dzieci? Jestem ciekawa. Aneta Łańcuchowska, dietetyczka z nami. Dzień dobry pani Aneto.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No, próbuję sobie wyobrazić młodego człowieka, który będzie, który dostanie na talerzu błonnik zamiast mięska i jeszcze do tego coś mniej słodkiego przejdzie, myśli pani?
5: Ja myślę, że wszystko w zależności od tego, jak my dorośli przede wszystkim do tego podejdziemy, bo myślę, że to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim jak my, którzy jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie tych posiłków w szkołach czy też w przedszkolach, bo te zmiany dotyczą nie tylko przedszkoli, ale również szkół, jak my się do tego przygotujemy i w jaki sposób będziemy przygotowywać te dania. Jeżeli ja od wielu, wielu lat pracuję z dziećmi i również prowadzę warsztaty kulinarne i sama od wielu lat w sposób próbuję przekonywać dzieci właśnie do zwiększenia w diecie strączków i obserwuję, że w momencie, kiedy w trakcie takich warsztatów zaserwowałabym po prostu fasolę, nie wiem, z warzywami i z makaronem, to myślę, że w takiej formie te strączki raczej nie sprawdziłyby się. Ale jeżeli na przykład proponuję dzieciom jakiś sos pomidorowy, dzieci uwielbiają makaron na przykład sosem pomidorowym i do tego sosu pomidorowego dodamy właśnie te strączki, czyli zaserwujemy te strączki w takich daniach, które dzieci do tej pory jadały, znały, trochę na zasadzie takiego przemycania tych strączków, to myślę, że to jak najbardziej ma sens. Ja myślę również, że cudownie by było, żeby w tych naszych szkolnych czy przedszkolnych stołówkach była taka opcja, nie wiem na ile to jest możliwe, ale po prostu zaprezentowania tych strączków naszym dzieciom, żeby miały możliwość po prostu spróbowania pojedynczego ziarenka, ciecierzycy, soczewicy czy też grochu.
3: Przepraszam, uśmiecham się, bo mam, przychodzą mi do głowy moje własne doświadczenia. Moje drogie dziecko, spróbuj ciecierzycy. Byłoby ciężko.
5: Ja to rozumiem, natomiast w trakcie wakacji również miałam okazję prowadzić warsztaty z dziećmi w ramach Lata w Mieście i właśnie ze strączków, oswajałam dzieci ze strączkami, pytałam się, czy dzieci w ogóle w domach jedzą strączki, czy kojarzą ciecierzycę i dzieci tej ciecierzycy zdecydowanie nie kojarzyły. Dopiero jak im po prostu pokazywałam ją, opowiadałam o niej i dawałam możliwość spróbowania jej, to bardzo mocno byłam zaskoczona, bo naprawdę mnóstwo dzieci po tą ciecierzycę sięgało. Po prostu

0: No, w domach bardzo często jest tak, że serwujemy na obiad po prostu kotlety, bo wiemy, że one są bezpieczne i że dziecko zje tego kotleta. Nie dajemy dzieciom alternatywy właśnie spróbowania w domu tych strączków. Dzieci
1: no bo
0: nie
1: mięsko
0: są
1: musi być, bo mięsko musi być, po prostu, pani Aneto. Ile prawdy jest w tym, że można takie wyobrażenia dzieci kształtować też przez jakąś wizualną formę i tak naprawdę to, czego się nauczą jeść na przykład w przedszkolu, zostanie z nimi długo.
0: No jest absolutnie bardzo duża szansa, tylko my jako rodzice w domach musimy dawać ten przykład, myślę. I nauczyciele, cudownie by było, żeby również w tych szkolnych stołówkach czy w przedszkolu również pokazywały dzieciom, że jedzą te strączki razem z nimi i że im po prostu smakują. Moje doświadczenie również jest takie, że często jest tak, że jak ja częstuję dzieci strączkami, to opiekunowie mówią nie, ale ja tego nie lubię. Więc pamiętajmy o tym, że po prostu my jako dorośli po prostu dajemy też naszym dzieciom przykład. I myślę, że w momencie, kiedy uwierzymy przede wszystkim w to, że to się uda i że to wyjdzie, to jest szansa, że naprawdę tak będzie. Tylko dajmy czas tym naszym dzieciom po prostu, żeby się oswoiły z tymi strączkami i na podstawie kilku obiadów, które wylądują powiedzmy w koszu, nie wyciągajmy wniosków, że to na pewno się nie uda. To się uda, tylko po prostu wymaga czasu i cierpliwości.
1: No jak pani mówi, żeby miksować fasolkę, na przykład jej ciecierzycę i dodawać do niej sosu pomidorowego, to jest to rodzaj manipulacji.
0: Ja nie mówię o tym, żeby nie mówić, co jest w tym sosie, tak?
1: Rozumiem.
0: My mówimy zawsze
1: nie,
0: jako
1: no,
0: dorośli.
1: Pozwoliłam sobie na pewien żart, jak sądzę, bo ja jestem jak najbardziej za i żeby nie było wątpliwości, ja bardzo lubię ciecierzycę, ale sama wiem na bazie swoich doświadczeń, jak trudno jest przekonać młodego człowieka albo, no dziecko pewnie mniej, ale młodego człowieka do czegoś, co nie jest popularne, co jest takie trochę inne na stole.
0: No pewnie, że łatwo na pewno nie będzie, natomiast pamiętajmy o tym, że nie mówimy o tym, że nagle te obiady wszystkie będą na bazie strączków, bo tak nie będzie. Mięso dwa razy w tygodniu maksymalnie przecież może się pojawić, więc do tej pory te kotleciki i pulpeciki i klopsiki, które były, to w tych szkolnych stołówkach będą, tylko po prostu będą pojawiać się rzadziej. A obowiązkiem jest, żeby jednak pojawiła się raz w tygodniu przynajmniej ta potrawa ze strączków, więc z mojego punktu widzenia to nie jest jakaś taka ogromna rewolucja, która jest totalnie nie do zaakceptowania. Fajne jest też to, że po prostu tak jak do tej pory można było serwować pierogi, kupne pierogi, to w tym momencie jest zalecenie, że ma być to świeże mięso. W związku z tym no, panie kucharki w szkołach będą zmuszone do tego, żeby te pierogi po prostu robić od podstaw.
1: Zastanawiam się nad kosztami. Bo te sugestie i te zalecenia koszty mogą zwiększać.
0: Pewnie. Szczególnie
1: Kogo będzie na to stać? No świeże pierożki zamiast robionych na miejscu, a jeszcze do tego warzywka.
0: Pierożki nie są obowiązkowe, tak? W szkole nie
1: jako przykład
0: pierogów,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Jako przykład
0: natomiast,
1: je podaję.
0: Rzeczywiście jest tak, że wymóg mówiący o tym, że ma być to świeże mięso, nie przetworzone, sprawi, że na pewno tutaj, jeżeli chodzi o to mięso, ten koszt będzie wyższy. Natomiast pamiętajmy o tym, że to mięso, ono dwa razy maksymalnie w tygodniu będzie się pojawiać. Natomiast zastąpienie mięsa białkiem roślinnym, czyli właśnie tymi strączkami, strączki natomiast znacznie tańsze są od mięsa. Więc myślę, że tutaj ten bilans, jeżeli chodzi o cenę, może się wyrównać. Natomiast no, to, co zostało dodatkowo tutaj wprowadzone, to ta roślinna alternatywa dla dzieci niejedzących produktów odzwierzęcych. Mam na myśli tutaj chociażby napoje roślinne, zastępujące chociażby mleko, które w porównaniu do mleka no, są droższe i to też muszą być takie napoje roślinne, które dodatkowo będą wzbogacane wapniem i witaminą B12. Więc jeżeli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że w danej szkole czy w danym przedszkolu sporo będzie dzieci, które powinny przebywać z różnych względów na takich dietach, no powiedzmy nie tradycyjnych, tylko alternatywnych, gdzie będzie trzeba zastępować te produkty od zwierzęce, to rzeczywiście w danej placówce ten koszt może znacznie wzrosnąć wtedy.
1: Mniej ale cukru? Ja też tak, proszę.
0: Myślę też sobie, że z mojego doświadczenia jest taka, że bardzo mam kontakt z bardzo dużą ilością rodziców świadomych i myślę, że ci świadomi rodzice są na to przygotowani, są gotowi na to, żeby te kilka złotych dołożyć do tych posiłków dla swoich dzieci, jeżeli to rzeczywiście ta jakość będzie wyższa.
1: No tak, ale są tacy rodzice, którzy mówią, nie będziecie mi mówić,

0: co moje dziecko ma jeść, a jest też spora grupa, która martwi się tym, że dzieci nie będą jadły w stołówkach, przynajmniej pewnie w tym okresie przejściowym, zanim ktoś ich nie przekona, że warto, i będą przychodziły do domu głodne. To jest realna perspektywa pani zdaniem?
1: No myślę, że tak może być rzeczywiście na początku. Natomiast nigdy nie jest tak, że jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany, to musimy się liczyć z tym, że na samym początku będą jakieś głosy sprzeciwu. Jednak z natury jesteśmy bardziej komfortowo, czujemy się w miejscu, w środowisku, czy w momencie, kiedy spożywamy rzeczy, które są nam znane. Natomiast jeżeli musimy wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć próbować nowych rzeczy, to wiadomo, że nie jest to dla nas łatwe. Tak jak powiedziałam na samym początku, zarówno musimy dać czas tym dzieciom naszym, ale musimy też dać czas sobie i zdawać sobie z tego sprawę, że na samym początku no, może być rzeczywiście taka sytuacja. Natomiast z mojego punktu widzenia uważam, że te zmiany są bardzo korzystne i jeżeli uda nam się przebrnąć przez te powiedzmy kilka miesięcy mniej takich komfortowych dla nas, dla rodziców, to potem będzie tylko i wyłącznie lepiej dla zdrowia przede wszystkim naszych dzieci i dla samego dla samopoczucia też
0: jasne.
1: Naszych dzieci.
0: I dla przyszłości, choć może to szumnie brzmi, ale tak jest. Bardzo pani dziękuję.
1: Oczywiście.
0: Za komentarz.
1: Dziękuję.
0: Aneta Łańcuchowska, dietetyczka z państwem w Polskim Radiu 24. Zapowiadana konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i więcej informacji o tym, co się dzieje wokół zonda krypto.
2: Chciałbym państwa poinformować, że dzisiaj prowadzone są dalsze czynności przez prokuraturę, Śląski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który prowadzi bardzo dużą sprawę znaną wszystkim zondy krypto. Więc dzisiaj były dokonywane kolejne czynności, doszło do zatrzymań 3 osób, jest komunikat prokuratora generalnego. Trwają nadal czynności procesowe, czynności przeszukania. Kolejne planowane czynności to będzie przewiezienie tych osób do prokuratury w Katowicach i zobaczymy, jakie dalsze czynności podejmą prokuratorzy. Jak państwo wiecie, jest to kontynuacja dużej afery giełdy kryptowalut. Jednocześnie dzisiaj doszło do czynności procesowych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Polskim Komitecie Olimpijskim. Prokuratura poszukuje różnych dowodów, zabezpiecza dokumentację. Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie. Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości. Na ten moment nie będę ujawniał żadnych bliższych danych dotyczących tych osób zatrzymanych. Jest to podyktowane dobrem postępowania. Nie wiemy jeszcze, czy będą tam stawiane zarzuty. Na ten moment nie będę państwu w stanie podać informacji, czy będą kierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie. Musimy pozwolić w tej sprawie działać prokuraturze, bo wtedy to śledztwo przynosi realne postępy. Tak jak już mówiłem państwu kiedyś, priorytetem działania prokuratury w tej sprawie jest to, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę środków, które mogą pochodzić z przestępstwa. Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które lokując swoje środki, straciły te środki wraz z upadkiem tej giełdy. Wiecie już państwo, że jest ogłoszona upadłość spółki Zonda Krypto. Ta upadłość została ogłoszona w Estonii. Chciałbym przy tej okazji poinformować wszystkich naszych obywateli, którzy te środki tracili czy stracili na tej giełdzie, że jest tam otwarte postępowanie. Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości jest stosowny link, bo wszyscy ci, którzy stracili jakieś środki, powinni zgłaszać się do syndyka w sposób formalny, tak żeby w przyszłości móc odzyskać swoje pieniądze, jeżeli te środki zajęte pozwolą na zabezpieczenie tych wierzytelności. Tam są stosowne formularze z informacji, jakie do mnie doszły. Możemy także składać te wnioski o wierzytelności do syndyka w języku angielskim. Więc tutaj mój apel do wszystkich osób, które straciły

0: na tej aferze, że mogą zwracać się w odpowiedniej formie do syndyka, który, jak wiemy, jest syndykiem estońskim. Zwróćcie Państwo uwagę, że od wielu miesięcy rząd próbuje wprowadzić w życie bardzo dobrą ustawę, która miała chronić naszych obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się niestety z przyczyn politycznych nie udaje. Mamy kolejne weta prezydenta. W tym tygodniu będzie kolejna próba pokazania, że jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani, żeby chronić polskiego obywatela. Jak Państwo dzisiaj widzicie, ta spółka była rejestrowana w Estonii, ale zapisy tej projektowanej ustawy, która nie stała się jeszcze prawem, pozwalały także na kontrolę podmiotów, które byłyby rejestrowane za granicą, a gdzie Polacy inwestują środki. Niestety to dobre prawo, tak jak mówię, z powodu wet prezydenta nie weszło w życie. Ale my będziemy zdeterminowani nie tylko do tego, żeby ścigać przestępców, ale przede wszystkim, żeby zabezpieczać środki polskich obywateli. Myślę, że po tym moim wstępie, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, ale proszę też o zrozumienie, że na wiele z tych pytań nie będę w tym momencie mógł odpowiedzieć.
1: Panie ministrze, czy te dzisiejsze zatrzymania, czy jakaś ich część może ma bezpośredni związek z zaginięciem Sylwestra Suszka i z osobami, które go widziały po raz ostatni?
0: Tak jak Państwo wiecie, o czym informowałem, te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypta, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
1: Czy dzisiaj te osoby zatrzymane mają z tym związek?
0: Nie mogę tego powiedzieć, ale to śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
2: Panie ministrze, to w takim razie kim są te osoby? To są udziałowcy Zonda Krypto? To są osoby powiązane z PKON-em czy z UOKiK-iem?
0: Proszę Państwa, jeżeli będą wnioski o zastosowanie środków na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, to myślę, że w najbliższym czasie Państwo poznacie inicjały bardziej bogate tych osób, a znając dociekliwość świata mediów, Państwo na pewno ustalicie, o jakie osoby chodzi. Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
3: A jakiego typu zarzuty mogą usłyszeć te osoby?
0: Nie chcę przesądzać, to o tym decyduje zespół śledczy, więc dzisiaj nie będę Państwu w stanie powiedzieć, jakie zarzuty ewentualnie postawi prokuratura.
4: To był minister Waldemar Żurek. Ja tylko przypomnę, że zatrzymane zostały dziś 3 osoby.
5: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.31, Ewelina Kamińska, zapraszam. Zatrzymane trzy osoby w sprawie zonda krypto zostaną przewiezione do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam zapadnie decyzja w sprawie ewentualnych zarzutów, o czym poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Przekazał też, że funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania.
5: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii.

0: bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości. Na ten moment nie będę ujawniał żadnych bliższych danych dotyczących tych osób zatrzymanych.
1: Minister Sprawiedliwości poinformował jedynie, że wśród zatrzymanych są mężczyźni i kobiety. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Wczoraj w Mykanowie ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, w pojazd firmy, która prowadziła prace serwisowe. Zginęły 4 osoby, 4 są ciężko ranne. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: W toku tego śledztwa prokuratura okręgowa w Częstochowie będzie również wyjaśniać kwestie domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac serwisowych.
1: Kierowca ciężarówki, która wjechała w pracowników drogowych, ma być jeszcze dziś przesłuchany. Potem zapadnie decyzja o ewentualnych zarzutach. Dzieci muszą uczyć się na zewnątrz, bo nadzór budowlany zamknął budynek szkoły w Sękocinie Starym. Pod Warszawą trwa spór o budynek prywatnej szkoły podstawowej. Nieruchomość jest własnością Instytutu Badawczego Leśnictwa, a wątpliwości formalno-prawne ma gmina Raszyn. Stoimy przed budynkiem, ale nie możemy do niego wejść, mówi rodzic dwójki dzieci ze szkoły Fundacji Most.
3: Ze względu na to, że ktoś doszukał się jakiegoś papierka sprzed 30 lat. Nazywamy to w tej chwili jako długa wycieczka. Właśnie są na wycieczce, jak wszystkie uśmiechnięte, wzięły plecaki, idą do lasu i będą miały realizowane zajęcia terenowe.
1: Budynek, jak zapewnia fundacja, jest zdatny do użytku, ma zgody sanepidu oraz aktualne testy przeciwpożarowe. Natomiast ze względu na trwający od około 30 lat spór, według decyzji nadzoru budowlanego, nie może być przeznaczony na cele edukacyjne.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 15.34, Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Na Polskie Radio 24.pl informacja o tym, że po ataku na lotnisko w Lipsku Niemcy zidentyfikowali sprawców. Niemieckie służby informują o dwóch podejrzanych. Jeden z nich to Rosjanin z łotewskim paszportem, drugi to Białorusin z obywatelstwem Rosji. Do tej pory reakcja niemieckich władz była dość stonowana. Zamknięty zostanie dom rosyjski w Berlinie. Ten sam los czeka konsulat w Bonn. Oprócz tego zapowiedziano wzmożoną presję na tak zwaną flotę cieni. Z kolei Moskwa w odpowiedzi wzywa niemieckiego chargé d'affaires, co argumentowano antyrosyjskimi działaniami i oświadczeniami władz tego kraju. Niemiecki rząd federalny stwierdza bez cienia wątpliwości, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za atak hybrydowy w Lipsku, który miał miejsce 4 sierpnia.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Andrzej Mroczek, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas, także były policjant. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
5: Jak sądzę, nie jest pan zaskoczony informacjami z Lipska?
6: W kontekście tego, że zostali tak zidentyfikowani sprawcy.
5: W kontekście ich paszportów i tego, że niemiecki rząd nie ma wątpliwości, że tak, to wrogi atak.
6: Tak, to były przesłanki już od samego początku, tak? Bo to w kontekście analizy otoczenia, modus operandi, celu przeprowadzenia tego ataku, no nie skutkowego, ale mimo wszystko, to rzeczywiście pierwsze, co przychodziło na myśl, to jest, że było to inspirowane i wykonane z kierunku Federacji Rosyjskiej, tak? To nazywamy tego typu czyny terroryzmem. To był atak terrorystyczny sponsorowany przez obce państwo. I mozolna praca wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Niemczech, no to prowadziła do tego, że po analizie i przepływu osób, logowania się, analizie monitoringu i informacji wywiadowczych potwierdzono, że za tym zamachem stoją obywatele Federacji Rosyjskiej. No i siłą rzeczy działali na zlecenie służb rosyjskich.
5: Panie dyrektorze,

redaktorze, czy sposób, w jaki próbują Rosjanie, rosyjskie służby prowokować i nas, i naszych sojuszników,

0: działania, ja je nazywam taką kampanią terrorystyczną inspirowaną przez Federację Rosyjską, która ma na celu przede wszystkim pokazanie, że jeżeli będziecie pomagali Ukrainie, to będziemy was nękali. Drugi aspekt to jest taki, aby skłócić społeczeństwa w taki sposób, aby zmieniły sposób myślenia, zbliżając się do propagandy, która jest narracją Federacji Rosyjskiej. Kolejna, no to skłócić środowiska polityczne, tak? No bo tu jest zresztą bardzo widoczne już i w naszej przestrzeni politycznej. No i kolejna rzecz to jest taka, że może to również mieć taki cel strategiczny, a mianowicie taką formę zaczepną, taką prowokacyjną, w taki sposób, żeby to pobudzić do innych metod, już nie dyplomatycznych, nie sankcyjnych, żeby sprowokować państwa, ale również osoby, które no, działają chociażby w jakichś grupach paramilitarnych i są przeciwko Federacji Rosyjskiej, czyli takie niekontrolowane, odwetowe zagrania, które by były z kolei pretekstem do innego postępowania, innego działania służb rosyjskich.
1: Panie dyrektorze, jaką wagę ma w obliczu zagrożenia i swojego rodzaju eskalacji, ona ma pewnie związek ze zbliżającymi się wyborami w Rosji. Władimir Putin potrzebuje może nie sukcesu, ale zasygnalizować, że cały czas trzyma rękę na pulsie. Jaką wagę mają słowa byłego ministra obrony narodowej naszego kraju, który mówi, że jeśli oni się zdecydują zaatakować któregoś z naszych sojuszników, to my nie powinniśmy reagować?
0: Zaraz krótko się odniosę do pani pytania. Chciałbym jeszcze tylko uzupełnić poprzednią swoją wypowiedź, a mianowicie oprócz tej działalności dynamicznej, zintensyfikowanej, która przybiera taką formę fizyczną, to równolegle Federacja Rosyjska prowadzi w sieci, czyli w internecie, za pomocą różnych narzędzi, dezinformację i propagandę. Także to się dzieje, to wszystko jest koherentne i spójne, tak obliczone na strategię, aby osiągnąć konkretne cele i społeczne, i militarne, i polityczne. Natomiast nie bardzo, odpowiadając na to drugie pytanie pani, nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, co to były minister chciał przekazać, co siedzi w głowie, wypowiadając tego typu stwierdzenia. Tak? Jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim, mamy artykuł 5 i mamy zobowiązania co do naszego udziału czy też udzielania pomocy, jeżeli on zostałby uruchomiony, innym państwom, które są w sojuszu. Gdybyśmy odwrócili sytuację i któryś z ministrów, byłych ministrów krajów bałtyckich powiedziałby, że Polska, no niech sobie Polska daje radę, my na pewno nie wyślemy im żadnej pomocy na granicy i nie będziemy udzielali żadnego wsparcia. No jest to według mnie no, mało kompetentne jak na tego typu rangę do byłego już ministra obrony narodowej.
1: Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, prawda? Ja dziś już wspominałam wydarzenia sprzed roku, jak na terytorium naszego kraju wleciały drony i reagowały sojusznicze myśliwce. No spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby gdyby tak się nie stało, gdyby nam nie pomogli?
0: Nie mamy takiego w tej chwili potencjału, abyśmy byli, żebyśmy samodzielnie bronili naszej przestrzeni powietrznej, naszego terytorium. Dlatego 30 lat temu wstąpiliśmy do Paktu Północnoatlantyckiego, żebyśmy mieli wsparcie sojuszników.

0: problemów i w kwestii sprzętowej, jak również już osobowej. I na naszej granicy, tej naziemnej i wodnej, i również w przestrzeni powietrznej, jesteśmy wspierani przez różne formacje wojskowe różnych krajów, które są w Pakcie Północnoatlantyckim. I dla mnie to jest po prostu rzecz naturalna i normalna. I powinniśmy się cieszyć, że posiadamy, że jesteśmy w ramach takiego sojuszu i możemy liczyć na wsparcie w każdej chwili, no chociażby podczas takich zdarzeń, jakie miały miejsce w zeszłym roku, czyli zmasowanego ataku dronów, gdzie no dzięki sprzętowi Patrioty niemieckiemu sprzętowi myśliwcom potrafiliśmy w jakimś stopniu zminimalizować skutki tego ataku, który został przeprowadzony.
1: Nie mam wrażenia, cały czas myślę o słowach pana ministra Błaszczaka, że my nie potrzebujemy rosyjskiej dezinformacji do tego, żeby siać zamęt. Sami sobie to robimy.
0: Ależ jak najbardziej, to już dawno wypowiedziano te słowa, że tak naprawdę Federacja Rosyjska, służby rosyjskie odpowiedzialne za propagandę, no nie muszą specjalnie wychylać się, one wystarczą, że rzucają pewnego rodzaju ziarenka, a te ziarenka same pęcznieją, kiełkują i efekt jest osiągany taki, jaki jest główny cel służb Federacji Rosyjskiej. I to ma na celu przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, skłócenie społeczeństwa polskiego, skłócenie elit politycznych, wytworzenie przeświadczenia, że jesteśmy w stanie sami dać sobie radę i poradzić wobec potencjalnego zagrożenia, co jest nieprawdą. My musimy myśleć strategicznie, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to militarne, ale również i pozamilitarne, dlatego że świat się zmienia bardzo dynamicznie, są wykorzystywane różnego rodzaju nowe narzędzia i siłą rzeczy powinniśmy zawsze polegać również na tych partnerach.
1: Panie dyrektorze, czy rozmowy na szczycie, bo wracam też do tego, co się wydarzyło kilka dni temu, wizyta szefa CIA w Moskwie. Podobno według amerykańskiej prasy miał polecieć do Moskwy z ostrzeżeniem wstrzymajcie się, a to także w związku z zapowiedziami aktów dywersji w stosunku do krajów bałtyckich. Tych planowanych łącznie była też mowa o inwazji lądowej na któryś z krajów bałtyckich. To się naprawdę na takim szczeblu załatwia, że leci Radcliffe do Moskwy w specjalnej kapsule, żeby przekazać przez szefa rosyjskich służb Putinowi zatrzymaj się?
0: Ale nie doszło do tego spotkania z Putinem.
1: Z Putinem nie, ale z szefem rosyjskich służb, owszem.
0: Tak, ale ja nie chciałbym komentować czegoś, gdzie nie mamy oficjalnych komunikatów z tej materii. Bo to, że był taki lot, natomiast co było przedmiotem tej wizyty, jak ona przebiegała, czy były jakieś ustalenia, to pozostaje w tej chwili w sferze domysłów.
1: No, wiemy, no ale sama wizyta w tak gorącym czasie budzi domysły, to tutaj się pewnie pan ze mną zgodzi.
0: No jak najbardziej. To jest no, coś, co możemy znać z kart historii, z okresu zimnej wojny, kiedy no, dochodziło do takich nieoficjalnych spotkań, które miały na celu przede wszystkim ostudzenie zapałów Sowietów w ówczesnym czasie. Natomiast od dłuższego czasu, to również premier Donald Tusk, jak również inni przedstawiciele władz chociażby krajów bałtyckich, już od jakiegoś czasu ostrzegali, że wrzesień i jesień tego roku będzie kluczowy i można się spodziewać właśnie zintensyfikowanych aktów, no, różnie to je nazywamy, sabotażowych, dywersyjnych, jakby na to nie patrzeć, terrorystycznych, sponsorowanych przez Federację Rosyjską. No i jak

0: widzimy, to zaczyna się materializować i musimy być przygotowani, że to będzie w najbliższych miesiącach eskalowało i być może szef CIA to poleciał tak jakby z taką misją ostrzegawczą, aby Federacja Rosyjska poprzez te niekonwencjonalne działania nie prowadziła do takich działań zaczepnych, tak? Takich prowokacyjnych.
1: No dobrze, ale dlaczego teraz? Czy to tylko wybory w Rosji, o których wspomniałam? Czy zmęczenie Rosjan, tych zwykłych rosyjskich obywateli, ale też otoczenia Władimira Putina, które zaczyna coraz precyzyjniej liczyć swoje straty? Dlaczego właśnie teraz?
0: Jak pani wspomniała, zbliżają się wybory na terenie Federacji Rosyjskiej. Społeczeństwo rosyjskie nie jest tak zadowolone z tego, co się dzieje. No i potrzeba, stosuje się te metody, które stosowano 40-50 lat temu, czyli po prostu pokazanie, że jesteśmy potęgą, że nikogo się nie boimy, że potrafimy podporządkować sobie cały świat. I oni i tak nic nam nie zrobią, bo to tak to wygląda. Jak spojrzymy, no to mamy do czynienia, ja tu nie mówię o tym, żeby doszło do jakichś odwetowych akcji militarnych, natomiast obserwujemy, że Putin, jego otoczenie nic sobie z tego nie robią, jeżeli chodzi o te sankcje wprowadzane za każdym razem, te działania dyplomatyczne, no one nie przynoszą żadnego skutku.
1: Żadnego może nie, ale nie przynoszą oczekiwanego skutku, bo za każdym pakietem idzie doskonała umiejętność obchodzenia tych sankcji, bo tego też Rosjanie mieli czas się nauczyć, prawda? Teraz Kaja Kallas pyta szefową unijnej dyplomacji, też cytowaliśmy dziś te wypowiedź. Co my jeszcze możemy zrobić? No właśnie, co my jeszcze możemy zrobić?
0: Nie chciałbym tutaj głęboko wchodzić, ale są służby państw, no chociażby bloku północnoatlantyckiego, no posiadają innego rodzaju niekonwencjonalne metody i środki niejawne, które mogą w jakiś sposób odwrócić no ten bieg nieskutecznych działań.
1: A jakiś przykład by nam podał? Mówi pan, panie dyrektorze, że nie może mówić o szczegółach albo nie chce, ale jakiś przykład, bo jestem ciekawa.
0: Nie wiem, że pani indaguje, natomiast nie chciałbym wchodzić tutaj publicznie w tą sferę niejawnych, prowadzenia niejawnych działań służb specjalnych.
1: Zastanawiam się do dziś właściwie, jakie wrażenie mogło zrobić pewne napięcie pana premiera Donalda Tuska, kiedy w Sejmie przy okazji któregoś weta mówił o tym, jak szkodliwe jest otoczenie funkcjonowania zonda krypto, delikatnie mówiąc. Temat wraca, bo będzie próba odrzucenia prezydenckiego weta. Dosłownie chwilę temu zakończyła się konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówił o zatrzymaniach w tej sprawie, o przeszukaniach, ale wspomniał też o tym, że kryptowaluty służą do działań terrorystycznych. O to też chcę pana zapytać, ale najpierw przypomnijmy sobie słowa pana ministra.
2: Nie tylko świat przestępczy, ale także wrogie nam państwa, które za pomocą swoich wywiadów werbują wykonawców do różnych czynów terrorystycznych wobec naszego państwa, a kryptowaluta staje się walutą płatności za takie zlecenia. Wiemy, jak to działa. Zamówienie na Telegramie, często ten, który dokonuje faktycznie jakiegoś działania wrogiego, terrorystycznego, jest mu płacone w kryptowalucie i mamy na to bezpośrednie dowody.
1: Jak to działa? Panie dyrektorze, przypomnę, Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas. Bo co? Bo bez kontroli? Bo przepływy można kierować dowolnie w obie strony? Można płacić bez śladu?
0: Kiedyś on właściwie obowiązuje. Do dzisiaj jest taki system rozliczeń, system hawala. I ja utożsamiam ten system, znaczy kryptowaluty utożsamiam z nowym systemem tak jakby technologicznym, tego systemu hawala, takiego który

0: w którym między innymi rozliczały się grupy przestępcze, terroryści, czyli pieniądz, którego tak naprawdę nie widać. I tu, jeżeli chodzi o kryptowaluty, zgadzam się jak najbardziej, że one dynamicznie weszły, jeżeli chodzi o transakcje rozliczeniowe, wynagrodzeniowe karteli narkotykowych, czyli szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej, jak również organizacji grup terrorystycznych. I patrz tutaj chociażby wykorzystywania tego typu rozwiązań płatniczych przez służby Federacji Rosyjskiej. Także to jest coś, nad czym nie do końca jesteśmy w stanie zapanować, pomimo wprowadzenia różnego rodzaju ustaw, obostrzeń, natomiast możemy starać się zminimalizować skutki i włączyć tak jakby pewnego rodzaju pola ostrzegawcze, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu transakcji. No bo jeżeli nie mamy w Polsce nadzoru, czyli Komisja Nadzoru Finansowego nie ma nad obrotem tego typu środkami kontroli, no to trudno nawet w tej chwili powiedzieć, jaka skala jest tego wszystkiego, tak?
1: No tak, system Havela, o którym pan wspomniał, miał pewną różnicę, bo on jest prawie stary jak świat.
0: No tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: I funkcjonował w czasie, kiedy no, nawet nikt nie prognozował internetu i tego typu działań, ale rzeczywiście jest jakąś konsekwencją. Tam się może dziać wszystko bez śladu i stąd to zagrożenie. Myśli pan, że powinniśmy usłyszeć więcej od pana premiera? Jakieś nazwiska, jakieś konkrety, żebyśmy naprawdę zdali sobie sprawę z zagrożenia?
0: Dajmy czas. Jak można powiedzieć, no ile można tego czasu dawać? W każdym razie tu powinny być rzeczywiście bardzo szerokie kampanie informacyjne do społeczeństwa, które no, w znacznej mierze nie rozumie tych mechanizmów związanych z obrotem kryptowalutami. Natomiast kiedy zostaną pewne rzeczy no, w taki sposób prosty wyjaśniane w ramach kampanii informacyjnych, no to na pewno z czasem przyniesie to pozytywne efekty, czyli zwiększenie świadomości.
1: Bardzo dziękuję. Tak? Musimy kończyć.
0: Natomiast tak. Natomiast tak jak powiedziałem, nie unikniemy niebezpieczeństw, natomiast starajmy się je po prostu minimalizować.
1: Dziękuję za rozmowę. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zbliża się 16. Jeremia Mrożek już gotowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jeremo. Gotowa także Sylwia Białek.
3: Dzień dobry.
1: Na spotkanie z Państwem. Dzień dobry. Co przynosicie?
2: To może ja zacznę, bo są takie tematy, od których po prostu głowa boli. 137 dni, od kiedy mieszkańcy wsi Komorzna w Opolskiem nie mają wody zdatnej do picia. Tym tematem będziemy się zajmować. Z kolei na osiedlu Malteńskim w Poznaniu trwa próba eksmisji kobiety i 15-letniego syna. Tam są protestujący, tam jest policja, tam są przepychanki, tam naprawdę dużo emocji się dzieje, więc na miejscu jest Maciej Szefer. Po godzinie 17 będziemy się z Maćkiem łączyć, który nam wyjaśni, co dokładnie się tam wydarzyło i jak przebiega ta operacja związana z eksmisją tej młodej kobiety i jej dziecka. No oprócz tego, no to oczywiście Zonda Gate, kryptoafera, czyli co wszystko, co się dzieje wokół Zonda Krypto. Przed nami przecież w piątek głosowanie w Sejmie. Trwa przepychanka słowna, no ale podejrzewam, że u Sylwii to znacznie więcej na ten temat.
3: Dokładnie, posłowie wrócili po wakacyjnej przerwie, no i ciekawe przed nimi no, decyzje do podjęcia. Trzeci raz posłowie koalicji rządzącej będą próbować odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach w piątek i premier Donald Tusk, otwierając dziś posiedzenie rządu, zaapelował do posłów opozycji, by przemyśleli jeszcze raz, jak w tej sprawie głosować, ale zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego, by dał takie zielone światło, by posłowie, którzy są w niego zapatrzeni, jednak zagłosowali inaczej. O aferze Zonda Krypto wiemy coraz więcej. Przed chwilą konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

0: A prokuratura ma ręce pełne roboty, działa. Czy zatem potrzebne są komisje śledcze, czy też komisja ekspercka, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość? To pytania do moich gości, a gośćmi będą Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej oraz Józefa Szczurek-Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości.
1: I dziękuję Państwu za to zaproszenie. Jarema Jamrożek już za chwilę, Sylwia Białek również.
0: Zapraszam.
1: Małgorzata Żochowska. Żegnam Państwa. Ale nie na zawsze. Życzę spokojnego popołudnia. Dziękuję za wspólny czas.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Reklamie. Autopromocja.
6: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje. Zapraszamy do czytania. Weekend kulturalny w najbliższy piątek po 21. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek premier ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi dywersjami. To po niedawnym pożarze w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Za chwilę polityczne komentarze prosto z Sejmu. Są kolejne zatrzymania związane z aferą Zonda Krypto. Trzy osoby mogą usłyszeć zarzuty w tle sprawa zaginięcia byłego szefa upadłej giełdy Sylwestra Suszka. W magazynie powiemy też o starciach z policją na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Służby eksmitowały jedną z mieszkanek. Więcej w relacji naszego reportera.
0: Suma wydarzeń.
1: W Polsce i innych krajach Europy mamy do czynienia z nasileniem aktów rosyjskiej dywersji. Musimy być na to przygotowani, tak mówił premier Donald Tusk i apelował do polityków o współdziałanie. Szef rządu podkreślał, że niedawny pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. W Sejmie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym właśnie się łączymy. Witaj, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak posłowie reagują na kolejne przypadki dywersji?
2: No właśnie od tematu zagrożenia aktami terroru i dywersji rozpoczął posiedzenie rządu premier. Donald Tusk mówił, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był wywołany przez celowe podpalenie, zaś w przypadku pożaru hali magazynowej w Lublinie wprawdzie nie ma jeszcze tej pewności, ale można przypuszczać, że również był aktem dywersji. Premier powiedział, że takich zdarzeń może być więcej i wskazał na sytuację międzynarodową.
3: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
2: Ale tutaj w Sejmie posłowie koalicji rządzącej mówią wprost, nie można i nie będziemy czekać na kolejne takie zdarzenia. Tak mówił Marek Sawicki z PSL.
4: W Polsce tych incydentów też jest dużo i wydaje mi się, że w tej chwili przede wszystkim i Służba Ochrony Państwa i żandarmeria muszą wzmóc ochronę obiektów krytycznych, żeby temu przeciwdziałać, nie czekać aż się wydarzy.
2: Jednak posłowie PiS nie są przekonani do sprawczości służb. Kacper Płażyński z PiS mówił mi, że w pełni nie wiemy, jaka jest skala takich ataków i jaka skuteczność służb.
5: Gdyby państwo polskie dobrze w tym zakresie działało, no to by sabotażu nie było, bo państwo działa wtedy, kiedy do sabotaży ostatecznie nie dochodzi, prawda? Tu się zgadzamy. A nie znam statystyk.

0: Pewnie są tajne. Być może teraz jestem bardzo niesprawiedliwy dla polskich służb pod władaniem Donalda Tuska. Być może takich sabotaży miało być 100 tysięcy, a tylko jeden się nie udał. A może jest tak, że niestety na przykład co drugi się udaje, bo dzisiaj państwo jest rozłożone na łopatki przez ludzi, którzy nie wiedzą, jak zapewnić mu bezpieczeństwo.
1: Całkowicie wyeliminować aktów sabotażu i działań dywersyjnych się nie da, ale są inne możliwości przygotowania, tak mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Można przygotowywać się na takie działania, minimalizować ich zakres i w pewien sposób odstraszać przeciwnika. Problem z odstraszeniem w przypadku Rosji jest taki, że widać, że to państwo rządzone przez jej obecnego przywódcę, czyli Putina, nie liczy się z żadnymi kosztami. To, co powinniśmy natomiast zrobić, no to oczywiście ustanowić skuteczny system ochrony infrastruktury krytycznej, w szczególności przed nowymi zagrożeniami, czy dywersyjnymi, czy dronowymi. Tego jeszcze nie ma. Oraz powinniśmy dofinansować i wzmocnić kadrowo służby specjalne. Tego również nie ma.
1: Ale przedstawiciele rządu zapewniają o zabezpieczeniach. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie.
3: Mamy bardzo dobry monitoring. Tutaj polskie sieci elektroenergetyczne zakupują specjalne do tego oprogramowanie i osprzętowanie. Mamy do tego także większe środki na cyberbezpieczeństwo. Te ataki są odpierane. Mamy siatki antydronowe, mamy coraz lepsze systemy dotyczące ściągania także tych urządzeń, więc na wszystkich tych polach Polska jest coraz lepiej do tego przygotowana. Analizujemy to, co się stało w Niemczech. Tutaj potrzeba jest na pewno więcej informacji ze strony służb.
1: Co ciekawe, w tym kontekście premier Donald Tusk zaapelował o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mówił, że to weto utrudnia zwalczanie działań terrorystycznych wymierzonych w polskie państwo.
4: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia, pamiętacie państwo cały ten cykl zdarzeń, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
1: No jak widać, dzisiaj w Sejmie temat kryptowalut był odmieniany po raz kolejny przez wszystkie przypadki.
5: Premier przestrzega przed kolejnymi działaniami Rosji i apeluje do posłów o głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Jak przekonuje Donald Tusk, to tę formę zapłaty za dywersję w Europie wykorzystuje Kreml. A o tym wszystkim mówił nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękujemy. Temat kryptowalut faktycznie od rana rozgrzewa sejmowe ławy, tym bardziej, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny poinformował o kolejnych zatrzymaniach w sprawie Zonda Krypto. Podczas prowadzonych dziś przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Tym tematem zajmuje się Agata Król, z którą właśnie się łączymy.
6: Witaj, no, witam,
5: Agato.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, co wiemy na temat dzisiejszych zatrzymań i też jak ta sprawa jest komentowana w Sejmie?
6: Od rana na sali sejmowej temat kryptowalut, a szczególnie afery Zonda Krypto jest odmieniana przez wszystkie przypadki, jak powiedział przed chwilą. Mariusz, słychać było wskazywanie winnych. Szef klubów PSL krytykował Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację i prezydenta Karola Nawrockiego. W odpowiedzi atak wysunęła Konfederacja, a w ciągu dnia pojawiły się nowe informacje ze strony prokuratury i to one rozgrzały debatę, ale korytarzową na ten temat. Posłowie cieszą się, że prokuratura działa, ale wciąż mają wiele pytań, na których odpowiedzi na razie nie ma. Mówili o tym Marek Sawicki z PSL i Krzysztof Bosak, wicemarszałek z Konfederacji.
7: Mieliśmy przynajmniej od 2018 roku do roku 26 tak zwane działania pozorne prokuratury w tej sprawie. I KNF-u, i prokuratury, i chyba ABW, bo też powinna w tej sprawie się wypowiedzieć. Natomiast w tej chwili mamy działania faktyczne. Pytanie, czy zakończyć to aktami oskarżenia i procesami w sądzie, czy nie. Ja bym chciał wiedzieć jeszcze, kto z polityków zdążył przed upadkiem Zonda Krypto wycofać swoje wkłady.
2: Dobrze, że prokuratura działa. My natomiast zwracamy się z apelem i wnioskiem formalnym o ujawnienie wszystkich transakcji finansowych pomiędzy spółką Zonda i spółkami powiązanymi, a osobami i podmiotami w Polsce. Uważam, że poprzez przecieki do dziennikarzy nie powinny być informacje dozowane. Nie powinniśmy być zmuszeni do tego, żeby z okruchów informacji rekonstruować, co tutaj się działo, bo widać, że mieliśmy do czynienia z dużą operacją i biznesową, i socjotechniczną, i tak naprawdę kradzieżą środków.
6: Minister Sprawiedliwości poinformował, że trwają przeszukania w PKO oraz UOKiK, że zabezpieczana jest dokumentacja w siedzibach obu instytucji, że są kolejne zatrzymania. Kto? Na ten moment nie wiadomo, ale nie są to osoby z pierwszych stron gazet, a wśród nich są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zostaną oni doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty przeszukiwania.

0: Rosły też efekty, mówił Waldemar Żurek.
1: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości. Na ten moment nie będę ujawniał żadnych bliższych danych dotyczących tych osób zatrzymanych. Jest to podyktowane dobrem postępowania. Nie wiemy jeszcze, czy będą tam stawiane zarzuty. Na ten moment nie będę Państwu w stanie podać informacji, czy będą kierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie.
0: Minister zwrócił uwagę, że od wielu miesięcy rząd próbuje wprowadzić w życie ustawę, która miała chronić obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się z przyczyn politycznych nie udało, a zapisy tej projektowanej ustawy, jak powiedział, pozwalały także na kontrolę podmiotów rejestrowanych za granicą, tam gdzie Polacy inwestują środki. W piątek Sejm będzie głosował w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do tej ustawy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej. Rozmawiamy o potencjalnym morderstwie. Rozmawiamy o łapownictwie. Rozmawiamy o tym, jak wiele ludzi mówi, nieprzypadkowym głosowaniu zgłaszania wet pana prezydenta. Rozmawiamy o grubych pieniądzach, o łapówach. Rozmawiamy o złym procedowaniu i prawdopodobnie za pieniądze zgłaszanych poprawkach. W związku z tym, jeżeli to weto zostanie po raz kolejny prezydenta nieodrzucone, to moim zdaniem w pewnej chwili pan prezydent Nawrocki naprawdę będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
0: Wracając do działań prokuratury, i priorytetem, jak słyszeliśmy dzisiaj, jest zabezpieczenie jak największej liczby środków, które mają pochodzić z przestępstwa, które w przyszłości mają spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które lokując swoje środki straciły je wraz z upadkiem giełdy. Upadłość Zonda Krypto została ogłoszona w Estonii, a na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości jest link dla tych wszystkich, którzy stracili swoje pieniądze, by zgłaszać się do syndyka w Estonii w sposób formalny, tak aby w przyszłości móc odzyskać swoje pieniądze, jeżeli te środki zajęte pozwolą na zabezpieczenie tych wierzytelności.
3: Trzy osoby zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Informacje i komentarze na ten temat zebrała Agata Król. Agato, bardzo dziękujemy. W Polskim Radiu 24 stawiamy jeszcze pytanie o przyszłość prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ubiegłym tygodniu, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. A wszystko dotyczy właśnie sprawy Zonda Krypto. Adam Korol, wiceprezes PKOL-u, mówił jednak na naszej antenie, że w najbliższym czasie nie dojdzie do odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji szefa Polskiego Komitetu, bo jak tłumaczył, w tym celu musi zebrać się zarząd.
4: 8 września na pewno nie odwołamy pana prezesa. Dosłownie wczoraj dowiedzieliśmy się, że zgodnie z artykułem 50 naszego statutu pan prezes przekazał pełnomocnictwa do sprawowania funkcji podczas jego nieobecności. Raczej chodziło o krótką nieobecność, czyli wyjazd, choroba, panu Mieczysławowi Nowickiemu, który jest i członkiem zarządu, wiceprezesem oczywiście Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a też jest prezesem bardzo szanowanej przez wszystkich instytucji, czyli Towarzystwa Olimpijczyków Polski. Skierowaliśmy do pana prezesa Nowickiego pismo z prośbą o, w zasadzie z żądaniem zwołania pilnym zarządu, bo zwołanie prezydium nic nie da. Naprawdę, prezydium nie jest żadnym organem decyzyjnym. Prezydium nie podejmuje żadnych uchwał. Najważniejszy jest zarząd.
3: Mówił na naszej antenie Adam Korol, wiceprezes PKOL-u. A więcej informacji i komentarzy na temat afery Zonda Krypto na portalu polskieradio24.pl. W przyspieszonym tempie z rządu do Sejmu trafi ustawa o najmie krótkoterminowym. Posłowie pochylą się nad nią wieczorem. Projekt zawiera procedowaną dziś przez rząd autopoprawkę, która przywraca możliwość zablokowania tego typu najmu przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie wynajmowane lokale miałyby zostać także wpisane do rejestru obiektów noclegowych. Nowe przepisy przewidują też zwiększenie uprawnień dla gmin, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli. I ta autopoprawka jest dokładnie o tym. To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
3: A co o nowych przepisach myślą mieszkańcy? Oto nasz reporter pytał warszawiaków.
6: W domach, gdzie mieszkają właściciele różnych mieszkań,

0: jak u mnie jest hotel. To mi nie odpowiada. Przychodzą najprzeróżniejsi ludzie.
1: No jeżeli są jakieś notoryczne problemy, to może i tak.
2: Powiem panu, że nawet mieszkam w tej kamienicy i mam za ścianą taki wynajem. Czasami są trochę, no.
3: No ale to sporadycznie. Przecież Polacy też jeżdżą czy do Madrytu, czy do Rzymu. Też wynajmują w ten sposób. Nie ma jakiegoś problemu.
4: Co o tym sądzę? No dla mnie to nie byłoby za fajne, żeby zakazali tego. Jednak imprezy, te sprawy.
5: Projekt ustawy ma również przewidywać możliwość wyznaczania przez samorządy obszarów bez najmu krótkoterminowego. Dotyczy to wykorzystywania chociażby takich aplikacji jak Booking czy Airbnb. Regulacji rynku najmu krótkoterminowego oczekuje od Polski Unia Europejska. Termin na to minął 20 maja.
6: Suma wydarzeń.
5: W magazynie teraz burzliwa eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Służby wyprowadziły kobietę, która mieszkała na działce od ponad 30 lat. Kilkadziesiąt osób próbowało powstrzymać komornika, a na miejscu interweniowało kilkudziesięciu policjantów. Na miejscu był od rana też nasz reporter Maciej Szefar. Witaj Maćku.
7: Dzień dobry.
5: Dlaczego w ogóle doszło do eksmisji na działkach w Poznaniu?
7: Ta sprawa związana z mieszkańcami działek na tak zwanym osiedlu maltańskim w Poznaniu ciągnie się od wielu lat i ma związek także ze zmianami właścicieli tych terenów. A mowa tutaj o działce, która jest w dość dogodnym miejscu, patrząc z perspektywy na przykład odległości do centrum, no i która należała do przed laty archidiecezji poznańskiej, a w tym roku poznańska parafia Jana Jerozolimskiego sprzedała ją za ponad 420 milionów złotych deweloperowi. Chodzi tutaj o działkę 12-hektarową, na której nawet kilkaset było działek, na których ludzie po prostu uprawiali warzywa, owoce, a po jakimś czasie zamieszkali i kolejne pokolenia budowały tam swoje domy. Na nieruchomości tej już po sprzedaży ma powstać około 2000 lokali mieszkalnych. Część mieszkańców tego osiedla wyprowadziła się dobrowolnie, inni korzystali z propozycji dewelopera, część nie chciała się wyprowadzić i nie chce wyprowadzić się wcale oraz kwestionuje sposób dialogu i prowadzenia eksmisji. Dziś przed przyjściem komornika do pani Sandry, bo o eksmisję pani Sandry tu chodziło, na działce numer 75 zgromadziło się kilkadziesiąt osób, a takie hasła na całych ogródkach działkowych było słychać już od rana.
8: Najpierw ludzi, potem zyski.
7: Na miejscu pojawili się policjanci w kaskach i z tarczami, w pełnym rynsztunku. Doszło do przepychanek. Pełnomocnik eksmitowanej pani Sandry, Marcin Czachor, mówił mi, że jego zdaniem eksmisja została przeprowadzona niezgodnie z prawem.
9: Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy. Dlatego, że w klauzuli wykonalności jest wpisany podmiot, który już nie jest właścicielem. Jeżeli obecnie właścicielem jest spółka deweloperska, natomiast zarówno w wyroku, jak i w klauzuli wykonalności jest wpisana parafia, która już nie ma żadnego tytułu do tej nieruchomości.
7: Prawnik reprezentujący dewelopera, z którym rozmawiałem jeszcze przed eksmisją, mówił, że eksmisja jest nieunikniona, bo mieszkanka działki odrzuciła wszystkie formy pomocy i ewentualne propozycje, mówi Jacek Masiota.
10: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
7: Adwokat podkreślił, że wszystkie decyzje dotyczące egzekucji podejmuje deweloper. Przekazał też, że dotąd podpisanych zostało ponad 120 porozumień z dotychczasowymi mieszkańcami różnych parceli na osiedlu. Adwokat wyjaśniał też, że wszystkie obiekty stojące na tych hektarach, na tej działce, w skali takiej globalnej, to samowole budowlane, nie nadające się do zamieszkania. Innego zdania są lokatorzy tych działek, a także protestujący, wśród których pojawił się dzisiaj działacz społeczny Piotr Ikonowicz.
11: Bardzo mnie martwi, że nie ma tu nikogo w szacie duchownej, kto by tą rodzinę chociaż próbował pocieszyć. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Ja myślę, że i komornicy, i policjanci powinni móc korzystać z klauzuli sumienia.
7: Osoby, które utrudniały egzekucję komorniczą po siłowym usunięciu przez policję, zostały wylegitymowane. Mundurowi poinformowali, że wobec nich będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenia. Do dwóch poszkodowanych podczas całej tej akcji, interwencji policji i protestów wezwano karetki pogotowia, ale o działaniach

0: o działaniach służb mówi Andrzej Borowiak.
1: Działania policyjne przede wszystkim polegają i polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego.
0: To druga eksmisja, do której doszło na tych działkach. Niewykluczone, że dojdzie do kolejnych, ponieważ na niektórych parcelach wciąż znajdują się domy, w których mieszkają ludzie.
2: O dramatycznych scenach i dzisiejszej eksmisji na poznańskim osiedlu maltańskim mówił Maciej Szefer. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Do normy wraca sytuacja na niemieckim dworcu w Augsburgu. Budynek był przez kilka godzin zamknięty po nocnym wybuchu. W jego wyniku poszkodowane zostały dwie osoby. Natomiast po ostatnim uszkodzeniu infrastruktury energetycznej niedaleko granicy z Polską śledczy sprawdzają, czy nie doszło do aktu terroru. Informacje z Niemiec zbiera Adam Górczewski.
4: Podejrzenie terroryzmu pojawiło się obok innych. Doprowadzenia do eksplozji, zniszczenia mienia publicznego i uszkodzenia narzędzi pracy. Śledczy zakładają, że podstacja transformatorowa na pograniczu Brandenburgii i Saksonii została zaatakowana przez grupę osób, która działała tam wcześniej przez kilka dni. Szef MSW Brandenburgii stwierdził, że użyto czegoś na kształt fajerwerków. Jan Redmond ocenił, że dzięki wyjątkowemu szczęściu tylko jeden z 10 znalezionych ładunków jednocześnie sięgnął celu i zapalił się. Minister nie wskazał podejrzanych, ale podkreślił, że użyta metoda była inna niż przy atakach na infrastrukturę energetyczną przeprowadzanych w ostatnich latach przez lewicową ekstremę i wymagała specjalistycznego przygotowania. Podejrzanych nie ma również w Augsburgu, gdzie w nocy doszło do wybuchu w przejściu podziemnym dworca. Ucierpiało dwoje Ukraińców, 17-latka i 18-latek. Przez kilka godzin dworzec był zamknięty po znalezieniu podejrzanego pakunku, ale przed południem policja zezwoliła na powrót pracowników i pasażerów. Ruch kolejowy i autobusowy jest powoli przywracany. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Unia Europejska ostrzega Rosję. Nie będziemy tego tolerować, tak mówiła szefowa Komisji Europejskiej, komentując atak hybrydowy uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Niemieckie media donoszą, że podejrzanymi w tej sprawie są dwie osoby, Łotysz pochodzenia rosyjskiego oraz Rosjanin z Białorusi. Incydent z początku sierpnia był jednym z tematów spotkania Ursuli von der Leyen z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. W tej sprawie łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
5: Dzień dobry.
2: Jaki przekaz do Rosji płynie jeszcze ze strony Europy?
5: Podsumowując wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej i sekretarza generalnego NATO, można powiedzieć tak. Ostrzeżenie pod adresem Rosji, zapowiedź dalszego wspierania Ukrainy i gwarancję, deklarację sekretarza generalnego NATO, że sojusznicy są przywiązani do artykułu 5, czyli kolektywnej obronie i żaden kraj nie pozostanie zostawiony samemu sobie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dzisiaj mówiła, że to, co się wydarzyło w Lipsku, ale też inne przykłady działań hybrydowych na terenie Unii Europejskiej, no to jest nowa odsłona, nowa eskalacja konfliktu na terenie Europy i stąd te słowa, że Europa tego nie pozostawi i nie będzie tego tolerować. I tak komentowała Ursula von der Leyen. Był to atak z użyciem sprzętu klasy wojskowej przeprowadzony przez rosyjskich agentów na terytorium Unii Europejskiej. Zastraszanie nie powiedzie się. Jesteśmy zjednoczeni. Europa i NATO nie tylko utrzymają presję na Rosję, ale ją zwiększą. I nie przestaniemy, dopóki Rosja nie zaprzestanie bombardowania i zabijania niewinnych dzieci, mężczyzn i kobiet na Ukrainie. A sekretarz generalny NATO mówił, że Sojusz Północnoatlantycki pozostaje czujny i że jeśli Rosja sądzi, że to zagrożenie podzieli w jakiś sposób NATO, no to na pewno nie zniechęci, to tak się nie stanie i to nie zniechęci do wspierania Ukrainy. Rosja jest w błędzie, nasza jedność jest niezachwiana. Dodam tylko, że ta sprawa, czyli wczorajsze informacje władz niemieckich, że za próbą ataku hybrydowego z uzbrojonym dronem w sierpniu na lotnisku w Lipsku stoi Rosja. Te informacje dotarły także do Irlandii. Dzisiaj w Irlandii nieformalna narada ministrów spraw zagranicznych w miejscowości Wicklow pod Dublinem i przekaz także szefowej unijnej dyplomacji Kaja Kallas, że będą kolejne sankcje na Rosję. Kaja Kallas poinformowała, że została przesłana lista do państw członkowskich 1600 osób, firm oraz instytucji, właściwie przede wszystkim firm i osób powiązanych z sektorem zbrojeniowym w Rosji. I ta lista to jest czarna lista z zakazem wjazdu do Unii, zablokowanym

0: aktywami. To jest właśnie reakcja na ataki hybrydowe, na próbę przeprowadzenia ataków hybrydowych na terenie Unii Europejskiej. Wypowiedział się w tej sprawie wicepremier, szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski, który powiedział, że Polska te sankcje popiera. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową i musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć. Powinniśmy przede wszystkim nałożyć sankcje na rosyjskie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które napędzają machinę wojenną Putina. Wojna hybrydowa to oddziały zabójców, podpalenia, próby wysadzenia w powietrze pociągów, tak jak to było w Polsce, to naruszenia przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem dronów czy pocisków manewrujących. Musimy przekonać Putina, że takie działania mają swoją cenę. I wiele było takich głosów dzisiaj na tym spotkaniu podczas tej nieformalnej narady, że sankcje absolutnie muszą być zaostrzone. To jest nieformalna narada, więc decyzje żadne nie zostały dzisiaj podjęte. To spotkanie jeszcze trwa, ale czekamy na konferencję szefowej unijnej dyplomacji, ale nie sądzę, żeby były jakieś konkretne decyzje. Natomiast pewnie będzie informacja, że wiele krajów skłania się ku zaostrzeniu sankcji na Rosję i powrócimy do tych dyskusji, kiedy już formalne narady odbędą się w Brukseli. No i wtedy można się spodziewać decyzji.
1: Europa wysyła Rosji sygnał, że nie będzie tolerancji dla jej działań. O reakcji na ostatnie akty dywersji mówiła Beata Płomecka. Dziękujemy za relację. O trwającej nowej zimnej wojnie mówił w Polskim Radiu 24 dr Jan Świderski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Jak tłumaczył nasz gość, czasy spokoju na świecie już dawno się skończyły.
2: Już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że skończyły się wolne weekendy na zielonej trawie, że zawsze może coś się wydarzyć, że zawsze możemy być świadkiem jakiegoś wydarzenia, no, które będzie podsycone no właśnie działaniami Federacji Rosyjskiej. To jest niestety smutna rzeczywistość najbliższych miesięcy, oby nie lat. I teraz doświadczają tego też kraje ościenne. Chociaż myślę, że my żyjemy trochę tak w takiej rzeczywistości polsko-centrycznej, ale wydaje mi się, tak na szybko sobie liczyłem, że to wcale w Polsce najwięcej tych aktów dywersji nie było, bo przecież trzeba pamiętać o Finlandii, trzeba pamiętać, no właśnie, była też Rumunia, było też, jeśli dobrze pamiętam, Słowacja. Także wydaje mi się, że w ostatnim czasie Putin chce, no to eufemistycznie powiem, zwrócić uwagę całej Europie, że pokój się skończył.
1: Mówił na naszej antenie dr Jan Świderski. W magazynie teraz Nepal. Tydzień od katastrofalnej powodzi. Tamtejsze władze wciąż mają nadzieję na znalezienie żywych ludzi w tunelach zniszczonych elektrowni wodnych. Według ostatnich szacunków w 6 tunelach może być ponad 900 robotników. To nie tylko Nepalczycy, ale także Koreańczycy i Hindusi. O tym z Katmandu nasz korespondent Tomasz Sajewicz.
3: Przedstawiciel nepalskiego urzędu energetycznego w wywiadzie dla Reutera poinformował, że w tunelach wciąż mogą być żywi ludzie. Jego zdaniem jest duża szansa, że kilkudziesięciu pracowników elektrowni wodnych zostanie odnalezionych żywych. Chodzi głównie o komory elektrowni wodnej Rasłagodi. Amsu Kiranshahi, członek zarządu nepalskiego urzędu energetycznego, szacuje, że w tunelu jest tam 46 robotników. Zdjęcia akcji poszukiwawczo-ratowniczej w tunelach pokazują skalę problemów tej operacji. W tunelach szerokich na kilka metrów ratownicy brną przez masę mułu, głęboką co najmniej po kolana. To niebezpieczne, ale nie jest największym problemem. Do tuneli w trakcie powodzi wpłynęły też potężne bloki skalne, które teraz blokują dotarcie do ocalałych. Trzeba je bardzo delikatnie wysadzać małymi ładunkami, tak aby nie naruszyć konstrukcji tuneli. Akcję utrudnia też pogoda. W nocy w jednym z tuneli poziom wody podniósł się aż o 1,5 metra. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Opady deszczu storpedowały wtorkową rywalizację na tenisowym US Open, zmuszając organizatorów do przerwania meczów pierwszej rundy z udziałem Polek. Magdalena przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones 4-6, natomiast Magdalena Frenk remisuje w pierwszej partii 4-4 z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowić. Do wznowienia obu tych pojedynków dojdzie dziś po godzinie 20. Natomiast rywalizację w drugiej rundzie rozpoczynają dziś panowie. Hubert Hurkacz Hurkacz zagra na zadaszonym korcie centralnym z rozstawionym z numerem 8 Amerykaninem Benem Sheltonem około godziny 19.30 czasu polskiego. Z kolei Kamil Majchrzak zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentinem Wascherotem z Monako prawdopodobnie nie wcześniej niż przed północą.

0: Piłkarze Motoru Lublin awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy podopieczni trenera Mariusza Misiury pokonali u siebie Legię Warszawa 3-0. Zdaniem Karola Czubaka, który zdobył jedną ze zwycięskich bramek, lubelska drużyna w ten sposób zrehabilitowała się za sobotnią porażkę z Piastem.
1: Chcieliśmy wynagrodzić i sobie, i kibicom ten, wydaje mi się, najgorszy mecz w tym sezonie, jaki zagraliśmy. I udało nam się, to takie zwycięstwa na pewno nas napędzają i wiedziałem, że prędzej czy później ta drużyna musi tak grać i tak wygrywać, bo widzę, jak trenujemy, jak to wygląda na treningach. W pełni zasłużone zwycięstwo i mam nadzieję, że to początek jakiejś fajnej serii.
0: Krytyczny wobec swojego zespołu był trener Legii Marek Papszun.
2: Widać, zespół dzisiaj nie jest jeszcze na takim poziomie, żeby takie mecze wygrywać. Oczywiście specyfika tego meczu była jak każdego innego, bo popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy.
0: Oba zespoły znów zmierzą się w sobotę w meczu siódmej kolejki. A na koniec jeszcze o przygotowaniach naszych siatkarek do ćwierćfinałowego spotkania Mistrzostw Europy. Pomimo przerwy w meczach nasze zawodniczki nie pomijają treningów. Asystentka trenera reprezentacji Stefano Lavariniego Agnieszka Rabka podkreśla, że w tak długim turnieju bardzo ważne jest umiejętne gospodarowanie siłami siatkarek.
3: Czasami jest ciężko wypośrodkować. Jest potrzebny i dobry trening, jest potrzebny i odpoczynek. Wiadomo też, że nierówno się rozkładają siły u wszystkich zawodniczek. Nie jest to łatwe, ale mamy nadzieję, że to, co robimy do tej pory, jest dobre i przyniesie odpowiedni skutek.
0: Mecz Polska-Holandia jutro. Jego stawką będzie półfinał i strefa medalowa. I tym sportowym akcentem kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
11: 32 minuty po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Dzień dobry.
12: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: A dzisiejszy program przygotowali Katarzyna Pilarska i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko. Rząd spieszy się z przyjęciem nowej ustawy o najmie krótkoterminowym, realizującej unijne wymagania. W najnowszej wersji projektu samorządy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. Pato hotele, strzeżcie się, idziemy po was. Czasami warto być kłótnicą rządu, napisała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zamiast do kłótni, zapraszam państwa do rozmowy. Czas na 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Państwa i moim gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska. Dzień dobry, pani poseł.

0: Dzień dobry pani i dzień dobry naszym słuchaczom.
1: Posłanka z Poznania, dziś w Poznaniu gorąco miała miejsce eksmisja na osiedlu maltańskim. Czy można było tę sprawę jakoś rozwiązać? Bo interweniowała policja, na miejscu pojawili się aktywiści, było gorąco.
0: To jest pytanie przede wszystkim do kurii, bo to był grunt kurii. Kuria niestety nie porozumiała się odpowiednio wcześniej z deweloperem. Tych ludzi można było przesiedlić w inne miejsca, natomiast kuria tego nie dokonała i ja tutaj winię przede wszystkim kurię za tą sytuację.
1: Niektórzy pytają, co w takiej sytuacji może robić miasto?
0: No, miasto mogłoby oczywiście zaproponować inne miejsca, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, bo z tym się borykają generalnie wszystkie miasta, wszystkie samorządy, że brakuje tych lokali socjalnych. Jeżeli kilkadziesiąt osób czeka dzisiaj na lokal socjalny w Poznaniu, to jakim byłoby uzasadnieniem, żeby tutaj bez kolejki przekazać te lokale osobom, które no, tracą swoje domy, bo taka jest prawda dzisiaj.
1: Czyli jakie byście z sytuacji teraz? Tak naprawdę do stołu powinni usiąść przedstawiciele kurii, dewelopera, nie wiem, ewentualnie właśnie przedstawiciele miasta?
0: Miasto powinno może tutaj zainteresować się tą sprawą, ale tylko w takiej roli mediatora. Natomiast stronami są tutaj kuria, deweloper i przedstawiciele mieszkańców, ale pamiętajmy, że kuria jako część kościoła, jako część tej instytucji kościelnej, no, dysponuje funduszem kościelnym. W związku z tym uważam, że skoro ten fundusz był powołany na to, żeby zrekompensować pewne straty nieruchomości kościelnych, to również ten fundusz powinien działać w drugą stronę. Jeżeli ci ludzie, którzy kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze za czasów byłego ustroju, otrzymali prawo do zamieszkania w tym miejscu, to dzisiaj kuria powinna im dać pewien rodzaj odszkodowania.
1: Pani poseł, gorąco w Poznaniu, ale gorąco też w Sejmie. Zebrali się państwo po raz pierwszy po wakacjach. No i niektórzy zobaczyli, że siedzą w innych miejscach niż jeszcze przed wakacjami. Czy takie zawirowania właśnie lokalizacyjne na sali sejmowej było widoczne? Czy posłowie szukali swoich miejsc? Bo akurat tutaj to podział w Prawie i Sprawiedliwości sprawił, że ta roszada musiała mieć miejsce.
0: Trochę tak, ale to była roszada po drugiej stronie naszej sali sejmowej.
1: No i pani
0: sejmowej.
1: Wszystko widziała, pani poseł.
0: Ja widziałam, ale powiem szczerze, nie bardzo nawet się temu przyglądałam, bo widzieliśmy w ostatnich dniach te przepychy o miejsca, gdzie kto ma siedzieć, a gdzie kto chce siedzieć. Czyli jednymi słowy, już powiem szczerze, mnie ta wojna po tej prawej stronie sceny politycznej już w ogóle nie zaskakuje.
1: Do tej pory wszyscy chcieli siedzieć obok prezesa, teraz właśnie po podziałach to już niekoniecznie koło Jarosława Kaczyńskiego. Tak?
0: Także no, przyglądajmy się temu tylko, bo im więcej oni się kłócą, tym powiem szczerze, mnie to mniej martwi.
1: Przygotowania do kolejnej próby, trzeciej próby odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jakiego wyniku głosowania pani poseł się spodziewa?
0: Nie spodziewam się korzystnego wyniku, ale to dlatego, że my już nie pierwszy raz odrzucamy to weto i niestety to zapowiedzi, które słyszymy w mediach, czyli zapowiedzi przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości oraz tych dwóch partii mniejszych, czyli Konfederacji i klubów Konfederacji i Rozwoju Plus, że nie poprą tego wniosku o odrzucenie prezydenckiego weta. No, przecież tak naprawdę wszystkie te osoby z tych trzech bytów są uwikłane w tą sprawę, więc odrzucenie tego weta oznaczałoby pewnie no, jakąś niechęć ze strony prezydenta do nich. Więc mnie to nawet nie zaskoczy, że oni nie odrzucą tego weta. Niestety Polacy muszą to zobaczyć, że po tych wszystkich doniesieniach prokuratorskich, po zatrzymaniach, bo już mamy przecież zatrzymania w tej sprawie, oni nadal upierają się i nadal nie chcą uznać tego, że Polacy mają prawo czuć się bezpieczni w kwestii swoich kryptoaktywów czy inwestowania w Polsce.
1: No właśnie, bo dzisiaj premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, apelował do posłów opozycji, ale zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby dał takie zielone światło, jak mają głosować właśnie posłowie opozycji. Zwłaszcza, że zwrócił uwagę, że przecież z rynku, że z tych pieniędzy właśnie na rynku kryptowalutami są finansowani sabotażyści, że w ten sposób Rosja rozgrywa różne akcje sabotażowe na terenie Polski, że tu nie chodzi tylko o to takie wewnętrzne interesy partyjne, ale chodzi o bezpieczeństwo kraju.
0: No właśnie i też ta ich narracja, zwróćmy uwagę, kiedy oni dzisiaj hura optymizmem mówią, że to nie jest ich afera, tylko afera Tuska, to jest po prostu skandaliczne, bo tak naprawdę pan premier właśnie ostrzegał nas na

na posiedzeniu Sejmu, że te pieniądze są powiązane ze służbami rosyjskimi. W związku z tym nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby bronić dzisiaj tego środowiska powiązanego z tą aferą, no bo tak naprawdę Kral był ich sojusznikiem, był ich przyjacielem, przecież oni od niego pieniądze brali, oni jeździli na Ibizę, oni

0: Być może już wtedy coś wiedział, natomiast to...
1: A teraz wcale... więcej, jeszcze więcej, to być może jednak jakaś refleksja będzie w tej sprawie.
0: A myśli pani redaktor, że Kaczyński stanie przeciwko prezydentowi, który wywodzi się z jego obozu politycznego, bo ja w to nie wierzę.
1: Prezydent, odpowiadając właśnie na zarzuty, że tej ustawy nie ma, odpowiada, że przecież ma własny projekt. Nie można byłoby się w tej sprawie z prezydentem dogadać?
0: Ma projekt, który jest, nie jest dobry, bo projekt, który ma służyć przede wszystkim interesom takich firm jak Zonda Krypto. My chcieliśmy uchwalić taką ustawę, która będzie przede wszystkim chroniła inwestorów. I ta ustawa miała takie bezpieczniki. A jeżeli pan prezydent, niestety, już to pokazały te wydarzenia, że był wspierany przez Zonda Krypto, no to jaka ta ustawa może być, pani redaktor? To jest ustawa, która ma generalnie być, no, iść w kierunku złagodzenia wszelkich podstaw prawnych funkcjonowania tego typu firm w Polsce. Bo ja nie chcę dzisiaj spekulować, że wszystkie giełdy kryptoaktywów są, mają te podłoże przestępcze, ale w tym środowisku jest bardzo dużo takich firm i bardzo dużo takich ludzi, co pokazała afera Zonda Krypto.
1: Jeśli chodzi o aferę Zonda Krypto, to prokuratura działa. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o zatrzymaniu kolejnych trzech osób w tej sprawie. Te osoby będą przesłuchane, właśnie przewożone są do oddziału w Katowicach. No i otwierają się drzwi, że niewykluczone, że dowiemy się czegoś więcej na temat zaginięcia Sebastiana Suszka, który...
0: Sylwestra Suszka.
1: Myśli pani, że już prokuratura w tej sprawie dużo wie?
0: Myślę, że dużo wie, bo jednak te zatrzymania są już, szybko to postępuje, te czynności prokuratorskie, co mnie bardzo cieszy, ponieważ po zaginięciu Sylwestra Suszka w 2022 roku tak naprawdę prokuratura zamiotła tą sprawę pod dywan. Przez 2 lata nie działo się nic w tej sprawie, to była prokuratura Ziobry, więc być może tam już były pewne czynności, no nie chcę powiedzieć ukrywane, bo to jest zarzut, ale przynajmniej hamowane, żeby nie wyjaśnić tej sprawy właściwie, a my jako opinia publiczna i myślę, że przede wszystkim rodzina tego prezesa BitBayu chce wiedzieć, co stało się z Sylwestrem Suszkiem.
1: No i ponoć właśnie osoby dziś zatrzymane, niewykluczone, że pomogą w rozwiązaniu tej zagadki, a czy w rozwiązaniu afery Zonda Krypto pomogłyby komisje, czy to komisja śledcza, jak proponuje Rozwój Plus, czy też komisja ekspercka, za powołaniem której jest Prawo i Sprawiedliwość.
0: Są 2 argumenty przeciw. Po pierwsze, są to zazwyczaj tak naprawdę hucpy polityczne na tych komisjach śledczych. Państwo obserwowaliście takie zachowania ze strony ludzi Prawa i Sprawiedliwości, które no, nie przystoją takiemu organowi, bo komisja śledcza jest organem sejmowym, powołanym na podstawie i ustawy, i regulaminu. A po drugie, pamiętajmy, że chyba jedna jeszcze komisja śledcza pracuje, a minęły 3 lata od momentu jej powołania, więc nie wyobrażam sobie, żeby przez rok do końca tej kadencji powołać komisję, która by miała wyjaśnić tak obszerną i tak trudną sprawę.
1: I dlatego prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi nie komisji śledczej, ale proponuje tę komisję ekspercką.
0: Ja nie wierzę w komisje eksperckie. Tam znowu będą ludzie powoływani przez polityków, a tak de facto organem do wyjaśnienia tego typu spraw jest prokuratura, jest sąd, jest policja. Mamy w Polsce organy ścigania. I niech one zajmą się tym, tylko nie przeszkadzajmy im w tych czynnościach.
1: Pani poseł, przed parlamentem, przed posłami jeszcze ważna do podjęcia decyzja w piątek głosowanie w sprawie kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja Obywatelska wskazała Macieja Berka, no i się rozpętała burza, opozycja przeciw, ale też w koalicji rządzącej, w partiach tworzących koalicję rządzącą takich głosów krytycznych jest trochę. Lewica, chociaż oficjalnie popiera tę kandydaturę, ale dyscypliny nie będzie. Polska 2050, niewykluczone, że też kilka osób się wykluczy. Jak pani myśli, co się w piątek w Sejmie wydarzy?
0: Ja mam nadzieję, że nasi koalicjanci zachowają się lojalnie wobec też nas, bo to jest odpowiedź na pytanie, czy rządzimy razem, czy każdy po prostu rządzi osobno. I mam nadzieję, że zagłosują tak, jak nasz klub zagłosuje, czyli za kandydaturą Macieja Berka.
1: Co pani odpowiada, jak słyszę pani taki zarzut, że Maciej Berek prosto z rządu idzie do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Maciej Berek nie jest politykiem przede wszystkim. To jest ekspert, to jest człowiek, który przez całe swoje życie pracował w administracji.

0: na wysokich stanowiskach w administracji publicznej, on zna system administracji publicznej, on ma ogromną wiedzę. Wszystkie osoby, które z nim pracowały, mówią to samo. Po drugie, czy dzisiaj zajmowalibyśmy się nazwiskiem Macieja Berka, gdyby nie to, że był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów? No, był akurat taką osobą, która była dość publicznie pokazana.
1: No i premier dolał trochę oliwy do ognia, bo powiedział, że to jego prawa ręka, więc dlatego pojawiły się tak zarzuty, że to jest człowiek ze świata polityki.
0: Natomiast on był jest wysoko kwalifikowanym urzędnikiem państwowym, który może jak najlepiej podziałać w Trybunale, Konstytucyjnym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mamy tam patową sytuację. Mamy sędziów, którzy są niedopuszczani do orzekania przez pana Święczkowskiego, który jest aparatczykiem politycznym, który nigdy nie krył swoich upodobań do Prawa i Sprawiedliwości. I tu głównie mówię o ministrze Ziobro. W związku z tym mamy tutaj zupełnie dwie inne kandydatury, więc ja wiem, że bardzo łatwo jest podsycać taką narrację ze strony PiS-u, że to jest polityk. Natomiast mam nadzieję, że nasi wyborcy, czy w ogóle Polki i Polacy zrozumieją, że żeby uzdrowić tam sytuację, potrzebny nam jest ktoś, kto też zna ten system od podszewki.
1: Gdyby Andrzej Duda, ówczesny prezydent, podpisał ustawę, która wprowadzała ten okres karencji czteroletniej, jeśli chodzi właśnie o funkcję, chociażby właśnie w rządzie, tak, a przejście do Trybunału Konstytucyjnego, to no, takiego dylematu by nie było, bo Maciej Berek by do Trybunału teraz iść nie mógł.
0: Ale nie podpisał. Podpisał za to dużo innych ustaw, które są szkodliwe dla naszego wymiaru sprawiedliwości, dla naszej praworządności. I to jest chyba największy zarzut do prezydenta Dudy, ale też do prezydenta Nawrockiego, że niestety zdemontowali nam wymiar sprawiedliwości i dzisiaj naprawienie tego jest bardzo, bardzo trudne.
1: A wizja rządu z wicemarszałkiem Sejmu, byłym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, pani się podoba?
0: Mnie się nie podoba, ale nie do mnie należy ta decyzja, na szczęście.
1: A dlaczego się nie podoba?
0: Dlatego, że w rządzie mam panią minister Pełczyńską-Nałęcz, więc no, nie wyobrażam sobie, żeby te dwie osoby były w rządzie, a z drugiej strony jakby nie widzę wielkiej różnicy między pewną narracją i pewnym sposobem uprawiania polityki między panem Hołownią a panią Pełczyńską-Nałęcz, więc tylko jeden z nich może w tym rządzie być.
1: A może premier Donald Tusk chce wrócić do takiego scenariusza, do rozkładu takich sił, jak to miało miejsce w 2023 roku, gdy państwo wygrywali wybory i właśnie byli liderzy partii tworzących tę koalicję rządzącą. Wtedy Szymon Hołownia był tym kołem napędowym Polski 2050.
0: Ale wtedy Szymon Hołownia miał 30 kilku posłów. Dzisiaj już nie ma tak de facto tego klubu, który wtedy no, zawiązywał tą koalicję. Dzisiaj mamy rozpad tego klubu i tak de facto, okazało się, że Szymon Hołownia chciałby takie miejsce w rządzie i dostałby takie miejsce w rządzie, to druga strona tego klubu, czyli klub Centrum, no, upomniałoby się, że też by chcieli. No,
1: Centrum to się upomina teraz o wicemarszałka.
0: No tak, ale proszę państwa, my mamy przede wszystkim dowozić nasze obietnice i rozwiązania, natomiast nie przepychać się o stołki. To jest chyba najmniej poważna rzecz, jaką dzisiaj możemy zrobić, żeby na rok przed wyborami tym bardziej przepychać się, kto ma być w tym rządzie, kto chce jakie stanowisko, bo to mi od razu przypomina się ta walka o te miejsca po prawej stronie. Czyli ja chcę siedzieć koło prezesa, a ja chcę siedzieć koło przewodniczącego, a ja chcę jeszcze w ogóle coś innego. No, dorośli ludzie, no, dowieźmy to, co obiecaliśmy.
1: To premier chyba pani opinii nie brał pod uwagę, właśnie zakładając taki scenariusz Szymonem Hołownią w rządzie.
0: Ale ja jak na szczęście nie jestem za to odpowiedzialna, to znaczy nie ja decyduję. Pan premier decyduje, kogo sobie dobiera jako współpracowników, nie jest to moja kompetencja. Więc ja mogę sobie tylko opowiadać i jakieś tam snuć plany.
1: I bardzo dziękuję za tę opinię. Państwa i moim gościem była Katarzyna Kierzek-Koperska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, pani poseł.
0: Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. W tej chwili odbywa się kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu, gdzie Kościół sprzedał domy i ziemię wraz z setką rodzin deweloperowi.

0: Za zamieszanie winę ponosi kuria. Jest fundusz kościelny, to kościół powinien zaproponować zadośćuczynienie. Mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej z Poznania, Katarzyna Kierzek-Koperska. Miasto może pełnić tu rolę wyłącznie mediatora, dodaje. Mam nadzieję, że nasi koalicjanci zachowają się lojalnie, czyli poprą kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To a propos tego zamieszania. Nie spodziewam się korzystnego wyniku, tak gościni Polskiego Radia 24 mówi o kolejnej próbie odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Prezydencki projekt nie jest dobry, bo służy takim firmom jak Zonda Krypto, dodaje. A ja tylko przypomnę, że dziś po południu doprowadzony do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach został inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Ma to związek ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto i zaginięciem Sylwestra Suszka. Więcej na ten temat będziemy również mówić w debacie dnia po godzinie 18. Teraz zaglądamy za granicę.
1: Światopogląd.
0: I Ernest Zozuń razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Niemieckie służby zidentyfikowały dwóch podejrzanych o atak na lotnisko w Lipsku. Jeden z nich to Rosjanin z łotewskim paszportem, a drugi to Białorusin z obywatelstwem Rosji. Co mówią nam te zatrzymania?
2: Te zatrzymania mówią jasno, że Rosjanie werbują. Nie werbują we własnym kraju, tylko werbują w pobliżu granic europejskich. No bo Łotwa i Łotysz, jeśli ma paszport łotewski, no to jest obywatelem Unii Europejskiej. Białorusin, to znaczy Rosjanin z białoruskim z kolei paszportem, jest obywatelem państwa, które z Unią Europejską graniczy. No i był długi okres, kiedy z tą Unią Europejską współpracowało. Białorusin do tego nie budzi podejrzenia ani w Polsce, ani w Niemczech, dlatego że w tej chwili w Europie Wschodniej i Zachodniej mamy wielu imigrantów z Białorusi, w związku z czym no, przyzwyczailiśmy się w państwach Europy do tego języka, który czasem pobrzmiewa u nas na ulicach, no i przyzwyczailiśmy się do ludzi z takimi paszportami, w związku z czym przestali oni budzić aż tak duże podejrzenia. No, ale okazuje się, że jednak rosyjskie służby werbują i wysyłają takich właśnie obywateli do zadań specjalnych, no bo ktoś to robić musi, a jeśli można takiego agenta ukryć, no to wiadomo, że robi się wszystko.
0: Ernest, Niemcy nie przyzwyczaili nas raczej do surowego traktowania Rosji, ale tym razem zdarzyło się coś innego. Niemcy mówią wprost, nie traktują wydarzeń z Lipska jako odosobnionego przypadku, ale powiązanego z innymi działaniami hybrydowymi, zapowiadają działania odwetowe, a z kolei Władimir Putin w drugą stronę odrzuca te oskarżenia Niemiec i mówi o sfabrykowanych dowodach na zaangażowanie jego kraju w ten incydent z dronami w Lipsku i nawet nazwał te działania podjęte przez rząd w Berlinie jako poważny błąd.
2: Tak, to prawda, no ale to Kreml zawsze tak mówi. Kreml złapany za rękę mówi, to nie moja ręka i to jest znana praktyka rosyjska. Oni zawsze się wszystkiego w takich przypadkach wypierali. To samo było w komentarzach rosyjskich oficjeli wtedy, kiedy myśmy udowadniali, że te akty sabotażu, do których doszło u nas w kraju i później retorsje, które były podejmowane przez MSZ, czyli zamykanie rosyjskich konsulatów, no to też określali jako sfabrykowane dowody, nieprawdziwe informacje, no i przede wszystkim jeszcze pada takie słowo, tutaj nie padło na razie, rusofobia. W przypadku Polaków ta rusofobia ma być bardzo wysoka. Niemcy mieli być o wiele mniejszymi rusofobami, bo Rosjanie mieli nadzieję na współpracę taką trochę ponad głowami różnych państw europejskich z Niemcami. Okazuje się, że w ostatnim czasie jest to całkowicie niemożliwe i mówimy, że Niemcy nie byli tak surowi wobec Rosji. Byli. W ostatnim czasie u nas się nie za bardzo mówiło. Kanclerz Merz jasno wyrażał się na temat po pierwsze działań rosyjskich, po drugie tego, w jaki sposób powinna Unia Europejska podejmować kroki odpowiednie i odpowiadające na wszelkie działania rosyjskie. No i sam zresztą bardzo angażował się również i Niemcy bardzo angażowały się w pomoc Ukrainie. Także tą militarną i zbrojną, wydając pieniądze na to, by w Stanach Zjednoczonych kupować wyposażenie dla ukraińskiej armii. W związku z czym teraz mamy do czynienia z takimi spektakularnymi elementami tej działalności niemieckiej, no bo tak, po pierwsze dworzec w Augsburgu, po drugie informacje o tym, że w Brandenburgii doszło do sabotażu w infrastrukturze energetycznej.

0: Wcześniej były jeszcze informacje także o sabotażu z kolei w infrastrukturze kolejowej. No i to lotnisko w Lipsku, gdzie jasno Niemcy mówią, że nie mają wątpliwości, że to byli agenci rosyjscy. I w tym momencie po prostu Niemcy robią to, co robią już od dawna, tylko wtedy troszkę robili to delikatniej i nie afiszowali się z tym aż tak mocno. Natomiast w tej chwili kanclerz Merz wyszedł z założenia, że należy takie kroki czynić w sposób otwarty, a wręcz manifestacyjny, no bo ma po drugiej stronie poważnego przeciwnika, który w kierunku Rosji bardzo mocno zerka i o Rosji mówi wręcz przychylnie, czyli partię AfD, która niewykluczone, że już w tę niedzielę wygra w Saksonii-Anhalt wybory lokalne, no a później ma bardzo duże szanse na to, by stać się poważną, a jak nie pierwszą siłą w polityce niemieckiej. Więc ta wojna, także polityczna, odbywa się na tej płaszczyźnie współpracy i niewspółpracy i jasnego mówienia, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem w tej chwili dla Europy Zachodniej.
1: Ernest, wspomniałeś o tych incydentach w Niemczech. Ja tylko dodam, że premier również podkreślał, że ten pożar w fabryce w Skarżysku, w fabryce produkującej drony, też nie był dziełem przypadku, a można tutaj mówić o działaniach hybrydowych. W związku z tym, czy można się spodziewać kolejnych takich incydentów?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Od początku ukraińskiej wojny takich incydentów było 151. No i jak się zaczniemy zastanawiać, to rzeczywiście i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech, bo przecież były i pakunki w firmach kurierskich, które nagle się zapalały, bo przecież płonęły hale i te handlowe i płonęły fabryki. Wylatywały w powietrze składy amunicji i różne inne rzeczy się działy nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Dokładnie, w całej Europie. Litewski minister spraw zagranicznych dzisiaj na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, które odbywa się w Irlandii, powiedział, że z jego informacji wynika, że w ostatnim roku akty sabotażu zwiększyły się o 4 razy, w związku z czym Rosja nasila tę działalność. No i niewykluczone, że właśnie o to chodzi i przed tym Rosjan ostrzegał szef CIA, który poleciał do Moskwy, by tego nie robili. Mimo wszystko oni to robią. I tutaj, no właśnie, my jesteśmy trochę tacy bezradni i myślę, że musimy znaleźć bardzo poważny sposób na to, żeby dać sobie radę. Z tymi działaniami hakerskimi, z aktami sabotażu i przede wszystkim z dezinformacją, która zalewa internet w państwach Europy Zachodniej, ale nie tylko, powodowanej przez Rosjan i właściwie rzeczywistością kreowaną bardzo często przez Rosjan i bardzo często podchwytywaną przez niektóre ugrupowania polityczne. No i no właściwie w pewnym momencie nagle z partyjnych przekazów słyszymy taką rosyjską propagandę. Można odnieść wrażenie, że Europa i Zachód jest bezradna wobec tych działań rosyjskich. No i tu właśnie należy zmienić podejście wszystkich państw i Unii Europejskiej i nie tylko Unii Europejskiej, które z tymi aktami sabotażu i z tą hybrydową wojną mają do czynienia, by jednak pokazać, że ta Rosja nie poczyna sobie bezkarnie na naszym terytorium, tylko jednak my potrafimy się bronić i sobie z tym radzić.
1: Ernest, mamy jeszcze minutę, to chciałbym zapytać, czy w Stanach Zjednoczonych, czy Ameryka Północna ma problem z dostępem do ropy naftowej, czy na amerykańskich stacjach może zabraknąć benzyny?
0: No może, no może, ale to znaczy może nie będzie tak, że zabraknie benzyny, ale ona będzie osiągała coraz wyższe ceny, bo popłynęła informacja, że rezerwy ropy naftowej, które posiadają Stany Zjednoczone, a ta rezerwa utworzona została w latach 70. po wielkim kryzysie energetycznym, kiedy to państwa arabskie powiedziały, że nie będą eksportowały ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. No i ta rezerwa służy głównie do regulowania cen na paliwa w Stanach Zjednoczonych. Te są bardzo wysokie. Amerykanie bardzo narzekają. Oczywiście nakręcają te ceny inflację, na co także narzekają Amerykanie. No i okazuje się, że skoro zapasy spadły do 3

0: 3 milionów baryłek, co jest po prostu, właściwie zapaliła się lampka rezerwy w tym momencie, no to znaczy, że Amerykanie nie będą mieli, a na pewno administracja Donalda Trumpa nie ma czym regulować tych cen za paliwa, bo wszyscy myśleli sobie, że im bliżej wyborów, tym z tej rezerwy będą uwalniane zapasy ropy naftowej, tak aby obniżyć trochę ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, no żeby Amerykanie jednak na Donalda Trumpa i Republikanów popatrzyli przychylniej przy tych wyborach połówkowych, które będą na jesieni.
1: Może Amerykanie przerzucą się z tych wielkich ciężarówek na takie mniejsze elektryczne. Ernest Zozuń o tym wszystkim mówił.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za te informacje. Już za chwilę informacja, a my po informacjach zajrzymy między innymi do Poznania.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mogą mieć kluczowe informacje o aferze Zonda Krypto i zaginięciu Sylwestra Suszka. Trzy osoby zatrzymane. Śledczy znają tożsamość odpowiedzialnych za dywersję na niemieckim lotnisku w Lipsku. To dwaj Rosjanie. Turcja, Grecja i Egipt na wakacje to najpopularniejsze kierunki wśród polskich turystów. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Niebawem mogą usłyszeć zarzuty. Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku z aferą Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili również przeszukanie w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O szczegółach Michał Makowski.
2: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
2: Zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiej Delegatury Prokuratury Krajowej, gdzie zostaną przesłuchani i ewentualnie usłyszą zarzuty. Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
3: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
2: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Śledczy ustalili tożsamość dwóch osób współodpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Tak twierdzą niemieckie media, które wskazują na dwóch Rosjan pochodzących z Łotwy i Białorusi. Na początku sierpnia o mało co nie doszło do eksplozji 200 km od granicy z Polską.
4: Według Süddeutsche Zeitung oraz stacji NDR i WDR, Rosjanin z łotewskim paszportem i powiązaniami z rosyjskimi służbami przyleciał do Berlina pod koniec lipca. Wynajętym samochodem pojechał w okolice Lipska, wyleciał ze stolicy Niemiec dwa dni przed nieudanym zamachem. Według oficjalnych informacji na płycie lotniska znaleziono dron z ładunkiem wybuchowym i instalacją detonującą. Bezzałogowiec był blisko załadowanego amunicją ukraińskiego Antonowa. Według dziennikarzy w pobliżu znaleziono części dwóch kolejnych dronów i przymocowaną do drzewa antenę, która miała wzmocnić sygnał. Na tych elementach znaleziono ślady DNA pasujące do baz danych w Finlandii i Litwie, co pozwoliło ustalić drugiego Rosjanina z włoską wizą turystyczną wystawioną w białoruskim Mińsku. Niemiecka prokuratura zakłada, że nie dojdzie do zatrzymań, podobnie jak w innych przypadkach, kiedy szpiedzy niskiego szczebla po powrocie do Rosji z sabotażu w Niemczech nie pojawiali się więcej w krajach unijnych, a Kreml zaprzecza swojej odpowiedzialności i podejrzanych nie wydaje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: A to streamer Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, skazany prawomocnym wyrokiem. Sąd apelacyjny uznał go winnym publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 roku. Jednocześnie złagodził mu karę do 1,5 roku ograniczenia wolności. Patoinfluencer związany z ruchem Kamraci ma wykonywać nieodpłatną i kontrolowaną pracę na cele społeczne. Olszański powiedział dziennikarzom m.in., że dostał wyrok i że go wykona. Byliśmy zaskoczeni skalą wsparcia od Stowarzyszenia Radnego Łukasza Gibały, tak sprawozdanie finansowe.

0: Czerwcowe z kampanii referendalnej w Krakowie komentuje Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego. Prawie 95% kosztów prowadzenia kampanii sfinansowało Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, które prowadzi właśnie Łukasz Gibała. W sumie to ponad 1 800 000 złotych. To wsparcie było kluczowe, przyznaje Rafał Zątek.
1: W świetle moich doświadczeń z całej kampanii byłoby to bardzo trudne, żeby w ogóle ta akcja odniosła skutek i sukces, aczkolwiek siła internetu była potężna i tak zwana emocja referendalna też była potężna. Nie wiem, czy tak szybko by na przykład poszła zbiórka podpisów.
0: Łukasz Gibała po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa i jest liderem wszystkich sondaży. Jeszcze do jutra ma czas na złożenie odpowiedniej liczby podpisów poparcia. Przedterminowe wybory w Krakowie 27 września. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczek, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne państwa położone nad Morzem Śródziemnym.
2: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
0: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur w całym kraju, na północnym i południowym zachodzie pada z nich, przepraszam, wschodzie pada z nich deszcz. W Lubelskiem możliwe też lokalne burze. Tam będzie też najchłodniej, 17 stopni, 18 stopni na wybrzeżu, 21 w centrum, do 23 stopni na południu. Nocą może popadać zwłaszcza na południu Polski, a termometry pokażą od 10 do 14 stopni.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
3: Po reklamie.
7: 6 minut po godzinie 17 zaglądamy do różnych regionów Polski.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Na dziś oczy całej Polski skierowane są na Poznań. Tam burzliwa eksmisja na osiedlu maltańskim. Z lokalu wyprowadzono kobietę, która mieszkała na działce od ponad 30 lat. Kilkadziesiąt osób próbowało powstrzymać komornika, a na miejscu interweniowało kilkudziesięciu policjantów. Na miejscu od rana był nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Maciu, dlaczego w ogóle doszło do eksmisji na działkach w Poznaniu? Jak to wyglądało? No i jaki finał całej tej operacji?
9: Finał operacji jest taki, że pani Sandra została zmuszona do opuszczenia działki, na której mieszkała od kilkudziesięciu lat. Ale gdybyśmy mówili o przyczynach, to trzeba by się cofnąć do wielu lat wstecz. Ale najnowszą informacją, jeśli chodzi o status tych działek i tego terenu, a chodzi tutaj o 12-hektarową działkę, jest jej sprzedaż, do której doszło pod koniec stycznia za 420 milionów złotych od pobliskiej parafii. Kupił ją po prostu deweloper, a na tym terenie może powstać nawet 2000 lokali mieszkalnych. Ale że na działkach było kilkaset parceli, na których zamieszkiwało być może nawet ponad kilkasetek osób, no to zaczęła się cała procedura wysiedlania tych ludzi. Niektórzy opuścili działki dobrowolnie, inni skorzystali z propozycji dewelopera, bo takich było całkiem sporo, ale część osób po prostu nie chce się wyprowadzić, chociażby powołując się tutaj na pewne kwestie prawne związane z zasiedzeniem i wskazuje, że ich rodziny mieszkały tam od pokoleń, a to możliwe, bo działki zostały przekazane do użytku przez parafię jeszcze przed wojną. wojną, aby ludzie tam mogli uprawiać swoje warzywa. Siłą rzeczy ludzie się tam po prostu pobudowali. No i dziś kilka

0: Kilkadziesiąt osób zgromadziło się pod tą parcelą, na której mieszkała pani Sandra. Na działce numer 75 pojawił się również komornik, ale takie hasła można było usłyszeć na całych działkach już od rana.
1: Najpierw ludzi, potem zyski. Ardańskie zostaje, Ardańskie zostaje.
0: To osoby, które pojawiły się na tej działce, żeby przeszkodzić w działaniach komornikowi, a także policji. A na miejscu pojawili się też policjanci w kaskach, ubrany w cały ten rynsztunek z tarczami. Doszło do przepychanek. Pojawiały się też kolejne hasła.
2: Kościelni czyściciele! Kościelni czyściciele! Kościelni czyściciele!
0: Pełnomocnik eksmitowanej pani Sandry, adwokat Marcin Czachor, uważa, że eksmisja została przeprowadzona po prostu niezgodnie z prawem.
3: Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy. Dlatego, że w klauzuli wykonalności jest wpisany podmiot, który już nie jest właścicielem. Jeżeli obecnie właścicielem jest spółka deweloperska, natomiast zarówno w wyroku, jak i w klauzuli wykonalności jest wpisana parafia, która już nie ma żadnego tytułu do tej nieruchomości.
0: Adwokat przedstawił też, jaki przebieg miała rozmowa eksmitowanej. Ostatnia rozmowa, którą w zasadzie przeprowadziła w swoim domu jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji, z proboszczem tej parafii.
3: Była ostatnia próba podjęcia, zawarcia jakiegoś porozumienia. To znaczy pani Sandra już sama, bez mojego pośrednictwa, dzwoniła do proboszcza parafii świętego Jana, czyli to jest organ parafii. No to jest ten podmiot, który złożył wniosek egzekucyjny i no, chciała rozmawiać. I ksiądz powiedział z Bogiem, rzucił słuchawkę, więc na tym się... To była ostatnia próba podjęcia tutaj jakiegoś porozumienia.
0: Przed eksmisją prawnik reprezentujący dewelopera zaprosił dziennikarzy do siebie, aby opowiedzieć, że eksmisja jest i była nieunikniona, bo mieszkanka działki jego zdaniem odrzuciła wszystkie formy pomocy oraz propozycje, mówi Jacek Masiota.
4: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, nie, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
0: Chwilą otrzymałem maila od adwokata, że drzwi do kancelarii i możliwość dalszych rozmów wciąż jest i drzwi są otwarte i jest też otwartość na jakiekolwiek negocjacje. Adwokat podkreślił, że wszystkie decyzje dotyczące czynności, które były tam podejmowane, to decyzja dewelopera. Przekazał, że podpisanych zostało już ponad 120 porozumień z dotychczasowymi mieszkańcami parceli na tym osiedlu ogródków działkowych. Adwokat mówił też, że wszystkie osoby, właściwie wszystkie obiekty stojące na tej nieruchomości, na tej działce 12-hektarowej, to samowole budowlane, nie nadające się do zamieszkania. Innego zdania są oczywiście lokatorzy, protestujący, którzy stanęli w ich obronie, a także działacz społeczny Piotr Ikonowicz.
5: Bardzo mnie martwi, że nie ma tu nikogo w szacie duchownej, kto by tą rodzinę chociaż próbował pocieszyć. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Ja myślę, że i komornicy, i policjanci powinni móc korzystać z klauzuli sumienia.
0: Kilkudziesięciu policjantów, którzy interweniowali na miejscu, wylegitymowało kilkadziesiąt osób także. O szczegółach tych działań mówi Andrzej Borowiak.
6: Działania policyjne przede wszystkim polegają i polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego.
0: To była druga eksmisja na tym osiedlu. Możliwe są kolejne tego typu działania.
7: A o tym wszystkim mówił Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję.
7: To już 137 dni, od kiedy mieszkańcy Komorzna obok Wołczyna w Opolskiem nie mają wody zdatnej do spożycia. 18 kwietnia w wodociągu stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu zakazanego w Unii Europejskiej. Od tego czasu woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. We wsi stoją co prawda beczkowozy, z których należy pobierać wodę do prania, higieny i celów spożywczych po jej przygotowaniu, ale mieszkańcy załamują ręce.
8: Trochę się doniesiemy, trochę z beczki weźmiemy i pół roku to trochę za długo, nie? Żeby sobie z takim czymś nie poradzić. Skoro jest beczka z wodą, dostarczają nam wodę, to znaczy się, że tej wody jeszcze nie wolno używać.
9: A pranie, kąpiel, bo słyszałem, że wiele osób kąpie się w tej wodzie i pierze.
8: Tak, w tym się robi. Kąpie się i się pierze. Bo takiej wody nanosi do kąpieli i do prania, to trochę by było za przykro, nie? Za dużo, to by my musieli beczkowo mieć koło domu. Jeszcze jak większa rodzina, to wiadomo, że woda idzie.
10: Pół roku się nikt

0: Nie daje rady. Nikt nic nie wie. Czeski film. To jest obłęd.
1: Kiedy to się skończy?
0: Człowiek już jest stary, teraz już też nie może tak wszędzie te butle nosić, to wszystko. Obłęd. I nikogo to nie obchodzi. Teraz tam coś pompują.
1: Ale to już te pompowanie, to czyszczenie to jest co jakiś czas i to żadnego
0: to,
1: efektu.
0: Co to daje? Nie ma efektu żadnego, bo zawoda się nie zmienią. Nic. Kompletnie. My tu musimy teraz cierpieć na tym i tym. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze na świecie takie coś jest, co tu. Albo tu już kurczę załatwili, także wiedzą, kto to zrobił i cicho siedzą, rozumiesz, bo kumpel.
1: Panie, podejrzeń tu jest już i na rolnika, i na kurniki, i na wszystko. Każdy zgaduje, a nikt nie wie do końca, gdzie jest prawda.
2: Jak sobie radzicie? 5 miesięcy prawie.
3: Jest ciężko. Jest bardzo ciężko. Już nam brakuje słów po prostu na to wszystko. Nie wiemy, gdzie ręce włożyć, jak włożyć, co robić, żeby to wszystko było, miało jakoś ręce i nogi.
2: Są jeszcze siły chodzić po tę wodę?
3: Brakuje sił, powiem szczerze. A jak tak ktoś na przykład ma małe dzieci i kompanie, niektóre osoby są takie, które mają małe dzieci, które nie mogą korzystać z wody, czy pić nawet takiej wody, to mają bardzo ciężko.
2: Słyszałem, że wiele osób, to tak, do jedzenia nie, ale kąpiele, pranie, tę wodę używa.
3: Tak, tak. Większość osób używa wody do kąpania, zmywarkę włączyć. Ja akurat zmywarkę włączę, ale wiadomo, później muszę przepłukać te naczynia w czystej wodzie.
2: A podobno we wsi praktycznie wszyscy wiedzą, czyja to sprawka, tylko jakoś tak się nie mówi i nie zgłasza.
3: Tak, to jest prawda, że każdy niby wie, ale jakoś tak wszystko jest cichosza.
2: I sprawcy nie ma.
3: I sprawcy nie ma. Jak do tej pory sprawcy nie ma. Tam, co siedzą na wyższych stołkach, kąpaliby się w miskach tak długo, czy wodę by nosili tak długo z beczkowozów.
2: Panie wojewodo, co nowego w tej sprawie? Bo miała być przywracana częściowo ta woda. Tak. Ludzie już nie mają siły. 5 miesiąc.
4: Zdenerwowanie ludzi, każdy rozumie. W ubiegłym tygodniu zostało przez laboratorium znalezione w Łodzi przebadana woda wodociągu w Komorzni na obecność chloropiryfusu i metabolitów. Wyniki dostaliśmy przed weekendem i co jest najważniejsze, w tej wodzie nie ma ani związku chemicznego, ani tych metabolitów, więc możemy zacząć procedurę przyłączania, przywracania ludziom wody. Jak wygląda procedura? Otóż już w weekend Sanepid, jako inspekcja, która odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców, przygotowała akcję poboru próbek w kilkudziesięciu domach i je sprawdza także na obecność bakterii. Instalacja atakowana tyle razy różnymi związkami, ona może mieć na przykład bakterie. I teraz trzeba jeszcze raz sprawdzić, tak żeby było absolutne bezpieczeństwo i ta woda będzie systematycznie przywracana. Ja bym chciał, żeby do końca tego tygodnia to zaczęło funkcjonować przynajmniej u części mieszkańców. Aczkolwiek nie mogę poganiać sanepidu w tej działaniu. Oni muszą wykonać tych kilkadziesiąt próbek. Tak to fizycznie będzie wyglądało. Inspektor sanitarny przy każdym przyłączu będzie musiał teraz wydać decyzję i powiedzieć: tak, ta woda jest zdatna do picia, możecie ją spożywać każdego dnia. Żeby to móc zrobić, on musi mieć wyniki badań. Są założone zawory zwrotne, żeby nie doszło do zakażenia wtórnego. Badając wodę w domach, stwierdzamy, gdzie możemy od razu włączyć wodę i pozwolić na jej spożywanie, a gdzie na przykład wystąpi przekroczenie. Jeżeli wystąpiło przekroczenie, to znaczy, że w instalacji wewnętrznej w domu gdzieś się związek utrzymał i trzeba instalację wewnętrzną wypłukać, doprowadzić do stanu używalności. Pobraliśmy próbę w ubiegłym tygodniu, zostały tam skierowane. Mamy wyniki, które na szczęście są najlepszą wiadomością, jaką od właśnie rzeczonych przez pana miesięcy mamy.
5: 137 dni. Może trzeba zwrócić się o pomoc do wodociągów kieleckich. Oni znają odpowiedzi na takie pytania. Z mieszkańcami Komorzna rozmawiał Witold Woźtak z Radia Opole. Zmieniamy region Polski. Kolej pasażerska wróci do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też nowy, około 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. A z nami jest Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry.
5: Pawle, dlaczego ta inwestycja jest taka ważna dla regionu bełchatowskiego?
6: Bełchatów to największe miasto w Łódzkiem, które nie ma dostępu do kolei pasażerskiej. Ostatnie pociągi przejechały tu w 2000 roku, a jeszcze w latach 90. kolej w tym mieście była bardzo popularnym środkiem transportu. Obecnie z linii korzystają jedynie składy towarowe, a ich częstotliwość przejazdów jest niewielka. Jak tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak, trzeba to zmienić i do Bełchatowa kolej pasażerską przywrócić.
7: Wchodzimy na ścieżkę rzeczywistej realizacji inwestycji. Od planów do rzeczywistych kroków, które mają także wymiar finansowy. Rozpoczynamy realizację inwestycji, która w sumie będzie kosztowała wszystkich partnerów prawie 1 mld zł. Mam nadzieję,

0: Nadzieję, że po przetargu wykonawcy przedstawią takie kwoty, które będą jak najmniejszym obciążeniem dla wszystkich tych, którzy będą modernizować i budować nowe tory.
1: Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska podkreśla, że ta inwestycja pozytywnie wpłynie na codzienne życie okolicznych mieszkańców.
2: To jest, szanowni państwo, nie tylko inwestycja w tory, w sieć trakcyjną, w infrastrukturę kolejową. Dla mnie to jest przede wszystkim inwestycja w ludzi, ich czas, ich komfort życia, ich bezpieczeństwo. Dokładnie wiemy, że to będzie ogromny game changer dla wielu mieszkańców.
1: Po modernizacji linii kolejowej nr 24 pociągi będą mogły tam kursować z prędkością 120 km na godzinę.
3: No, cytując klasyka, podróż koleją skraca czas. Pawle, a jak ta inwestycja jest odbierana w samym Bełchatowie?
1: Sami bełchatowianie oraz mieszkańcy powiatu bełchatowskiego są zadowoleni. Obecnie, aby wybrać się w podróż pociągiem, muszą jechać do Piotrkowa, Łasku czy Łodzi.
4: Uważam, że to jest dobry pomysł. Na pewno dużo mieszkańców na to czeka. Kto ma potrzebę jechać, no to skorzysta.
5: Zależy, jakie tam będą połączenia, pewnie w stronę Piotrkowa. Nie wiem, czy to jest związane z tutaj transformacją, która będzie miała miejsce w związku z wygaszaniem kopalni.
6: Jakieś tam busy do Piotrkowa jeżdżą, ale tak generalnie to innego połączenia oprócz tych busów i własnych środków lokomocji nie ma.
1: Dużą szansę upatrują w tym także samorządowcy, mówią starosta bełchatowski Jacek Zatorski i prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
7: Bełchatów jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie gospodarczej województwa łódzkiego, ale nie tylko województwa łódzkiego, bo całego kraju. To wykluczenie kolejowe, które mieszkańcy Bełchatowa mieli okazję doświadczać, się kończy.
8: Jest to przełomowa informacja dla miasta Bełchatowa, bardzo wyczekiwana pod kątem społecznym, ale również bardzo wyczekiwana pod kątem biznesowym. Ze swojej strony muszę powiedzieć, że jest to najbardziej zaawansowany projekt transformacyjny regionu bełchatowskiego.
1: Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że przetarg na modernizację linii kolejowej 24 uda się rozstrzygnąć już na początku przyszłego roku, a same pociągi będą mogły kursować w 2029.
3: No, o tym wszystkim mówił Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Pawle, dziękuję ci bardzo za te informacje.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Każdy pociąg powinien mieć jakąś swoją nazwę. Najczęściej jest to nazwa jakiegoś znanej postaci z danego regionu. No i tak patrzę, znani sportowcy z Bełchatowa to na przykład Kevin Komar, piłkarz grający na pozycji bramkarza, wychowany GKS Bełchatów, który z powodzeniem występował w Ekstraklasie. To tylko taka propozycja.
9: Siatkarzy tam jest dużo, to tak się w słowo wejdę.
3: A to słowo wszedł właśnie Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Iga Świątek udanie rozpoczęła wielkoszlemowy US Open 2026. W pierwszej rundzie pokonała Chinkę Wang. Dziękuję, bo tutaj dużo literek, ale one nie tworzą w całości. W kolejnej...
9: Ale po chińsku, czy znaczy te chińskie znaki, rozumiem, czytasz, tak?
3: Tak, tak, tak. Chińskie znaki ja bardzo często czytam wieczorem na antenie Polskiego Radia 24. Przed Igą Świątek Nadia Podorowska z Argentyny, ale zapytam, bo eksperci mówią, Iga Świątek odpaliła wrotki.
9: O, jest w gazie.
3: Jest dobrze.
9: Świetne turnieje za oceanem, zarówno Toronto, jak i Cincinnati i wydaje się, że może powalczyć o wiele w US Open. Może
3: pogoda nie
9: tak jak 4 lata temu. No właśnie przeszkadza i niestety deszcz pokrzyżował plany dwóm naszym tenisistkom minionej nocy. Dokończą dzisiaj, miejmy nadzieję, wyjdzie na kort także Hubert Hurkacz, więc...
3: To oni nie mają tak jak w Warszawie, jest Stadion Narodowy, jak pada, to się dach zamyka.
9: Tam się chyba dach zamyka, ale na tej głównej arenie, a tam jest tych kortów
3: bieda.
9: Naście albo 10.
3: No, to trochę bieda. To jeszcze zapytam, skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, bo pojawiły się takie plotki, że Robert Lewandowski będzie kończył karierę reprezentacyjną, że zagra tylko w jednym meczu reprezentacji. To podobno tylko ploty.
9: Z tego, co mi wiadomo, ma zagrać w jednym meczu reprezentacji, coś w tym jest, a o końcu kariery nie słyszałem i albo nie chciałem słyszeć i zatykałem uszy, kiedy ktokolwiek chciał mi o tym powiedzieć. Rzeczywiście coś tam jest na rzeczy.
3: To więcej sprawdzonych informacji. Już teraz zapraszam w imieniu Filipa.
10: Sport.
9: Jak państwo słyszeli, deszcz pokrzyżował plany dwóm naszym tenisistkom. W US Open minionej nocy w pierwszej rundzie Magdalena mierzyła się z Brytyjką Franciszką Jones. Obie tenisistki zdążyły dokończyć pierwszego seta. Polka przegrała go 4-6. Magdalena Frank grała z Amerykanką Iwą Jowicz. Ten pojedynek został przerwany już w pierwszym secie przy remisie 4-4. Te mecze mają zostać dokończone dzisiaj. Na dziś zaplanowano także spotkanie Huberta Hurkacza z Amerykaninem Benem Sheltonem. W nocy na kort

0: idzie Kamil Majchrzak, jego rywalem będzie Valentin Vacherot z Monako, a jutro następny mecz Igi Świątek po zwycięstwie nad Chinką Wang Xinyu. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie reprezentująca Argentynę Nadia Podorowska. O dyspozycji Świątek mówi kapitan reprezentacji Polski w pucharze Billie Jean King, Dawid Celt.
1: Iga bardzo solidna, bardzo powtarzalna, potwierdza to, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Fajne wejście w turniej z niełatwą rywalką. Trzeba było pograć, trzeba było popracować, pobudować akcję. Nie było pośpiechu, właśnie było bardziej budowanie, przygotowywanie pozycji do ataku. Poparte to wszystko było bardzo dobrym serwisem. Chinka próbowała, ma się z czego odwinąć i próbowała, no bo nie miała innego wyjścia. Starała się grać swobodnie, wyjść poza strefę komfortu, podejmując większe ryzyko, ale nie przekładało się to dla niej na wynik. Mecz pod pełną kontrolą Igi, mecz rozegrany na bardzo dobrym poziomie.
0: Świątek i Podorowska zagrały ze sobą raz do tej pory, a było to 6 lat temu.
2: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
0: Przypomnę, że Iga Świątek triumfowała w US Open 4 lata temu. Teraz piłka nożna i pierwsza runda Pucharu Polski. Wczoraj niespodzianek nie brakowało, bo odpadły już m.in. Legia Warszawa, Zagłębie Lubin czy Wisła Kraków. A dziś za nami już pierwsze spotkanie, w którym zgodnie z przewidywaniami Wisła Płock pokonała na wyjeździe trzecioligowy zespół Weekend Luzino 3-2, choć trzeba przyznać, że końcówka była emocjonująca. Trwają 4 spotkania. Beskid Andrychów kontra Śląsk Wrocław drugi, 1-2 w tym spotkaniu. Górnik Polkowice bezbramkowo remisuje z warszawską Polonią. Druga drużyna Górnika Zabrze gra z Olimpią Grudziądz i także remisuje 2-2, a Górnik Łęczna prowadzi ze Stalą Mielec 1-0. Na dziś zaplanowano także m.in. mecze Znicza Pruszków z Krakowią, Resowi z Arką Gdynia oraz dwóch ekstraklasowiczów, czyli Widzewa Łódź z Kielecką Koroną. Trener Łodzian Aleksander Wukowicz przyznał, że na razie nikt jeszcze w Widzewie nie marzy o finale Pucharu Polski.
3: Nie myślę w ogóle w tych kategoriach. Dla mnie nie jest pierwszy mecz Pucharu Polski. Też moment, w którym już myślimy o dotarciu do finału. Myślę, że trzeba po prostu się przygotować solidnie, zrobić wszystko, żeby w trakcie meczu też realizować jak najlepiej swoje założenia i po prostu tym samym zrobić wszystko, żeby zrobić awans do następnej rundy.
0: A trener Korony Jacek Zieliński wprost przeciwnie, bo nie boi się mówić o marzeniach i zaznacza, gramy o to, by wygrać.
4: Oczywiście, myślę, że to jest zdrowe podejście. Każdy myśli o tym, żeby zagrać w finale narodowym, no ale do tego wjedzie kręta i wyboista droga. Myślę, że nastroje są dobre. Jesteśmy w dobrej dyspozycji, w miarę dobrze to się zaczyna układać, no ale zdajemy sobie z tego sprawę, że idziemy na bardzo trudny teren. Widzew też jest w takiej specyficznej sytuacji, no ale to jest mecz pucharowy, jeden mecz. Natomiast nie mamy nic przeciwko temu, żeby po raz kolejny tam wygrać po prostu. Bo to już nie chodzi o to, żeby zapunktować, wygrać.
0: Początek tego starcia ekstraklasowiczów o 20:30. I jeszcze siatkówka w wydaniu żeńskim, gdyż jutro polskie siatkarki zagrają o strefę medalową Mistrzostw Europy. Ćwierćfinałowymi rywalkami biało-czerwonych będą Holenderki. Nastroje w polskim zespole sprawdził Rafał Bała.
5: Holandia to już zespół o 2 klasy lepszy od Portugalii. Jest tam sporo doświadczonych zawodniczek, które potrafią zagrać szybko i skutecznie. Są także groźne w polu zagrywki. Jednak ostatnio ta drużyna trochę straciła do światowej czołówki. Ma mniejszą siłę w ofensywie niż to było jeszcze kilka lat temu. A w polskim zespole raz po raz rezerwowe pokazują, że można na nie liczyć. Już nie tylko atakująca Julia Szczurowska, bohaterka meczu z Turcją, ale też Paulina Damaskę czy Martyna Czerniańska. To bardzo ważne, bo turniej jest długi i męczący. Asystentka trenera reprezentacji Stefana Lavariniego Agnieszka Rabka podkreśla, że w takiej sytuacji kluczowe jest umiejętne gospodarowanie siłami zawodniczek.
6: Czasami jest ciężko wypośrodkować. Jest potrzebny i dobry trening, jest potrzebny i odpoczynek. Wiadomo też, że nierówno się rozkładają siły u wszystkich zawodniczek. Nie jest to łatwe, ale mamy nadzieję, że to co robimy do tej pory jest dobre i przyniesie odpowiedni skutek.
5: Skutek w postaci świeżości w meczu ćwierćfinałowym. Polki są już o krok od awansu do strefy medalowej. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie turniejem wśród polskich kibiców wzrasta, a na mecz z Holenderkami wybiera się już nad Bosfor spora grupa fanów.
0: Początek jutrzejszego spotkania o 15:00.

0: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Zatrzymani w związku z aferą Zonda Krypto mają kluczowe informacje i dowody na temat tej sprawy. Tak mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi m.in. o zaginięcie założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay, Sylwestra Suszka. Śledczy, przypomnijmy, zatrzymali dziś trzy osoby. Według medialnych doniesień wśród nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Podczas przeszukań służby zabezpieczyły luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz gotówkę. To raczej nie koniec zatrzymań, tak mówi Tomasz Trela z Lewicy. Jak mówi, sprawa jest rozwojowa, szczególnie po informacjach, że prezes Zonda Krypto Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą.
5: To on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał, pokazywał screeny, pokazywał rozmowy i to wszystko ujawniał. I jeżeli prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy, brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
4: Nie mam się czego obawiać, odpowiada na pytania o przebieg śledztwa Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie ten polityk jest politycznym promotorem kariery Radosława Piesiewicza w strukturach organizacji sportowych. Prezes PKO usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Zdaniem Sasina to rządzący powinni się obawiać.
6: Dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji.
4: Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Na wniosek śledczych CBA przeszukuje też Biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niższy limit punktów karnych i zero tolerancji dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców dwuletni okres próbny. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, niższy będzie limit punktów karnych, a promile we krwi spowodują utratę prawa jazdy.
7: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
4: W marcu weszła w życie inna nowelizacja. Przepisy dopuszczają 17-latków do prowadzenia samochodów, ale mogą to robić jedynie pod nadzorem doświadczonych kierowców. Na koniec w informacjach zaglądamy na Mazowsze. Młyn Wojciecha Fangora w Błędowie koło Radomia zmienia właściciela. Kupił go samorząd Mazowsza. Po remoncie znajdzie się tam muzeum. Po odśmierci malarza majątkiem zarządzała rodzinna fundacja. Obrazy i młyn trafiły w dobre ręce, mówi prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, Piotr Batkowski.
8: Dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie. Przedyskutowałem to z całą rodziną, z fundacją, z moją mamą, bo inaczej to by zginęło po prostu. A mi się wydaje, że tu jest duża wartość, no bo żył i mieszkał i tworzył tutaj wielki artysta.
4: Młynem Wojciecha Fangora zarządzać będzie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Może państwo o tym słyszeli, ale prezydent Zielonej Góry wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie. W centralnej ewidencji pojazdów poseł ma 63 punkty. To teraz 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Państwa.

0: A i moim gościem jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
0: Jak wygląda sala plenarna po wakacyjnej przerwie i po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, bo tutaj przetasowania, jeśli chodzi kto gdzie siedzi, miały miejsce.
1: No, sala sejmowa wygląda tak samo, natomiast niektóre osoby zmieniły miejsce, bo takie było życzenie tych posłów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście parę zmian jest, ale myślę, że to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsza jest praca dla Polski, wyjaśnianie pewnych spraw.
0: Pani miejsca nie zmieniła.
1: Ja miejsca nie zmieniłam. Moje sąsiadki, bo panie siedzą obok mnie, są takie same, więc ja po prostu nie odczuwam tej zmiany.
0: A były premier Mateusz Morawiecki w pierwszym rzędzie.
1: No tak, na miejscu pana Zbigniewa Ziobro. Nie wiem, dzisiaj pana premiera nie było w Sejmie. Może mu nie odpowiada to miejsce.
0: Nie, no pierwszy rząd chyba jest najlepszy, prawda?
1: No jest najlepszy, tak, tak. No myślę, że pan premier pojawi się niedługo.
0: Pani minister, tutaj jeszcze, jeśli chodzi właśnie o te porozłamowe rozwiązania, w grę wchodzi wybór wicemarszałka bądź wicemarszałków Sejmu. Na Prawo i Sprawiedliwość stanowisko wicemarszałka czeka. Państwo stawiają teraz na Marcina Ociepę, kiedy do wyboru, ewentualnego wyboru wicemarszałka dojdzie.
1: No taki wniosek już kilka tygodni temu został złożony przez szefów naszego klubu, czyli klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem proponujemy pana Marcina Ociepę.
0: No właśnie, już nie pani Elżbieta
1: tak,
0: Witek,
1: chociaż,
0: bo tutaj,
1: chociaż brak zgody Sejmu na wybór pani marszałek Elżbiety Witek, bardzo dobrego marszałka, sprawnego, bardzo dobrze prowadziła obrady Sejmu. Był taki niespotykany w historii polskiego Sejmu, bo nie pamiętam, żeby była taka sytuacja, że partia, która ma, czy większość sejmowa wybiera sobie spośród kandydatów, kogo ma dana partia opozycyjna.
0: No, ale tutaj koalicjanci mieli zastrzeżenia do pani marszałek, dlatego właśnie...
1: Pani redaktor, takie same zastrzeżenia mam dzisiaj do pana marszałka, do wszystkich wicemarszałków, bo wielokrotnie mnie przerywano i kiedy byłam na mównicy, wyłączano mi mikrofon, chociaż wypowiadam się merytorycznie, bo tak się to stara. Wielokrotnie mi przerywano. Wielokrotnie też nie dopuszczano do procedowania ustaw, które były autorstwa naszego klubu, więc myślę, że nie panowano też nad sytuacją, jaka była w Sejmie, bo wielu posłów zachowywało się nie tak, jak powinni i nie było reakcji.
0: No to jeszcze wśród zarzutów, to jeszcze reasumpcje głosowania, to
1: no ale
0: takie
1: w tej chwili też bywały takie sytuacje, kiedy doszło do pomyłki, więc ja myślę, że to były zarzuty wyssane z palca, po prostu, żeby pokazać, że nie podoba się nam pani Elżbieta Witek.
0: No, ale Marcin Ociepa
1: do
0: już
1: tego.
0: Się podoba.
1: W każdym razie klub nasz przedstawił Marcina Ociepę. Były premier Mateusz Morawiecki w jednym z wywiadów potwierdził, że rzeczywiście będzie popierał pana Marcina Ociepę i również cała grupa tych posłów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. No natomiast, czyli to taka formalność powinna
0: być. Formalność. A czy formalnością będzie rozszerzenie prezydium? Czy pani zdaniem, pani minister, powinno dojść do rozszerzenia prezydium o wicemarszałka dla fotelu, o stanowiska wicemarszałka dla Rozwoju Plus i dla Centrum Klubu?
1: Przede wszystkim zgodnie z procedurami, zgodnie z takim dobrym zwyczajem parlamentarnym, powinien zostać obsadzony fotel wicemarszałka dla Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło po wyborach konkretnych posłów do Sejmu i dużą grupę. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum czy formację Rozwój Plus, to są posłowie, którzy już funkcjonują w klubach poselskich, których z ramienia których dostali się do Sejmu. Więc tutaj jest ta kwestia dyskusyjna. Ja uważam, że przede wszystkim powinien zostać wicemarszałek wybrany z Prawa i Sprawiedliwości, a to jest kwestia wtórna. No,
0: no to jeszcze... się akurat pani zgadza z marszałkiem Sejmu, bo Włodzimierz Czarzasty też mówił, że no, rozszerzenie prezydium Sejmu to nie jest takie najlepsze rozwiązanie.
1: No, pamiętajmy, że posłowie, którzy znaleźli się w Sejmie, byli wybierani przez obywateli Rzeczypospolitej z konkretnych list. Z list Prawa i Sprawiedliwości, z listy Trzeciej Drogi i tak też została ustalona to prezydium Sejmu. Natomiast w tej chwili dochodzi do jakichś tam innych pomysłów. Zobaczymy, to głosowanie jeszcze nie jest wprowadzone, to znaczy nie wiemy, bo my mamy bardzo mało informacji, jeżeli chodzi o prezydium Sejmu, bo nie mamy przedstawiciela, więc my jako posłowie naprawdę jesteśmy dyskredytowani, jeżeli chodzi o pewne informacje co do organizacji pracy Sejmu. Sejmu, bo nie, po prostu nie dopuszcza się do tego, żeby nasz przedstawiciel był w prezydium, gdzie ustalane są pewne zasady działania i procedowania ustaw. Więc nie wiem, czy to głosowanie będzie.

0: Będzie w piątek, czy nie będzie. Wnioski zostały złożone, zobaczymy.
1: Na pewno w piątek będzie głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenckiego do ustawy o kryptoaktywach. Jak pani zagłosuje?
0: No jak się okazuje, ta ustawa o kryptoaktywach budzi wiele kontrowersji, szczególnie u pana prezydenta. Wiemy też z korespondencji między panem Kralem.

0: przeanalizował, ma swoje stanowisko i my to cenimy. Natomiast nasze stanowisko jest jasne, bo zostało sformułowane we wniosku, gdzie złożyliśmy projekt ustawy, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami na terenie naszego kraju, bo jeżeli nasz rząd obecnie potrafi uregulować w sposób właściwy, taki, który odpowiadałby, aby ten segment gospodarczy, bo to jest tak to trzeba nazwać, mógł funkcjonować zgodnie z prawem, no to w takiej dżungli lepiej, żeby coś takiego się nie odbywało. I nasze stanowisko jest takie. Natomiast co do weta pana prezydenta, myślę, że tutaj stanowisko klubu zostanie podjęte jeszcze na ten temat. Nie dyskutowaliśmy. Szanujemy decyzję pana prezydenta i myślę, że no, raczej nie spodziewam się, żebyśmy byli przeciwko. To znaczy za odrzucenie weta prezydenta.
1: Ale od właśnie momentu, gdy prezydent zawetował tę ustawę, trochę czasu minęło, nowe informacje się pojawiły. Nowe informacje na temat afery Zonda Krypto. Prezes PKOL-u przebywa w areszcie. Dziś kolejne zatrzymania, więc może te okoliczności zewnętrzne sprawią, że na tę ustawę państwo spojrzą inaczej. Czy spojrzy inaczej prezydent, o co dzisiaj apelował premier Donald Tusk?
0: Ja myślę, że pan Donald Tusk jest ostatnią osobą, która powinna apelować jakąś tutaj rozsądek w tym zakresie, bo pamiętacie państwo, że pan Donald Tusk fotografował się z koszulką z logo Zonda Krypto, że to posłowie koalicji 13 grudnia
1: ale co, dzieci podarowały premierowi Donaldowi Panie Tuskowi redaktor, tą koszulkę w trakcie spotkania, bo dobrze, wtedy Zonda Krypto sponsorował klub piłkarski.
0: To dlaczego służby, które kontroluje pan prezes Donald Tusk poprzez swoich ministrów, nie ostrzegły pana premiera rządu, że ta firma jest firmą, która powinna być być może jakoś objęta szczególnym jakimś nadzorem i że lepiej, żeby premier polskiego rządu nie doprowadzał do takiej sytuacji, bo wtedy przekaz jest dla nas jednoznaczny. Premier trzyma koszulkę Zonda Krypto. I co to znaczy dla przeciętnego Polaka? Że ma coś wspólnego z tą firmą. I dlatego uważam, że jeżeli rzeczywiście zostało mu to podarowane, to wina leży po stronie służb, za które on też odpowiada.
1: Czyli taka czerwona lampka powinna się pojawić, ale czy czerwona lampka powinna się pojawić na przykład w głowie Michała Moskala, który poleciał na Ibizę, żeby się spotkać z prezesem Kralem? Jak pani to ocenia?
0: Pani redaktor, minister? Właśnie po tej rozmowie z prezesem Kralem panu Moskalowi zapaliła się czerwona lampka i nie doszło do żadnych relacji po tej wizycie. Uznano, że to jest osoby, że to jest firma wysokiego ryzyka i Moskal się wycofał z tego wszystkiego.
1: Ale wtedy pojawiły się poprawki do ustawy.
0: Pani redaktor, poprawki do ustawy pojawiły się po pracy zespołu, który składał się z przedstawicieli koalicji 13 grudnia i po tajnym spotkaniu tego zespołu przygotowano poprawki, które później były procedowane.
1: Natomiast, czyli pani zdaniem poseł Michał Moskal nie powinien ponieść żadnych konsekwencji.
0: To znaczy, ja nie mam wszystkich wiadomości, natomiast wiem, jak wyglądałby sposób procedowania. Z drugiej strony, z tego co ja wiem, to sytuacja miała miejsce bodajże we wrześniu, a poseł Moskal został członkiem Komisji Cyfryzacji, chociaż ta Komisja Cyfryzacji w ogóle się nie zajmowała tym tematem, dopiero w grudniu, więc on nie był w merytorycznych komisjach, które ten temat omawiały.
1: A w czasie wakacji był na Ibizie, więc dlatego ten ciąg zdarzeń jest
0: tak problematyczny. No tak, ale on nie pracował przy tej ustawie. Rzeczywiście tutaj zgłaszał poprawki pan poseł Kowalski. On tutaj jakby opiekował się tym projektem. Ja nie chcę przesądzać. Sprawa wymaga wyjaśnienia, dlatego
1: no właśnie,
0: też
1: wyjaśnienia przez komisję śledczą, przez komisję ekspercką. Za komisją śledczą, za powołaniem takiej komisji jest Rozwój Plus. Państwo bardziej za komisją ekspercką, a tu prokuratura działa sprawnie. Myśli pani, że potrzebne są komisje niezależnie od działań prokuratorskich?
0: Panie redaktor, jeżeli chodzi o sprawność działania prokuratury, to możemy sobie na przykładzie, na wielu przykładach tutaj podać, więc naprawdę to zostawmy z zasłoną milczenia. To w takim razie po co były powoływane? Komisja wizowa, komisja, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, jeszcze tam już nie potrafię ich wyliczyć. Po to, żeby chyba posłowie zarobili. Więc to się ma nijak jedno do drugiego. My oczywiście jesteśmy za powołaniem Komisji Zaufania Publicznego. Dlaczego? Dlatego, że mamy doświadczenie, jak działają komisje śledcze w Sejmie. Wiadomo, że one będą wybierane przez obecną większość sejmową. Czyli pan Donald Tusk z panem Czarzastym, z panem Hołownią i jeszcze nie z panem Kosiniakiem dobiorą sobie taki skład, żeby mieli większość każdej komisji, a jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą zadawać trudne pytania, to się im wyłączy mikrofon albo się ich wyrzuci. Więc to jest bez sensu, tylko po to, że

0: Żeby nie wiem, teatr robić dla opinii publicznej. My uważamy, że powinna być niezależna komisja zaufania publicznego i ta komisja powinna tą sprawę wyjaśniać. Natomiast prokurator zgodnie z przepisami prawa chyba powinien wiedzieć, co ma robić, niezależnie od powołanych komisji, bo to są zupełnie niezależne ciała.
1: A czy w sprawie tego pomysłu dotyczącego właśnie komisji zaufania publicznego rozmawiali państwo chociażby z Rozwojem Plus, czy politycy związani właśnie z Mateuszem Morawieckim mogliby poprzeć taki pomysł, skoro sami są za tym, by komisję śledczą powoływać? Bo tutaj niektórzy mówią o państwa rewolcie, że najpierw właśnie, nie wiem, w ubiegłym tygodniu jeszcze państwo byli za komisją śledczą, teraz za komisją zaufania publicznego.
0: Znaczy my od początku mówiliśmy o tych mankamentach i brakach obecnych komisji śledczych. No, co nie było tajemnicą, zresztą nasi posłowie się wypowiadali, jak wyglądały posiedzenia. Państwo jako media mieliście okazję też to obserwować, że właściwie z większości komisji śledczych w Sejmie to posłowie Prawa i Sprawiedliwości albo byli wyrzucani, albo się im wyłączało mikrofony, więc to jest bez sensu. Natomiast tak jak powiedziałam, to doświadczenie tych komisji śledczych w tej kadencji daje nam prawo do myślenia, że one nic nie wymyślą i nie odkryją, nie ustalą odkrywczego. I w związku z tym powinna być komisja zaufania publicznego, bo tak jak pokazuje, Zonda Krypto było specyficzną firmą, która inwestowała medialnie w różnych stronach sceny politycznej. Bo wiemy, że doskonale, że finansowała różne media, nie tylko te prawicowe, ale też i telewizję rządową finansowała. Finansowała również organizacje pozarządowe, które sprzyjają chociażby obecnemu rządowi. Więc ten rozkład tego finansowania pod takim szyldem reklamy swojej firmy w tych mediach był bardzo szeroki. I dlatego stąd dla mnie jest dziwne, że pan Donald Tusk z góry od razu powiedział, że to posłowie prawicy, czy prawica szeroko rozumiana, jest winna afery Zonda Krypto. Winny afery Zonda Krypto jest pan Donald Tusk, bo
1: premier
0: wiedział
1: Donald Tusk
0: o
1: jest
0: tym,
1: za tym, żeby tę sprawę wyjaśnić.
0: Ale dlaczego on nie uprzedził przede wszystkim
1: przecież
0: obywateli?
1: Była informacja w Sejmie też niejawna przed głosowaniami w sprawie
0: Panie
1: ustawy
0: redaktor,
1: o kryptoaktywach, żeby posłowie mieli świadomość, że rynek kryptowalut jest wykorzystywany przez Rosjan chociażby do aktów sabotażu.
0: To jeżeli rynek według pana premiera na posiedzeniu Sejmu, to posiedzenie miało chyba miejsce w grudniu w ubiegłym roku, już nie pamiętam, ale chyba tak. Skoro taką wiedzę pan premier posiadał w grudniu, dlaczego nie ostrzegał obywateli Rzeczypospolitej, bo oni lokowali tam pieniądze? Dlaczego nie poszedł komunikat, że jest to firma, która ma podejrzaną działalność prowadzić? To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa...
1: Gdyby ten rynek był uporządkowany, być może do takich sytuacji by nie dochodziło.
0: Ale ta ustawa akurat nie doprowadziła do uporządkowania tego rynku. Druga kwestia to jest sprawa, dlaczego akurat w tym momencie, tak, wynikła ta sprawa? Dlaczego akurat teraz? Teraz się nagle pojawia pan Kral, którego obrońcą ma być notabene. To już jest kuriozalne i myślę, że w ogóle w świecie nigdzie to coś takiego się nie zdarza. Obrońcą pana Krala, który jest autorem afery, no jeszcze nie wiemy, bo nie jest skazany, ale jest podejrzany o ogromną aferę i deprawację wielu milionów, bo bodajże 350 milionów złotych, gdzie może być oszukanych 30 tysięcy mieszkańców. Obrońcą jest pan Roman Gierdych, poseł, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, tego klubu, z którego jest pan, z tej formacji, której jest pan Żurek, prokurator krajowy, który oskarża pana Krala o defraudację. No to takiej historii to jeszcze
1: nie było. No i niektórzy się obawiają, że akurat komisja ekspercka niestety doprowadziła do rozmydlenia sprawy Zonda Krypto, tak twierdzą politycy koalicji rządzącej.
0: Komisja ekspercka? To jeszcze nie mamy przecież...
1: Pomysły, że państwo wychodzą z tym pomysłem, jeśli chodzi właśnie o Komisję Zaufania Publicznego, po to, by tę sprawę rozmydlić.
0: To ja myślę, że tutaj najbardziej chyba na rozmydleniu sprawy i przeprowadzeniu tego procesu tak jak zgodnie z prawem, tak jak pan Donald Tusk go rozumie, to zależy panu Donaldowi Tuskowi, bo jemu ewidentnie zależy na to, żeby przykleić aferę Zonda Krypto, ale to się mu nie uda, ponieważ wyjdą jeszcze inne rzeczy, które...
1: No i to samo zapowiada właśnie zresztą minister sprawiedliwości, prokuratura, ale że Donald Tusk, jeśli chodzi o wyjaśnienie sprawy Zonda Krypto, tak, będziemy mieć jeszcze...
0: Tak, ale ta afera Zonda Krypto w ocenie pana Tuska miała przykryć te afery, które są naprawdę aferami. Kradzież pieniędzy dla powodzian, kradzież pieniędzy z NFZ-u, czy ze szpitali, czy też wiele innych skandali, które były udziałem niestety osób związanych z koalicją 13
1: grudnia. To miejmy nadzieję, że ta afera nie będzie niczego przykrywać, ale że będziemy o tej sprawie sprawie zonda krypto coraz więcej wiedzieć. Bardzo dziękuję.

0: rozmowę państwa i moim gościem była Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani minister.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: To na początek polityczne roszady. Niektóre osoby zmieniły miejsce w Sejmie. Mateusz Morawiecki siedzi w pierwszym wierzędzie na miejscu Zbigniewa Ziobro. To zmiany po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Morawiecki obiecał, że będzie popierał Marcina Ociepę na funkcję wicemarszałka Sejmu, więc to powinna być formalność, twierdzi Józefa Szczurek-Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości. Pan Donald Tusk jest ostatnią osobą, która powinna apelować o rozwiązania w sprawie kryptowalut. Michałowi Moskalowi zapaliła się czerwona lampka po spotkaniu z Kralem na Ibizie. A że później pojawiły się poprawki do ustawy, no, pani poseł mówi, że nie chce przesądzać, czy to miało wpływ. PiS namawia do powołania niezależnej komisji eksperckiej, która wyjaśniłaby aferę Zonda Krypto. Ten temat oczywiście pojawi się w debacie dnia po godzinie 18. Wcześniej Gospodarka i magazyn Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prośniewski razem ze mną.
4: Dzień dobry.
3: Pato hotelarze, idziemy po was. Tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na portalu X pisze o zmianach, jeśli chodzi o temat najmu krótkoterminowego. Ta sprawa zresztą od dłuższego czasu wywołuje wiele emocji. Zresztą rząd po krytyce między innymi ze strony aktywistów miejskich wrócił do tej sprawy i postanowił dołączyć do nowych regulacji przepisy, które pozwolą samorządom, a także samym mieszkańcom decydować o tym, czy chcą u siebie tego typu działalności. No to dokładnie jakie to będą uprawnienia, kto będzie podejmować decyzję?
4: Przyjęta właśnie przez rząd autopoprawka do ustawy o najmie krótkoterminowym zakłada, że gminy będą mogły tworzyć takie specjalne strefy wolne od najmu krótkoterminowego, a z kolei wspólnoty czy też spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazywać tego typu działalności w swoich nieruchomościach. Premier Tusk argumentuje te zmiany tym, że mieszkańcy powinni mieć narzędzie do tego, aby bronić swoich praw.
5: Wszędzie tam, gdzie zagrożone będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy.
4: Zaostrzenie tych przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego chwalą aktywiści miejscy. I choć uważają oni, że jest to krok w dobrą stronę, to jednocześnie, jak dodaje Eryk Baczyński ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, zaproponowane rozwiązania powinny pójść jeszcze dalej. A chodzi między innymi o kwestię zakazywania przez wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe prowadzenia najmu krótkoterminowego. Według projektu przyjętego dziś przez rząd, aby podjąć uchwałę w tej sprawie, potrzebna będzie zgoda co najmniej połowy wszystkich właścicieli danego budynku. No a w przypadku dużych spółdzielni to może być trudne do zrealizowania.
6: Chcemy, żeby zmienić próg, po jakim tutaj wspólnoty i spółdzielnie mogą cofać takie zezwolenia. Obecnie jest to w projekcie przewidziane na 50% liczby uprawnionych do głosowania. Chcemy, żeby ten próg zmienić na 50% osób obecnych na głosowaniu. Poza tym chcemy też zmienić okres, w ramach którego wspólnoty i spółdzielnie będą miały dokumentować ewentualne naruszenia przepisów. W projekcie tej autopoprawki jest wskazany ten okres na 6 miesięcy od czasu pierwszego stwierdzenia do ostatniego takiego stwierdzenia naruszenia. Chcemy, żeby ten okres został wydłużony do czasu 2 lat.
4: Tu dodajmy, chodzi o możliwość wykreślenia danego lokalu z mającego powstać na mocy tejże ustawy centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Po wejściu w życie nowej ustawy każdy właściciel mieszkania lub domu, który jest oferowany na najem krótkoterminowy, będzie miał obowiązek zarejestrować w tymże wykazie swój lokal. A gdy zostanie z niego wykreślony, to nie będzie on mógł być już oferowany na popularnych platformach rezerwacyjnych. Kiedy to wykreślenie będzie mogło nastąpić? Według projektu wtedy, kiedy w ciągu 6 miesięcy na przykład policja czy straż miejska stwierdzą 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa lub porządku publicznego w danym lokalu.
3: Jak sobie wyobrażam, jak zbiera się moja wspólnota mieszkaniowa, to chciałbym zobaczyć chociaż jedno zebranie, na której jest połowa mieszkańców. No dobrze, jak do tych zaproponowanych zmian podchodzi z kolei sama branża hotelarska?
4: Co nie dziwi pewnie, branża do zaproponowanych zmian podchodzi krytycznie. Jak mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, zamiast zakazów właściciele takich lokali oczekiwaliby narzędzi prawnych, które umożliwiłyby im samym pozbywanie się niechcianych czy też uciążliwych gości.
1: My się domagamy tego, żeby przywrócić obowiązek meldunkowy w usługach hotelarskich, czyli żeby ci goście przestali być anonimowi. Domagamy się tego, żebyśmy mieli prawo wzywać policję do takich niechcianych gości, żebyśmy dostali przepis mówiący o tym, że osoba rezerwująca odpowiada za szkody wyrządzone przez wszystkich gości w trakcie pobytu, a tych narzędzi nie dostajemy. Dostajemy za to autopoprawką taki przepis, że po trzech interwencjach policji w ciągu pół roku

0: może nam być zabrany wpis do ewidencji, co oznacza, że jeżeli sami będziemy próbowali wezwać policję, to możemy sami siebie pozbawić wpisu do ewidencji.
1: A zatem jak słyszymy, wątpliwości i kontrowersji wokół tej ustawy nie brakuje i pewnie przed nami burzliwe obrady w Sejmie nad tym projektem, a te mają rozpocząć się jeszcze dziś wieczorem.
2: Jadąc dzisiaj do radia, spoglądałem na ceny na stacjach paliw i tak sobie myślę, to nie paliwo jest rozwodnione, to po prostu łzy kierowców. Ceny ropy znów w górę, a to niestety sugeruje, że już niebawem znów będziemy płacić na stacjach paliw więcej, jeszcze więcej.
1: Tak, niestety wszystko na to wskazuje, a powodem tego ostatniego wzrostu ceny ropy jest zaostrzenie konfliktu na linii Waszyngton-Teheran. Wszystko to sprawiło, że ceny tego surowca już skoczyły w okolice $95 za baryłkę, a to są poziomy niewidziane od tygodni. No a to sugeruje oczywiście, że na stacjach zapłacimy więcej. Według ekspertów benzyna bezołowiowa 95 za chwilę może kosztować 8 zł, zaś litr diesla poszybuje nawet w okolice 8,80 za litr. Tu też może warto dodać, że rosną nie tylko ceny ropy, ale także gazu, a to jest szczególnie newralgiczna kwestia w kontekście zbliżającego się sezonu grzewczego. Ceny gazu są obecnie najwyższe od stycznia 2023 roku. Na pocieszenie mogę dodać, że przynajmniej polskie magazyny gazu są wypełnione. Jak przekazała właśnie spółka Gaz-System, ich zapełnienie sięga 94%.
2: Tak sobie uśmiechnąłem się pod nosem, a tak sobie wyobraziłem, oczywiście to żart, żeby nikt tego poważnie nie odebrał, ale tak wzorem chyba morskiego oka, po prostu zaprzęgami będziemy jeździć. No dobrze, skoro mowa jest o pocieszeniu, niektórzy mówią, że na pocieszenie najlepsza jest czekolada, no tym razem okazuje się, że tego pocieszenia jest w tabliczce coraz mniej, co się dzieje.
1: Tak, to zjawisko często określa się mianem shrinkflacji lub downsizingu i okazuje się, że to jest coraz większy problem, na tyle duży, że postanowił przyjrzeć się temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 4 producentów czekolady. No i sprawdza, czy ci przedsiębiorcy rzetelnie informują o zmniejszeniu ilości lub gramatury produktów, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie uległo zmianie.
3: Jeżeli wygląd opakowania nie sugeruje zmian, konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Zmniejszenie gramatury bez zmiany ceny oznacza w rzeczywistości, że za produkt płacimy więcej. To utrudnia konsumentom porównywanie cen oraz osłabia ich zaufanie do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni informować o zmianach gramatury produktów w sposób jasny i czytelny.
1: No bo o ile sam downsizing nie jest zakazany, to jednocześnie dodajmy, konsumenci mają prawo wiedzieć, za co płacą.
2: No to ja widzę same pozytywy, wiesz, jakby taka czekolada ma po prostu mniej kalorii.
1: Też. Może po prostu producenci dbają o naszą linię.
2: Tak. To na koniec jeszcze spójrzmy na rynki finansowe, jak to wygląda.
1: Jeśli chodzi o waluty i rynki finansowe, to dzisiaj giełda zakończyła dzień na plusie. Najwięcej 0,4% zyskał WIG20. Jeśli chodzi o rynki walutowe, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,73, kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,59.
2: Te ceny na stacjach paliw to w euro powinny być. Wtedy będzie łatwiej to wszystko przyjąć. Błażej Prościński, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Już za chwilę informacje po informacjach. Debata dnia.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zaginięcie byłego szefa giełdy BitBay i afera zonda krypto. Śledczy zatrzymali 3 osoby w tej sprawie. Odpowie za nieumyślne sprowadzenie katastrofy są zarzuty dla kierowcy ciężarówki po śmiertelnym wypadku pod Częstochową. Drastycznie przekroczył limit punktów karnych. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Trzy osoby zatrzymane dziś w sprawie zonda krypto mogą mieć informacje w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, podkreśla Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Śledczy podejrzewają, że twórca giełdy kryptowalut BitBay, a potem zonda krypto, nie żyje. Minister Żurek powiedział, że prokuratura wyjaśnia wszystkie okoliczności zaginięcia mężczyzny w marcu 2022 roku.
2: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze zonda krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
1: Minister Sprawiedliwości dodał, że trzy zatrzymane dziś osoby nie są znane z pierwszych stron gazet, ale zdaniem śledczych posiadają wiedzę i dowody kluczowe dla wyjaśnienia afery zonda krypto. Media donoszą też, że jednym z zatrzymanych jest Rafał Zaorski. Znany inwestor giełdowy miał zostać już doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Są zarzuty po śmiertelnym wypadku na A1 pod Częstochową. Kierowca ciężarówki został dziś przesłuchany. 32-latek odpowie za nieumyślne sprowadzenie katastrofy oraz o ukrywanie kart dwóch innych kierowców. Mężczyzna przyznał się tylko do pierwszego zarzutu. Grozi mu 8 lat więzienia. Śledczy wnieśli już o areszt. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie drogowców prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne. We wszczętym dziś śledztwie sprawdzane będzie także rzekome nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych. Poseł niezrzeszony Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Decyzję w tej sprawie wydał prezydent Zielonej Góry. Łukasz Mejza niemal dwukrotnie przekroczył liczbę dozwolonych punktów karnych. Większość z nich została przyznana za przekroczenia prędkości wykryte przez fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto suma punktów karnych na koncie posła Mejzy może jeszcze wzrosnąć, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Obecnie poseł posiada na swoim koncie 63 punkty karne, ale oczywiście pamiętajmy, że niektóre wykroczenia toczą się w sądzie. Po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty trafią na konto posła. Posłowi nie wolno aktualnie kierować pojazdem. Jeżeli nie zastosuje się tutaj, policja skieruje sprawę do sądu.
1: Aby odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, poseł Mejza musi ponownie przejść kurs na prawo jazdy oraz wymagane badania. Po ponad 2 latach od pożaru nowe centrum handlowe przy Marywilskiej w Warszawie uzyskało pozwolenie na budowę. Informację przekazała spółka odpowiedzialna za inwestycje, ale na razie nie znamy daty otwarcia nowego centrum, mówi Polskiemu Radiu prezeska spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska.
4: Wszyscy, zarówno spółka, jak również najemcy, jak również nasi klienci, myślę, że tą informację przyjęli z dużym zadowoleniem i nadzieją, że jest to w zasadzie przedostatni krok do rozpoczęcia oczekiwanej odbudowy Centrum Handlowego Marywilska 44.
1: Podczas pożaru 2 lata temu spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych. Służby uznały to za akt sabotażu i zatrzymały w tej sprawie kilka osób. Śledczy ustalili, że za pożar stała zorganizowana grupa przestępcza działająca na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Za godzinę uroczyste otwarcie 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Podczas wydarzenia Złotego Lwa za całokształt twórczości odbierze George Clooney. Filmy pozwalają spojrzeć na rzeczywistość oczami innych ludzi i poznawać miejsca, w których nigdy nie byliśmy, stwierdził w Wenecji aktor, reżyser i producent. Sztuka opowiadania historii to coś, bez czego nie potrafimy żyć. Jako społeczeństwo musimy potrafić postrzegać świat oczami innych ludzi. W przeciwnym razie niczego się o sobie nawzajem nie dowiadujemy. Potem nagle zamykamy się w swoich kokonach.

0: zaczynamy się wzajemnie demonizować. We start to demonize one another. Mówił George Clooney. W konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji bierze udział 88 filmów pełnometrażowych. O Złotego Lwa w selekcji głównej powalczy 21 produkcji.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo na południowym i północnym wschodzie, do tego sporo chmur w całym kraju, chociaż jeszcze miejscami trochę przebija się przez nie słońce. W nocy może popadać głównie na południu, a termometry pokażą od 10 do 14 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 38% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Ze względu na tak zwane zielone godziny warto skorzystać jeszcze z nadwyżki energii i wstawić na przykład pranie. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną występują w większości regionów, głównie w południowej i centralnej części Polski.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
1: Debata dnia.
2: W ostatnich dniach ujawniono kolejne informacje dotyczące kontaktów prezesa giełdy Przemysława Krala, giełdy krypto, z politykami oraz osobami związanymi z prawicą. PiS przedstawia sprawę jako aferę Tuska, jednak część kluczowych wydarzeń miała miejsce jeszcze w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Giełda BitBay, później przemianowana zresztą na Zonda Krypto, trafiła na listę ostrzeżeń KNF w 2018 roku. W kolejnych latach prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie dotyczące jej działalności, a dziś zatrzymano kolejne 3 osoby i od tego zaczniemy dzisiejszą debatę. Te dnia. Na w niej już goście dr Sonia Chorąziak, politolożka, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: I profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Szanowni państwo, tak jak wspominałem, giełda BitBay, później przemianowana na Zonda Krypto, trafiła na listę ostrzeżeń KNF w 2018 roku. Dziś można usłyszeć od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to Donald Tusk i podległe mu służby powinny ostrzec Polaków przed inwestowaniem czy wkładaniem pieniędzy w Zonda Krypto. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość proponuje komisję ekspercką, a nie komisję śledczą czy inne działania, które miały by do dna wyjaśnić całą tę aferę. Pani doktor, czy komisja ekspercka to jest dobre rozwiązanie? To jest rozwiązanie, które mogłoby znaleźć większość w Sejmie?
3: Jedyny sposób, w jaki mogłabym określić tą propozycję, to, że jest ona co najmniej dziwna, tak? Dlatego, że po pierwsze taka komisja, tam chyba prezes Kaczyński nazwał ją komisją zaufania publicznego, no nie ma takiego tworu. Jak już proponować jakieś komisje, mamy przede wszystkim komisje śledcze. Natomiast myślę, że to, w jaki sposób teraz prowadzone są działania, prowadzone są przede wszystkim przez prokuraturę i odpowiednie służby, no to to jest ta tak naprawdę prawidłowa droga, no bo jak widać mamy skalę nieprawidłowości, które no przestały już wykraczać tylko w stosunku do jednej tutaj giełdy i ewentualnych jej klientów. Wchodzi tutaj powiązania z publicznymi instytucjami, również właśnie ze światem polityki. Jak tutaj pan redaktor wspomniał, światem polityki związanym również mocno z prawą stroną. Więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim ta pierwsza droga, którą no już idzie teraz właśnie również koalicja rządząca, wspierając po prostu te działania prokuratury. Komisja śledcza być może byłaby na późniejszych etapach jakimś rozwiązaniem, natomiast no, ten pomysł właśnie dotyczący tej komisji eksperckiej no, nie znajduje tutaj żadnego tak naprawdę uzasadnienia. Dlaczego na tym etapie, kiedy są prowadzone działania prokuratorskie, nagle jakaś odmienna forma komisji miałaby powstać do tej sprawy? No ja nie usłyszałam wiarygodnego wyjaśnienia takiej propozycji.
2: No jednym z tych wyjaśnień jest to, co mówił prezes Jarosław Kaczyński, że taka komisja śledcza to byłoby odbieranie głosu posłom, że no, widzieliśmy to, co działo się na poprzednich komisjach śledczych, a taka komisja ekspercka, gdzie nie byłoby polityków, tylko właśnie byliby fachowcy, to przecież do takich skandalicznych sytuacji by nie dochodziło. Panie profesorze, czy przekonuje pana takie tłumaczenie?
4: Ależ absolutnie nie. To jest moim zdaniem odciąganie opinii publicznej, uwagi opinii publicznej od klubu problemu i właściwie rozmywanie tego problemu poprzez propozycje ciał, które

0: prawdopodobnie toczyłyby debatę długo, niekoniecznie jakimiś konkluzjami, niekoniecznie prowadziłoby to do rozwiązania problemu. Ja tu bardzo silnie chciałbym...
1: Tak, panie profesorze? Mamy drobny problem z połączeniem z panem profesorem. Już za chwilę się spróbujemy jeszcze połączyć raz. To jeżeli państwo pozwolą, to komentarz ze strony Prawa i Sprawiedliwości a propos całego tego zamieszania wokół kryptowalut.
2: Pan prezydent ma swoje stanowisko i my to cenimy. Natomiast nasze stanowisko jest jasne, bo zostało sformułowane we wniosku, gdzie złożyliśmy projekt ustawy, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami na terenie naszego kraju. Bo jeżeli nasz rząd obecnie potrafi uregulować w sposób właściwy, który odpowiadałby, aby ten segment gospodarczy, bo tak to trzeba nazwać, mógł funkcjonować zgodnie z prawem, no to w takiej dżungli lepiej, żeby coś takiego się nie odbywało.
1: To pani Józefa Szczurek-Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości. Pani doktor, spróbujemy się połączyć z panem profesorem ponownie. Pani doktor, to jeszcze wracając do tej komisji eksperckiej, bo ja rozumiem to z jednej strony tłumaczenie, że no to mieliby być fachowcy. Z drugiej strony, ja nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale widzieliśmy już za czasów Prawa i Sprawiedliwości komisję ekspercką, która badała okoliczności katastrofy smoleńskiej. No i można odnieść wrażenie, że można również znaleźć ekspertów, którzy pod założoną z góry tezę będą prowadzili swoje badania.
3: Oczywiście, że tak, i tych ekspertów pewnie mielibyśmy po jednej i po drugiej stronie. Poza tym tutaj zawodny jest główny argument. Tak? Główny argument za właśnie tą ewentualnie komisją ekspercką byłoby, żeby tutaj politycy nie byli w to bezpośrednio prowadzenie śledztwa zaangażowani, nie odbierali właśnie głosu, nie prowadzili w sposób ustawiony pewnego typu dyskusji. No więc mamy prokuraturę, tak? Mamy tutaj służby, które to robią, które nie są politykami.
1: Ale nie ma show.
3: No w związku z tym... No nie ma show, tak. No zdecydowanie tutaj brakuje tego elementu. No ale w taki sposób takich spraw się po prostu nie rozstrzyga. Tu nie chodzi o to, żeby była debata czy dyskusja, tylko chodzi o to, żeby doprowadzić winnych przed oblicze sprawiedliwości. Więc tak jak tutaj zostało wcześniej wspomniane, nie widzę uzasadnienia dla takiej komisji. No i myślę, że nikt tak naprawdę oprócz chyba Prawa i Sprawiedliwości być może takiego uzasadnienia też nie znajdzie.
1: Panie profesorze, wrócił do nas pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, ja wspomniałem między innymi o komisji, która, czy grupie ekspertów, jakkolwiek to nazwać, grupie osób, która miała badać przyczyny okoliczności katastrofy smoleńskiej, komisji powołanej przez Prawo i Sprawiedliwość. No, tam nie było polityków, tam byli eksperci. No i czy to jest uzasadnienie do tego, żeby teraz powoływać no właśnie taką komisję, speckomisję czy z komisję ekspercką?
4: Ja nie wiem, co państwo usłyszeli z mojej poprzedniej wypowiedzi, bo ja już sformułowałem wstępne wnioski. Po pierwsze, ja traktuję taką propozycję komisji, którą przedstawił prezes Kaczyński, jako formę właściwie rozmywania problemu, a nie rozwiązywania problemu. I ja myślę, że właśnie te niekończące się dyskusje ekspertów nie prowadziłyby do żadnych konkluzji. I chciałem powiedzieć, że bardzo też mocno wspieram to, co powiedziała pani doktor, że po pierwsze taka komisja ekspercka nie ma oparcia w istniejącym prawie. Nie wiadomo, jaki to miałoby mieć charakter. Jakiś quasi-trybunału, specjalnej komisji śledczej, jakiegoś specjalnego prokuratora. Naprawdę trudno to sobie wyobrazić. Jest to 11 artykuł Konstytucji. On przewiduje istnienie komisji śledczych sejmowych. Jeżeli jest taka wola, to z tej drogi możemy korzystać. Z drugiej strony również absolutnie uważam, że pierwsze pole, które trzeba oddać, to jest pole prokuratorów. To jest ta droga, która prowadzi do rozwiązania problemu, a komisje śledcze mogą mieć zastosowanie w momencie, kiedy prokuratura nie daje sobie rady w rozwiązaniu problemu. To jest absolutnie taka rezerwowa droga. Absolutnie ani ta podkomisja smoleńska, ani ta proponowana komisja nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcemy naprawdę rozwiązać problem.
1: A Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej mówi, prokuratura działa. Proszę posłuchać.
5: W 2022 roku tak naprawdę prokuratura zamiotła tą sprawę pod dywan. Przez dwa lata nie działa. działo się nic w tej sprawie, to była prokuratura Ziobry. Więc być może tam już były pewne czynności, nie chcę powiedzieć ukrywane, bo to jest zarzut, ale przynajmniej hamowane, żeby nie wyjaśnić tej sprawy właściwie. A my jako opinia publiczna i myślę, że przede wszystkim rodzina prezesa BitBeju chce wiedzieć, co stało się z Sylwestrem Suszkiem.
1: No właśnie, bo tutaj

0: Pojawia się również taka sugestia, że pan Sylwester Suszek po prostu nie żyje. Panie profesorze, dlatego o to chciałbym również dopytać, bo to pytałem panią doktor. Komisja śledcza to jest między innymi ten efekt show, który moglibyśmy oglądać w telewizji, kolejne przesłuchanie, przepychanki między posłami i tak dalej. Nie wiem, czy to jest akurat taka sprawa, która by sprawiła, że show wokół tego może się kręcić. Mówimy tutaj między innymi o domniemanej jednak śmierci jednego z twórców BitBeja.
1: Panie redaktorze, show jest tutaj niestety takim elementem, który byłby bardzo prawdopodobny. W ogóle została zniekształcona misja komisji śledczych, mógłbym tak powiedzieć. I to można powiedzieć od komisji Rywinowskiej poczynając. Bo komisja, która miałaby ustalać pewne rzeczy, miałaby prowadzić do pewnych wniosków o charakterze prawnym, staje się tak naprawdę rzeczywiście polem rywalizacji politycznej. Politycy już od wielu kadencji zwietrzyli taki łup w postaci komisji. Mogą się na nich budować, mogą budować rozpoznawalność i właściwie nie prowadzą te komisje do ustalania jakichś okoliczności, tylko do tego rzeczywiście, żeby być pewnym polem rywalizacji politycznej. Dlatego ja chciałbym jeszcze raz zaakcentować to przekonanie, że sejmowe komisje śledcze zostały pomyślane jako ostateczność, a nie jako coś w zastępstwie prokuratury. I jeszcze jedna rzecz tutaj jest bardzo ważna i być może akurat w mediach brzmieć to nieprzyjemnie. Ja uważam, że to zniekształcenie funkcjonowania komisji śledczych również polega na tym, że one są całkowicie otwarte do transmisji, do pokazywania na bieżąco tego, co się tam dzieje. I media, które rzeczywiście mają tę funkcję bardzo ważną informowania społeczeństwa, jednocześnie dają to pole popisu politykom. I można powiedzieć, że znaleźliśmy się w ten sposób z komisjami śledczymi nieco ślepej uliczce.
0: No trochę to wyglądało jak program Idol. No jest jury, są gwiazdy i można to oglądać praktycznie przez cały dzień. No dobrze, no to jeżeli nie komisja śledcza, nie komisja ekspercka, tylko działanie prokuratury, to jeszcze zostaje jedna kwestia do rozstrzygnięcia, czyli kwestia odrzucenia weta pana prezydenta. Prawdopodobnie w piątek głosowanie w tej sprawie. Premier Donald Tusk nawołuje nawet do pana prezydenta, żeby dał takie zielone światło politykom, którzy są w niego zapatrzeni, że może jednak to jest okazja do tego, żeby to weto odrzucić. Pani doktor, czego pani się spodziewa?
2: Niestety nie spodziewam się tutaj rezultaty na korzyść tej ustawy. Oczywiście ta afera to jest też bardzo mocny argument, który również oczywiście koalicja rządząca w tym momencie wykorzystuje, czyli że mamy pewne luki w polskim prawodawstwie w stosunku w ogóle do nieuregulowanego rynku kryptowalut. No i pojawiła się rzeczywiście propozycja ustawa, która miała wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia, no i przede wszystkim ochronę obywateli. Tak? Prezydent oczywiście zawetował tą ustawę, natomiast biorąc pod uwagę, jak obecnie wygląda dyskusja polityczna w kraju, w jaki sposób podejmowane są też decyzje dotyczące na przykład zawetowania ustaw, no to ja nie wyobrażam sobie sytuacji, nawet w obliczu tej afery, żeby w jakikolwiek sposób prezydent miał nagle powiedzieć, a wycofuję się z tego, może rzeczywiście podpiszę. Tego rozwiązania nie będzie. Tak samo również nie podejrzewam, żeby pojawiła się na przykład chęć ze strony partii opozycyjnych. Ja już nawet nie mówię o Prawie i Sprawiedliwości, ale na przykład Konfederacji, ponieważ już teraz słyszymy w takiej przestrzeni publicznej ze strony właśnie polityków tych opcji głosy, że to jest jednak próbujących powiązać tą aferę jednak po prostu z obecną koalicją rządzącą. Więc niestety w momencie, w którym jesteśmy cały czas w trwającym już lata polaryzującym sporze politycznym, nawet taki po prostu pierwszorzędny interes, czyli interes ochrony obywateli, nie będzie wystarczający nawet w przypadku takiej właśnie afery, jaką jest afera Zonda Krypto.
0: A czy rząd wychodząc z tą inicjatywą, żeby jeszcze raz spróbować odrzucić weto pana prezydenta, nie daje takiego hasła, kto zagłosuje za utrzymaniem weta, ten jest za Zonda Krypto, pani doktor?
2: No oczywiście, że to jest też pewnego rodzaju, no powiedzmy, procentowa próba właśnie wywarcia takiego wpływu, oczywiście, który przekłada się być może na jakąś próbę też postawienia siebie w lepszym wizerunku w stosunku do obywateli. Natomiast to się nie uda.

0: tak, to się nie uda, ponieważ nie ma argumentacji ze strony koalicji rządzącej, która by przekonała w jakimkolwiek stopniu partie opozycyjne. Dla nich jakiekolwiek współpraca obecnie właśnie z koalicją rządzącą jest poddaniem pewnej narracji, którą prowadzą już od lat. Więc rząd oczywiście, nawet jeżeli ta ustawa nie zostanie ponownie przegłosowana, tak mi się wydaje, że nie zostanie ponownie przegłosowana, będzie używał tej argumentacji. Partie opozycyjne będą je odpierać i tutaj sytuacja się nie zmieni.
1: Panie profesorze, co pan na to? W piątek głosowanie. Można spodziewać się, że najbliższe dni związane z posiedzeniem Sejmu, no, będą gdzieś tam przewijały się cały czas te sprawy związane z Onda Krypto. Dzisiaj kolejne 3 zatrzymania. Możliwe, że niedługo również prokuratura ujawni nowe informacje w związku z tymi zatrzymaniami. No i w piątek głosowanie. No i jak tutaj zagłosować za utrzymaniem weta pana prezydenta?
2: No, to jest niezwykle ciekawe pole polityczne. Oczywiście, jeżeli myślelibyśmy o racjonalnym rozwiązaniu tego problemu, to moglibyśmy założyć, że prezydent skorzysta z prawa wycofania weta. I wtedy sytuacja się rozwiązuje, ale oczywiście taki scenariusz jest trudny do przewidzenia z kilku powodów.
1: No to byłby chociażby game changer. Takiego,
2: no to byłby game changer, ale też przyznanie się prezydenta do tego, że popełnił błąd, że jednak wetując i to z ogromną determinacją, bo ja nie znam w dziejach III Rzeczpospolitej II takiej sytuacji, kiedy tak regularnie powtarza się opór głowy państwa wobec przyjętej przez parlament ustawy. I to byłoby przyznanie się do tego, że to był absolutny błąd. Raczej widziałbym tutaj powtarzanie tej narracji, że prezydent bardzo chce rozwiązać problem, że on widzi problem i że on zaproponuje przepisy, tylko że nie za bardzo to rozwiązanie tutaj widać. Podobnie opozycja raczej nie podniesie ręki za odrzuceniem weta prezydenckiego, bo byłoby to przyznanie się do błędu politycznego. Popieraliśmy w odrzucenie rozwiązań, które być może zapobiegłyby wielkim problemom, w których się obecnie znajdujemy. A więc też będzie swoista taka ucieczka w propozycje nowych rozwiązań prawnych, nie wiadomo o jakim kształcie, propozycje, o których mówiliśmy, czyli powoływanie jakichś komisji, które miałyby nie wiadomo ile i w jakim trybie dochodzić do określonych wniosków. A więc raczej nie widzę. Natomiast z drugiej strony powiedziałbym nieco przewrotnie, że być może to nieodrzucenie weta prezydenckiego będzie też pewnym paliwem politycznym dla koalicji rządzącej, bo jest to jeden z potencjalnych elementów, tematów przyszłej kampanii wyborczej. Taka narracja, my chcieliśmy uzdrowić sytuację, z determinacją tworzyliśmy prawo, uchwaliliśmy ustawy, a obóz pana prezydenta, obóz prawicowy stale odrzucał i torpedował te rozwiązania, więc tworzy się taka, no, można powiedzieć, bardzo wyraźna linia frontu politycznego.
1: Czyli temat, który trafia na tablicę do zapamiętania. Szanowni Państwo, to jeszcze chciałbym zostać przy jednym temacie, bo czasami przychodzi jednak refleksja polityczna. Chodzi o te zmiany nowej ustawy o najmie krótkoterminowym. Zresztą rząd musi się spieszyć, żeby realizować te unijne wymagania. No i przecież był rządowy projekt, potem była awantura w samym rządzie i teraz mamy nową wersję projektu, gdzie samorządy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. No i teraz bardzo jest ciekawy wpis pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na portalu X, która pisze wprost: pato, hotele, strzeżcie się, idziemy po was. Czasami warto być kłótnicą rządu. Pani doktor, czy pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz właśnie postawiła na swoim i warto czasami być kłótnicą rządu?
0: No, jeżeli sama się tak określa, no to chyba czuję w tym jakąś wartość. No to był też rzeczywiście jakiś fragment jej polityki, jej działań politycznych. Ja też wiążę tego rodzaju wypowiedź, no, z pewnymi plotkami w przestrzeni teraz politycznej wokół właśnie pani minister i wokół ewentualnego, czy to postawienia się tutaj Szymona Hołowni na stanowisku, czy to wicepremiera, czy być może nawet zastąpienia pani minister na stanowisku.
1: Jakiegoś więc politycznego zmartwychwstania.
0: Tak, politycznego zmartwychwstania, no rzeczywiście po tym schowaniu się chyba przez jakiś dłuższy czas, więc powiedziałabym, że ten wpis mniej jest tak związany już właśnie z jakimiś konkretnymi propozycjami, a bardziej właśnie z takim

0: pokazaniem, że no tutaj pani minister rzeczywiście działa, działa stanowczo i coś udaje się osiągnąć, no żeby zaznaczyć swoją obecność no, w stosunku, w kontrze do tych pojawiających się, no, na razie niepotwierdzonych oczywiście plotek, ale jak wiemy, one też mają swoją moc i potrafią no, podłamać jakieś pozycję polityczną określonych osób.
1: Panie profesorze, czy pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokazała, ja też mam talent?
2: No, ona też ma talent oczywiście w pewnym, ja zgodzę się z panią doktor, w pewnym takim oryginalnym podejściu do funkcjonowania w tej strukturze, jaką jest koalicja rządowa. Takiego nieco wolnego elektronu ze swoimi pomysłami, z narzucaniem pewnych narracji nie do końca zgodnych z polityką rządu i nie do końca zadowalających premiera. Ja myślę, że to jest troszeczkę też zagranie na nosie premierowi i pokazanie, słuchaj, no jestem partnerką do rozmowy, jestem uparta. W pewnym momencie musicie coś zrobić, bo ja też mam swoje szable i też musicie się liczyć ze mną, bo za mną stoi część w koalicji niezbędna do tego, żeby ta koalicja była większościowa. Ale z drugiej strony mam też taką refleksję, że pani minister nie zwojuje zbyt wiele takim zachowaniem, że to jest być może już raczej gra o to, jak ulokować się skutecznie jako wyrazista postać w przyszłym układzie wyborczym. Natomiast trudno powiedzieć, że pani minister tutaj będzie, można powiedzieć, przewracała program rządu.
1: A czy premier przypadkiem nie powinien wyjść i powiedzieć, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię w rządzie, to nie ma żadnych dyskusji na ten temat? No bo sam Szymon Hołownia w mediach mówi, no, propozycji nie miał, ale nawet by widział jakieś swoje miejsce czy stanowisko w tym rządzie. No, no jest to trochę takiego granie na konflikt, zarządzanie przez kryzys. No, słyszeliśmy o tym wielokrotnie, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński lubi czasami rozgrywać te wewnątrzpartyjne konflikty właśnie w ten sposób, ale czy Koalicja Obywatelska też próbuje iść w tę stronę, panie profesorze?
2: Ale troszeczkę tak, bo jeżeli pan premier chce coś nagłośnić, bardzo mu na czymś zależy, to on bardzo wyraźnie to artykułuje. Aha, i no tak. Rzeczywiście potrafi to uczynić, chociażby w przypadku no, lansowania kandydatury pana ministra Berka. Natomiast tutaj jest pewna kwestia rozegrania Polski 2050, być może osłabienia tej flanki koalicji, zmuszenia jej do współpracy, być może wciągnięcia na listy wyborcze w 2027 roku, a przez to, no można powiedzieć, odcięcia pewnej konkurencji wewnętrznej. Tak, ja myślę, że premier rozgrywa tutaj pewną polityczną grę.
1: Pani doktor, jest coś na rzeczy, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, czy to tylko takie pobożne życzenia, nomen omen, pana posła?
0: Pytanie jest takie, co tak naprawdę Szymon Hołownia i jego ewentualne właśnie bycie na przykład na stanowisko wicepremiera miałoby w jaki sposób przyczynić się właśnie do no, siły rządu czy siły koalicji. Jak dla mnie to są tak naprawdę tylko dwa rozwiązania. Pierwsze, gdyby Szymon Hołownia był w stanie zjednoczyć całą Polskę 2050 i zadeklarować wprost właśnie w start jednej listy w 2027 roku. No bo na razie Polska 2050 jest bardzo trudnym koalicjantem, tak? Mamy nie tylko to, co się działo wokół samego Szymona Hołowni, to właśnie jego współpracę, spotkania ponad podziałami, o których no niestety koalicjantów swoich nie informował, co jednak się im nie spodobało. Mamy oczywiście całą kwestię wyborów nowego przewodniczącego, przewodniczącą, która tak naprawdę doprowadziła do rozłamu tej partii. Mamy też sondaże, no, które pokazują, że ta partia tak naprawdę jest w granicach błędu statystycznego. No przecież to jest partia, która jeszcze za czasów wprowadzenia jej do rządu, no to miała poparcie na granicach 10-13% i spadła do granicy błędu statystycznego, więc naprawdę dużo musiałby tutaj się postarać Szymon Hołownia, żeby być brany pod uwagę jako właśnie osoba na stanowisku wicepremiera, bo również w oczach publicznych myślę, że ta postać bardzo dużo straciła, więc nie widzę tutaj żadnego innego powodu, dla którego Donald Tusk miałby wystosować

0: przygotowywać tak jednak lukratywną dla danego polityka propozycję.
1: Czasami wystarczy podobno wcisnąć złoty przycisk i przechodzi się dalej. Szanowni Państwo, robimy krótką przerwę. Czas na informacje. Po informacjach wrócimy m.in. do gry w Berka.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rząd jest zdeterminowany w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów. Tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W tym tygodniu koalicja po raz kolejny spróbuje odrzucić weto prezydenta. Od wielu miesięcy chcemy wprowadzić tę ustawę, dodaje minister Żurek.
8: Miała chronić naszych obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się niestety z przyczyn politycznych nie udaje. Mamy kolejne weta prezydenta w tym tygodniu. Będzie kolejna próba pokazania, że jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani, żeby chronić polskiego obywatela.
7: A w związku z aferą Zonda Krypto śledczy zatrzymali dziś 3 osoby. Według medialnych doniesień jest wśród nich inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Sprawa dotyczy m.in. zaginięcia założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukań zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Jest tymczasowy areszt i zarzut udziału w bójce dla kolejnego sprawcy pobicia kibica Hutnika w Krakowie. 17-latek został zatrzymany na Słowacji. Po bójce razem z dwoma innymi mężczyznami uciekli za południową granicę. Sprowadzenie nastolatka do Polski było możliwe szybciej, tłumaczy Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Wobec niego nie był stosowany europejski nakaz aresztowania i mężczyzna ten był poszukiwany w związku ze zgłoszeniem jego zaginięcia, a jednocześnie był wykonywany wobec niego jeszcze przez sąd rodzinny środek wychowawczy, był umieszczony w ośrodku wychowawczym młodzieżowym, z którego otrzymał przepustkę i wtedy doszło do zgłoszenia jego zaginięcia.
7: Nastolatek został przesłuchany, później usłyszał zarzut udziału w pobiciu. Będzie odpowiadał jak dorosły. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Prokuratura czeka jeszcze na ekstradycję pozostałych 2 osób. Przypomnijmy, do pobicia 36-letniego kibica Hutnika Kraków doszło prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Służby przeczesują Zatokę Gdańską. Wczoraj zaginął tam mężczyzna, który wypłynął skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Na skuterze było 2 mężczyzn. Wskutek awarii jeden z nich postanowił dopłynąć do brzegu, a drugi został na morzu, informuje Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
10: Niestety on na ten brzeg nie dotarł. Siły i środki z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wciąż aktywnie poszukują tego mężczyzny. Trudno jest w tym momencie zlokalizować miejsce. No, zostały nam jeszcze ścinowiska w nadziei na to, że mężczyzna dotarł do brzegu.
7: Poszukiwania zakończył już ratowniczy śmigłowiec. Teraz do akcji jest wykorzystywany specjalistyczny dron. Jest konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej. Ogłosiło go Ministerstwo Kultury. Kandydat musi mieć minimum 7-letni staż pracy w bibliotekach lub innych instytucjach kultury. Musi też biegle znać język angielski. Wśród wymagań jest także doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.
5: Ogłoszenie społeczne.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
11: Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Ogłoszenie społeczne.
1: 34 minuty po godzinie 18 wracamy do debaty dnia.
5: Debata dnia.
1: A ja tylko przypomnę, że razem z nami dr Sonia Chorąziak, politolożka, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.

0: w Instytucie Spraw Publicznych i profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, pan już wspomniał między innymi o tym, że jak pan premier chce zaznaczyć jakąś swoją decyzję, to ją po prostu wychodzi i zaznacza. Tak jest między innymi w sprawie możliwego przyszłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Berka. Dlaczego panu premierowi tak bardzo zależy na tym, żeby pan Berek był w Trybunale Konstytucyjnym?
1: A to jest jedno z najbardziej fascynujących pytań politycznych ostatnich tygodni, trzeba przyznać, bo po pierwsze, mówiąc zupełnie poważnie, to jest chyba taki pierwszy przypadek, który ja odnotowywuję, w którym szef rządu tak mocno angażowałby się w promowanie kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc tu kilka hipotez może powstać. Po pierwsze, że jest jakiś plan o charakterze politycznym na sędziego Berka. No tutaj mam nadzieję, że jest to hipoteza, która nie będzie zweryfikowana pozytywnie, ponieważ każda ingerencja władzy wykonawczej czy ustawodawczej w funkcjonowanie władzy sądowniczej jest absolutnie niepotrzebna i absolutnie niezgodna oczywiście z literą i duchem konstytucji. Druga rzecz to być może nadzieja, że tak dobry prawnik, tak sprawny, znający w funkcjonowanie państwa i jego różnych instytucji, sprawdził się w końcu w różnych rolach jako prawnik, że da sobie radę w przezwyciężeniu kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Być może w perspektywie pan premier widzi pana doktora Berka jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego i stąd to przekonanie, że należy pana ministra dotychczasowego promować. Natomiast oczywiście powstaje tutaj wiele dylematów i pytań, czy rzeczywiście przedstawiciel władzy wykonawczej powinien tak mocno angażować się w to, jak będzie obsadzony i kim będzie obsadzony Trybunał Konstytucyjny.
0: Pana ministra, który nie jest politykiem, przypominam. Pani doktor, to nawet ciekawe, takie znamienne słowa padły podczas Kampusu Polska czy Kampusu Polska Przyszłości, bo tam pan premier Donald Tusk omawiał kwestię Trybunału Konstytucyjnego i mówił tak: nie będę pięknoduchem w tej sprawie, we wrześniu muszę mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że to będzie wszystko zgodne z prawem. No i część osób odebrała to słowa "nasi sędziowie wejdą do tego gmachu" jako określenie, że to są nasi sędziowie. Biorę to w taki wielki cudzysłów, no ale zrozumiały jest jakby kontekst tego wszystkiego. No, o to chodziło panu premierowi, pani doktor, że to będą nasi sędziowie, czyli sędziowie Koalicji Obywatelskiej, bo chyba niektórym sędziom się takie określenie nie podoba.
2: Chciałabym bardzo powiedzieć, że nie, natomiast niestety wydźwięk tej wypowiedzi myślę, że całkiem słusznie został odebrany dosyć negatywnie, no bo takie określenie, w ogóle jakikolwiek polityk, który mówi publicznie o wprowadzeniu naszych, swoich sędziów do jakiegoś organu, no burzy wszelkie zasady, kiedy myślimy w ogóle o sądownictwie, tak? Zasady dotyczące jakiejkolwiek niezależności władzy sądowniczej od właśnie świata polityki. No i ta kandydatura Macieja Berka, niezależnie od tego, ministra Berka, niezależnie od jego kompetencji, tak? Myślę, że te kompetencje najbardziej stracą tak naprawdę w tej sytuacji, niezależnie od jego kompetencji, niezależnie od jego też własnej woli wewnętrznej, na przykład pozostania całkowicie niezależnym, nigdy nie będą tak postrzegane. Tak? On już od początku, jeszcze przed tym, jak został jakimkolwiek sędzią, o ile oczywiście zostanie przegłosowany, to będzie postrzegany jako reprezentant i bliski współpracownik obecnie urzędującego premiera. Nie bezpodstawnie, bo po pierwsze, no, nawiązując właśnie tutaj do odpowiedzi, będzie sędzią Donalda Tuska, a nie niezależnym sędzią. Po drugie, no całkiem jeszcze świeżym był ministrem, tak, i politykiem, no jakby nie patrzeć, w oczach publicznych pozostaje, a zaufanie publiczne też, to jest coś, o którym wydaje się, że tutaj koalicja rządząca trochę zapomniała, ponieważ to nie jest tylko tak, że musi zostać wprowadzona jakaś określona procedura tutaj wyboru, czy jakieś określone osoby. To jest też tak, żeby osoby, które będą wybierane, zyskały zaufanie w oczach po prostu obywateli. A obecnie tego zaufania nie ma. No i nawet sondaże pokazują, że ta propozycja właśnie ministra Berka, no właśnie,

mówimy o nim minister, co już jest w ogóle z pewnego rodzaju sprzecznością w stosunku do kandydata na sędziego tutaj Trybunału, pokazują sondaże, że nawet

0: No jak najbardziej. No, myślę, że to jest główny cel, który tak naprawdę premierowi Tuskowi przyświeca i minister Berek no, jest tak naprawdę w jego oczach, wydaje mi się, i ma też to być w oczach nas wszystkich, tą wykonawcą tego planu. Tylko, że no, trudno, jeżeli słyszymy od paru lat, że poprzednia władza, że PiS zniszczył, rozmontował Trybunał, wprowadził nieodpowiednie osoby uwiązane politycznie, no i nagle patrzymy, że jednak clean cleanem, tak, się próbuje tutaj zrobić, czyli w takim razie my też tak spróbujemy zrobić, tylko już po naszej stronie, no to trudno nie odczuwać czy to oburzenia, czy to pewnego rodzaju niesmaku. No jednak, jeżeli jeszcze parę lat temu proponowało się ustawę wprowadzającą no, niezależność wyboru i długą, długą karencję na właśnie jakiekolwiek związki polityczne dla kandydatów na sędziów Trybunału, no to ciężko nam teraz przełknąć, że ktoś, kto bardzo niedawno jeszcze był prawą ręką Donalda Tuska, rządu i politykiem, teraz jest przedstawiany jako idealny, niezależny kandydat do Trybunału Konstytucyjnego. No, wydaje mi się, że odbiorcy i obywatele tego po prostu nie kupią.
1: Panie profesorze, no może jest jakaś próba gaszenia ognia ogniem?
2: Panie redaktorze, ja chciałbym dodać jedną rzecz bardzo mocno, bo tu padło takie określenie zagłodzenie Trybunału. Ja trochę chciałbym bronić ministra finansów z punktu widzenia legalistycznego, bo rzeczywiście jeżeli wpływa do ministra finansów dokument podpisany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ja już pomijam wątpliwości co do tego, czy pan Święczkowski został właściwie powołany na ten urząd, ale nie jest on przyjęty zgodnie z przepisami, czyli nie ma tutaj potwierdzenia udziału Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które jest niezbędne do tego, aby skutecznie ten budżet Trybunału został przyjęty. To ja rozumiem, że pan minister no, nie może procedować takiego dokumentu. Jest jeszcze do końca września czas, żeby kwestie tutaj rozwiązać. Więc
1: panie profesorze, no ale jeszcze nie tak dawno byliśmy jeszcze nie tak dawno świadkami sytuacji, w której pan prezes Święczkowski nie do końca był przekonany, czy może wpuścić do budynku czworo sędziów, którzy składali swoją przysięgę wobec prezydenta, ale nie w obecności prezydenta. No ja mam takie wrażenie, że no jeżeli chodzi o kruczki prawne, no to zagmatwaliśmy się w tym strasznie. To jakby już teraz chyba przeciętny Polak stał się ekspertem, jeżeli chodzi o legislację w tym kraju.
2: Tak, i chcę powiedzieć więcej. Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że pan sędzia Święczkowski jest tutaj, no przepraszam, że tak to wybrzmi brzydko, głównym problemem tak naprawdę w tej całej opowieści o Trybunale Konstytucyjnym. I to, że on próbuje na własną rękę kształtować budżet Trybunału Konstytucyjnego. To, że on arbitralnie uznaje lub nie uznaje skuteczności złożenia ślubowania przez właściwie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i każe im siedzieć w bibliotece albo na korytarzu budynku Trybunału. A więc to jest ogromny problem. Jeszcze dołóżmy jedną rzecz, która tutaj jeszcze nie wybrzmiała do tego momentu, bo znów nie wiadomo, jak zachowa się pan prezydent wobec wybranego sędziego Berka. Czy on uzna, że jednak ten wybór nastąpił w sposób nieprawidłowy, wedle jego mniemania niewłaściwy, i też może powiedzieć, że on tego ślubowania od nowo wybranego sędziego nie będzie chciał przyjąć. A więc tutaj się no, problem go nie problem, można powiedzieć.
1: No ja mam takie wrażenie, że nawet jeżeli pan prezydent nie przyjmie tego ślubowania, no to będziemy przekonywani, że wejście pana ministra Berka do Trybunału sprawi, że koalicja będzie miała większość i na spotkaniu większości odwoła prezesa Święczkowskiego. No ale to mam cały czas takie wrażenie, że to jest ogień ogniem gaszony. No zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać. Szanowni państwo, no, ten spór polityczny oczywiście się tutaj zrobił, zaognił w ostatnim czasie, no, dlatego posłowie wrócili do Sejmu. Przede wszystkim, no właśnie, wrócili do Sejmu i musieli zająć miejsca. Co wiemy, po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości takie proste nie było. Ja przyznam szczerze, nie zwróciłem na to uwagi, ale na szczęście tutaj pani poseł,

0: która gościła w Polskim Radiu 24, zwróciła na to uwagę, że pan premier Mateusz Morawiecki usiadł na miejscu Zbigniewa Ziobro, siedzi teraz w pierwszym rzędzie w parlamencie. No i pojawiła się kwestia wicemarszałka. Czy to powinien być wicemarszałek z Prawa i Sprawiedliwości, czy to powinien być wicemarszałek na przykład z Rozwoju Plus? Było, nie było, jednym z teraz większych ugrupowań w parlamencie. No właśnie, pani doktor, na początku Mateusz Morawiecki deklarował poparcie dla Marcina Ociepy z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz pojawiła się kwestia, a może to jednak poseł Horała powinien być takim wicemarszałkiem. Sam rozumiem, marszałek Czarzasty nie do końca chyba widzi rozszerzenie prezydium Sejmu, no bo chodzi też o to, żeby w tym prezydium mieć większość. Jak pani widzi to zachowanie Rozwoju Plus wobec tej kwestii wicemarszałka?
1: Myślę, że oni będą teraz podgryzać też Prawo i Sprawiedliwość, no bo jednak jeżeli tworzy się odrębną formację polityczną wychodząc z Prawa i Sprawiedliwości, no to naturalnym jest, że Prawo i Sprawiedliwość staje się również konkurentem, tak? Konkurentem politycznym, konkurentem przed nadchodzącymi wyborami w 2027 roku, więc no, będziemy widzieć coraz więcej tego typu właśnie przykładów, próby niezgody, czy też zawłaszczenia pewnych stanowisk. Oczywiście niezależnie od tego, no, ja rozumiem argumentację. Zwyczajowo rzeczywiście największe kluby dostają te stanowiska. Natomiast no tutaj nie dziwię się też z drugiej strony postawie marszałka Czarzastego, który no nie chce specjalnie jeszcze dawać miejsca właśnie na to, żeby reprezentanci obu tych klubów tutaj się znaleźli. Natomiast myślę, że my jeszcze te takie niesnaski między właśnie PiS-em i Rozwojem Mateusza Morawieckiego będziemy słyszeć i te batalie właśnie takie polityczne, już nie będę komentować oczywiście sprawy zajęcia określonego miejsca, to będą się jeszcze rozgrywać na większych i na mniejszych skalach, powiem tak.
0: Kto kogo łokciem będzie tutaj szturchał? Panie profesorze, a może taki gest w stronę Rozwoju Plus, taka gałązka oliwna, takie wskazanie, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, i może taki uśmiech w stronę Mateusza Morawieckiego, no jednak no, ma za sobą rzeszę posłów, a choćby nawet przy głosowaniu o odrzucenie weta pana prezydenta, to mógłby być game changer.
2: No, ja się nie spodziewam raczej, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nagle wystąpi przeciwko prezydentowi, ale to będziemy sprawdzać. Natomiast jest jedna rzecz, jest tylko jedno możliwe stanowisko wicemarszałka do obsady, ponieważ na początku kadencji została przyjęta uchwała Sejmu, która wyraźnie mówi, ilu wicemarszałków powinno być. I tam jest jedno miejsce nieobsadzone, a więc wymagałoby to zmiany uchwały przyjętej na pierwszym posiedzeniu, co raczej jest nie do zrobienia, chociażby z tego powodu, o którym powiedział pan redaktor, że koalicji rządzącej nie będzie zależało, żeby mnożyć stanowiska, które by przypadły akurat opozycyjnym ugrupowaniom. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakbym sobie budował taką bajkową trochę narrację, jak mogłaby się zachować koalicja, to ja bym powiedział, że paradoksalnie koalicja rzeczywiście mogłaby poprzeć kandydata czy kandydatkę Rozwoju Plus, chociażby z tego powodu, aby osłabić Prawo i Sprawiedliwość, bo to oczywiście nie jest tylko gra między ludźmi Morawieckiego a PiS-em, no może być podkopywanie się wzajemne, ale tutaj może być też ten element wykorzystania przez opozycję, jakby pogłębiania tego konfliktu pomiędzy ugrupowaniami, poparcia tego kandydata, który będzie przeciwko PiS-owi, tak aby tego głównego przeciwnika na prawej stronie sceny politycznej również takim ruchem osłabić. Ja widzę jako realny taki scenariusz.
0: Szanowni Państwo, to jeszcze na koniec, zmieniając temat, no, obserwujemy reakcję Niemiec na to, co wydarzyło się na lotnisku w Lipsku. Niemcy oskarżają Rosję o prowokację, o pojawienie się tam niebezpiecznego drona, który mógłby doprowadzić do dużej katastrofy. Jednocześnie słyszymy o tym, że to, co wydarzyło się w Skarżysku, w fabryce dronów, to podpalenie, no właśnie, że to nie był przypadek, tylko to mogło być kolejne działania hybrydowe. A na to wszystko pytany były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, co by było, gdyby Rosja zaatakowała Litwę, Łotwę i Estonię, jak powinna zachować

0: Zachować się Polska, słyszymy w odpowiedzi, Polska przede wszystkim powinna bronić, czy polscy żołnierze przede wszystkim powinni bronić Polaków. No i pojawiła się, no właśnie, czy to jest burza w szklance wody, pani doktor, że były minister obrony narodowej jakby podważa artykuł 5 NATO?
1: Znaczy, to jest poważna sprawa, tak? To jest poważna sprawa i myślę, że tak jak my byśmy chcieli, żeby właśnie kraje sojuszu przyszły nam na pomoc, tak samo nie powinniśmy w przestrzeni publicznej wypowiadać się właśnie w takim tonie, że no, powinniśmy interesować się przeciwko przede wszystkim sobą, dlatego że scenariusz potencjalnego konfliktu z Rosją jest ciągle bardzo realny i jest wzmacniany właśnie też przez Rosję, przez te ataki hybrydowe, ataki, które jak widzimy przyjmują też nie tylko na przykład w przestrzeni internetowej, ale też bardzo fizycznej próby destabilizacji wewnętrznego pewnego spokoju właśnie krajów, głównie krajów sojuszu, czy to krajów Unii Europejskiej, po to, żeby osłabić ich ewentualne wsparcie na przykład Ukrainy w walce z Rosją. Więc absolutnie nieodpowiednie takie wypowiedzi, które pomimo, że w treści wypowiedzi Polska powinna się zająć Polską, czyli przydatne niby dla Polski, tak naprawdę są groźne dla Polski, no bo już mam nadzieję, że jednak takie informacje no, nie docierają do naszych partnerów, którzy potem w drugą stronę, gdyby Rosja na przykład zaatakowała nas, mogliby odpowiedzieć tak samo.
0: Pan minister, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak we wpisie na portalu X, no bo rozpętała się burza wokół tego, napisał tak: artykuł 5 NATO jest uruchamiany w sposób kolegialny, a zobowiązania sojusznicze są wiążące, jednak priorytetem każdego ministra obrony narodowej powinna być obrona Polski i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. No trudno się z tym argumentem nie zgodzić, panie profesorze.
2: No, trudno się oczywiście nie zgodzić, ale z drugiej strony naprawdę mnie głęboko zastanawiają słowa, nie tylko te byłego ministra obrony, bo mam takie wrażenie, że ta wewnętrzna pozycja polityczna głęboko determinuje stosunek ministra Błaszczaka do tego, co on mówi. Bo z jednej strony mamy głębokie przywiązanie do NATO. Przecież słyszymy od zawsze z ust polityków PiS-u, że NATO jest gwarancją i stabilnością naszego bezpieczeństwa. W tym momencie no, trudno inaczej nazwać tę wypowiedź jak podważenie kluczowego artykułu 5, ale nie tylko tego. Dotyczy to chociażby kwestii SAFE. Dotyczy to relacji z Ukrainą. Szeregu rzeczy, które w ustach ministra obecnie brzmią szokująco. Po prostu więc ja mam takie wrażenie, że kwestie bezpieczeństwa Polski stały się zakładnikiem rozgrywek politycznych, a opowieści ministra o tym, że oczywiście obrona Polski i Polaków jest priorytetowa, to są rzeczy wtórne, to są rzeczy do błahe z tego punktu widzenia, że wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale to nie musi i nie może łączyć się z podważaniem układów gwarantującym bezpieczeństwo Polski.
0: To jest jakieś takie zapędzenie się w byciu propolskim?
2: No, to jest jakiś taki tani patriotyzm, który tak naprawdę niczego nie wnosi, a ma mieć tylko polityczny charakter. Mam nadzieję, że to jest tylko czysty poziom retoryczny, czysta warstwa retoryczna i za tym nie idą bardzo poważne jakieś przeszeregowania w polityce czy wizji polityki PiS-u co do bezpieczeństwa.
0: To szanowni państwo, mamy dosłownie półtorej minuty, a temat nie jest może jakoś taki bardzo rozbudowany. Łukasz Mejza wreszcie stracił prawo jazdy. Poseł wybrany z listy PiS radykalnie przekroczył limit posiadanych punktów karnych. Z różnych punktów, że jakby zbiera te punkty, na razie doliczono się ich w okolicach 60 chyba 3 lub 4. Pani poseł, pani doktor, nie ma miejsca w parlamencie dla, no, mam nadzieję, że pan poseł mnie się nie obrazi, dla patoposłów?
1: Ja bym nie chciała, żeby było, tak? No to jest, no też trzeba powiedzieć, że to jest notoryczny drogowy przestępstwo, zresztą nie tylko, no to jest postać kontrowersyjna, no ale takimi zachowaniami no on naraża nie tylko siebie, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego. No ja mam nadzieję, że naprawdę nie tylko mu zabiorą to prawo jazdy, ale jakąś jego chęć do po prostu zbliżania się nawet do pojazdów, komunikacji, bo no to jest niepoważne, że taki człowiek jeszcze odnajduje jakąś siłę w sobie, żeby w ogóle uczestniczyć w ruchu drogowym, dlatego no mam mam nadzieję, że to jest ostatni raz. I tak, no nie chciałabym, żeby w naszym właśnie Sejmie takie postacie się znajdowały, notorycznie tak naprawdę.

0: przestępcy. Natomiast no, niestety mamy taką sytuację, że jedna rzecz no, nie wyklucza drugiej.
1: Panie profesorze, najlepiej sfotografowany poseł w Polsce?
2: Panie redaktorze, powiem krótko. Rozmowa o pośle Mejzie jest to strata czasu w publicznym radiu.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski, dr Sonia Chorąziak, politolożka, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, byli gośćmi debaty dnia. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru i bezpiecznej jazdy oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: A razem ze mną Maciej Wolny.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. To znaczy, że popołudnie w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Przed nami wieczór.
3: A kojarzysz te memy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, między innymi z posłem Mejzą,
1: że?
3: Jak są takie sytuacje na stacji benzynowej, idziesz, tankujesz i kasjer na przykład albo kasjerka pyta, czy zbiera pan punkty.
1: Ja myślę, że może to wymienić na hot doga.
3: Sporo tych hot dogów by się w takim razie tutaj objawiło.
1: Oj. No dobrze. No tak.
3: Co
1: tak.
3: Chcesz wiedzieć?
1: Co u ciebie oczywiście wieczorem? Co w programie?
3: Będzie sporo się działo. Oczywiście tematy dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji międzynarodowej, bo trochę sobie pożartowaliśmy, ale na świecie dzieją się rzeczy poważne. U nas zresztą też. O tym, o czym...
1: Ale wiesz, że teraz już nie można takiego egzaminu, który kasuje ci te wszystkie punkty.
3: Wracamy do tematu.
1: Przy 64 punktach to ja nie wiem, do takich egzaminów. To człowiek ze szkoły nie wychodzi.
3: Uczy się człowiek całe życie.
1: Całe życie się uczy.
3: Do tego zmierzamy.
1: Wróćmy do tego, co u ciebie wieczorem. Szybciutko.
3: Warto być z Polskim Radiem 24. Cóż ja państwu powiem. Za wiele zdradzał nie będę, ale opowiemy o tym, co w Niemczech się wydarzyło, o tej niebezpiecznej sytuacji w Lipsku, o stanowisku Niemiec wobec Rosji. Również na nasze podwórko zajrzymy. No i w ogóle o tej sytuacji geopolitycznej na świecie porozmawiamy o 21.33, więc warto być wtedy z Polskim Radiem 24. A już za moment, o 19.06, audycja Zmiana Klimatu. W niej o tym, jak miasta mogą żyć razem z rzekami, więc myślę, że temat też niezwykle ciekawy, no i przede wszystkim aktualny. O 19.33 o zdrowiu porozmawiamy, a temat też bardzo ważny. Korzystasz z suplementów? Zdarza ci się?
1: Zdarza mi się, tak.
3: A właśnie, niektórzy korzystają bez opamiętania i pytanie, czy my do końca wiemy, czym te suplementy są, jak się je bada, jakie przechodzą procedury, no i czym się różnią na przykład od leków, które pojawiają się w aptekach. To o tym też będzie w tej audycji, aby zdać sobie sprawę być może też z pewnych zagrożeń, które wynikają z suplementacji.
1: Łatwiej przyjmować suplementy niż chodzić na siłownię.
3: Od czegoś trzeba zacząć. O, w ten sposób. I wracamy do hot dogów.
1: To ja zapraszam państwa na wieczór w Polskim Radiu 24. To jest zresztą, jak słychać, pora już na mnie. Dziękuję bardzo. Spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Jarema Jamrożek.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy osoby zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu są zarzuty dla 19-letniego sprawcy. Podejrzane pakunki na ulicy w Warszawie. Stołeczna policja zablokowała część drogi na stołecznej Pradze. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratora

0: prokuratury posiadają kluczowe informacje na temat zonda krypto. W ten sposób minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odniósł się do zatrzymania przez służby trzech osób. To wszystko w związku ze śledztwem dotyczącym działalności upadłej giełdy kryptowalutowej. Podczas przeszukań zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz gotówkę. Waldemar Żurek przekazał także, że nie będzie ujawniał bliższych danych osób zatrzymanych.
1: Jeżeli będą wnioski o zastosowanie środków, na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, to myślę, że w najbliższym czasie państwo poznacie inicjały bardziej bogate tych osób. Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka. Mogę powiedzieć, że i kobiety, i mężczyźni.
0: Media donoszą, że jedną z zatrzymanych osób jest Rafał Zaorski, inwestor giełdowy, został już doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli dziś do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam zabezpieczają dokumentację, która może stanowić dowód w sprawie. Odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 19-latek usłyszał zarzuty w sprawie morderstwa 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Mężczyzna ma odpowiedzieć też za uszłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe. Wiele wskazuje na to, że zaatakował przypadkową kobietę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę i cios nożem w brzuch, mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5. Biegła wskazała, że te ciosy mogły zostać zadane młotkiem.
0: Podczas wczorajszego zatrzymania Jakub L. powiedział policjantom, że to on stoi również za atakiem na mężczyznę nocą z 4 na 5 lipca na ulicy Wapiennej w Opolu. Jego również zaatakował młotkiem. Jutro do sądu trafi wniosek o areszt dla podejrzanego. Stołeczna policja zablokowała odcinek ulicy Żupniczej na warszawskiej Pradze Południe, niedaleko Dworca Wschodniego. Patrol Straży Miejskiej natknął się na kilka pakunków z wystającymi przewodami, co Polskie Radio potwierdziło w Komendzie Stołecznej Policji. Na miejsce mają przybyć policyjni pirotechnicy, którzy ocenią zawartość podejrzanych pakunków. Na szczęście nie było konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. Bójka z udziałem policjantów na stacji benzynowej w Wałbrzychu znajdzie swój finał w sądzie. Uczestniczył w niej m.in. były już komendant policji w Jeleniej Górze. Krzysztof Lewandowski został dziś odwołany ze stanowiska, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dudkowiak.
3: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: W sprawie policjanta z Głuszycy, który uderzył jednego z poszkodowanych pałką teleskopową, policja prowadzi dalsze postępowanie. Polacy uważają, że odżywiają się zdrowo, ale w codziennym pośpiechu rzadko wcielają w życie wiedzę na ten temat. Z najnowszego raportu o naszych nawykach żywieniowych autorstwa agencji badawczej Minds and Roses wynika, że choć rośnie nasza świadomość dietetyczna, to talerz często jej nie odzwierciedla.
4: Ponad 1/3 z nas uważa swoją dietę za lepszą od średniej krajowej. Rzeczywistość w gabinetach lekarskich bywa jednak inna, co zauważa profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Bardzo często jest taki dysonans między tą właśnie deklaracją, że jemy warzywa i owoce, a jednak do gabinetów dietetycznych przychodzą osoby z nadwagą bądź też otyłe.
4: Główną przeszkodą w dbaniu o dietę okazuje się współczesne tempo życia. Zwraca na to uwagę współautor badania, ekonomista Jacek Grzeszak.
6: Rysuje się nam obraz ludzi dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem.
4: W efekcie już co trzeci posiłek jemy poza domem, a niemal 80% Polaków sięga po dania gotowe.
0: A tematem zajął się Piotr Durys.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nocą będzie przelotnie padać, początkowo na południu kraju, a później na północy i we wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni. Jutro z kolei lokalnie

0: Możliwy przelotny deszcz oraz burze, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w górach.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: No, a dzisiaj mamy środę, to jest drugi dzień września i zaczynamy od przedstawienia się Państwu. Dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 wydadzą dla Państwa Andrzej Abgarowicz i Patrycja Pindakiewicz, zrealizuje Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem jest z Państwem Maciej Wolny. Jeszcze raz dobry wieczór, sporo propozycji mamy oczywiście dla Państwa. 6 minut po godzinie 19, więc teraz pora na audycję Zmiana Klimatu, a w niej, tak jak wspominałem kilka minut temu na naszej antenie, kiedy z Jaremą rozmawialiśmy o tym, co po 19, będzie o tym, jak miasta mogą żyć razem z rzekami. Dokładnie chodzi o to, że w dniach od 3 do 4 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja miast rzecznych. Do stolicy przyjadą eksperci, naukowcy i przedstawiciele miast z Polski oraz zagranicy, by rozmawiać o tym, no właśnie, jak rozwijać miasta nad rzekami, nie tracąc przy tym ich przyrodniczego charakteru. Jak pogodzić ochronę rzek z potrzebami mieszkańców, turystyką i rozwojem miejskiej infrastruktury. No bo w końcu czy rzeka może być jednocześnie taką przestrzenią rekreacji, ważnym korytarzem przyrodniczym i narzędziem adaptacji miasta do zmian klimatu. Trzeba przyznać, że trudno te elementy ze sobą połączyć, kiedy tak się o tym pomyśli, no ale chyba się da i o tym też na tej konferencji sporo się pojawi. W audycji będzie mowa także o doświadczeniach Warszawy i innych miast nad Wisłą oraz o tym, co ma oznaczać właśnie podpisanie podczas tej konferencji deklaracji dotyczącej miast rzecznych. Temat niezwykle ciekawy i właśnie zapraszamy Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24.
1: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Od wieków rzeki łączą ludzi. Kiedyś były ważnymi szlakami handlowymi, dziś stanowią ważny element ekosystemów. Pomagają nam w walce ze skutkami zmiany klimatu, a w miastach są ulubionymi miejscami wypoczynku i rekreacji. We Wrocławiu tysiące osób spędzają wolny czas nad Odrą, w Poznaniu nad Wartą, a w Warszawie przyciąga Wisła. I to właśnie w Warszawie, nad Wisłą, bo w Centrum Nauki Kopernik już 3 i 4 września odbędzie się międzynarodowa konferencja United by Rivers, czyli Zjednoczeni przez Rzeki. Jej uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania, jak przywrócić rzeki miastom, jak chronić je przed presją urbanizacyjną i skutkami zmiany klimatu, chronić ich przyrodę, a jednocześnie ułatwiać dostęp mieszkańcom. My już dzisiaj poszukamy odpowiedzi na te pytania z moim gościem w studiu, Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Choć Wisła dzieli Warszawę na pół, no to tak naprawdę łączy mieszkańców stolicy, prawda?
4: No jesteśmy już na takim etapie, że zdecydowanie łączy. Faktycznie kiedyś była taka sytuacja, że przekraczaliśmy rzekę, mówiliśmy, że pojedziemy na praską stronę, byliśmy na lewym brzegu. Teraz faktycznie mogę to powiedzieć z dumą po tych 13 latach. Nie wszyscy się oczywiście z tą nomenklaturą zgadzają, ale ja jestem jej niezwykle oddany. Mamy 19 nieformalną dzielnicę, dzielnicę Wisła, kampanię, która pierwotnie trochę była odpowiedzią na to, jak wzrosło zainteresowanie rzeką w Warszawie. To była wypadkowa trochę edukacji związanej z czystością, z bezpieczeństwem, z wolnością, bo przestrzeń dzielnicy Wisła, przestrzeń bulwarów, plaży Poniatówka jest dość specyficzną przestrzenią. Tam tej wolności jest znacznie więcej niż gdzie indziej w mieście i każdy, kto spędza czas nad Wisłą, spędzał czas na schodkach, bywał w klubach, kawiarniach, wie doskonale o tym, że ta wolność to jest domena i pewna definicja dzielnicy Wisła.
3: Natomiast wolność młodych ludzi szczególnie.
4: Wolność młodych ludzi i tak naprawdę trzeba to obserwować. Jestem najlepszym tego przykładem, no już kolejnego pokolenia. To jest tak, że no ja pamiętam jeszcze z okresów studiów, kiedy się przychodziło nad Wisłę, teraz jest już to zupełnie inna epoka i niebawem nasze dzieci tu będą przychodzić. I właśnie o tym jest konferencja, o tym jest dzielnica Wisła, o tym jest całe nasze spotkanie, o tym, żeby zostawić rzekę, która jest bezwzględnie niebywałym dziedzictwem przyrodniczym nie tylko miasta stołecznego Warszawy, całej Polski, żeby ją zostawić w najlepszym możliwym stanie, najlepiej niepogorszonym, a może przy odpowiedniej determinacji wiedzy i naszym zaangażowaniu uda się ją zostawić lepszą niż ją zostaliśmy i zaczynam powoli w to wierzyć. Stąd temat konferencji, który mówi o przyszłości, o tym, że sam fakt, że nas łączą rzeki, o czym chętnie opowiem dlaczego, jest też tak, że są po prostu przyszłością. Już ciężko sobie wyobrazić, żeby którekolwiek z cywilizowanych miast europejskich, żeby z nawet najmniejszych gmin w Polsce, włodarze czy osoby spędzające tam czas nie były świadome tego, że to jest nasza przyszłość. De facto

0: To, że rzeka płynie przez miasto, to, że pierwotnie była tak naprawdę kamieniem węgielnym założycielskim, bo istnieje...
1: Tak, no bo największe i najstarsze polskie miasta powstawały nad rzekami.
0: I tak też to wygląda na świecie i w Europie i myślę, że można by było się pokusić o to, że może i Warszawy by nie było tu, gdzie jest, gdyby nie Wisła. I trochę o tym przez jakiś czas zapomnieliśmy, trochę to zaszło na drugi plan. Trochę rozumiem, że Warszawa ze swoją historią po II wojnie światowej miała inne priorytety. Natomiast ten czas, Bogu dzięki, minął. Miejmy nadzieję, nigdy nie wróci. Teraz jesteśmy na trochę innym etapie i musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby docenić ten fakt.
1: To na jakim etapie jesteśmy? Wisła na początku XXI wieku i Wisła 25 lat później. Co się zmieniło?
0: W pierwszym momencie myślę, że przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że ona istnieje. Dostrzegliśmy fakt, jak ona wygląda i jaki ma potencjał. Potencjał ma ogromny, zresztą prawdopodobnie ten temat się już przewinął wielokrotnie. Nie mówimy już, że jest to ostatnia nieuregulowana rzeka w Europie, bo jest oczywiście część elementów infrastruktury regulującej się oczywiście pojawia. Mamy gorset warszawski, mamy te charakterystyczne ostrogi, mamy lewobrzeżne bulwary, natomiast nadal jest to niezwykłe zjawisko na skalę europejską, jeśli chodzi, mówimy o duże miasta czy stolice. No ta różnorodność i to, że mamy prawy brzeg, który jest przepięknym lasem męgowym, który jest korytarzem migracji zwierząt.
1: Zazdroszczą nam tego.
0: Zazdroszczą nam tego, wszyscy to podziwiają. Oczywiście jest to wypadkowa i też nie ma co czarować rzeczywistości, trochę wypadkowa nie do inwestowania tej przestrzeni, czegoś, co się wydarzyło na arenie, czegoś, co się wydarzyło na innych dużych miastach w Europie, na Węgrzech. Nie zrobiliśmy pewnych rzeczy i teraz nie musimy tego cofać, bo po prostu tego nigdy nie zrobiliśmy. I to jest fantastyczny punkt wyjścia. Mniej więcej w 2008-2010 roku pojawiły się duże plany związane z tym, jak przywrócić rzekę miastu w Warszawie i teraz myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć, że to się udało. Jest to nie tylko przepiękne miejsce, jeśli chodzi o edukację, zwieńczenie projektu, bo tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zmiany, które zaszły nad Wisłą w Warszawie, punktem wyjścia do nich była przyroda. Środki unijne, które pozyskaliśmy jako miasto stołeczne Warszawa na rewitalizację tej przestrzeni opierały się głównie na restytucji łąk zalewowych, na przywróceniu siedlisk gatunków ptaków chronionych, których jest ponad 30 w Warszawie i zachowaniu tego dziedzictwa, które daje Natura 2000. W zasadzie cały prawy brzeg od Wawra po Młociny i Białękę i Tarchomin jest objęty tym programem, co daje nam możliwość zwrócenia uwagi na to, że przyroda zawsze będzie priorytetem. Wszystkie zmiany, które zachodzą nad Wisłą, oparte są również o ochronę przyrody. I to jest coś, o czym można mówić z dumą, coś, czego można się uczyć. I ta zmiana, o którą pan redaktor zapytał na początku, między tym, co było na początku XXI wieku, a teraz, jest taka, że no, pracując przy Wiśle od 13 blisko lat, uświadomiłem sobie, że pierwsze patrzenie na Wisłę nasze było trochę podpatrywaniem innych, trochę uczeniem się tego, co można by zrobić nad rzeką, jak powinny wyglądać bulwary. Coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, czyli tak naprawdę stołeczna żegluga pasażerska. Z kilku dosłownie łodzi w tej chwili mamy blisko 200 takich, które świadczą usługi żeglugi pasażerskiej.
1: Tak, wystarczy się przejść w weekend na przykład po bulwarach albo nowym mostem pieszo-rowerowym, żeby zobaczyć, jaki ruch tak naprawdę panuje
0: tak
1: na Wiśle w sezonie.
0: To jest niezwykłe, to jest ogromna duma. Z tego się cieszę chyba najbardziej, że mieszkańcy po prostu wracają nad rzekę, ale korzystają z niej właśnie w taki sposób, jak my byśmy sobie tego chcieli. Mówimy oczywiście o żegludze pasażerskiej, ale kilkadziesiąt tysięcy rocznie osób, które korzysta ze spływów kajakowych. Wioślarstwo, które się odrodziło w sposób nieprawdopodobny w ciągu ostatnich 10-15 lat. Powstają nowe kluby wioślarskie. Okazało się, że wioślarstwo można uprawiać amatorsko. No i coś, co w tym roku miało już takie swoje absolutne zwieńczenie. Otóż stworzenie żeglarskiej ligi wiślanej, czyli po prostu Omegi. Takie tradycyjne wiślane żaglówki, które powstały w Warszawie, które tutaj w czasie wojny zostały po raz pierwszy stworzone i wyprodukowane. Wróciły na rzekę i w tej chwili ktoś, kto kocha żeglarstwo, lubi żeglować, nie musi szukać transportu nad Jezioro Zegrzyńskie czy jechać na Mazury. Można zrobić to w Warszawie. Można skorzystać z żeglówki, poznać ludzi pochłoniętych tą samą żeglarską pasją, a na dodatek oprócz wzięcia udziału w lidze można wziąć udział po prostu w regatach opór prezydenta. To jest niezwykle przyjemne. No i ta zmiana polega właśnie na tym, że ta konferencja jest trochę podkreśleniem tego, że po pierwsze, przestaliśmy się troszeczkę wstydzić. Po drugie, gdzieś nam umknął moment, w którym mamy coraz więcej gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas i do nas pytają, jak powinno to wyglądać. Od nas chcą się dowiedzieć, jak zarządzać taką przestrzenią. Od nas chcą się dowiedzieć, jak w sposób zrównoważony tę przestrzeń rozwijać. Jak inwestować z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. Trochę mi osobiście ten moment umknął. W którymś momencie się po prostu zorientowałem, że częściej przyjmujemy gości w Warszawie i częściej

0: sprowadzam czy gości z Turynu, Seulu, Düsseldorfu, Lyonu, Saragossy, Rygi, bo to są wizyty takie ostatnie, które pamiętam.
1: I częściej przyjeżdżają do nas niż
0: ja mam możliwość pojechać gdziekolwiek indziej. Oczywiście miałem możliwość i wizyty w Lizbonie i właśnie w Düsseldorfie i w Oslo ostatnio i coraz częściej czuję właśnie dumę i satysfakcję i myślę sobie, że część rzeczy zrobiliśmy całkiem nieźle. Część rzeczy jest takich, że nie musimy się tego wstydzić. Co więcej, możemy też powiedzieć, słuchajcie, fajnie, macie u siebie, ale może chcielibyście skorzystać z pomysłów, które my mamy, które my zrobiliśmy.
1: Panie Anie, to ja do tej beczki miodu dorzucę jednak łyżkę dziegciu, bo Wisła w Warszawie szczególnie w ostatnim czasie i w tym roku i w zeszłym roku uświadamia nam to, jaki problem mamy ze skutkami zmiany klimatu. Wisła odsłania swoje dno, mamy kolejne rekordy niskiego stanu wody. Jest tej wody w Wiśle rekordowo mało tutaj na warszawskim odcinku. Jak pan właśnie przechadzał się w ostatnich tygodniach Wisłą, to co pan sobie myślał na ten temat?
0: No myślę sobie, że można prowadzić dyskusję o tym, czy zmiany klimatyczne są, czy ich nie ma, jak one są duże, jaka to jest skala. Ja ją widzę. Ja będąc nad Wisłą codziennie, pracując nad Wisłą, spędzając czas również wolny nad Wisłą, widzę, jak ona się zmieniła. I doskonale pamiętam ostatnią śnieżną zimę w 2015 roku i paradoks polega na tym, że mamy 26, to na przełomie 25 i 26 roku była dopiero taka zima, której my potrzebujemy. Nie ma śniegu, nie ma deszczu, nie ma wody. Wisła jest rzeką śnieżno-deszczową. Ona nie zasili się z innych źródeł niż deszcz i śnieg. Fakt, że nie pada, że mamy gorące, upalne lato, że faktycznie to dno Wisły ewidentnie się obniża, jest sygnałem, który mówi nam o tym, że te zmiany się dzieją tu i teraz. To nie jest coś, o czym my będziemy rozmawiali w perspektywie dziesięcioleci. Oczywiście jest tak, że mówimy o tych parametrach, które są w szlaku żeglownym. To są informacje, które nam mówią o poziomie Wisły w punkcie żeglugowym. Ona oczywiście jest niższa niż byśmy sobie tego życzyli, o mniej więcej 2 metry, szczerze powiedziawszy.
1: No i przez to na przykład niektóre łodzie nie mogą wypływać, tak?
0: No głównie prom.
1: Jakowskim w zasadzie nie
0: tak,
1: ma
0: znaczy,
1: i
0: akurat
1: ledwo kajakiem.
0: Z żeglugą akurat jest tak, że ten trzeci sezon niżówek powoduje, że większość armatorów po prostu wypływa z portu i świadczy te usługi na samej rzece. Stare jednostki, najstarsze jakie mamy, czyli promy, te które są lubiane już 18 rok przez mieszkańców warszawskich linii turystycznych, no to one są wstrzymane. One są takim papierkiem lakmusowym, że jeżeli nie pływają, to znaczy, że tej wody jest naprawdę mało.
1: Takie promy łączące brzegi.
0: Brzegi, tak. To jest bardzo charakterystyczna rzecz dla Warszawy, bo one są w trzech miejscach centralnych, na północy i na południu. Te na północy i na południu zostały, czyli między plażą romantyczną na Wilanowem i Tarchominem, a Młocina one tam są, dlatego, że są jednymi z ostatnich, czyli dostosowana została ta żegluga i jednostki do tych niskich stanów. Stare jednostki w centrum tego nie mają. Reszta łodzi trochę też nam opowiada o tym, jak funkcjonują pracownicy Wisły, ludzie rzeki de facto. My mamy taki cykl w dzielnicy Wisła, który się nazywają Ludzie Wisły, który opowiada o tych wszystkich osobach, które pracują nad rzeką, które czerpią z niej korzyści, ale też ją upiększają. No i odwrodziło się paradoksalnie szkutnictwo, flisactwo, czyli same tradycje flisackie i szkutnicze mówią nam o tym, że pych, łodzie płaskodenne, to jest standard. To znaczy Wisła taka zawsze była. Były łachy, były rafy kamienne, były elementy, które flisacy musieli pokonywać, żeby móc z tej rzeki korzystać. No i teraz szczęście w nieszczęście jest tak, że to szkutnictwo okazuje się, że kilka tysięcy osób rocznie może skorzystać z warsztatów, zobaczyć jak się produkuje łodzie, zobaczyć dlaczego niematerialnym dziedzictwem prawdziwym jest sama tradycja budowania łodzi. Natomiast wracając do pytania, to jest bardzo trudne, bo pytanie, odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby wody było w Wiśle więcej, na warszawskim odcinku jest dość proste. Zrobić coś, czego się teraz nie robi, czyli zbudowanie kolejnego spiętrzenia, zbudowanie jazu, czegoś. Proszę zwrócić uwagę, że w Krakowie tego problemu nie ma, dlatego że Wisła jest uregulowana, ma różnego rodzaju konstrukcje hydrotechniczne na Wiśle, które powodują, że ten poziom wody na krakowskim odcinku jest stabilny. No i tutaj wracamy do punktu tego, od czego zaczęliśmy. Robiąc takie rzeczy, bardzo mocno ingerujemy w przyrodę,
1: no tak, no
0: bardzo mocno zaburzamy ekosystem.
1: Zaprzeczenie renaturyzacji
0: rzek. Zaprzeczenie renaturyzacji rzek, a susza hydrologiczna jako zjawisko w Europie jest powszechna. To jest tak, że my musimy globalnie się nad tym zastanawiać i stąd właśnie nasza konferencja między innymi.
1: Wymienimy się też. Widzieliśmy, co się działo na Dunaju w ostatnich
0: Widzieliśmy, co się działo na Dunaju, widzieliśmy, jak wygląda
1: czy
0: w Niemczech, czy we Francji na Loire też jest taka sytuacja, tak. W której porozmawiajmy o tym po prostu, dowiedzmy się, co zrobić, jak można korzystać i z rzeki, ale też z zachowaniem zasobów w sposób zrównoważony.
1: To moje jedno konkretne pytanie, bo do poprawy tej sytuacji na pewno nie przyczynia się wydobycie piasku z dna rzeki Wisły, a niestety kilka zakładów w Warszawie posiada licencję na takie wydobycie. Dlaczego? Jeżeli sytuacja jest

0: tak zła i wiemy, że wydobycie tego piasku obniża dno rzeki, więc automatycznie lustro wody też się obniża i tej wody jest mniej. Dlaczego pozwalamy na działanie takich zakładów?
1: Mam możliwość korzystania z różnych źródeł, z różnej wiedzy. Korzystam z wiedzy przyrodników, z literatury. Spotykam się również na rozmaitych konferencjach i nie chciałbym, żeby to było moje oficjalne stanowisko, ale w tej chwili jestem na etapie, w którym odpowiadam, to nie jest jeden do jednego. To nie jest jednoznaczna sytuacja. Wydobycie w piasku na Wiśle odbywało się przez dekady. Sytuacja, która jest związana z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o stan i poziom Wisły, jest w ostatnich latach. Kiedyś zadałem pytanie kilku kształconym osobom, głównie hydrotechnikom, hydrologom, geohydrologom. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment i natychmiast zaprzestali wydobywania piachu, de facto zamknęli większość piaskarni, które są w Warszawie, czy mielibyśmy stuprocentową pewność, że zatrzymamy erozję dna i czy doprowadzimy do sytuacji, że lustro wody zacznie się, powiedzmy, stopniowo podwyższać? Nikt nie udzielił mi takiej jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim widzę, że problem polega na tym, że musimy wrócić trochę do korzeni i do podstaw i na przykład zbadać Wisłę na nowo. Operujemy danymi, które są dość archaiczne. To są dane z lat 80., 70. Nie znam danych z lat 90. Mówimy oczywiście o badaniu przepływów, mówimy o poziomie wody w wodowskazie. Te przepływy najniższe miały miejsce, o ile dobrze pamiętam, w 27 roku i w 40 chyba 9 czy 48. One były połowę niższe od tych, które mamy teraz. Te przepływy też są dość istotne. To jest ilość wody, która przepływa przez sekundę na metr sześcienny w danym punkcie. I one są teraz na poziomie około 160, ale mieliśmy 67 i 112, czyli dużo niższe. To też jest jakaś informacja, która powinna być dla nas istotna, żeby...
0: Czyli, że gdzieś wcześniej tej wody brakuje,
1: gdzieś
0: a nie
1: już, tak.
0: Tutaj na tym odcinku.
1: Na tym odcinku.
0: Prawda? No bo rzeczywiście jakby poziom wody, choć on robi wrażenie, nie jest najważniejszym wskaźnikiem.
1: Nie jest,
0: prawda?
1: Tak. On robi wrażenie...
0: Mówi nam o ilości wody w rzece.
1: I tutaj będę bronił sytuacji, która trochę się przetoczyła przez media, że oczywiście zaczarowana jest rzeczywistość i podnieśliśmy ten wodowskaz o 100 centymetrów, bo teraz mówilibyśmy o 2 centymetrach. Wyślę. Prawda jest taka, że są miejsca do tej pory, w tej chwili, choćby w okolicy Mostu Poniatowskiego, w okolicy Centrum Nauki Kopernik, na Bielanach, gdzie mamy 4-5 metrów Wisły i stąd mój apel, każdorazowo wykorzystuję moją możliwość rozmowy z kimkolwiek, kto może te informacje ponieść dalej. To nie znaczy, że możemy przejść Wisłę podciągając nogawki, bo do takich sytuacji po prostu dochodzi. Ludzie, trzymając głównie z mediów, czyli ta informacja, która się przetacza, że mamy 2, 7, 5, tak jak w zeszłym roku, centymetrów, wpadają na pomysł, że sobie po prostu przejdą. A mówimy o tych tysiącach ton metrów sześciennych wody, które przepływają, które są tym nurtem legendarnym, są tymi wirami, które się głównie znajdują pod mostami i utonięcia nadal są gigantycznym problemem na Wiśle. Więc tu mówisz...
0: Tutaj ten apel dobrze, że wybrzmiewa w naszej rozmowie, ale wrócę do tych,
1: tak,
0: do tych piaskarni. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale...
1: Ale jestem przekonany i tutaj akurat moje stanowisko jest jednoznaczne. Każda działalność człowieka nad rzeką, w przyrodzie nie jest bez śladu i nie pozostawia tego śladu. Jeżeli możemy zrobić mniej, jeżeli możemy podjąć decyzję, która będzie mniej wpływała na środowisko, to po prostu na nią postawmy, to zróbmy. Decyzja dotycząca pozwolenia na wydobywanie piachu jest tak naprawdę w piaskarniach, jest tak naprawdę nie tylko miejska. Miasto wydaje decyzję pewną i bada elementy wpływu na środowisko, wymaga takich dokumentów. Zresztą decyzję podejmują akurat Wody Polskie i jako miasto stoczne Warszawa, Biuro Ochrony Środowiska, już 2 lata temu trochę poprosiliśmy o ekspertyzę. Ludzi, którzy po prostu się tym na co dzień zajmują i znają. Sam osobiście byłem na jednej z takich ekspertyz właśnie na Wawrze w okolicach jednej z piaskarni. I tu również z tych informacji wynika, że wypadałoby zbadać znacznie szerszy odcinek niż tylko warszawski, żeby móc tę decyzję podjąć jednoznacznie i powiedzieć tak, piaskarnia tu i tu i ten element, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja nie bronię tej idei. Ja tak jak mówię, bronił będę i będę stał na stanowisku, że każda ludzka ingerencja ma wpływ na środowisko i na przyrodę. Nie zawsze nieodwracalną, ale po prostu taką, która jest widoczna. Świetnym przykładem jest okres pandemiczny nad Wisłą. Ja z racji tego, co robię zawodowo, miałem możliwość jednak bywać w tej przestrzeni wtedy, kiedy powszechna eksploatacja była niemożliwa i czymś niezwykłym dla mnie było, że po 2-3 miesiącach przyroda nadwiślińska wygląda zupełnie inaczej. Przyroda zaczęła odżywać, odetchnęła. Zające, sarny, łosie, dziki, kuny, wydry, bobry. Te zwierzęta po prostu opanowały przestrzenie, które były wcześniej przez ludzi opanowane, czyli plaże, ścieżki. Ja byłem zaskoczony, że w ciągu kilku naprawdę miesięcy można doprowadzić do takiej sytuacji. Co jest jasnym sygnałem właśnie tym, o czym mówię, że każda nasza ingerencja, każda nasza bytność nad Wisłą zostawia ślad. zostawiamy go jak najmniejszym.
0: To jest bardzo ważne przesłanie i dyskusje i

0: sprawę wokół piekarni pewnie jeszcze będziemy obserwować i do tego tematu wracać, a sama konferencja United by Rivers, która odbędzie się 3 i 4 września, zjadą też przedstawiciele krajów, jakie takie dobre przykłady przywiozą, które możemy ewentualnie przeszczepić.
1: Ja się przede wszystkim najbardziej cieszę z faktu, że to konferencja jest dwudniowa, ona jest międzynarodowa, ale dzień pierwszy poświęcamy Wiśle, po prostu, temu, co jest mi najbliższe, którą kocham najbardziej i który się oddaje.
0: No bo przecież
1: i do tego zmierzam.
0: Oczywiście tak. Łączy i dawną stolicę Kraków z obecną, tak. I Toruń, i Bydgoszcz, Gdańsk, i chyba warto jakoś to połączenie wykorzystać.
1: Tak, jest instytucja, która takie połączenie wykorzystuje. My bardzo chcemy do niej na nowo dynamicznie przystąpić jako Warszawa. Jest Związek Miast Nadwiślańskich. W tej chwili chyba nawet Związek Miast i Gmin Nadwiślańskich, bo okazuje się, jeżeli gminy są potencjałem ogromnym. Nie wrócimy do korzeni tej idei, która chyba, o ile dobrze pamiętam, w 92 roku wyrosła w Gdańsku. Ja jestem przeciwnikiem i nie widzę możliwości, żeby wrócić do idei, aby Wisła była szlakiem handlowym, takim wymiarze, w jakim właśnie jest Ren choćby, czy inne rzeki, gdzie będziemy wielkogabarytowe, kontenerowe transporty przeprowadzać tak naprawdę, nie wiem, z hubów choćby do Bydgoszczy, Ełku, czy gdziekolwiek indziej.
0: No jest tam we Włocławku, więc to już...
1: To jest jedno, a dwa, że no, regulacja rzeki musiałaby się odbyć na gigantycznym odcinku i to wtedy byłaby katastrofa faktycznie przyrodnicza. Natomiast to, żeby wskrzesić ideę z żeglugi śródlądowej, takiej turystycznej, rekreacji, wrócenie na przykład do czegoś, co jest absolutnie zapomniane, czyli rekreacyjne spływy wioślarskie. Bo kajakie można oczywiście popłynąć, to wiemy, każdy dobrze wie, kto pływa, że niczym niezwykłym nie jest zdjęcie namiotu i przepłynięcie się. Z ciekawostek, no, jak się ktoś jest w miarę sprawnym kajakarzem, jeżeli o wczesnych godzinach porannych wypłynie, to do Płotka dotrze tego samego dnia wieczorem, a wydaje się to, że to jest taka duża odległość. Sam osobiście płynąłem wielokrotnie do Torunia, przez Bydgoszcz, przez Włocławek, przez miasta, które łączy Wisłę. Okazuje się, że w każdym z tych miast, tej gminie, jest człowiek, jest osoba, są ludzie, którzy są temu miejscu oddani, kochają rzekę i pozostaje tylko ich ze sobą połączyć, sprawić, żeby mieli przestrzeń do dyskusji. My tę przestrzeń dajemy podczas konferencji. Wymienić się dobrymi doświadczeniami, ale wcale też nie pudrować rzeczywistości. Powiedzieć, co zostało zrobione źle, gdzie popełniliśmy błąd. Nie róbcie tego, co my. Nie musicie robić tego, nie popełniać tych samych błędów, które my. I też podzielić się tą dobrą praktyką dzielnicy Wisła. To jest dość fantastyczne, że mam tę możliwość opowiedzieć o tym, jak 19 dzielnica nieformalna, jeszcze raz powiem, funkcjonuje na co dzień i że to jest w zasadzie mechanizm, który można powtórzyć w każdym z tych miast.
0: Tak.
1: Taka dzielnica może być nawet w małej gminie, może być w Solcu Kujawskim. To nawet będzie oczywiście komunikacyjnie i marketingowo brzmiało paradoksalnie, ale dlaczego nie? Dlaczego
0: trzeba mierzyć wysoko?
1: Tak, trzew ma nie mieć dzielnicy Wisła. I jesteśmy już na takim etapie, że chcemy się właśnie tym dzielić i o tym opowiadać. Zaś miasta międzynarodowe to też jest piękna historia, ponieważ zacząłem od tego, że zaczęliśmy się od siebie uczyć, ale też inni uczą się od nas. 2-3 lata temu był u nas Turyn z wizytą, który przyjechał też podpatrywać, jak wygląda żegluwa, jak zajmujemy się plażami, co robimy, jeśli chodzi o zachowanie przyrody, jak dbamy o tą małą retencję. Z tego wydarzenia wynikła oczywiście nasza rewizyta w Turynie i tam też okazało się, że istnieje inicjatywa United by Rivers, która była po prostu jakąś tam ideą, która kiedyś powstała, ale leżała trochę w szufladzie. Więc zapytaliśmy wprost, czy możemy przejąć ten temat i spróbować poprowadzić to i zrobić z tego coś więcej. Oczywiście nie było żadnego problemu. Turyn i pan burmistrz Turynu, który przyjedzie do nas, bardzo się też z tego powodu cieszę, że to robimy. I okazało się, że tych miast i tych doświadczeń, które mogą nas łączyć, czy tej deklaracji, którą podpiszemy, może to jest faktycznie coś oczywistego, ale czasem warto oczywiste rzeczy podkreślić. Tak, rzeki są ważne, tak, rzeki są przyszłością, tak, rzeki nie tylko Wisła w Warszawie, Warta w Poznaniu, czy Odra w Wrocławiu, ale to jest system naczyń połączonych, to jest globalne zjawisko. Im głośniej będziemy o tym mówić, im dumniej będziemy mówić o rzekach, tym z większym sukcesem i z większym szacunkiem dla nich samych.
0: I o tym mówmy głośno. Rzeki łączą ludzi, na ten temat będzie mowa na konferencji United by Rivers, która już niebawem w Warszawie. Zapraszamy oczywiście.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że udział jest bezpłatny. Co prawda te miejsca znikają. Jestem też bardzo szczęśliwy i zadowolony, że to zainteresowanie rzekami nie maleje, a rośnie. Więc proszę szybciutko jeszcze korzystać z linku. Wszystkie informacje na profilu dzielnicy Wisła na stronie Miasta Stołecznego Warszawy, na Zarządzie Zieleni, który jest współorganizatorem tego wydarzenia. Więc proszę jeszcze szukać tych miejsc i skończę moim tradycyjnym do zobaczenia nad rzeką.
0: Do zobaczenia. Dzięki za rozmowę. Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Wisły. I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 19:30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Majątek zabezpieczony przez śledztwo.

0: śledczych może w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze Zonda Krypto. Powiedział o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W sprawie afery zostały zatrzymane dziś 3 kolejne osoby. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki.
1: Priorytetem działania prokuratury w tej sprawie jest to, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę środków, które mogą pochodzić z przestępstwa. Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które lokując swoje środki, straciły te środki wraz z upadkiem tej giełdy.
0: Zabezpieczony przez śledczych majątek przekracza 100 milionów złotych. 3 osoby zatrzymane dziś w związku z aferą Zonda Krypto mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Według medialnych doniesień jest wśród nich inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Sprawa dotyczy m.in. zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut BitBay. Po wypadku na jedynce koło Częstochowy są zarzuty dla kierowcy. Dominik D. wjechał wczoraj w robotników pracujących na autostradzie. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
0: Mężczyzna przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta okoliczności wypadku. Prokurator złożył wniosek o areszt dla kierowcy. Sąd zdecyduje w tej sprawie jutro. W informacjach Opolszczyzna na terenie starego cmentarza w Łambinowicach znaleziono miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku. To kontynuacja poszukiwań sprzed 4 lat, mówi dyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Violetta Rezler-Wasielewska.
3: Jeszcze niedawno, kiedy oprowadzałam pod starym cmentarzu jenieckim zwiedzających, mówiłam o tym, że na starym cmentarzu jenieckim nie ma śladów z II wojny światowej. Te prace archeologiczne, które prowadzimy tak naprawdę od 2022 roku, weryfikują nasze ustalenia.
0: Żołnierze będą mieli zorganizowany symboliczny pochówek. Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze za ocean. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż dolarowych monet z wizerunkiem Donalda Trumpa. Można je kupić przez internet. Monety upamiętniają 250 lat niepodległości USA. To kolejny obiekt, na którym prezydent umieścił swoje nazwisko lub podobiznę. Jego podpis pojawi się na banknotach. Wydano też okolicznościowe paszporty z jego portretem, a za $1 000 000 cudzoziemcy mogą kupić złotą kartę Trumpa, co przyspiesza proces uzyskania obywatelstwa. W tych informacjach ode mnie to już wszystko. Za pół godziny najnowsze wiadomości przedstawi Damian Szpyra. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: I 34 minuty po godzinie 19 już mamy, a teraz suplementy, suplementy i jeszcze raz suplementy, bo jak się okazuje, przodujemy w kupowaniu suplementów. Właśnie podajemy je nawet dzieciom, a te z czasem zaczynają kupować je same. I nie ma niewinnych witamin, nie ma potrzeby też faszerowania się preparatami, których skład jest często nieznany. O tym teraz w Polskim Radiu 24.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną i z Państwem dzisiaj w Polskim Radiu 24 doktor nauk medycznych Elżbieta Lipska, endokrynolog i diabetolog dziecięcy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dobry wieczór Pani doktor.
8: Dobry wieczór Pani i dobry wieczór Państwu.
7: Będziemy dzisiaj mówić o suplementach i o rynku suplementów w Polsce i o tym, że dzieci i młodzież również kupują suplementy. Będziemy mówić o tym, czy to pomaga, czy to szkodzi i czy nie powinniśmy my jako rodzice zwrócić się na to uwagi. Dlaczego ten temat jest ważny? Ja tylko przypomnę, w ubiegłym roku rynek zdrowia opisał to, jak korzystamy z suplementów. Blisko 8 miliardów złotych rocznie wydajemy na witaminy, minerały i odżywki w ciągu najbliższych 2 lat. To będzie narastające, nawet 10 miliardów złotych będzie wart ten rynek suplementów w Polsce. Przeciętny Polak przeznacza na ten cel ponad 200 zł

0: rocznie. Około 36% osób kupujących suplementy wydaje na nie miesięcznie od 21 do 50 zł. Uwaga! 75% dorosłych mieszkańców Polski przyznaje, że regularnie zażywa preparaty wspomagające organizm dorosłych. Ale to jest też temat, który dotyczy dzieci i młodzieży, prawda pani doktor?
1: Tak, znaczy Polska w ogóle słynie z tego, że jest wielkim rynkiem suplementów na skalę europejską i na skalę światową. My mamy też dane takie, które zostały opublikowane jakiś czas temu w raporcie NIK-u, gdzie podano, że w latach 2017-2020 ponad 62 tysiące różnych suplementów zostało zarejestrowanych w Polsce, czy zgłoszonych w Polsce do stosowania. W tej chwili tych danych z ostatnich lat nie ma, natomiast one mówią o tym, że około 23 tysiące nowych preparatów się pokazuje w każdym roku na rynku dostępnym. I rzeczywiście to jest tak, że tych danych o stosowaniu suplementacji u dzieci, u młodzieży nie ma aż tak wiele, aczkolwiek mamy takie badania z obszaru Polski. Natomiast rzeczywiście no, w praktyce klinicznej bardzo rzadko zdarza się dziecko, które żadnych suplementów diety nie ma podawanych przez rodziców, te młodsze dzieci, no albo nie bierze samodzielnie. Te starsze, które nastolatkowie, którzy do nas trafiają do konsultacji.
0: Będziemy o tym właśnie dzisiaj mówić, proszę państwa, i radzimy zwrócić uwagę na to, co czasami kupują najnormalniej w świecie nasze dzieci, co kupują, nie mówiąc nam o tym, co kupują w sieci i ukrywając gdzieś w domu. Czy w ogóle suplementy są potrzebne młodemu organizmowi? No, na chłopski rozum chciałoby się powiedzieć, no dziecko rośnie, jego potrzeby rozmaite rosną, więc siłą rzeczy no, czasami dorośli chcą dobrze, prawda? Oni sami te suplementy przyjmują. Wydaje im się, że temu wzrastającemu organizmowi tym bardziej one są potrzebne.
1: Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że rodzice podając suplementy dzieciom wierzą w to, że to im służy. Natomiast trzeba też sobie jasno powiedzieć, badań w tym kierunku nie ma. Znaczy suplementy tym się różnią od leków, że to jest rynek pod względem medycznym zwalidowanym co do skuteczności, co do działań niepożądanych. To jest terra incognita. My naprawdę poruszamy się tutaj w bardzo ograniczonej ilości danych. Oczywiście jest suplementacja, która jest zalecana i to jest suplementacja witaminy D3.
0: No właśnie, to już wtedy sugeruje, że jednak no, czegoś tym naszym dzieciom brakuje, skoro lekarz sam zaleca suplementację witaminy D3.
1: Ale witaminy D3 tylko i wyłącznie. Poza jakimiś sytuacjami szczególnymi, bardzo klinicznymi, dzieci z zaburzeniami wchłaniania, dzieci z ciężkim niedożywieniem, kiedy rzeczywiście jakaś forma suplementacji jest potrzebna po to, żeby zapewnić prawidłowe zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i wszystkie minerały, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu młodych ludzi, no to jednak w tej chwili w Polsce, mając tak szeroki dostęp do dobrej żywności, dobrych warzyw, dobrych owoców, dobrych jakościowo produktów, my naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić potrzeby żywieniowe i odżywcze i ten zakres składników i minerałów i mikroelementów, który jest dzieciom potrzebny w zakresie prawidłowej diety.
0: No problem w tym, że część z nas, spora część z nas sięga przecież przez pożywność wysoko przetworzoną, bo tak jest łatwiej, to się zdarza. A poza tym ja bardzo często spotykam się z takim sformułowaniem, no przecież to są tylko witaminki, tylko witaminy, przecież to nie zaszkodzi.
1: No to jest dosyć dramatyczne i to jest niestety wpływ reklamy, która jest przy suplementach bardzo szeroko stosowana i jak widać skutecznie. Patrząc na te dane, które pani redaktor tutaj podawała, wartości tego rynku suplementów, ja szczerze powiem, byłam tą skalą tej kwoty zdziwiona. Natomiast nie ma tylko witamin i tylko mikroelementów, zwłaszcza, że myślę, że to bardzo, bardzo ważne jest to, żeby to dobrze w naszej rozmowie wybrzmiało, że te witaminki i te witaminy, mikroelementy, te suplementy, to wszystko, co jest dostępne u nas na rynku, to nie są leki. W związku z tym my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest w środku. To może ładnie wyglądać, to może ładnie smakować, to może być bardzo, bardzo atrakcyjne, to może być reklamowane

0: przez osoby, które się kojarzą ze zdrowym trybem życia, że z prawidłową aktywnością fizyczną, są
1: tak, to się
0: istotnymi, dla, istotnymi dla młodych osób
1: znane twarze reklamują takie
0: osobami. Natomiast co my temu dziecku podajemy w tej tabletce, czy w tym syropie, czy w tym lizaku, czy w innej postaci tego

0: w panelu dyscyplinarnym Polskiej Agencji Antydopingowej, gdzie no, mamy spraw sportowców zawodowych, którzy uprawiają sport całkiem sporo. Oni zawsze podczas kontroli antydopingowej podają listę suplementów i leków, które stosują. Te listy są przedługie. Przedługie naprawdę i bardzo mało jest takich sportowców, którzy żadnej suplementacji nie stosują. Czasami bardzo młodych ludzi, którzy tym sportem się zajmują. I muszę też powiedzieć, co jest tą przykrą stroną tej suplementacji, że zdarzają się i to wcale nierzadko takie przypadki pozytywnych wyników kontroli antydopingowych, czyli stwierdzenia substancji niedozwolonej w sporcie w organizmie sportowca związane z nieintencjonalnym dostaniem się takiej substancji poprzez właśnie suplementy, które z nich, no trudno powiedzieć, tak, no bo znowu te partie między sobą potrafią się różnić. Ten rynek u nas jest naprawdę bardzo mocno swobodny, dający duże pole manewru. Są oczywiście producenci, którzy bardzo ściśle przestrzegają wszystkich zaleceń i wszystkich procedur, ale też Polska Agencja Antydopingowa wspólnie z polską policją prawie w każdym miesiącu likwiduje jakieś wytwórnie niedozwolonych substancji, jakieś wytwórnie sterydów anaboliczno-androgennych, rzeczy, które no, są naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe dla zdrowia.
1: Niemalże mieszanych w betoniarkach, prawda? I pakowanych łopatą.
0: Oczywiście no, standardy produkcji tych preparatów odbiegają od laboratoryjnych.
1: I będziemy o tym zanieczyszczeniu jeszcze rozmawiać, gdy dotkniemy też tematu nastolatków i tego, gdy chcą zwiększyć na przykład masę mięśniową. Ale ja jeszcze wrócę do tych młodszych nieco dzieci i właściwie rzeczy kupowanych przez rodziców. Pani doktor powiedziała wyraźnie, oprócz witaminy D3 nie ma takiej potrzeby, żeby nie mając problemów ze zdrowiem i konkretnych wskazań od lekarza, cokolwiek więcej dzieciom pomagać, ale czasami rodzicom wydaje się, no ja wspomniałam te niewinne witaminki, ale kwasy omega-3, magnez, żelazo, no tak bardzo wielu rodzicom wydaje się, że rosnący organizm tego potrzebuje, bo na przykład niedobory w związku z rozpoczęciem miesiączkowania u dziewczyn też wymagają takiego wsparcia. Jak rozumiem, to się zdarza, ale najpierw trzeba zapytać o to lekarza i, albo przebadać.
0: Że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli są takie wątpliwości, czy wszystko jest w porządku, po to jesteśmy my, po to są pediatrzy, po to są endokrynolodzy dziecięcy, żeby zadać takie pytanie. My, jeżeli uznamy, że jest taka konieczność, to zlecimy badania i wtedy znowu możemy podjąć leczenie, jeżeli jest taka potrzeba, albo też nie. Suplementy mają to do siebie również, że poza tymi wysokimi kosztami, one tą skuteczność mają dosyć mocno umiarkowaną. Myśmy tutaj już wspomniały o suplementacji witaminy D3. No niezwykle ważne jest też to, że rynek witaminy D3 jest bardzo szeroki. I większość tego rynku, znowu, to są suplementy diety. Zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą i twierdzą, że biorą dziesiątki tysięcy jednostek witaminy D3 na dobę, co jest w ogóle stężeniem, które powinno być toksyczne. A jak oznacza się poziom witaminy D3, to ona jest głęboko poniżej normy. No o czym to świadczy? No o tym, że tam tych 10 tysięcy jednostek nie ma po prostu w tym preparacie, który to dziecko zdrowe skądinąd stosuje. W związku z tym na to trzeba zwracać uwagę i tutaj tą swoją opiekuńczość nad dzieckiem wykazywać, żeby te substancje, które państwo podajecie swoim dzieciom, żeby było wiadomo, co to jest. Czyli mówiąc krótko, żeby to był lek, a nie suplement diety. I to na przykład dotyczy witaminy D3. To jest bardzo ważne, jaką się witaminę D3 podaje i w jakiej dawce uzgodnionej ze swoim lekarzem.
1: Czyli jedna drugiej nierówna, tak? Jedno opakowanie drugiemu nierówne.
0: Dokładnie tak. Tym się różnią, jeszcze raz, tym się różnią leki od suplementów diety. I naprawdę trzeba bardzo świadomie do tego tematu podchodzić i prosić w aptece o to, żeby ta witamina D3, którą państwu farmaceuta sprzedaje, była właśnie lekiem, żeby było wiadomo, ile tej ile tego cukru w cukrze tam jest, ile tej witaminy D3 jest w preparacie witaminy D3, żeby to nie była wyłącznie deklaracja producenta, tylko zweryfikowana substancja.
1: No więc jedną sprawą jest ta sytuacja, w której rodzice czasami z wielkiej troski o swoje dzieci serwują im właśnie taki koktajl mieszanek różnych suplementów, bo chcą wspomóc, bo wydaje im się, że przecież słyszą kwasy omega-3, pomagają w pracy mózgu, koncentracji u dzieci uczących się. No chcemy, żeby były bardziej skoncentrowane, prawda? Więc im to kupujemy. Magnez, witaminy z grupy B wspierają. wspierają układ nerwowy w czasie dużego stresu szkolnego. No, żelazo, o którym już

0: wspomniałam. Z jednej strony to są rodzice, którzy wydają swoje pieniądze i chcą dobrze dla swoich dzieci. Z drugiej strony te dzieci, im starsze, to też coraz bardziej zaczynają być odbiorcami i reklam, i różnych rozmów między rówieśnikami. No dziewczyny chcą mieć piękniejsze włosy, a chłopcy chcą rozwinąć właśnie swoje mięśnie. No i to się zaczyna, bo to już są dzieci, które mają własne pieniądze i są w stanie kupić to sobie wszystko same, o czym my nie zawsze wiemy.
1: Nastolatki to jest w ogóle bardzo trudna grupa pacjentów i bardzo trudna grupa do rozmowy. I rzeczywiście tutaj wydaje się, że taki kierunek, w którym zmierzamy w Polsce, czyli takiego trochę skontrolowania tego, jak suplementy diety są reklamowane, to może troszeczkę pomóc temu, żeby tą modę na suplementy, bo w tej chwili jest bardzo duża moda na suplementy.
0: No właściwie ktoś, kto nie bierze suplementów, jest dziwny, prawda?
1: Tak. Tak, tak. To są w ogóle ludzie z innego świata. W związku z tym, przynajmniej w tej wielkomiejskiej takiej przestrzeni, w tej przestrzeni klubów fitness, przestrzeni siłowni, tych wszystkich miejsc, gdzie buduje się tą tężyznę fizyczną i gdzie się patrzy na tych rozbudowanych mięśniowo kolegów, którzy tam ćwiczą na sąsiednich stanowiskach. Ja muszę powiedzieć, że tutaj mamy taką bardzo ciekawą pracę, która była polską, która była przeprowadzona w Krakowie w 2024 roku, gdzie przebadano prawie 3000 pacjentów pod względem stosowania, czy przepytano, może bardziej z analizy ankietowej, prawie 3000 pacjentów i okazało się, że ponad 72% dzieci w tej grupie otrzymywało suplementy. Z tego większość, zdecydowana większość, bo prawie 70% to była witamina D3, ale na kolejnych miejscach była witamina C, kwasy omega-3, te, o których pani redaktor wspominała, i multivitamina. I to są takie preparaty, które były bardzo często stosowane. Bardzo często też występowała u tych pacjentów polipragmazja, czyli stosowanie wielu suplementów jednocześnie. To daje taki obraz, który rzeczywiście jest zbieżny z tym, co się dzieje w gabinetach lekarskich. Tak? To jest rzeczywiście zbieżne. Ja bym powiedziała tak. My się staramy bardzo mocno przekonywać naszych pacjentów we współpracy z dietetykami, również we współpracy z psychologami klinicznymi, żeby raczej zwrócić uwagę na jakość jedzenia, na prawidłowy skład tego, co my jemy, na jakość tych posiłków, które spożywamy, właśnie nie na pominięcie tej wysoko przetworzonej żywności, tych słodkich napojów, tych energetyków, tych wszystkich rzeczy, które są również masowo spożywane w Polsce, zamiast suplementów, czyli żeby te pieniądze, które są przeznaczane w tej chwili, te miliardy złotych, które w tej chwili idą na suplementy, żeby raczej zostały przeznaczone na to, żeby ta żywność, którą my kupujemy i którą podajemy naszym dzieciom, żeby ona była tą żywnością lepszej jakości, lepszego składu i zapewnienia wszystkich tych potrzeb żywieniowych, które my mamy, poprzez prawidłowe żywienie.
0: Szanowni Państwo, to jest bardzo ważny apel. Zwróćmy uwagę, że wydajemy ogromne pieniądze na suplementy, a czasami słyszymy, że nie stać kogoś na to, żeby kupić dobre jakościowo jedzenie, ale niektóre z tych osób stać na to, żeby kupować sobie suplementy, których no, nie potrzebują, a nawet nie wiedzą, jaki jest ich skład. Gdy mówimy o nastolatkach i o tym, że one są w stanie same sobie różne rzeczy kupić, albo przy kasie w supermarkecie, albo na półce, albo podczas wizyty w siłowni, albo po prostu w sieci, bo też są w stanie to zrobić, albo poprosić kolegę, żeby to zrobił, no to nie mogę nie zadać pytania o na przykład białko, bo właściwie trudno w tej chwili znaleźć osobę, która by sobie nie dodawała białka, nie piła białkowych koktajli ze specjalnych proszków. Czy to młodemu organizmowi jest potrzebne?
1: No, myślę, że z kontekstu całej naszej rozmowy już wiemy, że nie. No bo skąd się te preparaty w ogóle wzięły na rynku? No one się wzięły na rynku początkowo stąd, że rzeczywiście jest bardzo wąska grupa pacjentów, którzy z powodu różnych swoich chorób przewlekłych albo różnych stanów nagłych, które wymagają potem rekonwalescencji i wyjścia z tej sytuacji, powrotu do zdrowia, no wymagają jakiegoś dodatkowego podawania substancji. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje na rynku, no zwłaszcza tych osób, które uprawiają sport amatorsko, ale jednak z dużą intensywnością i wspomagania się substancjami, my znowu po raz kolejny nie wiemy, co jest w tych preparatach białkowych. Te preparaty nie są przebadane. One są zgłaszane przez producenta, który podaje skład i tak naprawdę na tym się kończy. Ja nie wiem, czy państwo kiedykolwiek widzieli, jak wygląda takie zgłoszenie. To jest kartka

0: papieru, jedna, którą się wypełnia online i wysyła do systemu i tyle. I na podstawie tego można takie preparaty białkowe wprowadzić na rynek i one mogą kosztować naprawdę bardzo dużo i mają bardzo duże wzięcie, bo tych sklepów rzeczywiście, no one rosną na naszych oczach, tak widać po prostu w każdym mieście.
1: One są w zwykłych sklepach spożywczych, teraz są półki właściwie z suplementami i półki z odżywkami białkowymi.
0: Tak. No więc weźmy pod uwagę to, że na tych półkach z tymi odżywkami białkowymi, na tych półkach z tymi suplementami, my tak naprawdę nie wiemy, co jest w tym proszku, z czego ten proszek się składa. Taka jest rzeczywistość, w której jesteśmy i w której podajemy to naszym dzieciom albo pozwalamy młodzieży, żeby sobie to stosowała. A już osoby, które to rekomendują do stosowania, w sposób szczególny powinny zwrócić uwagę na to, co robią. Bo też zwróćmy uwagę na to, że nie wiedząc, jakie tam są substancje, my również nie wiemy, jakie one będą miały wpływ na organizm. Nie tylko ten budujący mięśnie, ale również szereg działań niepożądanych, które mogą te substancje wywoływać na takie narządy jak wątroba, jak nerki, na te narządy, które są zaangażowane w eliminację takich substancji w organizmie. Jaki będzie proces wchłaniania tych substancji w przewodzie pokarmowym. No to są wszystko naprawdę bardzo trudne pytania i bardzo takie, które oczywiście w krótkotrwałym efekcie widać różnicę, tak? Jeżeli ktoś te preparaty białkowe bierze i ćwiczy na siłowni, no to widać ten przyrost masy mięśniowej. No, jakby to powiedzieć, w świecie dopingu jest takie hasło, które oznacza wyższy poziom suplementacji. No i wtedy to już w ogóle wchodzimy na ten poziom, gdzie do tego białka są dołączane różne inne substancje budujące masę mięśniową.
1: I kreatyna, dorzućmy jeszcze kreatynę.
0: I kreatyna. I znowu, dla zawodowych sportowców. W bardzo ściśle określonych jednostkach treningowych i w bardzo ściśle określonym schemacie lekarze sportowi i fizjoterapeuci mogą takie preparaty przejściowo włączać, ale w określonej dawce preparaty znane, zwalidowane i o określonej skuteczności w planie treningowym, a nie swobodnie kupowane w sklepie spożywczym, czy w aptece, czy w sklepie z odżywkami, których no, hulaj dusza piekła nie ma.
1: I w którym worek takiego preparatu, czasami 8-kilogramowy, jest w okazyjnej bardzo cenie.
0: No tak, no to już tak.
1: Wspominała pani doktor o tym, że to są bardzo często preparaty zanieczyszczone. Tak, już nawet na etapie badań kontroli antydopingowej okazuje się, że tam do tych preparatów zdarza się trafiają niedozwolone substancje. Te, za które sportowiec no, odpowie, chciałoby się powiedzieć, niemalże głową w czasie kontroli.
0: Sportowcy, którzy zawodniczo uprawiają sport, czyli sportowcy klasy krajowej albo międzynarodowej, oni wszyscy to wiedzą. Oni podlegają szkoleniom z kontroli antydopingowej prowadzonym przez Polską Agencję Antydopingową, albo przynajmniej mają dostęp do tej wiedzy, jeżeli chcą do niej sięgnąć. Można też zwrócić uwagę na to, że Polska Agencja Antydopingowa prowadzi taki telefon pogotowia antydopingowego. Jeżeli ktoś z zawodników chce sprawdzić, albo nie zawodników, chce sprawdzić, czy taka substancja, którą oni zamierzają przyjąć, jest na liście substancji i metod zabronionych, to można nie tylko sprawdzać samodzielnie, ale również zadzwonić i tam uzyskać kompetentną informacje w tym zakresie, ale rzeczywiście zdarza się tak, że wtedy, kiedy ci zawodowi sportowcy podlegają kontroli i zdarzają się no, bardzo dramatyczne sytuacje, no bo w ich rozumieniu oni robili wszystko dobrze, tak? Oni po prostu brali suplementy diety i ciężko trenowali i nie było żadnej sytuacji intencjonalnej, no przepisy antydopingowe są bezwzględne. Jeżeli jest stwierdzona substancja zabroniona w organizmie, to winą za to jest obarczany zawodnik, chyba że w procesie postępowania antydopingowego zostanie wykazane inaczej, co się zdarza i co jest do udowodnienia bardzo, bardzo trudne.
1: Sportowiec o tym wie, ten amator albo zupełny laik, który po prostu pakuje na siłowni, nawet sobie nie zdaje sprawy, że do organizmu przyjmuje substancje, które mogą mu bardzo zaszkodzić. Czy
0: Zdarzają się też, przepraszam, że wejdę pani redaktor w słowo, ale zdarzają się też takie sytuacje, które nie są kazuistyką. Kiedy sportowiec amator, właśnie taki ćwiczący na siłowni, czy trenujący w różnych sportach wytrzymałościowych, nagle postanawia wystartować w zawodach wyższej rangi, do których się kwalifikuje, bo ma wyniki. No i te zawody podlegają restrykcjom kontroli antydopingowej. No i akurat tak się zdarza, że taki zawodnik jest wytypowany do kontroli antydopingowej. No i się zdarza bardzo przykra sytuacja, bo znowu teoretycznie on nic takiego złego nie zrobił, tak? Ale wynik kontroli antydopingowej jest pozytywny i przepisy to są przepisy.
1: I nagle okazuje się, że czasami przez kilka lat przyjmował coś, co może być substancją zakazaną, na dodatek substancją
0: szkodliwą. I że przez kilka lat teraz nie będzie mógł uprawiać sportu.

0: Czy do gabinetu też trafiają młodzi ludzie, którzy po prostu się przyznają do tego, że biorą to, to, to, to, to i to, no bo chcą być zdrowsi?
1: Rzadko. Rzadko. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle nie ma takiego skojarzenia w Polsce, że suplementy mogą szkodzić i że to nie jest samo zdrowie. W związku z tym, jak pytamy o leki, no to pacjenci tam wymieniają, do stosowania niedozwolonych leków bardzo rzadko się przyznają. To już tam, no też trzeba to sobie wprost powiedzieć. To jeżeli nie mają takiej wiedzy, biorą, to wtedy się przyznają. Natomiast lekarstwa, czyli leki, to jest jedna grupa. A te suplementy to jest w ogóle taki miszmasz. Znaczy, to jest tak, jak one są rejestrowane, bo one są rejestrowane jako środek spożywczy. Czyli tak samo jak masło, mleko, nie wiem, sery, inne rzeczy, które kupujemy w sklepie spożywczym, które są po prostu żywnością. I suplementy są jak gdyby w tej samej grupie, one są tak samo traktowane, tak? A bierzemy właśnie te witaminki. Idzie jesień, bierzemy witaminki, żeby nie chorować, a potem wszyscy chorują.
0: Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że dałyśmy dzisiaj z panią dr Elżbietą Lipską Państwu do myślenia. I może warto porozmawiać również ze swoimi pociechami, tymi młodszymi, tymi starszymi, ale samemu też przyjrzeć się, czy nie za dużo jakichś opakowań jest w naszym domu i czy my też nie ulegamy temu skojarzeniu suplementów ze zdrowiem, bo mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało. To nie do końca tak jest. Przede wszystkim zdrowa dieta. Po drugie,
1: aktywność fizyczna.
0: Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, badania krwi chociażby, żeby stwierdzić, czy czegoś nam brakuje, i konsultacja lekarska. To jest taki, mam nadzieję, zbiór zasad, który z tej audycji również wyniesiemy. Serdecznie dziękuję pani doktor za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Elżbieta Lipska, endokrynolog i diabetolog dziecięcy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne zatrzymania prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Podejrzani mogą dziś usłyszeć zarzuty. Od jutra nowe przepisy w ruchu drogowym. Zmiany dotyczą m.in. punktów karnych i pijanych kierowców. Moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa trafiła do obiegu. Jej nominał to 1 dolar. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszamy. Te osoby mogą mieć związek także z zaginięciem założyciela Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Prokuratura zatrzymała kolejne 3 osoby w tej sprawie, a o szczegółach powie Michał Makowski.
2: Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
2: Zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiej Delegatury Prokuratury Krajowej, gdzie zostaną przesłuchani i ewentualnie usłyszą zarzuty. Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
3: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
2: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał

0: Makowski, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, wśród zatrzymanych do tej pory w sprawie Zonda Krypto są prezes PKOL Radosław Piesiewicz oraz inwestor giełdowy Rafał Z. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców, niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla pijanych kierowców. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Promile we krwi spowodują utratę prawa jazdy, wyjaśnia wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
1: Jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami. Tymczasem o utracie prawa jazdy przez Łukasza Mejzę zdecydował prezydent Zielonej Góry. Niezrzeszony poseł niemal dwukrotnie przekroczył liczbę dozwolonych punktów karnych. Większość z nich została przyznana za przekroczenia prędkości wykryte przez fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Obecnie poseł posiada na swoim koncie 63 punkty karne, ale oczywiście pamiętajmy, że niektóre wykroczenia toczą się w sądzie. Po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty trafią na konto posła. Posłowi nie wolno aktualnie kierować pojazdem. Jeżeli nie zastosuje się tutaj, policja skieruje sprawę do sądu.
1: Mówiła rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka. Aby odzyskać prawo jazdy, poseł Mejza musi ponownie przejść wymagany kurs. Wieczorem Sejm zajmie się ograniczeniem najmu krótkoterminowego w polskich miastach. Projekt ma zawierać autopoprawkę rządu, która przywraca możliwość zablokowania tego typu najmu przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie wynajmowane lokale miałyby także zostać wpisane do rejestru obiegów noclegowych. Czy warszawiacy popierają ograniczenie najmu krótkoterminowego? Zapytał o to nasz reporter.
4: W domach, gdzie mieszkają właściciele różnych mieszkań, tak jak u mnie, jest hotel, to mi nie odpowiada. Przychodzą najprzeróżniejsi ludzie.
5: Jeżeli są jakieś notoryczne problemy, to może i tak.
6: Powiem panu, że nawet mieszkam w tej kamienicy i mam za ścianą taki wynajem. Czasami są trochę,
7: no. Ale to sporadycznie. Przecież Polacy też jeżdżą czy do Madrytu, czy do Rzymu. Też wynajmują w ten sposób. Nie ma jakiegoś problemu.
8: Co sądzę? Dla mnie to nie byłoby za fajne, żeby zakazali tego. Jednak imprezy, te sprawy.
1: Projekt ma również przewidywać możliwość wyznaczenia przez samorządy obszarów bez najmu krótkoterminowego. Regulacji rynku najmu krótkoterminowego oczekuje od Polski Unia Europejska. Termin na to minął 20 maja. Na koniec Stany Zjednoczone i kolejne miejsca, w którym Donald Trump umieścił swoją podobiznę. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem obecnego prezydenta.
9: Monety mają kolor złoty, ale nie są złote. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Można je kupić tylko przez internet, w rolkach po 25 sztuk albo w workach po 100. Do obiegu trafią dopiero jesienią. Monety z podobizną Trumpa upamiętniają 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Donald Trump umieszcza swoje portrety i nazwisko gdzie tylko może. Jego podpis pojawi się wkrótce na banknotach. Wydano też okolicznościowe paszporty z jego portretem. Za milion dolarów cudzoziemcy mogą kupić złotą kartę Trumpa, która przyspiesza proces uzyskania obywatelstwa. Powstają także okręty klasy Trump, a lotnisko w Palm Beach nosi jego imię. Gdy sąd nakazał zdjęcie nazwiska Trumpa z waszyngtońskiego Centrum Kennedy'ego, administracja zagroziła zburzeniem budynku.
1: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy deszcz spodziewany w południowej połowie kraju, w północnej mogą pojawić się zamglenia. Termometry wskażą od 10 do 14 stopni, jutro od 20 do 24, ale lepiej niż dziś nie będzie. Warto zabrać ze sobą parasol.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: I mamy już w zasadzie 6 minut po godzinie 20. Teraz w Polskim Radiu 24 pora na informacje ze świata sportu, a tych na pewno nie zabraknie.
13: Sport.
12: A już na pewno, czy nie zabraknie tych informacji, wie Grzegorz Nowaczek, który jest w naszym studiu. Grzegorzu, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
12: Tematów i dyscyplin sportowych pod dostatkiem?
0: Tak, dzisiaj nie będziemy się ograniczać.

0: Dzisiaj będziemy mówić o tenisie, będziemy mówić o piłce nożnej, będziemy mówić także o siatkówce.
1: A jeżeli chodzi o siatkówkę, to rozumiem Mistrzostwa Europy Siatkarskie Kobiet, reprezentacja Polski. Czego możemy się spodziewać po nadchodzącym meczu? Twoim zdaniem.
0: Mam nadzieję, że awansu do tej już najważniejszej fazy, do półfinałów, tam już tylko o medalach będziemy myśleć. No i ten mecz jutrzejszy da nam przepustkę do tego i no, Polki są faworytkami, ale one nieraz najtrudniej im się właśnie gra, jak są
1: kiedy są faworytkami. No tak, to tak. Często się zdarza, ale w takim razie mocno trzymamy kciuki, więcej nie zdradzamy tych informacji, bo więcej o nich opowie Grzegorz Nowaczyk już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
2: Sport.
0: Witam Państwa serdecznie jeszcze raz, a zaczniemy od piłki nożnej, bo dzisiaj rozgrywany jest Puchar Polski, sam początek tej rywalizacji w Pucharze Polski, pierwsza runda, ta runda krajowa, no i awans do drugiej wywalczyli piłkarze ekstraklasowej Wisły Płock. Oni w pierwszym swoim spotkaniu grali na wyjeździe z Weekendem Lizno. Wygrali 3-2, awansowali do następnej fazy rywalizacji. Mecz był bardzo nierówny, no i o tym też mówi między innymi napastnik Wisły Marcin Kościelski.
3: Pierwsza bardzo dobra, intensywna, bardzo dobrze presowaliśmy. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, trochę szczęścia, bo przy mojej drugiej bramce była ręka. Na drugą połowę już straciliśmy intensywność, głupie błędy w obronie, dwa karne. Nie możemy tak tracić głupio goli, ale ważne, że wygraliśmy i przechodzimy dalej.
0: Przeszli dalej też piłkarze drugiej drużyny Śląska Wrocław, także Polonii Warszawa i Górnika Łęczna. Na razie te zespoły zdołały awansować w dzisiejszych spotkaniach. Ruch Chorzów też już właśnie w tej chwili awansował, pokonał Lechię Zielona Góra 2-0. O tych spotkaniach będziemy jeszcze mówić w dalszej części naszej audycji. Teraz przechodzimy już jednak do tenisa. Rozgrywany jest w Stanach Zjednoczonych wielkoszlemowy turniej US Open. No a jeżeli Stany Zjednoczone, to oczywiście Jan Pachlowski. Halo Janku.
4: Witam, dobry wieczór.
0: No właśnie, rozpoczęty turniej, ale z przygodami można powiedzieć, bo deszcz trochę no, przeszkadza tenisistom. Na razie on dyktuje głównie warunki chyba.
4: Tak, mówimy tutaj oczywiście o tej rywalizacji na kortach tak zwanych zewnętrznych, bo te dwa główne obiekty, Louisa Armstronga i Artura Esza, są oczywiście zadaszone i tam nie ma problemu z rywalizacją. Wczoraj był taki bardzo deszczowy dzień w Nowym Jorku i to sparaliżowało grafiki. Spotkania albo były odwoływane, albo przenoszone na dzień dzisiejszy. Ale o tym za chwilę, bo patrzymy na to, co w tej chwili się dzieje na korcie Artura Esza. To największy tenisowy stadion na świecie. Hubert Hurkacz gra z jednym z faworytów, na pewno faworytów gospodarzy, Benem Sheltonem. Niestety pierwszy set dla Amerykanina 6-3. W drugim nasz zawodnik walczy, przede wszystkim słynie z tego dobrego serwowania. To jest taka marka Huberta Hurkacza. Jest 3-3 i w siódmym gemie 40-15. Tak więc wierzymy, że w tej rywalizacji może się wszystko zdarzyć, a podkreślamy to dlatego, bo no jest pewne fatum. Te fatum turnieju US Open, to podkreślam, jest szczególnie takie no, nie do przejścia dla Huberta Hurkacza, który nigdy nie awansował wyżej niż druga runda. On właśnie teraz gra w drugiej rundzie. Czy sprawi bardzo dużą niespodziankę, bo jeżeli wygrałby z Sheltonem, byłaby to bardzo duża niespodzianka. Kto wie, czy nie byłoby to postrzegane nawet w formie sensacji i awansuje po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy US Open. Bardzo byśmy chcieli w tej pierwszej partii. Nasz zawodnik niestety tutaj nie ustrzegł się błędów. Amerykanin to wykorzystywał. No i dlatego zwycięstwo 6-3. Teraz przypomnę 3-3 i 40-30 w siódmym gemie. To się dzieje aktualnie, natomiast czekamy, bo w ciągu najbliższych minut mają być odrabiane zaległości

0: z wczoraj, czyli mówimy tutaj o spotkaniu Magdy Linet i Magdaleny Frech. Utalentowaną jeszcze Amerykanką Iwą Jowicz, 4-4. Wczoraj ten mecz z powodu deszczu został przerwany i dzisiaj będzie kończony. I tak samo będzie w przypadku Magdaleny Linet, która gra z francuską Jones. I tutaj pierwsza partia wygrana przez rywalkę 6-4 i mecz przerwany i w ciągu najbliższych minut ma być kończony. Wiemy też, że Linet zagra z Mają Chwalińską jeszcze w tej rywalizacji Nowego Jorku. To będzie rywalizacja deblowa razem z Mają Chwalińską. No i też dzisiaj taki w ogóle polski dzień. Iga Świątek jutro zagra w drugiej rundzie, ale dzisiaj jeszcze Hubert Hurkacz walczy teraz, natomiast jeszcze dzisiaj Kamil Majszak, nasz zawodnik, to jest taka ciekawostka, bo on w ogóle pierwszy mecz wygrał w pierwszej rundzie ze wszystkich tenisistów, no wygrał pierwszy, oby tak mu szło dalej. Dzisiaj właśnie rywalizacja w tutaj singlu mężczyzn i Hubert i Kamil Majszak zagra z no jednak dużo wyżej nastawionym zawodnikiem z Monako Werszotem, tak więc tutaj Polak nie jest faworytem, ale liczymy na niego. Natomiast tutaj niestety Hubert Hurkacz nie wykorzystał piłek setowych. W tej chwili przypomnę Państwu, w pierwszym secie Shelton wygrał 6-3, jest 3-3 i w tej chwili w siódmym gemie po 40.
1: Dziękuję bardzo. To był Jan Pachlowski. Z Janem jeszcze będą się Państwo pewnie często słyszeć. US Open no potrwa jeszcze długo, tym bardziej się będzie nam to wszystko przedłużało ze względu na te opady deszczu. Jan dzisiaj trochę w takim charakterze pogodynka, no ale zobaczymy, jak to będzie w tych następnych dniach. Teraz przechodzimy już do piłki nożnej, a w studiu witam Filipa Jastrzębskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zaczęła się rywalizacja w Pucharze Polski, pierwsza runda i powiem ci, że ja mam takie mieszane trochę uczucia, jeżeli chodzi o tę pierwszą rundę, bo czasami zastanawiam się, czy jest sens rozgrywać spotkania no, w tak wczesnej fazie już na tym krajowym poziomie, no ale z drugiej strony jak sobie patrzę nieraz na jakieś takie zespoły typu Beskid Andrychów, który dzisiaj rywalizował, że to jest dla nich jedyna okazja w życiu nieraz zagrać z jakimś znanym zespołem. No i trochę wtedy już tak mi serce mięknie.
2: No ja przyznam się szczerze, że mam od razu miękkie serce dla tych wczesnych faz pucharów w ogóle krajowych, bo na przykład w Niemczech jest tak, że nawet te drużyny najwyżej notowane, jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund i tak dalej, jadą w pierwszej rundzie do jakichś miejscowości malutkich i tam się dzieją zazwyczaj rzeczy niesamowite, bo w pierwszej rundzie już zazwyczaj mamy naprawdę dużo niespodzianek. Zresztą nasz Puchar Polski też pokazał wczoraj przynajmniej, bo dzisiaj to nie bardzo, że te niespodzianki się zdarzają. Oczywiście Legia Warszawa, no, lider ekstraklasy wyrzucony przez Motor Lublin i to w takich okolicznościach, że Motor strzelił 3 gole, Legia żadnego. Do tego porażki Zagłębia Lubin i Wisły Kraków, która przecież przegrała z Odrą Opole. No i za to ten Puchar Polski kochamy. No, umówmy się, że jeśli chodzi o finał 2 maja, to myślę, że zawsze w interesie kibica jest to, aby zagrały 2 z 3 na przykład najlepszych drużyn w Polsce, żeby ten poziom był jak najwyższy, albo ktoś sensacyjny, żeby to była piękna historia, tak jak pierwszoligowa Wisła Kraków pokonująca w dramatycznych okolicznościach Pogoń Szczecin, Arka Gdynia, która grała z Lechem Poznań swego czasu i z Legią Warszawa w finałach Pucharu Polski, więc chcemy też dawać szansę tym, może nie maluczkim, ale trochę mniejszym i poznawać nowe miejscowości. Luzino na przykład, dzisiaj sprawdzałem, gdzie to jest taka wioska kaszubska, i zespół piłkarski z tej oto miejscowości, czy wsi, nawet w weekend Luzino grał dzisiaj z Wisłą Płock. No i bardzo dobrze się zaprezentował, bo mimo, że ta drużyna z trzeciej ligi przegrywała 0-3, to później płocczanie chyba trochę osiedli na laurach. Weekend strzelił 2 gole, w końcówce mógł nawet 3. mógł doprowadzić do dogrywki, do to by było dopiero
1: tam
2: święto.
1: Tam działo się Luzinie, dużo, czerwone kartki dla Wisły Płock. Naprawdę sporo się działo i no, podejrzewam, że ta miejscowość zapamięta na bardzo, bardzo długo.
2: I tam pewnie jakaś tablica pamiątkowa.

0: A powstanie wspominająca ten mecz z Płocką Wisłą. I to są właśnie piękne historie. Puchar Tysiąca Drużyn, tak zwykło już nazywać się ten odnowiony przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka kilkanaście lat temu turniej, czy raczej rozgrywki. No i myślę, że taki jest ich urok.
1: Tak, teraz trochę też przypomniałeś mi, patrząc na tę Legię, która odpadła, pewną ważną kwestię, bo zawsze pod koniec tego Pucharu Polski dużo drużyn mówi, że a to jest najłatwiejsza droga, żeby dostać się do europejskich pucharów. No i ja nie do końca się też z tym zgadzam, bo no niby tutaj masz mało spotkań do rozegrania, ale nie masz miejsca na błąd. W lidze masz tych spotkań dużo więcej do rozegrania i no ten sezon trwa, trwa i trwa, ale tam możesz się pomylić i to niejednokrotnie.
0: Tak, no i ja trochę nie rozumiem tej właśnie narracji, że Puchar Polski miałby być łatwą drogą, załóżmy, no już od 1/8 finału, czy od ćwierćfinału nawet do europejskich pucharów, bo chyba łatwiej jest zbudować zespół, punktować dobrze. No mamy już 5 przedstawicieli w europejskich pucharach, więc to naprawdę nie trzeba być mistrzem Polski, żeby w Europie się zaprezentować. Wystarczy w tej pierwszej piątce ligowych drużyn być w ekstraklasie. W związku z tym, no biorąc pod uwagę natężenie losowości i przypadków w tych meczach Pucharu Polski, no to szczególnie dla tych najlepszych, myślę, nie jest to wcale łatwa droga. Zresztą Legia Warszawa udowodniła już w tym sezonie, Lech Poznań wielokrotnie udowadniał, nawet jak był najlepszym zespołem w Polsce, to gdzieś tam zawsze noga się powinęła, bo to nie są ulubione rozgrywki poznańskiego Lecha. I jest kilka takich drużyn, które naprawdę no, nie wspominają miło piłkarskich Pucharów Polski, no i to jest taki ich urok.
1: Dobrze, to odejdźmy teraz na chwilę od Pucharu Polski i przejdźmy do nazwiska właściwie, które zawsze w Polsce przy okazji rozmów o piłce nożnej musi się gdzieś tam przewinąć. Robert Lewandowski. No, pojawiły się w tym tygodniu jakieś takie przecieki w mediach, że Robert Lewandowski ma nie grać w tych, a przynajmniej nie we wszystkich spotkaniach, które czekają teraz reprezentację Polski w Lidze Narodów. Czy ty w ogóle widzisz taką opcję, czy raczej to jest taki sezon jeszcze trochę ogórkowy dla niektórych i fajnie sobie taki artykuł nieraz wrzucić gdzieś na jakąś stronę, żeby klikalność się zgadzała?
0: No jedyne wyjście, jakie widzę z tej sytuacji, to to, że samo otoczenie Roberta Lewandowskiego puściło taką kaczkę dziennikarską do kilku zaufanych żurnalistów, by ci poinformowali społeczeństwo o ewentualnym braku Roberta Lewandowskiego i sprawdzenie reakcji, sprawdzenie nastrojów, prawda? Wydaje mi się, że coś takiego też jest możliwe, no bo jeśli to okaże się prawdą, no to będzie kolejny strzał w kolano, taki PR-owy, a Robert Lewandowski niestety, no być może jest otoczony takimi ludźmi, a być może sam nie ma nosa po prostu do kreowania odpowiedniego swojego wizerunku. No, gdyby kapitan reprezentacji Polski, nasz najlepszy zawodnik, najskuteczniejszy strzelec w historii, miał sobie odpuszczać mecze o punkty, bo nie mówimy tutaj o spotkaniach towarzyskich, mówimy o meczach o punkty w Lidze Narodów, no to by była jednak duża sprawa i nie byłaby to chluba dla kapitana reprezentacji Polski. Ja przypomnę, że kiedyś Zbigniew Boniek grał w finale Pucharu Europy, który no, między innymi katastrofą tam się na Heysel zakończył. I na drugi dzień był rozgrywany mecz z Albanią. Tam były niecałe 24 godziny, by się przemieścić i rozegrać to spotkanie. Boniek wyszedł na boisko i poprowadził reprezentację Polski do zwycięstwa. Ja wiem, że to były inne czasy, teraz zupełnie inaczej wygląda regeneracja. Zresztą jak kiedyś rozmawiałem o tym z samym prezesem Bońkiem, jak to wyglądało, no to tam nie było mowy o regeneracji. On po prostu wsiadł w samolot, przebrał się, wylądował, pojechał samochodem, przebrał się i grał. Teraz oczywiście jest to nie do zrobienia, bo czasy zupełnie się zmieniły. Natomiast no niestety, ale ten mental się zmienił. Więc mam nadzieję, że to nie jest prawda. Mam nadzieję, że to jest tylko sprawdzanie nastrojów społecznych do ewentualnego wycofywania się z meczów reprezentacji. Bo jeśli tak się stanie i to w meczach Ligi Narodów ważnych, umówmy się, szczególnie po Mistrzostwach Świata, na których nas nie było, no to będzie bardzo źle świadczyło o Robercie Lewandowskim, bo jest to działanie na niekorzyść reprezentacji. Nie może najważniejszy zawodnik być na jednym z 4 spotkań, zdaje się, bo to jest taki jest podobno plan wrześniowo-październikowych. No to jak masz budować drużynę, kiedy najlepszy piłkarz wystąpi w jednym spotkaniu, to na czym masz budować? No to musisz na innych zawodnikach, na innych założeniach taktycznych, a Robert Lewandowski może być w meczu z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy, ewentualnie takim kwiatkiem do kożucha i ozdobnikiem. No tak raczej się tego nie buduje i mam nadzieję, że będzie zupełnie inaczej.
1: No to wszyscy chyba kibice reprezentacji Polski myślą podobnie. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży bez Roberta Lewandowskiego. No pewnie byłoby część osób, które by się ucieszyło z takiej informacji.

0: Nie mówię o innych napastnikach naszej kadry, ale nawet o niektórych kibicach.
1: No tak, coraz większa rzesza kibiców.
0: Tak, myślę. Tak. No w końcu ten moment nadejdzie, no bo Robert już też swoje lata ma, no ale...
1: Ale ja to rozumiem, tylko że albo. Albo jesteśmy reprezentantami, albo się chodzi do pracy, albo się nie chodzi do pracy, albo się chodzi na pół gwizdka, albo pół etatu. Ale jak ma się cały, to się jednak trzeba spędzić trochę czasu w pracy. I tak samo Robert Lewandowski, no. Jest reprezentantem Polski, powinien na mecze przyjeżdżać, a takie tłumaczenie, że to tam koliduje gdzieś z meczami Chicago Fire, no nie wiem, do mnie to nie trafia. No, Robert nie jest na takim etapie kariery, że musiał budować teraz swój wizerunek w klubie, no wręcz przeciwnie.
0: Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Filip Jastrzębski był moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję.
0: Dzięki
1: bardzo.
0: I na koniec siatkówka. Nasze reprezentantki przygotowują się do ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Europy. W czwartek w Stambule ich rywalkami będą Holenderki. Libero Klaudia Łuduch przyznaje, że w miarę zbliżania się do decydującej fazy turnieju rośnie też poziom adrenaliny w naszym zespole.
2: Na pewno czuć, że to już jest poważna sprawa i że teraz już nie ma miejsca na takie chore potknięcie, ale myślę, że możemy być dobre. Jeśli znamy też swoją wartość, swoje umiejętności, jeśli pokażemy to jutro na boisku, to możemy być spokojne. Podchodzimy do tego zadaniowo, że to jest po prostu kolejny mecz, chcemy go zagrać dobrze i myślę, że jeśli tak będzie, to wynik sam przyjdzie.
0: Środkowa Maja Koput zapewnia, że mimo zmęczenia Polki są bardzo zdeterminowane, by osiągnąć w Turcji zamierzony cel.
2: Myślę, że już czuć zmęczenie, ale no tak naprawdę no miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten jeden mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. No też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa. Umiemy naprawdę dobrze grać, tylko czasami gdzieś się dekoncentrujemy. No i dużo cierpliwości i no miejmy nadzieję, że pokażemy naszą siatkówkę i dojdziemy do półfinału.
0: Mecz naszych reprezentantek z Holandią jutro o godzinie 15:00 i o tym spotkaniu porozmawiam teraz z moim redakcyjnym kolegą Rafałem Bałą. Dobry wieczór, Rafale, słyszymy się?
3: Tak, tak, witam cię Grzegorz, witam naszych słuchaczy.
0: No właśnie, Polki jutro zagrają z Holenderkami. Już dzisiaj w tej audycji padły te słowa, że Polki będą raczej faworytkami tego spotkania i co? I to może być największy problem, bo nasze reprezentantki często w tej roli faworytek radzą sobie gorzej niż jak jest tak 50-50.
3: No tak, a jeszcze gorzej często radzą sobie, kiedy są, no, kiedy grają ze słabeuszami, prawda? Holandia na pewno słabeuszem nie jest i to może być wyrównany mecz, jeśli Holenderki się postawią, jeśli wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności, bo tak jak powiedziałeś, teoretycznie przynajmniej Polki mają i lepsze zawodniczki, no i także jako zespół lepiej funkcjonują. Gdzieś tam trener Stefano Navarini to w ostatnich latach poukładał. Pamiętamy, że mamy 3 brązowe medale Ligi Narodów, a przecież Holenderki też się starały, też w tych rozgrywkach grały. Tylko że one mają zmianę pokoleniową i mają taką zmianę jakościową jednak tej siatkówki. Jakbyśmy zobaczyli na Holandię 10 czy kilkanaście lat temu, no jeszcze w czasach nawet, kiedy nasze siatkarki zdobywały medale Mistrzostw Europy, to Holandia jednak miała cały czas dopływ tych znakomitych zawodniczek grających chociażby w lidze włoskiej, później również niektóre z nich do innych silnych lig się przedostawały, również chociażby do Japonii, do azjatyckich lig, ale w ostatnich latach chyba trzeba przyznać, że jednak mówiąc tak nieładnie, produkcja siatkarek wysokiego poziomu w Polsce jest lepsza niż w Holandii. Holenderki troszkę jakby straciły przede wszystkim na ofensywie i w ataku, no chociaż grają dosyć szybko, kombinacyjnie, to nie mają takiej siły przebicia, jak miały kiedyś chociażby na tej wysokiej piłce. No ale to wszystko się w siatkówce zmienia i tak jak mówimy, to jest siatkówka żeńska, więc wszystko tutaj jest możliwe. Polki przystępują do tego meczu zdrowe, troszkę przemęczone, tak jak słyszeliśmy, ale to dotyczy wszystkich przecież zespołów w tych mistrzostwach. Takie mistrzostwa, kiedy 24 zespoły są. Pamiętamy, kiedy Polki zdobywały Mistrzostwa Europy w 2003 roku, no to było 12 drużyn, na dwie grupy podzielone i później walczyły o medale. Teraz jest 24 ekipy, no to jest naprawdę dużo. Jest sporo tych słabeuszy, którzy też zabierają jakieś pojedyncze sety, no chociażby właśnie reprezentacji Azji Chorwacji w fazie grupowej. Rumunia zabrała między innymi, która przecież do kolejnej fazy nie awansowała. No ale Holenderki przegrały też z Belgijkami. Także no widać, no i też męczyły się ze Słowenią w 1/8 finału, z którą my gładko wygraliśmy. Także widać, że to nie jest...

0: zespół u szczytu formy, ale na pewno ma swoje mocne strony, chociażby szybki atak na prawym skrzydle, czy rzeczywiście dobre środkowe, które atakują no, przede wszystkim z jednej nogi, czyli z prawego skrzydła. Także tych atutów po stronie Holendrek troszkę jest, ale wydaje się, że jednak Polki będą faworytkami.
1: To jeżeli Polkom uda się awansować do półfinału, to tam zmierzą się ze zwycięzcą pary Włochy-Szwajcaria. I ten mecz właśnie jest teraz rozgrywany. Włoszki no, faworytkami nie tylko tego spotkania ze Szwedkami, ale faworytkami też do medalu. O ile nie do złotego, no to na pewno do bycia w finale. A tutaj nagle patrzymy, Włoszki męczą się ze Szwecją 1-1, no i trwa trzeci set, też wyrównany, 19-18 teraz prowadzą Włoszki.
0: Tak, no.
1: Można powiedzieć, no to, że to będzie taki naprawdę silny przeciwnik ewentualny w półfinale?
0: Już można powiedzieć, że to jest duża niespodzianka, bo Szwedki prowadziły przecież 1-0 z Włoszkami, 25-21, ale jak patrzę na skład Włoszek w tym meczu, no to jest przecież skład olimpijski, na skład z Mistrzostw Świata, także tutaj nie ma właściwie zmian, ale Włoszki trochę się jednak pogubiły, teraz już prowadzą i wydaje się, że jednak zwyciężą i to one będą naszymi rywalkami, ale trzeba powiedzieć, że w meczu sprzeciwko Polkom na pewno zagrają dużo lepiej i dużo mocniej, no ale zobaczymy, może będzie sensacja. Może Szwecja z tą swoją niesamowitą atakującą Izabelą Haak.
1: Zobaczymy teraz, jak poradzą sobie Włoszki, a na Polkach jutro to jesteśmy już pewni, że dadzą radę. Rafał Boła był moim i Państwa gościem. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I ja już też Państwu dziękuję. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
10: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Tak wynika z ustaleń Onetu. Wśród zatrzymanych są także Jaromira W. oraz Anna P. Według ustaleń portalu Jaromira W. jest byłą żoną Mariana W., pseudonim Maniek. Jest on głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Anna P. miała natomiast być bliską współpracowniczką Mańka. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty. Następnie prokurator może zdecydować o ewentualnym tymczasowym areszcie. Sztab Łukasza Gibały tłumaczy wydatki związane z kampanią referendalną w Krakowie. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców pokryło 95% budżetu kampanii. W sumie na informacje dotyczące referendum, działania biura czy zbiórkę podpisów wydano 2 miliony złotych, mówi szefowa biura prasowego stowarzyszenia Renata Robska.
13: Jest to kwota, która była potrzebna, żeby to zorganizować. No i tyle mogę powiedzieć. No. Pieniądze pochodziły ze środków środków własnych stowarzyszenia. Środki własne

0: pochodzą z darowizn oraz ze składek członkowskich.
1: Stowarzyszenie odpowiadało za kampanię billboardową oraz wydawanie gazet krytykujących prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Opłacało też część osób, które zbierały podpisy pod wnioskiem o referendum. Łukasz Gibała po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa i jest liderem wszystkich sondaży. Polskie Prawo pozwala na finansowanie i wspieranie kampanii referendalnych przez stowarzyszenia. Teraz w informacjach Mazowsze. Jeden z rolników w okolicy Płońska znalazł na polu ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Amunicja znajdowała się pod ziemią niedaleko okolicznych budynków, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
2: Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Kazunia funkcjonariusze zabezpieczali teren tak, aby nikt postronny nie zbliżał się do znaleziska. Jak się okazało, pod ziemią znajdowała się znaczna ilość niebezpiecznych pozostałości wojennych. Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników.
1: Saperzy zabezpieczyli w sumie 710 niebezpiecznych przedmiotów. Tej jesieni warto spędzić krótki urlop we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Wypoczynek zostanie dofinansowany dzięki czekowi turystycznemu. Jednorazowo będzie można otrzymać 300 zł dofinansowania do noclegów. Program obejmuje Warmię i Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Zainteresowanie wypoczynkiem w regionie jest ogromne, mówi prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
3: Wiemy, że nasz region jest regionem turystyczno-rolniczym i warto tutaj przyjechać. Mamy dwa parki tutaj narodowe, tu jest Polecki, Roztoczański, jest też 17 krajobrazowych.
1: Lubelski czek turystyczny to 300 zł na co najmniej dwudniowy pobyt na Lubelszczyźnie w obiekcie uczestniczącym w programie.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A mamy już 33 minuty po godzinie 20. Teraz zabieramy Państwa w podróż na Bliski Wschód, bo tam dzieje się cały czas dość sporo. Przede wszystkim jeżeli chodzi o napięte, delikatnie rzecz ujmując, relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Michał Strzałkowski w naszym studiu. Michale, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: I dokładnie ty razem ze swoim gościem zabierzesz naszych słuchaczy na ten Bliski Wschód, żeby wyjaśnić, co się między Stanami Zjednoczonymi a Iranem teraz dzieje, bo dzieje się cały czas sporo, choć to też niekończąca się historia. A my przed wejściem do studia, ty użyłeś takiego sformułowania, że to w cudzysłowie wymiana uprzejmości.
6: No to, co się dzieje ostatnio, najbardziej martwi, bo znowu Iran i Stany Zjednoczone do siebie strzelały, to znaczy Irańczycy strzelali do między innymi amerykańskich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie, no nie do samych Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna. Ale no pytanie, na ile to jeszcze jest wybuchowy, ale element negocjacji i dyplomacji między tymi krajami, a na ile mówimy już o tym, że kolejna odsłona wojny w zasadzie się zaczęła, to jest dobre pytanie, więc te uprzejmości oczywiście są w cudzysłowie.
5: No a te pytania teraz skierujesz do swojego gościa. Zapraszamy do pozostania z nami.
4: Świat w powiększeniu.
6: A moim i Państwa gościem jest Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: No i mamy kolejną wymianę ognia między Amerykanami a Irańczykami w rejonie Bliskiego Wschodu. Mamy też oskarżenia Iranu o to, że jednym z amerykańskich celów stało się wesele i zginąć miało czworo weselników. 35 osób miało zostać rannych. Wśród osób zabitych ma być dziecko. Amerykanie zaprzeczają. Nie trafiliśmy wesela. To wszystko jest irańska propaganda. Celem były koszary Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej. Na ile to, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu godzinach na Bliskim Wschodzie, to jest właśnie jeszcze ciągle taka swoista dyplomacja między Iranem a Stanami Zjednoczonymi? Na Bliskim Wschodzie często też dyplomację prowadzi się za pomocą wymian ognia czy ataków. A na ile to już jest kolejne odmrożenie tej wojny, która tak przymarza, odmarza, przymarza, odmarza?
7: Panie redaktorze, wydaje mi się, że my od paru miesięcy jesteśmy w takim stanie ni to wojny, ni to pokoju. To znaczy z jednej strony nie widzimy pełnoskalowej eskalacji, strony widzą swoje ograniczenia, liczą swoje ruchy i je ograniczają. A z drugiej strony no, widać konflikt, widać uderzenia jednej i drugiej strony i widać, że obie strony szukają punktu przełamania, przy czym to bardziej Amerykanie szukają tego przełamania.

0: działania, ponieważ z ich perspektywy utrzymanie statusu quo jest jeszcze kosztowniejsze niż dla Iranu. I w tym kontekście właśnie widzę pomysł Donalda Trumpa na to, żeby po pierwsze wzmocnić sankcje i bardziej wyizolować Iran i jego gospodarkę, co ma znaczenie i jest sensowne strategiczne, a z drugiej strony pomysł na przełamanie w postaci uderzenia, które miałoby skłonić Iran do ustępstw, co nie będzie miało miejsca, ponieważ to nie jest sposób, który biorąc pod uwagę jakby podłoże kulturowe irańskie mógłby być skuteczny.
1: No właśnie, o to podłoże kulturowe zapytam. Tego Amerykanie chyba kompletnie nie rozumieją, jak w ogóle funkcjonuje Iran, jak funkcjonuje myślenie Irańczyków.
0: Tak, przede wszystkim, to może powiem taką krótką historię. Jak byłem w Pakistanie, to w jednym z regionów Pakistanu spotkałem Irańczyka i oczywiście zaczęliśmy rozmawiać. No i on opowiadał mi perspektywę Persów na ten konflikt i mówił, że oczywiście władza to nie ma jakiegoś tam super poparcia, ale rzeczywiście część osób opowiedziało się za władzą właśnie w wyniku tego, że zostali zaatakowani Irańczycy obiekty cywilne i tak dalej. Ciekawa była z nim rozmowa, bo on cały czas podkreślał, dobrze, my jesteśmy starożytną cywilizacją, jesteśmy tutaj od 5000 lat. Amerykanie mają 200-300 lat. Jeżeli oni myślą, że nas stąd wykurzą, no to się nie uda. Nie mówię o tym dlatego, że uważam, że we wszystkim ma rację i tak dalej. Nie, wręcz uważam, że w paru aspektach nie miał racji w tej rozmowie, ale pokazuję ich punkt widzenia. Jak mieliśmy wojnę iracko-irańską, która trwała 8 lat, kosztowała życie setki tysięcy ludzi, to Irańczycy byli na tyle zdeterminowani, żeby się bronić, że wysyłali młodych 13-14-letnich chłopców na takie szturmy na pola minowe. Oczywiście nie muszę mówić, że to było bardzo niehumanitarne, powodowało olbrzymie straty i w zasadzie było bezsensowne. Tak? Ale pokazuje to skalę rzeczy, do których byli skłonni ci ludzie w latach 80. I teraz tak, dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego, że ten element świętej obrony jest czymś, co jest po prostu wpisane w irańską strategię. Czyli kwestia męczeństwa, ponoszenia strat, kosztów w ludziach, to jest to, co oni mają wliczone. To nie jest coś, co ich będzie w jakiś sposób, co będzie zmieniało ich kalkulacje. Inaczej jest z Amerykanami. Jeżeli zaczną ginąć dziesiątki, setki Amerykanów czy tysiące, to znacznie zmieni kalkulacje amerykańskie. I Donald Trump to wie, dlatego nie chce operacji lądowej, bo to będzie długoterminowa katastrofa, tylko chciałby najchętniej precyzyjnym uderzeniem skończyć temat, najlepiej jak w Wenezueli. Tylko, że Iran to nie jest Wenezuela.
1: No, to prawda. A do tego Iran ma więcej atutów w rękach, nie tylko te, o których była mowa, ale ten szczególny, czyli cieśninę Ormuz, czego Wenezuela nie miała. Taki punkt, który można chwycić i wpłynąć na cały świat gospodarczo.
0: Tutaj problemem jest to, że Amerykanie, żeby zrobić ten punkt przełamania, żeby zdobyć przewagę i doprowadzić do pokonania politycznego Iranu, musieliby doprowadzić do sytuacji, w której Iran nie ma zdolności do tego, żeby zatapiać tankowce, ponieważ problem w cieśninie Ormuz ma też podłoże psychologiczne. To znaczy Amerykanie mogą tam ustawić patrole, mogą nawet militarnie przejąć tę cieśninę. Tylko problem jest taki, że ubezpieczyciele muszą ubezpieczać statki, które będą tam płynęły, a armatorzy muszą nie bać się ich wysyłać. I teraz w jaki sposób Trump przekona tych ludzi, żeby oni wysyłali te statki, bo już jest bezpiecznie? Trudno mi powiedzieć, i jak gdyby, ale w tym kierunku idzie jego rozumowanie, ponieważ on przede wszystkim uderza w radary, w wyrzutnie rakiet, w drony, w zasoby irańskie, które pozwalają destabilizować. Tylko pytanie jest takie, czy one w Iranie nie są na tyle rozproszone, że Amerykanie nie będą w stanie ich na stałe zlikwidować, już nie mówiąc o tym, że jest możliwość odbudowywania się. I to jest problem amerykański, który Trump ma nadzieję, że w jakiś sposób pokona. Z drugiej strony, i jak gdyby to sprzyja, może trochę sprzyja i Amerykanom, i Irańczykom, to jest jednak region, który chce uniknąć tej konfrontacji i chciałby zrobić wszystko, żeby doszło do jakiegoś porozumienia, ponieważ prawda jest taka, że poza tym, że my w Europie też odczuwamy skutki tej wojny, no to w regionie odczuwa się jeszcze bardziej tam. Przecież trzeba pamiętać, że cieśnina Ormuz służyła do eksportu surowców, ale też do importu wielu innych potrzebnych rzeczy dla tych państw w regionie. I to bardzo boli, szczególnie państwa z Rady Współpracy Zatoki Perskiej, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, trochę Arabię Saudyjską.
1: No właśnie, Arabia Saudyjska teraz po raz kolejny z ostrym protestem wobec Iranu występuje, bo Irańczycy wzięli na cel saudyjski tankowiec. Według Irańczyków przemycał on paliwo, według Saudyjczyków płynął zgodnie z prawem morskim.

0: Ginąć miało dwóch marynarzy, Filipińczyków. No to jest kolejne z wielu tego typu incydentów w rejonie Cieśniny Ormus w ostatnich tygodniach.
1: Sam jestem ciekawy, jak strategia amerykańska, którą Amerykanie nazywają zatęgowiec, jaki skutek odniesie. To znaczy, czy doprowadzi do sytuacji, w której obie strony, kalkulując swoje straty, uznają, no dobra, niech pływają te tankowce, tylko trzeba to jakoś uregulować, czy będzie to

0: możliwy rozwój tej sytuacji. No Amerykanie cały czas przekonują, no robi to Trump przede wszystkim, że przecież oni te cieśniny to kontrolują. Już Trump wymyśla, że zaraz nazwie ją cieśniną Trumpa, bo on jest teraz w szale oczywiście zmieniania nazw wszystkiemu, co się da na świecie. Jezioro Ontario na Jezioro Ameryka, wcześniej Zatoka Meksykańska na Zatokę Amerykańską. Teraz nagle wymyśla, że cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa zmieni, tak przynajmniej pisze w mediach społecznościowych. No a tymczasem Irańczycy mówią, nieprawda, to my kontrolujemy te cieśniny. Iran się próbował z Omanem porozumieć, żeby jakoś tą cieśniną zarządzać. No przecież to cieśnina między Iranem a Omanem. Amerykanie to torpedowali. No nie widać tam moim zdaniem jakiegoś, przynajmniej w takiej krótkiej perspektywie, momentu przełomowego, momentu uregulowania.
1: Panie redaktorze, ja tylko czekam na to, aż Donald Trump ogłosi regaty cieśniny Ormus, tak? Mistrzostwa świata.
0: Slalom między minami, tak, to mógłby być,
1: tak,
0: na przykład.
1: Tak, slalom między minami. Rzeczywiście, to mogła być dobra rywalizacja. Albo kto więcej min zbierze z wody w ciągu 5 godzin tych fregat. Regat, przepraszam. Więc widzę, a tak na zupełnie na serio, to tutaj Amerykanie mają olbrzymi problem, ponieważ oni mają nieprawdopodobną przewagę militarną, jak gdyby licząc ją symetrycznie. Prawda jest taka, jak ktoś chce uderzyć w Iranie, uderzą. No zakładam, że ich celem nie było wesele, ale nie można wykluczyć, że rzeczywiście nie trafili, tak jak trafili się w szkole, w której uczyły się dzieci, dziewczynki.
0: Na samym początku tej wojny to
1: I to jest
0: było,
1: olbrzymi
0: tak.
1: problem Amerykanów komunikacyjny, ponieważ oni takimi atakami odstręczają od siebie, może nie od siebie, ale jak gdyby powodują, że władza irańska się umacnia, ponieważ no, trudno popierać kogoś, kto atakuje cele cywilne w tym kraju i trudno też łapać tlen w tym momencie przeciwnikom reżimu, których przecież w Iranie nie brakuje. I to jest po prostu strategiczny błąd. Zakładam, że Amerykanie tego specjalnie nie robią, ale jednak to robią. Trudno to wytłumaczyć. A przewaga irańska polega na tym, że Irańczycy nie muszą wcale kontrolować. I to, że Trump mówi, że zatopili im 150 statków. Ja nawet jestem skłonny w to uwierzyć, tylko problem jest taki, i co z tego, że zatopili te statki? Czy powoduje to, że pozostałe statki płyną? No nie, no jak płynie 10-20 statków dziennie i to jakimś cudem, no to nie jest to, co było przed wojną, kiedy było ich 130 czy 150 dziennie. I Amerykanie nie są w stanie na razie przełamać tej bariery psychologicznej, żeby te statki po prostu zaczynały pływać na zasadzie, no dobra, 150 przepłynęło, 3 zostały zniszczone, ale dzień jak, i może w którymś momencie Irańczykom to się znudzi albo uznają, że to nie jest pomysł, który daje im strategiczną przewagę, ale na to nie wygląda. To znaczy Irańczycy czują, jaka to jest siła. I to też jest błąd strategii amerykańskiej, ponieważ Irańczycy na przykład w zeszłym roku w czasie konfliktu nie zdecydowali się na zablokowanie cieśniny Ormus. Mówili o tym, ale się nie zdecydowali, bo się bali, bo przecież to też jest ich okno na świat. To znaczy oni też eksportują towary tą drogą. Mają oczywiście inne drogi, ale jeżeli ich produkcja ropy naftowej jest na południu kraju, to czy gazu, czy pola mają na południu kraju gazowe, no to przecież wiadomo, że wysyłanie je na północ przez Morze Kaspijskie czy drogą lądową jest znacznie trudniejsze, jest znacznie droższe, już nie mówiąc o tych sankcjach, które rzeczywiście na ten sektor petrochemiczny zostały nałożone. No ale w sytuacji zero-jedynkowej, sytuacji takiej, że rzeczywiście została zagrożona w tej komunikacji Trumpa, który mówił, że tylko przyjmie prezydentową kapitulację, została zagrożona władza irańska, no to oni zdecydowali się zagrać, zresztą Donald Trump też lubi chyba kasyna, więc all-in. To w związku z tym zablokowali cieśninę, wygrali na tym strategicznie, bo oczywiście kraj na tej wojnie traci gospodarczo i ludziom się przecież wszystko lepiej nie żyje. Ale efekt tego jest taki, że poczuli tę siłę i tej karty nie będą chcieli oddać, bo działa i jest skuteczna.
0: No tak, no trudno, żeby się pozbywać atutu, który się ma i który, tak jak pan mówi, doskonale działa. No to co? To jakieś jeszcze mają sposoby nacisku Amerykanie? No były te zapowiedzi gospodarczego D-Day, no to nawiązanie do lądowania w Normandii, czyli takiej ofensywy ze wszystkich stron gospodarczej. Amerykanie mieli Iran odciąć całkowicie od świata gospodarczo. Nic z Iranu nie trafia w świat, nic ze świata nie trafia do Iranu. No tylko, żeby to zadziałało, to trzeba też i Rosję do tego przekonać albo zmusić, Chiny do tego przekonać albo zmusić, wiele innych krajów do tego przekonać albo zmusić. Trudne zadanie, na razie nie wygląda, żeby się to Amerykanom udawało.
1: To znaczy też trzeba pamiętać, że zapowiedź jeszcze mocniejszych sankcji w sytuacji, w której te sankcje już są bardzo mocne i niewiele zostało do uszczelnienia. To znaczy są te kwestie z Chinami i z Rosją, no ale Amerykanie nie mają obecnie narzędzi do tego, żeby Chiny

0: lub Rosji do czegoś zmusi. Oczywiście i Chiny, i Rosja muszą sobie przekalkulować, czy jeżeli Amerykanie postawią sprawę na ostrzu noża, albo handlujecie z nami, albo z nimi, to w jaki sposób decydują. Tylko że zobaczmy, że w ostatnich latach pozycja chińska też się umocniła i oni w kwestii metali rzadkich się bardzo usztywnili na zapowiedzi ceł amerykańskie, odpowiadają swoimi cłami. I to nie jest takie proste, żeby w tym momencie Chiny przydusić. Ja zwracam uwagę na to, że na te działania był świetny czas w styczniu, kiedy wybuchły protesty, kiedy Donald Trump obiecywał pomoc protestującym, ale nie, ta pomoc nie dotarła. Bo po półtora miesiąca już była inna sytuacja. Trzeba pamiętać o tym, że przecież władze w Iranie mają oczywiście trochę poparcia społecznego, tego nie ma co kwestionować. Kiedyś możemy oczywiście o tym dłużej porozmawiać, ale prawda jest taka, że po prostu osoby, które wyszły na ulicę, no, spotkały ich brutalne represje. Część osób zostało po prostu zabitych. I to też spowodowało, że ten moment, to też mówiąc tak, nie wiem, politycznie po amerykańsku, po angielsku, ale jak bardziej z amerykańskiej polityki, to momentum wygasło, a potem było już za późno i prawda jest taka, że Trump miał też na stole propozycję bardzo korzystną na koniec lutego, w porównaniu z tym, co mamy teraz, oczywiście bardzo korzystną, i stwierdził, że zagrał więcej. Zagrał więcej. Na razie nie wygląda, żeby miał to wygrać.
1: No tu mowa była wcześniej też o pewnej wizerunkowej katastrofie amerykańskiej. No Iran bardzo dużo wkładał też wysiłków w to, żeby Amerykanów jak tylko się da na arenie międzynarodowej ośmieszać i wykorzystywał do tego też różne kody kulturowe, różne chwyty, które są takimi chwytami rodem ze świata zachodniego właśnie. Jakieś memy, filmiki tworzone za pomocą sztucznej inteligencji, ewidentnie skierowane do odbiorców na zachodzie. No ale też dla Amerykanów na pewno bardzo dużym problemem jest to, że właśnie trafienie w tę szkołę z uczennicami na początku wojny, długie zaprzeczanie temu, że tak było, rzeczywiście potem się okazało, że Irańczycy mieli rację, że absolutnie tak było, tak do tego doszło. Teraz już nawet, czy trafili Amerykanie w to wesele, czy nie trafili, czy tutaj Irańczycy oszukują, czy nie oszukują, to właśnie nie ma znaczenia, bo i tak coraz mniej osób Amerykanom wierzy. A na Bliskim Wschodzie ten wizerunek amerykański, jako tych takich, no, z którymi się zawsze trzeba liczyć, których dobrze być sojusznikiem dla bardzo wielu na przykład krajów arabskich Zatoki, to było istotne, no to nie przepada właśnie?
0: To jest duży problem dla Amerykanów, ponieważ Amerykanie to wspierają część państw, mają, no, amerykańscy sojusznicy to jest Turcja, wiadomo, NATO i długoletnia historia, jest Egipt, Pakistan, o którym może zawsze warto powiedzieć troszeczkę więcej, ponieważ to, co mnie w Pakistanie uderzyło, że bardzo proamerykańska postawa władz nie idzie w parze z poglądem społeczeństwa na temat tych relacji, to jako ciekawostkę mogę podać, no ale też Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar. I nagle się okazuje, że te państwa, które mają płacić Amerykanom za bezpieczeństwo, tworzyć infrastrukturę amerykańską na swoim terytorium, która ma zapewnić bezpieczeństwo, no to zadziałało wręcz odwrotnie. To ściągnęło ataki na amerykańską infrastrukturę, co powoduje, że sytuacja w tych państwach się nie poprawia. No i tutaj jak gdyby mamy dwie różne postawy. Zjednoczone Emiraty Arabskie rzeczywiście się postawiły i tutaj i odpowiadały militarnie i jak gdyby uważają, że jedynym wyjściem dla nich jest rzeczywiście pokonanie Iranu, doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie wojny, ale w której one też będą miały podmiotową rolę. No a z drugiej strony mamy Katar, który też oczywiście jest podmiotowy, bo był mediatorem i tak dalej, no ale uznał, że no, konfrontacja nie ma sensu, bo biorąc pod uwagę rozmiary Kataru, to trudno będzie, żeby... To jak gdyby destabilizowanie sytuacji w Katarze jest dużo prostsze niż w Iranie. No, zresztą w Iranie i tak nie jest stabilnie. W związku z tym, co się dzieje, to wiadomo. I z tego powodu Amerykanie, wydaje mi się, że mają mniej do zaproponowania, a jeszcze okres jest taki, mamy sytuację na Pacyfiku bardzo skomplikowaną, mamy sytuację w Europie Wschodniej bardzo skomplikowaną i ja szczerze mówiąc, jako obywatel Polski, życzyłbym sobie, żeby tak ten konflikt na Bliskim Wschodzie się zakończył, ponieważ wiem, że skąd Amerykanie będą zabierali zasoby, albo skąd mogą, że mówię o realnym ryzyku, zabrać zasoby, jeżeli się okaże, że trzeba je przesunąć na Bliski Wschód, ponieważ szykuje się tam coś większego.
1: Amerykanie chcieli ten Bliski Wschód, Trump przede wszystkim, jego otoczenie, urządzić na nowo, przemodelować całkowicie, długo do spółki z Izraelem. Teraz wydaje się, że już Amerykanie i Izrael bardzo mocno grają w różne gry i mają inne priorytety. No, na razie to przemodelowanie Bliskiego Wschodu się średnio udaje, choć oczywiście to piętno na Bliskim Wschodzie zostało wywarte i trochę się w tym regionie bez wątpienia już zmieniło.
0: Jeszcze może jedno zastrzeżenie.

0: Nie. Bo gdyby się tutaj bardzo krytyczni wobec strategii amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie też nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, że Iran wygrywa w tym konflikcie w takim znaczeniu militarnym i gospodarczym i tak dalej. To jest nieprawda. Ta wojna jest dewastująca dla Iranu. Różnica jest taka, że o ile że Iran po prostu więcej ciosów może przyjąć. Gdyby też zwracali na swój system polityczny, to troszeczkę inaczej się rozchodzi. I to daje Iranowi taką przewagę na poziomie strategicznym, ale jak gdyby w interesie tego państwa nie jest długoterminowy konflikt, tylko wręcz odwrotnie. Porozumienie gospodarcze i przełamanie, i jak gdyby więc to trzeba by było wziąć pod uwagę, szukając jakiegoś rozwiązania. Co do Amerykanów, to amerykańskie problemy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, no wydają się bardzo podobne od paru 10 lat. To znaczy, widzieliśmy to i w Iraku, i w Afganistanie. Polega to na tym, że no nie da się wejść do obcego regionu i wprowadzić swoją kulturę polityczną. To jest po prostu niemożliwe, tak? To mówię o tak zwanej demokratyzacji Iraku czy Afganistanu, tak? Jeżeli my widzimy sytuację taką, że nie wiem, z państw Europy Wschodniej do Europy Zachodniej, czy z Europy Zachodniej do Europy Wschodniej, nie da się wprost kopiować struktur politycznych, nie da się kopiować rozwiązań ustrojowych, to tym bardziej nie da się skopiować z Ameryki do Afganistanu przykładowo. I to jest problem, że to jest jedna rzecz, a druga to jest brak zrozumienia pewnej plemienności, może złe słowo, ale tego, że są różne grupy etniczne i religijne na tym Bliskim Wschodzie, i trzeba szukać porozumienia, szanując te podziały takie, jakie one są. I wydaje mi się, że to były główne błędy strategiczne po stronie amerykańskiej, że tym regionem, no też jak pokazuje historia, nie da się po prostu zarządzać, bo to zawsze generowało tam konflikty i tam rzeczywiście nikt, mówiąc po piłkarsku, nogi nie odstawia.
1: No ale Amerykanie się tego nie nauczyli wcześniej. Już nie tylko za Trumpa próbowali różnych rozgrywek na Bliskim Wschodzie i rzadko wychodzili z nich zwycięsko.
0: Oczywiście, że tak i ale no dobrze, no ale też nie mówmy, że Amerykanie są pozbawieni wpływów. No mają tam bazy wojskowe, kontrolują, no poza Cieśniną Ormus, to dalej kontrolują światową żeglugę. I to też jest dla nich, nawiasem mówiąc, problem, ponieważ podważanie ich prymatu na wodach światowych oceanów jest po prostu zagrożeniem dla tego państwa, też jako państwa, które dominuje w handlu. Więc dalej trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie mają dalej potężną gospodarkę, najsilniejsze wojsko, największy potencjał wojskowy. Tylko pytanie jest takie, czy są w stanie, biorąc pod uwagę też te zmiany w świecie, w jego wielobiegunowość, skutecznie dzielić zasoby na tyle obszarów.
1: No tak, Amerykanie próbują w ogóle złapać wiele srok za ogon i to też jest kolejne wyzwanie, które sobie sami fundują.
0: Tak, no i stąd na przykład też tutaj ten postulat Trumpa, który, no oczywiście on jest krytykowany w Europie, o tym, że Europa powinna więcej płacić na wojsko, że Europejczycy powinni wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale prawdę mówiąc, z punktu widzenia Europy, przyszłości Europy, to jest dobra szczepionka. To znaczy, prawda jest taka, że jeżeli Europejczycy chcą się liczyć, to poza soft power, którego my czasem nie doceniamy jako politycy, to muszą mieć po prostu hard power. A jak nie będzie hard power, to nie będzie jak się bronić. I tutaj, jak gdyby będąc w sojuszu z Amerykanami i pamiętając o tym, że jest duży ich udział i na przykład w bezpieczeństwie Polski, jak gdyby całej Europy w kontekście tego, co polityki rosyjskiej, to jednak to nie jest coś, co jest długoterminowo niekorzystne. I to jest tutaj Trump ma coś ciekawego do powiedzenia, a jednocześnie on to wiadomo, że robi po to, żeby więcej zasobów pchnąć na Pacyfik. Tylko że może się okazać przypadkiem, że chcąc pomóc Benjaminowi Netanyahu, no nie pomógł amerykańskiemu interesowi strategicznemu, który w tym momencie nie polega na tym, żeby prowadzić wojnę, która o to, żeby kontrolować Norus. Po prostu to będą syzyfowe prace, biorąc pod uwagę to, jak łatwo spowodować strach u armatorów, żeby tych statków jednak nie wysyłali.
1: Wojna o Ciśninę Ormus, która przed tą wojną nie była zablokowana, wszyscy pływali jak chcieli.
0: Co więcej, Irańczycy nie chcieli tego blokować, bo tak jak mówiłem, każdy model ich rozwoju gospodarczego zakłada, że oni muszą eksportować dużo produktów petrochemicznych. I To jest trochę tak, że no, strzelili w amerykańską stopę, ale też trochę w swoją. I biorąc pod uwagę, że my jesteśmy w Europie, to widzimy to bardziej amerykański problem. I on jest prawdziwy, i nasz europejski, on też jest prawdziwy. Ale to też nie jest tak, że to nie ma wpływu na sytuację wewnętrzną w Iranie, tylko

0: prawda jest taka, że też jesteśmy trochę odcięci od informacji w tym kraju i tego no ciężko po prostu to tak rzetelnie ocenić i mieć pewność co do prognozy tego, co tam się wydarzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak, jak gdyby ta władza to nie była popularna do lutego 2026. Problem pojawił się właśnie też dlatego, że Amerykanie ją znacznie wzmocnili swoimi błędami strategicznymi. No a czasem trzeba wybrać mniejsze zło i myślę, że to jest spojrzenie części społeczeństwa irańskiego.
1: Tak prawdopodobnie właśnie jest. Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia. Już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowe zatrzymania w sprawie zonda Krypta mogą mieć wiedzę dotyczącą zaginięcia Sylwestra Suszka. Wysłuchanie publiczne w Sejmie dotyczyło ustawy, która likwiduje ubezwłasnowolnienie. Będzie kolejne referendum dotyczące odwołania prezydenta miasta. Tym razem do urn pójdą mieszkańcy Częstochowy. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Prokuratura zatrzymała trzy osoby, które mogą mieć związek z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. To inwestor giełdowy Rafał Zaorski, a także Jaromira W. oraz Anna P. Osoby z otoczenia Sylwestra Suszka. Wynika tak z ustaleń Onetu. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem tych działań jest zabezpieczenie dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie. Te kwestie skomentowali politycy. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości za aferę zonda krypto obwinia rząd Donalda Tuska.
2: Dlaczego służby Donalda Tuska, wiedząc co najmniej od grudnia od tajnego posiedzenia Sejmu, że jest kłopot z tą kryptogiełdą, nie ostrzegł Polaków, nic nie zrobił w styczniu, lutym, marcu, do połowy kwietnia, bo dopiero wtedy śledztwo zostało wszczęte. To jest coś, co obciąża ekipę rządzącą.
1: Zarzuty PiS odpiera poseł Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.
3: To politycy Prawa i Sprawiedliwości uzyskiwali korzyści finansowe na swoje fundacje. To polityk Prawa i Sprawiedliwości jechał na jakąś Ibizę spotykać się z przedsiębiorcą, nie płacąc za to, później rozliczają się w jakichś niejasnych okolicznościach gotówką. Prawda jest taka, że przecież to Prawo i Sprawiedliwość Piesiewicza wstawiło do PKO-lu.
1: Zatrzymani mają zostać przesłuchani i jeszcze dziś mogą usłyszeć zarzuty. Następnie prokurator zdecyduje o zastosowaniu ewentualnego aresztu wobec nich. Likwidację bez ubezwłasnowolnienia zakłada rządowy projekt ustawy, wobec którego przeprowadzono wysłuchanie publiczne. W Sejmie głos zabrali eksperci, prawnicy i reprezentanci osób z niepełnosprawnościami. Ustawa ma służyć obywatelom, wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
4: Ta ustawa jest odpowiedzią na najważniejsze dzisiaj pytanie. Czy jedynym narzędziem do ochrony jego praw majątkowych i ochrony jego interesów

0: jest instytucja ubezwłasnowolnienia. W mojej ocenie nie.
1: Jarosław Jagóra z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazał, że odejście od ubezwłasnowolnienia jest koniecznością, która wynika ze standardów międzynarodowych.
2: Stoimy przed ogromną szansą wprowadzenia zmian, na które czeka bardzo wiele osób. Nie dostrzegam żadnych argumentów, które miałyby powodować to, że zaprzestaniemy w tym momencie prac nad tą ustawą.
1: Na mankamenty proponowanego rozwiązania zwrócił uwagę Sylwester Oracz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka.
3: Dostrzegamy pewne mankamenty tego rozwiązania, które zostało zaproponowane, szczególnie w zakresie przepisów przejściowych, wedle których osoby tymczasowo wspierane, czyli obecnie częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnione, pozbawione będą prawa wybierania oraz prawa do udziału w referendum. Tutaj mamy już pewne kazusy, gdzie osoby częściowo ubezwłasnowolnione były dopuszczone do udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W takim świetle jest to pewne cofnięcie w stosunku do obecnego stanu prawnego.
1: Zgodnie z projektem, dotychczasowe ubezwłasnowolnienie miałoby zastąpić 4 dopasowane formy pomocy. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy, że zmiany uda się uchwalić jeszcze jesienią. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać zarówno prezydenta miasta, jak i radnych. Z inicjatywą referendalną wyszli sami mieszkańcy, którzy uzbierali wymagane 15 900 podpisów poparcia.
4: Zasłużyli sobie.
5: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
6: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
1: Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 46 tysięcy mieszkańców. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Polscy ratownicy pomogą Ukraińcom przygotować się do jesiennych i zimowych chłodów. Misje humanitarne i medyczne sporządzają listy najpotrzebniejszych rzeczy. Wolontariusze z Polski chcą docierać w pobliże linii frontu do Chersonia, Sum i Charkowa.
7: Ukraińcy liczą na pomoc Polaków i innych zachodnich społeczeństw. Bez takiej pomocy będzie im trudno przetrwać mroźne miesiące, powiedział Polskiemu Radiu ratownik medyczny z Fundacji Humanosz Michał Łęczyński.
8: Martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
7: Jesień i zima w sezonie 2026-2027 będzie ciężka dla Ukraińców. Władimir Putin już wydał rozkaz swojej armii, żeby codziennie przeprowadzała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
1: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno i deszczowo w nocy będzie w południowej połowie kraju. W północnej mogą pojawić się zamglenia, dlatego radzimy kierowcom zdjąć nogę z gazu. Jutro strefa opadów rozszerzy się prawie na całą Polskę. Termometry w nocy wskażą od 10 do 14 stopni, a jutro od 20 do 24.
9: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 9% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną występują na przeważającym obszarze Polski.
9: Klimat.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Mamy już 6 minut po godzinie 21. A propos klimatu, o którym Damian przed momentem wspominał, w naszym radiu, w Polskim Radiu 24 zawsze jest klimat, żeby pomówić o rzeczach ważnych. Paweł Wojewódka w naszym studiu. Pawle, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: I pomówisz o takich rzeczach, acz kontrowersyjnych, tak mi się wydaje na pierwszy słuch, bo będzie o starciu, nie wiem, przekonań, wyobrażeń o tym, jak miasto, wielkie miasta postrzegają mniejsze miejscowości, wsi w naszym kraju. Nie mylę się?
12: Tak. I będzie o tym, że 95% polskiego społeczeństwa ma korzenie wiejskie. No i czasami o tym zapomina.
11: No właśnie pytanie, jaki procent się do tego przyznaje, a jaki nie. To też ciekawie.
12: Kiedyś był przodek, portret przodka, pamiętasz? W takim serialu PRL-owskim.
11: Bo choć
12: to było bardzo modne w 40-latku.
11: Ale myślę, że a propos takich korzeni z mniejszych miejscowości albo wsi nie ma się

0: Czego wstydzić, no ale ten temat szerzej omówisz ze swoim gościem już teraz w Polskim Radiu 24. My Państwa zapraszamy.
1: Pomówmy o tym.
2: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię... Zaraz, proszę Państwa, czegoś nie rozumiem. Jesteśmy w studio Polskiego Radia, tu kury, koguty, traktory. Zaraz, ja bardzo proszę, czy kury mnie słyszą? O, jeszcze krowy. Czy krowy mnie słyszą? Ja bardzo przepraszam. Krowy, przestańcie. Proszę, krowy, przestańcie. No dobrze, już przestały. Nie, no jeszcze ten traktorzysta. No przecież no nie da się tutaj mieszkać. No właściwie ja nie mieszkam, ja pracuję. To jest moje miejsce pracy, Polskie Radio 24. A moją gościnią jest pani profesor Agnieszka Kampka, socjolożka szkoła SGGW. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dobry wieczór.
2: Pani profesor, to był taki przykład, tylko że przykład w studio Polskiego Radia, że trochę ta wieś przeszkadza. Tylko że ona przeszkadza u nas, teraz, tu. Jak my mamy wykonać konkretną pracę? Ja będę zadawał pytania, pani profesor będzie odpowiadała. A o co chodzi? O ustawę o terenach wiejskich. Bo o co tak naprawdę chodzi? Mieszczuch przenosi się na wieś, myśli, że będzie bardzo romantycznie, wspaniale i te skowronki, i ta maciejka, i tak w ogóle. A tu kury, krowy, traktory, kombajny. I co robi mieszczuch? Idzie do sądu. Aż zamilkła pani profesor.
3: No tak, bo to chyba jednak nie jest obowiązkowe działanie, że przeprowadzamy się na wieś i zaczynamy się sądzić z sąsiadami. Wszystko chyba zależy od tego, kto i po co i dokąd się przeprowadza. Bo kiedy mówimy o wsi, to możemy mówić o wsi podmiejskiej, która coraz mniej wieś jest prawdziwą, tak, przypomina. Albo możemy mówić o wsi takiej, no, bardziej prawdziwej, nazwijmy to.
2: Prawdziwa, prawda? Wieś.
3: Tak. I w badaniach wyróżniamy takie dwa typy przeprowadzających się osób z miasta. Kontrurbanici i suburbanici. Nazwy są przepiękne, ale już tłumaczę, o co chodzi. Kontrurbanici to są tacy ludzie, którzy wyprowadzają się z miasta, ponieważ miasto im nie odpowiada. Ponieważ chcieliby żyć właśnie w takiej wsi spokojnej,
2: i wsi wesołej,
3: tak. Mają bardzo takie dobre wyobrażenia o wsi. Są przywiązani do tradycji. Chcą kultywować pewne wartości, które ze wsią są związane. To są bardzo często ludzie, którzy wyznają wartości związane właśnie z naturą, niekonsumpcjonistycznym stylem życia. To są bardzo często osoby, które przeprowadzają się na wieś w wieku, kiedy już się dorobiły, mają wysokie kwalifikacje w jakiejś dziedzinie i nagle odkrywają na tej wsi, że mogą tam prowadzić gospodarstwo ekologiczne, mogą prowadzić warsztaty garncarskie, hodować lawendę, i tak dalej, i tak dalej.
2: Bardzo albo oddychać wsią.
3: Tak,
2: mieszkać,
3: tak.
2: Po prostu zwyczajnie mieszkać i mieć świadomość, że do sklepu mam kawałeczek, ale mogę pójść do sąsiadki, która, jak to jest taka prawdziwa wieś, która jeszcze u siebie ma piec chlebowy i chleb wypieka sama.
3: O, a to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że mogę pójść do sąsiadki. Bo to, że doceniamy
2: albo
3: sąsiadów,
2: sąsiada, żeby
3: tak,
2: nie było.
3: Tak, tak, do osób, które mieszkają obok nas. W przypadku tej grupy ceniącej wieś bardzo liczą się więzi społeczne. Natomiast dla tej drugiej grupy, która wyprowadza się w pobliże miasta, po prostu dlatego, że chce mieć dom z ogródkiem za rozsądną cenę, tam znacznie rzadziej pojawia się taka chęć, czy możliwość nawet, rozwijania kontaktów sąsiedzkich. Ponieważ bardzo często są to osoby, które mieszkają na tych nowo wybudowanych, łanowych osiedlach i dojeżdżają do pracy w mieście, dowożą dzieci do szkoły w mieście i tak naprawdę nie spotykają się ze swoimi sąsiadami. I co więcej, to jest taki mocno zauważany problem. W tych nowych zagospodarowanych przez

0: przestrzeniach miejsko-wiejskich nie ma miejsc, w których ci ludzie mogliby się spotkać i porozmawiać ze sobą i poznać się wzajemnie. I to jest podstawowy problem. Bo bardzo często ludzie przenoszą się na wieś, licząc na to, że podniosą jakość życia. A jakość życia, takie magiczne trochę określenie, w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jakie więzi społeczne mamy. Kto nas otacza. I nagle okazuje się, że nie mamy czasu na spotkania ze znajomymi w mieście, bo musimy odstać swoje w korkach, dojeżdżając do naszej wsi. I nie mamy znajomych na wsi, bo no, nie ma kiedy się z nimi zapoznać.
1: No tak, ale z drugiej strony ktoś się przeprowadza na wieś z tej drugiej grupy, prawda? Tutaj marzy o tym domu na wsi z tym kominkiem, z tym grillem, prawda? I mieszkał do tej pory w kamienicy, w bloku czy w apartamencie. No przeprowadza się, a sąsiad ma pole za ogrodzeniem. No i sąsiad, no to pole jako warsztat pracy, umówmy się, znaczy nie umówmy się, znaczy stwierdźmy, to jest warsztat pracy. Tak jak stolarz ma swój warsztat pracy, kowal ma swój warsztat pracy i tak ślusarz ma swój, a to jest warsztat pracy. Wylewa na przykład znaną wszystkim nam gnojowicę, dlatego że musi to pole zasilić. No i co robi wtedy taki nowy miastowy, który się na tą wieś sprowadził, no krzyczy strasznym głosem, bo mu śmierdzi. I już jak zdesperowany oddaje sprawę do sądu. I takich spraw jest bardzo dużo. O te krowy muczące, kury piejące i tą gnojowicę.
0: I to się ładnie nazywa konflikty społeczno-przestrzenne, tak? Kiedy przeprowadzamy się na wieś i nie zdajemy sobie sprawy, że czasami tą jedyną drogą dojazdową będą jeździły kombajny i nam ją kompletnie zablokują, tak? Że będzie właśnie coś czuć i to, tak jak pan mówi o gnojowicy, to jest, tak powiem jeszcze, akceptowalna przez mieszkańców wsi. Kiszonki. Ale wyobraźmy sobie, że trafia nam się jakaś ferma gdzieś w pobliżu. To jest
1: przemysłówka.
0: Osobna. Tak, albo jakaś oczyszczalnia ścieków, której boją się sami mieszkańcy wsi bardzo często, prawda? Więc tutaj tych niespodzianek bywa naprawdę sporo. Mówił pan, że to są często osoby, które przeprowadzają się z bloków, kamienic i nagle uświadamiają sobie, że są odpowiedzialne za cały budynek i całe otoczenie, że nie mają administracji, do której mogą zadzwonić, że nie mają sklepu za rogiem, do którego mogą wyskoczyć, a sąsiadów nie znają i sąsiadka może tego chleba nie wypiekać, tak? Często zdarza się, że są to ludzie, którzy zaciągnęli kredyt na ten dom.
1: Ten wymarzony wiejski
0: dom. Ten wymarzony za rozsądną cenę w wiejskiej okolicy. I nagle się okazuje, że raty są bardzo wysokie. Więc gdybyśmy zapytali, dlaczego ludzie idą do sądu o takie głupoty się spierać, prawda, to można byłoby odpowiedzieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób byłby bardzo prosty. Tacy są ludzie. Tak? Drugi sposób byłby taki.
1: No, znaczy inaczej, tacy jesteśmy.
0: Tak. A druga odpowiedź. Nie znamy szczegółów, nie wiemy tak naprawdę spiętrzeniem jakich problemów jest ta decyzja o pójściu do sądu. Bo tak jak powiedziałam, to się ładnie nazywa konflikty społeczno-przestrzenne, ale każdy konflikt czegoś dotyczy, z czegoś wyrasta i jakoś narasta. To nie jest tak, że pierwszego dnia, kiedy czujemy zapach gnojowicy, idziemy do sądu, oskarżając naszego sąsiada o to, że zachowuje się antyspołecznie. I zresztą działalność rolnicza na wsi dzisiaj staje się działalnością dokuczliwą. Tak to jest też określane. Także o wysokiej dokuczliwości.
1: Znaczy, znam przypadek, gdzie sąsiad sąsiada, a sąsiada tego, który to posiadał, znam osobiście, miał sąsiad, drugiego sąsiada, pszczoły, ule i duże rodziny. No je rozwoził, ale częściowo. No i sprowadził się nowy mieszkaniec z miasta, dużego miasta, no i nie mógł przeżyć tych pszczół, bo cały czas się bał, że te pszczoły to napadną na niego i na jego całą rodzinę. No zdarzają się, że pszczoła ukąsi, prawda? No ale to przecież w mieście też coraz rzadziej, ale też się może to zdarzyć.
0: To tutaj bym zwróciła uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że się bał. Nasze obawy czasami mało racjonalne, są często związane

0: z rozmaitymi stereotypami i uprzedzeniami, które jak wiadomo bardzo często rodzą się z niewiedzy, tak? Z uproszczeń. Nigdy w życiu nie spotkałam pszczół latających wokół ula, ale słyszałam, że mogą zaatakować. Okropna rzecz. A druga sprawa to są takie przekonania o sobie nawzajem. To znaczy, jak traktują się mieszkańcy wsi i mieszkańcy ci napływowi. Ponieważ, od razu powiem, że znacznie częściej badani są ci, którzy się przeprowadzają, niż ci, do których się przeprowadzają. Ale są pewne badania wskazujące, że dla mieszkańców wsi bardzo często te osoby z miasta, przyjezdne, postrzegane są jako osoby majętne. Tak? No, oni mają te kredyty, ledwo zipią, ale są majętnymi
1: ale
0: osobami.
1: Ale miastowy,
0: tak?
1: Z miasta.
0: Miastowy jest, i na pewno ma jakieś dziwactwa, bo to jest taki stereotyp. A z drugiej strony dla tych napływowych mieszkańców te osoby mieszkające na wsi są na pewno strasznie konserwatywne, strasznie zacofane i takie no, wrogo nastawione jednak do obcych. I czasami się zdarza, że te osoby, które się przeprowadzają z miasta na wieś, zaczynają stanowić większość. Ponieważ statystycznie rzecz biorąc, są to osoby lepiej wykształcone niż mieszkańcy wsi. Często zdarza się, że zaczynają się organizować i na przykład przejmują władzę w danym ośrodku, tak? Zostają sołtysem, sołtyską i nagle okazuje się, że osoby, które nie mają zielonego pojęcia o wiejskiej społeczności, o warunkach życia, nagle mają o tej społeczności decydować. Tak. I na przykład jednym z takich pozytywnych objawów zmian tej struktury wiejsko-miejskiej jest to, że w niektórych rejonach ludzie zaczynają doceniać wagę gminnych zebrań, bo nagle uświadamiają sobie, że to jest taka okazja, żeby rzeczywiście o czymś się dowiedzieć, porozmawiać, może o czymś zadecydować, więc nie jest tak źle wtedy.
1: Taka demokracja na samym dole, tak naprawdę.
0: Tak, tak, partycypacyjna, uczestnicząca demokracja lokalna.
1: No jest przygotowywana ustawa, właściwie rząd przyjął ustawę, projekt ustawy i jedna rzecz mnie tam zaskoczyła w tym projekcie ustawy. Oczywiście to jest, że typowe uciążliwości wiejskie, takie jak zapach obornika czy odgłosy zwierząt i maszyn, zyskują ochronę prawną, co utrudni sąsiadom skuteczne wnoszenie roszczeń, czyli żeby ten kogut nie piał, czyli tego koguta pozbawić jego narządu głosu. Albo jeszcze jest jedna rzecz w tym projekcie, że kupując, tylko jak to jest? Nie wiem, jak to można zrobić, że kupując nieruchomość na wsi u notariusza trzeba będzie złożyć oświadczenie, że nie będzie się właśnie zakładało takich spraw sądowych przeciwko sąsiadowi od tej gnojowicy, czy od tego traktora, którego słyszeliśmy, czy od tych krów, które muczały.
0: No to tak, w imię sprawiedliwości społecznej należałoby wprowadzić podobną zasadę przy zakupie nieruchomości w mieście, tak? Nie będę narzekał na korki, nie będę krytykował tego, że słyszę sąsiadów chodzących piętro wyżej, nie będę krytykował tego, że dostawy do sklepów odbywają się w nocy.
1: Dobrze, że nie ma roznosicieli mleka, bo to był koszmar PRL-u.
0: Ale śmieciarki robią swoje o poranku, tak. Prawda, więc i miasto, i wieś mają swoje uciążliwości. Tak? I my jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, dlatego że tam mieszkamy. Obojętnie, czy to jest wieś, czy miasto. I właściwie no, podstawowym wyzwaniem jest to, na ile jesteśmy otwarci i przygotowani na to, co nas spotka, kiedy zmienimy miejsce zamieszkania. Bo przecież, proszę zobaczyć, to nie dotyczy tylko wsi. Wystarczy, że przeprowadzimy się do innego miasta.
1: Na inną ulicę.
0: Ale oczywiście.
1: Przeprowadzimy się, jesteśmy teraz na Mokotowie i ze Starego Mokotowa przeprowadzamy się na przykład w Aleje Niepodległości. No i koniec, no po prostu ta ilość samochodów, nieprzyzwyczajoną osobę to tłamsi przejeżdżających za oknem. Nawet przy zamkniętych oknach słychać.
0: A rzeczywiście, wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli wywędrować jeszcze dalej gdzieś, prawda? Tutaj cały czas krążymy wokół tego, że mamy z jednej strony pewne czynniki zewnętrzne niezależne od człowieka, no bo te psy szczekają niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy nie. I mamy czynniki wewnętrzne związane.

0: Związane z tym, jak bardzo jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, jak bardzo zależy nam na tym, żeby poznać ludzi, którzy mieszkają wokół nas. Zdarza się przecież, że ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś i decydują się na dowożenie dzieci do szkoły, po jednym semestrze stwierdzają, dobra, idziesz do podstawówki tu za rogiem i rozwiązujemy problemy. I okazuje się, że rzeczywiście tego typu rozwiązanie jest cudownym lekiem. Bo od razu wciąga rodziców w życie całej społeczności. I właściwie, gdyby szukać takich społecznych rozwiązań tych konfliktów, to byłoby właśnie poszukiwanie miejsc i sposobów na poznawanie się ludzi i spotykanie się, po prostu rozmawianie ze sobą. I wtedy się okaże, że może to nie są tacy straszni miastowi, takie straszne, tacy straszni mieszkańcy wsi.
1: No dobrze, ale czy nie zdarzają się sytuacje takie skrajne, no bo często to jest tak, że ci miastowi noszą nos zadarty do góry i uważają, że są najmądrzejsi, lepiej wykształceni, a wy tutaj na tej wsi to w ogóle. To już pani o tym mówiła, pani profesor. No i to też ten konflikt, to wzajemna nieufność może też wynikać z tego, że czasami to zdarza się, ja mam nadzieję, jestem optymistą, że czasami zdarza się, że ci miastowi, którzy się przeprowadzą, właśnie tak brzydko się zachowują.
0: Ale nie można tego wykluczyć. To jest tak, że miastowi patrzą z góry, ale w równie dużym stopniu to mieszkańcy wsi mogą patrzeć z góry na miastowych. Bo nie odróżni jednej roślinki od drugiej, bo prawda, podnosi za wysoko nogi, chodząc po błocie i tak dalej. Więc tutaj tych powodów do tego, żeby sobie nawzajem dokuczać, wyśmiewać się, to nigdy nie zabraknie. Ale to dotyczy wszystkich relacji międzyludzkich. Znaczy wszyscy się różnimy i każdy może znaleźć coś do wyśmiania u drugiej strony albo coś, co pozwala się porozumieć. I to jest niezależne od społeczno-przestrzennego kontekstu.
1: No dobrze. Ja wiem, że następuje integracja. To jest sprzed bardzo wielu lat historia. Znana bardzo wieś dolnośląska, Góry Izerskie, bardzo znana. Wielu artystów tam mieszka. No jak się pierwsi artyści zaczęli sprowadzać i tam organizowali Dzień Kupały i dziewczyny w giezłach pląsały w nocy, no to miejscowi w ogóle włosy rwali z głowy i ukuto takie określenie tych ludzi, mózgotrzepy. Tak. Chcę oddać atmosferę. No i to tak trwało, że te dwie społeczności, ta artystyczna i ta tubylcza, patrzyły na siebie. No i któregoś dnia, no jakoś tam się zaczęli zbliżać. No to zbliżenie różnie, dodatkowe jeszcze były elementy tego zbliżania, ale ich nie będę opowiadał, bo jest jeszcze wczesna pora. No i nagle okazało się, że współpraca kwitnie już. No, tu ktoś robi pierogi, więc ja wożę te pierogi jako miastowy do miasta albo wykorzystuję te pierogi w swojej działalności agroturystycznej, bo prowadzę dużą agroturystykę i tak dalej, i tak dalej. I teraz trzeba powiedzieć, że ta wieś, która już właściwie nie jest wsią, a jest takim centrum kultury, jest bardzo zintegrowana wewnętrznie. I to bez względu. I ten cenzus, że to miastowy, a to wieśniak, to już się zatarł. My jesteśmy stąd. My jesteśmy tutejsi.
0: No, a tutaj mieliśmy ten cudowny środek, jakim jest sztuka.
1: A no tak.
0: A przyznam szczerze, że czasami trudno pomyśleć o tym, że takie ułanowe osiedle podwarszawskie będzie centrum inspiracji dla sztuki jakiejkolwiek.
1: No nie będzie.
0: Jakiejkolwiek. Ale tutaj ważne jest to, o czym pan powiedział, o współpracy i wzajemnej zależności, że ludzie odkryli, że są sobie nawzajem potrzebni i czerpią korzyści z tych kontaktów wzajemnych.
1: No, tylko i ta wyższość albo ta niższość
0: znikła.
1: Nie ma, nie istnieje. Jesteśmy stąd. Róbmy fajne rzeczy razem, a wyprawa do tej sąsiadki czy sąsiada po tą szklankę cukru to też jest inspirująca przecież. Zwłaszcza i nawet jak tak nojowica śmierci.
0: może nie łączmy cukru z gnojem.

0: Nienawidzą. Natomiast jeszcze poczucie przynależności, to jest ważne hasło. Czy te osoby, które przeprowadzają się na wieś, czują, że przynależą do tego miejsca, że to jest ich miejsce i jak daleko zakreślają granice tego swojego miejsca na świecie? Czy to jest tylko ich ganek, ich ogródek? Czy może to jest jednak też ta droga, po której kombajn będzie przejeżdżał?
1: No będzie przejeżdżał kombajn i ten kombajnista sąsiad na przykład wpadniesz na herbatę? A może coś jeszcze? A to wpadnij, jak skończysz pracę. I nikomu nie będzie przeszkadzało, że ten kombajn o godzinie 4 nad ranem warczy. No warczy. Warczy i huczy okrutnie. To trzeba to przyznać. I kurzy jeszcze. No.
0: Tak, no, to jest zderzenie pewnego wyobrażenia, takiego z mediów też, no bo proszę zobaczyć, jak mieszczuchy, jaki mają obraz wsi, prawda? Przez te wszystkie komedie romantyczne, przez instagramowe opowieści o tym, jak to przepięknie jest na wsi. Potem to trudno jest zderzyć z taką wsią, w której pada, jest zimno, jest przedwiośnie na przykład.
1: A ja już wyobrażam sobie minę notariusza, który będzie musiał uzyskać oświadczenie od mieszczucha, który postanowił zamieszkać na wsi, że nie będzie żadnych sprzeciwów wobec tej gnojowicy, muczących krów, piejących kogutów w nosiu. Dziękuję serdecznie pani profesor Agnieszka Kampka, socjolożka SGGW. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Nie mamy złudzeń co do losów ustawy o kryptowalutach, mówi Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej. W piątek posłowie podejmą trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Katarzyna Kierzek-Koperska mówiła w Polskim Radiu 24, że politycy PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus będą przeciwni odrzuceniu weta.
8: Wszystkie te osoby z tych trzech bytów są uwikłane w tą sprawę, więc odrzucenie tego weta oznaczałoby pewnie no, jakąś niechęć ze strony prezydenta do nich, więc mnie to nawet nie zaskoczy, że oni nie odrzucą tego weta.
7: A w sprawie afery Zonda Krypto dziś zostały zatrzymane kolejne osoby. To Rafał Z., Jaromira W. oraz Anna P. Prokuratura postawiła im zarzuty. Dalsze czynności z ich udziałem mają być przeprowadzone jutro. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zakończył się proces 35-latka. Chodzi o kierowcę, który 3 lata temu wjechał w grupę pieszych w Międzyzdrojach. Mężczyzna usłyszał zarzuty potrójnego zabójstwa, usiłowania zabójstwa 4 osoby i prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. Kary 30 lat więzienia dla Patryka F. domaga się prokurator. Przepisy pozwalały nawet na dożywocie, ale oskarżyciel wniósł o łagodniejszą karę, mówi prokurator Przemysław Płaskowicki.
9: To jest maksymalna kara poza dożywociem, którą można orzec, dostrzegając, że oskarżony nie jest osobą aż z takim zupełnym degeneratem. No, musi mieć jakąś szansę.
7: W wypadku na miejscu zginęły 3 osoby. Małżeństwo oraz ich 7-letni syn. Przeżywa jedynie ich 12-letnia córka. Wyrok w tej sprawie zapadnie 10 września. Pełne komercyjne uruchomienie pierwszej polskiej morskiej farmy Baltic Power ma się odbyć w 4. kwartale. Prąd z tej elektrowni płynie od sieci od lipca, ale prace jeszcze trwają. Do tej pory zainstalowano 68 turbin, mówi wiceprezes grupy Orlen Sławomir Staszak.
10: Wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz jesteśmy na etapie kładzenia kabli, elektryfikacji tych turbin, testowania ich, żeby data oddania do operacyjnego działania była taka, jaka jest komunikowana.
7: Baltic Power to pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce, budowana wspólnie przez Orlen i Northland Power. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki. Dotyczą ulubionych kierunków urlopowych Polaków. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się kraje położone nad Morzem Śródziemnym.

0: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości.
1: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive. Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 21.33, a teraz w Polskim Radiu 24 kolejne tematy dla Państwa, tym razem związane z bezpieczeństwem Unii Europejskiej, państw Zachodu, czy po prostu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaczniemy od sytuacji w Niemczech i prawdopodobnych aktów dywersji. Również opowiemy o sierpniowym incydencie z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Jaka jest reakcja ze strony rządu niemieckiego? No i o tym, co to oznacza również dla Polski, dla pozostałych państw Unii Europejskiej. Incydenty w naszym kraju też omówimy. No i na koniec spojrzymy na bieżącą sytuację na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. To wszystko teraz przed nami.
4: Stan dnia.
3: Na nasze zaproszenie przyjął profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Panie profesorze, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam naszych drogich słuchaczy.
3: Służby niemieckie na pewno mają sporo pracy, bo badane są sprawy prawdopodobnych prób sabotażu. One dotyczą kilku miejsc w Niemczech. Związane są z infrastrukturą energetyczną, elektroenergetyczną głównie. I mamy ten incydent, czy atak, tak chyba możemy też to nazwać, sierpniowy z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. A propos tego ataku, szef niemieckiej dyplomacji poinformował, że w ramach odpowiedzi rząd zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. I Niemcy przyznają, że to Rosja za ten sierpniowy incydent z dronem odpowiada. To mówią wprost. Jak poważnym zagrożeniem dla Niemiec, a może szerzej dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, był ten incydent na lotnisku w Lipsku? No i te kolejne prawdopodobne akty dywersji.
5: To na pewno dla samych Niemiec największym zagrożeniem to jest kwestia liczebności Rosjan mieszkających zarówno w dawnych zachodnich, jak i wschodnich Niemczech. Stosunki niemiecko-rosyjskie po 1989 roku, a szczególnie po zjednoczeniu Niemiec, były zawsze dobre. To oczywiście gdzieś tam też w historii notowało się, że to tak jak w okresie międzywojennym. Więc ta akcja w Lipsku, wydaje mi się, że ona się wpisuje w taki szerszy trend, może nie zmiany tych relacji, ale na pewno bym powiedział takiego ostrzeżenia z jednej strony dla władz niemieckich, które popłynęło z Moskwy, że Niemcy, które pod rządami kanclerza Merca stają się takim jednym z wiodących państw w tej sferze podtrzymywania Ukrainy, w jej oporze, w jej kontynuacji wojny z Rosją, że to może się na nich źle skończyć. I tutaj do tego dochodzi oczywiście ta reakcja strony niemieckiej, ale nie zapominajmy, że jesteśmy w przededniu wyborów landowych w Saksonii-Anhalt, gdzie według prognoz niemieckich dziennikarzy i socjologów i instytutów zajmujących się badaniem opinii publicznej, największe szanse na zwycięstwo ma niemiecka AfD. W związku z tym wyciągnięcie teraz takiej karty w postaci rosyjskiego zagrożenia, w moim przekonaniu, to jest taka gra na osłabianie tych wpływów AfD, która oficjalnie mówi, że jeżeli wygra wybory nie tylko w tym landzie, ale w ogóle w Niemczech, no to doprowadzi do zmiany relacji niemiecko-rosyjskich. Dlatego na ten atak, na tą akcję w Lipsku ja patrzę właśnie z tej perspektywy regionalnej niemieckiej, wewnętrznej sytuacji, jak i tego, co powiedziałam, a mianowicie, że prawdopodobnie być może to

0: Polsce. Popłynął sygnał z Moskwy do Niemiec. Hola, hola, moi drodzy, wy sobie gadajcie, co chcecie. Możecie podtrzymywać w takiej sferze public relation waszą pozycję jako tego państwa, które chce wspierać dalej Ukrainę, ale w tym wymiarze praktycznym nie róbcie tego, bo w Niemczech mieszka naprawdę bardzo dużo Rosjan. Ilu z nich jest nielegalami albo śpiochami, czyli to są te słowa, które określają śpioną agenturę jeszcze z czasów sowieckich. To wiedzą tylko sami Rosjanie, więc kto wie, czego możemy się jeszcze spodziewać, jeżeli chodzi o tę sytuację. A dla Paktu Północnoatlantyckiego no to jest kolejny sygnał, który pokazuje potrzebę dalszego modernizowania systemów wczesnego ostrzegania, analizowania stanu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Pamiętajmy, że lotniska to nie tylko kwestie cywilne, ale w przypadku konfliktu militarnego również potrzeba ich implementacji do tej sfery wojskowej, do tego użycia w celach wojskowych, więc to jest bardzo taki ciekawy, bym powiedział, ciekawy przypadek.
1: Dotknijmy jeszcze szerzej polityki niemieckiej, tej wewnętrznej przed wyborami regionalnymi. Tak jak pan profesor wskazywał, w tym tygodniu w kraju związkowym Saksonia-Anhalt te wybory się odbywają. Pytanie a propos tej liczby incydentów, bo Alexander Tromm, szef Komisji Spraw Wewnętrznych niemieckiego parlamentu, powiedział agencji Reuters, że liczba tych incydentów zakłócających porządek obrad przed wyborami jest wyjątkowo podejrzana. Czy rzeczywiście intensywność, liczba tych incydentów w ostatnim czasie w Niemczech może być powiązana bezpośrednio z tymi wyborami w pana ocenie?
0: Czy powiem w ten sposób. Z perspektywy rosyjskiej takie akcje, jeżeli one miałyby dotyczyć tylko tej sytuacji wewnętrznej, no mijają się z celem, ponieważ daje to właśnie asumpt do tego, takie akcje dają asumpt władzom niemieckim do tego, aby wskazywać to zagrożenie rosyjskie. I
1: działa to nie na niekorzyść AfD.
0: Oczywiście, więc z tej perspektywy działania Rosjan byłyby irracjonalne. A ja zawsze podkreślam, że Rosjan możemy różnie traktować, ale to nie są ani półgłówki, ani debile, jeżeli, przepraszam, mogę odbyć tego określenia, jeżeli chodzi o sferę działalności wywiadowczych, propagandy, działań hybrydowych, sabotażowo-dywersyjnych i tak dalej. Są po prostu mistrzami. W związku z tym z tej perspektywy nawet jakby no to jest to przeczy takiemu zdrowemu nawet rozsądkowi i logice w tej polityce. Natomiast tutaj właśnie wydaje mi się, że bardziej te działania rosyjskie mają na celu, być może to jest kwestia też tego, że w tej grze operacyjnej Rosjanie są w stanie poświęcić swoich pionków, swoich ludzi. Tutaj w tej sferze myślę bardziej o tej współpracy z AfD. Być może oni nie do końca w tym momencie liczą na to, że ta AfD odniesie jakiś sukces. Może liczą na wybory parlamentarne. Więc wybierają taką sytuację, w której po prostu na ten moment im nie zależy na tym wzmocnieniu AfD, a działania rządu niemieckiego są na tyle niekorzystne dla władz Moskwy, że ona jest gotowa poświęcić właśnie jakby ten wynik wyborczy AfD na rzecz pokazania Niemcom, rządowi niemieckiemu, żeby jednak w dalszym, żeby przestał tak mocno wspierać Ukrainę, szczególnie w tym wymiarze militarnym.
1: Niemcy wprost przyznają, że za ten incydent w Lipsku, na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. Do tego to, o czym też wspominałem, Berlin zdecydował się na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu w Berlinie. A ja się zastanawiam, czy to jest adekwatna odpowiedź na tego typu działania ze strony Rosji.
0: Na pewno w jakiś sposób to wpłynie na aktywność Rosjan, ponieważ no, takie miejsca, o których pan redaktor wspomniał, to są po prostu ewidentnie przebudówki takie miejsca, z których prowadzi się działalność operacyjną rosyjskie wywiadzie, w którym się prowadzi działalność operacyjną na terenie państwa niemieckiego, więc to w jakiś sposób utrudnia, ale pamiętajmy, że w dobie elektroniki ta działalność agenturalna nie jest tak, bym powiedział, znamienna, żeby zamknięcie tych dwóch miejsc wpływało w jakiś znaczący sposób. To jest bardziej kwestia symboliki, pokazania też własnym wyborcom, że jednak rząd niemiecki za słowami rządu niemieckiego i to uczynę. Natomiast z perspektywy rosyjskiej nie wydaje mi się, aby to miało jakieś większe znaczenie.
1: Rosja też odpowiada na te działania niemieckie.

I te informacje, które z Niemiec płyną. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję tą odpowiedzialnością za incydent na lotnisku w Lipsku. Rosyjski przywódca też, Władimir Putin, oskarżył władze Niemiec o sfabrykowanie dowodów na zaangażowanie jego kraju w incydent z dronami i nazwał poważnym błędem kroki od

0: Natomiast tutaj bardziej wydaje mi się, patrząc na odpowiedź Rosji, że mamy do czynienia z taką piękną rozgrywką propagandową, bo pamiętajmy, że również w Rosji zbliżają się wybory parlamentarne i teraz to jest taka akcja ze strony władz niemieckich, to jest woda na młynę dla kremlowskiej propagandy, która na każdym kroku podkreśla, jak wielkim zagrożeniem jest Pakt Północnoatlantycki dla Rosji. I wtedy takie zdecydowane działania, słowa prezydenta Putina, pani Zacharowej, no pokazują, że jednak ten zły Zachód ciągle jest jednak aktywny w tym, żeby doprowadzić do tego, żeby Rosja upadła. No tego typu działania, no to jest piękna gra słów.
1: A jak niemiecka klasa polityczna patrzy na te rosyjskie działania, te rosyjskie prowokacje, akty dywersji, prawdopodobnie inspirowane przez Rosję również, no bo tutaj zbieramy je wszystkie do jednego worka w zasadzie. Czy niemiecka klasa polityczna mówi w tej sprawie jednym głosem? Czy te różnice są widoczne, no biorąc pod uwagę chociażby właśnie te konflikty interesów między głównymi ugrupowaniami niemieckiej polityki, a na przykład Alternatywą dla Niemiec?
0: W zasadzie odpowiedział pan redaktor w tym momencie na swoje pytanie. Tak, są zróżnicowane głosy. Pamiętajmy, że tutaj musimy pamiętać o sytuacji niemieckiej gospodarki. Ona jest w dużej recesji. Niemiecka gospodarka naprawdę ledwo zipie. Są duże problemy. W związku z tym eskalacja na przykład działań o takim charakterze hybrydowym, na przykład zmierzające do na przykład ze strony Rosji do sabotowania, na przykład aktywności niemieckiej produkcji przemysłowej, samochodowej, no to niesie ze sobą tego konsekwencje, że będzie osłabiało dalej gospodarkę niemiecką. Więc te takie zdecydowane kroki ze strony rządu kanclerza Merca nie do końca cieszą się pełną popularnością, no ale jak to w polityce, jeżeli jedna strona, powiedzmy, rządząca występuje z taką z taką optyką, jeżeli chodzi o sytuację z Lipskiem, no to opozycja będzie szła w drugą stronę. No, to jest no niestety wykorzystywane też w bieżącej grze politycznej wewnątrz państwa niemieckiego, ale sami Niemcy też to na swój sposób wydają się zdezorientowani. Oczywiście też inaczej sytuacja wygląda w landach wschodnich, wygląda inaczej w zachodnich. Nie są to duże różnice, ale na tyle znaczące, że te ułamki procentowe właśnie podczas wyborów landowych mogą być takim przysłowiowym języczkiem uwagi, które może przyciągnąć część wyborców na stronę danej partii. I to niekoniecznie mówimy o tych głównych graczach na scenie politycznej.
1: A pojawia się jakiś wątek dotyczący pewnych rozliczeń, to znaczy rozliczeń chociażby polityki niemieckiej z poprzednich lat, na przykład polityki kanclerza Angeli Merkel czy wcześniejszych kanclerzy względem Rosji?
0: Znaczy, generalnie to oczywiście gdzieś tam przenika, bo tutaj pan wspomniał Angela Merkel, ale bardziej takim symbolem tej zacieśniającej się współpracy niemiecko-rosyjskiej zawsze pozostanie kanclerz Schröder, więc to gdzieś tam też przebija się w mainstreamie, ale to jest, tak jak powiedziałem, pewien element gry politycznej, natomiast tak jak jeżdżę do Niemiec i obserwuję Niemcy, bo akurat tym państwem się żywotnie interesuje, to Niemców takich, bym powiedział, tych zwykłych obywateli, tych zwykłych zjadaczy chleba w dobie tego wszystkiego, co dzisiaj się dzieje, jeżeli już chodzi o te tak zwane rozliczenia, o których pan wspomniał, to oni wolą Angela Merkel i innych kanclerzy rozliczać raczej z polityki migracyjnej niż ze stanu relacji niemiecko-rosyjskich obecnych i tych wcześniejszych.
1: A teraz spójrzmy trochę na nasze krajowe podwórko, ale cały czas pozostając w tym kontekście niemieckim. Czy wydarzenia w Niemczech, o których wspominaliśmy na początku naszego spotkania, powinny być dla Polski takim, nie wiem, dodatkowym sygnałem ostrzegawczym, skoro również u nas prokuratura bada możliwe działania obcego wywiadu?
0: No, oczywiście, że my jesteśmy takim, nazwijmy to takim bezpośrednim zapleczem tego tajnego frontu aktywności służb specjalnych, no bo jednak na terenie naszego państwa dochodziło i dochodzi do różnego rodzaju działań, które noszą znamiona akcji o charakterze sabotażowo-dywersyjnym. Na pewno sytuacja z tym dronem na lotnisku w Lipsku to też jest pewien kierunek jakby aktywności naszych służb zabezpieczenia przed tego typu działaniami naszych własnych lotnisk. Oczywiście kontakty między obiema służbami, znaczy z obiema, mam na myśli polskie i niemieckie.

0: Służby, nie jedno pojedyncze, ale to chodzi mi o służby specjalne albo służby policyjne. Wydaje mi się, nie wiem jaka jest tutaj relacja bezpośrednia, jeżeli chodzi o te kwestie związane z tym przypadkiem lipskim, ale wydaje mi się, że strona polska, jeżeli tego nie czyniła, to powinna, ale zakładem się czyniła, że dopytywała się o szczegóły tego śledztwa i została tutaj strona polska w miarę dobrze poinformowana, to także powinno mieć przełożenie na budowanie procedur, które powinny w miarę zabezpieczyć nasze lotniska. Pamiętajmy o tym, że nie ma 100% zabezpieczeń. To my jako ludzie, nasz zmysł obserwacji i tak dalej jest tym elementem, który jest no, najlepszym, że tak powiem, najlepszą ochroną przed tego typu sytuacjami. Po prostu dostrzeżenie pewnych dziwnych zachowań, obserwowanie tego, co się dzieje wokół nas, informowanie, alarmowanie służb, to może przynieść czasami zdecydowanie lepszy, skuteczniejszy, bardziej wyraźny skutek niż procedury, które dotyczą pewnych sformalizowanych działań o charakterze, nazwijmy to, teleinformatycznym, prawda? I naciśnięcie jakiegoś guzika przez informacje, jakiś sygnał alarmowy itd. itd.
1: A to trochę do tej cyberprzestrzeni, jeżeli o informatyce pan profesor wspomina, się przenieśmy, bo zastanawia mnie też to, czy w przypadku takich zdarzeń, takich incydentów, takich prowokacji problemem nie jest również to, że zanim służby cokolwiek ustalą, to w internecie pojawiają się gotowe narracje, nie wiem, wskazujące winnych, rozkładające na czynniki pierwsze bez podparcia tego wszystkiego faktami to, co się wydarzyło. To znaczy mam wrażenie, że w internecie, w tej cyberprzestrzeni toczy się kolejna wojna dezinformacyjna i ona jest niezwykle groźna z perspektywy nas wszystkich, całego społeczeństwa.
0: Ta wojna jest elementem pewnego takiego zjawiska procesu społecznego. Ja o tym czasami mówię, czasami mam takie przemyślenia. Ja to nazywam takim chaosem, totalnym chaosem. Żyjemy w świecie, w którym my wszyscy jesteśmy bombardowani właśnie za pośrednictwem mediów elektronicznych ogromną ilością informacji. I w związku z tym, a mając takie, a nie inne życie, zajmując się tym, czym się zajmujemy, nie mamy czasu na posuniętą autorefleksję, na dystans, na weryfikowanie i tak dalej. Dzięki temu ta wojna dezinformacyjna jest bardzo aktywna, ponieważ my tak naprawdę, ja to tak, przepraszam za takie określenie, mówię tak do swoich studentów czasami, nie łykajmy tego wszystkiego jak młode pelikany. A właśnie na tym polega wojna dezinformacyjna, żeby doprowadzić do sytuacji, w której mnogość informacji, która powiela tę główną narrację, była jak najczęściej odbierana przez nas jako właśnie tych odbiorców i wtedy powtarzana ta informacja, mimo że ona nie ma żadnego uzasadnienia, załóżmy w faktach, powielana po 1000, po 10 000 razy, w końcu zaczyna być dostrzegana przez nas jako ta prawda. W związku z tym, no niestety, ale wojna dezinformacyjna, która dzisiaj odgrywa ogromną, ale to ogromną rolę w naszym życiu. Myślę, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z skali i tego zjawiska i tego jego stopnia oddziaływania na nas. Niestety, ale ma wpływ na to wszystko, co się dzieje.
1: To teraz kolejny wątek w naszej rozmowie, podsumowujący trochę to wszystko, o czym tutaj powiedzieliśmy i zwracający się w kierunku Rosji, w kierunku frontu, w kierunku tego, co dzieje się na Ukrainie, bo Rosja cały czas swoją agresję podtrzymuje. Wojska rosyjskie miały opanować w ciągu doby blisko 22 km kwadratowe terytorium w obwodach charkowskim i zaporowskim, podała dzisiaj agencja Interfax Ukraina na podstawie danych serwisu analitycznego Deep State. Według wyliczeń opartych na zaktualizowanych mapach Deep State, siły rosyjskie zajęły w ciągu minionej doby łącznie prawie te 22 km kwadratowe ukraińskiego terytorium. Czy te rosyjskie postępy w obwodzie charkowskim i zaporowskim oznaczają, że na froncie znów zaczyna się wyraźniej zmieniać sytuacja na korzyść Rosji, czy tak jednoznacznie nie należy tego interpretować?
0: Nie należy tego jednoznacznie interpretować. Ja generalnie wierzę Deep State, ponieważ no to jest źródło w miarę wiarygodne. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć wprost. To są działania, które z tej perspektywy geostrategicznej nie przesądzają o sukcesie lub klęsce jednej ze stron. To są działania, które mają tak naprawdę, i to zarówno po stronie ukraińskiej, kiedy ona prowadzi działania intensywne, jak i po stronie rosyjskiej, tak naprawdę mają oddziaływać w sposób psychologiczny, propagandowy. Bo tutaj wspominaliśmy dzisiaj o tym, że zbliżają się wybory parlamentarne. W związku z tym prezydentowi

0: Putinowi zależy na tym, żeby móc też dokazać się przed własnym narodem sukcesami militarnymi. Oczywiście to nie są sukcesy, które, o których mówię, że one by coś przesądzały. Natomiast czy zdobędziemy 5 kilometrów w tej miejscowości, czy w drugiej, to z tej strony wojskowej nie ma większego znaczenia. Natomiast oczywiście pozostaje ten wymiar propagandowy, o którym rozmawiamy, gdzie możemy się pochwalić, prawda, oczywiście wręczymy medale, nagrody, odznaczenia, awanse dla oficerów, dla generałów, prawda, za to, że udało im się uzyskać jakiś teren, który może się okazać, że za chwilę mamy, zbliża się jesień, może się okazać, że to było takie szarpnięcie ze strony armii rosyjskiej, a za chwilę ten teren zostanie przez Ukraińców odbity, bo ta operacja, która została przeprowadzona przez Rosjan, była przeprowadzona w taki sposób, że zabraknie im w dalszym czasie, w perspektywie czasowej, sił do tego, żeby ten teren obronić.
1: A czego, panie profesorze, możemy się spodziewać po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej?
0: Myślę, że przede wszystkim nie spodziewałbym się takiego jednoznacznego zwycięstwa. Oczywiście zakładając, że wybory były przeprowadzone w miarę uczciwie, się tak śmieję, już wewnętrznie sobie zdaję sprawę, jak te komisje będą pracowały. Ale nie sądzę, żeby poparcie dla innej Rosji miało taką wartość, taki wymiar jak w poprzednich wyborach. Padają głosy, i to takie dosyć liczne w przestrzeni medialnej, że zwycięstwo miałoby dać mandat Putinowi do tego, żeby ogłosić częściową mobilizację. Ale już te informacje, które pojawiły się wcześniej, doprowadziły do tego, że rozpoczął się znowu eksodus Rosjan, tych lepiej zarabiających, lepiej wykształconych, którzy po prostu nie chcą ginąć za swojego prezydenta. I to myślę, że też jest pewnego rodzaju ciekawy sygnał, taki dobry prognostyk na to, że w Rosji też zaczną się w pewnym momencie wyczerpywać zapasy tej siły żywej, bo o zapleczu militarnym, to już technicznym, to już wiemy, że to nie jest ta potęga, o której ja myślałem 4 lata temu, że naprawdę jest tą drugą armią świata. Więc ciekawe to jest zjawisko, natomiast na pewno jest to pewnego rodzaju takie uspokojenie dla samego Putina, bo zwycięstwo, nawet sfałszowane w tych wyborach, pokaże, że jednak system, którym on rządzi, ma się dobrze, prawda? Że nie pojawiają się na tym systemie jakieś większe rysy, które by sugerowały, że społeczeństwo zmienia swój kwant i nie ma tej niechęci do tej rosnącej, ukrywanej niechęci do kontynuacji tej wojny. No jednak pozostaje wierne swojemu prezydentowi.
1: Na koniec zapytam króciutko, końca tej wojny nie widać?
0: Nie widać. Nie widać, na razie nie widać. Dlatego, że w tej wojnie już Rosja i Ukraina są bezpośrednimi stronami prowadzącymi te działania wojenne, ale w moim odczuciu jednak graczami, którzy zdecydują o zakończeniu tej wojny, nie będzie Rosja ani Ukraina.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Przede wszystkim za przekazaną wiedzę. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy, panie profesorze.
0: Również kłaniam się.
1: To było omówienie tematów dotyczących aktów dywersji, między innymi w Niemczech, no ale też podejrzane sytuacje w naszym kraju miały miejsce. O bezpieczeństwie, ten temat bezpieczeństwa będzie też wracał w Polskim Radiu 24, dlatego warto zostać z nami, a i kolejne tematy mamy dla Państwa oczywiście przygotowane.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl.

0: Poleca Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
1: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zakończyło się przesłuchanie trojga zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Usłyszeli zarzuty. To nie koniec prac Sejmu nad asystencją osobistą. Projekt wrócił do komisji z poprawkami. Na gruzach starego centrum handlowego powstanie nowy obiekt. Mowa o Maryvilskiej 44 w Warszawie. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszamy. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery zonda krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Mowa o Rafale Z, a także, jak ustalił Onet, Jaromirze W oraz Annie P. Zostali oni dziś zatrzymani i przewiezieni do prokuratury w Katowicach, gdzie zostali przesłuchani. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób i ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
1: Tydzień temu w związku z aferą zonda krypto został aresztowany prezes PKO Radosław Piesiewicz. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. W drugim czytaniu zgłoszono do niego poprawki. Posłanka Maja Nowak z Polski 2050 powiedziała, że system ma dać możliwość korzystania z usług asystentów 100 tysiącom osób z niepełnosprawnościami.
3: Dorosłym asystencja będzie mogła być przyznawana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie. Natomiast osobom w wieku od 13 do ukończenia 18 roku życia od 20 do 80 godzin miesięcznie. Prawo do asystencji i jej wymiar będzie ustalany z uwzględnieniem nie tylko niezbędnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale też barier, z którymi się mierzy dana osoba oraz jej potrzeb związanych z komunikacją i uczestnictwem w życiu społecznym.
1: 6 poprawek do projektu ustawy zgłosił prezydent Karol Nawrocki. O jednej z nich mówił szef kancelarii Zbigniew Bogucki.
4: Prezydent proponuje, aby prawo do usługi finansowej z budżetu przysługiwało przede wszystkim tym cudzoziemcom, którzy legalnie i trwale związali swoje życie z Polską, w szczególności osobom posiadającym prawo stałego pobytu albo inny stabilny tytuł pobytowy określony w ustawie.
1: Realizatorami usług asystencji będzie powiat, gmina lub organizacja pozarządowa. Prezydent proponuje, by rozszerzyć ten katalog o przedsiębiorców, którzy wykażą się doświadczeniem w tej dziedzinie. Z powodu przedłużających się prac nad systemem zacznie on działać prawdopodobnie od 2028 roku. Koniec stania w kolejkach i wypełniania papierowych formularzy. Powstał portal rolnika, zintegrowana platforma do całodobowej obsługi wniosków i dopłat. O tym, jak funkcjonuje, powie Piotr Durys.
5: Nowy system ma być rolniczym odpowiednikiem aplikacji mObywatel. Jak podkreśla prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec, platforma gromadzi w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe procedury.
6: Zapadła decyzja o budowie portalu rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki mObywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym

0: jednym miejscu mógł pozałatwiać wszystkie sprawy.
1: Cyfryzacja ma przede wszystkim skrócić czas weryfikacji dokumentów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada szybsze wypłaty środków.
2: Dzisiaj przenosimy to tak naprawdę w ten świat cyfrowy, ale też staramy się, by to było maksymalnie uproszczone.
1: W przyszłości portal zyska wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, z którym rolnik skonsultuje się głosowo prosto z kabiny ciągnika. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Nie potrzebujemy jałmużny, chcemy odszkodowania, piszą komentatorzy nepalskich mediów. Zmiany klimatyczne mogły się przyczynić do ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. A więcej o tym w relacji naszego specjalnego wysłannika do Katmandu, Tomasza Sajewicza.
4: Premier Nepalu Barendra Shah, który stanął na czele rządu po ubiegłorocznej rewolucji Gen Z, apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, którym musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi, nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy z powodu zmian klimatu. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności, mówił szef nepalskich władz. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczyny ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
3: I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Po 2 latach od pożaru centrum handlowego przy Marwilskiej w Warszawie udało się uzyskać pozwolenie na budowę nowego obiektu. Czekaliśmy na ten moment od 12 maja 2024 roku, mówiła Polskiemu Radiu RDC prezes spółki Marwilska 44 Małgorzata Konarska.
5: Wszyscy, zarówno spółka, jak również najemcy, jak również nasi klienci, myślę, że tą informację przyjęli z dużym zadowoleniem i nadzieją, że jest to w zasadzie przedostatni krok do rozpoczęcia oczekiwanej odbudowy Centrum Handlowego Marywilska 44.
3: Na razie nie jest znana data otwarcia nowego centrum handlowego. Podczas pożaru spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych. Służby uznały to za akt sabotażu i zatrzymały w tej sprawie kilka osób.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: W nocy pochmurno i deszczowo będzie w południowej połowie kraju. Na pozostałym obszarze mogą pojawić się zamglenia. Jutro strefa opadów rozszerzy się prawie nad całą Polskę, a termometry w nocy wskażą od 10 do 14 stopni. W ciągu dnia będzie od 20 do 24.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Jest 22:06, kolejny temat przed nami w Polskim Radiu 24 i też pytanie do Państwa. Czy mają Państwa taką pasję do kolekcjonowania czegoś na przykład? No bo ja, jeśli się zastanowię, no to może książki. Lubię od czasu do czasu sobie jakąś nową książkę kupić, ustawić na półce, choć też te książki miejsce zajmują, tego miejsca mało, więc ostrożnie z tym kolekcjonowaniem książek. No ale nie wiem, gry w wirtualnej bibliotece też mam sporą kolekcję, jak jakaś promocja, to za 10-15 zł kolejną się dokupuje, mimo że człowiek nie ma czasu tego nawet ruszyć. No ale to kolekcjonowanie. Co jeszcze można kolekcjonować? No moja córka ostatnio wszystkie rzeczy z Krainą Lodu związane z Elzą, z Anną kolekcjonuje. Można kolekcjonować znaczki, można kolekcjonować modele samolotów, nie wiem, krasnale ogrodowe. No ale co jeśli to kolekcjonowanie zacznie być niezdrowe i przeszkadzające innym? To znaczy tych rzeczy zaczyna się gromadzić i więcej i nagle się okazuje, że jest zajęty jeden pokój, a później dwa pokoje, korytarz i tak dalej. Wtedy to już nie jest kolekcjonowanie, a raczej zbieractwo. A zbieractwo to choroba. I dla chorych na zbieractwo przestaje mieć znaczenie w zasadzie, czy zbierają gazety, te wspomniane przeze mnie znaczki, krasnale ogrodowe, książki, butelki, rachunki, czy inne rzeczy. Ważne jest tylko to, żeby gromadzić. No właśnie, zastawiając wspólne korytarze, czy drogi pożarowe, czy przestrzeń, w której mieszkają. O objawach, przyczynach i możliwym leczeniu osób cierpiących na patologiczne zbieractwo. Teraz będzie więcej w Polskim Radiu 24.
8: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Kolekcjonowanie może być pasją, sposobem na zachowanie wspomnień czy źródłem przyjemności.

0: Ale gdzie przebiega granica między kolekcjonerstwem a zbieractwem, które staje się problemem psychicznym? I jak jedna osoba dotknięta tym problemem może wpływać na swoje otoczenie? O tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem.
1: Do pomyślenia.
0: A ze mną jest dr Dariusz Maciej Myszka, specjalista psychiatrii, katedra i klinika psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Nowowiejski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: To zanim porozmawiamy o zaburzeniu, chciałam porozmawiać o normie, chociaż wiem, że psychiatrzy nie lubią takiego słowa jak norma. Dlaczego jako ludzie lubimy gromadzić rzeczy? Czy jest jakiś...
2: Oczywiście. Myślę, że powodów jest kilka. Podstawowa kwestia to jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Przenosimy nasze poczucie bezpieczeństwa na coś zewnętrznego. Tak, jeżeli mamy odpowiedni zapas żywności, ubrań, gadżetów, jestem bezpieczny. Czy mam odpowiedni zapas książek? Dzisiaj to już rzadziej. Płyt jeszcze rzadziej. Jestem bezpieczny. Nie dopadnie mnie nagle brak książki do czytania. Prawda? Więc przede wszystkim myślę, że funkcją podstawową gromadzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa. Pozostałe to na pewno pielęgnowanie wspomnień. To, co pani wspomniała, potrzebujemy przedmiotów, żeby nasze wspomnienie urealnić. Tak? To jest ta kartka z wakacji, przypomina nam, jak wyglądało to wtedy, albo nie wiem, jakieś takie gadżety wywołujące wspomnienia. To chyba podstawowe. No rzeczywiście, poza tym gromadzenie jest też... też funkcją prestiżu, służy jako symbol statusu. Posiadam odpowiednio dużo rzeczy, a więc znaczę. Gromadzę odpowiednie rzeczy, więc jestem ważny. Tak, moja kolekcja obrazów jest istotna, więc no, na pewno podkreślało, podkreśla do dzisiaj to, kim jestem, tak, jaki mam status społeczny. I wszystkie funkcje, które z tym statusem się wiążą. Wywieranie wrażenia, bycie atrakcyjnym, etc., etc.
0: A kiedy gromadzenie staje się patologiczne?
2: No tak, mamy to takie określenie zbieractwo patologiczne, pathological hoarding, wtedy, kiedy odrywa się od tych funkcji, tak? Czyli kiedy jest nadmierne, kiedy utrudnia funkcjonowanie, kiedy jest zaśmiecaniem. To, co odróżnia kolekcjonera od osoby cierpiącej na zaburzenie gromadzenia rzeczy czy na zbieractwo, to jest rodzaj tej, cudzysłów nazwijmy, kolekcji. Kolekcja jest celowa, spójna, uporządkowana, mniej lub bardziej. Natomiast gromadzenie jest bałaganem. Przy czym oczywiście musimy odróżnić to, że ktoś ma bałagan w domu, od tej osoby, która w domu gromadzi rzeczy z przyczyn chorobowych.
0: Czym to się właśnie różni? Bo to też taki obraz, który pokazuje się często w mediach, to jest na przykład samotna, starsza osoba, która przez swoje zbieractwo czasem staje się wręcz
2: Tak, no jest to niebezpieczne, jest uciążliwe. Czym to się różni? To jest to, że rodzajem emocji związanych z gromadzeniem. W bałaganie ten bałagan mi przeszkadza, natomiast w przypadku zbieractwa ta osoba jakby nie zauważa. Osoba żyjąca w bałaganie próbuje go uporządkować. Tak? Są to podejmowane próby, że może wreszcie zapanuje nad tą stertą rzeczy. Uporządkowanie w przypadku zbieractwa zdarza się dopiero przy interwencji z zewnątrz. Osoba cierpiąca na zbieractwo patologiczne cierpi, gdy jej się próbuje coś wyrzucić, gdy musi coś wyrzucić. No i gromadzi rzeczy niepotrzebne. Znaczy, my byśmy powiedzieli niepotrzebne, bo tam pojawia się taki czynnik, że być może kiedyś to się przyda. Natomiast obiektywnie są to często rzeczy pozbawione wartości, stare pudełka i w pierwszej fazie zazwyczaj jest to niewyrzucanie, tak, trudności z, roz,

0: staniem się. Później jest aktywne zbieractwo. O, ktoś wyrzucił takie dobre pudełko na śmietnik, to ja to przyniosę, bo może mi się na pewno przyda. No, też rozwija cały system, bardzo często cały system racjonalizacji, właśnie tego, że o, to jest jeszcze dobre, tego nie można wyrzucić, może się przydać.
1: Choroba recyklingu.
0: Tak, że to, tylko że to nie jest recykling, bardzo często są to rzeczy rzeczywiście pozbawione jakiejkolwiek funkcji użytkowej. No, szczególną formą zbieractwa jest zbieranie zwierząt. I to są te sytuacje, kiedy ktoś gromadzi w mieszkaniu, w kamienicy, w bloku dziesiątki kotów, które przygarnia z ulicy. Rzeczywiście potrafią być bardzo drastyczne widoki, no bo ta osoba nie jest w stanie o te koty zadbać, czy koty, czy psy. Tak, to jest to, stwarzając bardzo często wręcz zagrożenie epidemiologiczne.
1: A jakie są przyczyny tej choroby? Czy są w ogóle jakieś poznane mechanizmy?
0: Neurobiologiczne. Często występuje w przypadkach organicznego uszkodzenia mózgu, czyli gdzieś jakieś funkcje no, związane z mózgiem odgrywają rolę. Natomiast no, nie mamy takiego prostego mechanizmu biologicznego, który by nam wskazywał. Natomiast chociażby to, że pewne ograniczone efekty osiągamy wprowadzając leczenie farmakologiczne, wskazuje na to, że to podłoże neurobiologiczne istnieje. Myślę, że wiąże się to z jakimiś zaburzeniami atrybucji, to, że czemu przypisujemy znaczenie. Jak wspomniałem, te funkcje gromadzenia przedmiotów są różne, więc jeżeli możemy na coś wskazać, no to zaburzenie tego mechanizmu poczucia bezpieczeństwa, czy oceny, że coś jest warte zachowania albo nie warte zachowania. Tak, no to jest no, taki wybór, którego dokonujemy przy każdorazowym akcie wyrzucenia, tak? Czy że, kiedy decydujemy się wrzucić coś do kosza na śmieci, no to oceniamy, czy to mi się jeszcze przyda, czy są z tym związane jakieś moje emocje, czy to lubię, czy to jest ładne, czy brzydkie, tego typu. Tak? To jest no, taki akt, który najczęściej odbywa się nieświadomie. Tak? Świadomie robimy to przy jakichś szczególnych przedmiotach albo przy porządkowaniu. Tak? Kiedy zauważamy, że mamy za dużo rzeczy, chcemy uporządkować naszą przestrzeń, no to wtedy bardziej się nad tym zastanawiamy. Natomiast w codziennym życiu wyrzucenia dokonujemy automatycznie. Tak? Mam paragon po dzisiejszych zakupach. Pytanie, czy się zawsze zastanawiam, czy on mi będzie jeszcze potrzebny? Nie, najczęściej wyrzucam to automatycznie. Tutaj ten akt zostaje rozłożony, ten paragon będzie potrzebny, więc wyrzucenie go no, może spowodować, nie wiem, jak niewyobrażalną katastrofę, bo nie będę wiedział, ile zapłaciłem, albo nie wiadomo, ktoś kiedyś będzie sprawdzał moje wydatki, więc trzeba go zachować.
1: A czy żyłka kolekcjonera może się przerodzić w zbieractwo, czy to raczej nie jest z tym łączone?
0: Zasadniczo nie. Aczkolwiek, jak mówię, w pojedynczych przypadkach tak. Miałem takie wrażenie, że w niektóre kolekcje się rozrastają. Ostatnio byłem w takim muzeum motoryzacyjnym. Bogaty przedsiębiorca, który przez lata gromadził zabytkowe samochody i w którymś momencie ta kolekcja się rozrasta również na inne przedmioty. Więc zacząłem się zastanawiać, czy to już nie jest właśnie taki etap, że to dobrze, no to jeszcze inne przedmioty codziennego użytku. Tutaj maszyny do pisania, a tutaj zabytkowe kalkulatory i tak dalej. I to utrata kontroli, tak? To jest, myślę, taka charakterystyczna cecha.
1: Bogaci zakładają muzea, a biedni, do biednych wzywana jest pomoc społeczna.
0: No, różni się jednak charakter tych gromadzonych rzeczy, tak? Także to jest, no ciężko zrobić muzeum paragonów.
1: A czy zbieractwo charakteryzuje się też tym, że zazwyczaj dotyka osoby samotne, czy zdarzają się też przypadki w rodzinie?
0: Zdarzają się przypadki w rodzinie, natomiast często rodzina szybko reaguje. Także często jest to tak, że to zbieractwo obejmuje obszary, gdzie rodzina nie ma wpływu. Garaż, domek na działce, takie wyodrębnione, aczkolwiek no, typowy obraz, ten, który pani zresztą przywołała na początku, jest to starsza, samotna osoba, która

0: która zaczyna zagracać swoje mieszkanie.
1: A czy psychiatrzy często pomagają takim osobom, czy właśnie zazwyczaj trudno sprawić,
0: trudno,
1: żeby taka osoba...
0: Trudno, tak samo jak jest trudno ocenić tak naprawdę rozpowszechnieniem. Mówi się od 2 do 6% populacji. Część źródeł podaje tak około 2,5. To osoby same z siebie najczęściej nie podejmują leczenia. To, co już wspomnieliśmy, że interweniują najczęściej sąsiedzi, czasami pomoc społeczna, czasami spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkańców, bo gromadzenie przedmiotów powoduje no, realne zagrożenie, począwszy od zagrożenia pożarowego. Bardzo często, nie wiem, są zagracane, te zbiory się wylewają, czyli są zagracane drogi pożarowe czy ewakuacyjne, plus zagrożenie epidemiologiczne, nie wiem, przynoszone resztki jedzenia do domu po prostu zaczynają się psuć. I to jest często taki sygnał, że sąsiedzi zauważają różnego rodzaju insekty, które się rozpełzają z mieszkania zbieracza.
1: No dobrze, ale jeżeli da się przyprowadzić taką osobę do lekarza, to można jej faktycznie pomóc? Czy to zależy już od stadium?
0: To zależy od stadium. Znaczy przeprowadza się, znaczy metodą taką podstawową działania, to jest terapia poznawczo-behawioralna. Czyli no, analizowanie, co, jakie mechanizmy takie poznawcze stoją za tym, że nie wyrzucam, powstrzymuję się, do czego mi jest to potrzebne, więc no nie jest sposobem, nie załatwia sprawy po prostu wyrzucenie wszystkiego. Tak?
1: W sensie pomóc?
0: Zresztą pomóc, to trudno mówić o pomocy, tak? To najczęściej odbywa się przy...
1: Wbrew woli,
0: przy sprzeciwie, przy dużym cierpieniu tej osoby, bo jest pozbawiana swoich przedmiotów. Więc... mamy taki ustrukturyzowany proces, który prowadzi do takiego stopniowego oczyszczania przestrzeni.
1: A skąd bierze się w ogóle tak duże cierpienie przy wyrzucaniu przedmiotów?
0: No bo pytanie, jak już wspomniałem, to pytanie o atrybucję. To tym, czy jest to dla mnie cenne, czy nie jest to dla mnie cenne. No jak mnie pozbawiają mnie czegoś
1: no tak,
0: cennego.
1: Ale też jeżeli wszystko nagle staje się cenne, to aż no trudno to... uwierzyć, że...
0: No właśnie. No tutaj raczej...
1: No jest jeżeli, powód, że jest to zaburzenie.
0: Dokładnie. To jest to, że to wszystko staje się cenne, potrzebne, ważne. Nie to, że... Sorry. Tak się trzymam tych paragonów, bo to dosyć często. Zresztą rachunki, trzymanie rachunków to jest takie zachowanie, które trudno od razu określić jako patologiczne. Tak? No bo część osób nauczona doświadczeniem trzyma rachunki, jakby trzeba było, nie wiem, coś reklamować albo udowadniać, że się zapłaciło. Także u wielu starszych osób znajdziemy, nie wiem, jeszcze starą książeczkę potwierdzeniami wpłaty na mieszkanie, prąd.
1: W 1985 roku.
0: Tak, tak, że zapłaciłam. No więc jeżeli to jest tylko okej, ogranicza się do tego, to jeszcze no, nie mówimy o zaburzeniu.
1: To tak, kiedy no? W takim razie można zaobserwować te pierwsze objawy?
0: Kiedy zostawia się rzeczy, dla których nie ma żadnego wytłumaczenia.
1: Ale czasami problem, myślę, może być też taki, że ta osoba może ukrywać to, że w ogóle zaczyna zbierać takie rzeczy.
0: No, to jak ukrywa, no to nie zobaczymy, tak? ponieważ no, to, że to przeszkadza w funkcjonowaniu. To, że przestrzeń traci swoje funkcjonalne właściwości. Kiedy mieszkanie nie staje się już miejscem do mieszkania, kiedy nie sposób jest skorzystać z wanny, bo po pierwsze nie ma do niej dostępu i ona jest zarzucona różnego rodzaju przedmiotami gromadzonymi. Kiedy osoba, nie wiem, przestaje gotować, bo nie może dojść do swojej kuchenki w kuchni. No to są takie już ewidentne, czyli kiedy rzeczywiście tracimy takie funkcjonalne właściwości przestrzeni.
1: A czy kiedy spotkamy taką osobę, powiedzmy poza domem, to jesteśmy w stanie rozpoznać, że coś może być nie tak? Chodzi mi o to, czy to zaburzenie łączy się z czymś jeszcze poza tylko gromadzeniem?
0: No na pewno często łączy się z objawami depresyjnymi, Natomiast no, czasami dziwaczne zachowania, tak? Typu, że ktoś poza domem, nie wiem, przegląda śmietniki, czy tam czasem nie ma czegoś, co mógłby zabrać, tak?

0: jak widzimy, że ktoś tam zbiera coś, co jest niepotrzebne. I to nie jest sytuacja typu, że ktoś na spacerze z psem zapomniał woreczka i zerka do kosza na śmieci, może coś tam znajdzie. Tak? To jak już takie jakieś absurdalne wymyślam sytuacje, ale możliwe. Tak? Tylko, że jest to jakby celowe zbieranie, celowe szukanie tych rzeczy, które mogą być potrzebne. A zwykle zaczyna się, o, zobaczyłem, ale potem są podejmowane działania aktywne, bo ludzie wyrzucają takie potrzebne, jeszcze dobre rzeczy, to przecież nie można pozwolić, żeby się zmarnowało.
1: A czy takie działania są też podejmowane z myślą o jakimś konkretnym celu? Typu nie. Na przykład, że chce się przygotować na wojnę?
0: To rzadko. To przygotować na wojnę, no to one będą celowe. Tak? Mhm.
1: To czyli nawet mamy, jeżeli mamy 5 piwnic zapewnionych...
0: Zapełnionych paczkami makaronu, puszkami, z grzewkami z wodą, to niekoniecznie musi być to zbieractwo patologiczne. Mhm. Tak?
1: Ale jakieś zaburzenia
0: Zaburzenie obsesyjne. Pewnie tak, no, obsesyjne. Bardziej chyba bym... Bo to z czym... musimy różnicować zbieranie, no to jest oczywiście zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Mhm. Tak, to jest to. Drugie to jest tak na pewno psychiatra, nie wiem, diagnozując pacjenta po mieszkaniu, no musi myśleć o schizofrenii. Tak, bo często pacjenci ze schizofrenią, jakby nie przypisując znaczenia do nie wiem, dbania o czystość, higienę, jak gdyby zaniedbują te mieszkania. Ale też jak mówiłem o tym, nieumiejętności rozpoznania, czy to jest coś cenne, niecenne. Więc na pierwszy rzut oka takie mieszkanie pacjenta przewlekle cierpiącego na schizofrenię, a mieszkanie osoby ze zbieractwem patologicznym mogą wydawać się podobne. Ale jak mówię, no ta utrata funkcjonalności u pacjenta z psychozą to będzie jak gdyby niezamierzone, przypadkowo się dzieje, natomiast tutaj to gromadzenie rzeczy jest no, tą osią, wokół którego się to wszystko odbywa, wokół którego
1: życie się kręci
0: i zagraca się przestrzeń.
1: Wspominał pan jeszcze wcześniej o zbieractwie zwierząt. To wydaje się szczególnie okrutne dla...
0: A także dla tych zwierząt.
1: Dla zwierząt także.
0: Tak, no, przy czym jest to oczywiście z dobrej intencji. Mhm. Tak? To są, no, od czasu do czasu zdarzają się takie, nie wiem, newsy, że gdzieś tam w jakimś mieszkaniu znaleziono...
1: No, kiedyś Violetta Villas kiedyś z dobrego serca zaczęła przyjmować zwierzęta i rozwinęło się...
0: Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, co to było, no bo to jednak wymaga...
1: Sama tak mówiła, że zwierzęta anioły.
0: Więc... to jest na pewno no, sytuacja, w której powinno się reagować w miarę szybko. Tak.
1: A czy to się czymś różni w takich przyczynach albo w...
0: Chyba nie, za mało jeszcze wiemy, żebyśmy to odróżniali. Mhm. Bardziej myślę, że psychologicznie osoby bardziej, nie wiem, altruistyczne, takie bardziej wrażliwe na cierpienie, to myślę, że mogą mieć większą skłonność do tego, żeby zaopiekować się bezpańskim psem czy kotem. Mhm. Raczej bym widział to różnicę w cechach osobowości.
1: Wiem, że pan jest psychiatrą i nie jest pan członkiem pomocy społecznej, ale co można by było poradzić osobom, których sąsiad ma problemy z takim gromadzeniem? Bo to wydaje się być trochę patowa sytuacja.
0: Tak, jest to dosyć trudne. Czasami trwają lata, bo dopiero na drodze prawnej wkracza się, czyli najczęściej wkraczamy wtedy, kiedy stwarza zagrożenie. Tak? Wtedy przepisy prawne pozwalają na naruszenie naszej prywatności. A dopóki, nie wiem, te gromadzenie rzeczy nie stwarza zagrożenia, nie wiem, czy epidemiologicznego, czy pożarowego, te możliwości są w zasadzie ograniczone. Osoby ze zbieractwem najczęściej się izolują, zrywają kontakty z otoczeniem. To jest też typowe, że sąsiadka przestała na przykład wychodzić w ciągu dnia, raczej wychodzi wieczorem.

0: żeby nie spotykać sąsiadów. Tak, i a tak to tkwi w tym swoim zagraconym mieszkaniu, więc nawet nie ma specjalnie jak do niej dotrzeć. No, myślę, że większa rola jest rodziny, która ma większe możliwości
1: O ile ta rodzina
0: reagowania, ile ta
1: jest.
0: rodzina jest i utrzymuje kontakty, no bo też już chyba wspomnieliśmy na początku, że taki typowy obraz osoby cierpiącej na zaburzenie gromadzenia to jest osoba samotna, nie utrzymująca kontaktów, izolująca się.
1: O tym trudnym temacie rozmawiałam dzisiaj z doktorem Dariuszem Maciejem Myszką, specjalistą psychiatrii z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarza Szpitala Nowowiejskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzar, a ja nazywam się Ewelina Kamińska i na kolejny program zapraszam w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Mija 22.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Rafał Z., Jaromira W. i Anna P. usłyszeli zarzuty. Osoby podejrzane w sprawie afery Zonda Krypto. Według medialnych doniesień sprawa może mieć związek z zaginięciem założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay, Sylwestra Suszka. Zatrzymani w związku z aferą Zonda Krypto mają kluczowe informacje i dowody na temat tej afery, mówił wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z kolei według Tomasza Treli z Lewicy to nie koniec zatrzymań. Jego zdaniem sprawa jest rozwojowa, szczególnie po informacjach, że prezes Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą.
4: On teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał. I jeżeli prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy, brali łapówki, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
3: Nie mam się czego obawiać, odpowiada na pytanie o przebieg śledztwa Jacek Sasin z PiS-u. Jego zdaniem to rządzący powinni się obawiać.
5: Dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji.
3: Na jutro prokuratura planuje dalsze czynności z udziałem Rafała Z., Jaromiry W. i Anny P. Prawdopodobnie w czwartek poznamy treść zarzutów, które dziś usłyszeli. Atak na lotnisku w Lipsku od początku wydawał się inspirowany przez Rosję. Tak uważa ekspert do spraw przestępczości zorganizowanej i terroryzmu Andrzej Mroczek. Śledczy ustalili tożsamość współodpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji z uzbrojonym dronem. Jak mówił gość Polskiego Radia 24, takich incydentów w Europie jest coraz więcej, szczególnie w krajach bałtyckich i w Polsce.
6: Ma na celu przede wszystkim pokazanie, że jeżeli będziecie pomagali Ukrainie, to będziemy was nękali. Drugi aspekt to jest taki, aby kłócić społeczeństwa w taki sposób, aby zmieniły sposób myślenia, zbliżając się do propagandy, która jest narracją Federacji Rosyjskiej.
3: Na płycie lotniska w Lipsku znaleziono bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym i instalacją detonującą. Dron był blisko załadowanego amunicją ukraińskiego samolotu. W informacjach Lwów na starym cmentarzu hołoskowskim ekskumowano szczątki 17 polskich i 7 niemieckich żołnierzy. Archeolodzy zbadali już część pierwszego i drugiego rzędu grobów. Na badania czeka trzeci. Wytopione szczątki są oczyszczane, później zostaną poddane badaniom DNA. Badania są prowadzone w ramach ustaleń wypracowanych przez ukraińsko-polską grupę roboczą do spraw pamięci narodowej. I na koniec Grecja. Do południowych wybrzeży Krety dopłynęły 4 łodzie ze 155 migrantami. W poniedziałek i wtorek w ten sam sposób do Grecji dotarło ponad 250 osób. Na wyspę regularnie trafiają przybysze z Afryki Północnej, Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz z Półwyspu Indyjskiego. Często to ofiary gangów przemytników ludzi. Łączna liczba imigrantów, którzy w tym roku trafili do Grecji, sięga już 25 tysięcy.
2: Polskim Radiu 24.
3: I mamy już 33 minuty po godzinie 22. Kolejne tematy oczywiście przed nami dla Państwa, ale ja tutaj przed momentem przeglądałem sobie też portal Polskiego Radia.

0: Media24. Wiele oczywiście ważnych tematów, bieżących tematów. Jeden z nich zwrócił moją szczególną uwagę. Dotyczy on co prawda pogody, ale pogoda też ważna do codziennego funkcjonowania, bo się okazuje, że pomimo tego drobnego już ochłodzenia, no ale wyczuwalnego zdecydowanie, szykuje nam się jeszcze ocieplenie i fale upałów, które mają nadciągnąć nad Europę, mają nadciągnąć również nad Polskę, naszego kraju nie ominą. No, takiej fali piekielnych upałów w Europie, która ruszy w kierunku Polski, możemy sobie na portalu Polskiego Radia 24 przeczytać, co dokładnie. Ja tylko tutaj część Państwu streszczę. Prognozy IMGW mają wskazywać na kolejny taki gorący epizod w drugim tygodniu września w Polsce i pierwsze wyraźne ocieplenie ma się pojawić po weekendzie. W poniedziałek na południu kraju temperatura może wzrosnąć do 28-30 stopni Celsjusza. To pomimo tego, że ta jesień się do nas zbliża, no to lata jeszcze nie żegnamy tak jednoznacznie. Będzie jeszcze ciepło i trzymajmy się tego, że będzie ciepło. Przede wszystkim, żeby pogoda była dla nas łaskawa. Choć widziałem, że teraz dużo deszczowych dni ma być przed nami, no ale też w ostatnich dniach, jak sprawdzałem prognozy pogody, to też miało być deszczowo, a z tym deszczem trochę spadło, a później trochę chmur, trochę słońca. I całkiem przyjemnie tego pozytywnego nastawienia chyba się a propos pogody należy trzymać. Pytaliśmy Państwa, ja pytałem Państwa, czy mają Państwo taką pasję do kolekcjonowania na przykład różnych rzeczy, ale teraz kolejne pytanie. Choć temat zgoła odmienny, czy na przykład lubią Państwo kebaby, wybrać się na kebab? Ja od czasu do czasu rzadko, bo rzadko, ale lubię. I muszę przyznać, że też byłem w pewnym momencie zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że taki kebab w Turcji, a kebab, który my znamy w Polsce, czy nie wiem, w Niemczech na przykład, to się zupełnie od siebie różnią, że te kebaby są różne. Jakby się tak zagłębić i spojrzeć, to niezwykle ciekawy temat. No ale nie przez przypadek o tych kebabach mówię, bo teraz zabierzemy Państwa do Turcji. Nie tylko o kebabach, nie tylko o kurortach w kontekście Turcji będzie, bo będzie to rozmowa przede wszystkim o niezwykle ciekawej kulturze, bardzo ciekawym języku i niezwykle rozwiniętej nauce. No i też wracając do tych kebabów trochę, niezwykle bogatej kuchni. Zapraszamy teraz więcej o Turcji na antenie Polskiego Radia 24.
1: Powtórka programu.
2: Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj Studio Wiedzy dla zakochanych w Turcji, ale no, spokojnie, zrobimy też miejsce dla tych, którzy dopiero chcieliby się w Turcji zakochać, ale jeszcze dokładnie nie wiedzą dlaczego. Kluczem do tego zakochania będzie język. Język, w którym podobno jedno słowo potrafi opowiedzieć całe zdanie, a zwykłe dzień dobry podobno także może otworzyć drzwi do rozmowy, do dobrej herbaty i do przyjaźni. Bo kiedy zaczynamy rozumieć język, zaczynamy też rozumieć ludzi, no i oczywiście ich kraj, a Turcja to jest nie tylko zapach kawy, kurorty all-in inclusive i gwar bazarów z podróbkami, to jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. No i to także język, język żywy, obrazowy i podobno zaskakująco przystępny. A czy można się w nim zakochać? O tym porozmawiam dzisiaj z Agnieszką Lesiczką, lektorką języka tureckiego, doktorantką międzydziedzinowej szkoły doktorskiej, absolwentką turkologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, właścicielką Szkoły Językowej Akademia Turecka, oczywiście także wykładowczynią Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie można przejść taki szybki kurs kultury języka tureckiego od podstaw. Dzień dobry, pani Agnieszko.
4: Dzień dobry.
3: Chociaż gdybym chciała powiedzieć po turecku, to...
4: To bardziej merhaba.
3: Merhaba, dobrze. To tak zaczniemy, potem jeszcze szybciutki kurs przejdziemy, ale proszę powiedzieć, pani Agnieszko, jaka jest ta pani Turcja i kiedy to się wszystko, jak zaczęło?
4: Moja historia jest taka, że jak zaczęłam studiować na Uniwersytecie Warszawskim, to studiowałam dziennikarstwo.
3: I o, to poszukiwałam, witam w klubie.
4: Witam również. Poszukiwałam takiego języka jakiegoś oryginalnego, żeby się czymś wyróżniać jako dziennikarka. No bo wszyscy wiemy, że jest pełno dziennikarzy, którzy znają angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i tak dalej. I najpierw zaczęłam studiować jako drugi kierunek sinologię, bo pomyślałam sobie, że język chiński to może być coś fajnego. Ale szybko zrozumiałam, że to nie jest kultura dla mnie. To znaczy nie wyobrażałam sobie później współpracy z Chińczykami. To było takie coś we mnie dosyć indywidualne. I wtedy wydarzyło się coś takiego, że mój kolega, który studiował wtedy iranistykę i mieszkał w akademiku, powiedział, żebym poszła na turkologię, bo wtedy będę co roku jeździła za darmo na wakacje do Turcji. I tak zaczęłam
3: pretekst
4: o tym...
3: Dobry.
4: Pretekst był dobry, ale jest na ten temat dosyć szersza historia, bo faktycznie Turcja tak robi, to znaczy bardzo inwestuje w tą swoją taką reklamę.

0: mamy w PR na zewnątrz i zaprasza co roku na stypendia takie letnie przedstawicieli wielu krajów, a z Polski dostać się nie trudno, bo jak się wszyscy domyślamy, w Polsce aż tak wiele osób języka tureckiego się nie uczy i są to naprawdę stypendia bardzo fajne, często połączone z kursami językowymi, które po prostu są fundowane przez ministerstwa tureckie. Do tego po prostu całe zwiedzanie Turcji i zakwaterowanie mamy tak jakby w cenie, bo Turcja
1: chce po prostu... Rozumiem, że to się wszystko wydarzyło.
0: Tak, u mnie się wydarzyło i wydarzało się systematycznie co roku, w każde lato.
1: No i wpadła
0: więc,
1: pani po prostu
0: więc Turcję. Tak, można powiedzieć, że tak to się wszystko zaczęło, tak.
1: A czy rzeczywiście język turecki jest tak logiczny, jak się o nim mówi?
0: Tak, zdecydowanie jest bardzo logiczne. Turcy też mówią często, że on jest matematyczny i możemy się z tym na pewno zgodzić, bo ma bardzo uporządkowaną strukturę, ma bardzo mało wyjątków. Nawet jak już te wyjątki występują, to jesteśmy w stanie sobie to logicznie wytłumaczyć, skąd ten wyjątek się tam wziął. Jest to język, który daje takie narzędzia do zgadywania znaczeń. Mam na myśli to, że znając dwa oddzielne rzeczowniki, jesteśmy w stanie utworzyć sobie jakiś trzeci. Na przykład jak wiemy, jak po turecku jest pies, to jest köpek, i wiemy, jak jest ryba, czyli balek, to po połączeniu tego może nam wyjść rekin. Jak widzimy gotowe słowo köpek, balek...
1: Myślałam, że foka, bo foki przypominają trochę psa, ale jednak w stronę rekina idzie.
0: Trochę okay. Tak, widocznie tutaj autor miał jakieś inne pomysły na to. Tak, ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że dużo słów jest stworzonych z różnych innych, więc znając jakiś tam zasób bazowy podstawowego słownictwa, możemy powiedzieć o wiele więcej albo zrozumieć o wiele więcej, niż mogłoby nam się wydawać.
1: A czy to, że jest logiczny, sprawia też, że jest bardziej przystępny i łatwiejszy do nauki, czy niekoniecznie?
0: Tak, myślę, że na pewno jest łatwiejszy do nauki. Właśnie to, co wiele osób zaskakuje, to jest często to, że właśnie mając bardzo mały zasób słownictwa, można od razu zrozumieć wiele rzeczy, które mamy na przykład w przestrzeni publicznej. Mhm. Właśnie dzięki temu, że jest to język aglutynacyjny, czyli
1: to znaczy?
0: Dokleja się w nim różne sufiksy, czyli uczymy się zestawu jakichś sufiksów, które później w bardzo logiczny sposób, bez żadnych wyjątków, doklejamy do rdzenia.
1: Od razu o przykłady poproszę.
0: No właśnie,
1: które na przykład na wakacjach możemy zobaczyć, spacerując sobie po Alanii albo Marmaris.
0: Okej, w napisach może nie będzie tyle tych przykładów, bo jak będziemy patrzeć na napisy, to zazwyczaj będą to napisy po prostu, że jest to apteka, czyli Edzane albo...
1: Albo souvenirs.
0: Tak.
1: Najczęściej.
0: Tak, albo restauracja, czyli restoran. Ale tak bardzo przykładowo, na przykład jak mamy słowo ev, które oznacza po turecku dom, i mamy sufiks liczby mnogiej, które może przyjmować postać lar albo ler, no to jak... Mamy tą jakby informację, że ler oznacza liczbę mnogą i wiemy, że ev to jest dom, to jak zobaczymy napis evler, to możemy wywnioskować, że są to...
1: Domy.
0: Domy, dokładnie.
1: Osiedle. Może dokładnie. To być też?
0: Tutaj akurat nie osiedle, osiedle jest trochę inaczej, ale to jest właśnie bardzo dobry trop, bo w języku tureckim trzeba tak kombinować i później po prostu sobie potwierdzać, czy to, co myśleliśmy, że dane słowo znaczyło, faktycznie znaczy.
1: Spotkałam się z takim zdaniem, jestem bardzo ciekawa, czy pani to potwierdzi, czy trochę sprowadzi na ziemię. To jest język, który brzmi jak muzyka Orientu, a jednocześnie ma w sobie matematyczną logikę układanki.
0: No, brzmi to bardzo pięknie i ja wiele razy to słyszałam. To znaczy dużo osób w ogóle zaczyna naukę tureckiego właśnie dlatego, że są fanami tureckiej muzyki albo tureckich seriali.
1: Takich w Polsce nie brakuje, umówmy się.
0: Tak, takich w Polsce nie brakuje. W ogóle to jest hit globalny, tureckie seriale. One są bardzo dobrze eksportowane z Turcji i sprawdzają się w wielu krajach. No i to jest jeden z wielu powodów, dla których Polacy uczą się języka tureckiego.
1: A właśnie, dlaczego i z jakich powodów różne osoby, bo zakładam, że to są różne osoby, trafiają na pani kurs? Dlaczego chcą się języka tureckiego nauczyć?
0: Więc poza tymi serialami, to często jest tak, że są to osoby związane zawodowo z Turcją, bo mamy w tym momencie w Polsce już dużo tureckich firm, chociażby budowlanych, jak domyślam się, większość z nas wie, obecna druga linia metra jest również budowana przez firmę turecką. Ale są to też osoby, które są związane zawodowo z turystyką, bo na przykład wyjeżdżają jako rezydenci do Turcji. Albo też osoby, które mieszkają już w Turcji. Dla nich są oczywiście przeznaczone kursy online.
1: A widzi pani w ogóle rosnące zainteresowanie nauką tego języka?
0: Tak, zdecydowanie widzę, bo tych firm w Polsce zdecydowanie na przestrzeni lat przybyło. to, co się cały czas utrzymało,

Przyjmuje to natomiast takie osoby, które są prywatnie związane z Turcją, czyli uczą się, bo zazwyczaj mają partnera albo męża Turka. I zazwyczaj tak, to idzie w tą stronę, że kobiety

0: niż indywidualna i dlatego unika się bycia zbyt ostrym i co się za tym kryje, nie wszystko mówi się wprost. To jest bardziej taka kontekstowa niż dosłowna komunikacja. Na przykład zamiast Turek zamiast powiedzieć nie chcę, może nam powiedzieć, że to trudne jest, mhm. albo że potem to zrobi i może to nie być wcale żadna deklaracja, że zrobi to potem, tylko po prostu nie chce powiedzieć czegoś wprost.
1: A jestem ciekawa, czy druga strona od razu wie, że tak naprawdę tamta nie ma zamiaru tego robić, ale jakby przyjmuje ten konwenans?
0: Tak, ta druga strona właśnie to wie, więc ten kontekst i towarzyszące temu gesty są bardzo czytelne, więc to nie jest tak, że druga osoba nie ma jasnej informacji, tylko po prostu pewne rzeczy trzeba czytać pomiędzy wersami.
1: I wyobrażam sobie też, że w czasie takiego kursu można też parę mitów i stereotypów na temat Turcji i samych Turków też obalić. Na pewno pani to robi, dlatego że też wyobrażam sobie, że mimo, że kontakt Polaków z Turcją jest coraz częstszy, nie tylko poprzez wakacje, no to nadal jednak dosyć taki powierzchowny.
0: Tak, tak jak pani powiedziała na samym początku, wiele osób uważa, że Turcja to są tylko kurorty dla nich przede wszystkim, ale musimy pamiętać o tym, że Turcja jest w G20, czyli wśród 20 największych gospodarek świata. Mamy tam silny przemysł. Też nie brakuje nawet w polskich sklepach sprzętu AGD i RTV. Poza tym, tak jak już powiedzieliśmy, Turcja jest jednym z największych eksporterów budowniczych. Ma 9. albo 11. armię świata, to się trochę waha w zależności od danych. Ma bardzo mocne uczelnie techniczne i to są takie uczelnie, które są regularnie w top uczelni świata i na których studenci są rekrutowani do różnych zagranicznych firm jeszcze przed dyplomem.
1: Czyli przepraszam, na przykład absolwent Politechniki niekoniecznie musi myśleć o MIT w Stanach, tylko na przykład o jakiejś uczelni w Ankarze?
0: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten powód, dla którego Turcja często organizuje stypendia dla studentów z obcych krajów, żeby właśnie zaprezentować ten swój potencjał naukowy. Często właśnie na uniwersytetach technicznych, ale też w medycynie, bo też możemy zwrócić uwagę na to, że Turcja stała się takim globalnym centrum i chirurgii plastycznej, i stomatologii, i transplantacji włosów. I to też stało się nie bez przyczyny, bo po prostu turecka medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie.
1: No, zresztą rzeczywiście widać, jak ten biznes rozwija się tak, że u nas nad Wisłą powstają jak grzyby po deszczu firmy, które no, pośredniczą w organizacji takiego medycznego wyjazdu, zakwaterowania i tak dalej, wszystkiego tego, co jest potrzebne tam po drodze, także nie tylko wakacyjny kierunek, no oczywiście ja tylko jeszcze dodam, Turcja to jest bardzo potężny taki geopolityczny gracz, co widzimy także w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i nie tylko. To wracając do tych przyjemniejszych spraw, pani Agnieszko, czy Turcy są w ogóle otwarci na obcokrajowców, którzy chcą mówić po turecku i starają się i mówią, jeszcze im nie do końca wychodzi, ale mówią.
0: Tak, Turcy są bardzo otwarci. W ogóle obcokrajowcy w Turcji mają szczególną pozycję. Dlaczego mają szczególną pozycję? Na pewno możemy pomyśleć sobie o tym w kontekście gościnności i skąd ta gościnność się w Turcji wzięła, bo ona ma bardzo dawne, dawne korzenie, bo wywodzi się już z tradycji koczowniczej, kiedy przetrwanie zależało od wzajemnej pomocy. Stąd była taka idea, że gość jest darem, bo kiedy ten gość nas odwiedzał, to mogliśmy z tego tytułu mieć jakieś profity po prostu. Później, jak wiemy, Turcja znalazła się pod wpływem kultury islamu. I tutaj też pomaganie gościowi było uznawane jako zasługa moralna. Również w hadisach, czyli w opowieściach o życiu Mahometa mamy takie historie, które podkreślają szacunek do gości. No i dzisiaj gościnność jest po prostu honorem domu, czyli dobre przyjęcie gościa powoduje, że reputacja rodziny wzrasta, a źle przyjęty gość to jest wstyd społeczny.
1: To z jakim powitaniem moglibyśmy się spotkać? No nie mówię, gdybyśmy do przypadkowego domu zapukali, ale powiedzmy, że poznajemy kogoś, jesteśmy już w miarę dobrymi znajomymi i zostajemy zaproszeni do jego domu, to co nas tam czeka?
0: Turcy bardzo lubią obcokrajowców i czeka tam na nas na pewno turecka herbata albo kawa. Turcy bardzo często mają w porównaniu do polskich mieszkań duże mieszkania, po prostu budownictwo jest inaczej zaprojektowane i często jest tak, że w tureckim mieszkaniu jest w ogóle oddzielny pokój przeznaczony tylko na gości, dla gości i on jest na co dzień zamknięty na klucz i często dorośli Turcy mają takie wspomnienia, że w tym pokoju zawsze były wszystkie najlepsze meble, wszystkie najlepsze naczynia, wszystko najlepsze, tylko że nie można było się tam bawić i wchodzić, bo był to pokój przeznaczony tylko i wyłącznie dla gości.
1: Czyli tak jak u nas, zostaw to na święto.

0: święta, tak w Turcji, zostaw to dla gości.
1: I oddzielny pokój na to.
0: Jasne, super.
1: I powiedzmy też sobie o tym, że dlaczego Turcy tak się fascynują tymi obcokrajowcami. Dlaczego jak ktoś powie zwykłe merhaba, to Turek już jest zachwycony, że ktoś mówi po turecku i zaczyna bardzo długi dialog. To jest spowodowane tym, że Turcy nie wyjeżdżają często za granicę. Że żeby wyrobić sobie paszport, muszą zapłacić, przeliczając to na polskie złote, ponad 1100 zł. I jak sobie porównamy statystyki, to rocznie tylko 10, może 13% populacji tureckiej podróżuje za granicę, podczas gdy w Polsce to jest około 60%, a w krajach zachodu ponad 70%.
0: Czy kuchnia pojawia się w czasie takich zajęć języka tureckiego? Jak dużą rolę odgrywa w czasie zajęć? I czy w ogóle poznanie języka tureckiego może troszkę to nasze kulinarne doznanie już tam na miejscu odmienić?
1: Pojawia się głównie w podręcznikach po prostu tureckich, ponieważ kuchnia turecka jest bardzo różnorodna i...
0: To nie tylko kebab.
1: To nie tylko kebab, ale myślę, że kebab to jest punkt, od którego możemy zacząć, bo na kursie tureckiego możemy się dowiedzieć, że kebab to nie jest tylko jedno danie, które my znamy jako to mięso ścinane i podawane w lawaszu albo w tortilli, tylko jest to cała kategoria dań z mięsa. Kebab to jest po turecku ugotowane mięso, tak moglibyśmy to powiedzieć, i może być w formie przykładowo szaszłyków, kotlecików, jakiegoś mięsa w sosie z warzywami. Jest naprawdę dużo przykładów. I historia kebaba w Polsce jest też bardzo ciekawa i to jest takie stereotypowe, że my myślimy, że Turcy sobie tego kebaba tak właśnie jedzą w takiej formie, jak my mamy znamy z Polski. Natomiast tureckie kebaby wyglądają zupełnie inaczej, bo historia polskiego kebaba jest taka, że w 1995 roku został założony w podziemiach dworca centralnego pierwszy kebab, który się nie sprzedawał. A nie sprzedawał się dlatego, że Turek, który próbował go wypromować w Polsce, sprzedawał po prostu mięso bez żadnego sosu ze świeżą sałatą. I Polacy czegoś takiego nie chcieli jeść.
0: Jak to bez buły.
1: Tak. I zauważył bardzo szybko, że wietnamskie restauracje, również bary w podziemiach cieszą się dużą popularnością, bo tam podawano sosy i surówki i dużo kapusty. Więc Turcy chcą czuć smak mięsa, a Polacy chcą czuć sos i surówki. Taki był wniosek z tej historii.
0: Bo lubimy na bogato po prostu.
1: Tak jest. Także jest nawet taka książka Kebabistan. Takim słowem określa się Polskę i ona też dużo mówi o tym, że my stworzyliśmy sobie zupełnie naszego polskiego kebaba.
0: Po czym jedziemy do Turcji i zachwycamy się tym lokalnym, na przykład Adaną, która jest pełna smaku, podane mięso ze szpady, które zdaje się jeszcze z ogonami wołowymi, jest tam wymieszane, gotowane i wtedy jest pełen zachwyt.
1: Tak, jest pełen zachwyt, to prawda. Myślę, że jeszcze o kuchni możemy powiedzieć sobie taką ciekawostkę, że Turcy kurczaka nie uważają za mięso. Na Rivierze Tureckiej już zorientowali się, że turyści jednak uważają go za mięso, ale często można, jadąc dalej w głąb Anatolii, spotkać się z tym, że w menu wegetariańskim znajdują się właśnie
0: dania
1: z kurczaka. Tak.
0: Okay, ciekawe. Co jeszcze?
1: O kuchni.
0: No.
1: Podstawą kuchni tureckiej jest bakłażan. Myślę, że to też jest takie ciekawe, bo my tego nie mamy. No i możemy sobie tutaj mówić o kuchniach bardzo regionalnych, że to nie jest tak, że cała Turcja to jest faktycznie ten kebab. Że kebab, czyli mięsa takie pieczone albo potrawy na bazie mięsa, to znajdują się głównie, to jest region Anatolii Centralnej.
0: A wschodnia?
1: Wschodnia jest jeszcze bardziej różnorodna. Na przykład region Gaziantepu to jest kuchnia taka bardzo pikantna. Jedna zresztą z najbogatszych na świecie. Ale warto podkreślić to, że mięso w Turcji jest po prostu drogie, więc Turcy nie mogą sobie bardzo często pozwolić na to, żeby jeść to mięso tak często.
0: To gdyby pani mogła, pani Agnieszko, jeszcze podpowiedzieć, jak ładnie zamówić jakieś danie w Turcji?
1: Jest takie słowo, które brzmi po turecku lütfen i to znaczy poproszę, więc wystarczy przed tym słowem, ponieważ w języku tureckim zawsze czasowniki znajdują się na końcu zdania i myślimy trochę od tyłu, wystarczy przed tym słowem wstawić to, co chcemy zamówić. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy sobie w menu, że chcemy zamówić donera, to możemy powiedzieć doner lütfen.
0: Ale poprzedzamy to jeszcze merhaba na przykład.
1: Na przykład.
0: To już w ogóle tak. Jest pełna grzeczność. Pani Agnieszko, to jest Turcja, ale można dzięki pani i na pani zajęciach także poznać lepiej język, kulturę Mongolii.
1: To prawda. Razem z moją koleżanką, z którą studiowaliśmy w tym samym zakładzie turkologii

0: ludów Azji Środkowej na Wydziale Orientalistycznym. Stwierdziłyśmy, że ludy turkijskie i mongolskie, chociaż nie jest naukowo dokładnie potwierdzone ich pochodzenie, to jednak mają ze sobą coś wspólnego. Na przykład to, że pierwsze ludy turkijskie mieszkały na terenie dzisiejszej Mongolii, co potwierdzają nam odnalezione tam stele z napisami orchońskimi. I zaczęłyśmy szukać takich punktów wspólnych. I nasz kurs, który prowadzimy, jest bardziej dla osób, które chciałyby być może kiedyś pojechać do Turcji albo do Mongolii, albo które nie mogą właśnie pojechać do Turcji i do Mongolii i chcą doświadczyć takiego zwiedzania online, bo na tym kursie właśnie mówimy o obu tych krajach w bardzo różnych kontekstach.
1: Pani Agnieszko, jak byśmy powiedzieli po turecku, że słuchali państwo Polskiego Radia?
0: Bugun Polonia, Radio Sunu, Dinlediğini için teşekkür ederiz.
1: Brzmi pięknie, cokolwiek pani powiedziała. Polskie Radio 24, Studio Wiedzy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I zapraszamy także na kurs do naszego gościa, do pani Agnieszki Lesiczki, Uniwersytet Warszawski, przed wakacjami albo po wakacjach Turcji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu.
4: Jest 22:56 w Polskim Radiu 24. Teraz zmieniamy temat i wracamy do sytuacji w Nepalu. Nepalczycy opłakują swoich zmarłych. W opinii wielu ubiegłotygodniowa powódź błyskawiczna to największa pod względem skali zniszczeń katastrofa, która w ostatnich latach spotkała kraj na dachu świata. Tydzień po kataklizmie liczba zabitych przekroczyła 1000. Około 4000 osób uznaje się za zaginione i wciąż nie ma dających nadzieję informacji o losie ponad 900 zaginionych pracowników nepalskich hydroelektrowni. Z Katmandu specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
5: Choć szok po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, nie minął, Nepalczycy wchodzą w czas żałoby po stracie tysięcy osób. Miejscowość Chitwan znajduje się w dolnej części doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł. Tu tragedia trwa od tygodnia i będzie trwać nie wiadomo jak długo. Nurt rzeki to właśnie tutaj, na brzeg, codziennie wyrzuca ciała. Do tej pory ponad 200. Jestem tu, aby wziąć udział w ceremonii, ponieważ straciliśmy tak wiele rodzin w naszym Nepalu. Jestem Nepalką i moja obecność to wyraz szacunku i wdzięczności dla ofiar. Mówi mieszkanka Chitwan. Powódź nie znała granic, nie oszczędzała ani bogatych, ani biednych. Kataklizm zrównał do mianownika śmierci, narodowości, kultury, religię. W Nepalu mamy wszelkie kultury i wyznania. Hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo czy islam, to nie ma znaczenia. Jesteśmy tu dla ludzi. Tu człowieka stawiamy na pierwszym miejscu i przyszliśmy, aby uczcić pamięć ofiar i się pomodlić. Mówi członek społeczności muzułmańskiej Abdul Karim. Nepalczycy pogrążają się w żałobie, choć kataklizm nie ogarnął przecież całego kraju, to w każdym jego zakątku można znaleźć jego ślady, ból bliskich ofiar, także niepewność jutra, bo przecież od tygodnia władze powtarzają, ta katastrofa może tu jeszcze nie raz zajrzeć ludziom w oczy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
4: I potrzeba wiele pomocy. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu. Wsparcie będzie kontynuowane dzięki uruchomionej zbiórce. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, przekazał ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
6: Środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia. Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy oraz pomoc psychologiczna i medyczna.
4: Caritas Nepal uruchomiła kuchnie zapewniające posiłki 300 rodzinom. Te działania zostaną rozszerzone na kolejne obszary. Organizacja dostarczyła także na tereny dotknięte kataklizmem leki. Łączna liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej, która przed tygodniem zniszczyła pogranicze Nepalu i Chin, wzrosła do 1130. Łącznie w całym rejonie poszukiwane są 4462 osoby. Zbliża się godzina 23 w Polskim Radiu 24. Już za moment suma wydarzeń. Zapraszamy do pozostania z nami.
7: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfiguruj.

0: Zmontujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest środa, 2 września, minęła 23. Oto co dziś w programie. Prokuratura przyspiesza w sprawie zonda krypto. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty. Policjanci przeszukali też siedzibę UOKiK. Unia Europejska i NATO reagują na rosyjskie ataki hybrydowe w Europie. Pojawiły się zapowiedzi kolejnych sankcji i zapewnienia o ochronie wszystkich sojuszników. Powiemy również o autopoprawce do rządowego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie afery zonda krypto. W tle jest również tajemnicze zaginięcie założyciela giełdy BitBay, czyli Sylwestra Słuszka. Policjanci i funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania i Cyberprzestępczości zatrzymali 3 osoby. Dodatkowo służby przeszukały siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O szczegółach Michał Makowski.
2: Wszystkie zatrzymane osoby zostały przesłuchane i usłyszały zarzuty. Co do treści zarzutów, prokuratura na razie ich nie ujawnia.
3: Przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób, ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
2: Przekazała Polskiemu Radiu w środę wieczorem rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wśród zatrzymanych znalazł się Rafał Z., znany inwestor i tzw. trader na rynku kryptowalut. Jeden z bohaterów taśm Sylwestra Słuszka ujawnionych przez Rzeczpospolitą, w których Słuszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Zatrzymany podczas doprowadzenia do katowickiej prokuratury powiedział, że sam jest poszkodowany. Wśród zatrzymanych są także 2 kobiety, Jaromira W. oraz Anna P., tak ustalił Onet. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Słuszka. Anna P. to prawa ręka Mańka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
4: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Słuszka.
2: Powiedział prokurator generalny Waldemar Żurek. Podczas przeszukania nieruchomości należących do osób zatrzymanych udało się zabezpieczyć znaczne środki.
4: Doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
2: Do tej pory prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut. Swój majątek przekazał do dyspozycji mały świadek koronny Przemysław Kral. Każdego dnia wpływają nowe zawiadomienia od pokrzywdzonych, jednak część osób, która straciła pieniądze w zonda krypto, nigdy nie zgłosi się po ich zwrot.
4: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy, ale także wrogie nam państwa, które za pomocą swoich wywiadów werbują wykonawców do różnych czynów terrorystycznych wobec naszego państwa. Więc część tych osób, które w tą giełdę inwestowała nielegalne pieniądze, zapewne nie będzie się zgłaszać i nie będzie chciała ujawnić swojej obecności.
2: Natomiast podczas przeszukania w siedzibie PKOL-u oraz UOKiK-u prokuratura zabezpieczyła dokumentację dotyczącą zonda krypto. UOKiK przygotował kopię dokumentacji z postępowań oraz tzw. sygnałów konsumenckich w sprawie zonda krypto. Z ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski wynika, że zonda krypto dostała również prawo do wykorzystania twarzy, głosu oraz zdjęć byłych i obecnych olimpijczyków.
1: Komentował Michał Makowski. Aferę zonda krypto komentują politycy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś mówi, że odpowiedzialny za aferę jest rząd Donalda Tuska.
5: Wielka afera Donalda Tuska. Dlaczego służby Donalda Tuska, wiedząc co najmniej od grudnia, od tajnego posiedzenia Sejmu, że jest kłopot z tą kryptogiełdą, nie ostrzegł Polaków, nic nie zrobił w styczniu, lutym, marcu, do połowy kwietnia, bo dopiero wtedy śledztwo zostało wszczęte. To jest coś, co obciąża ekipę rządzącą i rzeczywiście

0: powinni Polakom wyjaśnić, dlaczego nie chronili interesów polskich inwestorów w tej sprawie.
1: Zarzuty PiS odpiera poseł Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Prawda jest taka, że dziś Prawo i Sprawiedliwość próbuje odwrócić kota ogonem, natomiast to politycy Prawa i Sprawiedliwości uzyskiwali korzyści finansowe na swoje fundacje. To polityk Prawa i Sprawiedliwości jechał na jakąś Ibizę spotykać się z przedsiębiorcą, nie płacąc za to, później rozliczając się w jakichś niejasnych okolicznościach gotówką. Prawda jest taka, że przecież to Prawo i Sprawiedliwość Piesiewicza wstawiło do PKO-u, ba, nawet Piesiewicz swego czasu miał być kandydatem na prezydenta.
1: Rząd jest zdeterminowany w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomniał też, że w tym tygodniu koalicja po raz kolejny spróbuje odrzucić weto prezydenta.
3: Od wielu miesięcy rząd próbuje wprowadzić w życie bardzo dobrą ustawę, która miała chronić naszych obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się niestety z przyczyn politycznych nie udaje. Mamy kolejne weta prezydenta w tym tygodniu. Będzie kolejna próba pokazania, że jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani, żeby chronić polskiego obywatela.
1: Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w najbliższy piątek. W Polsce i w innych krajach Europy mamy do czynienia z nasileniem aktów rosyjskiej dywersji. Musimy być na to przygotowani, mówił premier Donald Tusk i apelował do polityków o współdziałanie. W Sejmie komentarze w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był wywołany przez celowe podpalenie.
5: Nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
4: Premier podkreślił, że takich zdarzeń może być więcej i wskazał na sytuację międzynarodową.
5: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
4: Ale posłowie koalicji rządzącej mówią wprost, nie można i nie będziemy czekać na kolejne takie zdarzenia, mówił Marek Sawicki z PSL.
6: W Polsce tych incydentów też jest dużo i wydaje mi się, że w tej chwili przede wszystkim i Służba Ochrony Państwa i żandarmeria muszą wzmóc ochronę obiektów krytycznych, żeby temu przeciwdziałać, nie czekać, aż się wydarzy.
4: Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet opozycja powściąga krytykę, mówiła Agnieszka Wojciechowska w Hełkelom z PiS.
7: No w naszej ocenie to oczywiście nie jest wystarczająca ochrona, natomiast też przykład innych krajów pokazuje, że takie skomasowanie tych ataków może być kłopotem dla każdego kraju. Trzeba uważać i trzeba się nastawić chyba na niezbyt łagodną jesień.
4: Całkowicie wyeliminować aktów sabotażu i działań dywersyjnych się nie da, ale są inne możliwości przygotowania, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
8: To, co powinniśmy natomiast zrobić, no to oczywiście ustanowić skuteczny system ochrony infrastruktury krytycznej, w szczególności przed nowymi zagrożeniami, czy dywersyjnymi, czy dronowymi. Tego jeszcze nie ma. Oraz powinniśmy dofinansować i wzmocnić kadrowo służby specjalne. Tego również nie ma.
4: Ale przedstawiciele rządu zapewniają o zabezpieczeniach. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie.
9: Mamy bardzo dobry monitoring. Tutaj polskie sieci elektroenergetyczne zakupują specjalne do tego oprogramowanie i osprzętowanie. Mamy do tego także większe środki na cyberbezpieczeństwo. Te ataki są odpierane. Mamy siatki antydronowe, mamy coraz lepsze systemy dotyczące ściągania także tych urządzeń, więc na wszystkich tych polach Polska jest coraz lepiej do tego przygotowana. Analizujemy to, co się stało w Niemczech. Tutaj potrzeba jest na pewnie więcej informacji ze strony służb.
4: Co ciekawe, w tym kontekście premier zaapelował o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mówił, że to weto utrudnia zwalczanie działań terrorystycznych wymierzonych w polskie państwo.
5: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia, pamiętacie państwo cały ten cykl zdarzeń, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
4: Ale wniosek premiera nie spotyka się z jednoznaczną aprobatą w Sejmie. Anna Maria Żukowska z Lewicy.
10: Ona nie do końca odpowiadała na to pytanie, które pan mi zadał. To znaczy nie załatwiłaby sama z siebie tego problemu. Problemem jest po prostu działalność mafii, w tym mafii powiązanych ze sferą agenturalną rosyjską, nie ma co ukrywać, ale to jest akurat temat dla

0: służb, bo takie mafie działają potencjalnie, mogą działać w każdym sektorze i po prostu trzeba je zwalczać metodami operacyjnymi.
1: Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Sugestia premiera jest całkowicie pozamerytoryczna, jeżeli chodzi o związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy faktem jest, że agencje wywiadowcze posługują się kryptowalutami, natomiast agencje wywiadowcze radziły sobie z organizacją swoich działań, również kiedy nie było kryptowalut. Najlepszym do tego środkiem była i jest, nawet zapewniającym większy poziom anonimowości, nadal gotówka.
1: Bez względu na poglądy, politycy liczą na sprawne działania organów ścigania w sprawie ostatnich ataków na fabryki w Polsce.
3: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Dominik D. usłyszał zarzuty po wczorajszym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Zdaniem śledczych Dominik D. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
3: Dominik D. przyznał się do winy, podkreślił jednak, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztu. Sąd zdecyduje w tej sprawie jutro. Tymczasem przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zakończył się proces 35-latka, który 3 lata temu wjechał w grupę pieszych w Międzyzdrojach. Prokuratura domaga się kary 30 lat pozbawienia wolności dla Patryka F. Mężczyzna złożył zarzut m.in. potrójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osoby z zamiarem ewentualnym oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. Choć przepisy pozwalały w tym wypadku nawet na dożywocie, oskarżyciel wniósł o łagodniejszy wymiar kary, mówi prokurator Przemysław Płaskowicki.
5: To jest maksymalna kara poza dożywociem, którą można orzec, uwzględniając tutaj zakres tej tragedii. Z jednej strony, a z drugiej strony no jednak dostrzegając, że oskarżony no nie jest osobą aż z takim zupełnym degeneratem, no musi mieć jakąś szansę.
3: W wypadku na miejscu zginęły 3 osoby, małżeństwo oraz ich 7-letni syn. Przeżyła jedynie ich 12-letnia córka. Wyrok w tej sprawie Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłosi 10 września. Unia Europejska zapowiada kolejne sankcje na Rosję. NATO zapewnia o ochronie wszystkich sojuszników. To reakcja Zachodu na rosyjskie ataki hybrydowe w Europie. Na ten temat w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dyskutowała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe mówiła tak. Nie będziemy tego tolerować. Ursula von der Leyen zapowiedziała zaostrzenie sankcji na Rosję. Zastraszanie nie powiedzie się. Jesteśmy zjednoczeni. Europa i NATO nie tylko utrzymają presję na Rosję, ale ją zwiększą. Jest propozycja objęcia sankcjami ponad 1600 osób i firm z sektora zbrojeniowego Rosji. No, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił o przywiązaniu wszystkich sojuszników do artykułu 5, czyli kolektywnej obrony. Nasza jedność jest niezachwiana, a poparcie dla Ukrainy, jak mówił szef NATO, jednoznaczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Śledczy ustalili tożsamość 2 osób współodpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Tak twierdzą niemieckie media, które wskazują na 2 Rosjan z Łotwy i Białorusi. Na początku sierpnia o mało nie doszło do eksplozji 200 km od granicy z Polską. Więcej o tym Adam Górczewski.
7: Według Süddeutsche Zeitung oraz stacji NDR i WDR, Rosjanin z łotewskim paszportem i powiązaniami z rosyjskimi służbami przyleciał do Berlina pod koniec lipca. Wynajętym samochodem pojechał w okolice Lipska, wyleciał ze stolicy Niemiec 2 dni przed nieudanym zamachem. Według oficjalnych informacji na płycie lotniska znaleziono dron z ładunkiem wybuchowym i instalacją detonującą. Bezzałogowiec był blisko załadowanego amunicją ukraińskiego Antonowa. Według dziennikarzy w pobliżu znaleziono części 2 kolejnych dronów i przymocowaną do drzewa antenę, która miała wzmocnić sygnał. Na tych elementach znaleziono ślady DNA pasujące do baz danych w Finlandii i Litwie, co pozwoliło ustalić drugiego Rosjanina z włoską wizą turystyczną wystawioną w białoruskim Mińsku. Niemiecka prokuratura zakłada, że nie dojdzie do

0: zatrzymań, podobnie jak w innych przypadkach, kiedy szpiedzy niskiego szczebla po powrocie do Rosji z sabotażu w Niemczech nie pojawiali się więcej w krajach unijnych, a Kreml zaprzecza swojej odpowiedzialności i podejrzanych nie wydaje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Atak rosyjskich dronów odrzutowych na Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary. Rosja od zeszłego tygodnia intensyfikuje ostrzały ukraińskiej stolicy. Drony typu Szachet uderzyły w jeden z uniwersytetów w Kijowie w czasie zajęć. 160 studentów było wówczas w schronie, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocą Rosjanie zaatakowali również Odessę. Uszkodzili budynek mieszkalny i miejską infrastrukturę. 5 osób, w tym dziecko, zostało rannych. W obwodzie charkowskim po rosyjskim uderzeniu kilka tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu. Wołodymyr Zełenski ocenił, że reakcja świata na eskalację rosyjskich ataków jest niewystarczająca. Polska niezmiennie wspiera Ukrainę. Mówił dziś w Irlandii podczas nieformalnego unijnego spotkania ministrów spraw zagranicznych minister Radosław Sikorski.
2: Przede wszystkim solidarność z Ukrainą, która niemal każdej nocy znajduje się pod rosyjskim ostrzałem. Giną dziesiątki ludzi. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Te wszystkie ataki na miasta i infrastrukturę cywilną.
1: Władimir Putin odpowiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu w sprawie niebezpiecznego nieba. Dyktator mówił o tym w nocy w Kirgistanie. W stolicy tego kraju spotkali się przywódcy państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wcześniej prezydent Ukrainy zapowiedział, że dronów nad Rosję będzie tak dużo, że latanie nie będzie bezpieczne. Zastrzegł, że Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu, ale w związku z nasilonymi atakami ukraińskich dronów niebo nad Rosją będzie zamknięte. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
3: W odpowiedzi Władimir Putin oświadczył, że takie wypowiedzi to zapowiedź państwowego terroryzmu i oni proszą nas o rozmowy pokojowe, o osobiste spotkania. Z terrorystami nie prowadzi się negocjacji, stwierdził rosyjski dyktator. Putin dodał, że w razie jakiejś tragedii Rosja znajdzie sposób, żeby odpowiedzieć. Władimir Putin, pytany o mobilizację, odpowiedział, że to kłamstwo i informacyjny atak na Rosję. Władimir Putin oświadczył, że rosyjska armia dostała rozkaz przeprowadzania zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Koncern Chevron zainwestuje w Wenezueli ponad 7 miliardów dolarów i podwoi tam wydobycie ropy. Umowę ogłoszono podczas wizyty amerykańskiego sekretarza energii Chrisa Wrighta w Caracas. O szczegółach Marek Wałkuski.
4: Chevron to jak dotąd jedyna amerykańska firma naftowa obecna w Wenezueli na dużą skalę. Działa tam od 1923 roku. Chevron dostał dodatkowe koncesje w pasie Orinoco. Chcemy wielu inwestycji ze Stanów Zjednoczonych w Wenezueli dla dobra Wenezuelczyków i Amerykanów, powiedział sekretarz energii USA Chris Wright, który podczas wizyty w Caracas spotkał się z pełniącą obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Wright poinformował, że podczas jego wizyty zostanie podpisanych kilka porozumień. Te porozumienia doprowadzą do podwojenia produkcji ropy przez Wenezuelę w kolejnych kilku latach. Wenezuela ma największe potwierdzone złoża ropy na świecie, ponad 300 miliardów baryłek. Jednak po latach zaniedbań infrastruktura jest w opłakanym stanie, a według analityków jej naprawa potrwa wiele lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Rząd przyjął autopoprawkę projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka poinformował, że nowe przepisy mają dać gminom większe uprawnienia.
5: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli. I ta autopoprawka jest dokładnie o tym. To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów. Mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach. Koniec stania w kolejkach i wypełniania papierowych formularzy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z resortem rolnictwa uruchomiły portal rolnika. O szczegółach Piotr Durys.
6: Nowy system ma być rolniczym odpowiednikiem aplikacji mObywatel. Jak podkreśla prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

0: Administracji Rolnictwa Wojciech Legawiec, Platforma gromadzi w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe procedury.
1: Zapadła decyzja o budowie portalu rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki m-obywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu mógł pozałatwiać wszystkie sprawy.
0: Cyfryzacja ma przede wszystkim skrócić czas weryfikacji dokumentów. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada szybsze wypłaty środków.
2: Dzisiaj przenosimy to tak naprawdę w ten świat cyfrowy, ale też staramy się, by to było maksymalnie uproszczone.
0: W przyszłości portal zyska wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, z którym rolnik skonsultuje się głosowo prosto z kabiny ciągnika. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Aleksander Przoniak.
4: W tym roku najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem była Turcja. Wybrało ją prawie 30% osób, które wyjechały na zagraniczne wakacje. Magnesem był stosunek jakości do ceny. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
5: Na drugim Grecja 18%, następnie Hiszpania, Tunezja.
4: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że kryzys paliwowy nie wpłynął bardzo na chęć podróżowania wśród Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę.
6: Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki.
4: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Andrzej Abgarowicz. Ja wracam do Państwa z najnowszą dawką informacji o północy. Do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Po reklamie.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Mamy już 23 minuty po godzinie 23, a przed nami kolejny temat, bo wracamy do początku roku szkolnego, a to także przecież początek kolejnych zmian w edukacji. Jak oceniany jest kompas przyszłości? Reforma, która ma zmienić sposób, w jaki uczniowie zdobywają wiedzę i rozwijają najważniejsze kompetencje. O jej założeniach, pierwszych ocenach i potrzebach współczesnych uczniów na naszej antenie mówiła Elżbieta Strzemieczna z Instytutu Badań Edukacyjnych, z którą rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
13: Co tak naprawdę, no, od dziś, od wczoraj w polskich szkołach i w polskich przedszkolach się zmienia, czy też zmieni?
14: Formalnie zmieniają się podstawy programowe w przedszkolu, w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie czwartej szkoły podstawowej. Faktycznie chcielibyśmy, żeby zmieniło się trochę podejście do szkoły i zmienił się sposób patrzenia na naukę. Na naukę, która powinna być w większym stopniu praktyczna, która w większym stopniu powinna zostawać w głowach młodych ludzi. Czyli zależy nam na tym, żeby uczniowie nie tylko poznawali fakty, umieli je odtwarzać, ale też je dobrze rozumieli, umieli je łączyć, przetwarzać i wykorzystywać w swoim życiu i też widzieli, jak bardzo ta wiedza, która jest im w szkole przekazywana, jest im przydatna w życiu codziennym i będzie im przydatna w przyszłości. Także wraz ze zmianą tych podstaw, co jest formalne, chcielibyśmy, żeby zmieniło się trochę też podejście do nauczania, sposoby nauczania i relacje w szkole.
13: I jeżeli słyszę taki przekaz, to oczywiście w 100% jestem za, ale po chwili mój entuzjazm co

0: To nieco, żeby nie było, co nieco tylko gaśnie, bo od razu zastanawiam się, na ile ta dobrze brzmiąca teoria będzie się pokrywać z praktyką i z tym na przykład, jak do tych zmian przygotowane są polskie szkoły i jak do tych zmian są przygotowani na przykład nauczyciele, bo to nie jest nic nowego. Bardzo często przy okazji tego typu reform, zmian, korekt, i to trwa właściwie od lat, nauczyciele mówią dokładnie to samo. To nie było z nami konsultowane, albo to było zbyt skromnie z nami konsultowane, nie dostaliśmy żadnych wytycznych, jesteśmy zaskakiwani, tak naprawdę do 1 września sami do końca nie wiemy, z czym się będziemy mierzyć.
1: Myślę, że w tym przypadku ciężko powiedzieć, że nie było konsultowane, bo od samego początku, odkąd dostaliśmy prośbę i propozycję od Ministerstwa Edukacji Narodowej, żebyśmy w Instytucie Badań Edukacyjnych, Państwowym Instytucie Badawczym przygotowali założenia do zmian w systemie edukacji, zaczęliśmy je konsultować właśnie z nauczycielami. Zaczęliśmy od analizy wyników badań, ale od rozmów, od ankiet, od kwestionariuszy, od spotkań osobistych i konsultacyjnych, po to, żeby jak najlepiej zrozumieć i uznać i wprowadzić w życie to, o czym mówią nauczyciele, to, z czym się borykają, znaleźć rozwiązania ich problemów. Oczywiście nie na wszystkie się udało znaleźć rozwiązania, bo to też nie wszystko zależy od kwestii merytorycznych w szkole. Ale na pewno ta reforma z nauczycielami była od samego początku dyskutowana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to jest też to, że bardzo zależało nam na tym, żeby te zmiany nie wchodziły wszystkie naraz. Tak, żeby nauczyciele mogli krok po kroku wchodzić w ten kompas jutra, zapoznawać się z tymi rozwiązaniami i wdrażać je w swoje życie nie nagle, nie z dnia na dzień, nie właśnie w momencie wybicia tego pierwszego dzwonka, tylko stopniowo poznawać nowe rozwiązania, stopniowo się w nie wdrażać. Stąd też te podstawy nowe wchodzą teraz tylko w przedszkolu, w klasie pierwszej i czwartej. Kolejne klasy będą dołączać później. W przyszłym roku w pierwsza klasa szkoły ponadpodstawowej spotka się z nowymi podstawami, więc zależało nam na tej systematyczności. I też systematycznie razem z Ośrodkiem Rozwijania Edukacji, Rozwoju Edukacji przygotowujemy materiały wdrożeniowe, poradniki, coraz więcej szkoleń jest na rynku po to, żeby nauczycieli jak najlepiej do tego przygotować, jak najlepiej wesprzeć ich w tej pracy. Większość nauczycieli albo część nauczycieli już pracuje tymi metodami, o których my mówimy w reformie. Dla części nauczycieli to jest tylko potwierdzenie ich dotychczasowej praktyki. Dla części oczywiście będą jakieś zmiany. No, zmiany są formalne, tak jak mówiłam, w podstawie programowej. Zmieniły się podręczniki. Za kilka lat na pewno zmieni się egzamin, to znaczy też stopniowo przygotowujemy, pracujemy nad tym, żeby przygotować nowe założenia zarówno do egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego, ale nie wszystko naraz i nie z nienacka.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, już teraz bardzo, bardzo konkretnie. Jeżeli chodzi o przyrodę, biologię, geografię, tu też mamy pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć zamieszanie, bo to by było takie negatywne nastawienie, ale mamy zmianę polegającą na tym, że w tych pierwszych klasach, gdzie do tej pory była geografia i biologia, zamiast tych dwóch przedmiotów w jakiejś mierze powraca, no chyba tak, ta idea, żeby to był jeden wspólny przedmiot, czyli przyroda. Na ile w takim razie ten wspólny przedmiot, no on wymusza również to, co się na tych lekcjach, które wcześniej były lekcjami biologii i geografii oddzielnie, co się na tych lekcjach zmieni?
1: Tak, to prawda. W klasach od 4, czyli w 4, 5 i w 6 teraz proponujemy, i tak zostało to zapisane w rozporządzeniu, przedmiot przyroda, który łączy w sobie dotychczasowe treści z biologii, geografii, ale też chemii i fizyki. W związku z czym niektóre treści, które uczniowie poznawali dopiero w 7 czy w 8 klasie na chemii czy na fizyce, poznają trochę wcześniej, ale w ramach tego zintegrowanego przedmiotu przyroda. Oczywiście jest to pewne wyzwanie dla nauczycieli. W tej chwili uprawnienia do nauczania przedmiotu przyroda mają wszyscy nauczyciele, którzy do tej pory uczyli przedmiotu przyroda w 4 klasie, albo biologii, geografii, chemii i fizyki. Ale tak jak powiem...
0: Ale to przepraszam, nie jestem nauczycielem, ale myślę sobie, że jednak nauczyciel, który do tej pory specjalizował się, to jest dobre określenie, specjalizował się w chemii, który teraz będzie musiał uczyć również geografii i biologii, czy to jest rzeczywiście do końca szczęśliwe rozwiązanie?
1: To jest rozwiązanie podyktowane bardzo wieloma czynnikami. Jednym z nich jest też demografia i to, że mamy coraz mniej uczniów w szkole, a chcielibyśmy utrzymać etaty nauczycieli. Z drugiej strony robiliśmy też analizy i bardzo duża grupa nauczycieli uczących tych przedmiotów przyrodniczych i tak ma uprawnienia do przynajmniej dwóch z nich. Niewielu jest takich specjalistów w podstawówce, którzy uczą tylko jednego przedmiotu. Tak z praktyki. A druga rzecz... W tym momencie to obowiązuje tylko w 4 klasie. w której i tak była przyroda, więc na razie dla czwartej klasy niewiele się zmienia. Więc jeszcze jest chwila też, żeby tą wiedzę sobie rozszerzyć. No zagadnienia na poziomie klasy czwartej, piątej i szóstej z tych przedmiotów przyrodniczych, one nie są tak skomplikowane, żeby nauczyciel biologii nie był w stanie omówić też tych kwestii chemicznych i fizycznych, bo one przecież przejawiały się zawsze w jego dziedzinie.

0: Staraliśmy się tak przygotować podstawę, żeby ona była właśnie holistyczna i pokazywała te same zagadnienia z różnych perspektyw. Pokazywała uczniom, że nie wiem, woda, świat, góry to są zagadnienia, które mają swoje odzwierciedlenie i o których możemy mówić z perspektywy biologii, chemii, fizyki, geografii.
1: I przepraszam, i po tym jak będziemy wkuwać już tablicę Mendelejewa, to bardziej będziemy ją rozumieć dzięki temu?
0: Na taką mamy nadzieję, tak.
1: Na ile to jest rzeczywiście ułatwienie dla uczniów? No ile to jest rzeczywiście być może taka szersza perspektywa, jeżeli chodzi o zrozumienie tych pewnych zjawisk, o których uczymy się w szkole? Ale na ile jednak to jest zabranie... Ja wiem, że uczniowie tego bardzo nie lubią. Ja też tego nie lubiłem jako uczeń, ale teraz z perspektywy rodzica moja optyka troszeczkę się zmieniła. Że to jest jednak być może nazbyt dalekie ułatwianie uczniom edukacji. Że jednak takie czasami wkuwanie tych formułek, ono jednak potrafiło zostać na całe życie.
0: Nigdy w żadnym miejscu nie znajdziemy zapisu, że uczenie na pamięć jest złe. Wręcz przeciwnie, to jest jedyna opcja uczenia. To znaczy nasz mózg tak działa, że musimy się nauczyć na pamięć, bo pamięć posiada, w sensie to jest jedyne, co posiadamy, nasze narzędzie, tak? To, na czym nam zależy, żeby więcej rzeczy z tej pamięci roboczej zostawało w tej pamięci długotrwałej i żeby przez ich powtarzanie i powracanie do nich, ich odtwarzanie, no właśnie ta wiedza była bardziej ugruntowana. Jak spojrzymy na system edukacyjny w innych krajach, to naprawdę w zdecydowanej większości te przedmioty przyrodnicze na tym etapie edukacji są połączone w jeden. Więc chodzi nam o to, żeby zainteresować młodego człowieka światem przyrodniczym, w ogóle tym, co go otacza, pokazać mu, jak to jest różnorodne, ciekawe, interesujące i stopniowo wprowadzać język poszczególnych dziedzin naukowych. Jesteśmy przekonani, że to będzie ułatwienie, a nie utrudnienie, bo gdybyśmy mieli chociaż cień wątpliwości, to naprawdę nie proponowalibyśmy takiego rozwiązania.
1: No dobrze, to ja zapytam o jeszcze jeden przedmiot. Bardzo
0: Mam
1: często...
0: nadzieję, że ZPT-y.
1: A skąd pani wiedziała? A to szkoda, że to zdradziliśmy, bo chciałem jeszcze zrobić taki wstęp, że przedmiot, który bardzo często jest przez rodziców, przez uczniów i bywało, że przez szkoły był traktowany po macoszemu. Ale przedmiot rzeczywiście chyba, który zasługuje na dużo więcej uwagi i powagi. No, tym bardziej, że patrząc na to, jak ten świat w ostatnich, no już nawet nie dziesięcioleciach, ale w ostatnich latach, jak on strasznie przyspieszył, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście nawet takie najbardziej banalne czynności, oczywiste dla tych wcześniejszych pokoleń, no, czy one jednak nie powinny wrócić, nawet jeżeli to będzie tylko krótka lekcja raz w tygodniu.
0: Dwa razy w tygodniu.
1: Dwa razy w tygodniu, przepraszam.
0: Albo prawdopodobnie raz w tygodniu, ale po dwie godziny, więc to nie aż taka krótka lekcja. Tak, zdecydowanie z tego właśnie wyszliśmy z założenia, że powinny takie treści i umiejętności przede wszystkim wrócić, bo dzisiaj wiele osób narzeka i też w przestrzeni publicznej słyszymy, jak to młodzi ludzie są niezaradni, nie potrafią najprostszych czynności wykonać sami, przyszyć sobie guzika. No więc my mówimy, jeżeli tak jest, to
1: no ale po co mam to robić,
0: to.
1: Skoro na bazarku mam panie krawcowe, które mi to zrobią za 5 zł, czy tam nawet za 2 zł?
0: Też na zajęciach praktyczno-technicznych jest mowa o recyklingu, o przetwarzaniu, o tym, jak, co się dzieje, jak nadmiernie konsumujemy na przykład tekstylia.
1: No dobrze, a będzie na przykład o tym, jak zmienić żarówkę? Ja mówię zupełnie poważnie,
0: że tak.
1: To czego jeszcze będziemy mogli się dowiedzieć? Bo z jednej strony mnie się ten kierunek jak najbardziej podoba, ale z drugiej strony znów, żeby jednak nie było tak jednomyślnie, czy to się sprawdzi? No bo skoro dziś wszystko tak naprawdę mamy podane na tacy, ba, bardzo często jest tak, że te czynności, które kiedyś wykonywaliśmy, bo one były proste, w tej chwili są obudowane takimi problemami. No, kiedyś wymiana żarówki w samochodzie to była czynność absolutnie banalna, nawet dla kogoś, kto, nie wiem, od tygodnia prowadził samochód. Dziś, jeżeli chcemy wymienić malutką żaróweczkę, to nikt tego nie robi osobiście, tylko zaprowadzimy samochód do warsztatu, ponieważ inaczej się po prostu nie da.
0: Zgadza się. Ten przedmiot ma taki charakter, no, po pierwsze techniczny i praktyczny, jak sama nazwa wskazuje. Po drugie, on jest z założenia projektowy, to znaczy tak jest opisana podstawa i do tego zachęcamy nauczycieli, żeby razem z uczniami prowadzić ten proces wytwarzania rzeczy od początku do końca, to znaczy od projektu. Więc są różne metody przekazywane dotyczące projektowania, potem wytwarzanie, dobór materiałów, obliczanie zapotrzebowania na te materiały, budżetu jakiejś inwestycji, nawet jeżeli to jest karnik ten przysłowiowy, aż po właśnie to, co robimy z rzeczami, które wytworzyliśmy. I to myślenie projektowe, myślenie od początku do końca, ono może dotyczyć przyszycia tak samo guzika, jak i potem spraw bardziej technicznych. To jest z jednej strony przygotowanie dla tych uczniów, którzy potem myślą o edukacji technicznej w technikum czy w szkole branżowej, ale z drugiej strony takie właśnie czynności codziennego życia, które potrzebne są nam wszystkim.
1: Mhm. A także świadomość tego, ile pracy wymaga na przykład stworzenie jednego przedmiotu?
0: Tak, bardzo ważna rzecz. I bardzo ważne też, na czym nam zależało, pomagało, żeby uczniowie, wytwarzając te rzeczy własnymi rękami, mieli to poczucie sprawczości i też doceniania i szacunku dla wytworów innych ludzi.
1: To jeżeli pani pozwoli, ja niestety z pewnym niepokojem spoglądam na zegar, który nad

0: panią wisi. Chciałbym porozmawiać o jeszcze jednej kwestii, jeszcze jednym przedmiocie, wychowanie fizyczne, WF, bo tu pytanie brzmi, czy tak naprawdę jest jeszcze ratunek. Mam przed sobą badania z takiego raportu Sportowe Talenty. To były badania prowadzone na przestrzeni różnych lat, no i są porównania jak gdyby różnych pokoleń. Skok w dale. Współczesne dzieci skaczą o 20 cm bliżej niż ich rówieśnicy z 1999 roku. Czyli można powiedzieć ich rodzice, tak? 20 cm. I to jest szokujące tym bardziej, że jeżeli tak spojrzymy, to mam takie wrażenie, że te kolejne pokolenia, one jednak są coraz wyższe, prawda? Więc teoretycznie te odległości, te dłuższe nogi powinny sprawić, że te odległości powinny być dłuższe, a nie krótsze. Proszę bardzo, tendencja jest odwrotna. Bieg wytrzymałościowy, dramat i tragedia. Męczymy się, znaczy dzieciaki w tej chwili męczą się nieporównywalnie szybciej niż ich rówieśnicy z lat 80. czy 90. 15-procentowy spadek ogólnej sprawności fizycznej młodzieży na przestrzeni ostatnich lat. I czy to można odkręcić? No tak zapytam.
1: Trzeba zrobić wszystko w tym kierunku, żeby tak się wydarzyło. To znaczy, jeżeli mamy tak wyraźne dane, i my je oczywiście też znamy.
0: A to jest tylko jakiś urywek tak, z różnych innych badań dotyczących właśnie naszej sprawności.
1: Tak, każde badanie sprawności pokazują, że dzisiejsza młodzież tą sprawność ma mniej rozwiniętą niż mieliśmy my, czy nasi rodzice, czy dziadkowie te kilkadziesiąt lat temu. I to jest najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić. To znaczy, nie możemy pozwolić, żeby to się pogłębiało. Stąd na przykład w dokumencie, który przygotowaliśmy, zanim jeszcze zaproponowaliśmy podstawy programu, też na zlecenie MEN-u, czyli profilu absolwenta i absolwentki polskiej szkoły i przedszkola. W tych kompetencjach fundamentalnych, które tam zawarliśmy, dołożyliśmy też kompetencje ruchowe. Jako właśnie te, o których trochę zapomnieliśmy przez ostatnie lata, które przez rozwój technologii trochę leżą gdzieś na półce obok smartfona, chociaż smartfon częściej
0: nie leży, tak.
1: Właśnie, częściej nie leży niż te kompetencje ruchowe. Stąd też ta nowa podstawa do WF-u i w ogóle myślenie o tym, że rozwój fizyczny jest tak samo ważny jak rozwój intelektualny i jeżeli chcemy mieć zdrowe pokolenie, sprawne intelektualnie, to musimy zadbać o to, żeby ono było też sprawnie fizyczne. To jest też związane z ich dobrostanem, to jest związane potem. Mamy też badania, które pokazują, że w zdrowym ciele i uczniowie są szczęśliwsi troszeczkę i lepiej sobie radzą ze stresem.
2: Z Elżbietą Strzemieczną z Instytutu Badań Edukacyjnych rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Mamy 37 minut po godzinie 23, a teraz zabieramy Państwa w świat polskiego komiksu. No bo przypomnijmy sobie takie postacie jak Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok, Diplodok. W jakim kontekście? W kontekście między innymi specjalnej wystawy, która będzie przedstawiała blisko 8 dekad historii polskiego komiksu. Warto teraz zostać z Polskim Radiem 24.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego być może mają Państwo ochotę wrócić do swojego analogowego dzieciństwa, kiedy być może niektórzy z Państwa pod ławką czytali komiksy. W domu aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie przy ulicy Pięknej można zobaczyć niemal 100 prac prezentujących właśnie tę niezwykłą dziedzinę sztuki, bo chyba tak o komiksie możemy i należy powiedzieć. Naszym gościem jest pani Judyta Majkowska, liderka projektu Komiks i Ilustracja w Desa Unicum. Witam serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: Czy komiks możemy nazwać już takim autonomicznym z perspektywy czasu i zupełnie osobnym dziełem sztuki?
5: Myślę, że tak. Myślę też, że komiks jest właśnie taką ciekawą dyscypliną, ciekawą dziedziną, gdzie spotyka się i literatura, i spotykają się sztuki plastyczne. Stworzenie takiej jednej planszy wymaga od rysownika naprawdę bardzo dużego nakładu pracy i też nakładu umiejętności.
4: Prezentujecie w Desa Unicum niemal 100 właśnie takich plansz znanych twórców, bardzo uznanych twórców. To jest prawie 8 dekad polskiego komiksu. Wydaje się, że to w takim razie cała historia tego gatunku.
5: Nawet więcej niż 100, bo to 102, więc to jest zabawa na 102, jeżeli chodzi o tą wystawę. Ta wystawa w pewnym sensie jest wystawą przekrojową, jeżeli chodzi o polski komiks, no bo znajdziemy tutaj i pracę Lengrena z 1948 roku prasową i znajdziemy tutaj pasek Wicka i Wacka z lat 50. Znajdziemy tutaj też Bakwapiszona Bohdana Butenki z lat 70. Ale przede wszystkim znajdziemy tutaj tak naprawdę całą plejadę gwiazd polskiego komiksu z tego

0: złotego okresu polskiego komiksu, czyli lat 70., 80., bo mamy tutaj zarówno Babcia Chmiela, mamy Janusza Christę, mamy Tadeusza Baranowskiego, mamy Charlotte Paweł, mamy Mieczysława Wiśniewskiego i jego nieśmiertelnego klosa, więc Bogusław Polch w ogóle i jego komiks z lat 80. świetny, więc tak naprawdę tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, no i też pokazujemy tych twórców współczesnych. I mamy, myślę, że naprawdę ciekawy wybór tych twórców współczesnych. Mamy zarówno Piotra Kowalskiego, mamy Tomasza Lwa Leśniaka, Michała Śledzińskiego, więc tutaj naprawdę jest spory wybór taki, tak jak mówiłam wcześniej, przekrojowy, że można sobie po prostu też trochę prześledzić, jak wyglądał ten komiks 50 lat temu, co się działo z nim, jakie zachodziły przemiany, jak on wygląda teraz, jaki on jest aktualnie. Co myślę, że jest w gruncie rzeczy ciekawe, bo też pokazuje to, że komiks jest takim medium, które cały czas, chciałam powiedzieć, że mutuje, ale to nie jest fortunne określenie. To jest takie medium, które cały czas ewoluuje, które też jest odbiciem czasów. Myślę, że dość trafnym określeniem właśnie jest to, że komiks jest odbiciem czasów, no bo tutaj twórcy rzeczywiście na bieżąco reagowali na to, co się działo dookoła nich i to znajdowało rzeczywiście odzwierciedlenie w ich światach, w ich bohaterach.
1: Nawet wtedy, kiedy musieli borykać się z cenzurą, niektóre komiksy nazywali kolorowymi zeszytami, prawda? To myślę, jest bardzo ciekawe.
0: Znaczy, te kolorowe zeszyty ogólnie są dość ciekawym sformułowaniem z tego względu, że też my gdzieś tam staraliśmy się znaleźć swoje słowa na komiks, no bo komiks jest ewidentnie pochodzenia angielskiego słowem, więc my staraliśmy się właśnie gdzieś znajdować kolorowe zeszyty i inne tego rodzaju określenia, ale no tak, komiks co do zasady w latach PRL był tym medium takim na pograniczu wrogiego, no bo gdzieś tam on był jednak wybitnie zachodni i przez to też był trochę niebezpieczny, no bo można było różne niebezpieczne treści jeszcze tam zakodować. Ale z drugiej strony też komiks był wykorzystywany z powodzeniem właśnie do ocieplania wizerunku, co po niektórych instytucji, tak jak na przykład Kapitan Żbik, który był wykorzystywany do ocieplania wizerunku Milicji Obywatelskiej.
1: Czy w ogóle możemy powiedzieć, że istniało coś takiego jak Polska Szkoła Komiksu, tak jak Polska Szkoła Plakatu? Czy nasi twórcy mieli swój charakterystyczny styl? Czy była w tym komiksie jakaś cecha, która wyróżniała właśnie twórców z tej części świata?
0: Wie pani co, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja chyba nie czuję się na siłach na tyle, żeby tutaj wskazać Polską Szkołę Komiksu, tak jak się wskazuje Polską Szkołę Ilustracji czy Polską Szkołę Plakatu. Ja raczej mówiłabym po prostu o fenomenie. Pewnego rodzaju fenomenie artystycznym, pewnego rodzaju fenomenie kulturowym, no bo ten komiks wyrastał z tej rzeczywistości, w której był tworzony. No, nie bez kozery były to komiksy dla dzieci, no bo to jednak ten komiks dla osób dorosłych, dla dojrzalszego odbiorcy, gdzieś tam dopiero pojawił się w latach 80. To bardziej ze sprawą właśnie komiksów sci-fi fantastycznych Bogusława Polcha. To byłoby ciekawe, gdyby gdzieś tam spróbować właśnie wyciągnąć tą Polską Szkołę Komiksu, gdzieś tam też ją spróbować umieścić na mapie Europy, no bo Europa też komiksem stoi. Mamy przecież fantastyczny rynek frankofoński, są świetne rzeczy w Wielkiej Brytanii, Włochy, więc można byłoby gdzieś spróbować to umieścić na tej mapie Europy. Nie jestem pewna, czy użyłabym właśnie tego sformułowania Polska Szkoła, ale na pewno można mówić o pewnej odrębności tego komiksu, bo on ani nie kalkuje bezpośrednio tego, co się działo na Zachodzie, jest w pewien sposób odrębny, no i właśnie jest odrębny przez to, że on właśnie wyrastał gdzieś z tych doświadczeń tej rzeczywistości, która otaczała tych twórców, która była wszechobecna i która stanowiła, nie wiem, nie powiedziałabym, że stanowiła może źródło inspiracji, ale na pewno stanowiła jakąś kanwę, na której te wszystkie dzieła mogły powstać.
1: A uczucia sympatii budzi nadal wśród nas, tak jak i budził wcześniej, na przykład profesor Nerwosolek. Pokazujecie sporo plansz i sporo prac zmarłego niedawno Tadeusza Baranowskiego. Jaki był jego świat komiksu?
0: Baranowski na pewno się wyróżnia tym, że używa bardzo ciekawego języka w swoim komiksie i to są też bardzo intelektualne żarty, bo komiks Baranowskiego można czytać naprawdę na kilka różnych sposobów. Można po prostu przeczytać historię z obrazkami do tego, ale też można oglądać same kompozycje, można też czytać same dialogi. Naprawdę uważam, że Baranowski jest dość niezwykłym twórcą na scenie, na tej polskiej scenie komiksu, właśnie przez ten jego żart słowny, przez to, jak jego

0: postaci są sformułowane, przez to, jakim one się językiem posługują, też przez to, jak jest skonstruowana ogólnie cała narracja i to, jak wchodzi, jak jest pokazany też sam autor, który też często jest gdzieś tam umieszczony w tych historiach.
1: A jeżeli chodzi o taką charakterystyczną kreskę, to jakby pani określiła to, jak rysował Baranowski?
0: Wie pani co, to jest na pewno

0: wystawie naszych gości, to faktycznie Tytus jest takim punktem, gdzie się zatrzymują rodzice z dziećmi, wnukowie z dziadkami, gdzie ten Tytus jest oglądany. No jakby nie było, to jest 60 lat uczłowieczania Tytusa. To jest 6 dekad prób. I też Tytus myślę, że jest takim chyba właśnie najbardziej przystępnym komiksem właśnie dla tych młodszych czytelników. Jest kolorowy, postaci są tak skonstruowane, że one są, że po prostu da się je lubić. No ale też sam Tytus myślę, że jest całkiem uroczą postacią.
1: Wiem, że pokazują Państwo tutaj pracę, która jest dosyć nietypowa. Praca z roku 85 przygotowana dla Świata Młodych, powstała dla Teatru Rozmaitości. To właśnie praca Jerzego Chmielewskiego, o co tutaj chodzi?
0: Tak, bo w 1989 roku miała miejsce premiera sztuki teatralnej o Tytusie. Jedna z tych plansz była wykorzystywana w programie teatralnym. Później jako komiks one zostały wykorzystane w Świecie Młodych. Więc to jest faktycznie taki ciekawy przykład tego, jak różne sztuki się łączą. Też myślę, że to jest coś, co już mówiłam wcześniej, ale też właśnie to jest fajne odbicie czasów, że była sztuka teatralna na podstawie komiksu, żeby tą sztukę zareklamować, powstały plansze komiksowe też z tymi bohaterami, też z komiksu i później ten komiks był wydany w Świecie Młodych. Więc to jest taka naprawdę udana klamra.
1: W Świecie Młodych publikowała też kobieta polskiego komiksu, tak jak ją Państwo określają, czyli Charlotte Paweł. To artystka, która no właśnie tworzyła nie tylko komiksy, ale ta działalność była bardzo, bardzo szeroka. Może warto o niej wspomnieć, bo jednak ten świat jest dosyć no, męski, a tutaj mamy zupełnie inną kreskę i też no, inne odczuwanie świata. Chyba.
0: Tak, Charlotte Paweł jest na pewno jedną z tych twórczyń, o których trzeba pamiętać, mówiąc o polskim komiksie. No, pierwsza dama polskiego komiksu to jest określenie nie bez kozery, bo faktycznie Charlotte Paweł stworzyła taki świat bardzo podobny, z jednej strony bardzo podobny do tego, co oferował Papcio Chmiel ze swoim Tytusem, ale z drugiej strony zupełnie z inną wrażliwością, z innym humorem. Powiedziałabym, że te czasami te żarty Charlotte są trochę ostrzejsze. Są takie bardziej, może nie dosadne, ale są takie z pazurem. Ja osobiście bardzo lubię świat Charlotte Paweł. Niezależnie od tego, czy to są komiksy o Jące i Kleksie, czy to są komiksy z już serii Kubuś Piekielny, ja mam do tego taką dużą osobistą sympatię i dużo osobisty sentyment, więc może dlatego też jestem trochę niesprawiedliwa w tych ocenach, ale Charlotte Paweł rzeczywiście zostawia po sobie całą masę prac. I właśnie nawet nie tylko te prace komiksowe, które wszyscy znamy, które były wydawane, ale też właśnie prace ilustracyjne, bo też można to u nas znaleźć. Były prace, które były dawane w Komputer Świecie i też one są, powiedziałabym, takie właśnie, to jest po raz kolejny to samo określenie, znów to odbicie czasów, bo też myślę właśnie, że komiks jako medium i ilustracja, one są takim, powiedziałabym, najczulszym wskaźnikiem tego, w jakich czasach powstają, w jakich okolicznościach powstają i w jakim klimacie one powstają.
1: A jeżeli chodzi o współczesność, czy współcześni twórcy czerpią z tej bogatej tradycji, no i jakie podejmują tematy?
0: Współczesny komiks jest tak naprawdę przebogatym polem i też jest, żeby to też wybrzmiało jasno, mamy naprawdę świetnych twórców. Polski komiks tak naprawdę nigdy nie przestał być świetny, on po prostu stał się inny. Rzeczywiście warto obserwować, warto mieć rękę na pulsie, co robią aktualnie polscy rysownicy, bo na przykład mamy tak uzdolnych twórców, jak na przykład Piotr Kowalski, który zrobił międzynarodową karierę, jest polskim rysownikiem, który tworzy dla Marvela. I to są naprawdę świetnie wykonane techniczne prace, które zasługują na naprawdę uwagę tutaj i kolekcjonerów, ale też i tak naprawdę każdego fana komiksu i każdego fana w zasadzie sztuk plastycznych. No bo też nie zapominajmy, że za tymi planszami stoją artyści. Artyści, którzy muszą mieć bardzo dobry warsztat, artyści, którzy bardzo dużo wysiłku wkładają w te swoje prace, no bo żeby ta praca powstała, naprawdę musi się zadziać bardzo dużo rzeczy, żeby to mogło dojść do skutku. Tak naprawdę praca nad komiksem jest też często pracą bardzo koncepcyjną i też to warto docenić, oglądając te plansze, że zanim powstała dana plansza z danymi dymkami, musiała powstać cała koncepcja, która musiała być bardzo przemyślana. Też do jednej planszy często było bardzo dużo poprawek, więc też chciałabym, żeby gdzieś doceniać ten kunszt artysty.
1: To, co prezentują Państwo w Desa Unicum, to są plansze. W jaki sposób, jakich technik używają artyści? W jaki sposób te komiksy powstają? Bo to są, jak widzę, różnorodne formy. Mamy czarno-białe rysunki, są też te bardzo kolorowe. Są też takie, gdzie zauważyłam taką folię nałożoną jakby na planszę. Chwilę o tych technikach proszę nam opowiedzieć.
0: W większości te prace powstawały tuszem po prostu. Do druku,

0: Żeby ukazał się komiks w kolorze, trzeba było wykonać, że tak powiem, taką planszę pomocniczą, właśnie pokolorowaną, i na tą planszę pokolorowaną jeszcze się kładło zeskanowany, to właśnie co pani zauważyła, tą taką folię diapozytyw. No i tak przygotowana plansza mogła się ukazać drukiem w kolorze, no ale nie wszyscy też tak pracowali, bo na przykład tutaj może pani zauważyć pracę babcia Chmiela, które są już kolorowe, więc to też zależało od tego, w jakiej technice to było drukowane i też jak dany artysta pracował.
1: Artyści, którzy tworzyli komiksy, musieli nie tylko być znakomitymi i są znakomitymi rysownikami, ale również ten błyskotliwy umysł, humor i ta analiza rzeczywistości. W jaki sposób z kolei rodzą się teksty, które lądują w tych chmurkach? Czy to czasem jest praca zespołowa?
0: Tak, często się zdarza tak, że jest rysownik i jest scenarzysta. Tym bardziej to właśnie podkreślam gdzieś tam w rozmowach o komiksie, jako o medium i też o rysownikach, jako o artystach, że tym bardziej to wymaga bardzo dużego wysiłku, żeby się w takim tandemie albo nawet w kilkuosobowym zespole zgrać i żeby rysownik bardzo precyzyjnie oddał to, co scenarzyści mają na myśli. Oczywiście też rysownicy są często scenarzystami, sami dla siebie rysują. Rysują swoje rysunki pod swoje scenariusze, tym bardziej tutaj właśnie kładę nacisk na to, żeby docenić tych rysowników. Bo żeby precyzyjnie oddać to, co ma się na myśli, to też wymaga sporego wysiłku.
1: A czy współcześni rysownicy rysują za pomocą nowych technologii, czy też rysują tuszem? Czy ta technika, jakby, która od umysłu prowadzi do ręki, jeszcze jest popularna, czy to wszystko się już przenosi w sferę cyfrową?
0: Powiedziałam, że to tak naprawdę zależy od twórcy i od jego warsztatu, bo mnóstwo twórców cały czas jeszcze tworzy analogowo. Natomiast ja też chciałabym zwrócić uwagę na tutaj twórczość Bogusława Polcha, który u nas się pojawia na aukcjach prawie zawsze. I to są też prace, które są bardzo dokładne, które są bardzo szczegółowe. I tutaj tym bardziej zapraszam po prostu do nas obejrzeć je na żywo, bo takie rzeczy trzeba obejrzeć na żywo z pierwszego rzędu. One są bardzo szczegółowe, one są wręcz pedantycznie wyrysowane. To są wręcz matematyczne kompozycje. Ja zawsze na takie rzeczy bardzo zwracam uwagę, tak osobiście.
1: Jaką popularnością cieszy się komiks wśród kolekcjonerów? Czy to jest ta dziedzina sztuki, która cieszy się dużym powodzeniem na aukcjach? Jak z Państwa perspektywy to wygląda? Jak na przestrzeni ostatnich lat Pani to ocenia?
0: Nie da się ukryć, że temat komiksu jest nieco niszowy, chociaż my te aukcje już z powodzeniem organizujemy od 12 lat. To jest jeden z tych projektów, który ma swoich wiernych fanów, którzy zawsze czekają na te katalogi, którzy zawsze czekają na te oferty, którzy czekają na to, żeby zobaczyć, co się udało nam tutaj nazbierać. Ja zawsze też się bardzo cieszę na możliwość rozmowy z fanami tego projektu, z fanami komiksu. Przyznam się, że to jest projekt, który może nie jest najbardziej oczywisty w całym portfolio, ale z drugiej strony rynki komiksowe, czy to we Francji, czy to w Stanach Zjednoczonych, są bardzo duże i cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że Polska też może mieć swój rynek komiksowy, gdzie naprawdę mamy świetnych twórców i mamy świetne prace. Mamy nazwiska ugruntowane, które są już klasykami komiksowymi, właśnie ci, o których rozmawialiśmy. To jest właśnie Babcio Chmiel, to jest Tadeusz Baranowski, to jest Janusz Christa, Bogusław Polch, ale też mamy, że tak powiem, nowych klasyków, którzy gdzieś tam się na naszych oczach krystalizują. Też właśnie dlatego warto ten projekt obserwować i warto zwracać uwagę na aukcję komiksu, bo też tu jest jeszcze pole do odkrycia bardzo wielu bardzo ciekawych twórców, takich, których jeszcze być może nie wszyscy znają, a warto znać.
1: Plansza numer 10 i 11, 1981-1984. Co my tu mamy? Same wspaniałości.
0: Tak, same wspaniałości, tym bardziej, że Smok Diplodok u nas się pojawił po kilkuletniej przerwie. Tu mamy akurat plansze, które pokazują dość kluczową scenę, bo Diplodok wylądował z Lordem Hokusem Pokusem u Nerwosolka i Entomologii i okazuje się, że Diplodok jest nadzwyczajny, jest żywym wehikułem czasu, więc raz, że to jest świetna plansza, jeżeli chodzi o rozwój całej akcji komiksu, a dwa, że też to są naprawdę super plansze, żeby zobaczyć, to, jak pracował Baranowski i jak on właśnie rysował. Bo zwróćmy tutaj uwagę właśnie na kompozycję tych plansz, na to, jak one są bogate, jak one są szczegółowe i też jak dynamiczne one są. Bo tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo i naprawdę same rysunki można śledzić bez czytania dialogów, chociaż dialogi u Baranowskiego tak naprawdę to jest uczta dla umysłu.
1: To jest plansza czarno-biała, a obok dokładnie taka sama, tylko już pokolorowana, prawda? Czyli to też pokazuje pewien proces twórczy.
0: Tak, dokładnie.

0: Też właśnie nam bardzo zależy, żeby pokazywać ten proces twórczy, żeby pokazywać zarówno planszety czarno-białe, podstawowe, ale też żeby pokazywać, jak później wyglądała plansza, która miała być przygotowana do druku i na podstawie której miał się ukazać kolorowy komiks. No bo to też jest ważne z tego względu, żeby zrozumieć właśnie ten proces tworzenia i żeby też zrozumieć, jak skomplikowane było stworzenie tego komiksu, ile wymagało to pracy takiej rzemieślniczej od artysty, że naprawdę ktoś musiał wykonać tę pracę, żeby ten kolorowy komiks mógł się ukazać i żeby też nasi oglądający dali się porwać po prostu temu czarowi artyzmu.
1: Jesteśmy z kolei przy planszy prezentującej pracę Henryka Jerzego Chmielewskiego. Tytuł Romek i Atomek, plansze do świata młodych, odcinek numer 6, 1985 rok. To, o czym wspominałyśmy. Mi się bardzo ta scena podoba, bo tutaj jest balet prezentowany.
0: Ja też przyznam się, że jestem dużą fanką tej planszy. Ta plansza jest niezwykle dynamiczna i też no, Tytus ubrany w sukienkę, kłócący się z tutaj członkiem orkiestry. To jest bardzo urocze i bardzo humorystyczne. No i też to jest taka rzeczywiście plansza komiksowa, w której się dużo dzieje, w której jest dużo dynamizmu, w której są dźwięki, jest łup, jest dość, jest co. Więc też no, tak naprawdę można zauważyć, można tutaj zobaczyć tą mechanikę tego, jak autor starał się nadać jakąś akcję w przedstawianej scenie.
1: Warto zajrzeć też na piękną do Odessa Unicum, by na własne oczy zobaczyć te prace dotyczące polskiego komiksu. Judyta Majkowska o nim opowiadała. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu.
1: Za niespełna 3 minuty północ, no i to już wszystkie propozycje z naszej strony dla Państwa podczas tego wieczoru w Polskim Radiu 24, a przygotowali go Andrzej Abgarowicz i Patrycja Pindakiewicz, zrealizowali Eldar Pedorenko i Adam Brzeziński. Dziękujemy Państwu, Maciej Wolny. Do usłyszenia.
0: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
3: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejm po pierwszym czytaniu ustawy o najmie krótkoterminowym. Projekt trafił do dalszych prac w komisji. Za nami przesłuchanie trojga zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Usłyszeli zarzuty. W Wenecji rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszamy.

0: Gminy, wspólnoty i współdzielnie mieszkaniowe mają mieć prawo do zakazywania najmu krótkoterminowego. Sejm po pierwszym czytaniu przesłał projekt ustawy do prac w komisji. Nowe prawo ma dać gminom możliwość tworzenia stref, w których taka działalność będzie ograniczona lub wyłączona. Ponadto nie będzie można też prowadzić najmu krótkoterminowego bez wpisu do ewidencji, powiedział Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jaki cel stoi przed nami? Po pierwsze, dokonać uczciwej, rzetelnej oceny, ile tego funkcjonuje. Dać te informacje lokalnym władzom po to, żeby wiedziały, jak to funkcjonuje i żeby umiały lokale usługowe oddzielić od lokali mieszkalnych, bo tutaj tracimy podatkowo albo ktoś zyskuje w nierównej konkurencji podatkowo. I trzecia rzecz, musimy bardzo wyraźnie oddzielić miejsca, w których się mieszka, od miejsc, w których się prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, nie życzą sobie, żeby tam były mieszkania.
0: Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślenie z ewidencji obiektów, ale w określonych przypadkach. Andrzej Gawron, poseł PiS, powiedział, że jego klub jest za dalszymi pracami nad projektem.
2: Nie zgadzamy się z sytuacją, w której prawa mieszkańców są słabsze niż prawa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Właśnie w tym budynku. Popieramy możliwość reagowania przez gminy na nadmierną koncentrację najmu krótkoterminowego oraz wprowadzenie odpowiednich ograniczeń tam, gdzie wymaga tego interes mieszkańców, interes gminy.
0: Przepisy miałyby wejść w życie od 2028 roku. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Mowa o Rafale Z, Jaromirze W oraz Annie P. Zostali oni zatrzymani i przewiezieni do prokuratury w Katowicach, gdzie zostali przesłuchani, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych.
0: Na dalsze decyzje co do ewentualnego aresztu będą podejmowane rano. Tydzień temu w związku z aferą Zonda Krypto został aresztowany prezes PKO Radosław Piesiewicz. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Izrael kontroluje już 60% strefy Gazy i nie zamierza się wycofywać. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział dalsze działanie przeciwko Hamasowi. O szczegółach Diana Skaja.
4: Benjamin Netanyahu powiedział, że izraelskie wojska pozostaną wzdłuż tzw. linii żółtej, czyli obecnej granicy izraelskiej kontroli w Gazie. Jak mówił, Izrael chce rozbroić Hamas i zdemilitaryzować strefę Gazy. Jego zdaniem zagrożenie ze strony Gazy zostało już w dużej mierze wyeliminowane, ale izraelska armia ma jeszcze zadania do wykonania. Netanyahu zapowiadał wcześniej, że Izrael chce rozszerzyć kontrolę nad Gazą do 70% jej terytorium. Jego słowa padły na niecałe 2 miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, które odbędą się 27 października. Diana Skaja, Polskie Radio.
0: Ponad 700 dni wybuchów na polu w Pońsku na Mazowszu znalazł jeden z rolników. Prawdopodobnie są z czasów II wojny światowej. Sierżant Eliza Koźlicka z pońskiej policji mówiła, że amunicja znajdowała się pod ziemią niedaleko okolicznych budynków.
5: Na miejsce skierowani zostali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz policyjni pirotechnicy. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Kazunia funkcjonariusze zabezpieczali teren tak, aby nikt postronny nie zbliżał się do znaleziska. Jak się okazało, pod ziemią znajdowała się znaczna ilość niebezpiecznych pozostałości wojennych. Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników.
0: Saperzy zabezpieczyli w sumie 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na koniec 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Pierwszym ważnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie statuetki wybitnemu aktorowi. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości.
6: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa.
0: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy pochmurno i deszczowo, przeważnie w południowej połowie kraju. Na pozostałym obszarze mogą pojawić się zamglenia. W ciągu dnia strefa opadów rozszerzy się na prawie całą Polskę. Termometry w nocy wskażą od 10 do 14 stopni, a w ciągu dnia będzie od 20 do 24. Jest 6 po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, zapraszam. Od wieków rzeki łączą ludzi. Kiedyś były ważnymi szlakami handlowymi, dziś stanowią ważny element ekosystemów, pomagają nam w walce ze skutkami zmiany klimatu, a w miastach są ulubionymi miejscami wypoczynku i rekreacji. We Wrocławiu tysiące osób spędzają wolny czas nad Odrą, w Poznaniu nad Wartą, a w Warszawie przyciąga Wisła. I to właśnie w Warszawie, nad Wisłą, bo w Centrum Nauki Kopernik już 3 i 4 września odbędzie się międzynarodowa konferencja United by Rivers, czyli Zjednoczeni przez Rzeki. Jej uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania, jak przywrócić rzeki miastom, jak chronić je przed presją urbanizacyjną i skutkami zmiany klimatu, chronić ich przyrodę, a jednocześnie ułatwiać dostęp mieszkańcom. My już dzisiaj poszukamy odpowiedzi na te pytania z moim gościem w studiu, Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Choć Wisła dzieli Warszawę na pół, no to tak naprawdę łączy mieszkańców stolicy, prawda?
3: No jesteśmy już na takim etapie, że zdecydowanie łączy. Faktycznie kiedyś była taka sytuacja, że przekraczaliśmy rzekę, mówiliśmy, że pojedziemy na praską stronę, byliśmy na lewym brzegu. Teraz faktycznie mogę to powiedzieć z dumą, po tych 13 latach. Nie wszyscy się oczywiście z tą nomenklaturą zgadzają, ale ja jestem jej niezwykle oddany. Mamy 19. nieformalną dzielnicę, dzielnicę Wisła, kampanię, która pierwotnie trochę była odpowiedzią na to, jak wzrosło zainteresowanie rzeką w Warszawie. To była wypadkowa trochę edukacji związanej z czystością, z bezpieczeństwem, z wolnością, bo przestrzeń dzielnicy Wisła, przestrzeń bulwarów, plaży Poniatówka jest dość specyficzną przestrzenią. Tam tej wolności jest znacznie więcej niż gdzie indziej w mieście i każdy, kto spędza czas nad Wisłą, spędzał czas na schodkach, bywał w klubach, kawiarniach, wie doskonale o tym, że ta wolność to jest domena i pewna definicja dzielnicy Wisła.
2: Natomiast wolność młodych ludzi szczególnie.
3: Wolność młodych ludzi i tak naprawdę trzeba to obserwować, jestem najlepszym tego przykładem, no już kolejnego pokolenia. To jest tak, że no ja pamiętam jeszcze z okresów studiów, kiedy się przychodziło nad Wisłę, teraz jest już to zupełnie inna epoka i niebawem nasze dzieci tu będą przychodzić. I właśnie o tym jest konferencja, o tym jest dzielnica Wisła, o tym jest całe nasze spotkanie, o tym, żeby zostawić rzekę, która jest bezwzględnie niebywałym dziedzictwem przyrodniczym nie tylko miasta stołecznego Warszawy, całej Polski, żeby ją zostawić w najlepszym możliwym stanie, najlepiej niepogorszonym, a może przy odpowiedniej determinacji, wiedzy i naszym zaangażowaniu uda się ją zostawić lepszą niż ją zostaliśmy i zaczynam powoli w to wierzyć. Stąd temat konferencji, który mówi o przyszłości, o tym, że sam fakt, że nas łączą rzeki, o czym chętnie opowiem dlaczego, jest też tak, że są po prostu przyszłością. Już ciężko sobie wyobrazić, żeby którekolwiek z cywilizacji miast europejskich, żeby z nawet najmniejszych gmin w Polsce wodarze czy osoby spędzające tam czas nie były świadome tego, że to jest nasza przyszłość. De facto to, że rzeka płynie przez miasto, to, że pierwotnie była tak naprawdę kamieniem węgielnym założycielskim, bo istnieje...
2: Tak, no bo największe i najstarsze polskie miasta powstawały nad rzekami.
3: I tak też to wygląda na świecie i w Europie i myślę, że można by było się pokusić o to, że może i Warszawy by nie było tu, gdzie jest, gdyby nie Wisła. I trochę o tym przez jakiś czas zapomnieliśmy, trochę to zaszło na drugi plan. Trochę rozumiem, że Warszawa ze swoją historią po II wojnie światowej miała inne priorytety. Natomiast ten czas Bogu dzięki minął. Miejmy nadzieję, nigdy nie wróci. Teraz jesteśmy na trochę innym etapie i musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby docenić ten fakt.
2: To na jakim etapie jesteśmy? Wisła na początku XXI wieku i Wisła 25 lat później. Co się zmieniło?
3: W pierwszym momencie myślę, że przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że ona istnieje. Dostrzegliśmy fakt, jak ona wygląda i jakie ma potencjał. Potencjał ma ogromny, zresztą prawdopodobnie ten temat się już przewinął wielokrotnie. Nie mówimy już, że jest to ostatnia nieuregulowana rzeka w Europie, bo jest oczywiście część elementów infrastruktury regulującej się oczywiście pojawia. Mamy gorset warszawski, mamy te charakterystyczne ostrogi, mamy lewobrzeżne bulwary, natomiast nadal jest to niezwykłe

0: zjawisko na skalę europejską, jeśli chodzi, mówimy o duże miasta czy stolice, no ta różnorodność i to, że mamy prawy brzeg, który jest przepięknym lasem mangowym, który jest korytarzem migracji zwierząt.
1: Zazdroszczą nam tego.
0: Zazdroszczą nam tego, prawda? Wszyscy to podziwiają. Oczywiście jest to wypadkowa i też nie ma co czarować rzeczywistości, trochę wypadkowa niedoinwestowania tej przestrzeni, czegoś, co się wydarzyło na Renie, tego, co się wydarzyło na innych dużych miastach w Europie, na Węgrzech. Nie zrobiliśmy pewnych rzeczy i teraz nie musimy tego cofać, bo po prostu tego nigdy nie zrobiliśmy. I to jest fantastyczny punkt wyjścia. Mniej więcej w 2008-2010 roku pojawiły się duże plany związane z tym, jak przywrócić rzekę miastu w Warszawie i teraz myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć, że to się udało. Jest to nie tylko przepiękne miejsce, jeśli chodzi o edukację, zwieńczenie projektu, bo tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zmiany, które zaszły nad Wisłą w Warszawie, punktem wyjścia do nich była przyroda. Środki unijne, które pozyskaliśmy, jakie miasto stoczne Warszawa, na rewitalizację tej przestrzeni, opierały się głównie na restytucji łąk zalewowych, na przywróceniu siedlisk gatunków ptaków chronionych, których jest ponad 30 w Warszawie, i zachowaniu tego dziedzictwa, które daje Natura 2000. W zasadzie cały prawy brzeg od Wawra po Muciny i Białękę i Tarchomin jest objęty tym programem, co daje nam możliwość zwrócenia uwagi na to, że przyroda zawsze będzie priorytetem. Wszystkie zmiany, które zachodzą nad Wisłą, oparte są również o ochronę przyrody. Mhm. I to jest coś, o czym można mówić z dumą, coś, czego można się uczyć. I ta zmiana, o którą pan redaktor zapytał na początku, między tym, co było na początku XXI wieku, a teraz, jest taka, że no, pracując przy Wiśle od 13 blisko lat, uświadomiłem sobie, że pierwsze patrzenie na Wisłę nasze było trochę podpatrywaniem innych, trochę uczeniem się tego, co można by zrobić nad rzeką, jak powinny wyglądać bulwary. Coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, czyli tak naprawdę stołeczna żegluga pasażerska. Z kilku dosłownie łodzi w tej chwili mamy blisko 200 takich, które świadczą usługi żeglugi pasażerskiej.
1: Tak, wystarczy się przejść w weekend na przykład po bulwarach albo nowym mostem pieszo-rowerowym, żeby zobaczyć, jaki ruch tak naprawdę panuje,
0: tak,
1: na Wiśle
0: to jest to,
1: w sezonie.
0: To jest niezwykłe, to jest ogromna duma. Z tego się cieszę chyba najbardziej, że mieszkańcy po prostu wracają nad rzekę, ale korzystają z niej właśnie w taki sposób, jak my byśmy sobie tego chcieli. Mówimy oczywiście o żegludze pasażerskiej, ale kilkadziesiąt tysięcy rocznie osób, które korzysta ze spływów kajakowych. Wioślarstwo, które się odrodziło w sposób nieprawdopodobny w ciągu ostatnich 10-15 lat. Powstają nowe kluby wioślarskie. Okazało się, że wioślarstwo można uprawiać amatorsko. No i coś, co w tym roku miało już takie swoje absolutne zwieńczenie. Otóż stworzenie żeglarskiej ligi wiślanej, czyli po prostu Omegi. Takie tradycyjne wiślane żaglówki, które powstały w Warszawie, które tutaj w czasie wojny zostały po raz pierwszy stworzone i wyprodukowane. Wróciły na rzekę i w tej chwili ktoś, kto kocha żeglarstwo, lubi żeglować, nie musi szukać transportu nad Jezioro Zegrzyńskie czy jechać na Mazury. Można zrobić to w Warszawie. Można skorzystać z żeglówki, poznać ludzi pochłoniętych tą samą żeglarską pasją, a na dodatek oprócz wzięcia udziału w lidze można wziąć udział po prostu w regatach oprócz prezydenta. To jest niezwykle przyjemne. No i ta zmiana polega właśnie na tym, że ta konferencja jest trochę podkreśleniem tego, że po pierwsze, przestaliśmy się troszeczkę wstydzić. Po drugie, gdzieś nam umknął moment, w którym mamy coraz więcej gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas i do nas pytają, jak powinno to wyglądać. Od nas chcą się dowiedzieć, jak zarządzać taką przestrzenią. Od nas się dowiedzieć, jak w sposób zrównoważony tę przestrzeń rozwijać. Jak inwestować z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. Trochę mi osobiście ten moment umknął. W którym momencie się po prostu zorientowałem, że częściej przyjmujemy gości w Warszawie i częściej oprowadzam czy gości z Turynu, Seulu, Düsseldorfu, Lyonu, Saragosy, Rygi, bo to są wizyty takie ostatnie, które pamiętam.
1: I częściej przyjeżdżają do nas, niż
0: ja mam możliwość pojechać gdziekolwiek indziej. Oczywiście miałem możliwość i wizyty w Lizbonie i właśnie w Düsseldorfie i w Oslo ostatnio i coraz częściej czuję właśnie dumę i satysfakcję i myślę sobie, że część rzeczy zrobiliśmy całkiem nieźle. Część rzeczy jest takich, że nie musimy się tego wstydzić. Co więcej, możemy też powiedzieć, słuchajcie, fajnie, macie u siebie, ale może chcielibyście skorzystać z pomysłów, które my mamy, które my zrobiliśmy.
1: Panie Janie, to ja do tej beczki miodu dorzucę jednak łyżkę dziegciu, bo Wisła w Warszawie szczególnie w ostatnim czasie i w tym roku i w zeszłym roku uświadamia nam to, jaki problem mamy ze skutkami zmiany klimatu. Wisła odsłania swoje dno, mamy kolejne rekordy niskiego stanu wody. Jest tej wody w Wiśle myślę, rekordowo mało tutaj na warszawskim odcinku. Jak pan właśnie przechadzał się w ostatnich tygodniach Wisłą, to co pan sobie myślał na ten temat?
0: No myślę sobie, że można prowadzić dyskusję o tym, czy zmiany klimatyczne są, czy ich nie ma, jak one są duże, jaka to jest skala. Ja ją widzę. Ja będąc nad Wisłą codziennie, pracując nad Wisłą, spędzając czas również wolny nad Wisłą, widzę, jak ona się zmieniła. I doskonale pamiętam

0: ostatnią śnieżną zimę w 2015 roku i paradoks polega na tym, że mamy 26, to na przełomie 25 i 26 roku była dopiero taka zima, której my potrzebujemy. Nie ma śniegu, nie ma deszczu, nie ma wody. Wisła jest rzeką śnieżno-deszczową. Ona nie zasili się z innych źródeł niż deszcz i śnieg. Fakt, że nie pada, że mamy gorące, upalne lato, że faktycznie to dno Wisły ewidentnie się obniża, jest sygnałem, który mówi nam o tym, że te zmiany się dzieją tu i teraz. To nie jest coś, o czym my będziemy rozmawiali w perspektywie dziesięcioleci. Oczywiście jest tak, że mówimy o tych parametrach, które są w szlaku żeglownym. To są informacje, które nam mówią o poziomie Wisły w punkcie żeglugowym. Ona oczywiście jest niższa niż byśmy sobie tego życzyli, o mniej więcej 2 metry, szczerze powiedziawszy.
1: No i przez to na przykład niektóre łodzie nie mogą wypływać, tak?
0: No, no głównie promy.
1: W zasadzie nie
0: tak,
1: ma
0: znaczy, akurat ledwo kajakiem. Z żeglugą akurat jest tak, że ten trzeci sezon niżówek powoduje, że większość armatorów po prostu wypływa z portu i już świadczy te usługi na samej rzece. Stare jednostki, najstarsze jakie mamy, czyli promy, te, które są lubiane już 18 rok przez mieszkańców warszawskich linii turystycznych, no to one są wstrzymane. One są takim papierkiem lakmusowym, że jeżeli nie pływają, to znaczy, że tej wody jest naprawdę mało.
1: Takie promy łączące brzegi.
0: Brzegi, tak. To jest bardzo charakterystyczna rzecz dla Warszawy, bo one są w trzech miejscach centralnych, na północy i na południu. Te na północy i na południu zostały, czyli między plażą romantyczną na Wilanowem i Tarchominem, a Młocinami, one tam są. Dlatego, że są jednymi z ostatnich, czyli dostosowana została ta żegluga i jednostki do tych niskich stanów. Stare jednostki w centrum tego nie mają. Reszta łodzi trochę też nam opowiada o tym, jak funkcjonują pracownicy Wisły, ludzie rzeki de facto. My mamy taki cykl w dzielnicy Wisła, który się nazywają Ludzie Wisły, który opowiada o tych wszystkich osobach, które pracują nad rzeką, które czerpią z niej korzyści, ale też ją upiększają. No i odwrodziło się paradoksalnie szkutnictwo, flisactwo, czyli same tradycje flisackie i szkutnicze mówią nam o tym, że pych, łodzie płaskodenne, to jest standard. To znaczy Wisła taka zawsze była. Były łachy, były rafy kamienne, były elementy, które flisacy musieli pokonywać, żeby móc z tej rzeki korzystać. No i teraz szczęście w nieszczęście jest tak, że to szkutnictwo okazuje się, że kilka tysięcy osób rocznie może skorzystać z warsztatów, zobaczyć jak się produkuje łodzie, zobaczyć dlaczego niematerialnym dziedzictwem prawdziwym jest sama tradycja budowania łodzi. Natomiast wracając do pytania, to jest bardzo trudne, bo pytanie, odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby wody było w Wiśle więcej na warszawskim odcinku jest dość proste. Zrobić coś, czego się teraz nie robi, czyli zbudowanie kolejnego spiętrzenia, zbudowanie jazu, czegoś. Proszę zwrócić uwagę, że w Krakowie tego problemu nie ma, dlatego że Wisła jest uregulowana, ma różnego rodzaju konstrukcje hydrotechniczne na Wiśle, które powodują, że ten poziom wody na krakowskim odcinku jest stabilny. No i tutaj wracamy do punktu tego, od czego zaczęliśmy. Robiąc takie rzeczy, bardzo mocno ingerujemy w przyrodę.
1: No tak, no
0: bardzo mocno zaburzamy ekosystem.
1: Zaprzeczenie renaturyzacji
0: rzek. Zaprzeczenie renaturyzacji rzek. A susza hydrologiczna jako zjawisko w Europie jest powszechna. To jest tak, że my musimy globalnie się nad tym zastanawiać i stąd właśnie nasza konferencja między innymi.
1: Wymienimy no tak, widzieliśmy, się też, co się działo na Dunaju w ostatnich
0: Widzieliśmy, co się działo na Dunaju. Widzieliśmy, jak wygląda
1: czy
0: w Niemczech, czy we Francji na Loire też jest taka sytuacja, tak. W której porozmawiajmy o tym po prostu. Dowiedzmy się, co zrobić i jak można korzystać z rzeki, ale też z zachowaniem zasobów w sposób zrównoważony.
1: To moje jedno konkretne pytanie, bo do poprawy tej sytuacji na pewno nie przyczynia się wydobycie piasku z dna rzeki Wisły, a niestety kilka zakładów w Warszawie posiada licencję na takie wydobycie. Dlaczego? Jeżeli sytuacja jest tak zła i wiemy, że wydobycie tego piasku obniża dno rzeki, więc automatycznie lustro wody też się obniża i tej wody jest mniej. Dlaczego pozwalamy na działanie takich zakładów?
0: Mam możliwość korzystania z różnych źródeł, z różnej wiedzy. Korzystam z wiedzy przyrodników, z literatury. Spotykam się również na rozmaitych konferencjach i nie chciałbym, żeby to było moje oficjalne stanowisko, ale w tej chwili jestem na etapie, w którym odpowiadam, to nie jest jeden do jednego. To nie jest jednoznaczna sytuacja. Wydobycie w piasku na Wiśle odbywało się przez dekady. Sytuacja, która jest związana z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o stan i poziom Wisły, jest w ostatnich latach. Kiedyś zadałem pytanie kilku kształconym osobom, głównie hydrotechnikom, hydrologom, geohydrologom. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment i natychmiast zaprzestali wydobywania piachu, de facto zamknęli większość piaskarni, które są w Warszawie, czy mielibyśmy stuprocentową pewność, że zatrzymamy erozję dna i czy doprowadzimy do sytuacji, że lustro wody zacznie się powiedzmy stopniowo podwyższać. Nikt nie udzielił mi takiej jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim widzę, że problem polega na tym, że musimy wrócić trochę do korzeni i do podstaw i na przykład zbadać Wisłę na nowo. Operujemy danymi, które są dość archaiczne. To są dane z lat 80., 70. Nie znam danych z lat 90. Mówimy oczywiście o badaniu przepływów, mówimy o poziomie wody w wodowskazie.

0: Te przepływy najniższe miały miejsce, o ile dobrze pamiętam, w 27 roku i w 49 czy 48. One były połowę niższe od tych, które mamy teraz. Te przepływy też są dość istotne. To jest ilość wody, która przepływa przez sekundę na metr sześcienny w danym punkcie. I one są teraz na poziomie około 160, ale mieliśmy 67 i 112, czyli dużo niższe. To też jest jakaś informacja, która powinna być dla nas istotna, żeby...
1: Czyli, że gdzieś wcześniej tej wody brakuje,
0: gdzieś
1: a nie
0: już, tak.
1: Tutaj na tym odcinku.
0: Na tym odcinku.
1: Prawda? No bo rzeczywiście jakby poziom wody, choć on robi wrażenie, nie jest najważniejszym wskaźnikiem.
0: Nie jest,
1: prawda?
0: Tak. On robi wrażenie...
1: Mówi nam o ilości wody w rzece.
0: I tutaj będę bronił sytuacji, która trochę się przetoczyła przez media, że oczywiście zaczarowana jest rzeczywistość i podnieśliśmy ten wodowskaz o 100 centymetrów, bo teraz mówilibyśmy o 2 centymetrach w Wiśle. Prawda jest taka, że są miejsca do tej pory, w tej chwili, choćby w okolicy Mostu Poniatowskiego, w okolicy Centrum Nauki Kopernik, na Bielanach, gdzie mamy 4-5 metrów Wisły i stąd mój apel, każdorazowo wykorzystuję moją możliwość rozmowy z kimkolwiek, kto może te informacje ponieść dalej. To nie znaczy, że możemy przejść Wisłę podciągając nogawki, bo do takich sytuacji po prostu dochodzi. Ludzie, trzymając głównie z mediów, czyli ta informacja, która się przetacza, że mamy 2,75, tak jak w zeszłym roku, centymetrów, wpadają na pomysł, że sobie po prostu przejdą. A mówimy o tych tysiącach ton metrów sześciennych wody, które przepływają, które są tym nurtem legendarnym, są tymi wirami, które się głównie znajdują pod mostami i utonięcia nadal są gigantycznym problemem na Wiśle. Więc tu mówiliśmy...
1: Tutaj ten apel dobrze, że wybrzmiewa w naszej rozmowie, ale wrócę do tych,
0: tak,
1: do tych piaskarni. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale...
0: Ale jestem przekonany, i tutaj akurat moje stanowisko jest jednoznaczne, każda działalność człowieka nad rzeką, w przyrodzie, nie jest bez śladu i nie pozostawia tego śladu. Jeżeli możemy zrobić mniej, jeżeli możemy podjąć decyzję, która będzie mniej wpływała na środowisko, to po prostu na nią postawmy, to zróbmy. Decyzja dotycząca pozwolenia na wydobywanie piachu jest tak naprawdę, w piaskarniach jest tak naprawdę z, nie tylko miejska. Miasto wydaje decyzję pewną i bada elementy wpływu na środowisko, wymaga takich dokumentów. Ostateczną decyzję podejmują akurat Wody Polskie i jako miasto stoczne Warszawa, Biuro Ochrony Środowiska, już 2 lata temu trochę poprosiliśmy o ekspertyzę ludzi, którzy po prostu się tym na co dzień zajmują i znają. Sam osobiście byłem na jednej z takich ekspertyz właśnie na Wawrze w okolicach jednej z piaskarni. I tu również z tych informacji wynika, że wypadałoby zbadać znacznie szerszy odcinek niż tylko warszawski, żeby móc tę decyzję podjąć jednoznacznie i powiedzieć tak, piaskarnia tu i tu i ten element, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja nie bronię tego, tej idei. Ja tak jak mówię, bronił będę i będę stał na stanowisku, że każda ludzka ingerencja ma wpływ na środowisko i na przyrodę. Nie zawsze nieodwracalną, ale po prostu taką, która jest widoczna. Świetnym przykładem jest okres pandemiczny nad Wisłą. Ja z racji tego, co robię zawodowo, miałem możliwość jednak bywać w tej przestrzeni wtedy, kiedy powszechna eksploatacja była niemożliwa i czymś niezwykłym dla mnie było, że po 2-3 miesiącach przyroda nadwiślińska wygląda zupełnie inaczej. Przyroda zaczęła odżywać, odetchnęła. Zające, sarny, łosie, dziki, kuny, wydry, bobry. Te zwierzęta po prostu opanowały przestrzenie, które były wcześniej przez ludzi opanowane, czyli plaże, ścieżki. Ja byłem zaskoczony, że w ciągu kilku naprawdę miesięcy można doprowadzić do takiej sytuacji. Co jest jasnym sygnałem właśnie tym, o czym mówię, że każda nasza ingerencja, każda nasza bytność nad Wisłą zostawia ślad. Zostawiamy go jak najmniejszym.
1: To jest bardzo ważne przesłanie. Dyskusję i tę sprawę wokół piaskarni pewnie jeszcze będziemy obserwować i do tego tematu wracać, a sama konferencja United Bay Rivers, która odbędzie się 3 i 4 września, zjadą też przedstawiciele krajów, jakie takie dobre przykłady przywiozą, które możemy ewentualnie przeszczepić.
0: Ja się przede wszystkim najbardziej cieszę z faktu, że to konferencja jest dwudniowa. Ona jest międzynarodowa, ale dzień pierwszy poświęcamy Wiśle, po prostu. Temu, co jest mi najbliższe, którą kocham najbardziej i które się oddaje.
1: No bo przecież
0: i do tego zmierzam. Tak.
1: Łączy i dawną stolicę Kraków z obecną,
0: tak,
1: i Toruń, i Bydgoszcz, Gdańsk. I chyba warto jakoś to połączenie wykorzystać.
0: Tak, jest instytucja, która takie połączenie wykorzystuje. My bardzo chcemy do niej na nowo dynamicznie przystąpić jako Warszawa. Jest Związek Miast Nadwiślańskich. W tej chwili chyba nawet Związek Miast i Gmin Nadwiślańskich, bo okazuje się, jeżeli gminy są potencjałem ogromnym. Nie wrócimy do korzeni tej idei, która chyba, o ile dobrze pamiętam, w 92 roku wyrosła w Gdańsku. Ja jestem przeciwnikiem i nie widzę możliwości, żeby wrócić do idei, aby Wisła była szlakiem handlowym w takim wymiarze, w jakim właśnie jest Ren choćby, czy inne rzeki, gdzie będziemy wielkogabarytowe, kontenerowe transporty przeprowadzać tak naprawdę, nie wiem, z hubów choćby do Bydgoszczy, czy gdziekolwiek indziej.
1: No jest tam we Włocławku, więc to już...
0: To jest jedno, a dwa, że no, regulacja rzeki lokale musiałaby się odbyć na gigantycznym odcinku i to wtedy byłaby katastrofa faktycznie przyrodnicza. Natomiast to, żeby wskrzesić ideę z żeglugi śródlądowej, takiej turystycznej, rekreacji,

0: wrócenie na przykład do czegoś, co jest absolutnie zapomniane, czyli rekreacyjne spływy wioślarskie, bo kajaki można oczywiście popłynąć, to wiemy, każdy dobrze wie, kto pływa, że niczym niezwykłym nie jest zdjęcie namiotu i przepłynięcie się z ciekawostek, no jak ktoś jest w miarę sprawnym kajakarzem, jeżeli o wczesnych godzinach porannych wypłynie, to do Płocka dotrze tego samego dnia wieczorem, a wydaje się to, że to jest taka duża odległość. Sam osobiście płynąłem wielokrotnie do Torunia, przez Bydgoszcz, przez Włocławek, przez miasta, które łączy Wisła. Okazuje się, że w każdym z tych miast, tej gminie, jest człowiek, jest osoba, są ludzie, którzy są temu miejscu oddani, kochają rzekę i pozostaje tylko ich ze sobą połączyć, sprawić, żeby mieli przestrzeń do dyskusji. My tę przestrzeń dajemy podczas konferencji. Wymienić się dobrymi doświadczeniami, ale wcale też nie pudrować rzeczywistości. Powiedzieć, co zostało zrobione źle, gdzie popełniliśmy błąd. Nie róbcie tego, co my. Nie musicie robić tego, nie popełniać tych samych błędów, które my. I też podzielić się tą dobrą praktyką dzielnicy Wisła. To jest dość fantastyczne, że mam tę możliwość opowiedzieć o tym, jak 19 dzielnica nieformalna, jeszcze raz powiem, funkcjonuje na co dzień i że to jest w zasadzie mechanizm, który można powtórzyć w każdym z tych miast.
1: Tak.
0: Taka dzielnica może być nawet w małej gminie, może być w Solcu Kujawskim. To nawet będzie oczywiście komunikacyjnie i marketingowo brzmiało paradoksalnie, ale dlaczego nie? Dlaczego
1: trzeba mierzyć wysoko?
0: Tak, trzew ma nie mieć dzielnicy Wisła. I jesteśmy już na takim etapie, że chcemy się właśnie tym dzielić i o tym opowiadać. Zaś miasta międzynarodowe to też jest piękna historia, ponieważ zacząłem od tego, że zaczęli się od siebie uczyć, ale też inni uczą się od nas. 2-3 lata temu był u nas Turyn z wizytą, który przyjechał też podpatrywać, jak wygląda żeglówek, zajmujemy się plażami, co robimy, jeśli chodzi o zachowanie przyrody, jak dbamy o tą małą retencję. Z tego wydarzenia wynikła oczywiście nasza rewizyta w Turynie i tam też okazało się, że istnieje inicjatywa United Bay Rivers, która była po prostu jakąś tam ideą, która kiedyś powstała, ale leżała trochę w szufladzie. Więc zapytaliśmy wprost, czy możemy przejąć ten temat i spróbować poprowadzić to i zrobić tego coś więcej. Oczywiście nie było żadnego problemu. Turyn i pan burmistrz Turynu, który przyjedzie do nas, bardzo się też z tego powodu cieszę, że to robimy. I okazało się, że tych miast i tych doświadczeń, które mogą nas łączyć, czy tej deklaracji, którą podpiszemy, może to jest faktycznie coś oczywistego, ale czasem warto oczywiste rzeczy podkreślić. Tak, rzeki są ważne, tak, rzeki są przyszłością, tak, rzeki nie tylko Wisła w Warszawie, Warta w Poznaniu, czy Odra w Wrocławiu, ale to jest system naczyń połączonych, to jest globalne zjawisko. Im głośniej będziemy o tym mówić, im dumniej będziemy mówić o rzekach, tym z większym sukcesem i z większym szacunkiem dla nich samych.
1: I o tym mówmy głośno. Rzeki łączą ludzi, na ten temat będzie mowa na konferencji United Bay Rivers, która już niebawem w Warszawie. Zapraszamy oczywiście.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że udział jest bezpłatny. Co prawda te miejsca znikają. Jestem też bardzo szczęśliwy i zadowolony, że to zainteresowanie rzekami nie maleje, a rośnie. Więc proszę szybciutko jeszcze korzystać z linku. Wszystkie informacje na profilu dzielnicy Wisła, na stronie Miasta Stołecznego Warszawy, na Zarządzie Zieleni, który jest współorganizatorem tego wydarzenia. Więc proszę jeszcze szukać tych miejsc i skończę moim tradycyjnym do zobaczenia nad rzeką.
1: Do zobaczenia. Dzięki za rozmowę. Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Wisły. I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną i z Państwem dzisiaj w Polskim Radiu 24 doktor nauk medycznych Elżbieta Lipska, endokrynolog i diabetolog dziecięcy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dobry wieczór Pani doktor.
4: Dobry wieczór Pani i dobry wieczór Państwu.
3: Będziemy dzisiaj mówić o suplementach i o rynku suplementów w Polsce i o tym, że dzieci i młodzież również kupują suplementy. Będziemy mówić o tym, czy to pomaga, czy to szkodzi i czy nie powinniśmy my jako rodzice zwrócić się na to uwagi. Dlaczego ten temat jest ważny? Ja tylko przypomnę, w ubiegłym roku rynek zdrowia opisał to, jak korzystamy z suplementów. Blisko 8 miliardów złotych rocznie wydajemy na witaminy, minerały i odżywki w ciągu najbliższych 2 lat. To będzie narastające, nawet 10 miliardów złotych będzie wart ten rynek suplementów w Polsce. Przeciętny Polak przeznacza na ten cel ponad 200 złotych rocznie. Około 36% osób kupujących suplementy wydaje na nie miesięcznie od 21 do 50 zł. Uwaga! 75% dorosłych mieszkańców Polski przyznaje, że regularnie zażywa preparaty wspomagające organizm dorosłych. Ale to jest też temat, który dotyczy dzieci i młodzieży. Prawda, pani doktor?
4: Tak, znaczy Polska w ogóle słynie z tego, że jest wielkim rynkiem suplementów na skalę europejską i na skalę światową.

0: My mamy też dane takie, które zostały opublikowane jakiś czas temu w raporcie NIK-u, gdzie podano, że w latach 2017-2020 ponad 62 tysiące różnych suplementów zostało zarejestrowanych w Polsce, czy zgłoszonych w Polsce do stosowania. W tej chwili tych danych z ostatnich lat nie ma, natomiast one mówią o tym, że około 23 tysiące nowych preparatów się pokazuje w każdym roku na rynku dostępnym. I rzeczywiście to jest tak, że tych danych o stosowaniu suplementacji u dzieci, u młodzieży nie ma aż tak wiele, aczkolwiek mamy takie badania z obszaru Polski. Natomiast rzeczywiście no, w praktyce klinicznej bardzo rzadko zdarza się dziecko, które żadnych suplementów diety nie ma podawanych przez rodziców, te młodsze dzieci, no albo nie bierze samodzielnie. Te starsze, które nastolatkowie, którzy do nas trafiają do konsultacji.
1: Będziemy o tym właśnie dzisiaj mówić, proszę Państwa, i radzimy zwrócić uwagę na to, co czasami kupują najnormalniej w świecie nasze dzieci, co kupują, nie mówiąc nam o tym, co kupują w sieci, ukrywając gdzieś w domu. Czy w ogóle suplementy są potrzebne młodemu organizmowi? No, na chłopski rozum chciałoby się powiedzieć, no dziecko rośnie, jego potrzeby rozmaite rosną, więc siłą rzeczy no, czasami dorośli chcą dobrze, prawda? Oni sami te suplementy przyjmują. Wydaje im się, że temu wzrastającemu organizmowi tym bardziej one są potrzebne.
0: Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że rodzice podając suplementy dzieciom wierzą w to, że to im służy. Natomiast trzeba też sobie jasno powiedzieć, badań w tym kierunku nie ma. Znaczy suplementy tym się różnią od leków, że to jest rynek pod względem medycznym zwalidowanym co do skuteczności, co do działań niepożądanych. To jest terra incognita. My naprawdę poruszamy się tutaj w bardzo ograniczonej ilości danych. Oczywiście jest suplementacja, która jest zalecana i to jest suplementacja witaminy D3.
1: No właśnie, i to już wtedy sugeruje, że jednak no, czegoś tym naszym dzieciom brakuje, skoro lekarz sam zaleca suplementację witaminy D3.
0: Ale witaminy D3 tylko i wyłącznie. Poza jakimiś sytuacjami szczególnymi, bardzo klinicznymi, dzieci z zaburzeniami wchłaniania, dzieci z ciężkim niedożywieniem, kiedy rzeczywiście jakaś forma suplementacji jest potrzebna po to, żeby zapewnić prawidłowe zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze i wszystkie minerały, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu młodych ludzi, no to jednak w tej chwili w Polsce, mając tak szeroki dostęp do dobrej żywności, dobrych warzyw, dobrych owoców, dobrych jakościowo produktów, my naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić potrzeby żywieniowe i odżywcze i ten zakres składników i minerałów i mikroelementów, który jest dzieciom potrzebny w zakresie prawidłowej diety.
1: No problem w tym, że część z nas, spora część z nas sięga przecież przez pożywność wysoko przetworzoną, bo tak jest łatwiej, to się zdarza. A poza tym ja bardzo często spotykam się z takim sformułowaniem, no przecież to są tylko witaminki, tylko witaminy, przecież to nie zaszkodzi.
0: No to jest dosyć dramatyczne i to jest niestety wpływ reklamy, która jest przy suplementach bardzo szeroko stosowana i jak widać skutecznie. Patrząc na te dane, które pani redaktor tutaj podawała, wartości tego rynku suplementów, ja szczerze powiem, byłam tą skalą tej kwoty zdziwiona. Natomiast nie ma tylko witamin i tylko mikroelementów, zwłaszcza, że myślę, że to bardzo, bardzo ważne jest to, żeby to dobrze w naszej rozmowie wybrzmiało, że te witaminki i te witaminy, mikroelementy, te suplementy, to wszystko, co jest dostępne u nas na rynku, to nie są leki. W związku z tym my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest w środku. To może ładnie wyglądać, to może ładnie smakować, to może być bardzo, bardzo atrakcyjne, to może być reklamowane przez osoby, które się kojarzą ze zdrowym trybem życia, z prawidłową aktywnością fizyczną, są
1: tak, to się
0: istotnymi, dla młodych osób,
1: znane twarze reklamują takie
0: osobami. Natomiast co my temu dziecku podajemy w tej tabletce, czy w tym syropie, czy w tym lizaku, czy w innej postaci tego suplementu, to nikt z nas tego nie wie. Taka jest różnica pomiędzy suplementem a lekiem. Lek jest przebadany, w leku wiadomo, jaka jest substancja lecznicza, wiadomo, jakie są substancje pomocnicze i wiadomo, jaki lek ma działanie i wiadomo, jakie ma działania niepożądane. W suplementach diety tych danych nie ma.

0: I tak się akurat składa, że ja poza tą swoją podstawową specjalnością orzekam w panelu dyscyplinarnym Polskiej Agencji Antydopingowej, gdzie no, mamy spraw sportowców zawodowych, którzy uprawiają sport całkiem sporo. Oni zawsze podczas kontroli antydopingowej podają listę suplementów i leków, które stosują. Te listy są przedługie. Przedługie naprawdę i bardzo mało jest takich sportowców, którzy żadnej suplementacji nie stosują. Czasami bardzo młodych ludzi, którzy tym sportem się zajmują. I muszę też powiedzieć, co jest tą przykrą stroną tej suplementacji, że zdarzają się i to wcale nierzadko takie przypadki pozytywnych wyników kontroli antydopingowych, czyli stwierdzenia substancji niedozwolonej w sporcie w organizmie sportowca związane z nieintencjonalnym dostaniem się takiej substancji poprzez właśnie suplementy, które z nich, no trudno powiedzieć, tak? No bo znowu te partie między sobą potrafią się różnić. Tego, ten rynek u nas jest naprawdę bardzo mocno swobodny, dający duże pole manewru. Są oczywiście producenci, którzy bardzo ściśle przestrzegają wszystkich zaleceń i wszystkich procedur, ale też Polska Agencja Antydopingowa wspólnie z polską policją prawie w każdym miesiącu likwiduje jakieś wytwórnie niedozwolonych substancji, jakieś wytwórnie sterydów anaboliczno-androgennych, rzeczy, które no, są naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe dla zdrowia.
1: Niemalże mieszanych w betoniarkach, prawda? Bo i pakowanych łopatą.
0: Rzeczywiście, no, standardy produkcji tych preparatów odbiegają od laboratoryjnych.
1: I będziemy o tym zanieczyszczeniu jeszcze rozmawiać, gdy dotkniemy też tematu nastolatków i tego, gdy chcą zwiększyć na przykład masę mięśniową. Ale ja jeszcze wrócę do tych młodszych nieco dzieci i właściwie rzeczy kupowanych przez rodziców. Pani doktor powiedziała wyraźnie, oprócz witaminy D3 nie ma takiej potrzeby, żeby nie mając problemów ze zdrowiem i konkretnych wskazań od lekarza, cokolwiek więcej dzieciom pomagać, ale czasami rodzicom wydaje się, no ja wspomniałam te niewinne witaminki, ale kwasy omega-3, magnez, żelazo, no tak bardzo wielu rodzicom wydaje się, że rosnący organizm tego potrzebuje, bo na przykład niedobory w związku z rozpoczęciem miesiączkowania u dziewczyn też wymagają takiego wsparcia. Jak rozumiem, to się zdarza, ale najpierw trzeba zapytać o to lekarza albo przebadać.
0: Że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli są takie wątpliwości, czy wszystko jest w porządku, po to jesteśmy my, po to są pediatrzy, po to są endokrynolodzy dziecięcy, żeby zadać takie pytanie. My, jeżeli uznamy, że jest taka konieczność, to zlecimy badania i wtedy znowu możemy podjąć leczenie, jeżeli jest taka potrzeba, albo też nie. Suplementy mają to do siebie również, że poza tymi wysokimi kosztami, one tą skuteczność mają dosyć mocno umiarkowaną. Myśmy tutaj już wspomniały o suplementacji witaminy D3. No niezwykle ważne jest też to, że rynek witaminy D3 jest bardzo szeroki. I większość tego rynku, znowu, to są suplementy diety. Zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą i twierdzą, że biorą dziesiątki tysięcy jednostek witaminy D3 na dobę, co jest w ogóle stężeniem, które powinno być toksyczne, a jak oznacza się poziom witaminy D3, to ona jest głęboko poniżej normy. No o czym to świadczy? No o tym, że tam tych 10 tysięcy jednostek nie ma po prostu w tym preparacie, który to dziecko zdrowe skądinąd stosuje. W związku z tym na to trzeba zwracać uwagę i tutaj tą swoją opiekuńczość nad dzieckiem wykazywać, żeby te substancje, które państwo podajecie swoim dzieciom, żeby było wiadomo, co to jest. Czyli mówiąc krótko, żeby to był lek, a nie suplement diety. I to na przykład dotyczy witaminy D3. To jest bardzo ważne, jaką się witaminę D3 podaje i w jakiej dawce uzgodnionej ze swoim lekarzem.
1: Czyli jedna drugiej nierówna, tak? Jedno opakowanie drugiemu nierówne.
0: Dokładnie tak. Tym się różnią, jeszcze raz, tym się różnią leki od suplementów diety. I naprawdę trzeba bardzo świadomie do tego tematu podchodzić i prosić w aptece o to, żeby ta witamina D3, którą państwu farmaceuta sprzedaje, była właśnie lekiem. Żeby było wiadomo, ile tej ile tego cukru w cukrze tam jest, ile tej witaminy D3 jest w preparacie witaminy D3. Żeby to nie była wyłącznie deklaracja producenta, tylko zweryfikowana substancja.
1: No więc jedną sprawą jest ta sytuacja, w której rodzice czasami z wielkiej troski o swoje dzieci serwują im właśnie taki koktajl mieszanek różnych suplementów, bo chcą wspomóc, bo wydaje im się, że przecież słyszą kwasy omega-3, pomagają w pracy mózgu, koncentracji u dzieci uczących się. No chcemy, żeby były bardziej skoncentrowane, prawda? Więc im to kupujemy. Magnez, witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy w czasie dużego stresu szkolnego. No, żelazo, o którym już wspomniałam. Z jednej strony to są rodzice, którzy wydają swoje

0: pieniądze i chcą dobrze dla swoich dzieci. Z drugiej strony te dzieci im starsze to też coraz bardziej zaczynają być odbiorcami i reklam i różnych rozmów między rówieśnikami. No dziewczyny chcą mieć piękniejsze włosy, a chłopcy chcą rozwinąć właśnie swoje mięśnie. No i to się zaczyna, bo to już są dzieci, które mają własne pieniądze i są w stanie kupić to sobie wszystko same, o czym my nie zawsze wiemy.
1: Nastolatki to jest w ogóle bardzo trudna grupa pacjentów i bardzo trudna grupa do rozmowy. I rzeczywiście tutaj wydaje się, że taki kierunek, w którym zmierzamy w Polsce, czyli takiego trochę skontrolowania tego, jak suplementy diety są reklamowane, to może troszeczkę pomóc temu, żeby tą modę na suplementy, bo w tej chwili jest bardzo duża moda na suplementy.
0: No właściwie ktoś, kto nie bierze suplementów, jest dziwny, prawda?
1: Tak. Tak, tak. To są w ogóle ludzie z innego świata. W związku z tym, przynajmniej w tej wielkomiejskiej takiej przestrzeni, w tej przestrzeni klubów fitness, przestrzeni siłowni, tych wszystkich miejsc, gdzie buduje się tą tężyznę fizyczną i gdzie się patrzy na tych rozbudowanych mięśniowo kolegów, którzy tam ćwiczą na sąsiednich stanowiskach. Ja muszę powiedzieć, że tutaj mamy taką bardzo ciekawą pracę, która była polską, która była przeprowadzona w Krakowie w 2024 roku, gdzie przebadano prawie 3000 pacjentów pod względem stosowania, czy przepytano może bardziej z analizy ankietowej, prawie 3000 pacjentów i okazało się, że ponad 72% dzieci w tej grupie otrzymywało suplementy. Z tego większość, zdecydowana większość, bo prawie 70% to była witamina D3, ale na kolejnych miejscach była witamina C, kwasy omega-3, te, o których pani redaktor wspominała, i multivitamina. I to są takie preparaty, które były bardzo często stosowane. Bardzo często też występowała u tych pacjentów polipragmazja, czyli stosowanie wielu suplementów jednocześnie. To daje taki obraz, który rzeczywiście jest zbieżny z tym, co się dzieje w gabinetach lekarskich. Tak? To jest rzeczywiście zbieżne. Ja bym powiedziała tak. My się staramy bardzo mocno przekonywać naszych pacjentów we współpracy z dietetykami, również we współpracy z psychologami klinicznymi, żeby raczej zwrócić uwagę na jakość jedzenia, na prawidłowy skład tego, co my jemy, na jakość tych posiłków, które spożywamy, właśnie nie na pominięcie tej wysoko przetworzonej żywności, tych słodkich napojów, tych energetyków, tych wszystkich rzeczy, które są również masowo spożywane w Polsce, zamiast suplementów, czyli żeby te pieniądze, które są przeznaczane w tej chwili, te miliardy złotych, które w tej chwili idą na suplementy, żeby raczej zostały przeznaczone na to, żeby ta żywność, którą my kupujemy, którą podajemy naszym dzieciom, żeby ona była tą żywnością lepszej jakości, lepszego składu i zapewnienia wszystkich tych potrzeb żywieniowych, które my mamy, poprzez prawidłowe żywienie.
0: Szanowni Państwo, to jest bardzo ważny apel. Zwróćmy uwagę, że wydajemy ogromne pieniądze na suplementy, a czasami słyszymy, że nie stać kogoś na to, żeby kupić dobre jakościowo jedzenie, ale niektóre z tych osób stać na to, żeby kupować sobie suplementy, których no, nie potrzebują, a nawet nie wiedzą, jaki jest ich skład. Gdy mówimy o nastolatkach i o tym, że one są w stanie same sobie różne rzeczy kupić, albo przy kasie w supermarkecie, albo na półce, albo podczas wizyty w siłowni, albo po prostu w sieci, bo też są w stanie to zrobić, albo poprosić kolegę, żeby to zrobił, no to nie mogę nie zadać pytania o na przykład białko. Bo właściwie trudno w tej chwili znaleźć osobę, która by sobie nie dodawała białka, nie piła białkowych koktajli ze specjalnych proszków. Czy to młodemu organizmowi jest potrzebne?
1: No, myślę, że z kontekstu całej naszej rozmowy już wiemy, że nie. No bo skąd się te preparaty w ogóle wzięły na rynku? No one się wzięły na rynku początkowo stąd, że rzeczywiście jest bardzo wąska grupa pacjentów, którzy z powodu różnych swoich chorób przewlekłych albo różnych stanów nagłych, które wymagają potem rekonwalescencji i wyjścia z tej sytuacji powrotu do zdrowia, no wymagają jakiegoś dodatkowego podawania substancji. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje na rynku, no zwłaszcza tych osób, które uprawiają sport amatorsko, ale jednak z dużą intensywnością i wspomagania się substancjami, my znowu po raz kolejny nie wiemy, co jest w tych preparatach białkowych. Te preparaty nie są przebadane. One są zgłaszane przez producenta, który podaje skład i tak naprawdę na tym się kończy. Ja nie wiem, czy państwo kiedykolwiek widzieli, jak wygląda takie zgłoszenie. To jest kartka papieru, jedna, którą się wypełnia online i wysyła do systemu i tyle. I na podstawie tego można takie preparaty białkowe wprowadzić na rynek i one mogą kosztować naprawdę bardzo dużo i mają bardzo duże wzięcie, bo tych sklepów rzeczywiście, no one rosną na naszych oczach.

0: tak widać po prostu w każdym mieście.
1: W zwykłych sklepach spożywczych teraz są półki właściwie z suplementami i półki z odżywkami białkowymi.
0: No więc weźmy pod uwagę to, że na tych półkach z tymi odżywkami białkowymi, na tych półkach z tymi

0: widać różnicę, tak? Jeżeli ktoś te preparaty białkowe bierze i ćwiczy na siłowni, no to widać ten przyrost masy mięśniowej. No, jakby to powiedzieć, w świecie dopingu jest takie hasło, które oznacza wyższy poziom suplementacji. No i wtedy to już w ogóle wchodzimy na ten poziom, gdzie do tego białka są dołączane różne inne substancje budujące masę mięśniową.
1: I kreatyna, jeszcze dorzućmy kreatynę.
0: I kreatyna. I znowu, dla zawodowych sportowców, w bardzo ściśle określonych jednostkach treningowych i w bardzo ściśle określonym schemacie lekarze sportowi i fizjoterapeuci mogą takie preparaty przejściowo włączać, ale w określonej dawce preparaty znane, zwalidowane i o określonej skuteczności w planie treningowym, a nie swobodnie kupowane w sklepie spożywczym, czy w aptece, czy w sklepie z odżywkami, których no, hula i dusza piekła nie ma.
1: I w którym worek takiego preparatu, czasami 8-kilogramowy, jest w okazyjnej bardzo cenie.
0: No tak, no to już tak.
1: Wspominała pani doktor o tym, że to są bardzo często preparaty zanieczyszczone. Tak, już nawet na etapie badań kontroli antydopingowej okazuje się, że tam do tych preparatów zdarza się trafiają niedozwolone substancje. Te, za które sportowiec no, odpowie, chciałoby się powiedzieć, niemalże głową w czasie kontroli.
0: Sportowcy, którzy zawodniczo uprawiają sport, czyli sportowcy klasy krajowej albo międzynarodowej, oni wszyscy to wiedzą. Oni podlegają szkoleniom z kontroli antydopingowej prowadzonym przez Polską Agencję Antydopingową, albo przynajmniej mają dostęp do tej wiedzy, jeżeli chcą do niej sięgnąć. Można też zwrócić uwagę na to, że Polska Agencja Antydopingowa prowadzi taki telefon pogotowia antydopingowego. Jeżeli ktoś z zawodników chce sprawdzić, albo nie zawodników, chce sprawdzić, czy taka substancja, którą oni zamierzają przyjąć, jest na liście substancji i metod zabronionych, to można nie tylko sprawdzać samodzielnie, ale również zadzwonić i tam uzyskać kompetentną informacje w tym zakresie, ale rzeczywiście zdarza się tak, że wtedy, kiedy ci zawodowi sportowcy podlegają kontroli i zdarzają się no, bardzo dramatyczne sytuacje, no bo w ich rozumieniu oni robili wszystko dobrze, tak? Oni po prostu brali suplementy diety i ciężko trenowali i nie było żadnej sytuacji intencjonalnej, no przepisy antydopingowe są bezwzględne. Jeżeli jest stwierdzona substancja zabroniona w organizmie, to winą za to jest obarczany zawodnik, chyba że w procesie postępowania antydopingowego zostanie wykazane inaczej, co się zdarza i co jest do udowodnienia bardzo, bardzo trudne.
1: Sportowiec o tym wie, ten amator albo zupełny laik, który po prostu pakuje na siłowni, nawet sobie nie zdaje sprawy, że do organizmu przyjmuje substancje, które mogą mu bardzo zaszkodzić. Czy
0: zdarzają się też, przepraszam, że wejdę pani redaktor w słowo, ale zdarzają się też takie sytuacje, które nie są kazuistyką. Kiedy sportowiec amator, właśnie taki ćwiczący na siłowni, czy trenujący w różnych sportach wytrzymałościowych, nagle postanawia wystartować w zawodach wyższej rangi, do których się kwalifikuje, bo ma wyniki. No i te zawody podlegają restrykcjom kontroli antydopingowej. No i akurat tak się zdarza, że taki zawodnik jest wytypowany do kontroli antydopingowej. No i się zdarza bardzo przykra sytuacja, bo znowu teoretycznie on nic takiego złego nie zrobił, tak? Ale wynik kontroli antydopingowej jest pozytywny i przepisy to są przepisy.
1: I nagle okazuje się, że czasami przez kilka lat przyjmował coś, co może być substancją zakazaną, na dodatek substancją
0: szkodliwą. I przez kilka lat teraz nie będzie mógł uprawiać sportu.
1: Czy do gabinetu też trafiają młodzi ludzie, którzy po prostu się przyznają do tego, że biorą to i to, no bo chcą być zdrowsi?
0: Rzadko. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle nie ma takiego skojarzenia w Polsce, że suplementy mogą szkodzić i że to nie jest samo zdrowie. W związku z tym, jak pytamy o leki, no to pacjenci tam wymieniają, do stosowania niedozwolonych leków bardzo rzadko się przyznają. To już tam no, też trzeba to sobie wprost powiedzieć. To jeżeli nie mają takiej wiedzy, biorą, to wtedy się przyznają. Natomiast lekarstwa, czyli leki, to jest jedna grupa. A te suplementy to jest w ogóle taki miszmasz. Znaczy, to jest tak, jak one są rejestrowane, bo one są rejestrowane jako środek spożywczy. Czyli tak samo jak masło, mleko, nie wiem, sery, inne rzeczy, które kupujemy w sklepie spożywczym, które są po prostu żywnością. I suplementy są jak gdyby w tej samej grupie, one są tak samo traktowane, tak? A bierzemy właśnie te witaminki. Idzie jesień, bierzemy witaminki, żeby nie chorować, a potem wszyscy chorują.
1: Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że dałyśmy dzisiaj z panią dr Elżbietą Małgorzatą Lipską Państwu do myślenia. I może warto porozmawiać również ze swoimi pociechami, tymi młodszymi, tymi starszymi, ale samemu też przyjrzeć się, czy nie za dużo jakichś opakowań jest w naszym domu i czy my też nie ulegamy temu skojarzeniu suplementów ze zdrowiem, bo mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało. To nie do końca tak jest. Przede

0: wszystkim zdrowa dieta, po drugie
1: aktywność fizyczna.
0: Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, badania krwi chociażby, żeby stwierdzić, czy czegoś nam brakuje, i konsultacja lekarska. To jest taki, mam nadzieję, zbiór zasad, który z tej audycji również wyniesiemy. Serdecznie dziękuję pani doktor za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Elżbieta Lipska, endokrynolog i diabetolog dziecięcy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Żegna się z państwem Małgorzata Telnińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A moim i państwa gościem jest Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: No i mamy kolejną wymianę ognia między Amerykanami a Irańczykami w rejonie Bliskiego Wschodu. Mamy też oskarżenia Iranu o to, że jednym z amerykańskich celów stało się wesele i zginąć miało czworo weselników. 35 osób miało zostać rannych. Wśród osób zabitych ma być dziecko. Amerykanie zaprzeczają. Nie trafiliśmy wesela. To wszystko jest irańska propaganda. Celem były koszary Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej. Na ile to, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu godzinach na Bliskim Wschodzie, to jest właśnie jeszcze ciągle taka swoista dyplomacja między Iranem a Stanami Zjednoczonymi? Na Bliskim Wschodzie często też dyplomację prowadzi się za pomocą wymian ognia czy ataków. A na ile to już jest kolejne odmrożenie tej wojny, która tak przymarza, odmarza, przymarza, odmarza?
5: Panie redaktorze, wydaje mi się, że my od paru miesięcy jesteśmy w takim stanie ni to wojny, ni to pokoju. To znaczy, z jednej strony nie widzimy pełnoskalowej eskalacji, strony widzą swoje ograniczenia, liczą swoje ruchy i je ograniczają. A z drugiej strony widać konflikt, widać uderzenia jednej i drugiej strony i widać, że obie strony szukają punktu przełamania, przy czym to bardziej Amerykanie szukają tego przełamania, ponieważ z ich perspektywy utrzymanie status quo jest jeszcze kosztowniejsze niż dla Iranu. I w tym kontekście właśnie widzę pomysł Donalda Trumpa na to, żeby po pierwsze wzmocnić sankcje i bardziej wyizolować Iran i jego gospodarkę, co ma znaczenie i jest sensowne strategiczne, a z drugiej strony pomysł na przełamanie w postaci uderzenia, które miałoby skłonić Iran do ustępstw, co nie będzie miało miejsca, ponieważ to nie jest sposób, który biorąc pod uwagę jakby podłoże kulturowe irańskie mógłby być skuteczny.
4: No a właśnie o to podłoże kulturowe zapytam. Tego Amerykanie chyba kompletnie nie rozumieją, jak w ogóle funkcjonuje Iran, jak funkcjonuje myślenie Irańczyków.
5: Tak, przede wszystkim, to może opowiem taką krótką historię. Jak byłem ostatnio w Pakistanie, to w jednym z regionów Pakistanu spotkałem Irańczyka i oczywiście zaczęliśmy rozmawiać. No i on opowiadał mi perspektywę Persów na ten konflikt i mówił, że oczywiście władza to nie ma jakiegoś tam super poparcia, ale rzeczywiście część osób opowiedziało się za władzą właśnie w wyniku tego, że zostali zaatakowani Irańczycy, obiekty cywilne i tak dalej. Ciekawa była z nim rozmowa, bo on cały czas podkreślał: dobrze, my jesteśmy starożytną cywilizacją, jesteśmy tutaj od 5000 lat. Amerykanie mają 200-300 lat. Jeżeli oni myślą, że nas stąd wykurzą, no to się nie uda. Nie mówię o tym dlatego, że uważam, że we wszystkim ma rację i tak dalej. Nie, wręcz uważam, że w paru aspektach nie miał racji w tej rozmowie, ale pokazuję ich punkt widzenia. Jak mieliśmy wojnę iracko-irańską, która trwała 8 lat, kosztowała życie setki tysięcy ludzi, to Irańczycy byli na tyle zdeterminowani, żeby się bronić, że wysyłali młodych 13-14-letnich chłopców na takie szturmy na pola minowe. Oczywiście nie muszę mówić, że to było bardzo niehumanitarne, powodowało olbrzymie straty i w zasadzie było bezsensowne. Tak? Ale pokazuje to skalę rzeczy, do których byli skłonni ci ludzie w latach 80. I teraz tak, dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego, że ten element świętej obrony jest czymś, co jest po prostu wpisane w irańską strategię. Czyli kwestia męczeństwa, ponoszenia strat, kosztów w ludziach, to jest to, co oni mają wliczone. To nie jest coś, co ich będzie w jakiś sposób co będzie zmieniało ich kalkulacje. Inaczej z Amerykanami. Jeżeli zaczną ginąć 10

0: setki Amerykanów czy tysiące, to znacznie zmieni kalkulacje amerykańskie. I Donald Trump to wie, dlatego nie chce operacji lądowej, bo to będzie długoterminowa katastrofa, tylko chciałby najchętniej precyzyjnym uderzeniem skończyć temat, najlepiej jak w Wenezueli, tylko że Iran to nie jest Wenezuela.
1: No, to prawda. A do tego Iran ma więcej atutów w rękach, nie tylko te, o których była mowa, ale ten szczególny, czyli cieśninę Ormuz, czego Wenezuela nie miała. Taki punkt, który można chwycić i wpłynąć na cały świat gospodarczo.
0: Tutaj problemem jest to, że Amerykanie, żeby zrobić ten punkt przełamania, żeby zdobyć przewagę i doprowadzić do pokonania politycznego Iranu, musieliby doprowadzić do sytuacji, w której Iran nie ma zdolności do tego, żeby zatapiać tankowce, ponieważ problem w cieśninie Ormuz ma też podłoże psychologiczne. To znaczy Amerykanie mogą tam ustawić patrole, mogą nawet militarnie przejąć tę cieśninę. Tylko problem jest taki, że ubezpieczyciele muszą ubezpieczać statki, które będą tam płynęły, a armatorzy muszą nie bać się ich wysyłać. I teraz w jaki sposób Trump przekona tych ludzi, żeby oni wysyłali te statki, bo już jest bezpiecznie? Trudno mi powiedzieć. I jak gdyby, ale w tym kierunku idzie jego rozumowanie, ponieważ on przede wszystkim uderza w radary, w wyrzutnie rakiet, w drony, w zasoby irańskie, które pozwalają destabilizować. Tylko pytanie jest takie, czy one w Iranie nie są na tyle rozproszone, że Amerykanie nie będą w stanie ich na stałe zlikwidować, już nie mówiąc o tym, że jest możliwość odbudowywania się. I to jest problem amerykański, który Trump ma nadzieję, że w jakiś sposób pokona. Z drugiej strony, i jak gdyby to sprzyja, no trochę sprzyja i Amerykanom, i Irańczykom, to jest jednak region, który chce uniknąć tej konfrontacji i chciałby zrobić wszystko, żeby doszło do jakiegoś porozumienia, ponieważ prawda jest taka, że poza tym, że my w Europie też odczuwamy skutki tej wojny, no to w regionie odczuwa się jeszcze bardziej tam. Przecież trzeba pamiętać, że cieśnina Ormuz służyła do eksportu surowców, ale też do importu wielu innych potrzebnych rzeczy dla tych państw w regionie. I to bardzo boli, szczególnie państwa z Rady Współpracy Zatoki Perskiej, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, trochę Arabię Saudyjską.
1: Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: A ja państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Premier apeluje do prezydenta o zmianę zdania w sprawie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jutro w Sejmie posłowie zagłosują nad trzecim już wetem Karola Nawrockiego tej ustawy. Zdaniem Donalda Tuska mogłaby ona utrudnić sabotażystom inspirowanym przez Rosję działania w Polsce.
1: Premier powiedział, że rynek kryptowalut bez nadzoru jest wykorzystywany między innymi przez zleceniodawców aktów sabotażu. W ten sposób Rosja opłaca terrorystów, bo jak mówił szef rządu, bez ustawy na tym rynku można bez ograniczeń buszować. Dlatego Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, zdanie zmieni.
2: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
1: Premier powiedział, że w przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, do aktu sabotażu. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji, chodzi o produkcję elementów do budowy obiektów latających, nie można tego wykluczyć. Sylwia Białek, Polskie Radio.

0: Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa usłyszał 19-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla. Jakub L. przyznał się do ataku na 49-letnią kobietę. Powiedział, że kazały mu to zrobić głosy w głowie. Mężczyzna stwierdził, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
1: Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5.
0: Podczas zatrzymania Jakub L. przyznał się też do ataku na mężczyznę na początku lipca w Opolu. Wtedy także narzędziem zbrodni był młotek. Dziś rano do sądu ma trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu. A w aktualnościach teraz kiepska informacja ze świata tenisa. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Polak przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem. Spotkanie trwało 3 godziny i 24 minuty. 29-letni Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przebrnął drugiej rundy US Open.
2: To są aktualności jedynki.
0: Nie ma pełnej zgody Unii Europejskiej w sprawie przedłużenia unijnych sankcji indywidualnych o rok. Obecnie to 6 miesięcy. Dwukrotnemu zwiększeniu tego czasu sprzeciwiła się Słowacja. Sprawą wczoraj zajmowali się ambasadorowie unijnych krajów.
3: Unia Europejska już raz podjęła przełomową decyzję w sprawie sankcji. W czerwcu unijne kraje zgodziły się na przedłużanie restrykcji gospodarczych o rok, a nie 6 miesięcy. Było to możliwe, bo Węgry po zmianie władzy zniosły weto, a Słowacja sama nie odważyła się blokować tej decyzji. To wprowadziło nieco spokoju w pracę Unii, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Teraz pojawił się postulat, by tak samo zrobić z sankcjami indywidualnymi, tym bardziej, że Unia jest w przededniu ich przedłużenia. Czarna unijna lista, na której jest prawie 3000 osób, firm oraz instytucji, obowiązuje do połowy tego miesiąca. Tym razem Słowacja jako jedyna zaprotestowała jednak przeciwko przedłużaniu sankcji o rok. Pożaru jeszcze nie ma, bo jest czas na uzgodnienia. Jeszcze kilkanaście dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec nietypowa sytuacja na Podlasiu. Kobieta, która uszkodziła szlaban graniczny, została ukarana mandatem. Tłumaczyła, że pomyliła drogę, kiedy wjechała na pas drogi granicznej na wschodzie kraju. Mówi Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Kierująca osobowo Toyotą wjechała na pas drogi granicznej w rejonie ochranianym przez placówkę w Mielniku. Ukarana została mandatem w wysokości 1000 zł. Zatrzymany został również dowód rejestracyjny jej pojazdu.
0: Strażnicy przypominają, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej obowiązuje zakaz wchodzenia na pas drogi granicznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu Polski. Gdzieniegdzie popada też w ciągu dnia, a burze mogą występować na wybrzeżu oraz Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni w większości regionów, nieco chłodniej tylko do 19 nad morzem i na Suwalszczyźnie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
5: A już teraz naszym gościem jest pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej IBRIS. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: No i chyba tradycyjnie, przeważnie tak się dzieje podczas rozmowy z naszym gościem. Zaczynamy od sondaży, tym bardziej, że najnowszy sondaż dla Onetu to jest sondaż sporządzony właśnie przez pracownię IBRIS. Patrząc na wyniki, no właściwie można powiedzieć, że wszyscy po części mogą się czuć zadowoleni i rozczarowani jednocześnie, bo na pierwszym miejscu tu zaskoczenia nie będzie, ale bez żadnych kłopotów, z dużą przewagą nad drugą na liście partii Koalicja Obywatelska, ponad 27% badanych oddałoby głos na tę partię. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, niecałych 20%, więc ta różnica jest całkiem spora. Ale jeżeli na podstawie tego sondażu zaczniemy konstruować potencjalny skład Sejmu, no to okaże się, że więcej powodów do zadowolenia ma druga strona, czyli partie prawicowe, bo to one miałyby większość.
6: Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, kto miałby się cieszyć tak naprawdę z tego sondażu.
5: Czyli przepraszam, sami przegrani?
6: Wydaje się, że jeżeli podzielimy sobie scenę polityczną na pół albo na dwie

0: części, co będzie bardziej uczciwe, czyli na dzisiejszą opozycję prawicową i tam centrolewicową część, która dzisiaj tworzy koalicję rządzącą, to każda z tych stron ma sporo zmartwień, jeżeli popatrzy na ten sondaż. Bo o ile ugrupowania koalicji rządzącej pewnie drapią się głowę i zastanawiają, co tu zrobić, żeby jakoś tą większość spróbować utrzymać i że i tej ścieżki specjalnie nie widać. Co więcej, tej ścieżki nie widać nie tylko i wyłącznie w tym jednym sondażu, ale praktycznie we wszystkich sondażach od ponad roku, więc ta sytuacja w jakimś stopniu jest stabilna. To z kolei druga strona, czyli ta prawicowa część opozycji, w zasadzie większość opozycji, bo jest tam oczywiście też partia Razem, która prawicą nie jest, no ale to jest raczej drobny kawałek polskiej sceny politycznej, to wracając do ich zmartwień, to brak wyraźnego lidera, czyli potrzeba w następnym parlamencie targowania się. Co więcej, nawet już dzisiaj to widzimy. Wystarczy wspomnieć wczorajszą propozycję Przemysława Czarnka o podniesieniu tego dodatku na wyprawkę szkolną z 300 do 800 zł i odpowiedź Mentzena: chyba nie w koalicji z nami. To jest tylko i wyłącznie przedsmak tego, co prawicę czeka i jak trudne będą zarówno negocjacje o podziale ministerstw, jeżeli oczywiście to prawica będzie miała większość w następnym parlamencie, a już nie mówiąc w ogóle o postulatach programowych, gdzie mamy Konfederację, która jednak mimo wszystko jest bardzo liberalna gospodarczo, no i socjalny PiS, nie wspominając już o pozostałych ugrupowaniach.
1: No ale to w takim razie, skoro mówimy o prawicy, to jeszcze jedna partia, właściwie jedna formacja, Rozwój Plus, 6%, czyli tuż nad progiem wyborczym, to jest dobry wynik, czy jednak pewne rozczarowanie, jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego i jego zwolenników?
0: Wydaje się, że no chyba oczekiwania były trochę większe niż wynik 6% w tym sondażu, czy 4%, czy 5% w innych. Jest to wynik dosyć bliski progu wyborczego z jednej strony. Z drugiej strony ten sondaż, o którym dzisiaj rozmawiamy i cała seria ostatnich sondaży, to są tak zwane sondaże wakacyjne. One nie są oczywiście robione w żaden specjalny sposób, a bardziej istotny jest moment, w którym zostały przeprowadzone. No bo wakacje są dosyć szczególnym czasem, gdzie dostępność respondentów jest inna niż przez pozostałe miesiące, no może poza świętami Bożego Narodzenia i przerwą noworoczną, kiedy ci respondenci z poszczególnych, z bardzo istotnych grup są niedostępni. Znaczy, to nie jest tak, że w całym społeczeństwie ludzie mniej chcą odpowiadać, tylko pewne grupy wyborców, na przykład wyborców Konfederacji możemy widzieć mniej, wyborców Koalicji Obywatelskiej możemy widzieć mniej, centrowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych, którzy są potencjalnie w zakresie oddziaływania Rozwoju Plus, możemy widzieć mniej. Widzimy także, czy obserwujemy także dużo niższą deklarowaną frekwencję niż w tych sondażach, które pojawiają się w trakcie reszty roku. W związku z czym ja bym z taką ostateczną oceną tego nastroju w Rozwoju Plus poczekał jednak mimo wszystko do października, kiedy te wysiłki, które dzisiaj podejmuje Rozwój Plus, a jest to no, ugrupowanie, no, nazwijmy to w ten sposób, oparciem jeszcze nie są, jest bardzo aktywna i programowo, i medialnie, więc ta ocena ostateczna, czy to wyjście, czy ten rozłam był sukcesem, czy nie, no, jest jeszcze taka uczciwa odpowiedź, jest dopiero przed nami.
1: No ale to w takim razie pytanie, czy jednak w Prawie i Sprawiedliwości, mimo tych zastrzeżeń, o których pan mówi, tych wakacyjnych wyników, tych letnich wyników, no jednak dosyć uważnie wpatrują się w te sondaże, no bo jeżeli wsłuchamy się w słowa prezesa Kaczyńskiego, które miały paść podczas takiego wewnętrznego spotkania w Prawie i Sprawiedliwości, a dotyczyły właśnie Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus, no to tam padły podobno dosyć takie zdecydowane deklaracje dotyczące tego, że nie ma mowy o wspólnych listach, ba, padło nawet słowo, miało paść słowo zdrajcy wobec tych, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony no, trudno sobie jak gdyby nie wytłumaczyć tych emocji ze strony prezesa Kaczyńskiego. Z drugiej strony no, to jest jednak no, przynajmniej formalnie odcinanie się od potencjalnego koalicjanta, z którym można by było, nie takie sztuki polska polityka przecież obserwowała, no, można by było zdobyć dużo lepszy wynik.
0: To ja myślę, że to są tak dwie

0: rzeczy. To znaczy, pierwsze, że to jest kwestia tych deklaracji w sprawie współpracy i przyszłej koalicji, a druga rzecz, no, to kwestia tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość może patrzeć, analizować sondaże i jakie wnioski z nich wyciągać. Więc najpierw łatwiejsza sprawa, czyli koalicyjne deklaracje. Znaczy, polityka przed wyborami to jest polityka przed wyborami, a polityka po wyborach to jest polityka po wyborach. Czyli dzisiejsze deklaracje już po głosowaniu mogą nie mieć specjalnego znaczenia, co akurat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości już widzieliśmy wielokrotnie. Przypomnę na przykład deklarację, że Antoni Macierewicz, 2015 rok, nie będzie absolutnie żadnym ministrem obrony narodowej, będzie nim Jarosław Gowin. No i jak się skończyło, to wszyscy pamiętamy. Więc te zapowiedzi przedwyborcze to jest taka informacja do elektoratu, która ma zarysować jakąś linię. Natomiast potem, jak już ten głos zostanie oddany, no to wtedy wchodzi pragmatyka wyborcza i trzeba będzie wytłumaczyć wyborcy, że niby mówiliśmy, no ale wiecie, inaczej się nie da, bo
1: No
0: przyjdzie
1: tak,
0: Tusk, nie da
1: ale
0: się
1: to
0: Tuska
1: przepraszam, bo
0: usunąć,
1: pan, pa,
0: więc...
1: tak, pan mówi jednak o tych, o tej publicystyce politycznej przed wyborami i po wyborach. Ja bym na razie tą powyborczą już pozostawił, natomiast chciałbym się jednak zająć się tą sytuacją przed wyborami, no bo pojawiały się takie scenariusze mówiące o tym, że obie partie, no mimo że w tej chwili są podzielone, wrogie sobie, tam padają bardzo różne sformułowania, być może przed samymi wyborami nie będą miały za bardzo wyboru, no i będą musiały jakoś ze sobą współpracować. Na ile te słowa, które padły, pokazują, że ta współpraca na jakimkolwiek poziomie, no, raczej jest wykluczona przed wyborami?
0: Dzisiaj jest wykluczona. Dzisiaj jest wykluczona dlatego, że trwa przeciąganie struktur, czyli nie tylko i wyłącznie samych posłów czy senatorów, bo myślę, że ten etap już się zakończył, tylko działaczy w powiatach, w miejscowościach różnych, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie rywalizować. O członków partii, o tych, którzy potem w kampanii będą pracować. Więc dzisiaj ta linia podziału została bardzo ostro wyrysowana i jej celem jest z jednej strony dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymanie jak największej grupy ludzi i takich struktur terenowych po swojej stronie i oddanie tego jak najmniej pola do gry rozwojowi plus. Natomiast ta współpraca, czy ona jest możliwa, to wszystko będzie zależało trochę od sondaży. Dzisiaj widać, że Prawo i Sprawiedliwość mając w różnych sondażach około 20%, absolutnie nie jest w tym miejscu, którym jeszcze kilka miesięcy temu planowało być. Bo przypomnę plan, który został zarysowany przez Prawo i Sprawiedliwość na początku tego roku. Do wakacji miał zostać osiągnięty poziom 30%, czyli mniej więcej tego poziomu, który osiągnął Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, po to, żeby w drugiej połowie roku i na początku kampanii podnieść te notowania do poziomu, które Prawo i Sprawiedliwość miało w wyborach w 2023 roku, czyli mniej więcej 35%, po to, żeby w samej kampanii spróbować sięgnąć po ten wynik bliski 40%. No, zamiast 30 wyświetla się 20 i o 35 czy o 40 nawet nie ma co myśleć. To na pewno jest bardzo frustrujące z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo i konsekwencje tych konkretnych liczb są dla Prawa i Sprawiedliwości doniosłe. Utraciło Prawo i Sprawiedliwość rolę niekwestionowanego lidera polskiej prawicy. I to, o czym rozmawialiśmy trochę na początku tej rozmowy, czyli to kwestie tych ciężkich negocjacji, które czekają Prawo i Sprawiedliwość. I to wcale nie z pozycji kogoś, kto jest absolutnym dominatorem, tylko jest takim primus inter pares i pierwszy pośród równych. To jest konsekwencja tych dzisiejszych wyników sondażowych i konsekwencja potem dla po pierwsze kampanii wyborczej, a potem układania jakiejś większości. I z punktu widzenia polityków to jest ogromny problem. Oczywiście mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, natomiast dla tych ugrupowań, które dotychczas były no, takimi junior partnerami, albo w ogóle nie istniały na polskiej scenie politycznej. Czyli z jednej strony Konfederacja, która zawsze dotychczas była ugrupowaniem wyraźnie słabszym. Dzisiaj może jeszcze nie dogania Prawa i Sprawiedliwość, ale ten dystans jest naprawdę niewielki. A z drugiej strony Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, partia, która właściwie nie istniała, czy ugrupowanie, które nie istniało, a dzisiaj melduje się w sondażach.

0: na poziomie 8-10%, no to to jest absolutna zmiana. Może nie przewrót kopernikański w polskiej polityce, ale właściwie rewolucja.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mogło się wydawać, że ten najnowszy sondaż, no, który ukazał się już po wakacjach, przynajmniej formalnie, bo już mamy drugi dzień września, być może będzie sondażem, który w jakiś sposób będzie oddawał to, co dzieje się w tej chwili, chociażby wokół afery Zonda Krypto, ale patrząc na te wyniki, można odnieść wrażenie, że to jest rzeczywiście wielka afera, bardzo wiele różnych komentarzy polityków. No widać, że wśród polityków ona wywołuje wielkie emocje, a wśród wyborców?
0: Możemy to odnieść do afery ze Szpitalem Południowym, która miała zmienić oblicze z polskiej sceny politycznej.
1: No, miała się już nie odkleić od rządzących do wyborów parlamentarnych. Takie opinie
0: dokładnie
1: się pojawiały.
0: Tak. Przy czym na dobrą sprawę w tej takiej swojej podstawowej formie przetrwała zaledwie kilka dni. No i potem rozpoczęła się ewolucja, dochodziły nowe wątki, ale które właściwie zupełnie zmieniły ten jej początkowy obraz. Jak będzie to się rozgrywało z aferą Zonda Krypto? No to pewnie w dużej mierze zależy od tego, jaka będzie dynamika, albo jak politycy będą chcieli tą sprawę rozgrywać. Jeżeli wyciągną lekcję z afery o szpitalu dotyczącej Szpitala Południowego, to być może te akcenty i napięcie zostanie tak rozłożone, żeby ta afera dłużej przyciągała uwagę opinii publicznej. No ale to by oznaczało, że ujawnienie kolejnych publikacji musi odbywać w zaplanowanej sekwencji, która uwzględnia tak budowanie napięcia, czy zgodnie z zasadą Hitchcocka, że na początku trzęsienie ziemi, a potem emocje będą tylko rosły. I takie zaplanowanie tej afery z pewnością będzie z punktu widzenia dzisiaj obozu rządzącego korzystne, no i szalenie niekorzystne z punktu widzenia nie opozycji, tylko Prawa i Sprawiedliwości.
1: A dlaczego to przepraszam, opozycji... to muszę dopytać, dlaczego tylko Prawa i Sprawiedliwości? Bo to nawet widać, na przykład w tych ruchach możemy teraz wrócić do Rozwoju Plus. Rozwój Plus proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, co natychmiast spotyka się z krytyką Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarny przecież no, w bardzo zdecydowany sposób od tej inicjatywy się odciął, skrytykował ją. Jednocześnie prawie w tym samym czasie, albo tuż po tej propozycji pada kontrpropozycja ze strony PiS-u. PiS z kolei chce stworzenia komisji zaufania publicznego, w której zasiadaliby nie politycy, a 15 apolitycznych ekspertów, którzy mieliby te sprawy rozwikłać. Ale przecież w tym wszystkim jest chociażby poseł Wippler i Konfederacja.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje się, że najpierw prześledźmy to, co się dzieje między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. No ja mam wrażenie, że Rozwój Plus przeprowadził rachunek sumienia swoich członków, czy jego członkowie przeprowadzili rachunek sumienia i z tego rachunku wyszło, że właściwie ich związki z Zonda Krypto są na tyle, albo nie istnieją, albo są na tyle małe, że można spokojnie sobie pozwolić ten temat eksploatować, jednocześnie wiedząc, że główny konkurent, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o elektorat, no tego sumienia tak zupełnie czystego nie ma. W związku z czym jest tutaj odsłonięta flanka, którą Rozwój Plus może zaatakować. Natomiast ta propozycja właśnie już nie komisji śledczej, tylko komisji no właściwie niedookreślonej, tak? Jest próbą rozmydlenia tego pomysłu w taki sposób, żeby on był jak najmniej szkodliwy dla Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie akurat partia Jarosława Kaczyńskiego jest w defensywie. I ten spór między Rozwojem Plus i PiS-em trochę osłania Konfederację. Zresztą Konfederacja jako ugrupowanie dotychczas nie ponoszące odpowiedzialności za rządzenie bądź współrządzenie, postrzegane jako antyelitarne, antyestablishmentowe. Ten wizerunek jest swoistą szczepionką na jakieś zarzuty skierowane pod adresem tej partii.
1: To idąc dalej w takim razie... Sejm dziś wznawia swoje posiedzenie, czy wznawia swoją działalność po wakacyjnej przerwie. Jednym z tematów będzie między innymi ustawa o kryptowalutach, próba odrzucenia prezydenckiego weta. Czym to się głosowanie nad kolejne podejście do tej ustawy, czym to się skończy i czemu to tak naprawdę ma służyć, skoro wiemy, jaki będzie finał tej historii?
0: Właściwie wiemy, jaki będzie finał tej historii. Znaczy, w historii mówimy oczywiście o głosowaniu. To znaczy, że jednak mimo wszystko dzisiaj układ polityczny prowadzi do takiego oto wniosku, że odrzucenie weta prezydenta, czyli

0: założenie, że po prawej stronie będzie ktoś, kto się wyłamie, no jest takie dość naiwne, wydaje się. Chociażby dlatego, że prezydent jest dzisiaj punktem odniesienia dla całej prawicy i jej najmocniejszym atutem. W związku z tym podważanie jego decyzji o odrzuceniu ustawy raczej nie wchodzi w grę. Natomiast samo głosowanie, czy sama decyzja o tym, żeby tę decyzję spróbować podważyć, ma oczywiście sens polityczny podbijania tej sprawy, a jednocześnie możliwości pokazania, kto nie chce w Polsce rozwiązania sprawy kryptowalut. Nawet nie samej afery, tylko w ogóle uregulowania rynku. Inaczej rzecz biorąc, koalicja dzisiejsza rządząca chce pokazać, że tymi, którzy nie chcą, którzy działają w interesie tego, cudzysłów, szemranego rynku, to jest właśnie prawica. Proszę bardzo, proszę państwa, to są ci, którzy podnieśli rękę za tym, żeby nie regulować w Polsce rynku. Więc to taka zagrywka polityczna mieszcząca się dzisiaj w ramach całej tej sekwencji związanej z aferą zonda krypto.
1: Czyli cały temat tak naprawdę w tej chwili stał się jedynie polityczną batalią, polityczną wojną o to, kto jest winien, nic więcej?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też patrząc na to, w jaki sposób politykę się prowadzi, to dzisiaj tematem, jeśli tematem jest zonda krypto, to oznacza, że inicjatywę ma koalicja rządząca, która tę inicjatywę przez wakacje próbowała bardzo odzyskać, ale niestety jej nie miała, czy niestety oczywiście dla siebie. I to powoduje, że dla opozycji, i to mówię opozycji w całości, narzucenie dzisiaj jakiegoś tematu, który by na przykład był niewygodny dla rządzących, jest trudne. I jest dzisiaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i w pewnym sensie też i Konfederacja raczej w defensywie. Oni bronią się przed zarzutami, które są im stawiane. Z punktu widzenia, w związku z tym, jakby takiej pragmatyki politycznej, to jest sytuacja, która jest korzystna dla Donalda Tuska, dla Włodzimierza Czarzystego i dla pozostałych liderów partii tworzących koalicję rządzącą.
1: No i można by było powiedzieć, że w tej sytuacji można politycznie korzystać oczywiście z tego zasobu. No gdyby nie to, że spoglądając na to, co dzieje się po tej stronie sceny politycznej, widać, że koalicja rządowa cały czas ma swoje własne wewnętrzne problemy. Tym problemem chociażby jest kwestia głosowania w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o pana Macieja Bereka. I wiemy o tym, że nie jest wcale tak, że już jest kwestią przesądzoną, że to jest kandydat całej koalicji rządowej, bo cały czas nie wiadomo, jak zachowa się Polska 2050. Do tego dochodzi jeszcze kwestia Szymona Hołowni, który chce wrócić do rządu. Najprawdopodobniej kosztem pani Pełczyńskiej Nałęcz. No, są pożary, które jak widać cały czas są do ugaszenia.
0: No nie wszystkie z tych rzeczy myślę, że należy traktować jako pewien problem, bo powrót Szymona, czy wejście właściwie Szymona Hołowni do rządu, no, nawet kosztem Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz, jest raczej gaszeniem pożaru niż wzniecaniem ognia. Bo te spory, które prowadziła Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, będąc w rządzie, jednocześnie będąc jego dosyć zaangażowaną krytyczką, nie pomagały w jakimś stopniu wizerunkowi spójności koalicji.
1: No ale koalicja rządowa nie ma aż takiego zasobu szabel, żeby sobie móc w ten sposób traktować część z nich.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony, jeżeli Szymon Hołownia jest w stanie zapewnić pewną spójność głosowania, czy w Polsce 2050, w tym klubie, który dzisiaj jest, plus jeszcze dodatkowo w jakiś sposób doprowadzić do jakiejś formy ponownego zjednoczenia z tym klubem Centrum, tak, czyli z secesjonistami z Polski 2050, to będzie tylko i wyłącznie zaleta. Pamiętajmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest parlamentarzystką, nie jest posłanką. W związku z czym jej odsunięcie niekoniecznie musi oznaczać problemów w klubie i w problemów z zapleczem parlamentarnym.
1: To będziemy w takim razie bardzo uważnie obserwować tę grę. Pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej Ibris. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.

0: A w naszym studiu idealnie naprzeciw mnie pani dr Magdalena Baran. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Redaktorka prowadząca Liberta, a także Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
1: Wszystko się zgadza.
0: Tak, ale rozmawiać będziemy o trochę dalszych miejscach, czy też bardziej odległych miejscach. Chodzi oczywiście o to, co dzieje się głównie wokół Iranu. No i znów mamy eskalację tego konfliktu. Właściwie można by było się zastanowić, czy powinniśmy być jeszcze zaskoczeni, czy też zdziwieni, bo jak ktoś podliczył, właśnie mija mniej więcej pół roku od początku tego konfliktu, a przypomnijmy, to wszystko miało się skończyć po 4-5 tygodniach. Takie były zapowiedzi.
1: No zapowiedzi rzeczywiście były ciekawe, że tak powiem. Może kilka kwestii. Rzeczywiście my na antenie już tutaj ileś razy rozmawialiśmy o Iranie, odkąd ta wojna się rozpoczęła. I ta sytuacja jest absolutnym rollercoasterem. Ale to, co dzieje się w tej chwili, to są tak naprawdę pierwsza mocna eskalacja od prawie miesiąca, bo ostatnie takie poważne bombardowania to był jednak 29 lipca. Później rozpoczęło się to bardzo zresztą doprowadzone do końca, jak twierdzą Amerykanie, rozminowywanie cieśniny Ormus. No ale tak naprawdę na przełomie tych naszych miesięcy, bo to się dzieje z piątek, sobota, niedziela, mamy nową falę bombardowań, mamy oskarżenia, tam się zaczęło od tego, że Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o to, że no, musiały zbombardować bazę na wyspie Lark ze względu na to, no, że według Stanów Zjednoczonych Iran znowu przygotowywał się do wysłania bomb, przepraszam, min morskich, dokładnie w te miejsca, w które wcześniej miały zostać rozminowane.
0: No to Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę w Jordanii, więc Donald Trump zapowiada teraz, że to też spotka się z odpowiednią reakcją.
1: Donald Trump już nam zapowiedział kilka rzeczy, ale wracając do początku, rzeczywiście no, był ten moment, kiedy ta wojna się rozpętała, kiedy najpierw Izrael, potem Stany Zjednoczone, kiedy zaczęły się te odpowiedzi. Ale dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, myśmy nigdy nie wiedzieli tak naprawdę do końca, jakie są cele tej wojny, bo była mowa o zmianie reżimu, była mowa o tym, że czyli odsunięcia ajatollahów od władzy, co jak wiemy się nie udało. Tam zginęło ponad 180 przedstawicieli tej najwyższej hierarchii irańskiej, a to państwo przetrwało. Oni się pozbierali i to państwo dalej funkcjonuje. Wiadomo, kwestie bezpieczeństwa oczywiście Izraela, czyli kwestie przede wszystkim powiązane z Hamasem, z Hezbollahem i ze wspieraniem przez Iran różnych organizacji terrorystycznych, czy wreszcie kwestie broni jądrowej. To były te pierwsze rzeczy, ale tak naprawdę my nigdy nie wiedzieliśmy, jaka jest za tym, czy jest za tym jakakolwiek strategia wojenna. I tu je nie widzimy.
0: Ale pojawiały się takie być może nieliczne, być może ciszej brzmiące głosy mówiące o tym, że być może nie szukamy tam, gdzie trzeba, że prawda jest o wiele prostsza. To znaczy Izrael po prostu chciał po raz kolejny maksymalnie osłabić Iran, na ile to się tylko uda, po to, aby Iran znów przez jakiś czas nie był dla niego zagrożeniem. Wciągnął w to Stany Zjednoczone i rzeczywiście Stany Zjednoczone konkretnego pomysłu, konkretnego planu nie miały, ale realizowały tak naprawdę myśl, czy też zamysł Izraela. Tylko, że to
1: jeżeli byśmy szli tą ścieżką, to mieliśmy tę informację, rzeczywiście pojawili się tam przedstawiciele rządu izraelskiego niedługo przed tymi atakami, przekonując Trumpa właśnie do tego, że to jest sprawa do załatwienia w kilka tygodni, że reżim padnie i tak naprawdę załatwi się, brzydko mówiąc, ubije się kilka ptaków przy pomocy jednego kamienia.
0: Czyli szybka, łatwa, lekka wojna, która przyniesie triumf, no i być może jeszcze poprawi notowania prezydenta Trumpa.
1: No tylko to, jak wiemy, no, prezydent Trump przez tą wojnę jest jeszcze w większych kłopotach niż był, bo może zacznijmy od tego, nikt nie spodziewał się takiej odporności Iranu. My bardzo dużo mówimy o budowaniu odporności społecznej, o odporności państwa wielopoziomowej. Nikt nie spodziewał się, że ten Iran tyle przetrwa. Myślę, że Stany Zjednoczone się nie spodziewały. Stany Zjednoczone, które... I tu można powiedzieć, nie wyciągnęły pewnych wniosków zarówno z wojny w Iraku, jak i z wojny w Afganistanie. Przede wszystkim tego, że jeżeli rozpoczyna się wojnę, trzeba mieć z tyłu głowy strategię wyjścia. Trzeba mieć z tyłu głowy również to, że możemy tę wojnę wygrać, ale możemy mieć też kłopot z wygraniem tej wojny. No i w tej chwili Trumpa, no, notowania Trumpa szorują po dnie. Wybory połówkowe tak naprawdę za moment. W związku z tym Trump będzie w bardzo poważnych kłopotach, bo tutaj...

0: no, coraz większe szanse jednak mają demokraci, a to de facto może mu nie tylko sparaliżować władzę. Ja bardzo bym chciała oczywiście, żeby ta większość była taką większością pozwalającą na skuteczny impeachment, ale no tutaj zobaczymy, nie będziemy
1: wróżyć. To do tego,
0: skarc.
1: Jeżeli pani pozwoli, jeszcze mam nadzieję, że zdążymy powrócić, ale to jeszcze jedna kwestia właśnie, jeżeli chodzi o te założenia Amerykanów, to jaki Amerykanie mieli plan, czy też nie mieli planu i czy byli przygotowani na tę wojnę, bo być może Amerykanie nie musieli mieć planu wyjścia, bo zakładali, że to będzie po prostu kolejne podobne uderzenie, jak kilka innych, które przecież obserwowaliśmy w przeszłości. Wtedy dochodziło do ataków amerykańskich, czy izraelskich, czy amerykańsko-izraelskich. Niszczono pewne cele. No i wszystko powracało do normy. Ale tym razem to się potoczyło inaczej.
0: Znaczy scenariusz wyjścia z wojny, scenariusz zakończenia wojny trzeba mieć zawsze. Ja się tą wojną od lat zajmuję, 20 zawodowo. Zawsze musi być scenariusz, kilka rozważanych scenariuszy. No bo dobra, mamy sytuację, oboliliśmy ajatollahów. I co? No to była sytuacja, obaliliśmy Sadama i co? Obaliliśmy talibów i co? No i talibowie wrócili. Więc jeżeli mówi się o scenariuszu, to nie mówi się o scenariuszu tak o, co tu nagle zrobimy, tylko o scenariuszu długofalowym. My o tym mówimy, o tak zwanym better state of peace, o lepszym stanie pokoju, o tym, jak zabezpieczyć dany kraj, dane miejsca, jeżeli gdzieś, tu już poszlibyśmy nawet w dokumenty międzynarodowe, jeżeli decydujemy się na legalne wkroczenie, tu nie mówimy o wojnie sprawiedliwej, legalnym wkroczeniu, legalnej interwencji i takich rzeczach, tylko o rozpętaniu wojny. Ale musimy mieć pomysł na to, co zrobić, jeżeli nawet założyliśmy jakieś cele. No i co, jeżeli te nasze cele zostaną zrealizowane? I to nie może być tak, że my zostawiamy puste miejsce i powiemy, jakoś sobie tam poradzą. Nawet, jak popatrzymy na Strefę Gazy, był pomysł, oczywiście to nie działa, ale przynajmniej był pomysł w tym porozumieniu pokojowym, w tym zawieszeniu broni, które tam się pojawiło, że będzie konkretna rada złożona z konkretnych osób, już nie mówię o Radzie Pokoju Trumpa, tylko o tych, którzy mieli zawiadować Strefą Gazy, również powiązanych z autonomią palestyńską. Tutaj no, nie było pomysłu, no bo co, przetransportujemy, teleportujemy syna ostatniego szacha, który no, był promowany w pewnym momencie przez Stany Zjednoczone jako taka możliwa postać. Iran nie jest krajem, który ma tak bardzo mocną, że tak powiem, mocno skonstruowaną i jednolitą opozycję wewnętrzną.
1: No, pytanie też, jaka jest pamięć dotycząca rządów szacha wciąż?
0: Ta pamięć jest bardzo różna. Ja akurat miałam to szczęście, że miałam irańskie studentki na anglojęzycznych studiach, na których też uczę. I ja mówię, że dopiero tutaj jak przyjechały, bo to były dwie dziewczyny, i dopiero tutaj jak przyjechały, to zrozumiały to, o czym opowiadały im ich babcie, które pamiętały czasy szacha, które pamiętały czasy wolności w Iranie i które pamiętały, że w ogóle coś takiego jak wolność, jak możliwość kształcenia się, jak możliwość wypowiadania się, jak możliwość posiadania własnych poglądów, czy te wszystkie wolności, którymi my się cieszymy, były w tym kraju możliwe. No mówią, to tak naprawdę my się możemy uczyć, my możemy iść przez ulicę i nic się nam nie dzieje, nic nam nie grozi. Możemy być sobą, możemy się śmiać. Dla nich to było coś tak niesamowitego i mówią, że one się cieszą, że ich rodzice jednak zdecydowali się w pewnym momencie na wyjazd i na to, żeby im zapewnić przyszłość. Natomiast no, tu mamy, tu wracając do naszej wojny, mamy gigantyczny problem Trumpa, bo Trump też, no, pojawiły się te takie, to ustami sekretarza skarbu Scotta Bassetta, te z jednej strony groźby dotyczące całkowitego zniszczenia gospodarek, które, prawda, nie, które będą współpracowały z Iranem, bo miałyby się pojawić kolejne sankcje wobec Iranu. No dobrze, fantastycznie, tylko Iran nauczył się przez te wszystkie lata żyć z sankcjami. Tych sankcji, jak się policzy, było ponad 2200. I to życie w Iranie, z naszego punktu widzenia, pewnie byśmy powiedzieli, nie jest życiem jakimś dobrym, bogatym, ale ci ludzie jednak nauczyli się w tym reżimie z jednej strony, ale również w tym rygorze nałożonym przez sankcje funkcjonować. Więc jak teraz się mówi o kolejnych sankcjach, no to czy Iran na to jakoś specjalnie zareaguje, a z drugiej strony, jeżeli takim krajem, który w dalszym ciągu współpracuje z Iranem, są Chiny. No i mowa o tym, że Stany Zjednoczone miałyby nałożyć jakieś sankcje również na chińskie banki. No tylko gdybyśmy się popatrzyli, to popatrzymy dalej, kto współpracuje z chińskimi bankami. I nagle ten wachlarz krajów, na które Stany Zjednoczone musiałyby nakładać sankcje, jest ogromny.

0: Stany. Tam są Turcje, tam jest Turcja, tam są Indie, tam są również kraje europejskie.
1: Dobrze, to w takim razie zostawmy te rozważania, bo kolejny element, który się w tej układance, tej najświeższej układance pojawił, to jest wypowiedź prezydenta Iranu, który podczas spotkania szczytu szanghajskiego powiedział, że Iran jest gotów powrócić do rozmów, powrócić do jakiegoś porozumienia, ale jeśli podobny krok wykona, czy też podobny krok zadeklaruje Waszyngton, to jest jakieś wyciągnięcie ręki, takie prawdziwe wyciągnięcie ręki, czy to jest znów gra pozorów?
0: To oczywiście Iran w tym momencie, prezydent Iranu wygłaszając takie słowa, no jest w lepszej pozycji, prawda? Bo my tutaj jednak chcemy, jeżeli trwało zawieszenie broni przez miesiąc, no to dlaczego by nie? Ale pamiętajmy też, że to zawieszenie broni i te warunki, o których tam się mówiło, były warunkami bardzo korzystnymi dla Iranu. Bo to były warunki, gdzie nie do końca, znaczy mówiono, że w dalszej fazie negocjacji będziemy rozmawiać o programie nuklearnym. Natomiast tam były, i Iran tego chce, i opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz. A przypomnijmy, że to jest 20% światowej ropy przepływa jednak przez cieśninę Ormuz. I gdzieś na początku sierpnia była ta informacja, że w ogóle Oman wspólnie z Iranem wyznaczyły nowe współrzędne geograficzne do przepływania przez cieśninę. Więc oni są do tego przygotowani. Ale były też reparacje wojenne dla Iranu, które no, tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto miałby wypłacić. Było cofnięcie większości sankcji. Więc w tym zawieszeniu broni i potencjalnych negocjacjach Iran był de facto na wygranej pozycji i miał możliwość odbudowywania się. A z drugiej strony mrzonki o tym, które też się pojawiają u Trumpa, że on tam wkroczy z armią. I tu można tylko westchnąć.
1: Doktor Magdalena Baran, redaktor prowadząca Liberté, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pan Łukasz Warzecha, publicysta Do Rzeczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No i panie redaktorze, przed nami tematy dotyczące polskiej polityki. Jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od zonda krypto i kryptowalut, ponieważ no, znów pojawiły się dosyć ciekawe wypowiedzi, ciekawe propozycje dotyczące tego, czy też tych tematów. Przypomnijmy, że dopiero co Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus zaproponował stworzenie specjalnej komisji sejmowej, która by się zajmowała aferą zonda krypto. To zostało z jednej strony skrytykowane przez przedstawicieli obecnej władzy, ale z drugiej strony, co ciekawe, no suchej nitki na tym pomyśle nie pozostawili również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. No i niejako w kontrze, czy też w kontrpropozycji padła inna propozycja. Mówił o tym Jarosław Kaczyński, który zaproponował utworzenie Komisji Zaufania Publicznego, która miałaby się składać z 15 apolitycznych ekspertów.
4: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
1: Jakie szanse mają te propozycje pana zdaniem? Zarówno ta zgłoszona przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jak i przez prezesa Kaczyńskiego?
3: No, słuchacze tego nie widzą, ale słuchając wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, ja się dosyć mocno uśmiechnąłem, żeby nie powiedzieć roześmiałem wręcz, bo to jest jakaś absurdalna propozycja. To jest próba stworzenia ciała, które nie ma żadnego zakorzenienia ani fundamentu w polskim systemie prawnym i do którego odpowiedniki już istnieją. Nie wiem, jak pan prezes sobie wyobraża jakąś komisję zaufania publicznego, kto by miał wybierać jej członków, na jakiej podstawie ona miałaby korzystać z policja, jak rozumiem, żeby na przykład doprowadzić świadka, no to są jakieś fantasmagorie kompletne, dosyć moim zdaniem rozpaczliwa próba skontrowania tego pomysłu pana Mateusza Morawieckiego, który w teorii miałby większe szanse. Natomiast tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy koalicja, która taką komisję może powołać, bo dysponuje większością, uzna, że ma w tym interes. Sprawa zonda krypto jest o tyle niebezpieczna, że tam wygląda na to, że w jakiś sposób w zasadzie wszystkie strony korzystały z

0: hojności tej firmy, więc jest to ryzykowne dla obu stron tego sporu politycznego. Natomiast ja odbieram ofertę, bo tak to trochę nazywam z przekonaniem, że to jest oferta, ofertę pana Mateusza Morawieckiego skierowaną do koalicji rządzącej jako mającą wypełnić dwa cele. Pierwszy cel to pokazanie kogoś z Rozwoju Plus jako ofensywnego członka takiej komisji i tym samym odcięcie się od PiS-u. Być może byłby to sam pan Morawiecki, może ktoś inny, ale musiałby to być ktoś z rozpoznawalną twarzą. I drugi element, i pewnie tutaj też jest punkt sporny właśnie z Prawem i Sprawiedliwością, to moim zdaniem, ale jest to tylko, zaznaczam, moja publicystyczna hipoteza, chęć współdziałania w oskarżaniu PiS o tę sprawę z członkami koalicji, politykami koalicji, po to, żeby samemu od siebie odsunąć ewentualne skutki powiązania afery Zonda Krypto ze środowiskiem pana Mateusza Morawieckiego. Inaczej mówiąc, pan Morawiecki właśnie taką ofertę kieruje do rządzących. Zobaczcie, ja jestem gotów z wami współdziałać, razem uderzymy w PiS, ale moje środowisko w tej sprawie zostawcie w spokoju.
1: Ale wyobraża pan sobie, znów, to jest teoria, tak jak pan zaznaczył, wyobraża pan sobie sytuację głosowania w Sejmie nad powołaniem takiej komisji, gdzie wspólnie, razem głosuje obecna koalicja rządowa, no zakładam, że wtedy jako, zapewne jako całość, plus Mateusz Morawiecki w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości i jak się spodziewam również chyba przy no, takim chyba chłodnym potraktowaniu tego pomysłu przez Konfederację, możemy sobie taki scenariusz wyobrazić?
0: Ja jak najbardziej sobie taki scenariusz wyobrażam. Oczywiście nie jest powiedziane, że udałoby się łatwo doprowadzić do dyscypliny w całym klubie Rozwoju Plus, ale myślę, że większość mogłaby zagłosować za. No jeżeli sam pan Mateusz Morawiecki przyjmuje tu bardzo wyraźny kurs konfrontacyjny wobec PiS i stara się odsunąć od siebie te jakiekolwiek podejrzenia o to, że on i jego ludzie mogli mieć coś z tym wspólnego, no to moim zdaniem wspólne głosowanie za taką komisją absolutnie mieści się w tym scenariuszu. Zresztą to jest też ciekawe, bo może warto to umieścić w szerszym kontekście. Dopiero co w internecie krążyło krótkie nagranie ze spotkania pana Mateusza Morawieckiego z klubami Gazety Polskiej, gdzie on wprost o porażkę w wyborach 2023 roku oskarżył KPO, ale KPO nie w sensie takim, że on je przyjął, no przecież on był tym premierem, który zaakceptował KPO, tylko oskarżał pana Zbigniewa Ziobrę i pośrednio również tych, którzy go chronili, a więc także cały pisowski układ. Więc to jest tak część szerszych działań, szerszej strategii pana Morawieckiego.
1: Ale ja rozumiem, jak gdyby te rywalizacje pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Prawem i Sprawiedliwością, no w momencie, kiedy wychodzi się z PiS-u, no to trzeba się od tego PiS-u jakoś odróżnić i pokazać, że potencjalnym wyborcom, że jest się no, partią, która bardziej zasługuje na ich zaufanie. Ale czym innym jest walka, czy też ten wyścig z PiS-em, no, a czym innym jest jednak głosowanie ręka w rękę z Donaldem Tuskiem. A tak trochę by to w oczach wyborców prawicowych wyglądało.
0: Nie mam wątpliwości, że takie głosowanie by mogło się odbyć. No skoro pan Morawiecki sam zgłasza taki pomysł, no to przecież trudno, żeby potem, gdyby ten pomysł doszedł do głosowania oczywiście, żeby zagłosował przeciwko niemu.
1: No zresztą, chyba, przepraszam, chyba że zgłasza ten pomysł, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że ten pomysł nie ma szans na realizację.
0: A tak, ale na razie rozmawiamy o tym, co by zrobił, teoretycznie, gdyby ten pomysł się znalazł tak, w Sejmie. Więc ja jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić argumentację pana Morawieckiego, który będzie mówił o tym, że no to jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić, ludzie stracili swoje oszczędności, my będziemy działać w tej komisji niezależnie, dajemy gwarancję, że nie będziemy próbowali ochronić Prawa i Sprawiedliwości. Więc bez problemu można wymyślić narrację, która będzie taka, powiedzmy, neutralna w cudzysłowie, a która uzasadniłaby takie wspólne głosowanie.
1: No to idąc dalej, mamy te oskarżenia, a właściwie zarzuty dotyczące przegranych wyborów wypowiedziane przez Mateusza Morawieckiego. Mamy niedawne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, gdy mówił o zdradzie w szeregach PiS-u. Mówił o tym, że dla przedstawicieli Rozwoju Plus na pewno nie będzie miejsca na wspólnych, no nie na wspólnych, ale potencjalnie wspólnych listach wyborczych, że taki scenariusz jest niemożliwy. Myśli pan, że rzeczywiście to pani pęknięcie, które obserwujemy, ono już jest tak wielkie, to jest tak wielka wyrwa, że no nawet taki polityczny racjonalizm nie będzie w stanie tej wyrwy no, przynajmniej zasypać. Ja już nie mówię, że skleić czy też

0: połączyć te ugrupowania za jakiś czas razem?
1: No, mieliśmy tego typu sytuacji w polityce w przeszłości dużo. No, przecież w 2011 roku nastąpił rozłam Prawa i Sprawiedliwości, odeszła grupa pana Zbigniewa Ziobry, a potem przed wyborami 2015 roku znów te dwa ugrupowania, bo wtedy były to jeszcze dwa oddzielne ugrupowania.

0: oskarżeń sięga wiele, wiele lat wstecz. Co najmniej momentu, kiedy pan Mateusz Morawiecki został premierem, czyli końca 2016 roku. Więc co najmniej te dwie sprawy tutaj będą decydowały. I jeszcze trzecia sprawa to jest czas, który pozostał do wyborów, bo kiedy powoływałem się na przykład secesji pana Zbigniewa Ziobry, to był to rok 2011. Do wyborów w 2015 minęły 4 lata. To był czas na uspokojenie nastrojów. Tutaj tego czasu jest znacznie mniej, ale jeżeli polityczna konieczność, jak to politycy lubią mówić, się pojawi, no to być może takie przymierze też jest możliwe. Tylko tu trzeba pamiętać o jednym detalu, bardzo ważnym. Jeżeli jedna partia bierze przedstawicieli drugiej partii na swoje listy, to wtedy nie mamy do czynienia formalnie z koalicją. I wtedy dysponentem całości subwencji jest ta partia, która jest, że tak powiem, właścicielem list. Inaczej to wygląda, kiedy mamy formalną koalicję, kiedy następuje podział subwencji, no bo startują dwie lub więcej partii, formalnie rzecz biorąc. Czyli dla tej mniejszej partii ten pierwszy wariant jest po prostu bardzo niekorzystny, bo tam niezależnie od podpisanych porozumień, a zwykle takie się podpisuje, no może dojść z tymi pieniędzmi potem do różnych sytuacji, niekoniecznie odpowiadających temu mniejszemu partnerowi.
1: No, ale mamy gwarancję, że dzięki takiej koalicji dostaniemy się do Sejmu. A to akurat też może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy Rozwój Plus w ostatnim sondażu notuje 6%. To jest ponad progiem, no ale wiemy, że 6% to nie jest zapas, który pozwala spokojnie myśleć o wyborach.
0: Panie redaktorze, mamy gwarancję lub też nie, bo przecież jeszcze musiałaby się rozegrać walka o miejsca na listach, a doskonale wiadomo, że to jest w naszym systemie wyborczym sprawa kluczowa, więc byłyby pewnie próby, gdyby doszło do takiego porozumienia, takiego ustawienia w ramach tego porozumienia ludzi z partii pana Morawieckiego, żeby jak najmniej ich dostało się do Sejmu i to może być kamień niezgody i takie wstępne uzgodnienia, w których nie dojdzie do porozumienia, mogą być powodem, dla których tego porozumienia w ogóle nie będzie.
1: No dobrze, to w takim razie, czy będziemy niedługo świadkami kolejnego pęknięcia albo kolejnego konfliktu? Myślę tu z kolei o wicemarszałku, no bo swojego wicemarszałka chce mieć Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, pan Marcin Ociepa jest skazywany jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, ale swojego wicemarszałka, nie kryje to chyba w tej chwili już nikt, chce mieć również Rozwój Plus i tu wskazuje się na Marcina Horałę z kolei.
0: Rzeczywiście, gdyby trzymać się obyczaju sejmowego, no to oba te kluby, bo są to kluby przecież, powinny mieć swoich wicemarszałków. Natomiast jak to się rozegra? No może tutaj być próba zagrania na nosie panu Jarosławowi Kaczyńskiemu i można by wtedy wyobrazić sobie taką argumentację, że skoro PiS kandydata na wicemarszałka nie wysuwał, no bo przypomnę, że to była kwestia niezaakceptowania pani Elżbiety Witek na początku tej kadencji, a potem PiS zrezygnował z tego, mówiąc, skoro nie pani Witek, to nikt. No to koalicja może powiedzieć, no nie chcieliście, to dlaczego mamy teraz się zgadzać na waszego innego kandydata? Ale Rozwój Plus to inna sytuacja, więc też jestem bardzo ciekaw, jak to się rozegra.
1: No to w takim razie jeszcze jedno głosowanie. Tym tematem też zajmować się będzie Sejm. Myślę o Trybunale Konstytucyjnym. Jest nowy kandydat, nowe wskazanie ze strony koalicji rządowej. Pytanie, jak to głosowanie może wyglądać? No bo wiemy o tym, że wobec kandydatury pana Bereka no, była, nie chcę powiedzieć, pewna opozycja, jeżeli chodzi o Polskę 2050, no, ale tam pojawiały się takie głosy, że to niekoniecznie jest kandydat, na którego chcielibyśmy zagłosować.
0: Rzeczywiście, a trzeba przypomnieć, że zgodnie z wymogami prawa, w tym wypadku tu regulamin Sejmu decyduje, na kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi zagłosować większość bezwzględna. Czyli głosujących za musi być więcej niż w sumie wstrzymujących się i głosujących przeciw. I to jest bardzo ciekawa regulacja w tym wypadku, no bo trzeba pamiętać, że w takim układzie ci, którzy się wstrzymają od głosu, de facto głosują przeciwko takiej kandydaturze. Więc sam jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w obliczu bardzo mocnej krytyki, która przecież popłynęła ze środowisk generalnie sprzyjających koalicji rządzącej. I jeszcze trzeba chyba do tego dorzucić te wypowiedzi pana premiera, które padły na kampusie Polska Przyszłości, a które też na wielu osobach, i nie mówię tutaj o komentatorach czy politykach opozycji, ale

0: generalnie one zrobiły złe wrażenie. Ja czytałem trochę komentarzy, bynajmniej nie przez zwolenników PiS, jak sądzę, wpisywanych w internecie pod tymi słowami, gdzie pan premier zupełnie wprost użył takiego sformułowania, że musimy mieć w Trybunale Konstytucyjnym naszych ludzi. Dla wielu osób idealistycznie nastawionych, które uważają, że Prawo i Sprawiedliwość popsuło te instytucje, że zawłaszczyło sobie wymiar sprawiedliwości, takie wprost brutalne stawianie sprawy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć swoich ludzi, oni mieli swoich, to teraz my chcemy mieć swoich, no przekracza jednak pewną granicę. Ja myślę, że to jest dla wielu osób rodzaj szoku. No i też w związku z tym ciekaw jestem, jak tutaj zareagują posłowie koalicji, bo to, że oczywiście posłowie KO zagłosują za, to nie, raczej nie mam wątpliwości. No ale pozostałe ugrupowania, które są w koalicji, Lewica, no pewnie za, chociaż czy wszyscy, też nie wiem. PSL, Polska 2050, no... Nie wiem, zastanawiam się, z tamtych stron na razie panuje w tej sprawie raczej taka, powiedziałbym, pełna wyczekiwania cisza.
1: No ale tej ciszy na pewno nie ma po stronie Polski 2050 i teraz mówię o tej Polsce 2050 z czasów, kiedy jeszcze była jednością, no bo w tej chwili mamy dwa ugrupowania, które dosyć skutecznie się zwalczają. No i nagle w tym wszystkim pojawia się jeszcze jeden wątek i pytanie, na ile on może mieć wpływ na to głosowanie właśnie na pana Macieja Berka, to znaczy Szymon Hołownia, który ewidentnie chce wrócić do wielkiej polityki i no, nie kryje swoich ambicji powrotu na przykład do wejścia do rządu.
0: No, pytanie, po co
1: czyim
0: on by
1: kosztem,
0: miał do rządu,
1: przepraszam.
0: Czyim kosztem też, ale pytanie, po co właściwie, jaką on stanowiłby wartość dodaną dla pana premiera?
1: To ja zacytuję. To będzie cytat z pamięci, więc nie będzie dokładny. Te słowa chyba padły dziś, jeżeli dobrze zauważyłem, na antenie TVN24. Tak mi się wydaje. Moje doświadczenie może się przydać przed wyborami.
0: To mówi pan Szymon Hołownia.
1: Tak, Szymon
0: natomiast,
1: Hołownia.
0: Tak, natomiast pytanie, jak to widzi pan premier? Chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że pan premier na zasadzie, powiedziałbym, dorzucenia kolejnego elementu jakiegoś chaosu, odciągania uwagi, mógłby rzeczywiście pana Szymona Hołownię do rządu wziąć, ale tylko po to, bo moim zdaniem dzisiaj pan Szymon Hołownia sam w sobie nie wnosi żadnej wartości dodanej. To, co pan zacytował przed chwilą, jego własna opinia na swój temat, no to jest taka dosyć marna i sztampowa autoreklama. Zresztą doświadczenie
1: to przepraszam, ale to myślę o pewnym,
0: tak dosyć krótkie.
1: Tak, ale myślę o pewnym scenariuszu, który być może byłby atrakcyjny dla koalicji rządowej, to znaczy powracający do tej wielkiej, no do średniej polityki Szymon Hołownia, który pojawia się w rządzie, no być może jest tym politykiem, który jest w stanie ponownie skleić Polskę 2050, bo przypomnijmy, że pani Pełczyńska-Nałęcz, ona jest przecież poza parlamentem, a to ma znaczenie.
0: Ma znaczenie, natomiast trudno mi sobie to wyobrazić. Tam były rzeczywiście głosy w tej Polsce 2050, która pozostała Polską 2050, że najlepiej by było, gdyby nadal szefem był pan Hołownia. Pamiętam takie rozmowy z politykami Polski 2050. Sam taki wywiad przeprowadzałem zresztą z panem wiceministrem Gramatyką, który mówił, ja to najchętniej bym właśnie widział nadal pana Szymona Hołownię. No ale skoro on postanowił ustąpić, no to mamy panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. To już oczywiście wiele miesięcy temu. Natomiast właśnie, no to było wiele miesięcy temu. I sytuacja od tego czasu się jakoś uleżała, ustabilizowała. Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić pana Szymona Hołownię jako rozjemcę pomiędzy tymi dwoma bardzo w tej chwili jednak skonfliktowanymi, faktycznie głównie na poziomie liderek, ugrupowaniami. Więc ja jestem generalnie sceptyczny, natomiast znając metody działania pana premiera Tuska, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na zasadzie dorzucenia dodatkowego elementu komplikacji, chaosu, tego, żeby media się skupiły na panu Hołowni, to tak, to mogłoby być uzasadnienie, ale tylko to, nie jakaś wymierna korzyść, na przykład w wartości dodanej w sondażach.
1: Pan Łukasz Warzecha, publicysta, do rzeczy, bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję, pięknego dnia wszystkim.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Starość to czas.

0: trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
4: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od rządowej autopoprawki ustawy o najmie krótkoterminowym. Daje ona gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Koalicji rządzącej zależy na czasie. Zmian przepisów w tym zakresie wymaga Unia Europejska.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo i elementarny komfort do życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa zacznie obowiązywać w całości dopiero od 2028 roku, ale jak dodał premier, są przepisy, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku. Donald Tusk zaznaczył, że prace nad projektem nie były łatwe. Inne spojrzenie w tej kwestii miało Ministerstwo Sportu, inne szefowa Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Spieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i że znaleźliście wreszcie taki kształt ustawy, która uwzględniła te uwagi.
1: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Posłowie mieli wczoraj pracowity dzień. W Sejmie zajmowano się m.in. rządowym projektem ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji, czyli w praktyce o likwidacji ubezwłasnowolnienia. Głos w tej sprawie podczas sejmowego wysłuchania zabrali eksperci, prawnicy i reprezentanci osób niepełnosprawnych. Ustawa ma służyć obywatelom, tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
3: Ta ustawa jest odpowiedzią na najważniejsze dzisiaj pytanie. Czy w XXI wieku w Polsce, w kraju, w którym tak bardzo dużą wagę przywiązujemy do każdego obywatela, czy jedynym narzędziem do ochrony jego praw majątkowych i ochrony jego interesów jest instytucja ubezwłasnowolnienia? W mojej ocenie nie.
0: Projekt zakłada zastąpienie ubezwłasnowolnienia.